0: klikalne te znaczniki czasu w komentarzach i będziecie mogli sobie odsłuchać to, co was konkretnie interesuje. Ale oprócz tego, no właśnie, odsłuchać, nie tylko pobrać, ale będziecie mogli też słuchać podcastów, Tyflo Podcastów, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. I teraz tak, ten odtwarzacz, który Grzegorz stworzył na potrzebę Tyflo Podcastu i zresztą nie tylko na potrzebę Tyflo Podcastu, bo też i w kilku innych miejscach on jest również w sieci wykorzystywany, no to ma kilka takich skrótów klawiszowych. Teraz o tych skrótach opowiem. Escape F4 Play Pauza, F5 F6 10 sekund do tyłu do przodu, Shift plus F5 i F6 to z kolei przeskok o minutę, F7, F8 ciszej, głośniej, Shift plus F7 i Shift plus F8 to wolniej, szybciej. Oprócz tego jeszcze mamy teraz trochę poukładane te komentarze. Każdy komentarz jest również oddzielony osobnym nagłówkiem, żeby się wygodniej czytało. Więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, jeżeli nie widzieliście, jak to wygląda, no to zachęcamy. Na Tyflo Przeglądach to jest i na audycjach RTV, więc jeżeli macie ochotę zajrzeć, to zapraszamy. Mowa oczywiście o znacznikach czasu, bo odtwarzacz jest dostępny na każdej stronie, więc nie musicie pobierać podcastu, nie musicie słuchać z wewnętrznego playera tejże właśnie naszej przeglądarki, z której korzystacie, czy Firefox, czy Chrome, albo podobnych. Możecie po prostu skorzystać z tego odtwarzacza, który napisał Grzegorz. I tu jedna taka uwaga: na Firefoxie to nie ma znaczenia, gdzie mamy fokus klawiatury umieszczony, ale na Chromie jest tak, że jeżeli jesteśmy w obrębie tego odtwarzacza, to nie bardzo chcą działać skróty klawiszowe. Nie wiadomo dlaczego, ale jeżeli przejdziemy sobie tabem gdzie indziej, to wtedy już te skróty działają, także możecie spokojnie z nich korzystać. Więc tyle. Grzegorzu, raz jeszcze bardzo serdecznie Ci dziękujemy, a Was namawiamy do testów. No a teraz już możemy sobie przejść do spraw kolejnych, już nie dotyczących Tyflo Podcastu. Na dobry początek będzie historycznie. Były sobie mówiące magnetowidy. O tym więcej wie Paweł.
1: Owszem, ja już o tym trochę napomknąłem, bo mówiliśmy tu już jakiś czas temu o notatnikach brajlowskich różnej maści, czy amerykańskich, czy czechosłowackich, a tak naprawdę australijskich, ale nie tylko. Czy o różnego rodzaju innych sprzętach. I gdzieś się nam przewijał ten taki motyw, że ta dostępność to nie jest wcale taki wynalazek ostatniej dekady, powiedzmy, albo na maksymalnie dwóch, tylko już w latach właśnie 90., na przykład 80. były jakieś takie urządzenia, gdzieś tam daleko za wielką wodą, które niewidomym to życie już ułatwiały i już wtedy niewidomi sobie z technologią, która była dużo mniej zaawansowana i dużo mniej cyfrowa, radzili. No i przykładem czegoś takiego jest właśnie mówiący magnetowid. Ja na to natrafiłem dawno już temu, zupełnym przypadkiem, na Twitterze. Ktoś z moich, z osób, które śledzę, udostępnił coś takiego. No i co się okazuje? No był sobie już w latach 90., nawet dwa były takie modele, magnetowidy mówiące, normalnie wideo z mówiącym menu. Jedno było firmy Zenit, drugie było od LG. Do obu demonstracji, jak to wszystko działało, zamieszczony będzie link w komentarzu, obydwie są na YouTubie. I muszę powiedzieć, że no imponuje to, bo kto by pomyślał, że właśnie gdzieś tam w latach 90. były sobie jakieś sprzęty, takie powiedzmy mainstreamowe, z mówiącym menu. A tu się okazuje, że zarówno ten Zenit, jak i LG mają taki swój system. W Zenicie jest to system bazujący, albo raczej był, trochę na tej filozofii, jaką posługują się wszystkie systemy automatyczne, tak zwane IVR-y, kiedy gdziekolwiek dzwonimy telefonem, czyli witaj w menu twojego magnetowidu. Aby zaprogramować nagrywanie na określoną godzinę, naciśnij 2. Aby coś tam zmienić w ustawieniach, naciśnij 3. Aby coś tam jeszcze, naciśnij 4. I im głębiej wchodzimy w te menu, tym więcej mamy różnych opcji. Zenit jest pokazywany w języku angielskim, aczkolwiek była tam opcja wyboru języka, więc domyślam się, że tych języków tam było troszkę więcej. Sam filmik z kanału DataBits, który zajmuje się takim rozbieraniem różnych starych gadżetów na części pierwsze, jakichś starych urządzeń odgrzebanych z jakichś lombardów, z jakichś wyprzedaży garażowych, które są w Stanach bardzo popularne, z jakichś odzysków, jak na coś ten twórcy tego kanału położą łapki, to rozbiorą, rozkręcą, pokażą jak działa i tak dalej. Z takich ciekawostek na przykład pokazywali też animowanego misia, któremu wkładało się kasetę z tyłu, czy to magnetofonową, czy był też model na kasety wideo i misiu ruszał ustami w rytm dźwięku, który na tej kasecie był, czyli mogliśmy mieć naprawdę mówiącą postać z bajki na przykład. No i jest to filmik, który jest bardzo techniczny, bardzo szczegółowy, więc sam, jeżeli kogoś interesuje sam opis tego audio, a niekoniecznie na przykład ile tam było głowic i że był mechanizm samoczyszczący głowicę i przełącznik między trzecim a czwartym kanałem, to na 7 minucie 16 sekundzie zaczyna się część, w której demonstrowany jest system Speakeasy, bo tak nazywał się system udźwiękawiający, nawet system operacyjny, mówiący system operacyjny, tak to było reklamowane, Zenita. Natomiast LG tu już jest trochę bardziej ubogo, bo nie ma żadnego absolutnie komentarza. Filmik jest po hiszpańsku. Natomiast na tyle, na ile go tam jakoś zrozumiałem pobieżnie, to system bazuje już bardziej klasycznie na nawigacji strzałkami. Więc można było strzałkami góra-dół, lewo-prawo wybierać opcje. Tam również była zmiana języka, tam był jakiś nawet wideodoktor, jakiś taki system diagnostyczny do tego magnetowidu. No i tam już mamy bez komentarza pokazane również troszeczkę to menu, ale już nie ma żadnego opisu tego magnetowidu. Ani w ogóle żadnego komentarza. No i co mogę powiedzieć? Jakość tych sampli jest taka telefoniczna, więc bardzo, bardzo mamy taki klimacik jakiejś infolinii, na której coś sobie wybieramy automatycznie. Ja na przykład miło wspominam infolinię Multikina w Zabrzu. Może inne Multikina w Polsce też ją miały, pewnie tak. Że się dzwoniło pod numer Multikina i można było przez telefon wysłuchać całego repertuaru kinowego na dany miesiąc. To było, czy nawet na tydzień. I to było super, bo człowiek się zawsze dowiadywał o jakichś nowych filmach i tam były też opisy tych filmów nagrane, jacy aktorzy, o której godzinie są seanse i ja byłem strasznie zadowolony wtedy, mając te 7-8 lat, że mogłem sobie coś takiego samodzielnie sprawdzić. Więc wtedy byłem oblatany w różnych nowych premierach kinowych, tam był wtedy Shrek, jakieś pierwsze Harry Pottery, Gwiezdne Wojny, Atak Klonów, Mulholland Drive, wiele różnych ciekawych filmów, no i te wideo mają mniej więcej taki więcej klimacik, jeśli chodzi o te sample. Fajna rzecz, ja polecam się zapoznać, a może wy pamiętacie jeszcze jakieś inne urządzenia, które mówiły same z siebie, a może o takich słyszeliście, na które no nie można by tak prosto wpaść, że powinny same mówić. A z drugiej strony ciekawa myśl, jak to się stało, że takie metody były już wypracowane i działały, i się sprawdzały gdzieś tam, a w dzisiejszych czasach jest taki duży problem z udźwiękowieniem wielu innych rzeczy, a mamy już dużo bardziej posuniętą do przodu technologię.
0: Ja mam wrażenie, że ten problem tkwi między uszami projektantów, czyli po prostu brak wyobraźni.
2: Jak już tak mówimy o telewizyjnych kwestiach, to też warto powiedzieć, ja nie pamiętam teraz dokładnie, jakie to są lata, ale 80., 90., coś koło tego, funkcjonowała w Stanach taka technologia, gdzie u nas to się w ogóle nikomu o audiodeskrypcji nie śniło, a audiodeskrypcji w telewizji to już w ogóle. W Stanach funkcjonowała taka technologia, że można było sobie kupić jakieś takie urządzenie. To urządzenie podłączało się bodajże między antenę a telewizor, po prostu kabel do anteny do urządzenia, urządzenie do telewizora. I urządzenie posiadało przełącznik, który nas przełączał między ścieżką pierwszą i ścieżką drugą. Stworzone, z tego co wiem, dla osób hiszpańskojęzycznych, dla osób nie mówiących po angielsku, po to, żeby na ścieżce drugiej dawać właśnie język hiszpański, na ścieżce pierwszej dawać język angielski. W rzeczywistości wykorzystywane oczywiście do tego i często do tego, ale też wykorzystywane do audiodeskrypcji. I przez to, że, no, że ludzie hiszpańskojęzyczni gdzieś tam z tego korzystali i to było, to też z tego co wiem nie było jakieś drogie, bo po prostu no, kupowaliśmy to tak jak osoba widząca, która z innego powodu ale też miała do takiego urządzenia dostęp i powody do używania czegoś takiego. Więc coś, co u nas dopiero przy jakiejś telewizji satelitarnej, cyfrowej, to u nich po prostu zwykła analogowa telewizja. Co ciekawe, też był kiedyś taki, że w jednym ze Stanów próbowano, już teraz nie pytam dokładnie gdzie, audiodeskrypcję przekazywać telefonem. Bo nie zapominajmy, że kiedyś telefony analogowe, telefony stacjonarne, przez to, że to właśnie wszystko nie było cyfrowe, tylko było analogowe, nie miało praktycznie żadnych opóźnień. To znaczy, my mogliśmy rozmawiać sobie z kimś z dość daleka i póki to wszystko szło tak naprawdę po jednym długim złączonym kablu, to te opóźnienia były, jeżeli były, to były bardzo małe. I po prostu ktoś tam otwarł taki darmowy numer 800, który u nich jest dość często wykorzystywany właśnie przez wszelkiego rodzaju firmy, gdzie to po prostu firma, właściciel numeru ponosi koszty za nasze rozmowy, a nie my jako dzwoniący. No i osoba niewidoma mogła się po prostu dzwonić. Jeżeli do filmu była audiodeskrypcja, to jednym uchem gdzieś tam słuchała telewizora, drugim uchem słuchała słuchawki telefonicznej i w słuchawce telefonicznej dostawała audiodeskrypcję do tego, co się dzieje na danym kanale.
0: A były przecież też telefony głośno mówiące.
3: A propos tych opóźnień w telefonach, to kiedyś słyszałem o takiej sytuacji, że właśnie w latach 90. jakiś zespół poszukiwał muzyka i no, muzyk zgłosił się po właśnie telefonu i mówił: dobra, to wiesz co, to zagraj z nami jakiś jam przez telefon. I go w ten sposób, że tak powiem, przygarnęli.
2: No, także to jakby jest to możliwe.
3: Tak,
1: ale
3: tak.
1: Krypcjo to są w ogóle też ciekawe motywy, bo na pewno we Włoszech i w Słowenii, już chyba tego się nie używa, we Włoszech, albo to jeszcze jest, albo do niedawna było, funkcjonował system, w którym audiodeskrypcja była podawana przez radio. Czyli telewizja puszcza film sobie, a osoba niewidoma dostraja sobie radio na konkretną częstotliwość, w której leci sama deskrypcja. I taki system funkcjonował dość długo ponoć.
2: Tak, to w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam były te takie specjalne stacje, to się Reading Services nazywało, gdzie się książki czytało osobom.
0: W Australii też.
2: Tak, w Australii bardzo możliwe, że też. Ja nie wiem do końca, jak to technicznie działało, bo do tego chyba były w ogóle specjalne radia i to było nadawane w jakiejś takiej gorszej jakości, żeby tym wysyłać tylko dźwięk, przepraszam, wysyłać tym tylko mowę, muzyki to już tam chyba się nie za bardzo dało, ale żeby też widzącym nie zagracać pasma i częstotliwości i żeby widzący tego nie mieli gdzieś tam na swoich urządzeniach.
0: To znaczy no, nie, to było na normalnie tam w falach średnich też emitowane.
2: Wiesz, to zależy, podejrzewam, też gdzie i zależy.
0: Oczywiście.
2: Zależy, jaka stacja i jaka instytucja, podejrzewam, to robiła. To tak samo jak te kasety, na przykład, o których myśmy tu kiedyś mówili, że u nas w Polsce książki to były dystrybuowane na zwykłych magnetofonowych kasetach i się nawet nikomu nie śniło, że może być inaczej. Gdzie większość zachodnich krajów to sobie w ogóle własne formaty wymyślała z jakimś szybkim skakaniem po rozdziałach, z jakimiś zabawami, żeby to nie dało się skopiować tego na przykład zbyt łatwo i tak dalej, coś czego u nas na przykład kompletnie nie było.
0: Dobrze, słuchajcie, bo tematów mamy jeszcze mnóstwo, a i słuchacze do nas piszą, więc ja teraz pozwolę sobie zajrzeć do tych wypowiedzi słuchaczy. Napisała do nas Aga. Chciałabym się was zapytać, czy wiecie, o co chodzi w tej opcji, którą można ustawić na pokrętle, czyli rysuj ścieżkę, aby pisać. To jest opcja na pokrętle VoiceOvera, którą można ustawić. Jeśli już było o tym mówione, to przepraszam, że się powtarzam, ale jakoś nie daje mi to spokoju, w sensie takim, że chciałabym wiedzieć, do czego ta opcja służy. Czy ktoś z was to pamięta?
2: Ja chyba wiem, do czego ta opcja służy. Mogę się mylić, ale ja chyba wiem, do czego ta opcja służy. Ta opcja służy ta opcja jest przydatna, jeżeli ustawimy sobie klawiaturę na przykład na język angielski. Bo jeżeli to zrobimy i mamy tę opcję włączoną, to możemy chwilę, i to jest naprawdę chwila, przytrzymać palec na literce, na znaku. To jest zdecydowanie mniej niż byśmy na przykład do polskich znaków diakrytycznych, to jest nie wiem, pół sekundy powiedzmy, i w tym momencie piszemy sobie wyrazy angielskie, wykonując tak mniej więcej gesty, rysując jakby po klawiaturze ten wyraz. Czyli powiedzmy, chcemy napisać testing, to kładziemy palec na T, przytrzymujemy, mówi tam, że możemy rysować, cały czas trzymamy palec i tak, przesuwamy go trochę w lewo, tam mniej więcej do E, trochę w lewo w dół do S, tak dość mocno w górę i w prawo do T, potem poziomo w prawo do I, tam ukośnie do E i ukośnie do G. I jak my sobie taką ścieżkę narysujemy, od T zaczynając, i puścimy palec, to jest spora szansa na to, że usłyszymy słowo testing faktycznie wpisane i napisane.
0: Ale to w polskim nie działa.
2: To w polskim nie działa i to w polskim działać podejrzewam, że jeszcze jakiś czas nie będzie. I oczywiście na angielskiej klawiaturze to działa tylko dla słów angielskich. I no nie ma opcji i nie ma szans na to, że my sobie przełączymy klawiaturę na angielską i zaczniemy sobie po polsku tak pisać, bo on nam po prostu będzie rozpoznawał jakieś najbliższe angielskie słowa, najbliższe naszej ścieżce na klawiaturze, które mogą mieć zupełnie inne znaczenie i zupełnie nie mieć sensu ani w polskim, ani w angielskim.
0: Tu mamy kolejny temat poruszony, mianowicie rozpoznawanie ekranu. Matt nas o to pyta, także o rozpoznawanie tekstu w iOSie 14. Czy komuś udało się skorzystać z tej funkcji? To znaczy, jeżeli mowa o rozpoznawaniu tekstu przy rozpoznawaniu ekranu, to jest ta opcja dostępna w języku angielskim. Po polsku no nie mamy takiej opcji, nie mamy takiej możliwości, nie jest ten ekran rozpoznawany, ale jeżeli przestawiłbyś sobie iOS na język angielski, no to wtedy to rozpoznawanie działa całkiem fajnie, bo na iOSie polskim to mamy jakby tylko tę część, która rozpoznaje kontrolki. Tu jeszcze Matt pisze o tym, że próbował tej sztuki na kilku aplikacjach, ale zawsze efekt był po prostu gorszy od tego, kiedy to nie było włączone. No i nic dziwnego, bo po prostu dostajesz jakby tylko część tych możliwości, które tak naprawdę w tej kwestii ma iOS. Jeżeli przestawisz sobie język systemu na język angielski, no to wtedy powinno być lepiej. Popróbuj. Klaudia do nas. Tak, Mikołaju?
2: Czy tak, skoro już mówimy o iOSie 14, czy było w ostatniej audycji, bo mnie zaprawdę nie było, o sporych problemach z Braille'em, które się w 14.4 pojawiły? Bo jeżeli nie było, to warto o tym, myślę, powiedzieć.
0: Chociaż coś zdaje się, wspominaliśmy trochę o tym.
2: Tak, bo to już jest niestety teraz za późno, ale mnóstwo osób po prostu w tym momencie wyklina na iOS 14.4, bo im nie działa Braille, bo im się to rozłącza. Włącznie z tym, że znam, też obserwuję na Twitterze osobę, która mówi, że musi sobie w tym momencie kupić nowy telefon, bo jest to osoba głucho niewidoma, która na Braille'a po prostu polega. I w tym momencie została bez telefonu, ponieważ no, zaktualizował się system i ten Braille do tego stopnia nie działa, że no, nie da się po prostu korzystać.
0: Tu jeszcze mamy wypowiedź od Klaudii, która napisała do nas, że miło nas znowu słyszeć. Pozdrawia nas z jeszcze śnieżnego miasta w Anglii. No proszę, za granicą też nas słuchają, no to super. I czekam na informację o warsztatach dla niepełnosprawnych chcących zdobyć jakąś pracę. No to na pewno ta informacja się pojawi. I tu jest jeszcze informacja od Andrzeja, że jest jakiś problem z aktualizacją aplikacji Tyflo Podcastu do najnowszej wersji, że aktualizator jej nie rusza.
2: To o tym, co prawda, mi gdzieś prywatnie autor wspominał. I kwestia jest trochę niestety poza jego kontrolą i należy po prostu pobrać z internetu ręcznie stąd, skąd pobraliśmy po prostu wersję poprzednią, pobrać wersję następną i zrobić to po prostu samodzielnie, bo niestety, ale tak obecnie sytuacja wygląda.
0: I tu się w tym momencie przynajmniej nic zrobić z tym nie da. No szkoda, no ale takie życie. A teraz przechodzimy do sprzętu, który to swego czasu Robert omawiał na antenie Tyfloradia i Tyflopodcastu, czyli telefonu Blindshell. I teraz Robert opowie o nowościach w tym telefonie.
4: Blindshell Classic to telefon z klawiaturą, taką tradycyjną klawiaturą dla niewidomych i słabowidzących, bowiem ma on dość dobrze kontrastujący wyświetlacz. No i jest naprawdę nieźle udźwiękowiony. Podcast na temat tego telefonu jest na stronie Tyflopodcastu. Natomiast, jak zaznaczyłem w podcaście i teraz, co jakiś czas pojawiają się aktualizacje oprogramowania do tego telefonu. I otrzymaliśmy na, no dokładnie ja otrzymałem na skrzynkę redakcyjną wiadomość od firmy Lumen, dystrybutora Blindshell, albo jednego z dystrybutorów Blindshell na Polskę, o nowościach, nowych funkcjonalnościach w najnowszej wersji oprogramowania do telefonu Blindshell Classic. I tak, są to między innymi komunikator Telegram, i tutaj według informacji umożliwia wysyłanie wiadomości głosowych i tak dalej, tworzenie grup i zapisy do grup i tak dalej, więc ponoć dość dobrze zrobiony właśnie Telegram, co mnie zaskoczyło, powiem szczerze. Też dostajemy przeglądarkę internetową. No tutaj niestety nie mogę powiedzieć, jak to działa. I grę karcianą Mau Mau. Jak grać w Mau Mau, powiem szczerze, nie wiem, nie sprawdzałem, natomiast tam jest. No i są też inne mniejsze usprawnienia. Więc posiadacze Blindshella Classic mogą uaktualnić oprogramowanie, oczywiście bezpłatnie, natomiast firma się przypomina, że telefon kosztuje 1499 zł. W tej chwili dodawane jest do telefonu etui w dwóch kolorach czarnym i czerwonym, wartości ponoć 130 zł. Więc ta promocja, o której kiedyś mówiliśmy w Tyfloprzeglądzie, jeszcze chyba się nie skończyła. Więc jeśli ktoś ma ochotę, może skorzystać.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, szczerze mówiąc, jak się ta przeglądarka internetowa sprawuje, bo jeżeli rzeczywiście działałoby to dobrze, no to już z tego Blindshella robi się taki przynajmniej jakaś namiastka telefonu na dzisiejsze czasy. Nie wiem, co o tym sądzicie.
4: Może ktoś, kto posiada Blindshella, zadzwoni do nas i po aktualizacji i zadzwoni.
0: Fajnie by było, naprawdę.
1: Ciekawe, na ile kompletny jest ten klient Telegrama, co ma, czego nie ma.
0: Dokładnie.
2: Fakt faktem, że Telegram jako jedyny z takich, no powiedzmy, mainstreamowych komunikatorów ma otwarty protokół i zezwala, i jest to w pełni zgodne z jego licencją użytkownika, zezwala zewnętrznym klientom i zewnętrznym programistom pisać po prostu programy, które będą pozwalały nam łączyć się z użytkownikami Telegrama, ale no będą to jakieś po prostu inne aplikacje, które działają w jakiś inny sposób, mają inny interfejs, na przykład dostępny dla nas. Wszystkie inne komunikatory, na najczęściej jest to zdecydowanie trudniejsze, a nawet jeżeli się da, to my jako użytkownicy możemy wylecieć za to, mogą nam po prostu zablokować konto, a na przykład w przypadku WhatsAppa twórca jednej z takich aplikacji dostał kiedyś, wiem, list od prawników z taką informacją, że albo tę aplikację usunie, albo no, Facebook, czyli właściciel WhatsAppa, wkroczy na ścieżkę sądową i się będą sądzić. No więc aplikacja wyleciała ze sklepów.
0: Zaglądam do naszych źródeł kontaktowych z wami, no i napisała do nas ponownie Aga. Co do problemów z Braillem, to nie zauważyłam takowych w iOSie 14.4. Jedynie jest problem, kiedy zaczyna się nową rozmowę w wiadomościach Apple'owych. Problem polega na tym, że kiedy usuwamy znaki, to nie jest nam to oznajmiane. Mam iPhone'a 8, być może na innych telefonach jest gorzej.
2: To żeby taka nie było, wypowiedź. Tak klaryfikując, jeżeli chodzi o problemy z Braillem,
0: to z monitorami brajlowskimi.
2: Tak, czy tyczy się to monitorów, a nie wejścia
0: pisania.
2: Ekranu.
0: Mhm.
2: Tak, wejście ekranu, z tego co wiem, działa. Problem po prostu polega na połączeniu Bluetooth gdzieś tam z monitorem, że to podobno nie zawsze działa tak, jak działać powinno.
0: A teraz będzie o rysunkach i nowej technologii, która osobom niewidomym pozwoli się z nimi lepiej zapoznać. O tym Paulina.
5: Mianowicie ostatnio firma Bow, o ile tak powinnam czytać tą nazwę, firma pisze się BOE, więc nie wiem, ale załóżmy, że opatentowała taki mechanizm, w którym monitor wysyła haptyczny obraz rysunku i żebyśmy mogli go jakby poznać, go eksplorować, to musimy mieć dwa urządzenia. Po pierwsze ten monitor, a po drugie takie małe urządzonko zakładane na palec, dzięki któremu monitor będzie jakby w cudzysłowie wiedział, gdzie ten palec nasz jest, w sensie nad nim, tam koło niego, i będzie wiedział, czy wysłać sygnał haptyczny, czy nie wysłać sygnału do tego urządzenia. I dzięki temu będziemy mogli prześledzić cały ten jakby obręb monitora i dowiedzieć się, gdzie jest, a gdzie nie ma. Nie wiem, na ile to jest takie dobre w percepcji, bo
0: trzeba
5: kiedyś,
0: po prostu
5: jak się bawiłam haptyką...
0: Nad tym monitorem palcem tak jakby jeździć, tak?
5: Tak?
0: I wtedy,
5: tak.
0: I wtedy, kiedy czujemy jakiś opór, to tam na przykład jest jakaś, powiedzmy, kreska.
5: Znaczy, opór. Ja bym to porównała trochę do takiego uczucia, jakby nam mucha po palcu... Mhm.
0: To znaczy, ja podejrzewam, wiesz co, że te kwestie haptyczne to bardzo zależy od tego, no i jaki jest mechanizm użyty i jakie są bodźce, tak? Ale to rzeczywiście, tak. No, to może być tak. Też były kiedyś interfejsy haptyczne, które różne właśnie, różne na przykład opór stawiały i tak dalej. Ale swoją drogą tak sobie pomyślałem, to by było fajne, jakby ktoś opracował takie urządzenie kompatybilne z każdym ekranem, żeby można
5: właśnie
0: było sobie nad tym ekranem tak po prostu pojeździć palcem i już.
5: Ten patent zakłada dwa scenariusze.
0: Aha.
5: Albo to będzie tak, że będą specjalne monitory jakby do tego, albo będzie tak, że będą monitory zwykłe z tą technologią. I załóżmy, to byłby fajniejszy scenariusz, bo wychodziłoby na to, że mamy tylko to urządzonko, tam wysyłamy odpowiedni sygnał do monitora i już możemy tego używać. No ale nie wiadomo, to jest zresztą tylko patent, więc jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle coś takiego...
1: Taki optakon.
5: No
0: coś
5: troszkę...
0: tego typu. Coś tego typu. No to słuchajcie, to teraz z grafiki przechodzimy do tekstu, ale tekstu będącego grafiką. No i jak mamy takie coś, to potrzeba nam po prostu czegoś, co przekształci nam tę grafikę będącą tekstem na tekst, który jesteśmy w stanie przeczytać za pomocą komputera. I to są zazwyczaj różnego rodzaju mechanizmy OCR, OCR po polsku mówiąc. No i doczekaliśmy się takiego mechanizmu w czasie rzeczywistym na Maca. O tym więcej Paweł.
1: Owszem, bo Oriol Gomez, znaczy w ogóle zacznijmy od tego, bo Oriol Gomez, pozdrawiamy Oriola Gomeza, można nas kiedyś posłucha. Często go tutaj name dropujemy, wymieniamy go w tych audycjach. A też dlatego, że fajne rzeczy robi. Natomiast tym razem się postarał. Zacznijmy od tego, że już mówiliśmy kiedyś o VOCR, czyli aplikacji, która po prostu pozwalała na dokonanie rozpoznania tekstu aktualnie podświetlonego obiektu nawigatora, jeżeli tak można o tym powiedzieć w VoiceOverze na Macu. Natomiast Oriol, jako że to było open source, rozkręcił zabawę na trochę wyższy poziom i stworzył LiveOCR albo LiveOCR, coś takiego, LiveOCR się pisze, co jest na jego GitHubie też, czyli przeróbkę tego programu, która po prostu robi to w czasie rzeczywistym. Ja podam w komentarzu link do GitHuba, natomiast na forum Audio Games w dziale Off Topic można odkopać wątek, w którym on o tym nie tylko że opowiada, to jeszcze nagrał demko na Dropboxie wrzucone w MP3, jak to wszystko działa. On tam wspomina, że nie ma specjalnie sensu robić tego na komputerach słabszych niż te M1 najnowsze, więc to jest troszkę taka no słabsza wiadomość, myślę, dla osób, które używają Maca, bo pewnie większość z Was ma jeszcze Maci bez M1. Natomiast pokazywał to na chyba Netflixie. No i rzeczywiście czytało mu to te napisy w czasie rzeczywistym i naprawdę fajnie się tego słuchało. No więc jeżeli ktoś lubi filmy, seriale z napisami lub inne treści multimedialne, to myślę, że jest to dla tej osoby dobra wiadomość. Oczywiście nie ma tego jeszcze póki co w App Store, nie wiadomo czy będzie. Natomiast można sobie pobrać i zainstalować. Nie wiem, czy to już jest skompilowane. Chyba tak, ale... No ale właśnie, jest projekt i można się bawić.
0: Zatem jeżeli macie już Maca z M1, to koniecznie się pochwalcie, a jeżeli macie jakiegoś takiego w miarę nowego Maca, ale bez tego najnowszego procesora M1, no to też możecie dać znać, czy w ogóle jest sens korzystać z tego narzędzia. Napisał do nas Matt i ma tu do nas dwa pytania. Po pierwsze, czy da się skrócić czas, który mija, żeby wpisać polski znak? Chodzi o pisanie bezwzrokowe. Ja nic o tym nie wiem, a też by mi się ta wiedza przydała. I z miłą chęcią bym skrócił. Mikołaj tu też zresztą potwierdza, że chyba niestety nie jest to możliwe. Drugie pytanie. Do czego służy na pokrętle tryb interakcji? To jest ta kwestia związana z grami najczęściej, tak? Tak?
2: To są takie aplikacje, które same z siebie, bez jakby tak naprawdę użycia gestów voiceovera, są dostępne. To są najczęściej gry, gdzie na przykład możemy mieć coś takiego, że gest góra to jest poprzedni element menu, gest dół to jest następny element menu, na przykład i dotknięcie ekranu to jest aktywacja elementu menu, tam jakieś gesty, nie wiem, obracania, przesuwania, chodzenia, strzelania, w zależności od tego, czego dotyczy gra. No i w takiej grach no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby działały gesty voiceovera, no bo powiedzmy gest dotknięcia ekranu ma być strzałem, a nie eksploracją dotykiem. Więc w tym momencie trzeba włączyć sobie właśnie tryb interakcji tam bezpośredni. No i jeżeli to zrobimy, to w tym momencie wszystkie elementy, że tak powiem, dotykowe, wszystkie gesty nasze, które my wykonamy, dotknięcie ekranu, są przesyłane bezpośrednio do danej aplikacji.
0: Z pominięciem voiceovera. Oj, i chyba mamy jakiś problem. Mikołaj nam na moment gdzieś tu uciekł.
2: Teraz?
0: O, jesteś już. Jesteś.
2: O, to był Google Drive File Stream próbujący mi tu jakimś powiadomieniem i po prostu zasłaniającym mi Zooma, przez co mimo tego, że trzymałem klawisz Zoom, myślał, że go nie trzymałem.
0: Jasne.
2: Ale już jestem. Dobrym przykładem, gdzie coś takiego działa i gdzie ten tryb interakcji się faktycznie przydaje, jest gra Crafting Kingdoms, ponieważ tam mamy z jednej strony mowę za pomocą naszego głosu voiceovera, z drugiej strony wykrywanie, czy jest potrzebny tryb dostępności, czy my jesteśmy osobami niewidomymi, za pomocą sprawdzania, czy włączony jest voiceover, ale mamy własne gesty i sterowanie własnymi gestami, ponieważ kontrolki, elementy na ekranie nie są dla VoiceOvera dostępne, VoiceOver na nim nic nie widzi, więc gra po prostu zrobiła sobie własne gesty i ona sobie sama nam będzie mówić, co na tym ekranie jest. No ale ona po prostu wysyła VoiceOverowi te informacje, w związku z czym wszystkie nasze ustawienia typu prędkość, wysokość, głos, którego chcemy używać, jeżeli tylko jest to ustawione w VoiceOverze, to u nas te ustawienia też będą w ten sam sposób działać. I szczerze mówiąc, działa to bardzo fajnie, bo po prostu uruchamiamy grę, no włączamy tryb, nie musimy się już bawić w wyłączanie VoiceOvera. Jest to takie wszystko w miarę płynne i zdecydowanie przyjemniej się tego używa niż jakiś apek, w których się tego VoiceOvera gdzieś tam wyłączało, po czym się na przykład okazywało, że dostawaliśmy jakieś powiadomienie i my nie wiedzieliśmy do końca, co to jest, bo już nam VoiceOver nie przeczytał. Tutaj przyjdzie powiadomienie, ktoś do nas zadzwoni, żaden problem, VoiceOver na wszystko powie.
0: Używa się VoiceOvera zdecydowanie przyjemniej niż tłumaczenia tej gry, jeżeli to jest ta, bo to chyba ona ma
2: tak,
0: tłumaczenie bek jako plecy.
2: Tak, to nie, to trzeba przełączyć. Przełączyć język w ustawienia wejść i tam jest taka opcja, żeby język zmienić na angielski i to wtedy się da, ale nie, absolutnie. To jest pierwsza rzecz, którą ja tam musiałem zrobić, to jest prawda.
0: Tak, bo to jest rzeczywiście, ale gra sama w sobie całkiem przyjemna. Będę musiał do niej jeszcze wrócić, bo tak ostatnimi czasy właśnie grałem w nią dosłownie chwilkę. Ale Mikołaju, skoro jesteś przy mikrofonie, to jeszcze pozostań z nami na moment i powiedz nam, co tam ciekawego w mBanku się dzieje, jeżeli chodzi o płatności blikiem.
2: Tak, bo ja zauważyłem ostatnio taką ciekawą zmianę. Nie wiem, od kiedy ona nastąpiła, bo szczerze mówiąc, ostatnio jakoś blikiem nie płaciłem, ale jakby warto wiedzieć. No właśnie dlatego, że ja byłem bardzo, bardzo długo zniechęcony do blika tym, że na blika był bardzo krótki czas. Bo to było czasami 30 sekund, czasami 15 sekund od wpisania kodu do konieczności wpisania PIN-u i potwierdzenia transakcji. To był bardzo krótki czas i ja najczęściej wolałem, szczerze mówiąc, zalogować się do tego banku, wpisać to hasło i zapłacić po prostu przez jakiś przelew 24 względnie inną podobną, względnie nawet kartą, niż się bawić w tego blika, bo po prostu ja się śmiałem, że to jest najbardziej ekscytujący moment w życiu niewidomego, wyścig z czasem, czy się blika zdąży wpisać, bo no, u mnie na przykład to się bardzo często udawało za drugą, trzecią próbą. Co mnie teraz bardzo pozytywnie zaskoczyło, próbowałem zresztą z sukcesem zapłacić za coś ostatnio dwa razy zresztą blikiem w mBanku i przy obu tych płatnościach dostałem na to bodajże całą minutę. No i w minutę to już sprawdzić sobie cenę, sprawdzić sobie sklep i wpisać ten PIN. Nawet jeżeli mamy długi PIN, najdłuższy jaki się tylko da ustawić w aplikacji, to nie jest jakiś problem. Jeżeli jesteśmy w miarę ogarnięci, to sobie w tą minutę jeszcze ze spokojnie z zapasem czasu jesteśmy to w stanie wpisać. Od czego to zależy, nie wiem. Mam nadzieję, że ta minuta już z nami zostanie do końca, bo w tym momencie to już działa naprawdę fajnie i korzysta się z tego zdecydowanie lepiej.
0: No to teraz Pawle, powiedz nam, co tam nowego w komentarzy i w Telegramie?
1: Jeśli chodzi o komentarze, to wyszła nowa wersja na ten miesiąc, 29 stycznia. I tam rzeczy jest kilka. Po pierwsze, edytor, który mi się wydawało, że był edytorem do kodu, a nie do dokumentów. Obsługuje teraz pliki doc i docs. Muszę to jeszcze przetestować, natomiast może chodzi o ten mechanizm notatek. Natomiast no, ponoć można podglądać tam pliki wordowskie. No jest to ciekawy rozwój sytuacji. Jeśli chodzi o sam screen reader, oczywiście mnóstwo poprawki wydajności i szybkości. Coś tam w powiadomieniach też, zdaje się, naprawiono. Usprawniono ten mechanizm licznika czasu, timera, bo tam można było też odliczania sobie ustawić stoper konkretniej. Natomiast doszła funkcja na przykład odczytywania automatycznie przychodzących wiadomości w dowolnym komunikatorze. I działa to tak, że no po prostu dodajemy aplikację do listy, w której się to powinno dziać, Jeżeli ta aplikacja implementuje standardowy widok listy, to każdy nowy element, który na tej liście się pojawia, zostanie nam automatycznie odczytany. I z tego co wiem, to już w Telegramie zostało sprawdzone, że nie działa. Natomiast jest jeszcze mnóstwo innych komunikatorów, gdzie to działać może. No i też w innych aplikacjach, myślę, które, no co by nie mówić, używają widoków list do jakichś właśnie elementów, a mogą się tam pojawić jakieś nowe, więc jeżeli naprawdę bardzo chcemy doczekać się czegoś nowego, to możemy sobie taki alercik ustawić. Ponadto dołożono jeszcze opcję w trybie czytania. Jak rozumiem, chodzi o to tryb czytania na stronach, w artykułach. Że jeżeli wykonamy jakiś konkretny gest, to możemy sobie przejść do poprzedniego, następnego rozdziału. No i możemy sobie teraz w ustawieniach ustawić, jakie

0: edytor wspiera także automatyczną ocenę kodu, czyli domyślam się, że jakieś wykrywanie błędów. Tak, zoptymalizowano stopper, żeby jakieś błędy wyeliminować, które były. Dodano przycisk czytania. To może tutaj jest właśnie potrzebny ten gest do przesuwania rozdziałów. Musiałbym go znaleźć, bo jeszcze szczerze mówiąc nie widziałem tego przycisku. Tutaj w Vivo, w telefonach Vivo poprawiono. Poprawiono klawiaturę wirtualną, ale chyba głównie w języku chińskim. Tryb oszczędzania energii też zoptymalizowano. Tak, tu w Androidzie 11 też jakieś poprawki dla chińskiego. Optymalizowano mechanizm importowania plików, czyli jak importujemy sobie jakieś dodatki, pewnie tematy dźwiękowe i tak dalej. Zoptymalizowano przetwarzanie ramek edycji Focusa. Nie wiem do końca o co chodzi. Tutaj coś z chińskiego nie wyszło w tłumaczeniu. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o komentary. Jakichś błędów krytycznych raczej nie wykryto. Działa jak działał. Te opcje nowe nie są jeszcze przetłumaczone.
1: Niemniej ja zajmę się tłumaczeniem, jak tylko dostanę pliki do tłumaczenia.
0: O, no i tu mamy już zapewnienie prosto od źródła. To się naprawdę ceni. Natomiast jeśli chodzi o Telegram, no to się trochę zadziało, bo z jednej strony wyszła wersja, która ma w sobie bardzo dużo różnych zmian. Z jednej strony dodano mechanizm już teraz natywny, własny, telegramowy, importowania archiwów, czatów z innych komunikatorów. Ponoć jest ich wspieranych wiele. Mówi się o WhatsAppie, mówi się o Line'ie, o KakaoToku, czyli takie bardziej azjatyckie produkty. Znaczy WhatsApp nie, ale Line i KakaoTok. No i nie wiem, czy z innych. Nie ma nic mowy o Signalu, o żadnych innych. Możliwe, że nie działają. Polega to na tym, że eksportujemy sobie naszą kopię zapasową do pliku, po czym ten plik wczytujemy do Telegrama. No, to taka nowość. Poza tym dużo optymalizacji, jeśli chodzi o odtwarzacz audio. Ja widzę, że z tego Telegrama w ogóle robi się teraz takie centrum multimedialne, bo ja myślałem, że kiedyś to przesyłanie tam plików, też i dźwiękowych, to będzie taki dodatek, jak w każdym komunikatorze. Natomiast tym razem doszły rzeczy takie, jak na przykład, jeżeli klikniemy sobie na okładkę, ikonkę wykonawcy danego utworu, no bo oczywiście Telegram potrafi czytać tagi, jak każdy komunikator powinien w plikach muzycznych. No i jak klikniemy sobie na wykonawcę, to pokaże nam się lista czatów, w których również przesłano utwory tego samego wykonawcy. Z drugiej strony dodano crossfady w odtwarzaczu telegramowym. Ciekawe, czy te crossfady będą też działać na wiadomości głosowe, to już byłoby trochę mniej chyba pożądane, może nie. Natomiast też zoptymalizowano rozmowy głosowe, bo dodano możliwość indywidualnego dostrajania głośności dla każdego z uczestników takiej rozmowy. A z drugiej
2: strony,
0: czyli
2: coś, co tak naprawdę z komunikatorów to miał w zasadzie TeamTalk.
0: Tak, nie wiem, czy Discord czegoś takiego nie ma przypadkiem? Ale nie wiem. Ale z takich komunikatorów podręcznych, powiedzmy sobie szczerze, no to żaden jeszcze tego nie miał do tej pory. To Telegram jest pierwszy. No i ponoć, aczkolwiek u mnie to nie działa. W zakładce połączenia rozmowy głosowe, które są aktywne w konkretnych u nas grupach, powinny widnieć na szczycie tej listy historii połączeń, a ja ich tam nie widzę. I nie wiem, z czego to wynika, natomiast w liście zmian figuruje taka zmiana, że jest i powinna być. No a z drugiej strony bardzo ucieszył fakt, że w changelogu pojawiła się wzmianka Enjoy Improved VoiceOver dla iOS-owców, a Talkback dla Androidowców Experience, czyli ciesz się usprawnionym działaniem przy użyciu naszych ukochanych screenreaderów. No ja na Androidzie muszę powiedzieć, że jest lepiej, przynajmniej w tym względzie, że foldery, bo Telegram pozwala nam od jakiegoś już czasu na robienie folderów na różne czaty, czyli jak na przykład chcemy mieć grupy wszystkie w innym folderze niż czaty prywatne, to możemy. Stały się dostępne i teraz są zakładkami u góry nad całą listą czatów i można filtrować wszystkie, nie wiem, jakieś tam, ja mam rosyjskojęzyczne kanały na przykład, jakieś tam czaty grupowe, coś tam. No i można sobie tworzyć takie własne foldery i one są zakładkami u góry, można się przełączać. Super sprawa. Nie wiem, w jakich innych jeszcze obszarach poprawki

0: nastąpiły. No, a
1: ja na przykład zauważyłem w iOSie i tu muszę powiedzieć, że ja niezbyt wiele zauważyłem tych poprawek. Na pewno jedna taka, która mi się rzuciła w uszy od razu, to że teraz wiadomości są wypowiadane na zasadzie minuty, sekundy, jak ktoś nam nagra długą wiadomość głosową, a nie w sekundach, bo kiedyś to było tak, że wiadomość głosowa na przykład miała tam, nie wiem, powiedzmy 600 sekund, a teraz powie, że to jest tam, nie wiem, 10 minut.
0: 10 minut, mhm. To widzisz.
2: Ciekawe, czy godzinę też umie.
1: No, jak ktoś będzie na tyle bohaterem, żeby nagrać głosową godzinną ponad wiadomość, to będzie można sprawdzić.
0: Natomiast no wiem, że nie jest jeszcze idealnie i że dużo jest błędów, dużo jest problemów i ta dostępność jest taka na iOSie krzywa. I z tego, co się dowiedziałem, to nawet na AppleVisie o tym pisała Sara Alawami, która też podcastuje sobie po angielsku na różne tematy, to udało się uzyskać kontakt z jakąś jedną osobą ze społeczności chyba tej nawet deweloperskiej, bo to nawet nie chodzi o pracownika bezpośrednio Telegrama, ale kogoś, kto tam przy GitHubie, przy kocie źródłowym lubi majstrować. I ta osoba wysłuchuje jakoś tych różnych uwag odnośnie dostępności i stara się je implementować i jakoś te patche wypychać. Natomiast...
2: Ja to potwierdzam, bo obserwuję wątek na GitHubie, bo jest taki wątek i że jest człowiek, któremu się chce i który próbuje. Co niestety się na przykład okazuje, człowiek dostał kilka tam rzeczy dotyczących dostępności do poprawki, że na przykład jakieś przyciski mają być zaetykietowane, a nie są. Po czym człowiek nam doniósł, że przejrzał sobie kod źródłowy Telegrama, próbował znaleźć miejsce, w którym należałoby wprowadzić taką zmianę, żeby to było dostępne. Po czym to się okazało? Jest sekcja kodu źródłowego w Telegramie, która jest odpowiedzialna właśnie za to, żeby te przyciski miały etykietki. Niestety sekcja kodu okazała się zakomentowana, czyli po prostu wyłączona, tymczasowo po prostu otoczona takimi specjalnymi znacznikami, które mówią tej sekcji nie wdrażać do tego, co wychodzi jakby do App Store'a, do tej wersji, którą widzą użytkownicy. Ona sobie w kodzie jest, ale ona jest po prostu nieaktywna. I teraz nikt nie wie, dlaczego, skoro ta sekcja jest i skoro ktoś to napisał i skoro ktoś stworzył w ogóle jakiś taki no, element, który miał robić tę dostępność i ewidentnie jest on opisany, że służy on po to, żeby była dostępność. Dlaczego, kiedy i z jakiego powodu ktoś tę dostępność po prostu w dość chamski sposób wyłączył?
1: Ja w ogóle słyszałem takie pogłoski o Telegramie, że on z tym otwarto źródłowym takim podejściem open source'owym, to niestety często wiele wspólnego nie ma i tam na przykład dużo rzeczy, które są zgłaszane przez społeczność, to jest najzwyczajniej w świecie ignorowana przez twórców i wręcz gdzieś tam spotkałem się z takimi opiniami na temat Telegrama, że tam najwięcej do powiedzenia obecnie w tej firmie, no to ma dział marketingu. I że tak naprawdę to przede wszystkim on zarządza, a nie programiści.
2: To jest jedno, to ja też słyszałem. Drugie, jakby, bo my bardzo często mylimy dwa pojęcia. Open source, czyli otwarte źródła i open contribution, czyli otwarta możliwość uczestniczenia w projekcie. Bo istnieją takie projekty, o których można powiedzieć, że są open source, czyli te źródła są, my sobie możemy je pobrać, przeczytać, przeanalizować i sprawdzić, ale autorzy sobie nie życzą i nie przyjmują zmian od społeczności. To znaczy społeczność może sobie sprawdzić dokładnie, co ten program robi i jak on działa, ale niekoniecznie może cokolwiek zmienić, tak jak jej się to podoba. Dlatego zresztą na iOSie mamy jakieś na Androidzie zresztą również, forki Telegrama, czyli takie wersje gdzieś tam odgałęzione, które wyszły. Od chociażby jest NiceGram, który zresztą niby ma więcej funkcji, ale dostępnością nie grzeszy. To przypomina bardzo, bardzo interfejs Telegrama, ale no, nadzieję tylko możemy mieć na to, że jeżeli nie przyjmie Telegram, to albo któryś z forków powie, ok, to my weźmiemy, albo ktoś postanowi po prostu stworzyć, tak jak jest Telelight, tak jak jest Blindgram na Androidzie, jakąś apkę, może właśnie bazującą na Telegramie, ale z poprawnie zaimplementowaną dostępnością.
0: A chyba na Signalu też się coś dzieje, tak? Zdaje się, że idzie ku poprawie tego błędu
2: coś
0: z wiadomościami
2: miało być,
0: głosowymi.
2: Oby.
0: U mnie póki co na Androidzie Signal się stał poliglotą i tak jak przyciski w oknie rozmowy głosowej kiedyś w ogóle nie były zaetykietowane, znaczy były, Cal, Screen and Button na przykład, tak teraz mój Telegram stał się poliglotą i raz pokazywał mi przycisk zakończenia rozmowy po rosyjsku, teraz aktualnie się na niemiecki przestawił, no ciekawe kiedy w końcu wylosuje polski.
3: Obawiam się, że wynika to, o ile używasz komentarzy w produkcji. Obawiam się, że wynika to z tego, że ludzie sobie etykietują te przyciski i raz ci się losuje niemieckojęzyczna, raz
0: jakaś
3: inna.
0: Być? A to może być akurat. Ciekawe, kiedy on decyduje jaka, ale to dzięki za poradę, bo to...
2: To widzę, że jeżeli słuchacze nie pamiętają, to były kiedyś takie piękne sytuacje z WebVisum.
1: Oj
2: taka
1: tak!
2: Wtyczka do przeglądarki, do Firefoxa, która miała nam udostępniać strony internetowe. Zamysł był szczytny, bo zamysł był taki...
1: Tylko nie było moderacji w opisywaniu tych elementów
2: tak,
1: żadnych.
2: Jeżeli był link, to my mogliśmy sobie go opisać i ten opis wszyscy widzieli, jeżeli opis na przykład na stronie był nieadekwatny.
1: To też wszyscy to widzieli.
2: Dokładnie.
1: Zresztą na stronie, tak, na stronie Tyflo Podcastu to ktoś się bardzo intensywnie tym swego czasu bawił.
2: A, nie, to
1: na Google
2: moich ulubionych chyba to było Klango Network, gdzie menu takie na dole, tam gdzie kontakt o nas i tak dalej, to były bodajże różne kategorie jedzenia, jak na stronie restauracji. Po polsku zresztą, co ciekawe, i strona Freedomu, firmy Freedom Scientific, gdzie nazwa, oryginalny tytuł strony to jest tam The Best Products for Blind and Visually Impaired, bodajże, czyli no najlepsze produkty dla niewidomych i słabowidzących, to tam ktoś przerobił na The Most Expensive Product for the Blind and Visually Impaired. Czyli najdroższe produkty dla niewidomych i słabowidzących. Więc inwencja twórcza ludzi była tam dość spora.
0: Ja może jeszcze tylko szybko dorzucę a propos aplikacji, że WeWalk, czyli aplikacja asystująca do laski, którą można również używać niezależnie jako nawigację. Mówiliśmy o WeWalku jakiś czas temu w Tyflo Przeglądzie. Doczekała się aktualizacji styczniowej i w niej pojawiła się możliwość tworzenia tras wieloetapowych, tras, które łączą sobie wielotrybowych, tryb pieszy i tryb transportu publicznego, więc można też poprowadzić aplikację teraz przez autobus i tak dalej, jak i wykrywanie ponoć schodów, jakichś wind i tak dalej. Domyślam się, że tylko tyle, ile Google nam powie. Google czasem nam daje takie instrukcje w mapach Google typu skorzystaj ze schodów i tak dalej. Więc domyślam się, że tu o to chodzi. No i aplikacja Reddit for the Blind, czy Reddit for Blind, która również tu gościła w jednym z poprzednich wydań. Wydawałoby się, że już padła. Ja nawet straciłem możliwość logowania się przez nią. A tu nowa wersja i w nowej wersji parę ciekawych zmian, bo mamy dostosowywanie odczytu danych, które są nam przedstawiane. Możemy na przykład sobie ustawić, w jakiej kolejności i jakie rzeczy mają nam być prezentowane, kiedy przeglądamy posty, komentarze, wyniki wyszukiwania. Możemy także te dane sortować według różnych kryteriów. Możemy także przeglądać abonowane przez nas subreddity. Możemy również te subreddity sami śledzić, odśledzać. No i też trochę poprawek zostało dołożonych, a następną rzeczą, na jakiej chciałby się skupić autor, to wiadomości prywatne i profile.
1: Kiedyś, kiedy...
3: To jeszcze takie...
1: No.
3: To jeszcze takie pytanie, możemy, bo tak przy okazji sortowania mi przyszło do głowy, możemy już teraz czytać stronę główną naszego Reddita?
0: Nie, i autor mówił, że nie ma tego w API, co mnie dziwi, bo na wielu nieoficjalnych klientach androidowych na przykład ja widziałem tą topkę. Natomiast mówi, że spróbuje to jakoś inaczej zaimplementować, że to nie będzie do końca takie samo, ale będzie ta sama energia. No więc można liczyć na to, że ta funkcja w końcu będzie. Jedna jeszcze rzecz, którą dodał...
3: Nie wiem, co oznacza to z energią, ale
0: W sensie, że pewnie ta sama funkcjonalność, albo że nie odczujemy różnicy, tylko inaczej będzie to, nie wiem, zakodowane, zorganizowane, inaczej się będzie nazywało, innym algorytmem będzie jakoś wychwytywane. Nie wiem. Trzeba poczekać, zobaczyć, co on z tym zrobi. No i dodam jeszcze możliwość otwierania wielu zakładek, jakby pod Control Tabem można będzie mieć różne sesje i tam będzie można podglądać pewnie różne rzeczy naraz w ramach tej jednej aplikacji.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to zła energia. Kiedyś, kiedy miałem własną działalność gospodarczą, no to jedną z pierwszych czynności, jaką zrobiłem, było zawieszenie renty socjalnej. Później słyszałem o tym, że no niby... Można mając tę działalność tej renty nie zawieszać. Różne opinie były na ten temat. A teraz w tej kwestii Mikołaj nam parę słów powie.
2: Tak, bo się pojawiła analiza. Pojawiła się analiza portalu bezprawnik.pl w tej sprawie. Oczywiście wiadomo, to zawsze trzeba powiedzieć, że każdy przypadek jest indywidualny i jeżeli ktoś cokolwiek planuje, to powinien się w pierwszej kolejności skonsultować ze specjalistą, z fachowcem, z jakimś prawnikiem. To, co my tutaj podajemy, to jest jakaś taka tylko... mniej więcej wytyczna, czego się możemy spodziewać, ale oczywiście no, powinien się daną sprawą zająć zawsze specjalista, ale przynajmniej według analiz tego serwisu można podobno, zakładając firmę, tak naprawdę zakładając firmę wybieramy sobie ZUS, ile tego ZUS-u płacimy. Możemy go płacić mniej, możemy go płacić więcej. I teraz nasze dochody obliczane są nie na podstawie tego, ile my faktycznie zarobimy, tylko na podstawie tego, jakie my odprowadzamy składki. I my możemy legalnie odprowadzać te składki najniższe, niezależnie od tego tak naprawdę, ile mamy tego dochodu. A jeżeli składki mamy najniższe, z tego się wszystko wyliczy, to efekt będzie taki, że to nie przekracza i nie przekroczy tych progów, po których renta jest zawieszona. No w związku z czym teoretycznie powinna być taka możliwość, że jeżeli zgłaszamy, że chcemy te najmniejsze składki mieć, to wielu widzących, zdrowych i nie mających renty przedsiębiorców i tak robi, bo po prostu wychodzą z założenia, że po co oddawać państwu więcej, jeżeli państwu można oddawać mniej, no to w takim wypadku nie będziemy mieli obniżonej ani zabranej renty. Ale oczywiście warto po pierwsze przeczytać sobie dokładniej w całości, po drugie skonsultować się ze specjalistą, jeżeli chcemy coś takiego zrobić, żeby się nie okazało, że jest jakiś haczyk, kruczek i niespodzianka, której my nie jesteśmy świadomi, a potem będziemy mieli problemy z tego powodu.
1: Mikołaju, a czy w tym artykule była też jakaś wypowiedź pracownika ZUS-u? Bo tego jestem ciekaw. Czy w ogóle ZUS w jakikolwiek się odniósł, w jakikolwiek
2: Wiesz
1: sposób
2: co,
1: się do tego
2: chyba
1: odniósł?
2: Chyba nie. Były analizy po prostu prawne, ustaw gdzieś, jakieś odniesienia. Tam też było sporo mówione o składkach zdrowotnych, w których rentach można je nie płacić, kiedy można je płacić, kiedy je trzeba płacić. W naszych, z tego co wiem, je trzeba płacić, przynajmniej z tego co wynika z artykułu, ale chyba nie było komunikatu pracownika.
1: Rozumiem. No dobrze.
2: Chociaż, wiesz, to z tymi pracownikami to też tak niestety...
1: Tak, co, to też może być, dokładnie. Że co ZUS to jest opinia, bo oczywiście.
2: Ja się, to jedną oczywiście. Kwestię w ZUS-ie pytałem dwa razy i dostałem dwie zupełnie przeciwne odpowiedzi.
1: Niestety i tak bywa. Napisał do nas Marek. Witajcie. Jakie są dostępne programy lub strony do oglądania telewizji przez internet? Pozdrawiam wszystkich redaktorów Tyflo Przeglądu. Do oglądania telewizji przez internet. No, to wszystko zależy od telewizji jako takiej. No to jeżeli masz, Marku, na przykład dostęp do jakiegoś źródła, chociażby IPTV, jeżeli twój operator na przykład coś takiego ci udostępnia, no to ja bym na przykład polecał DVB Viewera, bo to jest wygodne narzędzie, które również wspiera oglądanie telewizji w ten sposób. Natomiast jakieś inne rzeczy tego typu, no też powiedzmy legalnie działające, no to nie przychodzi mi nic do głowy w tym momencie. Chociaż nie, Canal Plus. Canal Plus. Jeżeli Canal jesteś Plus. Na przykład abonentem Canal Plus, to czemu nie?
2: Jest, który przynajmniej na telefonie kiedyś był używalny. Nie wiem, jak jest teraz. WP Pilot.
1: A
2: nie
1: to
2: wiem,
1: też
2: jak
1: prawda.
2: Jest z dostępnością.
1: Tak. Jest. Działa całkiem nieźle WP Pilot.
2: I coś, co przynajmniej jakiś czas temu jeszcze mi się udało z powodzeniem zastosować, to jest TVN24 Go. I TVN24
1: tam
2: Go...
1: Tam się trzeba bardzo bawić.
2: Tam się trzeba bawić
1: i ta aplikacja się niestety, ale od pewnego czasu popsuła.
2: A strona? Bo ja to przez stronę robiłem.
1: A to nie, ja przez aplikację.
2: Ja to robiłem przez stronę. I TVN24
1: w wersji
2: Go,
1: audio.
2: W wersji audio, dokładnie. Ma bardzo dużą zaletę, że tam są dwie opcje. Możemy mieć TVN24 tylko dźwięk i mieć go za darmo, lub wersję dźwięk plus obraz za pieniądze. Z założeniem, że każdy normalny człowiek raczej będzie chciał mieć obraz, więc zapłaci. No a że my jesteśmy niewidomi i nam ten obraz się bardzo często nie przyda,
1: a i łącze się zaoszczędzi.
2: Dokładnie. To jeżeli chcemy sobie na przykład oglądać konferencje prasowe rządu z okazji pandemii koronawirusa, a nie chce nam się gdzieś szukać jakiejś podejrzanej jakości streamów, to sobie na TVN24 Go możemy to za darmo, bardzo fajnie dla nas. Sam dźwięk, ale otrzymać.
1: Oczywiście. Mamy pytanie od Bartka. Witajcie, mam pytanie dotyczące iOS-a. W którym miejscu można włączyć lub wyłączyć dźwięk, który informuje o rozpoczęciu i zakończeniu dyktowania? Czy to w ogóle można wyłączyć? To ja nie wiem, ale jest na to jeden sposób, o którym wiem, że działa. Wystarczy po prostu wyłączyć dźwięk tym suwaczkiem z boku. I w tym momencie, jeżeli nie chcesz tego dźwięku, to jak wyciszysz sobie dźwięk, no to masz tylko wibrację. Ale czy sam ten dźwięk gdzieś da się wyłączyć, to szczerze powiedziawszy nie wiem. Ale wiem, że przejdziemy teraz do programu Duxbury, czyli do programu, który się użytkownikom drukarek brajlowskich przydaje. A tu nowości w tym programie się pojawiły i o tym teraz Paulina.
3: Tak, zanim o nowościach, to może jeszcze takie szybkie zauważenie, że Duxbury, pomimo że nie ma interfejsu po polsku, a to jest śmieszne, bo ma w 40 innych językach, ma tablice brajlowskie, włącznie z tablicami skrótowymi, więc jeżeli ktoś zna angielski na tyle, żeby obsłużyć interfejs, może tego programu spokojnie używać. Natomiast jeśli chodzi o już same nowości, to wyszła niedawno wersja stabilna, w której na przykład mamy zwiększoną responsywność, nowe sterowniki do drukarek brajlowskich niektórych, mamy przy importowaniu dokumentów taką nowość, że te dokumenty, które mają grafikę i tekst alternatywny do grafiki, ten tekst będzie też w tym wydruku brajlowskim. Mamy również dodane nowe tablice, dodane nowe języki, ale niestety polskiego nie ma na horyzoncie. I to chyba tyle z ważniejszych zmian.
1: To ja tylko przypomnę, że cały czas słuchacie Tyflo Przeglądu na antenie Tyfloradia. Możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać. Jesteśmy na Zoomie, jesteśmy na Facebooku i na stronie kontakt.tyflopodcast.net. A teraz do Belgii się wybieramy. Jeżeli komuś COVID niestraszny i miałby ochotę skorzystać z wolontariatu kolejnego, który, na który jest szansa właśnie w Belgii, no to jest okazja i o tym Paweł.
0: Tak, jest jeszcze jedno miejsce. Podobna sytuacja jak rok temu, czyli też Views International, organizacja z Liège, z Belgii, szuka wolontariuszki lub wolontariusza, osoba z niepełnosprawnością wzroku, wiek 18 do 30 lat, wymagana znajomość komunikatywna języka angielskiego, co ciekawe, z chęcią nauki języka francuskiego. To jest ważne, bo w ubiegłych latach wymaganiem podstawowym była znajomość jednak języka francuskiego, a tu już widzę, że zadowolą się angielskim w tym roku, natomiast francuski będziemy jego uczeni dalej. No myślę, że z tego co rozumiem, to jest ta 9-miesięczna przygoda, ona jest tam gdzieś od chyba września, czy jakoś tak. I link jest oczywiście do portalu PZN-u, gdzie można więcej przeczytać. No i pozdrowienia od obecnego wolontariusza, również Korpusu Solidarności, dawnego IWS-u, bo ja jestem też na korpusie, tylko na innym projekcie w Austrii. No i czy COVID nie straszny? Jest ciężko, muszę powiedzieć, na pewno to jest inne doświadczenie. Dużo ciężej poznaje się ludzi i to strasznie przybija, natomiast na pewno da się dużo nauczyć, dużo dowiedzieć, no i w jakiś sposób te swoje umiejętności poszerzyć, więc jak ktoś ma na tyle silną psychikę, to na pewno warto. Natomiast na pewno jest to inne doświadczenie niż takie, jakie byłoby bez COVID-u i to niekoniecznie inne w tym pozytywnym sensie.
1: Ja myślę, że teraz to w tym czasie pandemii to wiele rzeczy nabiera zupełnie innego wymiaru i doświadczamy tych rzeczy zupełnie inaczej. A teraz kilka słów o filmach i to filmach edukacyjnych, a do tego jeszcze wszystkiego z audiodeskrypcją. Więcej o tym Robert.
4: Wiadomość otrzymana od pana Piotra Koziarza z Małopolskiego Centrum Edukacyjnego Cogiteon. Otóż to centrum dodało kilka filmów z audiodeskrypcją, dokładnie 3, no i zwraca się do użytkowników niewidomych i słabowidzących o opinię na temat tychże filmów. Są to filmy Kopalnia Soli w Wieliczce, Pustynia Błędowska i Muzeum Inżynierii w Krakowie Doświadczenia. Mogłem troszkę pomylić nazwy, ale znajdziecie te wszystkie nazwy i linki do tych filmów w komentarzu pod audycją. Filmy są na YouTubie i można w komentarzu wyrażać opinie na temat audiodeskrypcji. Oczywiście filmy są do oglądnięcia albo posłuchania, jak kto woli, za całkowitą darmochę, bez żadnej rejestracji. Filmy takie naukowe, dokumentalne są i doświadczenia, można się troszeczkę dowiedzieć. Akurat ja sobie przesłuchałem film o Pustyni Błędowskiej, dosyć ciekawy, a jednocześnie nie są aż tak bardzo długie. Więc ja polecam i zapraszam, jak ktoś chce, proszę bardzo. Linki znajdziecie oczywiście w komentarzu pod audycją.
1: W międzyczasie, jak Robert opowiadał o filmach z audiodeskrypcją, to napisał do nas Bartek, że chodzi o to, że to jego znajomemu ten dźwięk zniknął i szczerze mówiąc nie wiem, no ja nie wiem jak go przywrócić, jeżeli ktoś z was ma pomysł jak przywrócić ten dźwięk do aktywacji i dezaktywacji rozpoznawania mowy na iOS-ie, to dajcie znać, bo w grupie siła, jak to mówią. A teraz kolejna informacja. No cóż, Windows 7, system operacyjny, który był z nami przez wiele lat, powoli już jest wycofywany. No już nie powinno się go ze względów bezpieczeństwa używać. I także kolejne programy przestają wspierać ten system. Czeka to w przyszłości NVDA i to wcale nie tak odległej. Prawda, Pawle?
0: Tak, bo już za rok, no okazuje się, że jednej transformacji Pythonowej było nam za mało. Przeszliśmy rok temu na Pythona 3, a tu już Python 3.7, 3.8, 3.9, 3.7 wycofywany. 3.8 jeszcze jakkolwiek rozwijany, ale już tak powiedzmy na wykończeniu, 3.9 to jest teraz nowa gałąź. No i autorzy NVIDIA zastanawiają się, co tu począć i jak tu najmądrzej podejść do tematu. Stwierdzili, że zdaje się, że w tej wersji, która teraz wyjdzie, oni przechodzą na jakąś wersję, czy następnej, która ma wyjść, chyba tą 3.7 czy którąś. Natomiast na 3.9 przejdą za rok, czyli wersja 2022.1 będzie pierwszą wersją, której już nie obsłuży Windows 7. I specjalnie tak to zrobili, bo stwierdzili, że takie duże przejścia to jest dobre zdanie na wersję 1, jakąś tam 1. No teraz byłoby troszkę za szybko, bo to tak bez ostrzeżenia, bez niczego. No ale już lojalnie uprzedzają, że od przyszłego roku, od 2022, Windows 7 wspierany nie będzie. No bo właśnie Python, wersja Pythona, na którą chcą przejść, również już tego Windowsa nie wspiera. No więc mamy rok, żeby się jakkolwiek z tym oswoić. No i chyba czas jednak na te dziesiątki się przesiadać.
1: Tak, szczególnie, że no te dziesiątki nie są tak straszne, jakby je tam malować. Można sobie trochę popoprawiać te systemy, ale zaczyna to działać naprawdę całkiem sensownie. Jeżeli oczywiście tylko aktualizacje nam czegoś nie namieszają, a no na samym początku to były problemy. Ja pamiętam swoje problemy chociażby z dźwiękiem, który dla mnie jest no sprawą kluczową, więc nie chciałbym, żeby takie kłopoty mnie spotykały. No, ale teraz już jest coraz lepiej, przynajmniej tak to zauważam.
2: To dzisiaj są problemy. U mnie na przykład aktualizacja Windowsa zepsuła dwa sterowniki, zepsuła kartę dźwiękową i to w taki sposób, że nikt by się nie zorientował, że to akurat jest problem karty dźwiękowej. I gdyby nie to, że ja też o komputerach wiem, ale zajęło mi to i tak 3 miesiące, to myślę, że nie doszedłbym, dlaczego ten komputer nie działa. Gdybym był użytkownikiem kompletnie nietechnicznym, to oddałbym go do serwisu, bo to...
1: I tam by niewiele zrobili.
2: Działo, dokładnie, bo to, co tam się działo, w żaden sposób nie wyglądało na problem z jakimkolwiek sterownikiem dla użytkownika nietechnicznego. Druga rzecz, którą zepsuł, to jest na przykład sterownik do karty Wi-Fi. I jeżeli się z komputera chwilę nie korzysta, mimo wyłączania wszelkiego rodzaju oszczędzania energii, to o ile połączenia już nawiązane są, o tyle próba nawiązania nowego połączenia z czymkolwiek już nie kończy się sukcesem. I tak naprawdę ja w obecnym momencie używam hotspota, bo jestem pewien, że ten hotspot działa, a o Wi-Fi tego powiedzieć niestety nie mogę. Więc to, że aktualizacje nie psują, to i tego to ja bym nie powiedział.
1: To znaczy ja też bym nie powiedział może, że nie psują, ale przynajmniej no z mojego takiego doświadczenia psują coraz mniej, przynajmniej w moich konfiguracjach sprzętowych, ale dobrze, Mikołaju, że mówisz, dobrze, że tutaj dajesz też świadectwo o tym, że to nie wszystko tak jest różowe i nie wszystko takie fajne, no ale co? Chyba jednak przychylisz się do tego zdania, że ta, jednak no, ta dziesiątka teraz.
2: Przychylę się, no, czy absolutnie się przychylę do zdania, że jednak ta dziesiątka. Ja uważam, że jeżeli ktoś używa w tym momencie Windows 7, to jeżeli to jest komputer stacjonarny i nie jest wystawiany na pendrive'y ani inne podobne, to powiedzmy, że jeszcze, chociaż i tak uważam, że nie powinien. Jeżeli to jest laptop, z którym to się łączy z jakimiś sieciami, do którego coś na przykład by podłączał, no to już ryzykuje po prostu, że prędzej czy później coś mu się wkradnie i nie do końca będzie to bezpieczne. Ja uważam, że absolutnie się na dziesiątkę trzeba i powinno przesiąść, no bo ten system po prostu jest wspierany. Jeżeli jakiekolwiek luki zostaną znalezione,
1: to tam to zostaną załatane.
2: 7, dokładnie, już aktualizacji nie będzie, a na Windows 10 owszem. Chociaż to fakt, dużo było takich sytuacji, że było na przykład jakieś ważne wydarzenie, czy to ktoś miał egzamin, czy to na przykład mecz koszykówki, jeden z największych w Stanach Zjednoczonych, miał się odbyć i się mecz nie odbył, bo komputer śledzący wyniki postanowił sobie, że w tym momencie akurat zrobi aktualizację, bo już była odkładana tak długo, że postanowił, że użytkownik już nie będzie mógł odłożyć i się tak na godzinę komputer wyłączył z akcji. Bo tak. I niestety, ale Microsoft uważa, że wie lepiej, nie obchodzi go mecz. Jeżeli komputer ma się zaktualizować, to się zaktualizuje i użytkownik nie ma prawa powiedzieć nie.
1: Mecz to mecz. Gorsze sytuacje są w przypadku, kiedy ten komputer jest na przykład na jakiejś sali operacyjnej, a już były też takie przypadki, gdzie anestezjolog miał komputer, który tam monitorował pewne parametry pacjenta, no i ma się rozpocząć już jakiś zabieg, tu pacjent już jest praktycznie uśpiony do niego i przygotowywany, a tu Windows się restartuje, bo aktualizacje akurat przyszły, więc...
2: Co po prostu potwierdza tylko, że w środowiskach, czy to edukacyjnych, czy to jakichś firmowych, powinniśmy korzystać z wersji Windowsa do tego przeznaczonych, czyli z wersji Enterprise, które kosztują swoje, niestety, ale przy takich wersjach, jeżeli sobie je odpowiednio ustawimy, to możemy mieć pewność, że to my mamy kontrolę, a nie kontrolę ma Microsoft. A zakłada się, że zwykły użytkownik w zwykłym domu to może sobie takie aktualizacje zrobić.
1: Mikołaju, zacząłeś mówić o bezpieczeństwie, to jeszcze w kwestii bezpieczeństwa, a właściwie poprawek bezpieczeństwa pozostaniemy. O stowarzyszeniu de facto kilka słów teraz. Tak, tam się dobrze zadziało.
2: Tam się dobrze zadziało.
1: Kiedyś o nich mówiliśmy, tak, no, tam różnie tak. To z tym RODO i tak dalej, ale teraz, teraz jest dobrze.
2: Działo. Dokładnie. Bo to, co tam się działo kiedyś, ja uważam za absolutnie skandaliczne. Ja uważam, że do takich sytuacji absolutnie nie powinno dochodzić. I ja jestem praktycznie pewien, że jeżeli ja bym ich zgłosił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czego nie zrobiłem, bo uważam, że robię dobrą robotę, ale byłem blisko, no to mogłoby być albo po stowarzyszeniu, albo bardzo blisko po stowarzyszeniu. Ponieważ tam była sytuacja taka, że jeżeli zmienialiśmy sobie dane do e-kiosku, zapomnieliśmy hasła, poprosiliśmy o przypomnienie hasła, hasło było nam zmieniane ręcznie, było nam zmieniane, w moim przypadku zmiana nastąpiła na 1, 2, 3, 4, 5, 6 i był wysyłany po prostu ręcznie e-mail, przetworzyliśmy twoją prośbę, zmieniliśmy hasło, twoje nowe hasło to 1, 2, 3, 4, 5, 6, jeszcze z ładną stopką, ta wiadomość sprawdzona za pomocą darmowego programu antywirusowego Avast. No, to jest absolutnie nieakceptowalne w serwisie typu e-kiosk, gdzie tam w naszym profilu mamy dane adresowe, mamy jakieś dane o naszej niepełnosprawności, numery orzeczeń, numer PESEL. To absolutnie nie powinno być czegoś takiego. Oczywiście ja to hasło pierwsze co to zmieniłem, bo na szczęście była opcja zmiany. Jeżeli ktoś z was takiego hasła jeszcze nie zmienił, a dostał kiedyś takie, to oczywiście gorąco zachęcam, bo hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6 nie jest fajnym hasłem i bardzo łatwo zrobić tak, żeby ktoś na to wasze konto wszedł. Drugą rzecz, którą de facto wprowadziło, i to już nie jest kwestia typowo związana z bezpieczeństwem, ale jest to kwestia związana też z ochroną naszych danych osobowych. Będziemy teraz mogli odpisać na dowolny newsletter, który otrzymamy od stowarzyszenia de facto. Jeżeli bodajże w temacie lub w treści maila wpiszemy słowo nie, to te newslettery przestaną nam być wysyłane. Bo też jest takie prawo, że każdy użytkownik ma możliwość zrezygnowania z takich wiadomości e-mail, z jakiegoś marketingu. Jeżeli nie chce, to może poprosić, żeby te wiadomości nie były przysyłane. Do tej pory wyglądało to tak, że po pierwsze nie było takiej informacji, nie było linka ani opisanego sposobu, w jaki sposób się wypisać z takiego newslettera, a taki opis musi być. Po drugie, napisanie z prośbą, żeby się wypisać, w moim przypadku nic nie pomogło. Dopiero napisanie i pogrożenie urzędem ochrony, pogrożenie pozwem, dopiero osiągnęło jakiś skutek. No ale to oczywiście absolutnie nie ma prawa tak wyglądać. To jest skandal, żeby szanująca się instytucja w naszych czasach takie rzeczy robiła i bardzo dobrze, że już nie robi.
1: To się zgadza. A teraz mamy pytanie od Mateusza, bo ludzie listy piszą i Mateusz nie jest tu wyjątkiem. Witajcie, przychodzę do Was dzisiaj z następującym problemem. Przy używaniu NVDA w wirtualnej maszynie z Windowsem niestety nie działają skróty dla NVDA. Pytanie, czy to jest problem z samego NVDA, a może ja coś źle robię przy instalacji wirtualnej maszyny. Dodam jeszcze, iż używam środowiska VMware Fusion na macOS do wirtualizacji. No cóż, a może po prostu spróbuj i Mateuszu zastąpić klawisz NVDA zamiast inserta to caps lockiem w ustawieniach. Może to pomoże, bo może coś z tym insertem jest nie tak i on nie chce być gdzieś tam widoczny. System go nie przechwytuje. No to jest taka moja sugestia i podpowiedź. Nie wiem, czy wy coś Mateuszowi podpowiecie?
2: Nic nie podpowiemy, ale jak już mówimy o Macu, to myślę, że warto tutaj dodać taką jedną informację, która do mnie doszła, że da się uruchomić Windowsa w wersji na procesory ARM na urządzeniach z procesorami M1 firmy Apple. Jest to Windows, który działa nawet dobrze, NVDA jest w stanie się na nim uruchomić. Da się używać na nim aplikacji, w większości aplikacji działających normalnie na Windowsa, on sobie emuluje je tak, żeby one działały. Problemy się pojawiają, jeżeli nasza aplikacja jest 64-bitowa, bo wtedy nie do końca dobrze to działa z UIA, w związku z czym NVDA tam się zacznie nam sporo przywieszać. Podejrzewam, że z DSR-em mogłoby to działać trochę lepiej, nie wiem, nie sprawdzałem, ale no, jeżeli aplikacja jest 64-bitowa, to może lepiej poszukać wersji, która jest x86, a nie 64 i wtedy tej wersji spróbować, bo ona powinna działać lepiej. Ale warto wiedzieć, że w razie czego, w razie jeżeli mamy taką potrzebę, to ten Windows jest do zainstalowania, można go używać i no jeżeli ktoś musi, to nie wiem, jeżeli ma jakąś jedną, dwie aplikacje, które działają mu tylko na Windowsie, a tak ogólnie to chce Maca, to ma jakąś szansę na to, żeby tych aplikacji sobie też poużywał.
1: No i bardzo dobra informacja, bo to myślę, że jest kwestia w przypadku niejednego użytkownika. No wszystko fajnie, pięknie, Mac jest super, ale coś tam na Windowsie jest takiego, no czego niestety nie da się przeskoczyć. A teraz o warsztatach dla osób z niepełnosprawnością wzroku, którzy poszukują pracy. Tu nasza słuchaczka pisała, że czeka na te informacje, czeka, no to się doczekała. Pawle.
0: RNIB, czyli główna organizacja reprezentująca osoby niewidome w Wielkiej Brytanii, oraz Blind Ambitions, też taka druga organizacja, która się zajmuje tematem osób niewidomych, postanowiły zorganizować warsztaty zdalne, jako że teraz nic nie może się dziać przy obecności osobistej uczestniczek i uczestników, na Zoomie, dotyczące właśnie szukania pracy. Co tam znajdziemy? Znajdziemy tam na przykład porady o tym, jak pisać CV. Znajdziemy tam różne porady odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej. Znajdziemy w ogóle pierwsza sesja, która jest już jutro, więc warto się pospieszyć i zapisać. O 8 godzinie czasu brytyjskiego, więc nasza to jest 9 wieczorem, dość późno, ale może komuś się to przyda i jak ktoś zna angielski, może uzna to za coś wartego. Do 7.30, czyli 8.30 naszego czasu, można się rejestrować przez link do Eventbrite'a do tego wydarzenia. No i można się rejestrować, zdaje się, na każdą sesję trzeba osobno, więc nawet jak jutrzejsza Wam przepadnie, to jeszcze będą kolejne, będzie ich w sumie 13. A jutrzejsza pierwsza jest już i dotyczy ustanawiania sobie celów zawodowych. Celów według tego wyznacznika SMART, czyli te cele mają być S, jakby, że zrozumiałe, mają być mierzalne, M jako measurable, czyli trzeba umieć zmierzyć ich postęp albo przynajmniej określić jakąś mierzalną wartością, ile już z tego celu osiągnęliśmy albo czy w ogóle go osiągnęliśmy, czy nie. A, czyli achievable, czyli one mają być do osiągnięcia, realistyczne do osiągnięcia. R to jest, no już teraz nie pamiętam dokładnie, ale T to jest time bound, czyli mają być określone w czasie. Czyli w jakim czasie jesteśmy w stanie je osiągnąć. No i według tego schematu będzie jutro uczone, jak te cele sobie ustanawiać i jak je śledzić, czy dobrze nam idzie i czy ich postęp jest realizowany. Dalej będzie oczywiście CV, rozmowa o pracę i kolejne różne moduły z ciekawymi na pewno wskazówkami. Więc gdyby ktoś miał ochotę, można się zarejestrować. Zdaje się, że to jest nawet jest za darmo. No więc jak ktoś miałby ochotę w czymś ciekawym wziąć udział i angielski nie jest obcym językiem, to pewnie można.
1: No pewnie, zawsze to jakaś ciekawa propozycja na spędzenie wolnego czasu, który zapewne ci, którzy poszukują pracy, no to niekoniecznie z własnej woli, ale mają. A tymczasem dodzwonił się do nas Krzysztof, z którym już teraz się łączymy. Witaj, Krzysztofie. Halo? O, może teraz? Już się słyszymy. Krzysztofie?
5: No. O, już chyba
1: jesteś.
5: Jestem. Witam was serdecznie. Witam cię, Paulino, również jako współprowadzącą.
3: Dzień dobry.
5: Ja tak dzwonię do was, mam... W sumie chciałem się podzielić z wami historią, która mi się ostatnio przydarzyła. Ty już, Michale, troszkę o tym wiesz, bo na priv żeśmy rozmawiali, natomiast historia jest dosyć ciekawa i powiem szczerze, rozwiązanie jej przysporzyło mi półgodzinnego śmiechu i szczerze mówiąc nie wpadłbym, słuchajcie, na to, co mi się przydarzyło. I jednak są ludzie bardziej genialni ode mnie, w cudzysłowie takim humorystycznym i takim pozytywnym. No, ja bym na to nie wpadł. Słuchajcie, od jakiegoś czasu dostawałem wiadomości na tym na tym komunikatorze takim naszym Apple'owskim, jak są te wiadomości iMessage, że można głosowo nagrywać. Wiadomo, tam jak między iPhone'ami wiadomo, o co chodzi. I do niedawna dostawałem od kolegi takiego z jego numeru telefonu, bo on też na iOS-ie, więc nie było problemu. Wiedziałem, że to on do mnie pisze. Natomiast od jakiegoś czasu, dwa tygodnie to się w sumie działo, zacząłem dostawać jakieś dziwne na swoje wiadomości, te niby iPhone'owe, te iMessage. Zacząłem dostawać coś takiego jak nie z numeru tego znajomego, tylko adres mailowy i wiadomość audio i inna w ogóle osoba. Kinga C przykładowo, załóżmy, prawda? Kinga jakaś tam C. I to się tak, słuchajcie, powtarzało, te wiadomości audio były, ja tego nie otwierałem, bo sobie myślę, kurczę, nie znam, o co chodzi. To przychodzi mi jako w formie SMS-a, iMessage. W ogóle nie ma numeru telefonu, tylko jest adres mailowy kinga@gmail.com. No i więc, nie zastanawiając się dłużej, zgłosiłem to, usunąłem tą wiadomość i nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak zgłoś do Apple'a jako niechciana. Więc ja to robiłem parę razy, no ale nic to nie dawało, ta wiadomość dalej mi przychodziła codziennie kinga@gmail.com. I w pewnym momencie już byłem tak, słuchajcie, zdesperowany, że zadzwoniłem do wsparcia Apple'a i mówię, że taka sytuacja, żeby zobaczyli, czy moje dane są rzeczywiście bezpieczne, no bo wiadomo, jak się lampka zapali czerwona, wiecie jak to jest, coś przychodzi nieznanego, nie wiadomo o co chodzi. Powiedzieli tak, wszystko w porządku, jest uwierzytelnianie włączone, jak najbardziej, może pan być spokojny, to od nas to na pewno nic, ale niech pan to blokuje. Po czym dostaję telefon od tego kolegi, z którym dawniej na iMessage pisałem i się pyta, no czemu ty nie odczytujesz moich wiadomości? Ja mówię, no słuchaj, no jak to nie odczytuję, ty mi nic nie wysyłałeś. No jak to ci nie wysyłałem, codziennie ci wiadomości iMessage wysyłam głosowe. Ja mówię, no ale ja ich nie dostałem, jakieś dziwne adres mailowy dostaję i z jakimś innym imieniem, nazwiskiem. No ale no to dziwne, bo ja do ciebie pisałem, on do mnie mówi. Ja mówię, to wiesz co, rozłączymy się i spróbuj napisać tą wiadomość iMessage jeszcze raz. I słuchajcie, on napisał i pisze Kinga, cmałpa@gmail.com. Co się okazało? Okazało się, że on wymieniał baterię w iPhone'ie i zapomniał swojego Apple ID, zapomniał swojego maila i nie mógł sobie przypomnieć i nie chciał mu przejść, więc użył maila swojej kuzynki i zalogował się po prostu tym mailem i to jest jego Apple ID. I po prostu to był on. No słuchajcie, nie wpadłbym na to, że tak można zrobić, aczkolwiek no mógł to winny też tą sprawę inaczej rozwiązać.
1: Znaczy ja bym przede wszystkim, Krzysztofie, nie demonizował faktu, że ktoś do ciebie pisze, no po prostu ktoś do ciebie pisze.
2: Prawdziś odczytać.
1: Nie życzysz sobie tego kontaktu, blokujesz ewentualnie i tyle.
2: Nie, sprawdzamy, odczytujemy, jeżeli to się okazuje nie do końca to, czego my byśmy może oczekiwali, to po prostu blokujemy.
1: Dokładnie, no bo pisać do ciebie zawsze może ktoś, kogo ty nie znasz, z różnych powodów. Do mnie też często piszą ludzie, których nie znam.
5: A no tak, wiadomo.
1: I to wcale nie jest to nic złego, tak, bo mają jakąś tam sprawę.
5: No tak, to jest taka przez to, żeby dla słuchaczy, żeby wiadomo sprawdzać, co się tam... kto pisze i co pisze i wiadomo, tak?
1: Że no jasne.
5: Czasami są takie dziwne, fajne pomyłki, no teraz już wiem, że to ten kolega się śmieje, że zmienia płeć, ale jednak to ja. Także no taka śmieszna historia była, z którą się chciałem podzielić, natomiast tu mam jeszcze takie pytanie, bo będę i myślę w najbliższym czasie zmieniał iPhone'a, bo niestety mój SE pierwszej generacji już powoli wysiada, ta bateria już jest praktycznie cały czas musi być pod kablem i no i wiem, że on już nie będzie wspierany przez nowsze oprogramowanie. No i się chciałem was zapytać, czy ta, jeżeli kupię sobie nowego iPhone'a, to czy to przenoszenie danych ze starego z iClouda jest jakieś problematyczne, czy to idzie tak w miarę sprawnie na nowego iPhone'a?
1: Nie jest problematyczne, bardzo proste i wygodne.
5: Mhm. On się mnie tam zapyta, ja
1: powiem,
5: tak?
1: Krzysztofie, powiem tak. Ja pierwszego iPhone'a konfigurowałem sobie, bo kupiłem go sobie w 2011 czy tam 2012 roku. To jakoś tak było. W 12. I powiem tak. Gdybyś mnie zapytał, jak się konfiguruje na obecnym iOS-ie nowego iPhone'a, nie powiedziałbym ci, bo ja pamiętam, jak się konfiguruje pierwszy i ostatni raz od nowości iPhone'a, to jak się konfigurowało w tamtych czasach. Obecnie ja po prostu przywracam sobie, jak mam nowego iPhone'a, przywracam sobie wszystko z iClouda albo z backupa iTunesa, z tego backupa szyfrowanego, co ma o tyle zaletę, że tam więcej haseł się tam zapamiętuje, tam jakieś dane kart płatniczych, więc po prostu jeżeli mamy taki zaszyfrowany backup, to może nawet warto niż tego iClouda, chociaż szczerze powiedziawszy to różnie też z tym może być, z takimi backupami przywracanymi na nowy telefon. Ja chyba jednak bym przywracał dane na nowy telefon z iClouda. Tą drogą bym poszedł. Jednak mimo wszystko.
2: Zwłaszcza, że jeżeli przywracamy z iClouda, to jeżeli mamy nowy telefon, to on nas już teraz pyta, skąd chcesz wziąć? Z iPhone'a? Z Androida, z czegoś tam. Jeżeli my mu tam klikniemy, że z iPhone'a, to ona w ogóle powie, hej, ten iPhone chce się połączyć i te twoje dane, czy ty chcesz, zgadzasz się? Tak, zgadzam się. Przepisz kod, tam można zeskanować kamerą albo przepisać ręcznie. Ja tam zrobiłem, na przykład pamiętam, że przepisz ręcznie. I w tym momencie on sobie wszystko zrobi, zaktualizuje się do najnowszego iOS-a, pobierze, zbackupuje, przeniesie, ogarnie, no i to wszystko po prostu zadziała. Jedna ważna rzecz i to będzie dziwnie działać i się wysypywać w bardzo dziwny sposób. Nie powinniśmy na iPhone'ie, z którego przenosimy, czyli naszym starym, mieć bet. Bo jeżeli mamy bety...
5: Nie, nie mam.
2: Okej, okay, to dobrze, ale to jest też rada dla słuchaczy, że jeżeli mamy bety, to będziemy mieć dziwne błędy, które nie wskazują na to, nie zawsze na to wskazują, że wina leży po stronie bety, a wina leży po stronie bety. Więc nie róbmy tego, jeżeli już
1: z tym ostrożnie po prostu.
2: Mamy.
1: Bety, tak. Bety instaluje się po to, jak chce się rzeczywiście tak. testować i na egzemplarzach testowych
5: coś przetestować.
1: Najlepiej.
2: Jeżeli dokładnie. Już naprawdę te bety mamy i nie wiemy, co zrobić, bo nam się żaden backup nie chce przywrócić, bo mówi, że przywróci się tylko na becie, musimy wtedy zrobić coś takiego, że nowego iPhone'a konfigurujemy jako w ogóle osobne urządzenie, pomijamy wtedy w ogóle logowanie się do Apple ID, wszystkie te ekrany pomijamy, mówimy, że nie mamy, nie chcemy się logować, nic, żeby w ogóle dojść do jakiegoś takiego stanu ekranu początkowego, na którym mamy cokolwiek, na tym musimy wejść wtedy w Safari, wejść na stronę Apple'a, beta.apple.com, zalogować się tam Apple ID, zalogować naszego nowego iPhone'a do programu beta testerskiego, zaktualizować się do tej samej bety, którą mamy na starym
1: wtedy...
2: iPhone'ie, wyczyścić go z ustawień, przywrócić ustawienia fabryczne do zera i wtedy, jak już jesteśmy na tych samych betach, to nam to powinno teoretycznie przejść.
5: A, ale tak jak mówisz tu Mikołaju i Michale, że spokojnie z iClouda.
1: Absolutnie nie masz się czego obawiać, to po prostu chwilkę potrwa, ale jest to jak najbardziej bezpieczny proces. Tam, tak jak mówię, w iCloudzie kwestia jest po prostu taka, no, że pewnych haseł może ci nie zapamiętać. W aplikacjach będziesz się być może musiał gdzieś tam zalogować jeszcze raz. Aplikacja bankowa na przykład może nie działać, tego typu rzeczy. No ale to wiadomo, to sobie potem po prostu ją reaktywujesz i
5: no
1: już
5: tak,
1: wszystko jest
5: tak.
1: w porządku, więc to jest ta kwestia, ale
5: także
1: generalnie
5: nowy
1: będziesz
5: sprzęt,
1: miał
5: to,
1: nowy...
5: To dam wam to znać, jak wrażenia, myślę o iPhone'ie SE drugiej generacji, także jak już go nabędę i skonfiguruję, to dam znać, jak działa z ładowaniem indukcyjnym też.
1: Okej. Okay. To dziękujemy ci za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia, bo mamy jeszcze jednego słuchacza na łączach. Wojtek tym razem jest z nami.
6: Cześć, słychać?
1: Cześć, słychać cię, słychać.
6: Tak,
1: już cię słychać.
6: Bardzo mi miło. Już przechodzę do notatek, żeby wszystkiego nie zapomnieć, żeby niczego nie zapomnieć. To może pierwsze, to ja zadam pytanie do was, a konkretnie do Roberta, czy metoda ze szczoteczką do zębów zadziałała?
1: Czy jest z nami Robert?
6: Robert za nie mówił.
1: Tak, Robert za nie mówił. Robert gdzieś tu chyba...
3: Znaczy, z tego, co Robert mówił mi, znaczy mi, no gdzieś tam, to jemu się to jeszcze gorzej stało, bo jakby jeszcze bardziej ten efekt podwodnego głośnika mu się zrobił.
1: To pytanie, czy czystą i nową czyścił?
6: Myślę, że tak.
3: Nie no, podejrzewam, że raczej tak.
1: Jak Robert wróci do nas, to może nam coś powie na ten temat.
6: No mam nadzieję, że nic nie zepsuło.
4: Mogę wam powiedzieć.
1: O, to powiedz.
4: Po tym czymś głośnik brzmi mniej więcej jak następuje. Coś takiego.
6: Ja dokładnie miałem to samo. I udało mi się to wyczyścić w ten sposób.
4: I mi to... Albo ja coś źle robię, albo... Ale ja... Mi to nie wychodzi. Nie wiem, co źle robię, ale mi to nie wychodzi.
6: No nie wiem, mam nadzieję, że nie masz do mnie żalu o to, że to zapytałem.
4: Nie, bo to był już też taki... Znowu będę musiał pewnie do serwisu z nim pójść.
6: A też przeczytałem, że nie wiem, jaki masz iPhone, ale przeczytałem, ja mam 8 i w tych rzeczach.
4: 8, tak.
6: Co się psują te głośniki.
4: Tak, to jest 8, dokładnie 8.
6: Także może to jest kwestia właśnie zepsutego głośnika. To tak, kolejna sprawa to ten Braille na iPhone'ie nowym. Ja się trochę przeraziłem, jak usłyszałem o tym, już po aktualizacji oczywiście, że ten Braille jest z nim problem. Sparowałem mój notatnik od świętej pamięci Bauma i bardzo dobrze wszystko działa, także przynajmniej w przypadku tego urządzenia nie ma tutaj
3: to znaczy,
6: problemu.
3: Nie ma gwarancji, że to coś jest zepsute, ale...
2: Jakieś modele.
3: Podobno jakieś konkretne modele właśnie. Nie pamiętam już które, ale widziałam gdzieś, że to dotyczy konkretnych modeli.
6: No tak, a na przykład to są Focusy, no to już jest od razu ileś tam 10% rynku.
1: No tak.
6: To strasznie przykro, mam nadzieję, że to się szybko naprawi, bo no bo Braille jest bardzo fajny i fajne jest z niego korzystanie, chociaż właśnie w dobie pandemii jest to niestety troszeczkę utrudnione. Ja bardzo lubiłem korzystać na zewnątrz, a teraz niestety już tego nie robię. Dzwonię do Was, żeby powiedzieć też o takiej nowej, ciekawej funkcji, którą zaobserwowałem w Word Online, ale tylko w wersji online, bo oni tam, z tego co zauważyłem, wypuszczają takie balony próbne, które dopiero potem możemy zaobserwować w tym Wordzie takim offline, jako aplikacji instalowanym. I jest to funkcja transkrypcji, o której chyba już kilka tygodni temu mówiłem, że

0: No bo wiadomo, że tam skróty jakieś stosujemy, no i to niestety takie skróty myślowe, powiedzmy, w mowie stosujemy i to niestety trzeba rozwinąć, ale w ogóle opcja transkrypcji uważam, że jest godna polecenia i teraz bym miał na przykład głuchą studentkę czy studenta, to chyba bym coś takiego właśnie zrobił, że wykład bym nagrał, poddałbym to tej automatycznej transkrypcji, a potem bym oddał to do Bonu, żeby poprawili, bo oni mają takie usługi transkrypcji, to po cholerę mają to przepisywać. W ten sposób mógłbym pomóc, a jednocześnie dać prawie że od razu po wykładzie możliwość zapoznania się z jego treścią. Także.
1: A w związku z tym mam pytanie, jak długie pliki dźwiękowe mogą być transkrybowane?
0: Tam właśnie jest problem z długością tych plików. Tamten, który ja włożyłem do niego, to były 3 minuty. Ja kiedyś robiłem dłuższy, chyba półgodzinny. No i tam kilka razy, chyba w końcu podzieliłem go w Audacity na kilka plików, ale rozumiem, że to są takie, takie bolączki wieku niemowlęcego tej usługi, że to się w końcu ustabilizuje. Trochę to trwa, a jest jeszcze taki tryb, żeby niekoniecznie wprowadzać to za pomocą pliku, tylko możemy po prostu wcisnąć przycisk i mówić. I co jest bardzo ciekawe, że mówimy do tego dyktowacza, nie dyktujemy żadnej interpunkcji, broń Boże, on sobie interpunkcję sam dostawi. I jeżeli będziemy to dyktować w jakiś taki sposób, no jakby to powiedzieć, taki zrównoważony, to znaczy będziemy spokojnym głosem mówić, robić przerwy między zdaniami, to on i te przerwy wykryje i nawet takie rzeczy wykrywa, jak nie wiem, na przykład zastanawiam się, czy to będzie ciekawy pomysł, to on wtedy czy wstawi przecinek. Także jestem zaskoczony tym, że to jest tak
2: No,
0: dobra
2: to jest
0: jakość.
2: naprawdę, to jest godne podziwu.
3: No
0: Ale
3: to
0: w
3: Tyflo
0: takim
3: Podcast
0: razie.
3: w wersji tekstowej?
2: No, może i się tego doczekamy. No, fajnie by było za czas jakiś.
1: W takim razie zastanawiam się, czy to nie jest jakiś tam, chociaż, no nie wiem, pewnie jest to mało prawdopodobne, ale czy to nie jest jakiś tam krok do wprowadzenia Cortany? To jest jedna rzecz, nad którą się zastanawiam.
3: Też mi to wpadło do głowy.
1: Druga rzecz, nad którą się zastanawiam, to jest to, czy to nie będzie jakoś tak, że można po API gdzieś tam się
2: No,
1: doczołgać, żeby
2: Microsoft to na
1: zrobić
2: pewno będzie
1: do
2: to miał, tylko nie za
1: telefonu,
2: darmo, podejrzewam.
1: żeby, żeby w
2: Azure.
1: telefonach
2: No.
1: było to dyktowanie głosowe, żeby nie trzeba było mówić interpunkcji, załóżmy w Androidach, bo w
3: Jako taki
1: iPhone'ach
3: asystent
1: podobno.
3: głosowy, zamiennik Google'a, tak? Te usługi.
1: Nie no,
3: Ciekawe. Dyktowania
1: Cortana
3: czy
1: to
3: zamiennik?
1: Cortana, ale mi chodzi teraz o jakby dyktowanie
3: Nie
1: głosowe,
3: no, w
1: że nie,
3: telefonach, ja
1: że
3: wiem.
1: można będzie nie Googlem, tylko
3: Tak, tylko
1: Microsoftem.
3: Microsoftem. I na przykład dla użytkowników właśnie 360 na przykład byłoby to, a jak się nie ma, no to nie wiem.
0: To zobaczymy, ale jeśli jesteście zainteresowani tym, to mogę
3: Ja na
0: oczywiście
3: pewno
0: taki
3: jestem.
0: sample
1: A jeszcze mam
0: 10-minutowy na
1: pytanie
0: przykład.
1: w związku z tym. Ile trwało przerobienie przez to 3-minutowego nagrania?
0: Trochę to trwało, ale na pewno nie 3 minuty, a powiedzmy z minutę. Na pewno nie jest problem z uploadem, no bo.
1: Ale problem z uploadem to znaczy?
0: Znaczy, na pewno to nie było tak, że długo mój plik się uploadował tam, bo raczej łącze
1: A,
0: mam porządne.
1: rozumiem. A jakie formaty wspiera? Wiesz może?
0: Oj, wiesz co, na pewno to było w
3: A przypomnij mniej więcej,
0: M4A.
3: jak to zrobić, żeby tak
0: Trzeba
3: to
0: wejść.
3: przetestować?
0: Właśnie też jest jakaś taka polityka dziwna Microsoftu, bo potem powiedziałem o tym podekscytowany całej koleżance, żeby też to sprawdziła i powiedziała, że ona tego nie ma. Także nie wiem, gdzieś
1: To nie
0: i ona ma
1: tylko polityka
0: płatny Office.
1: Microsoftu.
0: Ma.
1: To często tak jest, że falami dociera do użytkowników
0: Nie
1: różne
0: rozumiem
1: rzeczy.
0: dlaczego, ponieważ ona ma płatny Office 365 i ja mam płatny Office 365 w wersji University. Ona naprawdę jest tania, tam 300 zł zapłaciłem za 5-letnią chyba, czy 4-letnią subskrypcję na nieograniczoną liczbę urządzeń. Także mogę tylko polecić tym, którzy jakiś związek jako studenci, doktoranci czy pracownicy mają z uczelnią. A chyba trzeba się wykazać po prostu adresem w odpowiedniej domenie. Już nawet nie pamiętam, tyle lat temu to było. W każdym razie ona tego nie miała, ja to miałem i tam było napisane, że jest limit 300 minut miesięcznie. Na to wszystko. Formaty, no musiałbym w to wejść, ale na pewno
3: Ale jeżeli
0: M4A.
3: jest to gdzie mniej więcej?
0: Już mówię, to jest na zakładce narzędzia główne, na samym końcu. Tam będzie takie głupio dość nazwane dyktando, to się nazywa, i w to dyktando trzeba wejść, i tam jest transkrypcja, i No i dość intuicyjne jest samo to odpalenie

0: tego. Ale mówię, gdyby była taka potrzeba, to ja chętnie to dla was zrobię. No nie przerabiam 300 minut miesięcznie, na pewno, także chętnie się podzielę tymi moimi minutami. Taki akcent jest też zabawny, ponieważ widać, że jeszcze usługa jest bardziej tłumaczona maszynowo niż przerabiana przez tłumaczy ludzi. I oferuje tam różne rzeczy, między innymi kody czasowe może zaoferować nam i podział na mówców też to standardowo oferuje. Bardzo fajnie, na przykład jak mamy dwóch mówców, to jest głośnik jeden, głośnik dwa. No bo speaker.
1: No tak. Ciekawe w ogóle, ilu tych mówców maksymalnie on tam będzie w stanie wykryć. Gdybyśmy my na przykład chcieli
2: Ja to będę
1: nasz
2: sprawdzał.
1: tyflo przegląd
3: To
1: zrobić w
3: jest.
1: formie tekstowej, to ciekawe, czy by to rzeczywiście wyszło.
3: To jest jedna rzecz i ciekawe, co by było, gdyby parę osób mówiło na raz.
0: No, to
1: To jest
0: pociśnijcie
1: wszystko
0: mi
1: do
0: jakieś
1: sprawdzenia.
0: 10 minut i podzielę się chętnie z wami tym
1: Jakiś nawet wycinek z tej
0: teraz
1: naszej
0: efektem.
1: audycji.
0: Bardzo chętnie.
1: O.
0: No i jeszcze już ostatnia rzecz o takiej przewadze osób niewidomych nad widzącymi. Myślę, że to zawsze trzeba wspominać o takich sytuacjach, bo jest ich w sumie niewiele. Mianowicie wspominałem wam w ubiegłym tygodniu, że czeka mnie takie bardzo skomplikowane zlecenie tłumaczeniowe, więc tam będę pracował na dwa czy trzy nawet komputery. Ostatecznie pracowałem na trzy komputery. No i wszystko to się bardzo dobrze udało i muszę powiedzieć, że jako osoba niewidoma miałem naprawdę dużą przewagę pod tym względem, że świetnie obsługuję Zooma, posługuję się tylko tymi skrótami klawiszowymi. Co ciekawe, miałem też nasłuch na kolegę, który ze mną tłumaczył, zupełnie oczywiście gdzie indziej, w innym miejscu. Na jego kanał miałem nasłuch po prostu na osobnych słuchawkach. No i w pewnym momencie on zniknął. No więc piszę do niego na czacie tym prywatnym, czy jesteś? No, po czym on mi napisał w odpowiedzi, że tam, no, syntezator mi powiedział, że taki użytkownik has left the meeting. No to już widziałem, że coś mu się stało, no to szybko się włączyłem. W ogóle słuchacz takiego tłumaczenia się w ogóle nie zorientował, że coś się stało. Ja w życiu bym się tak szybko nie zorientował, myślę, żebym się nie ogarnął z tym jako osoba widząca. Tak szybko tam były jakieś. Wiem, że tłumacze widzący bardzo na to narzekali, na ten układ, bo oni są przyzwyczajeni, że mają drugie urządzenie, na którym machają do siebie rękami, żeby się zmienić. No ja tak nie robię i jakoś na tym chyba zarobiłem, bo się umiałem tym czatem posługiwać i pisać sprawnie na klawiaturze zwykłej. Także bardzo zabawne, a potem kolega wrócił i powiedział, że mu prąd wysiadł w domu. Także takie rzeczy mogą się dziać też przy zdalnej pracy. W ogóle tych anegdot o zdalnej pracy jest mnóstwo, można pewnie książki całe pisać.
1: No, zapewne taka swoją drogą, jak ktoś pracuje na sprzęcie w domu i ma takie przeboje z prądem i są one częstsze, no to może warto rozważyć zakup jakiegoś UPS-a.
0: UPS-a, nie?
1: Tak,
0: Też mu o
1: tak.
0: tym powiedziałem, pewnie nie ma. No to jest też kwestia takiej odpowiedzialności, tak, że my jak pracujemy w domu, to bardzo dużo odpowiedzialności jest na nas przerzucane i to powinno na pewno mieć odzwierciedlenie
1: W
0: po
1: zarobkach.
0: prostu w cenie, tak, w cenie tej
1: Oczywiście.
0: usługi. Tak, a z takich jeszcze rzeczy już na koniec zupełnie zabawnych, to właśnie kiedyś, niedawno całkiem kolega się podzielił na grupie branżowej, że no, miał taki kłopot, bo no, też pracuje jako tłumacz, na górze ktoś tam się wprowadził, więc remont, no ale remont to myślał, że przejdzie szybko. No, po czym pojawiły się zupełnie inne odgłosy i okazało się, że wprowadziła się instytucja, jakby to delikatnie ująć, której nie ma w klasyfikacji działalności
1: Nie ma w
0: gospodarczych,
1: PKD.
0: w związku z tym nie obejmuje jej lockdown, ale głośno jest.
1: No cóż, no to po prostu to rzeczywiście nadmierna ilość takich odgłosów, to zwłaszcza jak się w tym nie uczestniczy, to może przeszkadzać.
0: Pytanie, czy nomen omen klient słyszy
1: No
0: te
1: właśnie,
0: odgłosy?
1: no
0: Tego nie
1: właśnie.
0: wiemy.
1: Tego nie wiemy. Może kiedyś, może nie słyszy, a może zwróci kiedyś uwagę i zastanowi się, cóż się tam wyczynia za ścianą. Dobrze, Wojtku, dzięki za telefon.
0: Dzięki.
1: Dzięki za telefon. Jeżeli wy również macie ochotę do nas zadzwonić, no to tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Tam nie tylko telefon, ale i aplikacja mobilna, przeglądarkowa aplikacja, no i jeszcze komputer oczywiście. Możecie z tych urządzeń do nas dzwonić, a może ktoś z jakiegoś takiego sprzętu dedykowanego dla Zooma kiedyś do nas zadzwoni, kto wie. Różnie może być. A teraz będzie o grach audio i o nowej bibliotece, która powstała do tworzenia tych gier. I już na tej bibliotece mamy jakieś przykłady. Więcej na ten temat wie Paulina.
3: Chodzi dokładnie o bibliotekę Syngen, która jest stworzona, aby pisać w niej gry webowe, które mogą być pod postacią stron w przeglądarce lub pod postacią aplikacji w Elektronie, mniej więcej tak jak BeatStar. Jeżeli gra jest na stronie, no to uruchamiam ją w przeglądarce, ale tak w zasadzie, jeżeli wejdziemy już w ten tryb formularza w NVDA lub jakiś inny tryb edycji w innych screenreaderach, to moglibyśmy się poczuć tak, jakbyśmy grali w normalną grę. Jeśli chodzi o same przykłady tych gier opartych na Syngenie, to mamy ich 4 na stronie, która opisuje tę bibliotekę. Natomiast może będzie ich więcej w przypadku zainteresowania. Zaraz o nich opowiem. Natomiast zanim to jeszcze taka ciekawostka, że nigdzie w tym wstępie, czy w tym opisie, czy gdziekolwiek nie ma wspomniane o tym, że to by mogło być dla niewidomych, czy dla słabowidzących, czy dla ludzi używających czytników ekranu. To wygląda po prostu tak, jakby widzący ludzie chcieli sobie zagrać w gry typowo audio, chociaż może po prostu jest to dla niewidomych, ale jest to
1: I może dzięki ukryty. Temu, Paulino, to jakiś sukces odniesie.
3: Dokładnie, dlatego
1: to nie
3: mówię.
1: Będzie takie stygmatyzujące, tak, że to tylko dla niewidomych.
3: Właśnie. No więc co do tych przykładów, mamy ich 4. Pierwszy przykład to jest gra Audo. I to jest jakby endless, czyli
1: nieskończone.
3: Nieskończony wyścig, gra, w której łapiemy jakieś tam elementy przyspieszające i wymijamy samochody jadące z naprzeciwka, tak żeby się nie zderzyć, a żeby jechać maksymalnie jak najszybciej. Kolejna gra to jest Auroboros, i w zasadzie do tej pory nie wiem, o co w tym chodzi. Jest to jakaś strzelanka też nieskończona, ale naprawdę nie wiem, jak to w ogóle funkcjonuje i nie udało mi się. Kolejny przykład to jest Kaleidofon. Jest to już nie przeglądarkowe, tylko w aplikacji, tak jak BeatStar, ale nie udało mi się jej uruchomić, ponieważ dostałam błąd związany z brakującymi jakimiś plikami, więc podejrzewam, że deweloper popełnił błąd podczas publikacji. I ostatni przykład takiej gry to jest gra C, opisana S.E.A. I jest to jakiś taki eksperymentalny emulator Watercrafta w wersji audio. Na ten moment ja, jak próbowałam, to działa to sobie po prostu tak, że sobie płyniemy jakimś takim z odgłosu statkiem po morzu. W sumie nie wiem, co dalej. I ta gra ma taki błąd, że w momencie, kiedy my płyniemy, to jakby ta muzyka, która jest podczas tej gry, jest taka przerywana, tak jakby się nam połączenie
1: internetowe zacinało, tak?
3: Zacinało albo procesor. A nie sądzę, że to o to chodzi, bo to chyba są jakieś konflikty na linii dźwiękowej. No,
1: albo po prostu problemy wieku dziecięcego tej biblioteki być może
3: albo,
1: też.
3: Tak. To jest oparte wszystko na web audio. Grafika była na pewno w C. Nie wiem, czy w innych była grafika, ale w C była na pewno. Więc może faktycznie możemy się spodziewać większej aktywności w tworzeniu webowych gier audio, które będą dla nas dostępne.
1: Oby tak rzeczywiście było, no i oby były lepsze niż te prototypy, bo tak naprawdę z tych czterech gier, które wymieniłaś, to można sobie sensownie pograć tylko w pierwszą.
2: Albo mi się wydaje, albo była taka gra, to się chyba Pitch Black nazywało, czy jakoś tak, to taki ping-pong chyba, ale dla niewidomych. To już była gra płatna, to prawda. Nie wiem, czy ona też czasem nie była stworzona przy użyciu tego czegoś, ale właśnie wydaje mi się, że tak. Ale tak a propos jeszcze bibliotek i gier audio, to myślę, że warto wspomnieć tutaj o jeszcze jednym projekcie, o którym chyba nie było mówione. Powstało coś, powstaje, bo to jest jeszcze w trakcie powstawania, co się nazywa Synthizer. I Synthizer nie jest projektem stworzonym typowo do gier audio, ale jest projektem tworzonym przez osobę niewidomą i gry audio zdecydowanie są tam na względzie. Też jest to biblioteka, tylko tam idea jest trochę inna. Tam po prostu no, możemy sobie umieszczać jakieś dźwięki binauralnie i możemy też robić jakieś takie podstawowe efekty, które nam w grze będą potrzebne. To ciekawe, biblioteka ta konkretnie jest udostępniana w tak zwanej domenie publicznej, czyli niezależnie co my chcemy zrobić, czy to jest produkcja otwarta, czy to jest produkcja darmowa, czy to jest produkcja płatna, my sobie Synthizera możemy użyć i nie musimy nawet wspominać o tym, że go używamy i kto jest jego autorem w żadnej dokumentacji, tak jak to niektóre licencje wymagają. My sobie tutaj możemy zrobić, co chcemy. No więc jeżeli ktoś zajmuje się tworzeniem gier audio, to Synthizer na Audiogamesie, na forum Audiogames.net jest o tym wątek, na forum deweloperskim. Warto zajrzeć, warto się zainteresować. Obecnie dostępny jest interfejs bodajże dla C i dostępny jest API dla Pythona. Oczywiście, jeżeli ktoś chce i umie, może sobie też stworzyć coś dla innych języków, jeżeli ma taką potrzebę.
1: No to kolejne narzędzie, które może znaleźć się w arsenale twórców gier audio i w ogóle jakichś takich dźwiękowych produkcji, bo jak wspomniałeś, nie tylko grom to służyć może. A teraz z gier przenosimy się do windy. W windach niektórych są problemy z przyciskami, ale są pewne rozwiązania na problemy z tymi przyciskami, prawda, Pawle?
4: Tak, tylko no właśnie nie wiem, czy dla nas to jest szansa, czy bardziej niestety zagrożenie, bo z tego co czytam, to jest jeszcze gorzej niż przedtem.
1: Oj!
4: Bo, znaczy,
1: nie pocieszasz!
4: To jest na razie jedynie patent designerski, więc nie wiadomo, czy to wejdzie do jakichś wind, do ilu wind, czy ktoś to podejmie. Natomiast w Singapurze firma Stack Designs miała pomysł, jak rozwiązać problem z COVID-em i tego, że musimy dotykać tych przycisków, że one są dotykowe. No i wymyśliła. Będziemy palcem wskazywać na konkretny przycisk, a on, wykrywając ruch naszej ręki, sam się wciśnie i odciśnie. No i taki jest pomysł. No, jest cały filmik, który to dokumentuje na YouTubie. No i właśnie, no ja się obawiam, że ja bym się cieszył, jakby to nie weszło jednakowoż. Oczywiście widzę, jakie są tutaj korzyści w obecnej sytuacji, natomiast no o ile jeszcze koło dotykowego sensoru da się coś nakleić, żeby to jakkolwiek było dostępne, to tutaj już nie wiem, co musiałoby być. Apka do smartfona chyba.
1: Ewidentnie. Smutnych wieści ciąg dalszy, tym razem z rynku chmurowego.
2: Tak, i tutaj od razu wyjaśniając, nie będę mówił o chmurach w takim potocznym znaczeniu tego słowa typu Dropbox, Google Drive. Mówię tutaj bardziej o tych takich chmurach, no to, co się gdzieś w bardziej biznesowych zastosowaniach korzysta, to z czego programiści korzystają, jakiś AWS, jakiś Azure Microsoftu, czy też rozwiązanie Google'a. Ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, były już prezydent, w ostatnich dniach swojej kadencji podjął taką decyzję związaną z kilkoma cyberatakami, które ostatnio były wymierzone w Stany Zjednoczone. No i wykorzystano w tych atakach właśnie usługi chmurowe tych firm. Podjął prezydent Trump decyzję, że nie od teraz, bo to jeszcze trochę potrwa, te firmy od wszystkich osób, które nie są obywatelami amerykańskimi, będą musiały wymagać identyfikacji i dokładnego przedstawienia, kim te osoby są, będą musiały wymagać weryfikacji dokumentów. To jest tak zwana procedura KYC, czyli Know Your Customer. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Bo dla osób niewidomych procedura KYC jest bardzo często procedurą albo niedostępną, albo trudno dostępną. Bo taka procedura najczęściej opiera się na tym, że musimy zeskanować jakiś dokument tożsamości, który posiadamy. Jest to dokument ze zdjęciem. Musimy ten dokument wysłać. Musimy zrobić sobie zdjęcie naszej twarzy a na przykład czasami trzymając w rękach ten dokument, a czasami jest na przykład powiedziane coś takiego, że musimy napisać na kartce ręcznie, i to jest wyraźnie powiedziane, że musi być to napisane ręcznie, a nie wydrukowane, jakiś kod, albo na przykład imię, nazwisko i datę, albo jakiś tam numer, który zostanie nam podany, i my się musimy tak ustawić w kadrze, żeby była widoczna nasza twarz i była widoczna nasza ręka trzymająca tą kartkę. I to jest potem weryfikowane ze zdjęciem do dokumentu i na przykład z czymś tam jeszcze, i na tej podstawie jest zweryfikowana nasza tożsamość.
5: Tylko jestem, czy już jacyś niewidomi jakby zgłaszali, że to jest problem i jakby...
2: Wiesz,
5: że to
2: co?
5: Jest problem i czy oni mają to gdzieś, czy po prostu...
2: Jest problem, właśnie jest problem z tego co wiem, bo w jednej instytucji... Inaczej, jeżeli instytucje są nieoficjalne i jeżeli nie muszą robić tego prawnie, to bardzo często oni ci wybaczą i powiedzą, okej, przyjmijmy co nam dasz, nawet jeżeli to nie będzie tak do końca. Ale ostatnio się narobiło trochę takich sytuacji przez to, że no, ciekawe się rzeczy dzieją na giełdach, ciekawe się rzeczy dzieją na rynku kryptowalut, to się osoby niewidome próbują rejestrować w różnego tego typu usługach, a że te usługi, no to jest sektor finansowy, też ich pewne ustawy dotyczą, to te osoby niewidome się też próbują identyfikować w tych usługach, no i właśnie sprawia to, z tego co wiem, problem, i bardzo często to jest tak, że bo niby możemy, ale to oni powinni to zrobić, a to nie oni, bo to wy, a to nie wy, a bo to oni. I tak naprawdę nikt nie chce wziąć na siebie tego ryzyka przyjęcia klienta i potencjalnie posiadania z tego powodu później problemów. Ludzie wolą po prostu powiedzieć, że załatw sobie osobę widzącą, która ci pomoże, żeby po prostu nie ponosić tej odpowiedzialności.
5: Ale chmurowe to znaczy, że Google też na przykład? No bo chmurowe.
1: No jest, podejrzewam, ryzyko takie, tylko że ja to się zastanawiam nad jedną rzeczą i nad takimi większymi chmurami, które tak naprawdę mają konflikt. Tylko teraz poprawcie mnie, czy to ten zakaz skanowania dowodów to jest w polskim prawie, to nie ma umocowania w europejskim.
2: W polskim.
1: Okej,
2: tak.
1: No to tu podejrzewam, że to może nikogo tak naprawdę nie obchodzić, bo wiecie, gdyby był zakaz skanowania dowodów na przykład osobistych w prawie europejskim gdzieś umocowany w ramach tam prywatności, i kwestii związanych z RODO chociażby. No to wtedy już byłaby zupełnie inna sytuacja i byłby dość duży konflikt między prawem amerykańskim a europejskim, a no wiadomo, że jedni z drugimi muszą się liczyć. No ale no zobaczymy to, po prostu,
5: kwestia
1: co
5: z tego
1: będzie.
5: Typu, czy wszyscy, którzy nagle nie mają Gmaila albo Facebooka...
2: Nie, nie sądzę. To bardziej się tyczy chmur typu Amazon, typu, jeżeli już, to G Suite, Microsoft, te wszystkie Azure i inne takie. Bardziej tam, gdzie sobie programiści konta zakładają, tam, gdzie sobie firmy konta zakładają.
1: I gdzie się coś liczy, tak, oblicza, możesz uruchomić własne aplikacje.
2: Ale to przecież też nie jest tak, że niewidomi tam kont nie mają, bo mają.
1: Bo mają.
2: I znam sporo osób, które... Ja na przykład sam nie mam, bo akurat nie miałem takiej potrzeby, ale znam sporo osób, które się gdzieś tam para programowaniem i takie konta jak najbardziej ma. I podejrzewam, że dla nich może się to być spory problem. Tak jeszcze dokończając trochę temat, na razie to nie weszło, na razie któryś tam z ich wydziałów rządu ma pół roku na przygotowanie dokładnych reguł, jak to ma być zrobione, bo na razie jest powiedziane, że ma być zrobione, a teraz ma być to ustalone jak. Nie wiadomo, kiedy do końca to wejdzie, ale myślę, że jest to przestrzeń miesięcy, roku, myślę, że coś koło tego. Próbowałem znaleźć jakąkolwiek informację, czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych wycofał się z pomysłu, bo on się z wielu pomysłów poprzedniego prezydenta wycofał. Żadnej takiej informacji nie znalazłem, no więc zakładamy, że niestety będziemy się musieli liczyć z tym, że prędzej czy później zostaniemy o takie dokumenty poproszeni i będziemy musieli gdzieś tam prosić osobę widzącą, no żeby nam po prostu pomogła.
1: Pożyjemy, zobaczymy jak będzie. Tymczasem o nagrodzie Holmana opowie nam Paweł, o nowej edycji tej nagrody.
4: Tak, my o niej już mówiliśmy rok temu. Jest to nagroda, w ramach której osoby niewidome, które mają jakiś ciekawy pomysł na to, co można by zrobić, zarówno jeśli chodzi o jakąś usługę publiczną, jakieś aplikacje, stronę, jakąś inicjatywę, jak i o swoje własne działanie, które mimo wszystko miałoby jakoś wypromować osoby niewidome jako ambitne i niezależne, mogą zgłosić się do tego konkursu i dostać $5000 na realizację. Zasady są takie same, jak ostatnio były, czyli filmiki do 90 sekund i opis projektu w formularzu. Składać można to 14 marca i prosili organizatorzy, żeby się nie ograniczać koroną na zasadzie takiej, że no nie no, w tym roku to nie złożę na nic, nie wiem, ambitnego, co wymagałoby jakiejś tam obecności dużej ludzi, czy jakiegoś podróżowania, bo korona, bo oni stwierdzili, że po prostu postarają się zrobić wszystko, żeby pomóc taki pomysł zrealizować. Więc być może będzie się to wiązało troszkę z poczekaniem na realizację tych środków, ale pod żadnym pozorem nie rezygnować z tych projektów, które zakładają to, co może się jedynie wydarzyć, jak już sobie z tą pandemią poradzimy. Więc jakby ja też tu zachęcam, może ktoś z Polski coś ciekawego wymyśli.
1: Oczywiście, konkurs wszak międzynarodowy, więc szansa jest, żeby próbować. Także zachęcamy Was bardzo serdecznie, a tymczasem przebrnęliśmy przez pierwszy blok, czyli blok Tyflowieści. Teraz przechodzimy sobie do technikaliów, a w technikaliach mamy między innymi nowego Chroma, który nie będzie nam wyświetlał powiadomień. I to jest dobra informacja, kiedy udostępniamy ekran. To jest dobra informacja i o tym myślę, że więcej powie Paulina.
3: To jest dobra informacja, ponieważ ludzie, którzy udostępniają często ekrany na spotkaniach hostowanych na Zoomie, na Teamsach, na Google Meetie, na czymś, mają problem, bo jakby usuwają takie niefajne elementy z pulpitu, które mogłyby zdradzić coś prywatnego, robią różne inne rzeczy, ale czasami przyjdzie powiadomienie i może być trochę niefajnie.
1: Na przykład z Messengera.
3: Na przykład. I Chrome, z tego co wiem, domyślnie ma już tą opcję w stabilnej wersji. która podczas udostępniania ekranu wyciszy powiadomienia i po zakończeniu je odciszy i da powiadomienie, że twoje powiadomienia są odciszone i wyświetli wszystkie powiadomienia, które zostały jakby zignorowane podczas tego udostępniania.
1: No to rzeczywiście bardzo dobrze, no bo chyba nikt z nas nie chciałby, wrzucając gdzieś tam jakąś prezentację, coś udostępniając, no chwalić się tym, co na przykład bliska osoba do nas pisze na Messengerze gdzieś tam, czy na jakimś komunikatorze, tak, czy jakąś pocztą, która do nas przychodzi, z różnych miejsc może przychodzić. To może być jakaś firmowa korespondencja, której nawet i ujawnienie skrawka mogłoby być problematyczne dla nas. No różne są sytuacje życiowe.
3: Tak, szczególnie, że nawet jeżeli otworzymy jakąś inną przeglądarkę specjalnie po to, żeby interagować z takim webowym Teamsem na przykład albo coś, to i tak ten Chrome w tle najpewniej nam działa na domyślnych ustawieniach i te powiadomienia wysyła.
1: I tak w ogóle pamiętajcie, że jeżeli tylko się da, jeżeli tylko jest taka możliwość, to udostępniajcie. Jeżeli już coś prezentujecie, to konkretną aplikację, nie udostępniajcie całego ekranu, jeżeli tylko możecie. Bo
3: najlepiej na Teamsach udostępniać prezentację w trybie PowerPoint.
1: To swoją drogą, no bo ona dzięki temu jest dostępna jeszcze dla nas przy okazji. Tak, to swoją drogą, ale no mi się akurat to z Zoomem tak skojarzyło przede wszystkim, że tu możemy wybrać, wiesz, konkretny obszar ekranu, konkretną aplikację, no i wtedy teoretycznie przynajmniej nic tam nie powinno wskoczyć, no ale to... No my tego nie zweryfikujemy, tak? Nawet jak nam przyjdzie jakieś powiadomienie, to nie zweryfikujemy tego, co tam nam dokładnie wchodzi i co jest widoczne, a co nie jest widoczne. To jest taka... No niefajna rzecz. Ale teraz z rzeczy fajnych, i tu Paulina dalej przy głosie, czekaliśmy i się chyba już tak powoli doczekamy. Rusza Amazon.pl.
3: Zgadza się. Amazon.pl ma już jakby platformę do wstawiania ofert swoich, czyli można już sprzedawać. Jeszcze chyba nie można kupować z tego,
5: tak,
3: co
5: jeszcze nie można kupować.
3: Sprawdzałam.
5: To generalnie z tego, co tam czytałem, to podkreślano, że to nie jest tak, że już ruszył Amazon i jakby każdy może kupować. To platforma na razie ruszyła dla sprzedawców. Sprzedawcy się będą rejestrować, mogą sprzedawać, no podejrzewam w Europie, bo tam było napisane, że dostęp do 300 milionów klientów, więc no nie wiem.
1: Więc to pewnie z czasem będą budować sobie tę bazę, budować i w końcu ruszą też i dla klientów, nie tylko dla sprzedawców.
5: Natomiast dla kupujących też już jakiś jest postęp, dlatego że oprócz tego, że wprowadzili platformę dla sprzedających, to podpisali również umowę z InPostem na obsługę paczkomatów, więc prawdopodobnie no to już coraz bliżej.
3: Tak, natomiast jest tego dobra strona, bo często można kupić na Amazonie różne licencje do programów i tak dalej. No i jeżeli ten Amazon będzie już u nas w Polsce, będzie to zdecydowanie popularniejsze, więc ludzie tam też będą mogli sprawdzać. Znaczy, no po prostu będzie można też pomyśleć o tym Amazonie w kontekście kupna czegokolwiek.
1: Dokładnie, no takie po prostu drugie Allegro nam wchodzi do Polski, tak? Zaczyna coś takiego być i zobaczymy, kto tę walkę wygra, bo to też jest ciekawa sprawa. No Allegro jest już w naszym kraju dość silnie umocowane, Amazon dopiero będzie sobie szlaki przecierał, no ale za Amazonem stoi... Ale za Amazonem stoi no, potężny kapitał. A Mikołaju, możesz powtórzyć?
2: eBay próbował, nie udało mu się.
1: Wiesz co, ale eBay to jest oddzielna historia. Ja mam wrażenie, że nad eBayem to nikt w ogóle się jakoś tak nie pochylił, żeby wprowadzić jakoś bardzo intensywnie do Polski.
2: Oni podobno mieli mnóstwo jakichś promocji, reklam, czegoś. I gdzieś tam.
1: Ale na tym eBayu niewiele było.
6: Nie.
1: Na tym eBayu, Mikołaju, niewiele było. Ja pamiętam, kiedy...
6: On jest do tej pory, wiecie, i przecież
1: no. Zresztą w ogóle, jak tak czytałem gdzieś tam takie opinie, to ludzie eBaya to już coraz mniej poważnie traktują. Tam można kupić ciekawe rzeczy, ale...
4: wszystko, zwłaszcza opcje i ogłoszeń drobnych, czyli jakby odpowiednik naszego OLX-a. Mhm. To tak kojarzę, że jak ktoś chce coś używanego kupić po kimś, żeby nie kupować nowego, to eBay Kleinanzeige, czyli ogłoszenia drobne jak najbardziej.
1: No to tak, to się, bo ja zresztą tam najwięcej używanego towaru widzę w ogóle na eBayu, jak czasem czegoś szukam, no to, tak, to przede wszystkim właśnie na eBayu mi wyskakują tego typu rzeczy, także to myślę,
2: ja
1: że...
2: kiedyś z ciekawości szukałem, po ile obecnie chodzą odtwarzacze Sansa Clip Plus, czyli jeden z niewielu tak naprawdę odtwarzaczy, które gdzieś tam dało się udźwiękowić, bo dało się na nich rockboxy zainstalować, odtwarzacze MP3. No i ja to kupiłem na Allegro za złotych 99 jeszcze, ojej, długo, długo, dawno, dawno temu, gdzie na eBayu to czasami się trafiało za euro 99 na przykład.
1: No to całkiem niezła
7: przebitka. Mogę powiedzieć, że Allegro się droży cały czas, tam jest coraz drożej niestety. Od tego roku znowu podwyższono ceny dla sprzedawców. Ta opcja Smart już nie jest taka atrakcyjna, jak była w zeszłym roku, więc Amazon ma szanse, ma spore szanse, jeśli coś wymyśli.
1: Czy wykorzysta? Pożyjemy, zobaczymy. Na razie się do tego przygotowują. A tymczasem WhatsApp Web z uwierzytelnieniem biometrycznym, czyli co? Czyli skan naszego palca, siatkówki oka, podobne rzeczy, Pawle?
4: Twarzy i palca, to nie wchodzi żadna nowa technologia. Po prostu jeden ekstra krok przy wchodzeniu na WhatsAppa Weba. WhatsApp Web stwierdzili, że no, za dużo tego dobrego, że jak raz sparujemy telefon kodem QR, to każdy, kto ma dostęp do naszego komputera, może sobie tego WhatsAppa zaglądnąć. Więc stwierdzili, że żeby wprowadzić dodatkową warstwę bezpieczeństwa, na każdym urządzeniu, na którym aktywowana jest na poziomie systemu autoryzacja albo odciskiem, albo twarzą, będzie miał też taką samą autoryzację na WhatsApp Webie, więc żeby zalogować się na WhatsApp Web, już nie wystarczy tylko otworzyć stronę, ale trzeba będzie również przyłożyć palec albo pokazać twarz, zależy co mamy w telefonie ustawione. To dotyczy zarówno iOS-a, jak i Androida. No i muszę powiedzieć, że na Androidzie to już jakieś żniwo zbiera, bo próbowałem w zeszłym tygodniu powiązać mój telefon z Chrome'em i już na początku procesu proszono mnie o odbicie odcisku palca w telefonie, więc no, zaczyna się dziać.
1: No to się rzeczywiście ciekawa sprawa. Cóż my tu mamy dalej? Dalej mamy informacje o pęku kluczy. I to Paulina nam o tym opowie, bo zazwyczaj jest tak, że się Apple to niechętnie tymi swoimi różnego rodzaju rzeczami dzieli ze swojego ekosystemu na zewnątrz, a tu niespodzianka, bo okazuje się, że dostaniemy pęk kluczy od Apple'a jako rozszerzenie w Chromie.
3: Zgadza się. Tym razem Apple postąpił inaczej i pęku kluczy, czyli zcentralizowanej bazy naszych haseł możemy używać już jako rozszerzenie do Chroma, ponieważ wtedy jeszcze, a dodawałam, a jakby czytałam o tym w ten czwartek, jeszcze tego rozszerzenia nie było, teraz już jest, a przynajmniej jeszcze wtedy go nie widziałam. Nie wiem, jak to działa, bo nie mam Apple ID, nie mam pęku kluczy swojego. Natomiast jeżeli to działa tak, jak myślę, to możemy zsynchronizować swoje zapisane hasła w Chromie z pękiem kluczy, więc myślę, że już przesiadka z iPhone'a na Androida nie będzie tak bolesna.
1: To się też zgadza, albo ja i w drugą stronę.
2: To będzie ciekawy, to jest, ja uważam, bardzo ciekawy menedżer haseł. Jeżeli tylko wejdzie rozszerzenie na przykład na Firefoxa, to już w ogóle będzie ciekawie, bo teraz tak, mamy iPhone'a, mamy Maca, mamy, no tylko Androida nie mamy, no ale mamy Chroma i mam nadzieję, że będzie Firefox, bo te rozszerzenia najczęściej jedne działają na drugim i vice versa. No a co trzeba przyznać, że pęk kluczy jest darmowy, jest domyślny w iPhone'ie, więc jeżeli się gdziekolwiek, kiedykolwiek logowaliśmy iPhone'em i zgodziliśmy się na zapisanie hasła, to my już te hasła mamy, więc no jak dla mnie fajna rzecz.
1: No i też nie da się ukryć, że w drugą stronę to jest bardzo dobra informacja, bo sprawa jest taka. W pęku kluczy w iOS-ie zapisywane są te hasła, które jesteśmy sobie w stanie tam wygenerować. Znaczy wiecie, o co chodzi. Rejestrujemy się w jakiejś aplikacji, która też ma swoją stronę internetową. I teraz rejestrujemy... Ja gdzieś już tak miałem na jakiejś dziwnej stronie do wydrukowania czegoś, gdzie zostałem poproszony o... zapytany o taką możliwość, czy ja chcę, żeby mi iPhone wygenerował hasło. No tak, no bo nie chce mi się wymyślać. No to okej. I na iOS-ie już nie miałem problemu, no bo on to sobie hasło zapamiętał, tylko musiałem się zautoryzować odpowiednio, uwierzytelnić, że ja to ja i już się tam logowałem. Natomiast no chciałem z tego potem skorzystać na komputerze, w przeglądarce, bo też była taka opcja. No to oczywiście da się te hasła podejrzeć w pęku kluczy, tylko hasło tam kilkudziesięcioznakowe z różnych liter, cyfr i tak dalej, a ja to musiałem przepisywać po literce. Więc to no nie było takie aż bardzo wygodne. A nie wpadł mi do głowy żaden pomysł akurat wtedy z przerzuceniem tego w bezpieczny sposób. Więc fajnie, ja się cieszę, że będzie to połączone jedno z drugim i że będziemy z tego mogli korzystać i oby to faktycznie no, tak dobrze działało. A teraz o bezprzewodowym ładowaniu na odległość od Xiaomi. To na ten temat więcej coś Paweł nam powie.
4: Tak, różnego rodzaju już były propozycje, jakby to można rozwiązać, bo i Oppo coś pokazywało. I o Apple krążyły w ogóle jakieś legendy dawno temu, że aplikowali o jakiś patent na ładowanie od routerów przez Wi-Fi. Jakieś takie ciekawostki. Natomiast Xiaomi pokazało... No to jest też na razie koncept, natomiast taki, który jest na tyle dokładnie gdzieś pokazany, że są realne szanse, że też wejdzie. Nazywa się to Mi Air Charge. I już się postaram przeczytać bardziej technicznie, jak to tutaj działa, za portalem ithardware.pl. I mamy sytuację taką. Nadajnik może ładować bezprzewodowo smartfon, dostarczając mu 5 V. Dostarczany przez Xiaomi izolowany stos ładujący ma wbudowanych 5 fazowych anten inferencyjnych, które mogą dokładnie wykryć lokalizację smartfona. Układ kontroli fazy składający się ze 144 anten transmituje fale o szerokości milimetra bezpośrednio do telefonu przez formowanie wiązki. Ten rodzaj ładowania nie ma nic wspólnego ze standardem QI. To jest ten standard, który teraz znamy ładowania bezprzewodowego, czyli
1: ładowarek indukcyjny.
4: Tak, kładziemy na podstawkę i się ładuje. Smartfony muszą być wyposażone w zminiaturyzowany układ anten z wbudowaną anteną ostrzegawczą i anteną odbiorczą. Smartfon ma 14 anten, aby przekształcić milimetrowy sygnał falowy emitowany przez stos ładujący. Sygnał jest przetwarzany na energię elektryczną przez obwód prostownika. W obecnym stanie technologia zdalnego ładowania Xiaomi może ładować wiele urządzeń prądem o mocy 5 V w promieniu kilku metrów. Xiaomi twierdzi, że obiekty fizyczne nie zmniejszają wydajności ładowania. Xiaomi sugeruje, że Mi Air Charge w przyszłości będzie też w stanie ładować smartwatche, opaski fitnessowe i inne urządzenia z kategorii wearable. Warto przypomnieć, że podobną technologię Oppo zwiastowało już w ubiegłym roku. Film demonstracyjny przedstawiał kulę ładującą, która wysyłała sygnał do Oppo Reno Ace Infinity, który był wyposażony w specjalne anteny odbiorcze. Nazywało się to ładowaniem FreeWook Air, ale nigdy nie zmaterializowało się w realny produkt. Xiaomi również nie podaje daty premiery systemu Mi Air Charge i nie wiadomo, czy taka technologia kiedykolwiek trafi na rynek konsumencki, choć zapowiedź daje się sugerować, że tak się stanie. Możemy być pewni, że na starcie będzie to droga zabawka. No właśnie. No i no ciekawe, co z tego będzie. Trochę mi to takim pilotem na podczerwień pachnie, ale może się uda, może coś z tego wyjdzie.
2: Taka koncepcja była swoją drogą, żeby właśnie zegarki ładować z laptopów. Że skoro korzystamy z laptopa, to żeby po prostu było coś, co działa na kilkanaście centymetrów i że skoro i tak mamy ręce w pobliżu laptopa, to żeby to się ładowało,
1: to żeby
2: ale
1: tam
2: to jest też
1: ładować.
2: Oczywiście tylko koncepcja i czy kiedykolwiek coś takiego zobaczymy na rynku, to nigdy nie wiadomo.
1: No ale w każdym razie jakieś tam pomysły są, no i miejmy nadzieję, że któryś z nich rzeczywiście osiągnie sukces. Mnie to ta ilość tych anten to tak trochę niepokoi, bo no, mnóstwo tych różnych anten w telefonie, a potem co w przypadku, kiedy nam się chociażby jedna z tych anten, no wiadomo, że to będą jakieś mikroanteny, ale uszkodzi i wtedy klops. Ale... będziemy się martwić, jak już coś tam stworzą. A teraz przenosimy się do świata firmy z Redmond, czyli do Microsoftu, bo tu światło dzienne ujrzała nowa wersja stabilna w dodatku przeglądarki Edge. O nowościach w niej opowie Paulina.
3: Mówię o tym dlatego, że niedawno w tym przeglądzie były poruszane tematy związane z głosami, którymi dysponuje Microsoft Edge i pomyślałam o tym, że niektórzy użytkownicy mogli już zmienić przeglądarkę na Edge'a właśnie, więc dlatego skoro mi mignęły informacje na temat tego, co nowego w stabilnej nowej wersji, to stwierdziłam, że je tu opowiem, te najważniejsze przynajmniej. Więc jeżeli mamy Outlooka, to możemy jakby poczytać sobie powiadomienia dotyczące nowych wiadomości, które mamy na Outlooku. I to działa tylko wtedy, kiedy usługa mailowa jest podpięta do szybkich linków. No i musimy też używać wtedy konta Microsoft. Kolejną fajną nowością są karty usypiające. Nie wiem, jak to jest po polsku. Po angielsku jest sleeping tabs. To może faktycznie jakieś karty zasypiające albo coś.
1: A co one robią?
3: To jest coś takiego, że jeżeli... nie wiem, używamy jakiegoś laptopa, tableta, no to możemy mieć potrzebę oszczędzania energii i ta opcja pozwala nam na to, żeby zamrażać karty, których dawno nie używaliśmy, żeby też zwiększyć wydajność tych kart, na których pracujemy.
1: Czyli po prostu one będą rzeczywiście usypiane, jeżeli coś tam się dzieje tak. Na tych kartach, to one po prostu...
3: Jeżeli one się na przykład automatycznie odświeżają, coś
1: tak,
3: robią...
1: Tak, a to jest dobre i już mówię dlaczego. Ja już niejednokrotnie miałem sytuację taką, że pracowałem sobie na komputerze. No mój system pracy to jest słuchaczom pewnie znany, opowiadałem niejednokrotnie, tam kilkadziesiąt otwartych kart... I nagle ni z tego, ni z owego wiatraki się rozkręcają, nawet w stacjonarnym komputerze. Co się okazało? Okazało się po prostu, że jakaś tam karta, o której już dawno zapomniałem, coś tam sobie postanowiła trochę bardziej skorzystać z mocy obliczeniowej procesora. Bo coś się załadowało, bo coś się wyświetliło i teraz szukaj człowieku, która to karta, jak ich było tyle otwartych. Także rzeczywiście to sleeping tabs to jest bardzo dobre i użyteczne rozwiązanie.
3: Tak. Kolejną rzeczą jest automatyczny generator haseł, który trafia do Edge'a. Czyli jak się rejestrujemy na przykład na stronach, to nas może zapytać Edge, czy automatycznie wygenerować nam hasło, żebyśmy nie musieli wymyślać. Z takich rzeczy Adobe Flash nie będzie już wspierany od tej wersji i z takich drobniejszych zmian można usuwać pliki cookie z firm trzecich za jednym kliknięciem z danej strony, to znaczy z pamięci danej strony jakby. Edge już umie synchronizować otwarte karty i historię pomiędzy urządzeniami. jest usunięte wsparcie dla protokołu FTP.
1: Oj, a to szkoda akurat, że usunięte zostało wsparcie dla FTP.
2: Wszyscy. To nie pierwszy i podejrzewam, że nie ostatni.
1: Że nie ostatni, tak. Ale w sumie co im szkodzi to trzymać tak naprawdę? To.
2: A chociaż... To podejrzewam, że tam jakieś boją się luk bezpieczeństwa i wychodzą z założenia, że z jednej strony im mniej funkcji, tym
1: no tak.
2: Mniej sposobności dla
1: mniej sposobności,
2: na...
1: dokładnie. Ale pamiętajcie, w razie czego... że FTP to no, cały czas jest protokół gdzieś tam używany i jeżeli macie potrzebę z niego korzystać, no to są przeglądarki FTP, są klienty FTP, tak naprawdę tak powinienem to nazwać, jak chociażby darmowa FileZilla, którą gorąco polecam.
3: Ja myślę, że eksploratorem Windows też można te FTP przeglądać.
1: No można, ale... ale nie róbmy tego.
2: Dokładnie.
1: Dobrze. No to zaglądamy do notatek. I teraz będzie informacja o instytucji, do której no, czasem się trzeba udać, gdzieś trzeba coś tam załatwić, ale do, raczej jej nie lubimy. Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy w wersji elektronicznej, cyfrowej się pojawia. O tym więcej tak. Tomek.
5: Urząd Skarbowy, e-Urząd Skarbowy się pojawia. Na razie tam można załatwić kilka spraw. Ja tutaj sobie mam taką ściągawkę, co tu można załatwić. I mam to napisane tak. Dostęp do swoich danych podatkowych, danych o podatnikach działalności gospodarczych, mikrorachunku podatkowym i historii logowania. Integracja z usługą Twój e-PIT, informacje o nałożonych mandatach, dostęp do aplikacji e-mikrofirma, możliwość płatności online na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadku i darowizny, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności nieopodatkowanych i mandatów. Możliwość założenia w formie elektronicznej niektórych pism, na przykład wniosku o zaliczenie nadpłaty, zwrot podatku na poczet innych zobowiązań, plus historia wysłanych dokumentów. I to jest na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. No i już.
1: No to już. No i miejmy nadzieję, że to wszystko dostępne będzie dla nas. A
5: to jeszcze nie sprawdzałem.
1: Tak, a teraz... O listach poleconych, które też odchodzą do lamusa. No cóż, a co w zamian? O tym Paulina.
3: W zamian otrzymamy system do obsługi elektronicznych doręczeń, czyli usługa oparta na pismach wysyłanych drogą mailową. To znaczy... Najpierw musimy złożyć, to znaczy to jeszcze nie ruszyło w ogóle, ale pomysł jest taki, że składamy wniosek, czyli tak zwaną deklarację cyfrowości, w którym musimy wyszczególnić swój adres e-mail i na niego będą nam przychodziły listy polecone w wersji elektronicznej. I tak samo my będziemy mogli wysyłać do poszczególnych urzędów taką samą drogą te listy polecone. Jeżeli nie będziemy mogli wysłać mailem, to chyba jest jakoś tak, że jakby... Będzie się dążyło do tego, żeby te listy polecone kompletnie znieść. I jeżeli przyniesiemy na pocztę list w kopercie, to oni go zeskanują i wyślą też mailem.
1: No to rzeczywiście cyfryzacja pełną gębą, ale bardzo dobrze, bo to i dla nas mniej zabawy w różnego rodzaju kwestie związane czy ze skanowaniem, czy z pilnowaniem tego wszystkiego. A tymczasem odbieramy telefon, bo cały czas możecie do nas dzwonić. Tym razem połączyła się z nami Monika. Witaj.
8: Witam, cześć. Słyszycie mnie dobrze?
1: No słyszymy cię. Nie jest to super jakość, jakby z telefonu albo jakiejś słuchawki Bluetooth, ale jesteś zrozumiała. Także co nam powiesz ciekawego?
8: No, o tych antenach, co mówiliście do ładowania, o tym Xiaomi, to ja tu gdzieś już widziałam artykuł o tym i wiem, że to ma być i to pewnie będzie też w smartfonach instalowane takie...
1: No to na pewno, bo musi być nadajnik i odbiornik.
8: No, z tymi nadajnikami te, trzeba będzie gdzieś poinstalować te nadajniki. Ale ja tak troszkę z innej beczki, bo tu Paulina wspomniała, którą witam zresztą jako nową współprowadzącą, wspomniała o tych e-doręczeniach i zastanawiam się, bo ja sobie założyłam profil zaufany. Czy do tego systemu będzie się można logować przez profil zaufany?
1: Podejrzewam, że do, jak do wszystkich instytucji takich państwowych, to tak.
8: No też mi się tak wydaje, a właśnie miałam okazję już z niego skorzystać, bo wczoraj sobie złożyłam wniosek o dowód i powiem szczerze, że jest to bardzo łatwe. No, założenie trochę tych kodów weryfikacyjnych, wpisanie też trochę trwa i zalogowanie się tam, ale złożenie samego wniosku już nie. Wszystko pisze, co i jak, krok po kroku, wszystko instruuje. Także jest to bardzo proste.
1: Zgadza się, ja też mogę potwierdzić, z profilu zaufanego korzystam już od dawna. No, ma to swoje problemy, ale bardziej nawet nie sam profil zaufany, co instytucje, portale, serwisy, do których się za pomocą tego narzędzia logujemy, bo logowanie przez profil zaufany, jeszcze jak logujemy się przez nasz bank, to już jest w ogóle proste, no bo serwis banku doskonale każdy zna.
8: Logowałam, tak, więc to też
1: no, nie więc. Więc nie jest to nic skomplikowanego. No dobrze, Moniko, czy coś jeszcze?
8: No i mi się jeszcze wydaje, że na ten pacjent Gov też można się zalogować też tam na to.
1: Tak, można. To znaczy, jak masz profil zaufany, to już to twoje konto pacjenta jest automatycznie tworzone wtedy.
8: Tak. A mogę jeszcze opowiedzieć jedną historię tak szybciutko?
1: A słuchamy.
8: No to jest sytuacja przy bankomacie. Była, to się stało w piątek. Niczego na szczęście się nie stało. Nie ma ofiar w ludziach. Nie było, ale podeszliśmy do bankomatu tutaj z Krzysztofem, bo potrzebował wypłacić sobie pieniążki. A wiadomo, że w jego sytuacji no, musiał sobie ubrać te słuchaweczki i wysłuchać tych komunikatów, co on tam mówił. I za nami stanęła jakaś kobieta, nie wiem, bardzo jej się chyba spieszyło i ona się mnie pyta, czy wypłacamy, czy wpłacamy, bo ona musi skorzystać. Ja mówię, że wypłacamy, ale proszę poczekać, bo narzeczony nie widzi. Ten bankomat jest udźwiękowiony i on musi skorzystać z tego bankomatu. A ta pani mówiła, to nie może sobie iść do tamtego bankomatu. Ja mówię, nie, bo ten jest udźwiękowiony, a tamtym nie. Jest osobą niewidomą, musi skorzystać. A to przepraszam, ale tak z łaską jakoś tak nam to powiedziała. I potem też nas jeszcze poganiała i jak już odeszliśmy od tego bankomatu, to ja mówię, no proszę bardzo, a ta pani tak jakoś też burknęła, dziękuję bardzo. Także czasami ludzie są niedoedukowani, bym powiedziała.
1: No cóż, no jak to mówią, obowiązku bycia miłym nikt nie ma, ale warto, bo dobro wraca. No. Tyle mogę na ten temat powiedzieć.
8: No ale tak się chciałam podzielić. Tak,
1: no jasne.
8: Może to się zdarza.
1: Jasne. Dzięki, Moniko, za telefon w takim razie. Pozdrawiamy.
8: Dzięki.
1: Ja teraz...
9: Zanim przejdziemy dalej, to ja jeszcze bym chciała wrócić na chwilę do tego poprzedniego tematu i przeprosić i sprostować.
1: Aha.
9: Bo mi się pomieszało totalnie i to nie będzie tak, że będą skanować, tylko będzie odwrotnie. Jeżeli ktoś nie zadeklaruje tej deklaracji cyfrowości, to dla niego będą drukować i wysyłać listem poleconym. Bardzo jeszcze raz przepraszam. Jakoś mi... Pomyliły się kierunki.
1: Późna pora, po prostu. A teraz taka ciekawostka drobna, którą dziś znalazłem w internecie. my90stv.com, my90tv.com. To jest serwis przede wszystkim dla tych, którzy władają angielskim, no bo tam większość materiałów jest w tym języku. Jest to symulator analogowego telewizora, takiego, jaki mieliśmy w naszych domach w latach 80. czy 90. i możemy sobie za pomocą tej stronki oglądać różnego rodzaju materiały z telewizji właśnie z lat 90. Materiały są wrzucane z serwisu YouTube. Za pomocą odpowiednich pól wyboru na tej stronie możemy decydować, co to ma być, czy to mają być jakieś filmy, czy to ma być muzyka, czy to mają być na przykład jakieś wiadomości. I o tyle jest to ciekawe, bo to jest jeden z przykładów takich serwisów, który całkiem dla czytników ekranu jest dostępny. Dostępny jest

0: o tym powiedziałeś, to tam widziałem, że gdzieś loga były, więc tak. Można sobie jeszcze to obejrzeć.
1: Swoją drogą można by jakoś się zgadać z gościem, żeby robił lokalizację, bo może z innych krajów na pewno też są na YouTubie.
0: Na pewno, przecież u nas w Polsce to są kanały, które wrzucają różnego rodzaju materiały z taśm wideo, taśm VHS z różnych kanałów telewizyjnych, więc to rzeczywiście no fajna sprawa.
1: No, trzeba by się dogadać, aczkolwiek w Stanach chyba jest bardziej ruchliwy ten ruch old time radio, więc tam jakby jest też trochę większy sentyment do tego, co było kiedyś.
0: Oj tak, old time radio to już w ogóle, to już w ogóle tego jest sporo, są całe stacje radiowe z tego typu materiałami, no ale i wtedy też i w latach tam powiedzmy 20., 30. XX wieku, no to było też, bo tego dotyczy old time radio przede wszystkim, no to już wtedy stacje radiowe publikowały mnóstwo słuchowisk na przykład.
2: Czegoś, co się teraz nie robi, bo jest telewizja i telewizja to wyparła i tak naprawdę w pewnym sensie w tamtych czasach no pewne rzeczy były dla nas po prostu bardziej dostępne, dlatego że telewizji przynajmniej gdzieś popularnie to po prostu nie było. Były tylko radia. No a radia dla nas, jak wiadomo, dostępne są.
0: Zdecydowanie bardziej. Tak jest.
2: Dokładnie.
0: Nie trzeba audiodeskrypcji. Zbliżamy się do końca naszych notatek, a ostatnia notatka, bo być może jeszcze ktoś coś będzie chciał dodać, czemu nie, dotyczy zmian w przeglądarkach. O tym Paulina.
3: Tak, rzecz się ma tak, że połączyłam w tej notatce zmiany w przeglądarkach te wszystkie swoje poprzednie newsy, ale nie zostało dostalone, więc został mi tylko jeden, a w zasadzie jedna ich grupa, mianowicie o tym, co się szykuje nowego w Chromie, a co teraz mamy już w betach. Mianowicie domyślnie aktywowane NFC webowe, czyli nie mniej, nie więcej strony będą mogły korzystać z protokołu NFC. Na razie nie widziałam tego jeszcze nigdzie, ale kto wie, może się gdzieś przyda. Wszak raczej ostatnio często jest tak, że najpierw wchodzą funkcje, później jest reakcja twórców stron i aplikacji. Kolejna rzecz to jest coś, co mamy już na Androidzie i na generalnie w przeglądarkach mobilnych, czyli natywne okienko udostępniania do różnych serwisów, bo teraz na stronach mamy zazwyczaj tak, że przyciski albo jakieś linki udostępnij na Facebooku, udostępnij na Twitterze, udostępnij mailem, no tam jakieś różne linki do różnych usług, a teraz to ma być jakieś takie okienko od Chroma dostępne już na Windowsach i Chrome OS-ie. I ostatnia rzecz, która się nam przyda, to są kolejne podwyższenia w wydajności Chroma, więc jeżeli ktoś ma słabsze podzespoły, to może liczyć na zwiększenie wydajności Chroma.
0: A to się przydaje, bo Chrome to rzeczywiście przeglądarka, która no działa fajnie, ale jak ma na czym działać, bo jeżeli brakuje jej zasobów, no to zje wszystko, co się jej da. No dobrze, słuchajcie, to jeżeli chodzi o naszą listę tematów, listę zagadnień do dzisiejszego Tyflo Przeglądu, tyle. Czy w międzyczasie coś się jeszcze pojawiło?
4: Oczywiście.
0: A, no to słuchamy.
4: Już nawet nie w międzyczasie, ale nie wiem czemu nie wpisałem tego do notatek, bo to już jest news sprzed paru dni, bo zbliżają się targi Music Nam, muzyczne, różnego sprzętu, audio. I już kilka rzeczy jest powiedziane, bo w tym roku oczywiście targi, jak to targi, są nieco inne, po prostu jest tydzień. Też tam będą, zdaje się, jakieś konferencje online i tak dalej, i tak dalej. No i firma Tascam firma, która produkuje różnego rodzaju urządzenia rejestrujące

0: karty dźwiękowe, stworzyła kartę dźwiękową dla youtuberów, dla tych, którzy chcą coś sobie tam, dla podcasterów, no dla tych, którzy robią różnego rodzaju prezentacje różnych sprzętów, gier i tak dalej, i tak dalej. I o co w tym chodzi? Znaczy, co w tej karcie jest takiego, że to się może przydać? No na przykład są trzy przyciski, które notabene są nawet czułe na dynamikę, znaczy słabo uderzymy, to coś robimy jednego, mocniej uderzymy, możemy coś innego zrobić. Co możemy zrobić? Na przykład puszczyć muzyczkę jakąś tam.
1: Czyli taka dżinglownica prosta.
0: Tak, jak to się tak. To, czyli nagrywamy sobie jakiś podcast i po prostu z palca mamy przycisk, którym puszczamy jakąś muzyczkę na jakiś przerywnik, jakieś coś takiego. Druga rzecz, znaczy tak, jest do tego jakieś tam oprogramowanie, które nie wiem, czy jest dostępne. Jest szansa, że nie jest niestety dostępne, ale zobaczymy. Oprócz tego, no ta karta ma dwa wejścia na mikrofon, już z tak zwanym zasilaniem fantomowym, czyli można podłączać również te takie studyjne mikrofony pojemnościowe. Jest, zdaje się, mini jack na te takie mikrofoniki, które się podłącza do zwykłych kart dźwiękowych, takich jak no prawie każdy ma w swoim komputerze. I oprócz tego karta ma dość duże możliwości, jeśli chodzi o streamowanie tego, co się przez tę kartę wypuszcza. To znaczy, co przez tę kartę słychać. Czyli ten tak zwany stereomix, który możemy spiąć na przykład razem z tym, co się nagrywa. Czyli mogę sobie wypuścić na stream zarówno mikrofon, jak i to, co mi się nagrywa właśnie, znaczy to, co mi wychodzi z tej karty, mogę sobie jakieś tam dołożyć muzyczki i powiedzmy jakieś stream, jakieś prezentacje, czy programów, czy czegoś mogę sobie przez to robić. Jeżeli ktoś by chciał to robić bardziej profesjonalnie, to znaczy nagrać sobie jakimś reaperem, czy czymś na jedną ścieżkę mikrofon, na drugą ścieżkę ten stream z gry i jest jakaś trzecia ścieżka, na której nie wiem, co jest. To znaczy, tam jest jeszcze wejście AUX, żeby na przykład podłączyć smartfona i ze smartfona coś sterować. To możliwe, że to jest ten trzeci kanał. W każdym razie oni twierdzą, czyli Tascam, że tam są trzy, jakby, no trzy kanały stereo, z których można nagrywać i potem ten podcast sobie zmontować. Całość kosztuje trochę ponad 700 zł, przynajmniej taką informację widziałem w sklepie muzycznym Thomann, to jest taki sklep niemiecki, w którym jest bardzo, bardzo dużo tych
1: czyli z jednej
0: sprzętów.
1: Strony i dużo, ale z drugiej strony to jak na tego typu kartę i jeżeli ktoś by rzeczywiście chciał stosować ją do takich zastosowań, to tak, może no to... i wcale nie.
0: No jest to w każdym razie w granicach jakichś możliwości, powiedzmy, człowieka, który chce to robić rzeczywiście w miarę dobrze. Bardzo mnie kusi, żeby kiedyś spróbować jakoś tę kartę przetestować, zobaczyć, czy to oprogramowanie jest dostępne. Tam są jakieś tam, jakaś korekcja, nawet jakiś pogłos, tak zwany ducking, czyli to, co się u nas kaczką nazywa, czyli mówię, muzyka się ścisza.
1: Kończysz mówić,
0: muzyka
1: głośniej.
0: Się przygłaśnie. Mhm. I to są takie jakby właśnie narzędzia dla ludzi, którzy chcą coś właśnie sobie prezentować. Może dla radiowców byłaby ta karta jakichś takich prostych? Nie wiem, tak mi się wydaje. Którzy działają sobie w jakimś radiu, powiedzmy internetowym czy jakimś. No i taki sprzęt się pojawił. Może ja to przetestuję, może ktoś to kupi i przetestuje. Zobaczymy.
1: Czy coś jeszcze ktoś z was ma?
2: Jakby ktoś się chciał pośmiać, że Polska, że nie tylko Polska nie nadgania, jak chodzi o cyfryzację czasem i tam różne rzeczy dziwnie działają, to nie jest z nami tak źle. Okazuje się, że RPA za dobrymi programami, cytuję, nie ogarnęło faktu, że Flash wyszedł z użycia.
0: A to nie tylko RPA?
2: To dobre programy podały przykład RPA i tam państwo urzędnicy nie mają dostosowanych formularzy do rozliczeń podatkowych. Więc co zrobił rząd? No, różnie można sobie z tym radzić. Oni akurat wybrali wariant poprosić rosyjskich deweloperów o stworzenie forka Chroma, który nazywa się w ogóle SARS Browser, z jakichś przyczyn. Pewnie dlatego, że tam South African coś tam, coś tam. I żeby to był taki starszy Chrome na bazie Chromium 85 z jakimś jeszcze dodatkiem, który włącza Flasha, który tam jest domyślnie wyłączony. i sprawia, że ten flash działa. Problem, już się zajęła tym jakaś agencja bezpieczeństwa, cyber, i się okazało, że tam wykryto 32 błędy w kodzie, z czego większość ma status średnie do wysoki stopień zagrożenia, więc no,
1: współczujemy.
2: Tak sobie poradziło RPA.
0: Tak. A Chinom przecież nie działały pociągi przez chyba 16
1: pociągi,
0: godzin.
1: Pociągi, tak, bo też coś tam z flashem
0: było. Bo tam
1: było.
0: Też se zapomnieli, że flasha już nie ma. Także,
1: także wy pamiętajcie, to już flash to już nie te czasy. A poza tym to nigdy dostępne nie było.
0: Owszem. Znaczy było, ale,
1: no, ale
0: trzeba
1: tak
0: było się bardzo,
1: dokładnie,
0: bardzo postarać.
1: I to rzeczywiście ktoś, kto robił te programy czy jakieś strony we flashu, to musiał tam naprawdę dużo wysiłków to włożyć, a i tak przy korzystanie z tego, no to nigdy nie było jakoś bardzo przyjemne. No to
3: tak
1: co?
3: Zupełnie dla śmiechu mówiąc, aha, to widziałam ostatnio bombki w kształcie koronawirusa. Tylko inkowe.
1: No to teraz to już prędzej jakieś zajączki.
3: Znaczy,
1: w kształcie
3: tak,
1: koronawirusa.
3: Ale... No zajączki to chyba byłoby trudniej zrobić w kształcie koronawirusa.
2: W Austrii już są jajka w niektórych supermarketach kolorowe, tak pod Wielkanoc, a jesteśmy w lutym. No nie, w sumie nie jest źle, bo koniec marca Wielkanoc to chyba dobry krok. Ale nie.
1: Pozostaje tylko życzyć, żeby nikt nie dostał serduszka z COVID-em.
0: No tak. I tak a propos jeszcze, że u nas nie jest tak najgorzej, u nas się buntują przedsiębiorcy i jakiś podobny warszawski klub przetransformował się w Muzeum Kapsli.
2: Widziałem.
0: Podobno. Natomiast u nas naprawdę nie jest źle z tym lockdownem, bo na przykład niedawno słyszałem, że na Słowacji trzeba ogłaszać każde wyjście do pracy SMS-em, a niedługo ma jeszcze wejść tam coś takiego, że w odpowiedzi na tego SMS-a dostaniesz informacje na temat tego, ile masz czasu na dojście do pracy. Ja nie wiem, co będzie, gdy się tego czasu nie wykorzysta. Znaczy, gdy się za długo
1: przekroczysz
0: do tej pracy
1: ten
0: szło,
1: czas.
0: Tak, gdy się ten czas przekroczy, ale ma wejść coś takiego także grubo.
1: Drżyjcie narody. Obyśmy z takich wzorców jednak mimo wszystko nie czerpali. No dobrze, to dzisiejszy Tyflo Przegląd będziemy chyba mogli już uznać powoli za zakończony. Dziś nawet jakoś tak w miarę czasowo się wyrobiliśmy. Miejmy nadzieję, że nikt nie usnął od naszych informacji, a było ich troszkę. Dziękujemy bardzo za to, że spędziliście z nami wspólnie czas, a w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie pojawili się Tomasz Bilecki, Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Paulina Gajoch, Robert Łabęcki i ja, Michał Dziwisz. Dziękujemy za uwagę. Jutro jeszcze również audycja, jutro będzie o Eltenie, o nowościach w Eltenie, więc zapraszamy do słuchania, a tymczasem dobranoc.
4: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym z cyklu o naszych telefonach i ich oprogramowaniu. Tym razem zajmiemy się programem Text Scout niemieckiej firmy Elumo. Jak sama nazwa wskazuje, Text Scout nie jest żaden to komórkowy podręcznik scoutingu. Myślę, że w tym kontekście Text Scout będzie oznaczał po prostu poszukiwacza tekstu. Innymi słowy, jest to program OCR, który pozwala nam przy pomocy telefonu komórkowego zrobić zdjęcie i następnie rozpoznać znajdujący się na nim tekst. Jakiś czas temu Rafał Harłampowicz nagrał dla nas bardzo fajny podcast o programie KNFB Reader, który także rozpoznaje tekst z fotografii. Dzisiaj postaram się Wam zaprezentować program Text Scout i porównać go do programu KNFB Reader. Program Text Scout pobrałem ze strony www.textscout.eu, czyli www.txtscout.eu i zainstalowałem go na Nokia N82. Od razu wspomnę, że jest kilka sposobów instalacji tej aplikacji, wszystkie bardzo fajnie opisane na stronie Text Scout. Program oczywiście posiada polski głos, w tym wypadku jest to głos Ania. Niestety sam głos instalował się okrutnie długo, tak więc pozostałem tylko przy jednym głosie, nie testując innych, ponieważ aplikacja może posiadać trzy głosy w trzech językach, ja pozostałem tylko przy języku polskim. Demo programu działa przez 2 tygodnie. Zaczynając zabawę ze Scoutem, powinniśmy dla naszej własnej wygody mieć już skonfigurowane jakieś połączenie internetowe w naszym telefonie. Po co nam takie połączenie? Otóż to jest główna cecha tekst Scout, odróżniająca go od KNFB. Mianowicie każde zrobione zdjęcie tekst Scout wysyła do serwerów, które zdalnie rozpoznają tekst, odsyłając do nas wyniki swojej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu tekst Scout rozpoznaje tekst szybciej i o wiele, wiele dokładniej niż KNFB, no ale niestety musimy za to zapłacić, ponosząc koszt połączenia internetowego. Ja dzisiaj dla potrzeb podcastu używam mojej domowej sieci Wi-Fi, ale także dla potrzeb podcastu zademonstruję działanie tekst Scout na zwykłym połączeniu GPRS. Skoro wiemy już to, co powinniśmy wiedzieć na samym początku, możemy uruchomić aplikację. Zaczynamy przede wszystkim od tego, iż producent zaleca nam uruchamianie aplikacji już przy otwartej osłonie aparatu, więc od tego zaczynamy. Otwieram osłonę aparatu, włączy się telefon w trybie kamery. Teraz wchodzimy do menu, żeby sobie włączyć aplikację. Tak, mamy tutaj tekst Scout i włączamy program. Przypominam, że jest to Nokia N82, która nie jest najszybszym telefonem, więc pewnie dlatego tak wolno się instalowała Ania.
7: Telefon przesyłany poprzez sieć w celu dostarczania obrazów do serwera w internecie. Opłata za kupno programu Text Scout nie obejmuje opłat za przesyłanie danych. Opłaty te będą pobierane przez
6: operatora. Czyli słyszymy w tym momencie, jak Ania odczytuje nam ostrzeżenie o płatnościach, jakie będziemy musieli ponieść, jakie po wykonaniu jakiegokolwiek zdjęcia. Oczywiście akceptujemy to klawiszem 1. Akceptujemy. I w tym momencie włącza się nam tekst Scout i zgłasza gotowość do pracy. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji będziemy mieli do zaakceptowania licencję. Licencję możemy zaakceptować klawiszem 1 i potem przy każdorazowym uruchomieniu ta licencja nam się będzie wyświetlała. Możemy ją zaakceptować, że tak powiem, na stałe klawiszem 3 i w tym momencie, tak jak widzimy, licencja nam się nie wyświetliła, tylko ostrzeżenie, które będzie nam się wyświetlało każdorazowo. Od czego zacząć? Może jeszcze przy samym pierwszym uruchomieniu pojawia nam się kreator. Kreator, który pozwala nam wykonać pierwsze kroki, jeśli chodzi o konfigurację samej aplikacji. Jest to bardzo prosty, krótki, szybki kreator, gdzie ustawiamy tylko te podstawowe opcje, tak aby osoba rozpoczynająca pracę z Text Scout miała jakieś podstawy, już ustawiony wstępnie telefon. Text Scout pracuje nam w trzech jak gdyby trybach. Trybie fotografowania, trybie odczytu i tak zwanego odczytu zewnętrznego. Pokrótce, czym są te tryby? No, tryb fotografowania, tutaj nie ma co tłumaczyć, w trybie fotografowania robi się zdjęcia. Tryb odczytu jest to tryb, w którym odczytujemy wyniki, jakie uzyskamy po sfotografowaniu i będziemy te wyniki odczytywać przy pomocy głosu Ani. Tryb odczytu zewnętrznego jest prawie dokładnie tym samym, co zwykły tryb odczytu, czyli możliwością odczytania wyników, jakie uzyskamy po rozpoznaniu zdjęć. Tyle, że w tym momencie możemy korzystać z naszego syntezatora, który wykorzystujemy na co dzień w naszym screen readerze w naszym telefonie. Tak więc może to być dla nas o tyle przydatne, że po prostu jesteśmy do tego głosu, nie wiem, bardziej przyzwyczajeni, już bardziej go rozumiemy. Tak więc zrozumienie wyników, które potrafią być niekompletne, może być dla nas łatwiejsze po prostu z użyciem naszego własnego syntezatora. Oczywiście w momencie, gdy ja uruchomiłem Scouta, syntezator, w tym przypadku TOX, został wyciszony. I w tym momencie TOX po prostu nie gada. skąd będziemy wiedzieć, w jakim trybie się znajdujemy. Do tego celu przeznaczony jest klawisz hash, klawisz krzyżyka, czyli prawy dolny róg klawiatury telefonu. Po jego wciśnięciu zawsze uzyskamy informację, gdzie się znajdujemy w danym momencie w aplikacji oraz kilka różnych dodatkowych informacji w zależności od miejsca, w którym się znajdujemy. Ja teraz wciskam hash.
7: Jesteś w trybie fotografowania. Podłączone do bezprzewodowej sieci LAN. Gotowe.
6: No, jak usłyszeliśmy, tylko dwie informacje, czyli jesteśmy w trybie fotografowania i że jesteśmy automatycznie podłączeni, ponieważ podobnie tak w przypadku Wayfindera, Scout przy włączaniu się po prostu sprawdza, czy ma połączenie z siecią i nawiązuje to połączenie, jeśli jest ono dostępne. Jeśli nie, to jesteśmy o tym informowani. W trybie fotografowania możemy sobie strzałkami lewo-prawo zobaczyć, jakie mamy dostępne tryby fotografowania, czyli jakie obiekty możemy fotografować. Idę strzałką w prawo.
7: Pakowanie produktów.
6: Pakowanie produktów. Nie wiem, czemu tak Agatka to czyta, zamiast odczytywać opakowanie, ona czyta pakowanie.
7: Automatyczne. Pakowanie produktów.
6: Pakowanie produktów.
7: Szybkie.
6: Szybkie, czyli tutaj powiedzmy kosztem dokładności i jakości rozpoznania tekst Scout dokonuje szybkiego skanu i szybkiego rozpoznania.
7: Drobny tekst.
6: Drobny tekst.
7: Rachunki.
6: Rachunki.
7: Automatyczne.
6: I automatyczne. Powiem Wam, ja oczywiście tutaj mam przygotowane kilka rzeczy, które będę dla Was rozpoznawał, ale powiem Wam z doświadczenia krótkiego, ale jednak wynika, że tryb auto sprawdza się najlepiej, no ale oczywiście postaram się to Wam zademonstrować. Może jeszcze szybciutko przebiegniemy przez opcje. Do opcji wchodzimy klawiszem funkcyjnym F1 do menu.
7: Menu główne. 1 głośność. 2 ustawienie połączenia.
6: Mamy odczytywane automatycznie.
7: 4 syntezator. 5 aparat. 6 rozpoznawanie tekstu. 7 wizualizacja. 8 porządkowanie. 9. Instrukcja obsługi.
6: Oczywiście po opcjach możemy się poruszać strzałkami góra-dół.
7: 2 ustawienia połączenia.
6: I gdybyśmy chcieli zaakceptować daną opcję, możemy nacisnąć albo klawisz wyboru, albo strzałkę
7: 4 syntezator.
6: W prawo. Jak gdyby ja teraz naciskam strzałkę w prawo, syntezator. Rozwijając
7: 1 głos.
6: Drzewko.
7: 2 tempo mowy przy czytaniu. 3 tempo mowy w menu. 4 wysokość głosu. 5 tryb czytania.
6: Tak samo klawiszem strzałki w prawo możemy akceptować daną funkcję, jeśli już jest tylko jedna. Klawiszem w lewo zwijamy po prostu
7: jeden głośność, dwa ustawienie połączenia.
6: Menu.
7: Trzy wyniki rozpoznawania.
6: Klawiszem F2 zamykamy menu.
7: Sześć rozpoznawania. Opuszczenie menu.
6: Ok. Oczywiście to, na co najbardziej czekacie, czyli samo fotografowanie. Zacznę od tego, co dzisiaj będziemy sobie fotografować i rozpoznawać. Mam dzisiaj przygotowane w sumie 4 przedmioty. Jeden przedmiot to reklama, jaka dotarła do mnie z banku, jakich pewnie każdy z Was otrzymuje mnóstwo. Kupa śmieci i musimy to jakoś rozpoznać, jakoś to przeczytać. Najczęściej musimy kogoś prosić o pomoc. No a my zaraz sprawdzimy, jak sobie z tym radzi tekst Scout. Oprócz tego mamy książeczkę. Książeczka jest to takie wydanie broszurowe. Nie jest to powiedzmy najgorsza jakość, ale nie mogę powiedzieć, żeby to była książka z górnej półki. Papier cienki, chropowaty, byle jaki i jakość druku dość kiepska. Czeka na nas jeszcze paragon do zeskanowania i pudełko z lekarstwami. Zaczniemy może od samej reklamy. Jest to karteczka mniejsza niż A4. Pozwoliłem sobie ją zająć, aby nie udostępniać wszem i wobec moich danych personalnych. Parę słów na temat samego skanowania. Jest ono opisane bardzo dobrze w dokumentacji, jaka znajduje się na stronie producenta. Tu muszę zaliczyć na ogromny plus tekst Scouta. Bardzo ładnie, obrazowo zostało to opisane. Jak mamy skanować? Otóż mamy skanować w następujący sposób. Układamy sobie telefon w taki sposób, aby obiektyw znalazł się na środku danego przedmiotu, który chcemy fotografować. Teraz, abyśmy mieli pewność, że telefon nie drży nam w rękach, ponieważ program posiada funkcję stabilizacji obrazu, najlepiej jest go trzymać obiema dłońmi, w taki sposób, aby opierać łokcie na stole. Wtedy będziemy mieli pewność, że telefon nie będzie nam się kiwał w lewo czy w prawo. Dodatkowo program wyposażony jest w funkcję, którą zaraz sami usłyszycie, która jak gdyby pomaga nam dopasować odpowiedni kąt patrzenia obiektywu. Jest to funkcja dźwiękowa, która działa na takiej zasadzie: im wyższy jest dźwięk, tym lepsze jest położenie aparatu względem fotografowanego obiektu. W momencie, gdy my będziemy robili zdjęcie, ja będę unosił telefon w górę nad fotografowany obiekt. W tym momencie unoszę go jakieś 20 cm nad daną kartkę. Producent pisze, że w momencie, gdy mamy do czynienia z kartką formatu A4, powinno to być około 30 cm. Telefon zacznie wydawać właśnie dźwięki naprzemiennie, ponieważ dotyczą one jak gdyby dwóch wektorów ułożenia telefonu. Telefonem nie machamy chaotycznie, gdzieś w lewo, w prawo, jeżdżąc nad fotografowanym obiektem, tylko trzymamy go nieruchomo i najpierw przekręcamy go wzdłuż jednej osi, powiedzmy to wzdłuż jak gdyby długości telefonu, a następnie wzdłuż węższej krawędzi naszego telefonu. Nie wiem, czy dość obrazowo to tłumaczę. W każdym razie staramy się najpierw jak gdyby przez dłuższy bok telefon obracać, następnie przez krótszy bok, do momentu, aż uzyskamy dwa równie wysokie sygnały. W tym momencie telefon automatycznie wykona fotografię. Oczywiście możemy ją sami sobie zrobić, nie czekając na współpracę ze skautem, ale powiem Wam szczerze, że to naprawdę działa, a jak działa, przekonajcie się sami. Układam telefon na środku kartki, wciskam klawisz migawki aparatu i przytrzymuję go chwilkę. Telefon zaczyna piszczeć.
7: No, wykonywanie zdjęcia.
6: Już chyba doszedłem do zbyt dużej wprawy, ponieważ nie zdążył nawet zapiszczeć. Jak usłyszeliśmy, Agatka się trochę dławi. I to nie jest przypadek. Ona się dławi tak za każdym razem. Będziecie mieli okazję się przekonać. Słyszymy informację. Tekst obcięty z dołu. Czekamy na wyniki z serwera.
7: Szanowny panie, z przyjemnością informuję, że w ING Banku Śląskim czeka na pana pożyczka gotówkowa w wysokości 5400 zł. Pieniądze może pan wydać na dowolny cel, na przykład zrealizować długo odkładane plany lub zapewnić sobie środki na urlopowe wydatki. Wystarczy uwolnić wakacyjne marzenia. Formalności niezbędne do uzyskania pożyczki zredukowaliśmy do minimum.
6: Jak widzimy, nie ma sensu czytać dalej. Jakość jest zdumiewająco dobra. Oczywiście dokument jest dość tradycyjny. Zatrzymam Agatkę. Zatrzymuję ją klawiszem zielonej słuchawki. Pauzujemy. W tym samym momencie mógłbym oczywiście wznowić jak gdyby odczyt też klawiszem zielonej słuchawki.
7: Wychodzenia z domu. Oferta jest ważna do.
6: Czeka sobie dalej. My pauzujemy. Ale tak, poruszanie po samym rozpoznanym tekście. W momencie, gdy zatrzymamy tekst, poruszamy się strzałkami w lewo, w prawo. Sami posłuchajcie. Czytamy tylko po literce. W lewo, w prawo. Jeśli daję strzałkę góra, dół,
7: 27.
6: Czytamy tylko po słowach.
7: Ważna jest oferta.
6: To w momencie, gdy mamy tekst wstrzymany. Jeśli ja go znowu aktywuję zieloną słuchawką,
7: oferta jest ważna.
6: I teraz będę się poruszał strzałkami w prawo.
7: Niniejsze pismo nie jest ofert ani propozycja.
6: Mam odczytywane akapity, a teraz idę strzałkami góra-dół.
7: Oferta jest pożyczka.
6: Mam odczytywane tylko linijki.
7: Pieniądze może pan wydać na dowolny cel, na przykład zrealizować długo odkładane plany lub zagarnić.
6: Oczywiście zatrzymujemy, żeby nam za dużo też nie gadała. Mamy tutaj parę dodatkowych opcji. Najpierw jeszcze tryb info, czyli naciskam hash. Gdzie jest jesteśmy? Tryb odczytu.
7: Podłączone do bezprzewodowej sieci LAN. Informacja o obrazie. Tekst obcięty z domu.
6: Otrzymujemy wszystkie informacje, które były związane z naszym skanowaniem. Ale w momencie, gdy nacisnę klawisz 0, jak gdyby cały rozpoznany dokument jest indeksowany. Ja naciskam 0. Każdy akapit w tekście
7: 6 akapitów przeczytane.
6: Dostaje jak akapit gdyby jeden, numer. Panie. Jest tekst podzielony na akapity i możemy w tym akapit momencie, żeby szybciej przejrzeć tekst, poruszać się po akapitach. Naciskam klawisz 2.
7: Pieniądze może pan wydać na dowolny cel. Na
6: teraz dam piątkę.
7: Akapit 5. Oferta jest ważna do 27 sierpnia 2010. poważaniem.
6: Zatrzymamy zieloną słuchawką. I jak widzimy, nawigacja po tekście jest bardzo prosta, więc tutaj żadnej filozofii nie mam. Teraz jeszcze pokrótce, jak jesteśmy w trybie samego odczytu. Niestety Scout zapisuje nam każdy wynik w telefonie. To jest dość niepokojące, no bo jak nie będziemy tego pilnować, to po prostu zapchamy sobie naszą kartę pamięci. Oczywiście nawet nie mówię o sytuacji, gdybyśmy instalowali Scouta w pamięci telefonu. Warto jest więc, jeśli to jest, nie jest nic istotnego lub po prostu nie chcemy tych wyników, usuwać je. Usuwamy klawiszem C kasującym tradycyjnie w naszym telefonie wszystko, więc naciskam C.
7: Raz proszę ponownie wcisnąć klawisz usuń, aby nieodwracalnie usunąć tę pozycję z pamięci telefonu.
6: Słyszymy, tłumaczenie nie jest stuprocentowe. Trafiają się takie krzaczki, tutaj pleasy, no ale ciach, dajemy C.
7: Plik został usunięty z pamięci telefonu.
6: I plik został usunięty. Możemy spróbować fotografować na nowo. Sprawdzamy, gdzie jesteśmy. Hasz.
7: Jesteś w tryb fotografowania.
6: Tryb fotografowania. Moglibyśmy sobie wybrać
7: pakowanie produktów.
6: Jakiś inny tryb, ale w tym momencie
7: automatyczny.
6: Po prostu tryb automatyczny sprawdza się najbardziej, szczególnie jeśli mamy do czynienia z tekstem, jak to się mówi, czarno na białym napisanym. Odkładamy karteczkę i sięgamy po książkę. Książka, już jak Wam mówiłem, wydanie broszurowe. Nie jest to nic specjalnego. Mam tutaj zakładkę, żeby później porównać Wam jakość odczytywanego tekstu z KNFB. Już przykładamy sobie książeczkę. Może teraz będzie nam telefonu piszczał. Powinien piszczeć. Ja tak jak mówię, może za szybko zareagowałem, bo już bawię się chwilę tym programem. Oczywiście sam też używam KNFB, także stąd może pewnie doświadczenie jakieś przy fotografowaniu tego typu tekstów, no ale teraz spróbuję to zrobić może nieco bardziej nieudolnie i może Scout postara się mi jakoś pomóc.
7: No,
6: niekoniecznie. Teraz jeszcze nie poczekał. Ja anuluję to zdjęcie, ponieważ... Albo nie, poczekajmy. Słyszymy. Ona się krztusi tak zawsze. Przy każdym zdjęciu Agatka się krztusi. To jest pewne niedopracowanie. Podobnie w KNFB. Zauważam, że z wersji na wersję ta jakość syntezy jest coraz gorsza. No jak usłyszeliście, nie zdążyłem nawet podnieść wystarczająco wysoko.
7: Tylko sięgnął z zabawy tego wieczora. Nigdy była do samochodu Roya. Tej raz gdzie... Niezależnie od tego,
6: więc czyta nam niezbyt mądre rzeczy, bo praktycznie sfotografował środek tylko marginesu. Spauzujemy, usuniemy i próbujemy jeszcze raz. Tym razem już postaramy się normalnie zdjęcie zrobić.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Ok, zdjęcie było zrobione. Lubi się krztusić. Oczywiście to może być związane z telefonem. Nowsze telefony o szybszych procesorach może będą sobie lepiej radziły z tą aplikacją.
7: No,
6: N82 radzi sobie, jak sami słyszycie. Czekamy na wyniki.
7: Proszę czekać.
6: Dobrze, czekamy. Książka rozwarta, fotografowałem dwie strony. Chwilkę widać, musi mu to zająć. Zwróćcie uwagę na czas, ile to wszystko trwa. Później zademonstruję Wam porównanie do KNFB.
7: Proszę czekać.
6: Tamtym programem zrobimy zdjęcie.
7: 11 MZMM DEVTWAT TATOM TWCHOUT L2S IDBEZO AMVERSANT TYF SHADI HIJADA JUTA I GILI OKRUTNIE ODROL JAKA TRAFIOT ZROL PŁAKAŁA Z BEZ SHWOIN I PŻTKU WIATOWATO POIN RAŚNI IM BYŁA WINU Sara Wemer Halfeli i wygrzała przez okna patiarz i w czapdek bosieb. Na ukośnikiem.
6: No jak widzicie, jakość nie jest powalająca, ale muszę przyznać, że jestem sam zdumiony. Bo jakość nie powinna być w żadnym razie tak zła. Więc ostatni raz próbujemy fotografować książkę. Zobaczymy, czemu ona takie figle nam robi.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Ostatni raz. Zobaczymy, jak długo będzie trwało samo rozpoznawanie. Jeśli będzie trwało za długo, to anulujemy.
7: Proszę chwilę zaczekać.
6: Sami widzieliście, że tekst reklamy zeskanował idealnie. Tak więc
7: tekst obcięty z dołu.
6: Tutaj tekst obcięty tylko z dołu, tak więc wszystko...
7: 11 Sara Czuła. jak gdyby świat wokół rozpadł się na kawałki. Wszystko, czego pragnęła, runęło w gruzy, zanim się zaczęło. Jednak mogła winić tylko siebie.
6: Jak więc widzicie,
7: z własnej woli
6: w tym wyszła
7: momencie, z zabawy tego wieczoru.
6: Jakoś jest idealna.
7: Nikt nie zmuszał jej, by wsiadła do samochodu Roya. Teraz już za późno, by żałować.
6: No, jakieś drobne literówki, ale tego, tak jak mówię, jakość papieru jest fatalna.
7: Jakby pragnęłaby cofnąć czas. Nic nie mogło już być takie jak kiedyś, ani takie, jakby chciała. Myśląc o Peterze, doznawała bólu.
6: Okej, zatrzymujemy.
7: Nie potrafiła sobie przypomnieć. Pauza.
6: Widzicie, to była trzecia próba. Korzystanie z tego typu programów niestety wymaga nabrania pewnej wprawy i umiejętności. Ciągle nie mogę Wam zademonstrować trybu wspomagania, który powinien nam tutaj pomagać w fotografowaniu, ale myślę, że w momencie, gdy weźmiemy się za fotografowanie starego paragonu z McDonalda, to ten wspomagacz okaże się nieodzowny, bo w przeciwnym razie niewiele będziemy z tego wiedzieli. Dlaczego wybrałem paragon z McDonalda, a nie z jakiegoś sklepu? To oczywiście też nie jest przypadek. Paragony drukowane w sklepach są często drukowane na przykład w jakichś hipermarketach i tak dalej, bardzo wyraźną czcionką na białym papierze i tam nie ma problemu. Tam naprawdę Kane, FB czy Scout radzą sobie doskonale. Ale ja wziąłem specjalnie paragon z McDonalda, który jest na bardzo cieniutkim papierze i do tego czcionka jest bardzo niewyraźna. No to po to, żeby jakoś tam przetestować tego tekst Scouta. Więc dajmy mu szansę jakoś się popisać, bo teraz za trzecim razem, no to może nam braknąć cierpliwości. A przypominam, że w momencie, gdybyśmy to robili na GPRS-ie, płacimy za wszystko. Wciskam migawkę aparatu.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: No, się nie może zdecydować, a już nie piszczy. Zdecydował się zrobić jednak fotografię. Wątpię jednak, aby jakość była zadowalająca.
7: Przesyłanie obrazu do rozpoznawania. Proszę chwilę zaczekać. Obraz przesłany.
6: Tekstu nie ma dużo, więc odpowiedź powinna być błyskawiczna.
7: Tekst obcięty z dołu. Aparat był obrócony o 6 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zakończone.
6: I konia z rzędem temu, kto odgadnie, co zamawiają w McDonaldzie. Oczywiście rozpoznanie fatalne, ale oczywiście ja przygotowywałem się wcześniej do podcastu, więc fotografowałem ten paragon i wiem, że tekst Scout może sobie poradzić o wiele lepiej, ale tego nie robi. Tak więc ma ten program kaprysy, no a my musimy, jeśli chcemy go używać, do niego przywyknąć. Spróbujemy jeszcze raz.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Ok. Druga próba. Zobaczymy, co nam przyniesie. I zaraz przestawimy się na inny tryb i sprawdzimy, czy inny tryb pomoże nam lepiej sfotografować tego typu czcionkę. Myślę, że spróbujemy sfotografować drobnym drukiem. Oczywiście ustawić tryb fotografowania czy rozpoznawania drobnym drukiem.
7: Jest do góry nogami.
6: O, jeszcze do góry nogami. Ciekawe, z czego wnosi.
7: 41 łącznik 906 butonni S21 łącznik 008 łącznik 8H0 paragon fiskalny koła mleko M-fletki M-filet ofis pik.kurczak bójkie wrap hru.kurcz filet ofis hasnack urap krewetki.
6: No jak słyszymy, już możemy się domyślić. Trzeba oczywiście pamiętać, że w McDonaldzie, na tych wszystkich paragonach, nie tylko oczywiście w McDonaldzie, ale w różnych restauracjach posługują się różnego rodzaju skrótami. Tak więc tutaj filet of fish to jest oczywiście krukurcz. Tak więc możemy sobie spokojnie sprawdzić, co kiedyś tam kupowaliśmy, czy czego dany paragon dotyczy. Co jest, myślę, bardzo istotne w momencie, gdy szukamy jakiegoś paragonu dla gwarancji. Widzieliście cały czas tryb automatyczny. Nie zmieniam trybu specjalnie, żebyśmy mieli jakieś porównanie, odniesienie. Tak jak Wam mówiłem, doświadczenie tutaj pokazuje że nie warto jest przestawiać tryb automatyczny na jakikolwiek inny tryb. Teraz weźmiemy sobie nasze lekarstwo. Mamy tutaj ibuprom albo ibuprofen, już nawet nie pamiętam. Zaraz postaramy się przekonać, co to właściwie mamy. Kładę telefon centralnie obiektywem na pudełku, tak aby obiektyw znalazł się centralnie na pudełku. Wciskam spust migawki. Unoszę telefon.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Myśli. I jest. I zobaczymy. Wiem, że pudełko jest błyszczące. Odbija się każdy flash aparatu.
7: Proszę chwilę. Czekać.
6: Obraz przesłany. Wyłania się i krztusi Agatkę.
7: Tekst obcięty z góry. Jest do góry nogami.
6: Nie ma łatwo ten nasz scout.
7: Proszę czekać.
6: Same wyzwania.
7: Ibuprom, bóle głowy menstruacyjne, bóle okolicy krzyżowej, bóle kości gorączka, oba tabletki odpowlekanych, lek przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeow gorączkowy LGGP i 1 WKM ibuprofenum 200 mg. MIWHTITL tabletki powlekane się Ampersand 1 tabletka zawiera ibuprofen 200 mg oraz substancje pomocnicze m.in. sacharozę. Wskazania bóle różnego pochodzenia, w tym wej, bóle kostne i stawowe, bolesne miesiączkowanie, gorączka.
6: Jak widzimy, możemy
7: przebiegu grypy,
6: przeczytać
7: lub innych
6: nie tylko jaki to lek,
7: sposób stosowania i wrogę,
6: ale także na jakie bóle, na jakie schorzenia i jaki jest sposób stosowania. Jest to bardzo wygodne, pomocne i myślę, że właśnie takie zastosowanie najbardziej pokazuje Wam, jak przydatny i funkcjonalny może być właśnie program Text Scout. Usuwam. Myślę, że na razie tyle skanowania, fotografowania nam wystarczy, żebyście mieli pojęcie o tym, jak działa Text Scout. Teraz pokażę Wam, jak działa Text Scout tak naprawdę, czyli z połączenia internetowego, połączenia GPRS. Z menu sobie wybieramy ustawienia połączenia.
7: Proszę wybrać punkt dostępu do internetu. Jeden internet.
6: Wybieramy jedynkę. Oczywiście opcje można wybierać też klawiszami alfanumerycznymi. Ja wciskam tylko klawisze. W tym momencie on łączy się, mój telefon, wykorzystując połączenie GPRS.
7: Połączenie nawiązane poprawnie.
6: Okej, połączenie nawiązane. Więc w tym momencie możemy się wziąć za fotografowanie. Weźmiemy sobie znowu naszą reklamę, która jest w miarę jasna. Jasny papier, ciemna czcionka. Powinno to wszystko ładnie być rozpoznane. I zobaczymy, jak będzie sobie radził scout z wysyłaniem wyników do serwerów.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Zdjęcie wykonane.
7: Obraz poprawnie sfotografowany. Przesyłanie obrazu do rozpoznawania. Proszę chwilę zaczekać.
6: No to czekamy chwilę i zobaczymy, ile, wykorzystując połączenie GPRS, będzie scout wysyłał.
7: 50% przesłano.
6: Informuje nas na bieżąco o postępie.
7: 90% przesłano.
6: Jak widzimy, dopiero przesyła. Jeszcze musi to rozpoznać i odesłać. Więc czas zaczyna nam się wydłużać.
7: Sfotografowany poprawnie. Szanowny panie, z przyjemnością informuję. Ze Wing Banku Śląskim czeka na pana pożyczka gotówkowa.
6: Nie ma problemu z rozpoznaniem, ale w momencie, gdybym musiał sfotografować trzykrotnie tą kartkę, tak jak mieliśmy to nieprzyjemność doświadczyć z Paragonem, no to trzy razy musiałbym za to zapłacić. To jest mało komfortowa sytuacja. Ale okej, skoro sprawdziliśmy już, jak wygląda połączenie GPRS, to teraz może także przy połączeniu GPRS usuniemy sobie ten plik.
7: Wynik został usunięty z pamięci telefonu.
6: Włączymy sobie nasz komórkowy syntezator, czyli głos Toxa. Wybierzemy odpowiednie opcje. Opcję syntezator.
7: Dwa tempomowy przy czytaniu. Trzy tempomowy w menu. Cztery wysokość głosu. Pięć tryb czytania.
6: Tryb czytania. Piąteczka.
7: Jeden tekst scout. Dwa tryb odczytu zewnętrznego z użyciem scenu radera lub monitora brajlowskiego.
6: Jak słyszymy, możemy użyć też monitora brajlowskiego podłączonego przez Bluetooth.
7: Zewnętrzny tryb odczytu z użyciem scrollera lub monitora brajlowskiego.
6: Włączyliśmy sobie zewnętrzny tryb odczytu. Oczywiście głośność, oprócz tego, że możemy ją regulować samej Agatki w ustawieniach menu, możemy także regulować po prostu klawiszami ściszenia i zgłaśniania naszego telefonu. Ponownie nad tą samą karteczką się pochylam. Wciskam spust migawki, unoszę aparat, zdjęcie jest wykonywane. Oczywiście ten tryb wspomagania można wyłączyć. Ja go w tej chwili zostawiłem włączony. Miałem nadzieję, że bardziej będzie piszczał, bo tak jak zaczynałem bawić się scoutem, to piszczał mi non-stop, zanim się nauczyłem odpowiednio trzymać aparat. Tak więc no teraz nie bardzo macie okazję zobaczyć, jak to działa, a jak mówię, no można tą opcję wyłączyć i pewnie gdybym używał częściej tekst scout, tak bym właśnie zrobił, no ponieważ fotografowanie gdzieś w jakimś miejscu publicznym z takim piszczącym telefonem, no to jest trochę, no, może nie to, że obciachowe, ale po prostu zwraca na nas niepotrzebnie w jakimś stopniu uwagę. Tak więc można to wyłączyć, samo to piszczenie.
7: Szanowny panie, z przyjemnością informuję, że w Banku Śląskim czeka na pana pożyczka gotówkowa nie w wysokości 5400 zł, a w limbo. Chce może pan wydać na dowolny cel, na przykład realizować długo odkładane plany, by zapewnić sobie środki na budżetowe wydatki. Wystarczy wolnić wakacyjne marzenia.
6: Jak słyszymy, tutaj Agatka z telefonu też sobie doskonale radzi z odczytywaniem tekstu. Oczywiście mogę tekst sobie przytrzymać klawiszem zielonej sławki. I normalnie wtedy mógłbym sobie tekst przeglądać, chodząc właśnie strzałkami. Niestety tutaj jak gdyby tryb działania strzałek jest nieco inny. Podobnie też nie działa sam tryb indeksowania, czyli gdybym nacisnął w tym momencie klawisz 0, nic by się nie stało. Aby włączyć indeksowanie przy korzystaniu z zewnętrznego trybu odczytu, muszę najpierw nacisnąć klawisz F2, jak gdyby zamknąć samo to aktywne okno, dopiero teraz wcisnąć 0, tekst mi się zindeksuje. I powiedzmy, klikniemy sobie jakiś akapit, powiedzmy 3. Ale w tym momencie już, jak widzimy, czytała Ania i dopiero teraz przełącza się Agatka. Także to indeksowanie jest w przypadku zewnętrznego odczytu, no może lekko niedopracowane, no ale pewnie zostanie w jakimś tam niedalekiej przyszłości przy kolejnej wersji poprawione. Usuniemy sobie ten dokument i z powrotem przestawimy sobie na Anię. Okej. I z powrotem mamy tryb odczytu tekst scout.
5: Tyflo Podcast.
6: Bardzo ładnie w scoutie zostały rozwiązane same funkcje klawiszy. Tutaj jeszcze mogę dodać, że na przykład klawisz gwiazdki powoduje, iż dany wynik zostaje zapisany w ulubionych. Mamy wtedy do niego szybszy dostęp. Klawiszem zielonej sławki możemy ponownie wysłać przed chwilą źle rozpoznany tekst do kolejnego rozpoznania. Scouta generalnie zamykamy klawiszem czerwonej sławki, co nie jest jakoś specjalnie oczywiste, bo chwilę mi zajęło, zanim się przestawiłem właśnie na ten sposób zamykania programu. To, co ma tekst scout, a czego ja w tym momencie nie posiadam, robiąc dla Was podcast, to filtry polaryzacyjne, które producent dostarcza do programu. W przypadku KNFB musimy sobie takie filtry zakupić osobno. Przynajmniej tak było w momencie, gdy ja nabywałem KNFB, musiałem sobie osobno dokupić te filtry. A w momencie, gdy robimy fotografię jakichś błyszczących przedmiotów, czy to na przykład pudełka z lekami, czy tak jak na przykład dzisiaj bawiąc się scoutem, postanowiłem zrobić fotografię telewizora z włączoną telegazetą. I oczywiście nie chciało mi się bawić, szczególnie bo mi nie zależało na treści samej zawartości, ale przy pierwszym zdjęciu tekst scout odczytał dość znaczny zakres wyświetlonej strony telegazety. Tak więc wydaje mi się, że w przypadkach naprawdę skrajnych, czyli w momencie, gdy będziemy musieli zrobić jakieś zdjęcie na przykład z ekranu monitora czy telewizora, takie filtry byłyby bardzo, bardzo przydatne. Ja w tym momencie nie mam filtrów nalepionych, pomimo tego, że sobie nabyłem osobną dla KNFB, no ale niestety jeszcze ich nie nalepiłem. Myślę, że bez tego telefon i tak działa bardzo dobrze, program działa bardzo dobrze. W takim razie nie pozostaje nam w tym momencie nic innego, jak tylko dokonać porównania między naszymi dwoma programami. Najpierw wykonam fotografię po kolei, będę wykonywał fotografię poszczególnych przedmiotów przy pomocy Text Scout i KNFB Reader, tak abyście mieli porównanie, jak te programy działają, czy w ogóle jest co porównywać. Tak więc jeszcze raz lecimy z naszą reklamą.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Zwróćcie uwagę na czas, jakiego będziemy obraz potrzebowali.
7: Przesyłanie obrazu do rozpoznawania. Proszę chwilę zaczekać.
6: Połączenie idzie wolno. Przypominam, że to jest GPRS.
7: 60% przesłano.
6: Może nie będę was katował i po prostu przełączę na Wi-Fi, albo nie, bo inaczej nie będziecie mieli porównania do KNFB.
7: Sfotografowany poprawnie.
6: Zostawimy na GPRS-ie i słuchajcie.
7: Czeka na pana pożyczka gotówkowa, z przyjemnością informuję. ZEWING Banku Śląskim w wysokości 5400 ZTU. Pieniądze może pan wydać na dowolny cel, na przykład zrealizować długo odkładane plany lub zapewnić sobie środki na urlopowe wydatki, wystarczy uwolnić wakacyjne marzenia. Formalności niezbędne do uzyskania pożyczki zredukowaliśmy do minimum, a spłatę pożyczki możemy rozłożyć nawet na 60 dogodnych rat.
6: Okej, wystarczy dla porównania. No to najpierw uruchommy KNFB Readera. Musi się nam uruchomić.
7: Uruchamianie programu KNFB Reader. Witam. Ekran główny.
6: Okej, program jest gotowy do pracy, tak więc ponownie ustalamy sobie telefon, dajemy na środek naszego arkusza. Zawczasu przechodzimy w tryb fotografowania. Już tutaj na KNFB się nie będę rozwodził, ponieważ mieliście już okazję go poznać w samym podcaście Rafała, i wykonujemy fotografię.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: W tym momencie
7: na przetwarzanie obrazu w formacie książek, artykułów i etykiet.
6: Program nie łączy się z żadną siecią, z żadnym internetem. Wykorzystuje tylko i wyłącznie możliwości telefonu.
7: Szanowny panie, z przyjemnością informuję, że według Banku Śląskim czeka na pana pożyczka gotówkowa w wysokości 5400 ZTU. Pieniądze może pan wydać na dowolny cel, na przykład zrealizować długo odkładane plany lub zapewnić sobie środki na urlopowe wydatki. Wystarczy uwolnić wakacyjne marzenia. Formalności niezbędne do uzyskania pożyczki zredukowaliśmy do minimum, a spłatę pożyczki możemy rozłożyć nawet na 60 dogodnych rat. Pożyczka otrzyma pan za...
6: zatrzymujemy.
7: Oferta jest ważna do...
6: Nawet nie ma co komentować.
7: Z poważaniem.
6: Sami możecie sobie porównać.
7: Fotografowanie.
6: Która jakość wam się bardziej podoba? Kolejne porównanie. Teraz bierzemy naszą książkę. Przypominam, wydanie broszurowe. Spokojnie mogę wydanie porównać do wydania Harlekina. Zresztą nie wiem, czy ta książka nie była w cyklu Harlekinów. Chodzi tutaj głównie mi o jakość papieru, na jakim była wydawana. I już włączamy migawkę Text Scouta.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Zdjęcie wykonane i połączenie śmiga teraz
7: obraz poprawnie sfotografowany.
6: GPRS. W tym momencie fotografuję dwie strony, lewą i prawą. Wcześniej, gdy fotografowaliśmy książkę, fotografowałem tylko lewą stronę i była ona odczytywana jakby pojedynczo. W tym momencie specjalnie sfotografowałem obie strony, abyśmy mieli porównanie, jak Scout będzie skanował obie strony i jak obie strony będzie skanował KNFB Reader. Pojedynczą stronę już widzieliście, jak skanuje sam skał.
7: 70% przesłano.
6: Dużo tekstu, więc fotka pewnie waży więcej i nieco dłużej musi być wysłana.
7: 95% przesłano. Obraz przesłany.
6: Czekamy na wyniki.
7: Tekst obcięty z prawej i z dołu.
6: O, jeszcze się nie zmieścił.
7: Aparat był obrócony o 9 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jedenaście Saratoga. Jak gdyby świat wokół rozpadł się na kawałki, wszystko, czego pragnęła, runęło w gruzy, zanim się zaczęło. Jednak mogła winić tylko siebie. Z własnej woli wyszła z zabawy tego wieczoru. Nikt nie zmuszał jej, by wsiadła do samochodu Roya. Teraz już za późno, by żałować. Niezależnie od tego,
6: myślę, że wystarczy. Jak bardzo pragnęła, możemy zatrzymać.
7: Pauza.
6: Usuniemy plik.
7: Teraz proszę ponownie wcisnąć klawisz usuń.
6: I uruchomimy KNFB Reader. Książkę, tak, staramy się, aby była szeroko otwarta. Układamy telefon, unosimy do góry. Oczywiście w KNFB też ma nieco inny system sprawdzania położenia aparatu, no ale tak jak już wspominałem, nie ma co tutaj opowiadać o KNFB. Wykonujemy fotografię. Tekst ponownie jest przetwarzany tylko i wyłącznie przy pomocy bazy i oprogramowania, jakie znajduje się w telefonie. Jeszcze nam się obciął tekst, no. Te odgłosy to jest po prostu informacja.
7: Jak gdyby świat wokół i rozpadł się na kawałki. Wszystko, czego pragnęła, runęło w gruzy, zanim się zaczęło. Jednak mogła winić tylko siebie. We własnej woli wyszła z zabawy tego wieczoru. Nikt nie zmuszał jej, by wsiadła do samochodu Roya. Teraz już za późno, by żałować. Niezależnie od tego, jak bar pragnęła by cofnąć czas, nic nie mogło już być takie jak kiedyś, ani takie
6: no, jak widzimy, jakieś tam literówki są, szczególnie polskich ogonków brakuje. Anulujemy rozpoznanie.
7: Anulowanie? Proszę czekać.
6: Okej. Okay. Niech sobie skończę fotografować. Jako ostatni do porównania posłuży nam paragon z McDonalda. Zobaczymy, jak oba programy sobie z nim poradzą. Przypominam, że na skaucie cały czas mamy ustawiony tryb auto, specjalnie go nie przestawiając. Telefon mam ułożony. Już włączam spust migawki.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: Długo się nie mógł zdecydować. Zobaczymy, jaka będzie jakość.
7: Obraz poprawnie sfotografowany.
6: Przypominam, że trzy razy wcześniej musieliśmy fotografować paragon.
7: Przesyłanie obrazu do rozpoznawania. Proszę chwilę zaczekać.
6: Chwilę możemy zaczekać.
7: 30% przesłano.
6: Cały czas mamy wyłączony ekran w przypadku tekst skauta, która to operacja bardzo skutecznie oszczędza nam baterię. Przypominam, że soczewka aparatu cały czas jest odsłonięta, więc kamera cały czas pracuje, no a to naszej baterii nie służy, tak więc każda oszczędność, szczególnie tak duża jak wyświetlacz naszego telefonu, każda oszczędność jest mile widziana.
7: Tekst obcięty z dołu.
6: No i zobaczymy, czy się dowiemy, co jedliśmy.
7: 000 0 6 6 0 6 6 n 8 1 0 0 m 8 1 9 7 0 9 1 8 1 9 7 0 9 1 1 1 UIC 0 0 0 101 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS 0 8 800 HZS
6: scout się poddał, więc kasujemy to.
7: Usuwanie anulowane.
6: Jeszcze raz.
7: Leasę, proszę, tak. Wynik został usunięty z pamięci telefonu.
6: Okej. Okay. Układamy jeszcze raz i ostatni, bo też nie będziemy w nieskończoność porównywać. Wciskam T.
7: Wykonywanie zdjęcia.
6: No jakby nie mógł nabrać ostrości, tak się zachowuje. Wykonał fotografię, ale myślę, że nawet... No poczekamy, bo to myślę, że nie ma sensu. Nie umiał jak gdyby program odpowiednio dobrać sobie fokusu, aby wyostrzyć sobie
7: przesyłanie obrazu do rozpoznawania.
6: Ostrość aparatu.
7: Proszę chwilę zaczekać.
6: Chwilkę zaczekamy i sprawdzimy, jak z paragrafem.

0: 5 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
1: No i znowu słyszymy. Same tylko cyferki. I gdybyście sami nie słyszeli, że potrafił to scout zeskanować, to byście nie uwierzyli, że jest w stanie to zrobić. Okej, w takim razie sprawdźmy, jak sobie poradzi z tym KNFB Reader. Tylko... Tak, zatrzymamy. I teraz KNFB. Już ustawiamy sobie telefon nad paragonem, unosimy telefon w górę i wykonujemy zdjęcie.
0: Wykonywanie zdjęcia.
1: Czy będzie lepiej?
0: Wstęp do przetwarzania obrazu w formacie książek, artykułów i etykiet. Aparat jest obr... Nie znaleziono tekstu.
1: KNFB w ogóle nie znalazł tekstu. Tak, w przypadku Scouta dokonaliśmy dwóch prób. Tak samo spróbujemy dokonać próby tutaj także drugiej. Telefon, zdjęcie.
0: Wykonywanie zdjęcia.
1: Zdjęcie wykonane. Przy fotografowaniu musimy zawsze pamiętać, żeby uważać, żeby żadna smycz czy kabelek nic się nie znalazło między soczewką obiektywu a fotografowanym przedmiotem. Pika sobie pika, ma problemy z rozpoznaniem. Sygnalizuje w ten sposób upływ czasu i że cały czas pracuje. Żebyśmy przez przypadek gdzieś...
0: Ponowne przetwarzanie obrazu, proszę czekać.
1: Go nie wyłączyli.
0: Tekst obcięty z lewej.
1: No, skoro jest obcięty, to jakiś musi być. Zobaczymy, czy coś mu się uda jednak rozpoznać, czy jednak nie. Walczy dzielnie, ale raczej wnosząc z samego czasu działania, myślę, że sobie nie poradzi. Na tyle już znam KNFB, że nie daje to nadziei. Poczekam jeszcze chwilkę, jak to...
0: Obraz do góry nogami.
1: No.
0: Pikonka 3 u mleko numer frytki H plus filet 0 fisch pik kropka kurczek huing urep chru kropka kurcz flet 0 fisch H plus kreuerki sprzed o podatk FD sprzed.
1: No, jakoś coś tam nam odczytał. Przynajmniej na tyle. Teraz ja sobie chodzę po tekście.
0: Początek tekstu.
1: Jak widzimy, możemy się przynajmniej zorientować, czego dany paragon dotyczy, że jest to paragon z McDonalda. Na zakończenie dzisiejszej audycji należy zrobić jakieś podsumowanie tego, czego mieliście okazję dzisiaj posłuchać. Chyba najwygodniej będzie poukładać je w jakieś plusy i minusy samego programu. Największa zaleta Scouta to oczywiście jego jakość rozpoznawania i prędkość. Dźwiękowe wskazówki pomagają nam oczywiście odpowiednio ustawić obiektyw aparatu, chociaż po pewnym czasie stają się zbędne i ja na pewno bym ich nie używał, podobnie jak nie używam wskazówek w KNFB. Do plusów na pewno należy zaliczyć filtry polaryzacyjne sprzedawane wraz z programem. Przy KNFB musimy za nie zapłacić osobno. Przynajmniej tak było jakieś pół roku temu, gdy kupowałem KNFB. Plusem są na pewno trzy języki, które możemy zainstalować w tej podstawowej formie. W przypadku KNFB w wersji podstawowej mamy tylko jeden język. Plusem też oczywiście jest automatyczne rozpoznawanie tych języków przez Scouta, czyli w momencie, gdy mamy tam zainstalowane powiedzmy polski, niemiecki, angielski, gdy sfotografujemy niemiecki tekst, to odezwie nam się niemiecki głos i przeczyta nam go po niemiecku. Kolejna zaleta to możliwość użycia naszego własnego screen readera, do którego głosu jesteśmy przyzwyczajeni i pewne jakieś tam niuanse będzie nam na pewno łatwiej zrozumieć. Rzeczą na plus, o której dzisiaj jeszcze nie wspomniałem, jest ciekawe wsparcie internetowe. Mając konto w TextScout, możemy sobie tak je skonfigurować, że będziemy

0: otrzymywać wyniki naszych skanów, naszych fotografii wykonanych przez nas na nasze prywatne konto e-mail, tak, że potem będziemy je sobie mogli zweryfikować. Inna opcja polega na przykład na rozpoznawaniu fotografii wysyłanych mailem do serwerów Text Scout. Jest to, myślę, bardzo ciekawa funkcja, której KNFB na pewno nie proponuje. Jako umiarkowany, taki malutki plusik zaliczam to, o czym dzisiaj też jeszcze nie wspomniałem, czyli sterowanie Text Scout przy pomocy zestawu słuchawkowego. Dlaczego malutki? Jest to możliwe niestety tylko w ograniczonym stopniu i zakres sterowania różni się w zależności od modelu zestawu słuchawkowego. To jest raz. A dwa, po prostu w momencie, gdy używamy zestawu słuchawkowego, to jak gdyby nie możemy użyć funkcji wspomagania ustawienia naszego obiektywu aparatu. Na zestawie słuchawkowym ona po prostu nie działa. Były plusy, to teraz mała łyżka dziegciu. Przede wszystkim opłaty za połączenie z internetem. Wiadomo, w domu Wi-Fi to tam nic nie kosztuje. Podobnie jakieś abonamenty internetowe tanieją nieustannie, ale używanie za granicą zdecydowanie odradzam. W tym momencie 100 kB w roamingu to koszt rzędu 1 euro. Także myślę, że naprawdę warto się zastanowić, zanim tam 3 razy zrobimy fotografię jakiegoś paragonu. Kolejny minus to brak translacji. Zupełnie dla mnie niezrozumiała sprawa, czemu w Text Scout nie ma tłumacza. Z obcego języka oczywiście, sfotografowanego na domyślny język telefonu. KNFB tę funkcję posiada i działa ona naprawdę dobrze. Robimy tekst w jakimś obcym języku, jego fotografię, i wtedy ona jest wysyłana do serwerów KNFB. Tam jest dokonywana translacja i do nas trafia już przetłumaczony dokument. To naprawdę działa i działa zdumiewająco dobrze. Jako ciekawostkę dodam może, że oba programy OCR posiadają podobną liczbę dostępnych języków obcych, ale Scout posiada je w różnych wersjach. Na przykład, gdybyśmy chcieli używać pakietów tam francuski, norweski czy tam duński, możemy sobie wybrać głos, nie tylko jeden, jak w przypadku KNFB, ale to może być męski, żeński lub różne warianty tej samej płci. Oczywiście to zależy, na jaki głos się zdecydujemy. Minus, który szczerze mówiąc zaskoczył mnie, bo tam producent wypisuje na swoich stronach, w swoich instrukcjach, iż w momencie, gdy telefon dzwoni, mamy przerywaną pracę jak gdyby na skaucie i od razu możemy sobie odebrać połączenie. Tak, nie ma ani słowa o wiadomościach tekstowych i już wiem dlaczego. Po prostu nie są one oznamiane. Już parę razy dopiero po zakończeniu pracy z programem przekonałem się, że w jej trakcie dostałem wiadomość tekstową i to nie jedną. Także było to dla mnie jakieś tam nieprzyjemne zaskoczenie, bo akurat czekałem na dość ważną informację. Niejakim minusem jest dla mnie niekompletne jednak jakby nie patrzeć przygotowanie skauta do pracy ze screenreaderami. Ale to myślę, że zostanie poprawione w kolejnych wersjach. Chodzi mi tutaj głównie o to indeksowanie przy korzystaniu właśnie z zewnętrznego trybu odczytu. Myślę, że dzisiaj Ewangelii wystarczy. Zachęcam wszystkich do przetestowania Text Scout. Wydaje mi się, że mieliście okazję przekonać się, że jest to naprawdę dobry program. 10 czy 14 dni zabawy, przypominam, jest za darmo. Instalacja i rejestracja jest bez porównania o wiele łatwiejsza niż w KNFB. Tak więc każdy z Was może się przekonać, jaki to fajny program. Od razu uczulam, im większa ilość megapikseli w naszym aparacie, tym lepiej. I tym lepiej, jeśli będziemy mieli stabilizację obrazu. Widzę po KNFB, w momencie, to już jest bodajże trzecia wersja, którą instalowałem, KNFB, I mam wrażenie, że z wersji na wersję jest coraz gorzej, nie tylko jeśli chodzi o syntezę, ale także o jakość rozpoznawania. Wydaje mi się, że to przez to, że firma stara się program jak najbardziej zunifikować, aby był dostępny na jak największą liczbę modeli telefonów, to myślę nie jest dobra polityka. Tych, którzy chcą zainstalować wersję demo, zapraszam na stronę, przypominam, www.textscout.eu www.textscout.eu i tam możecie sobie pobrać i wersję demo, i głos polski, i możecie sobie sprawdzić, jakie telefony są w tej chwili dostępne dla Scouta. W razie jakichś pytań dotyczących tej audycji zapraszam do kontaktu za pośrednictwem witryny www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Teraz już wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
2: Cześć, nazywam się Robert Ławęcki i zapraszam na opowieść o wielkiej fali, bo tak można nazwać program, o którym Wam w tej chwili zamierzam opowiedzieć w tym podcaście. GoldWave, bo o tym programie mówię, jest programem do edycji dźwięku, a w sumie całkiem niezłym i potężnym narzędziem do jego obróbki, jak również zgrywania i innych z nim rzeczy robienia. Program jest płatny, natomiast jeśli chodzi o tego rodzaju programy, uważam, że jest on tani. Kosztuje $50 kanadyjskich, taka licencja wieczysta. Natomiast licencja, która jest, że tak powiem, roczna tylko i obejmuje roczny support, jest znacznie tańsza. Program można pobrać ze strony www.goldwave.com, www.goldwave.com. I tam można właśnie pobrać program, można go zainstalować, no i powiem szczerze, wart jest polecenia. Ja przybliżę takie bazowe funkcje programu, podstawowe, które każdemu się przydadzą. Powiem, jak program ustawić, jak ja program ustawiam po to, żeby działał prawidłowo dla mnie i każdy, kto będzie słuchał tego podcastu, będzie mógł na przykład posłużyć się tymi ustawieniami. I co jeszcze? No, program w wersji shareware, taki, który sobie pobierzemy ze strony i zainstalujemy, możemy wykorzystywać praktycznie cały czas, natomiast po 153 komendach programu, czyli naciśnięciu jakiegoś klawisza, wejściu w menu, przepuszczeniu dźwięk przez jakiś filtr, po prostu program nam się wyłączy i trzeba go będzie znowu zrestartować. Powiem szczerze, jeśli się pracuje na jednym pliku, spokojnie to wystarczy i nie przekroczymy tego przedziału, tych 153 komend. Natomiast jeżeli chcemy coś zrobić bardziej zaawansowanego, no to radziłbym jednak kupić program, bo oczywiście w programie można pracować na wielu plikach jednocześnie i wtedy te 153 komendy klawiszowe niestety nie wystarczą. W tej chwili jest nowa wersja GoldWave'a ze strony do pobrania. Ja mam tutaj wersję GoldWave'a 5.57. Natomiast za chwilę prześledzimy proces pobierania programu. Za chwilę opowiem, jak go pobrać, skąd i jak najprościej to zrobić. I jak najprościej go zainstalować. W moim przypadku będzie to uaktualnienie wersji istniejącej. Uaktualniamy wersję istniejącą poprzez nainstalowanie aplikacji jednej na drugą i potem z panelu dodaj lub usuń programy wyrzucamy starszą wersję GoldWave'a. Może przejdźmy już do rzeczy. Syntezatorem, którym się będę posługiwał, jest syntezator Aspic. Jest to darmowa aplikacja, więc myślę, że nie będzie to wzbudzało żadnych problemów ze strony firm producenckich, które chcą za takie syntezatory, mnóstwo pieniędzy i mogą sobie nie życzyć, aby było to nagrywane na podcastach, więc wykorzystam tutaj syntezator Aspic. Myślę, że będzie na odpowiedniej prędkości. Powiem tylko tyle, że moim zdaniem ta prędkość dla mnie jest dużo, dużo za wolna, ale z racji podcastu, z racji nagrywania muszę wziąć pod uwagę to, że ten, kto będzie słuchał tego nagrania, będzie chciał zrozumieć też syntezatora, więc dlatego też syntezator jest po prostu ustawiony na dość walną prędkość. Może przystąpmy już do rzeczy i, jak mówię, zacznę pobieranie Gold Wave'a. Posłużę się Internetem Explorerem standardowym. Jakoś niespecjalnie lubię Mozilla, choćby dlatego, że mniej mówi z programem Windows i jakoś mnie nie przekonuje, ale równie dobrze można wykorzystać Mozilla Firefox i myślę, że będzie to też bardzo dobra alternatywa. Ale jak powiedziałem, można edytor Goldwave, program pobrać ze strony www.goldwave.com. Ja zaraz to zrobię, zaraz wejdę na stronę i tak jest, myślę, najlepiej.
3: Otwórz adres www.goldwave.com. Windows Internet Explorer.
2: Wchodzę na stronę.
3: Linków 40, Gold Mame Audio Editor, Recorder,
2: Oczoszy. Właśnie.
3: Link Gold Map, Link Multi, Link
2: Gold. I teraz wszedłem na stronę Goldwave'a.
3: Link
2: Forum,
3: Link Amount, Link Gold Mame .ca, Link Home, Link Download.
2: I wybieram Link Download. Przyciskam Enter. Jeszcze tylko powiem, że program Goldwave jest produktem kanadyjskiej firmy Goldwave.inc albo Goldwave Inc. Ja muszę tutaj posłużyć się oryginalną nazwą angielską, Goldwave.inc, i kupujemy to w dolarach kanadyjskich, więc jeśli ktoś będzie chciał zakupić program, do czego bym serdecznie namawiał, to powinien wiedzieć, że program jest, że będzie płacił po prostu w dolarach kanadyjskich, jego złotówki będą przeliczone na dolary kanadyjskie, nie na dolary amerykańskie, co może mieć czasami jakieś znaczenie. Jak mówiłem, pobieramy Goldwave'a, wszedłem na stronę download i żeby było szybciej, wpiszę sobie w menu wyszukiwania w programie Windows nazwę programu. Goldwave Digital Audio Editor.
3: Odmieniony link download, link screenshot, link plugin, link pull-has, link develop, link register, link nevs, nabume, gold mame download.
2: Goldwave download.
3: Gold mame V5 58 2010.
2: I już widzę, że jest nowa wersja.
3: Link gold mame.
2: Widzę, że jest nowa wersja właśnie programu. No i będę chciał go pobrać.
3: From Gold Mame int secondary server. Link gold from link gold map from link gold map list of Jose and one of the following links to download the program.
2: Właśnie tutaj właśnie powiedział nam Aspic, choose the following link to download the following program. Oczywiście powiedział to po polsku, jak to Państwo usłyszeli. I tutaj mamy
3: link gold mame from download.cz.com.
2: To jest Goldwave, który pobierzemy ze strony, z portalu innego, z którym firma Goldwave ma jakąś umowę, no ale który przy okazji naśmieci nam troszeczkę w komputerze, ponieważ wyświetla on mnóstwo banerów i popupów reklamowych, więc ja nie polecam osobiście.
3: Link Gold Mame. From Gold Mame Inc. Primary Server.
2: Goldwave from Goldwave Inc. Primary Server. Czyli z pierwszego serwera firmy GoldWave.
3: Link Gold.
2: Tak samo mamy i drugi serwer do wybrania, natomiast ja mogę powiedzieć, że można spokojnie pobrać z pierwszego lub z drugiego, natomiast polecam właśnie pobieranie z firmowej strony, z firmowego serwera, gdyż oszczędzamy sobie czytanie, jakiś reklam, przebijanie się, tylko od razu dojdziemy do pliku, więc ja wciskam Enter.
3: Anuluj się, zapisz. Raz mamy 5 sekund, zapisz.
2: No i zaczynam pobieranie.
3: Okno dialogowe połów.
2: Zaczynam pobieranie.
3: Lęk mamy 5 szacun, 11 S, Romano 1, 3, 6 MS, 3, 5, 2 MR.
2: Cały czas pobieram właśnie program. Tutaj Windows sygnalizuje proces pobierania. I właśnie pobraliśmy program, zapisaliśmy plik na dysku. Za chwilę zacznę instalację, w moim przypadku uaktualnienie, ale tak samo się robi instalację pierwotną. Co można powiedzieć? Właśnie powiem jeszcze tylko tyle, że GoldWave w przeciwieństwie do innych aplikacji dźwięku zajmuje bardzo niewiele i na dysku, i jest bardzo małą aplikacją. Sama instalka GoldWave'a ma tylko 3 mega, gdzie innych programów może mieć 16, 20 i tak dalej. Nie będę tutaj reklamował innych firm i innych programów, ale uważam, że GoldWave jest malutki, a potrafi wiele, co mam nadzieję będę miał okazję przedstawić. Pobraliśmy już GoldWave'a na dysk, zamknijmy program. Tutaj się odezwał nam Recorder, program, którym nagrywam ten podcast, no bo czymś trzeba nagrywać, skoro na GoldWave'ie będziemy eksperymentować i będę pokazywał, jak to wszystko działa, jak to wszystko się ma. Prawda.
3: Internet M, Mike M, Mozilla M, Miran M, MP M, moje M, mój kontekst, lokacy,
2: wchodzimy.
3: Nowy, mamy 550.
2: Już znalazłem gwawę 558.exe, to jest ta instalka, którą będę w tej chwili nainstalowywał na swoją wersję 557. Zawsze warto mieć uaktualnioną wersję programu, ponieważ program cały czas się rozwija, cały czas są dodawane nowe funkcje, cały czas są dodawane nowe ulepszenia i co najważniejsze, twórca programu jest otwarty na osoby niewidome i zrobił program bardzo dostępny dla czytników ekranu i dlatego omawiam go w tym podcaście. Zacznijmy może instalację. Wciskam klawisz Enter na pliku gwawę 558 full.exe. Oczywiście stała, że tak powiem, kwestia tu Windowsa XP się pyta, czy chcesz uruchomić i tak dalej. To jest zabezpieczenia. Nie wiem, prawdę mówiąc, jak się to wyłącza. No muszę zrobić tutaj uruchom.
3: Karta właściwości install this program will install GoldMame V558 on your system. GoldMame is a professional digital audio editor. Use it to play, create, edit, record, analyze, restore, or enhance audio to continue installation. Pause next. To exit without installing. Pause cancel, wstecz, przycisk niedostępny, domyślny, dalej.
2: I tutaj powiedziano nam mniej więcej, ten instalator zainstaluje program GoldWave na twoim komputerze. Program służy do odtwarzania, do nagrywania, do tworzenia i do różnych innych rzeczy audio. Tutaj użyto nazwy enhancement, czyli do ulepszania audio. No i oczywiście program prosi, jeśli chcesz zainstalować, kliknij Next. Naciskamy. Przyciskamy, odnajdujemy przycisk Dalej, który jest pod tabulatorem, więc nie musimy klikać żadną myszką.
3: Program folder, gold mamy.
2: Program folder wybieramy tutaj. Tutaj wybieramy tutaj folder instalacyjny.
3: Add mamy to the start program z menu, pole wyboru oznaczone.
2: Add GoldWave to start, start program menu, czyli dodaj GoldWave'a do menu start. Create a shortcut GoldWave on the desktop. To mówi Espeak Polski i on mówi to po polsku, ale myślę, że słuchaczom tego Tyflo podcastu będzie łatwiej po prostu dzięki temu polskiemu Espeakowi to wszystko ogarnąć. Czyli stwórz ikonę programu na pulpicie. I jest przycisk zakończ, który naciskamy. I zaczyna się instalacja.
3: Mamy 558 exe, widok listy 60-158, zajęty, strzałka. Mamy 505, rob normalnie. Gold mamy, Reds Window Eucalyptus Arob.
2: I już jesteśmy, już zainstalowałem program. Program uruchamia się po instalacji sam. Można go spokojnie zamknąć przez Alt F4 bez problemu i wtedy program już jest zamknięty i nie ma problemu. Natomiast po instalacji on się sam uruchamia. No i jeśli nie mamy wykupionego programu, no to niestety będziemy mieli przy każdym starcie okienko helpu, które nam przypomni o rejestracji i o tym, że zostało nam 150 komend do wydania, do zrobienia programu. Jak mówiłem, do jednego pliku te 150 komend wystarczy, ale do projektu obawiam się, że będzie za mało. Więc mamy otwarty program. Ale zanim przejdę całkowicie do programu, to przejdę do menu start, ja go tutaj wyłączę. Tutaj nam cały czas się odzywa ten rekorder, którym nagrywam tego podcasta. I teraz przejdziemy do... Jesteśmy w menu start i tutaj mamy GoldWave. GoldWave Help, czyli pomoc do GoldWave'a. Też dostępna niestety w języku angielskim, co może powodować no, pewne trudności. GoldWave Manual, czyli instrukcja użytkowania. Chyba inaczej napisana niż pomoc, no ale nie wgłębiałem się w to aż tak. I co tu mamy? GoldWave Setup. GoldWave i znowu help i tak dalej. Dezinstalujemy program z panelu sterowania. Ja zaraz przeprowadzę proces dezinstalacji starej wersji 5.57 i zobaczycie, co się stanie. Jest to bardzo fajnie zrobione, uważam. Ale o co chodzi? GoldWave Setup. Naciskamy klawisz Enter tutaj w tym miejscu i co mamy? GoldWave Setup Options. Backup Settings, czyli możemy sobie zrobić kopię ustawień, co może być przydatne, a choćby nawet wtedy, kiedy przenosimy GoldWave na inny komputer, a chcemy, żebyśmy mieli te same ustawienia na innym komputerze, więc można je po prostu odtworzyć z backupu. Tudzież można wykorzystać backup, jeśli mamy awarię dysku, prawda? I po wymianie dysku instalujemy GoldWave'a, chcemy mieć te same ustawienia, nie pamiętamy tych ustawień, więc w tym momencie możemy uzyskać, dzięki zapamiętanemu backupowi, możemy to przywrócić i mamy poprzednie ustawienia, te ustawienia, które mamy, bo GoldWave jest aplikacją, którą troszkę konfigurować można. Można konfigurować skróty klawiszowe, można konfigurować skórki i tak dalej, i tak dalej. Ja do tego przejdę. Restore settings, czyli właśnie przywróć ustawienia. OK. A tu jest pole listy.
3: Nieoznaczone. Disable effect plugins 1 z 14.
2: Teraz uwaga. Tutaj w tej liście GoldWave Setup można troszkę rzeczy regulować. I teraz jestem na pierwszej części. Disable Effect Plugins. Jeżeli to zaznaczymy, zostaną wyłączone pluginy efektów w GoldWave'ie. Czyli nie będziemy mogli robić części efektów. Na przykład dodawać echa, odkręcać do tyłu, przepuszczać i tak dalej. Ale o tym później. Na razie tylko informuję po prostu po to, żeby ci, którzy na nowo zainstalują aplikację, mogli i wiedzieli, z czym co się je. Wsałka w dół. Disable File Format Plugins. Tutaj, jeżeli to zaznaczymy, będziemy mogli tylko otwierać Wave'y, nie będziemy mogli otwierać ani MP3, ani OGG, ani innych aplikacji. Też nie polecam tego ruszać. Disable Visual Plugins. Można by zrobić, zdisablować, czyli wyłączyć Visual Pluginy, ale w tym momencie możemy mieć problemy z odczytaniem i skrypty, które są do Windows ISA, jak i do JOSa mogą mieć problem z odczytaniem pewnych rzeczy, acz wtedy program zachowuje się jednak troszkę szybciej, więc no to jest do wyboru, do koloru. Natomiast ja raczej u siebie nie wyłączam tych pluginów Visual.
3: Oznaczone do notes OpenGL 4.14.
2: Do not use OpenGL. To się tyczy karty graficznej. Swego czasu GoldWave mógł i chyba może nadal otwierać pliki wideo, a w sumie chodzi bardziej o pliki AVI dźwiękowe. I można te pliki jakoś edytować właśnie przy pomocy tej technologii OpenGL, jednakże w mojej wersji zostało to wyłączone po prostu. Myślę, że domyślnie chyba to też jest wyłączone, ta technika OpenGL, ta technika związana z dodatkowym wykorzystaniem karty graficznej. Wśród mogłości wielu innych opcji w tym dziale setup ważna jest jedna, myślę, że warto ją zobaczyć na końcu. Force Screen Reader Mode. To należy, myślę, zaznaczyć, zrobić. OK. I GoldWave będzie troszeczkę bardziej przystępny dla screen readerów. Force Screen Reader Settings. Po tym menu, po tym setupie poruszamy się strzałkami w górę, w dół, spacją zaznaczamy lub odznaczamy daną pozycję. Teraz troszeczkę o aplikacji. GoldWave to program, który składa się z dwóch okien. Z okna kontrolnego, czyli tak zwanego control panel, i z okna głównego programu. Przełączamy się między oknami używając klawiszy Alt+F6. Alt+F6 przełączy nam i tak Alt+F6.
3: Control. Inne sterowanie.
2: Inne sterowanie.
3: Control.
2: To mówi nam tu control. GoldWave. Jeszcze raz nacisnąłem Alt+F6. Mówi GoldWave. Co mamy tutaj w tym okienku kontrolnym? Tu możemy regulować głośność, jeśli chcemy. Balans możemy regulować. Szybkość odtwarzania. I teraz tak. 100% to jest normalna szybkość odtwarzania. Jeśli w dół będziemy to regulować suwakiem, który się nazywa speed, będziemy szybkość zmniejszać. Jeżeli w górę będziemy szybkość zwiększać, to możemy przeczytać, że to jest 100%. To jest tyle, co można w tym okienku zrobić. To jest takie podręczne. Przy ustawianiu nagrywania to okienko się zachowuje troszkę inaczej. Tam jest troszeczkę więcej opcji wtedy. Ale na razie nam to powinno wystarczyć. Teraz główne okno programu. Główne okno programu jest bardzo standardowe. Składa się z kilku menu. Dokładnie. Menu składa się z 8 części. Właśnie tych, które przeczytał nam syntezator. Czyli plik, edycja, efekty, effects, view, widok, tool, narzędzia, options, opcje i window, czyli okna programu. No i jeszcze help, gdzie możemy przeczytać o wersji programu, możemy sprawdzić, czy jest aktualniejsza wersja, bo jest tam check for update, no i możemy przeczytać o licencji i wejść do menu pomocy. Do menu pomocy też możemy wejść przez klawisz F1 w trakcie programu. A generalnie GoldWave jest oparty na standardowych kontrolkach systemu Windows, więc to nie jest tak bardzo problematyczne jego obsłużenie. Poszczególne menu będę omawiał troszkę później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy prześledzili ustawienia programu. Jak ustawić GoldWave'a, żeby to działało. Żeby to działało tak, jak chcemy i jak ma to działać. Posłużę się tu swoją wersją. Ja używam tego programu już dosyć długo, więc myślę, że coś mogę na ten temat powiedzieć. No i ci, którzy by chcieli, mogą się na tych ustawieniach wzorować. Przejdźmy do menu Options. Options. I tu mamy Control Properties, czyli to jest, to są główne opcje GoldWave'a, które nas najbardziej interesują. File Formats. Tutaj możemy ustawiać, jakie formaty plików ma GoldWave czytać. Tu możemy wyłączać pewne formaty i tak dalej. Keyboards. Tutaj możemy sobie definiować skróty klawiszowe. GoldWave ma tak zwane skróty domyślne. Natomiast można sobie zrobić swoje własne skróty. I własne skróty możemy sobie ładnie skonfigurować. Natomiast jeśli komuś się to, że tak powiem, rozjedzie, bo tych skrótów jest trochę, mamy opcję default, czyli domyślne. Możemy to przycisnąć i wtedy skróty automatycznie się ustawiają na skróty domyślne, więc łatwo jest to przywrócić. Keyboard, a to są właśnie skróty. Plugin. I tutaj są właśnie efekty. DirectX. Tutaj jeszcze mam plugin do wykorzystywania DSP, efektów DSP z Winampa. I tutaj mamy jeszcze, jak rozwiniemy menu plugin z opcji efekt, mamy ale to mamy jeszcze pluginy do plików. I tu mamy GoldWave Flats File. Tutaj też możemy troszkę poustawiać. Mamy też pluginy tak zwane visual, czyli pluginy dla osób widzących, które można pobrać ze strony. One mogą uaktualnić bardzo wygląd aplikacji. Te pluginy na przykład powodują, że widoczna jest ilość bitów na sekundę, na przykład w GoldWave'ie i tak dalej, różne liczniki. No ale niestety z tego nie bardzo możemy skorzystać, ponieważ jest to wszystko bardzo graficzne i no i ja tego niestety też nie mogę użyć, no ale cudno, nie wszystko. Potem jest jeszcze w opcjach, w tym menu options jest coś takiego, co się nazywa storage. Otóż GoldWave używa do edycji plików dźwiękowych twardego dysku. Przy czym można ustawić, żeby używał RAM-u. O ile edycja w RAM-ie jest szybsza niż na dysku, o tyle problem jest w tym, że tego RAM-u trzeba mieć jednak dużo. Niektóre pliki dźwiękowe zajmują naprawdę dużo miejsca i czasami jest tak, że nawet jak mamy 2 giga RAM-u, to może być za mało. No bo i oprócz tego, co zajmie nam GoldWave, jeszcze przecież muszą się zmieścić w pamięci procesy systemowe, więc generalnie używa się i domyślnie jest włączony storage, czyli ten magazyn dla plików edycyjnych jest włączony na dysku. I teraz oczywiście też w tym menu storage możemy regulować, ile mamy mieć kopii zapasowych. Ponieważ GoldWave jako profesjonalny edytor ma tak zwane możliwości cofania, przywracania operacji już zrobionych. No i standardowo jest to ustawione na 15 operacji, czyli jeśli na danym pliku zrobimy 15 operacji, do 15 operacji wstecz możemy przywrócić. Oczywiście w tym menu Storage możemy to regulować i możemy to na przykład zwiększać, zmniejszać jak chcemy i tak dalej. Możemy tak samo wyznaczyć, gdzie GoldWave ma edytować, na którym dysku, na której partycji, gdzie ma edytować te pliki, gdzie ma umieszczać swoje pliki, te pliki dźwiękowe, które potem są w procesie końcowym zapisywane w danym formacie. No, ale myślę, że tutaj można się łatwo w miarę połapać. Natomiast Toolbar to paski graficzne i tutaj tego raczej nie używamy. Ja tego nie używam. Window. Tutaj możemy regulować sobie, jak ten GoldWave ma wyglądać tak naprawdę. Jakie ma być czarny, biały, schematy. Generalnie full grafiki i można sobie to wybierać, natomiast efekty mogą podziwiać osoby widzące. Można tak ustawić na białe, na czarne, na jakieś inne. Ja niekoniecznie się chcę tym zajmować akurat w tym podcaście. Color. Kolejne rzeczy, kolory. Można naprawdę tutaj różne rzeczy wymyślić, na przykład jak podświetlić, jaki kolor ma mieć dźwięk, który jest grany, ten, który jest zaznaczany, może mieć inny kolor, ten, który jest wycinany, kasowany, może mieć... Tu kolory można sobie ustawiać dowolnie w menu color, natomiast jak mówię, dla nas nie są one za bardzo dostępne, no bo kolory nie są dostępne. A że jest to Tyflo Podcast, więc cóż, mogę tylko wspomnieć o tym, że coś takiego jest i można tam sobie się to bawić. Control properties. To są bardzo istotne ustawienia dla nas. Możemy właśnie wejść z menu options tu i lub użyć klawisza F11 z głównego okna programu. Wejdźmy w to. I tutaj mamy 6 zakładek. Odtwarzanie, czyli play, record, nagrywanie, głośność, volume, visual, czyli wygląd, device, czyli urządzenia, no i test. Play. O co tu chodzi? GoldWave od wersji 5.57 ma wprowadzone 3 odtwarzacze. Każdy z tych odtwarzaczy może tak naprawdę odtwarzać co innego i to od nas zależy, jak poustawiamy te sprawy. Ja mam poustawiane tak, wy możecie poustawiać jeszcze inaczej. I teraz tak. Klawisze tak zwanych playerów uruchamiamy przez F2, F3, F4. Ja potem będę mówił jeszcze o co chodzi, natomiast tu chcę przejść przez ustawienia. Chciałbym, żeby wszystko jakoś tak w miarę było konkretnie. I teraz tak. Jesteśmy w zakładce play. Naciskamy tabulator.
3: Play 1, all, lista rozwijana, 1 z 10.
2: All. Player 1 gra all. Czyli gra wszystko. Jeżeli otworzymy, gra wszystko. Ale może grać zaznaczenie, podświetlenie, czyli selection, zaznaczenie, niezaznaczone, to, co jest pod kursorem, to, co zostało od kursora do końca pliku. Może grać widok, to co się wyświetla do końca. Może grać koniec. Może zapętlać intro. No i jeszcze co? Może grać zaznaczenie, ale zapętlone, tak zwany loop point. Co ja mam tutaj ustawione, że jest, żeby mi grał all. No i grał wszystko. Co wybierzecie? Wasza rzecz. Poruszamy się tu strzałką w górę i strzałką w dół. Bardzo prosto. To jest tak.
3: Play 1-1 loop. Pole wyboru nieoznaczone.
2: Play 1-1 loop. Jeśli zaznaczymy pole wyboru loop, dźwięk będzie powtarzany 10 razy. Ilość powtórzeń załóżmy, że oznacza tutaj.
3: Oznacza play 1.1 load 10 pole edycji.
2: Jest standardowo na 10, mogę ustawić na 20, 50, 100, ile chcę. Ja się cofnę w tej chwili. Wyłączę, ale przy wszystkich playerach, play 1, play 2, play 3, jest tak samo.
3: Play 1, 1, load 10, pole edycji. Play 2, 2, kursor, lista rozwijana.
2: U mnie play 2 jest kursor. Play 2, player drugi, gra to, co jest pod kursorem. To wskazuje kursor. I tak samo. Tak samo mogę zapętlić to. Mogę mu kazać, żeby grał zapętlone. I tutaj nie mamy, ile ma grać, jeśli jest zapętlone, ale tu możemy wpisać, co chcemy. Tak samo jest play 3. Play 3 u mnie gra selection, czyli zaznaczenie. Play 3 to klawisz F4, ale o tym wszystkim będę mówił o skrótach później trochę. I uwaga, fast. Tutaj regulujemy, jak szybko ma przewijać Goldwave dźwięk. U mnie jest akurat standardowo fast 2000, ale można więcej. Po tym to jest, po tym się poruszamy strzałkami w górę, w dół. Rewind, cofamy identycznie. Ile ma być cofane? Tu jest niezaznaczony, że nie mamy wartości. Cofanie odbywa się w tempie naturalnym. Czyli tak standardowo. Mogę niemniej to dużo szybciej zrobić i dużo szybciej cofać. Normalnie tutaj to widoczne jest.
3: Marker preview. 0. Pole edycji.
2: Marker preview. Jak zaznaczymy, możemy sobie oznaczyć, przez jak długo ma być grane zaznaczenie. To jest takie jednorazowe. Tutaj mam 0s, więc 0 sekund, więc nie będzie grane wcale. I tu mogę zrobić OK. No i zrobimy sobie OK. Natomiast tu mamy następną zakładkę. Record. Nagrywanie. Jak ustawić nagrywanie, żeby to wszystko działało ładniej, w miarę bezkonfliktowo. Przejdźmy tabulatorem i zobaczymy, jak to wygląda.
3: Recording options.
2: Monitor input. Gdy to zaznaczymy, możemy... Nie udało mi się tego osiągnąć, prawdę powiedziawszy, ale możemy odsłuchiwać to, co zostało nagrane podczas nagrywania. Można porównać to do deków takich kilkugłowicowych, dwugłowicowych, jednej z japońskich firm, gdzie podczas nagrywania można było odsłuchiwać nagrany już materiał i nagrywać jednocześnie. Nie udało mi się tego uzyskać, może coś źle robię, nie wiem. No w każdym razie monitor input, to mam niezaznaczone. Recording options. Control key safety. To jest zaznaczone. Chodzi o to, że pewne funkcje możemy z klawiszem control włączać. Takie funkcje jak nagrywanie, stop, pauza. Bez włączonej tej opcji klawisz kontrol nie będzie nam działał i te opcje będziemy musieli włączać z tego okienka control, do którego przechodzimy przez klawisz F6. Recording options. Set finish marker at stop. To jest zaznaczone u mnie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy nagrywamy dźwięk, a Goldwave jest takim programem, w którym najpierw jakby wybieramy dźwięk, a potem go nagrywamy. I teraz ten dźwięk ma swoje pewne parametry domyślne. Długość minut, długość sekund i tak dalej. I może się stać tak, że jak zaczniemy nagrywać, to nie mając tego zaznaczonego, tak wciśniemy stop, to ten marker gdzieś tam sobie będzie latał i się okaże, że nie możemy odtworzyć materiału i musimy gdzieś przewijać strzałkami prawo-lewo. A tak, zawsze marker będzie podążał za materiałem, który był grany i dzięki temu nie będzie mi problemów, aby łatwo materiał znaleźć. Mało tego, będziemy mogli łatwiej się poruszać po pliku. O nagrywaniu więcej później.
3: Resorting Options, Show Settings, Window, pole wyboru nieoznaczone.
2: Recording Options, Show Settings, Window. To właśnie okienko i okienko następne, Volume, może być pokazywane przed włączeniem nagrywania, jeżeli zaznaczymy tę opcję. Natomiast u mnie ta opcja jest odznaczona, bo wychodzę z założenia, że można wszystko ustawić w opcjach i potem tylko nagrywać i śledzić, jak długo trwa czas nagrania właśnie i dzięki temu to wszystko będzie działało sprawniej.
3: Recording options.
2: U mnie jest to nieoznaczone. Stała składowa, filtruj stałą składową. Na temat DC offsetu myślę, że bardziej mogą się wypowiedzieć znawcy dźwięku. Ja słyszałem, że no ponoć jest to jakieś, jest to lepsze, niweluje jakieś szumy czy coś. No. No w każdym razie to można zaznaczyć. U mnie to nie jest oznaczone i jakoś nie widzę tutaj, żeby było coś złego.
3: Recording options. Pole wyboru nieoznaczone.
2: Autosave. Podczas nagrywania można kazać GoldWave'owi zapisywać takie swoje kopie co jakiś czas. No i to się nazywa autosave, więc u mnie to jest wyłączone, natomiast można sobie włączyć dla bezpieczeństwa, jak ktoś uważa. Ja nie włączam, bo nie chcę, jak mi coś automatycznie gdzieś tam coś zapamiętuje i po dysku śmieci. Bo to nie wiadomo, jak to z tym tak naprawdę jest. No w każdym razie autosave jest wyłączony. Delayed recording timer. O co chodzi? W ColdWave można zaznaczyć, o której program ma zacząć nagrywanie i o której program ma skończyć nagrywanie i kiedy ma się to stać. Można sobie ustawić daty i no, może to być jako, może ten program być wykorzystywany w pewnym sensie jako taki nagrywacz o danej godzinie i o danym czasie. Nie wykorzystuję tej funkcji, więc nie będę się w nią wgłębiał. Nie mam takiej potrzeby. No, chociaż jeśli ktoś lubi, to proszę bardzo.
3: Delayed recordings.
2: Level activated. Poziom, przy którym GoldWave zacznie nagranie. Chodzi tu mniej więcej o coś w rodzaju voice activated w dyktafonach, czyli kiedy dźwięk będzie, GoldWave zaczyna nagranie. Kiedy dźwięk się skończy, GoldWave nagranie kończy. Jest to przydatna funkcja przy zgrywaniu z kaset, muszę przyznać, chociaż wymaga naprawdę ustawienia, ponieważ można zrobić tak, że GoldWave zgra nam wszystkie, zgra nam, można powiedzieć, całą muzykę z danej taśmy, podzieli ją na pliki i zapisze nam na dysk. Wiadomo, że musimy jakby magnetofon uruchomić z tą kasetą, natomiast chodzi o to, że GoldWave wytnie nam wszystkie ciche miejsca i zostawi samą muzykę. Po to jest właśnie level activated. Tak samo można to wykorzystać na przykład przy nagrywaniu z mikrofonu, prawda, kiedy mamy na przykład jakieś dłuższe momenty ciszy, wtedy GoldWave się zatrzyma.
3: Recording mode. Record mode. Unbounded.
2: Jest kilka stylów nagrywania w GoldWave. Bounded and looped. O co chodzi? Chodzi o to, że GoldWave wtedy nadpisuje dźwięk już nagrany. Przy wyborze dźwięku do nagrywania mamy wstępnie ustawioną jego długość. I teraz, jeżeli mamy opcję Bounded and Looped zaznaczoną, w tym momencie sytuacja jest taka, że GoldWave nagrywa, załóżmy, 2 minuty, bo taki jest, przypuśćmy, taka jest długość standardowa dźwięku, po czym nadpisuje istniejące nagranie. Jest to przydatne wtedy, kiedy chcemy coś uchwycić, a nie chcemy, żeby nam to miejsca dużo na dysku zajmowało. Załóżmy, chcemy nagrać jakąś audycję z programu trzeciego czy innego radiowego. I teraz wiemy, że trwa ta audycja 5 minut. To jest tak, albo ustawiamy timer na dany czas i daną datę i nam GoWave to nagra, albo robimy, albo użyjemy funkcji Bounded Unclocked. Z tym, że przy tej funkcji musimy uważać, ponieważ rzeczywiście możemy złapać dany materiał bez problemu. Natomiast problem jest taki, że musimy w porę wyłączyć stop, bo jeżeli nie wyłączymy stopu, to materiał się znowu nadpisze i będzie tak nadpisywany. Bounded to selection. Nagrywaj do zaznaczenia. Można zaznaczyć i GoldWave nagra do zaznaczenia. Potem się zatrzyma. Ja używam Unbounded. Unbounded polega na tym, że GoldWave reaguje tylko na komendy, które my wydamy. Nie zwraca uwagi na długość dźwięku. Jak mu wciśniemy record, będzie nagrywał do tej pory, aż mu starczy miejsca na dysku lub nie naciśniemy klawisza stop. I takie, uważam, ustawienie, czyli Record Mode Unbounded, jest, myślę, najlepszą alternatywą dla początkujących z programem. Ja go zresztą używam do tej pory, bo wolę, jak sam sobie coś wyłączę wtedy, kiedy chcę, a nie jak będzie to robiła automatyka, która niekoniecznie dobrze to zrobi.
3: Okay.
2: Mamy przycisk OK. Kolejną zakładką jest zakładka głośność. I tutaj są pokazane wszystkie karty, które mamy w komputerze i w danej karcie wszystkie sterowniki dźwięku. Jak to wygląda? U mnie są... Volume device. U mnie w komputerze są dwie karty muzyczne. Jedna właśnie jest SB Live Platinum, a druga Realtek HD Audio, popularna ADHD, zintegrowana. I teraz w momencie, gdy mam zaznaczoną kartę SB Live, poruszając się tabulatorem, mam coś takiego MIDI Sync 100. 100 to znaczy, że jest najgłośniej.
3: Select,
2: pole wyboru nieoznaczone. Czyli to, że to wejście rzeczywiście jest najgłośniej, ale ono nie jest oznaczone, nie jest wybrane i to wejście nie będzie nagrywać. Jeśli chcemy, żeby jakieś wejście działało, nastawiamy się na to wejście, patrzymy, żeby było na 100 albo mniej, to w zależności od tego, czy będziemy mieli przestrzeń na nagraniu, czy nie. No i wciskamy pole wyboru Select. Zaznaczamy po prostu. Zaznaczenie pola wyboru spacją powoduje to, że zaczyna nam wszystko działać. Muszę przyznać, że jeżeli ktoś ma kłopoty z regulacją głośności w rejestratorze Windows, szczególnie z nagrywaniem, to GoldWave może to spokojnie ustawić i ustawi to bez problemu. Jest tutaj tak, że GoldWave jest zsynchronizowany z Windowsem, więc to, co ustawimy w programie, od razu ustawia się w karcie dźwiękowej. Czyli jeśli w programie włączymy wejście Line-in, damy na 100, to od razu Windows i regulacja głośności pokaże nam to samo, czyli to, co przestawiliśmy w GoldWave. Więc dlatego jest to niezłe rozwiązanie dla osób, które mają problemy z tym regulatorem głośności w systemie Windows. W zakładce Volume to jest wszystko, bo każda z kart ma trochę tych sterowników. Mikrofon, wejście CD, CD Digital Optical itd. Więc w tej zakładce i tak jest tego dużo. Przy czym uwaga, zakładka Volume jest odpowiedzialna za nagrywanie. Czyli jeżeli w zakładce Volume mam zaznaczoną kartę, załóżmy SB Live, to znaczy, że nagrywam z karty SB Live. Jeżeli inną, to inną. Potem mamy Visual. Visual jest tak ustawiony, czyli wygląd, żeby screen reader czytał jak najwięcej i nie powodowało to żadnych konfliktów. Ja przyznaję się, wziąłem to akurat ustawienie z Blind Kulteka i z tamtych podcastów o Goldwave'ie. I skoro oni sprawdzili, to myślę, że tutaj też będzie działało. Jak ten visual trzeba ustawić?
3: Status visual, blank gold mamy, lista rozwijana, 1, 4.
2: Status visual, blank gold wave. To jest pierwsze ustawienie.
3: Level visual, blank gold wave,
2: to jest drugie ustawienie. Left visual, blank gold wave, trzecie ustawienie. Brain visual, blank gold wave, czwarte ustawienie.

0: urządzenie. I co my tu mamy?
1: Mality Realtek HD Audio Output 071, lista rozwijana 2-3.
0: Zakładka Device odpowiada za odtwarzanie. U mnie odtwarzającą kartą jest akurat Realtek HD Audio Output. I w zakładce Device regulujemy, które urządzenie ma odtwarzać. Tutaj jest właśnie Realtek i teraz, co w tej zakładce jeszcze jest?
1: Quality.
0: U mnie jest na 16 bitów, ale można wziąć na 24 bity i E32 bit. Tak może być odtwarzany dźwięk. Prebuffer latency, czyli opóźnienie. Tutaj jest na
1: 0,70.
0: Alternative playback initialization. Nie używam tej funkcji, prawdę mówiąc, ale chodzi tutaj o to, że można jakby doprowadzić do tego, że Goldwave zmusi inną aplikację do odtwarzania. Natomiast ja tego nie używam i to jest nieoznaczone u mnie.
1: Audio A000721, lista rozwijana 4-4.
0: Quality. I tutaj SB Live znowu się nam pojawia i SB Live się nam pojawia jako urządzenie nagrywające. Więc de facto można tutaj ustawić, która karta będzie co robić i w zakładce Volume będzie to widać. Natomiast jeżeli chcemy być pewni, w zakładce Volume ustawimy sobie kartę dla nagrywania, a tu tylko sprawdźmy, czy ta karta będzie widoczna w zakładce Device.
1: Mono source, PCM 16 bit, lista rozwijana, 1-3.
0: Mono source, PCM 16 bitów jest tak ustawione, można regulować tak samo 32 i tak dalej. Tutaj następny tabulator.
1: Przycisk opcji oznaczone 1-3.
0: Tu mam ustawione na left channel.
1: Right mieć channel,
0: right channel.
1: Amerage,
0: i average, zwyczajnie. Domyślnie jest left channel i tak już jest.
1: Joystick control,
0: Można rozkazać Goldwave'owi, żeby mógł być kontrolowany przez joystick. I tak. Ja mam oznaczone, że nie ma kontroli joystickowej. Ale można ustawić na game controller,
1: foot pedal toggle,
0: i foot pedal hold. Nie używałem tego. No, ale producent programu daje takie możliwości. No i przycisk OK. I jeszcze test, przy którym jest tylko przycisk troubleshoot, czyli jakieś kłopoty. Można tutaj chyba coś testować, ja tego też nie używałem. Jak działa? Tak działa. Jeśli ustawicie Państwo właśnie takie opcje, myślę, że nie będziecie Państwo mieć żadnego problemu na początku właśnie z programem Goldwave. I to tyle, jeśli chodzi o ten podcast. W następnym omówię, jak nagrywać, jak ustawiać sobie nagrywanie, żeby było najwygodniej, jak odtwarzać, jak przewijać. No, a na razie to tyle. Dziękuję za uwagę. Robert Owęcki.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Rafał Kiwak. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie tym razem monitor brajlowski. Monitor brajlowski od firmy HIMS, sprzedawany przez firmę ECE, głównego dystrybutora, i w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za udostępnienie

0: egzemplarza do testów. Niemniej jednak stwierdzić muszę, że na testy miałem tylko tydzień i bardzo możliwe, że nie wszystko udało mi się poznać, nie wszystkiego udało mi się dowiedzieć. Parę rzeczy z tym monitorem mi się tutaj nie zgadza, tak więc z góry przepraszam za ewentualne potknięcia, ale do rzeczy. Monitor Smart Beetle, bo tak się nazywa nasz bohater naszego dzisiejszego spotkania. Jest to monitor 14-znakowy, przeznaczony generalnie do urządzeń mobilnych. Monitor niewielkich rozmiarów, jak sama nazwa wskazuje, 14 znaków, no to jest niedużo. Jak ów monitor wygląda? Zacznę sobie od ścianki prawej. Na ściance prawej, na jej dole mamy włącznik. Natomiast na ściance lewej nie mamy nic. Na ściance przedniej również nie mamy nic. Natomiast ścianka tylna, po stronie prawej mamy wejście mini USB do ładowania monitora i do podłączenia tegoż z komputerem. A na stronie przeciwnej mamy taki malutki przycisk na palca wskazującego. Jak ktoś ma niewielkie palce wskazujące, to wystarczy, że położy opuszkę i przyciśnięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie urządzenia. Co mamy tu jeszcze? Mamy oczywiście klawisze do pisania u samej góry. Klawisz punktu pierwszego, drugiego, trzeciego, siódmego. Po prawej stronie mamy klawisze czwarty, piąty, szósty, ósmy. Natomiast tuż pod nimi mamy przycisk spacji i przyznam się szczerze, że do tego rozwiązania przyzwyczaić się nie mogę, gdyż moim zdaniem prywatnym ów przycisk spacji jest za blisko. Pod przyciskiem spacji mamy kursor routingi. Mamy nad kursor routingami dwie kropeczki, czyli między piątym a szóstym nad kursor routingiem piątym, dziesiątym mamy kropeczki, żeby się mniej więcej zorientować, gdzie jesteśmy. Pod kursor routingami mamy oczywiście nasz monitor brajlowski, naszą listewkę, na której możemy czytać to, co nam monitor wyświetla. Po stronie lewej i po stronie prawej mamy klawisze do przewijania zawartości brajla. Monitor ma gumowe nóżki, także spokojnie można położyć go na powierzchni i nóżki te sprawiają, że ten monitor nie przesuwa się praktycznie w ogóle, czyli bardzo stabilnie stoi, konkretnie tutaj w moim przypadku na biurku, ale na każdym innym podłożu powinien zachowywać się tak samo. Monitorów 14-znakowych mamy trochę. Ja tutaj w związku z tym, że jestem użytkownikiem monitora 14-znakowego firmy Freedom Scientific Focus, będę się troszeczkę na nim wzorował. Także z góry przepraszam za ewentualne porównania do Focusa. Ale zaletą, to co wyróżnia Smart Beetle na tle innych monitorów, jest to, że ów monitor może połączyć się z 6 urządzeniami jednocześnie. Może to być urządzenie podłączone po kablu USB, mogą to być urządzenia połączone przez Bluetooth, 5 pozostałych urządzeń. I jeszcze jedna rzecz wyróżnia ów monitor. Otóż może on występować w trybie klawiatury na Bluetooth, czyli piszemy brajlowskie E, natomiast do komputera, do smartfona, jakiegokolwiek urządzenia wysyłana jest po prostu literka E, tak jakbyśmy ją napisali z klawiatury QWERTY, i może występować w postaci monitora brajlowskiego, znanego nam wszystkim, albo bynajmniej większości. Po co klawiatura Bluetooth? Ano po to klawiatura Bluetooth, że na przykład Windows 8.1 bądź Windows 10 jeszcze Braille'a nie wspiera i no tutaj Windows 10 z narratorem oczywiście jeszcze Braille'a nie wspiera i tutaj mielibyśmy problem, żeby z tego monitora skorzystać. Natomiast no, jeśli mamy screenreadera, wiadomo, czy to jest Brailleback, czy to jest Brailleback na Androida, czy to jest VoiceOver na iOS, czy to jest jakikolwiek screenreader na system Windows, no to wtedy korzystamy z monitora brajlowskiego. Ale na przykład w przypadku Brailleback'a jest taki problem, że Brailleback nie potrafi wprowadzać polskich znaków niestety. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi nam tryb klawiatury Bluetooth, z którego możemy skorzystać chociażby do pisania. W związku z tym, że monitor umożliwia nam połączenie z wieloma urządzeniami jednocześnie, musi mieć on swoje menu. Ja teraz włączę monitor. Zapomniałem oczywiście powiedzieć, że na dole urządzenia, kiedy weźmiemy urządzenie do ręki, na dole urządzenia po jego lewej stronie jest głośniczek. I ten głośniczek potrzebny jest nam do emitowania dźwięków systemu. Uwaga! Tutaj mamy dźwięk. Pewnie niektórym z Was kojarzy on się z urządzeniem również firmy HIMS, czyli z odtwarzaczem BookSense. Jeszcze parę innych dźwięków tam nam tutaj BookSense'a będą przypominać. Pojawia nam się napis na monitorze brajlowskim łączenie. Żeby dostać się do menu monitora Smart Beetle, musimy nacisnąć krótko włącznik. Mamy napis port. Oczywiście klawiszami do przewijania przechodzimy Bluetooth, literka B, port USB, literka U, klawiatura Bluetooth, literka K, lista sparowanych urządzeń, literka L, tryb parowania, S, opcje, O, informacje i mamy od początku nasze menu. I tutaj w tym menu oczywiście Smart Beetle posiada wszelakie skróty do wywołania parowania w każdym momencie, do przełączenia urządzenia itd., itd. Natomiast jeśli tych skrótów na początku nie znamy, wówczas nie ma nic, nie ma żadnego problemu, możemy skorzystać właśnie z menu. Jeśli chcemy z menu wyjść, nie wprowadzając żadnych zmian, naciskamy Escape, czyli spacja i literka brajlowska E. Mamy napis parowanie BR. Wyłączanie monitora następuje poprzez dłuższe przytrzymanie włącznika. O właśnie. Kolejny znany nam dźwięk z BookSense'a. Włączamy monitor. I właśnie tutaj, nie wiem, czy wynika to stąd, że mam zbyt mało czasu, żeby o tym monitorze się dowiedzieć. Po pierwszym włączeniu, jak Państwo słyszeli zresztą, przeczytałem Państwu, że pojawia się napis łączenie i jakby tyle. Mam tutaj sparowanych kilka urządzeń. Jest to komputer ze Schneiderem NVDA, sparowany jako klawiatura Bluetooth. Jako klawiatura Bluetooth również sparowany jest... Dobrze, jako klawiatura Bluetooth również sparowany jest iPad mini. Jako klawiatura Bluetooth również sparowany jest Nexus 5 na Androidzie i jako monitor brajlowski sparowany jest iOS. Jako monitor brajlowski sparowana jest NVDA i jako monitor brajlowski sparowany jest Brailleback. Czyli tutaj pewnie jakieś urządzenie nam się zapomniało, ale kiedy włączę monitor powinien od razu z miejsca sparować się z pierwszym lepszym dostępnym urządzeniem. Nie zawsze monitor to robi. Teraz go włączam. Zobaczymy, czy zechce. Zechciał. Zechciał nam się sparować z tryb KBD. Wyskoczył nam napis tryb KBD, klawiatury Bluetooth. I na tym trybie na chwilkę się zatrzymamy. Mamy tutaj naszą NVD. Zgadza się. Wszystko działa. Z lewej i prawej strony spacji mamy jeszcze dwa klawisze, o których nie wspomniałem. To są klawisze F1 i F2. Patrząc od lewej strony, klawisze F1 i F2. One wyglądają tak troszkę jak klawisze multimedialne w klawiaturach Logitecha. Jak ktoś kojarzy, to może sobie mniej więcej wyobrazić. Takie cienkie klawisze, dość długie. Natomiast po stronie prawej mamy takie same klawisze, klawisze F3 i F4. I w przypadku klawiatury właśnie Bluetooth te klawisze są wykorzystywane jako klawisz F1 jako Control, klawisz F2 jako Windows, klawisz F3 jako Alt, natomiast klawisz F4 jako Home, czyli klawisz taki przechodzący na główne okno, na przykład w systemie iOS. Obsługa klawiatury Bluetooth odbywa się tak troszeczkę podobnie jak w przypadku iOS-a, czyli za pomocą akordów spacja na przykład 4, to jest strzałka w dół, spacja 1, strzałka do góry, spacja 3, strzałka w lewo, nie chce działać, strzałka w prawo, spacja 6, chce działać, o właśnie, i strzałka w lewo też chce działać. Analogicznie kontrol strzałka w lewo to mamy spacja 5, kontrol strzałka w prawo Kontrol strzałka w lewo, oczywiście pokręciłem spacja 2, kontrol strzałka w prawo, spacja 5 i teraz tab. Tutaj podobnie jak w przypadku JOS-a, czyli spacja punkty 4-5.
1: Karta.
0: No właśnie, usłyszeliśmy karta. Teraz będąc na pulpicie idziemy tabem, czyli tak jak mówiłem skrótem spacja 4-5.
1: Wyszukać w systemie Windows przycisk. Windows nadal się uruchomiony, a Windows szarko wiadomie nuży czołnika pasek. Pokaż ubić przycisk. Folder Nubix, tabel 16, 12, 18.
0: Natomiast Shift Tab to tak jak w przypadku JOS-a, również klawisze spacja 1, 2.
1: Start przycisk. Folder Nubix, tabel 16, 12, pokaż ubić przycisk. Pokaż szarko wiadomie uruchomiony, aplikacje pasek. Pokaż szarko wiadomie nuży pokaż ubić.
0: No, teraz idę tabem. Folder Nubix, tabel 16, jesteśmy 12, na pulpicie. 18. Shift Tab.
1: Pokaż ubić przycisk.
0: O właśnie, i słyszą Państwo, że mówiąc kolokwialnie się cofamy, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, F1 to kontrol i jeśli nam tutaj za dużo program do nas mówi, możemy go kontrolem uciszyć. Home End możemy sobie sprawdzić, ale żeby nie był gołosłowny, tutaj jesteśmy na starcie, naciskamy klawisz Windows, czyli F2. Idę. Tutaj. O, jesteśmy na pulpicie. I teraz mamy Home End, czyli spacja literka K i spacja znak dużej litery, czyli punkty 1, 3 to jest literka. To jest Home, spacja 4, 6 to jest End. Tu mamy Rafała Kiwaka. Tu mamy MP3 Direct Cut. Czy coś tu jeszcze mamy? Nie mamy. O właśnie, tak działają klawisze Home i End emulowane z monitora Smart Beetle PageUp. Natomiast tutaj też mamy analogię do JOS-a, mamy analogię do iOS-a.
1: Ten komputer ma 18.
0: Page Down, czyli spacja punkty 4-5-6.
1: No
0: już tu mamy niezaznaczone, bo tu strona w górę, strona w dół. Page Up, punkty. Spacja 1, 2, 3. Escape to literka E ze spacją oczywiście. Insert to literka I również ze spacją i zobaczymy, czy się uda.
1: Ten komputer ma 18.
0: Nie udało się.
1: Radio 16, 18.
0: Chciałem wykonać opcję sprawdź tytuł, ale tutaj nam się ta sztuka niestety nie udała. Skrótów klawiszowych oczywiście jest dużo. Są wszystkie skróty z Shiftem, są skróty z kontrolem. Jest tego cała masa. Zachęcam do skorzystania z instrukcji obsługi. Ja tutaj wszystkich skrótów nie będę Państwu pokazywał. Mogę tylko powiedzieć tyle, że troszeczkę smutne jest to, żeby użyć klawiatury Bluetooth, zwykłej klawiatury Bluetooth, musimy stać się niemalże ekspertem, bo tych skrótów jest naprawdę mnóstwo. No i o ile z Braillem niektóre skróty z monitorami brajlowskimi, czy to w JOS-ie, czy to w iOS-ie, jakoś tam się pokrywają, o tyle jest dużo takich kombinacji, na przykład chociażby ta literka I, gdzie no trzeba się po prostu tego albo nauczyć, albo troszeczkę tego poużywać, żeby coś z tych skrótów w głowie zostało. Co mnie bardzo na przykład martwi, to opcja Alt-Tab, tutaj mamy klawisz F3, naciskamy klawisz F3, dociskamy spację i naciskamy klawisze 4-5. Nie dzieje się nic, oczywiście muszę to puścić i dopiero wtedy dowiaduję się, jakie okienko mam otwarte. Naciskam znowu te same klawisze. Tu mamy naszego chicken nuggeta. I teraz, no tak mogę się bawić. O właśnie, i mamy... Chodzę sobie między dwoma otwartymi programami. Tych programów mam otwartych więcej, ale niestety w przypadku tego skrótu tego sprawdzić nie mogę. Oczywiście można to obejść, ale nie chodzi o to, żeby to obchodzić, tylko żeby teraz dopiero Alt-Shift-Tabem udało mi się otworzyć kolejne okienka. Także no...
1: Wszystkie
0: teraz
1: mamy
0: przechodzimy między otwartym Gmailem a otwartym Thunderbirdem. A co się stanie, jak naciśniemy Shift Tab?
1: Ustawienia okno.
0: O, mamy kolejne. Teraz między ustawieniami. Tu mamy Smart Beetle. Tak więc nie jest to tak logiczne, jakby się wydawało, żeby mogło być, natomiast jakoś zrobić się to da. No i teraz, żeby nie było, że ja tutaj mówię, naciskam Windows R. Piszę Notepad. I mamy otwarty notatnik i możemy pisać. Włączymy. Mamy tutaj naszego notatnika. I mamy możliwość pisania na monitorze. Oczywiście włączył nam się tutaj Caps Lock, Ctrl A, żeby nie było żadnych niedomówień. No i jak Państwo słyszą, działa. Oczywiście z takiej samej klawiatury Bluetooth możemy skorzystać na iOSie, z tym, że w przypadku iOSa, moim osobistym zdaniem, uczenie się dodatkowych skrótów klawiszowych jest po prostu niepotrzebne, gdyż, co by tutaj nie mówić, iOS, obsługa Braille'a w programie VoiceOver jest tak logiczną, że nawet nie trzeba jej się specjalnie uczyć. Te komendy brajlowskie, mówiąc kolokwialnie, wchodzą do głowy same, tak więc zastępowanie tego jakimśkolwiek innym rozwiązaniem wydaje mi się zupełnie niepotrzebnie, ale taka możliwość jak najbardziej jest. Teraz zobaczymy, czy zostanie znaleziony nasz Android, bo z tym znalezieniem niestety też nie jest tak prosto. Nie wiem, czy to wynika z jakiejś mojej niewiedzy, natomiast często jest tak, że zanim ten monitor się z tymi wszystkimi urządzeniami połączy, to trochę mu schodzi, wyświetla błędy. No ale może zobaczymy, co się stanie teraz. Żeby przełączyć się między jednym urządzeniem a drugim, naciskam klawisz włącznika i lewy klawisz przewijający. Przełącz na. Zobaczymy, czy się na coś przełączy. Błędne. Nie przełączył się. Jeszcze raz damy mu szansę. Czekamy. Oczywiście błąd wrócił z powrotem do naszego komputera. Oczywiście przełącz na, tutaj możemy strzałkami, mamy iPada, parowanie, mamy naszą listę i niestety na Androida przełączyć się nie chce, no to może spróbujemy z iPadem. Wyłączył nam się nasz tryb samolotowy. Dajmy mu chwilę. OK. Odblokujemy naszego iPada i zobaczymy, nadal Smart Beetle połączony jest z komputerem. Dobrze. I naciskam włącznik i lewy klawisz przewijania. Przełącz na. I dalej mamy błąd, nie chce nam się z iPadem połączyć. I takie rzeczy niestety zdarzają się bardzo często. Te wszystkie urządzenia są poparowane i je połączyć się da. Natomiast, żeby to zrobić, trzeba się troszeczkę, że tak powiem, nachodzić. I z iPadem połączymy monitor później przy pokazywaniu klawiatury brajlowskiej. Natomiast jeśli chodzi o Androida, musimy dostać się do opcji Bluetooth. Mamy więcej ustawień. Zobaczymy, czy teraz uda nam się przełączyć nasze urządzenie. I Uwaga. Przełączna. Czekamy. Błąd. Niestety nie chcę również się przyłączyć na Androida. Takie sytuacje się zdarzają. I niestety nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Takie przełączenie, podłączenie się do urządzenia można oczywiście wymusić. Naciskamy wtedy przycisk łącznika F4. Mamy listę naszych sparowanych urządzeń. Przewijamy ją do naszego, konkretnie tutaj lista KBD, czyli klawiatury Bluetooth. Mamy tutaj naszego iPada. Mamy tutaj Nexusa. Naciskamy Enter. Przełącz na... O właśnie. I dzień dobry Państwu. O, słyszymy, że mamy tutaj teraz nawigację klawiaturą po systemie Android. Nacisnęmy F4, jesteśmy na home. Jak Państwo słyszą, i tak dalej. Tutaj możemy na naszym Androidzie sobie Shift Tab. Akurat w przypadku Androida tutaj większej różnicy nie ma, czy chodzi się tabem, czy strzałkami. F3, F4 w przypadku Braillebacka chodzą po wierszach, ale to nie tu. Ale załóżmy, że chcemy coś, prawda, dopisać do naszego komputera. Teraz już komputer i Android się nam zestawiły, także będą działać, dopóki Android nie zostanie zablokowany, i wtedy znowu będziemy mieli zabawę od początku. Żeby przełączyć się na nasz komputer, naciskam włącznik i klawisz lewy przewijania. Przełącz na. O, i się już pięknie.
1: To jest test pisania na pusta.
0: I mogę coś tutaj. Coś. Tutaj. Coś tutaj dopisujemy. O właśnie. I tutaj tworzymy naszą notatkę. Wracamy do Androida. Dostajemy ten dźwięk taki, który Państwo słyszą, to jest, że się z czymś połączył, natomiast no już z Androidem nie do końca się połączyć chce. Tak mniej więcej wygląda obsługa klawiatury Bluetooth. Natomiast teraz przejdziemy sobie do monitora brajlowskiego i zobaczymy, co się stanie, bo z tym też nie jest tak prosto. Klawiatura, tryb KBD. Jeszcze raz. I dostajemy komunikat. Po naciśnięciu przycisku włącznika i prawego przycisku do przewijania dostajemy komunikat pusta lista. Ale może nie doceniam tutaj monitora i teraz może nasz iPad się połączy. Nie połączy się. O, połączył się. Nie doceniłem. Przepraszam najmocniej. Mamy tutaj odblokuj. Jak Państwo słyszą, robię to z monitora. Jesteśmy na naszym iPadzie. I tutaj nie mogę sobie odmówić przyjemności odniesienia się do monitora Focus. Jak niektórzy z Państwa wiedzą, monitor Focus ma dodatkowe przyciski na przedniej ściance, których to przycisków Smart Beetle nie ma. I w związku z tym większość rzeczy da się oczywiście zrobić akordami, czyli strzałka w prawo, to jest spacja 1, strzałka w lewo, strzałka w prawo, spacja 4, oczywiście strzałka w lewo, spacja 1 i tak dalej. Natomiast spacja literka K, mamy tutaj naszą pomoc. O właśnie, kropka 4, spacja. I tak dalej. O właśnie.
1: Kropka 2, kropka 3, spacja. Wybierz poprzednią pozycję pod ręką. Kropka 1, kropka 3, spacja. Urwam pomoc voiceover.
2: Kropka 1, kropka 2, kropka 3, spacja. Przejdź do pierwszego elementu. Kropka 3, spacja. Przesuń do następnej rzeczy.
0: I tak dalej, i tak dalej. Tutaj każdą pomoc, każdą komendę możemy sobie przetrenować. Spacja, literka B, czyli przycisk back, wstecz, wychodzi z bieżącego kontekstu, jak tu ładnie nam pani Zosia powiedziała. I tutaj już w zasadzie mógłbym długo opowiadać na temat obsługi monitora Braille'owskiego z systemem iOS. Myślę, że byłby z tego kolejny podcast. Natomiast obsługa iOS-a, tak jak mówiłem wcześniej, jest tak logiczna, że tutaj klawiatura Bluetooth w przypadku iOS-a moim zdaniem nie zdaje egzaminu, jeśli mamy voiceovera, jeśli mamy monitor Braille'owski. Żeby teraz przełączyć się z naszego tutaj iOS-a na Androida, musimy oczywiście wcześniej uruchomić BrailleBacka, ja już to zrobiłem. Włącznik F4, lista BRL, mamy tutaj naszego Rawki w HP, czyli mój komputer, iPad. Przewijamy do Nexus 5, zobaczymy, czy nam się uda zestawienie. Właśnie. Ok, udało się. Mamy naszego BrailleBacka i też możemy sobie... ...nawigować po Androidzie. I tutaj znowu analogia do Focusa, w związku z tym, że Focus ma te dodatkowe klawisze, na przykład w przypadku Smart Beetle nie potrafię wywołać opcji początek okna, koniec okna, a żeby dowiedzieć się, jakie możliwości daje nam Smart Beetle w połączeniu z BrailleBackiem, naciskamy spacja L i możemy sobie posłuchać, że
1: sieć wyżej przycisk. Pomoc do klawiatury Braille Mask. Użyj klawiszy nawigacyjnych, by przenosić aktywność na ekranie. Użyj klawiszy Braille, by wpisać tekst w fonetyce. Poniżej podano pełną listę poleceń klawiszy obsługiwanych przez twoje urządzenie. Otworzyłeś kolekcję lista. Przesuń w prawo, forward. Przesuń w lewo, backward.
0: Forward i backward, czyli klawisze przewijające.
1: Sieć do następnego elementu. Spacer plus do 4. Sieć do poprzedniego elementu. Spacer plus do 1.
0: No a tu pozdrawiam oczywiście pana, który spolszczał BrailleBacka.
1: Przejdź do poprzedniego wiersza F2, wyświetla przewin do przodu, twarce plus F3. Przewin do tyłu, twarce plus F2. Aktywny element pod palcem, routing.
0: No i tak dalej, na przykład spacja H, żeby tutaj nie pokazywać wszystkich skrótów, bo to nie o to chodzi. Spacja i literka H.
1: Strona główna.
0: Ekran główny.
1: Zamiana tekstu na moment.
0: Możemy sobie...
1: Ułatwienia dostępu, utwórz. Jeden folder, komunikacja.
0: Możemy sobie pochodzić po elementach. Tutaj do, możemy sobie doprzewijać, żeby przeczytać dokładnie ikonki. Które klikamy, mamy tutaj Hangouts, Inplus Pro, Messenger i tak dalej, i tak dalej. Te elementy pokazują się na naszym monitorze. Jeśli chcemy wyjść z folderu, spacja B. Jeżeli chcemy skorzystać z paska powiadomień, na przykład spacja literka N.
1: Masz 84 TVB Pro, 23 stopni w Eksancowy, 23 stopień w Staszów, 11.07.
0: 23 stopnie w Staszowie, piękna pogoda.
1: Uniwersancowy, 28 wszystkie po 11.39.
0: Mamy godzinę 11.30.
1: Bateria 83%, bieżący użytkownik, prawki w usługach na TV.
0: I właśnie tutaj dochodzę do końca i niestety nie jestem w stanie dojść do początku, chyba że spacja 1, dobra, ale strasznie dużo mówisz. O właśnie. Nie mam możliwości dojścia początek, koniec, przeskakiwania między początkiem a końcem, tak jak umożliwia mi to Focus. Muszę to zrobić strzałeczkami. Oczywiście da się, ale trudniej. Teraz jak zachowuje się monitor Braille'owski. Ja postaram się teraz z góry, przepraszam za zakłócenia, zbliżyć dyktafon do monitora Braille'owskiego, wziąć sobie do ręki telefon i...
1: Telefon, TOS, Handles, Tele, Kadier, Stop, Sieć, Aparat, Przycisk, Kitu, Map, Przyciski, Folder, Syntezatory, Folder, Przeglądarki, Folder, Czytadła, Folder, Play, Sklep, Play.
0: Wiele osób pytało mnie o to, czy monitor jest głośny, czy cichy. Tak więc dlatego ten tutaj test. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Dobrze. To tyle. Odstawiam nieco urządzenie nagrywające od monitora. I teraz zobaczymy, czy, no bo przecież to główna zaleta Smart Beetla, czy uda nam się wrócić do naszego iOS-a. Mamy tutaj na ekranie folder play, czyli jesteśmy w Androidzie. Naciskamy włącznik i prawy przycisk przewijania. Przełącz na i nic. Czy mu pomożemy? Powinno się to zrobić samo, no ale okej. Na iPada przełączymy. Uwaga. Jest. Katalog. Powinien zrobić to automatycznie. Niestety tego nie zrobił. Jesteśmy na iPadzie. Czy uda nam się wrócić do naszego Nexusa? Udało się. Nie zawsze chce on się przełączać. Jeśli chce się przełączać, jest to naprawdę bardzo wygodne, zwłaszcza tak jak w moim przypadku tych urządzeń tutaj wokół mnie jest troszeczkę. Natomiast no nie zawsze działa to tak, jak działać powinno. Takie mam wrażenie. Pozostaje mieć nadzieję, że to oprogramowanie będzie uaktualniane, będzie udoskonalane i to przełączanie będzie bardziej płynne. Zresztą też mam takie wrażenie, że ów monitor jest dość wolny, czyli jak połączę go z klawiaturą Bluetooth, tak jak Państwu pokazywałem na początku naszego podcastu, to ta klawiatura Bluetooth jest mniej responsywna niż każda inna klawiatura podłączana do komputera, czy niż mój Focus 14, który jest wyraźnie szybszy. Na samym iOSie również, gdzie my teraz jesteśmy na Androidzie, na samym iOSie, wrócić na iOSa, iPad, pomogę mu, żeby było szybciej, sam iOS. O, już tu mam takie wrażenie, że gdzieś się zapętla i nie działa to tak płynnie, jak to ma miejsce w przypadku Focusa. Ale z drugiej strony no jest to monitor, który no trochę tych opcji ma, także może dlatego. I teraz blokuję obydwa urządzenia, czyli blokujemy iPada. OK, słyszymy dźwięk, że monitor się rozłączył. Mamy napis na monitorze łączenie, czyli automatycznie już powinien przejść na Braillebacka, czego nie robi. Ale tutaj mu pomożemy. Może się uda. K9 Mail przeszedł. OK. Blokujemy również naszego Androida. OK. Tutaj mamy... O właśnie. Rozłączył nam się również z Androidem i teraz odblokowujemy naszego Androida. Zobaczmy, czy zechce się automagicznie z tym, że urządzenie połączyć, jak najbardziej zechciał.
1: Urządzenie zostało odblokowane. Strona główna.
0: I to samo robimy z naszym iOS-em. Uwaga.
2: 46.
0: Tutaj już z klawiatury sobie wpiszę kod. Naciskam włącznik i prawy klawisz przewijania. Pusta lista. Nie wiem, dlaczego tak to się dzieje. Teraz blokuję Androida. Blokuję iPada. Dobrze. Rozłączył nam się Braillebacka. Mamy napis na monitorze łączenie. Odblokowuję iPada. No i jak Państwo słyszą, już połączenie nie wraca. Także niestety nie jest to tak intuicyjne, jak być powinno. A mówię to też dlatego, że w ten sposób używam fokusa, że blokuję jedno urządzenie, odblokowuję drugie i fokus automatycznie przełącza się na to drugie urządzenie. Także z jednej strony mamy tutaj możliwość przełączania, która nie jest to tak intuicyjne, jak być powinno. No to może jeszcze ostatnia próba. Pusta lista, a włącznik F4, lista BRL. Mamy tutaj naszego iPad. Czy to mój iPad? Tak, to jest mój iPad. Włączenie. No i teraz blokuję.
2: Ekran zablokowany.
0: Odblokowuję.
2: 11.48. Witam wyłączony.
0: No i się połączył. Brawo. Teraz mogę sobie nawigować z poziomu Smart Beetla. Jak już wcześniej mówiłem, włącznikiem i lewym klawiszem do przewijania przełączamy się między klawiaturą Bluetooth, natomiast włącznikiem i prawym klawiszem do przewijania przełączamy się między trybem monitora brajlowskiego i połączonymi w tym trybie urządzeniami i to powinno działać. Natomiast klawisz włącznika i F2 uruchamiają nam tryb USB, bo tak jak mówiłem wcześniej, monitor może być połączony przez USB, na przykład z komputerem, natomiast 5 pozostałych urządzeń może być połączone przez Bluetooth. Dobrze, blokujemy nasze urządzenia. Android zablokowany. iOS również. Odkładamy naszego iPada. I rzecz najważniejsza, no bo wypadałoby wiedzieć, ile baterii nam jeszcze zostało, żeby się nie zdziwić, że w trakcie tutaj pracy zabraknie nam prądu. Mówi się, że Smart Beetle może pracować około 20 godzin na jednym ładowaniu. Żeby się tej opcji dowiedzieć, naciskamy krótko raz klawisz włączenia. Strzałką w lewo przechodzimy na informacje i tutaj możemy się dowiedzieć Bluetooth serial port. Możemy się dowiedzieć o stanie naszej baterii. Już nam niestety wyszło. Nie, nie wyszło. Wersja oprogramowania możemy się dowiedzieć. 75% bateria. O, czyli jeszcze nam troszkę urządzenie podziała. Żeby z tego trybu wyjść, spacja E, czyli nasz escape. Zdaję sobie sprawę, że czasu było dość mało na nauczenie się całej obsługi monitora brajlowskiego, bo tych skrótów jest dużo. Myślę, że spokojnie parę miesięcy używając taki sprzęt uczylibyśmy się tych wszystkich skrótów. Niemniej jednak dziękuję firmie ECEI za to, że dała mi taką możliwość zaznajomienia się z tym monitorem brajlowskim. Niestety nie jestem do końca zadowolony z tego sprzętu. Pierwsza rzecz, może dla nas nie najważniejsza, natomiast zwróciła mi na to uwagę moja żona, że sprzęt jest po prostu brzydki. Nie dba się o design, jeśli chodzi o sprzęty dla osób niewidomych. Sprzęt jest wykonany w kolorystyce czerwono-białej. Jest to taki śliski plastik, jak to ma miejsce w przypadku, właśnie jak to miało miejsce w przypadku BookSense'a, jeśli ktoś z Państwa pamięta. Jeśli nie, no to nie jest to tak, że wygląda to bardzo odpustowo, natomiast sam plastik jest taki jakby polakierowany, taki nie wiadomo jaki. Same klawisze zachowują się dość głośno moim zdaniem, no i umiejscowienie tej spacji moim zdaniem również jest niewygodne. Sam monitor zachowuje się dość cicho, do wyświetlania treści nie mam żadnych zastrzeżeń, do twardości kropek również nie mam żadnych zastrzeżeń. Także no, brakuje mi tych przycisków, do których przyzwyczaił mnie fokus, ale no to takie urządzenie jest. I brakuje mi jeszcze jednej rzeczy. I tutaj znowu analogia do fokusa. Otóż fokus ma taki futerał, który się otwiera i który można sobie zawiesić, że tak powiem, na szyi, mieć monitor na brzuchu, przemieszczać się z tymże monitorem i brzuch będzie naszym podłożem, na którym będziemy jakieś urządzenie za pomocą tego monitora obsługiwać. I jest to rozwiązanie bardzo mobilne. Bardzo często z tego korzystam. Natomiast Smart Beetle musi być położony albo musi być trzymany w jednej ręce i drugą ręką, na przykład klawiaturę Bluetooth możemy sobie obsługiwać, albo musi być, tak jak tutaj w tym przypadku położony na biurku. Pocieszające jest to, że te nóżki zastosowane w Smart Beetle bardzo dobrze swoją funkcję spełniają, gdyż monitor się nie przemieszcza. Ocenę, czy zakupić taki monitor, czy też nie, pozostawiam Państwu. Mam tylko nadzieję, że ewentualne błędy, które są tutaj, mogę zrzucić na karb tego, że dostałem taki egzemplarz i że to oprogramowanie będzie poprawione, czego sobie i Państwu życzę. To tyle w tym odcinku Tyflo Podcastu. Zapraszam do komentowania odcinka, który pojawi się na stronie www.tyflopodcast.net. Zapraszam do zadawania pytań. Zapraszam również do kontaktu mailowego rawkif@gmail.com. Jeśli będę mógł, to na pewno odpowiem. A na razie dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Mam takie wrażenie, że dzisiejsza piosenka o telewizji była neutralna, chociaż powiem szczerze, nie wsłuchałem się w jej tekst.
6: Ja też przyznam, że nie przeanalizowałam. Jeżeli wy analizowaliście słuchając, to nam dajcie znać, jak wrażenia. I mimo wszystko wciąż czekamy jednak na przykłady pozytywnych piosenek na temat telewizji.
5: Tak, bo o radiu to już dobrze wiemy, że są, a jeżeli wy macie jakieś pozytywne piosenki o telewizji, to dawajcie nam znać na naszym radiowym Facebooku albo chociażby w komentarzach pod tyflopodcastami, pod audycjami RTV w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, bo tam również te materiały się pojawiają. Wprawdzie bez warstwy muzycznej, to was tak trochę prosimy o to, żebyście nam podrzucali coś, czego tam nie usłyszycie, no ale od czegóż jest nasz radiowy Mixcloud?
6: O, dokładnie, tam wszystkie audycje z warstwą muzyczną, z piosenkami, które staramy się dobierać tematycznie do naszych tematów, które w programie poruszamy. Dzisiaj tak również będzie. Myślę, że będzie sporo ciekawych piosenek.
5: Tak, ja się bardzo... Ja się bardzo już cieszę na tę piosenkę, którą sobie zagramy za moment, dłuższy moment.
6: Oj tak.
5: Ale na dobry początek się przywitamy z wami w 98. wydaniu programu RTV. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
5: Zapraszamy bardzo serdecznie. Dziś będzie o telewizji, ale najpierw będzie o radiu. I powiem szczerze, nie wiem jak ty, ale mi w tym pierwszym wejściu trochę ciężko będzie zachować taki... No, zwykle staramy się być obiektywni i zwykle staramy się po prostu podchodzić do wszystkiego na chłodno, na zimno, na zasadzie takiego analitycznego myślenia i obserwowania, co może być dalej, ale zmienia się jednak trochę optyka, kiedy w jakiś projekt było się tak czy inaczej poniekąd zaangażowanym.
6: Tak, no i kiedy obserwowało się go od początku, kiedy tak dobrze się mu życzyło, a tak niewątpliwie było z medium, o którym powiemy za chwilę, no które, co by nie powiedzieć, się sypie. I za chwilę wam przedstawimy, jak to tam wszystko wygląda, z czego to wynika i co będzie dalej, chociaż my sami tego jeszcze za bardzo nie wiemy i chcielibyśmy wiedzieć. To są naprawdę przykre sprawy, chociaż już od obserwowania tego od kilku dni, to powiem szczerze, że już mi się chce śmiać z tego wszystkiego, więc nie wiem, czy też uda mi się być taką poważną, ale na pewno nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak, choć w przypadku tego medium dram nie brakowało.
5: Nie
6: już
5: brakowało.
6: Wiecie, to jak... Czy już możemy powiedzieć, o jakim medium mówimy, czy
5: halo,
6: to już nie jest ten moment?
5: Halo!
6: Halo radio! Wy halo już radio. Wiecie, że jak my mówimy halo radio i Jakub Wątły, to, że to prawdopodobnie oznacza jakąś dramę. Oczywiście było też sporo pozytywnych momentów i sporo pozytywnych informacji u nas o Halo Radio, na przykład o nowych osobach na antenie, ale tak w ostatnim czasie to jakoś tak było cały czas, że jak Halo Radio, to drama.
5: To czekaj, to jeszcze zanim to, bo my nie powiedzieliśmy tak naprawdę o dwóch osobach, które się ostatnio pojawiły na antenie Halo Radio, to zanim powiemy, co tam się teraz dzieje, to powiedzmy jeszcze może, że pojawiły się istotnie dwa nowe głosy już jakiś czas temu. Pojawił się Jerzy Nasierowski i Olga Paszkowska. Pan Jerzy w poniedziałki po 23 się pojawia, natomiast pani Olga chyba od 11 do 13 w niedzielę, jeżeli dobrze pamiętam. O ile oczywiście jeszcze tam ich zastaniemy.
6: Bo to nie wiadomo, to już taki tutaj spoiler, że nie wiadomo, co będzie dalej.
5: A niedawno Halo Radio stuknął rok i ja pamiętam...
6: I mówiliśmy o tym, tak.
5: Ja pamiętam te urodziny, gdzie naprawdę słuchacze stanęli na wysokości zadania, też jakieś prezenty podrzucali prowadzącym, gdzie były wspomnienia tego wszystkiego, jak to wyglądało. Wszyscy się cieszyli i wszyscy patrzyli bardzo pozytywnie w przyszłość związaną z tą stacją. I to było zaledwie miesiąc temu, niecały, bo to 1 października było.
6: Tak było i żaden się wtedy nie spodziewał, że to będzie aż tak. Choć jak wspomniałam, dram w przypadku Halo Radia nie brakowało odejść personalnych, choćby właśnie w ostatnim czasie wspomniany Jan Hartman oraz Emilia Wiśniewska i Bart Staszewski, o tym wam mówiliśmy. No i tak naprawdę sporo osób się przez ten projekt przewinęło, które z różnych przyczyn zdecydowały się jednak w nim dalej nie działać. No ale w tym tygodniu to już mamy taką porządną falę odejść. No
5: porządną dobrze. Czystkę. Zaczniemy tak. W ogóle od tego...
6: Do brzegu, co tu się dzieje w ogóle?
5: Co tu się dzieje? Otóż w zasadzie to nie wiemy. I to jest w tym wszystkim najzabawniejsze, słuchajcie, bo nie wiemy i można się tak naprawdę tylko domyślać, sądząc po wypowiedziach prezenterów, dziennikarzy zaangażowanych w działalność Halo Radia. Ale od samego szefa, dyrektora, nie wiem jakie on ma teraz stanowisko, dyrektora programowego chyba, tak? On takie miał stanowisko, dyrektor programowy Halo Radia Jakub Wątły. Od tego pana nie można w tym momencie już usłyszeć w zasadzie niczego na temat zmian i na temat kierunku rozwoju stacji.
6: Od niego można usłyszeć mnóstwo rzeczy o wszystkich innych sprawach tego świata, o protestach obecnych i o
5: biomasie,
6: zagadnieniach, o motłochu, bo wiecie, jakbyście nie wiedzieli, to wam Jakub Wątły powie, że jesteśmy motłochem, my wszyscy nim jesteśmy.
5: I społeczeństwem agrarnym.
6: Tak, też. I to tam on cały czas mówi, natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje w radiu, to on udaje, że się nic nie dzieje, w ogóle tematu nie podejmuje i to wszystko, co się dzieje, co wiemy, to tak naprawdę z postów na Facebooku, postów i wypowiedzi osób zaangażowanych w projekt. No właśnie, ale to jakiś czas temu, bo o tym nie mówiliśmy, pojawiły się te zapowiedzi zmian.
5: Zmian, dokładnie. Zapowiedzi zmian i zresztą tu trzeba oddać sprawiedliwość. Jakub Wątły w zeszłym tygodniu odniósł się do tych zmian w swojej audycji. Tak. Odniósł się mówiąc, że on to radio utrzyma, ale że zmiany są konieczne i że on jest jedyną osobą, która będzie tu władna podejmować jakiekolwiek decyzje, bo nigdy się z nikim nie umawiał na jakieś kolektywne czy demokratyczne zarządzanie Halo Radiem, bo radio ma być medium obywatelskim na antenie. To znaczy, że można zadzwonić i można się wypowiedzieć. O tym, czy rzeczywiście można zadzwonić i czy można wypowiedzieć, to my też zaraz powiemy. Natomiast
6: czy na czacie można,
5: czy na czacie można napisać? No chyba, że jest... że się podpisujesz Rafał Trzaskowski, profil oficjalny, to wtedy możesz napisać.
6: No, my tutaj tak zapowiadamy masę wątków i żadnego nie możemy skończyć.
5: Dokładnie, więc...
6: Zacznijmy od tych zmian może.
5: Zacznijmy od tych zmian. Otóż jedyną zmianą, o jakiej wiemy i wiemy o tym od samego Jakuba Wątłego, bo powiedział o tym w audycji, to jest to, że prezenterzy mają się samorealizować. Bo jest problem, bo na początku pierwszym problemem to był problem z realizatorami. Czyli, że po prostu no, ich czy nie ma, czy chcą za dużo pieniędzy. To też nie zostało sprecyzowane. Natomiast zostało powiedziane, że jak w każdym innym radiu, no ciekawe, czy na przykład w radiu, do którego może powiedzmy być zbliżone Halo Radio, jakim jest Tok FM, to czy prezenterzy się samorealizują? Podpowiedź, nie.
6: No, nie wiem.
5: Nie, nie, tam jest realizator. Radia o profilu mówionym, ja nie wyobrażam sobie bez realizatora. Mhm. Powiem szczerze, bo ja prowadząc audycję, gdzieś tam taką no, zdecydowanie bardziej mówioną jakąkolwiek w Tyflopodcaście, to ja naprawdę mam niezły młyn, zwłaszcza jeżeli audycja jest taka, gdzie dzwoni ci dużo ludzi i jeszcze trzeba pilnować rozmów z gośćmi i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tak na dłuższą metę nie wyobrażam tego, żeby większość prezenterów, którzy po prostu no, jednak sprawniejsi są w gadce niż w technicznym operowaniu tym wszystkim, żeby sobie z tym wszystkim poradziła. Także nie, ja tego nie widzę, no ale taka jest przyszłość. I teraz kolejna rzecz, o której wiemy, to, że wynagrodzenia prezenterów, czy dziennikarzy, no różnie można określać, i pewnie różne osoby pracujące w Halo Radio różnie też o sobie mówiły, ale w każdym razie osoby pracujące na antenie, wynagrodzenie tych osób miało być również obniżone. Ja tylko przypomnę, stawka godzinowa w Halo Radio to było 40 zł. Miało zostać obniżone o 25%, więc do 30 zł za godzinę.
6: No miliony monet, tak szczerze mówiąc. Biorąc pod uwagę jeszcze to, o czym mówią też prezenterzy, to gdzieś już byli prezenterzy, że do programu takiego trzeba się przecież przygotować.
5: Oczywiście.
6: To nie jest tak, że się idzie i gada się głupotki o pogodzie, o tym, co za oknem, i za chwilę wam zagramy piosenkę.
5: Zresztą, żebyście nam uwierzyli też na słowo i my możemy o tym coś powiedzieć, ile my przygotowywaliśmy się na przykład do dzisiejszego wydania RTV?
6: Na pewno kilka godzin.
5: Ja policzyłem, no. Wyszło około 6 godzin.
6: Zaprawdę?
5: Tak.
6: Liczyłeś to?
5: Tak, bo ja chciałem to dziś powiedzieć.
6: Okej.
5: Dlatego sobie to zapamiętałem. My wczoraj siedzieliśmy nad researchem, nad przygotowaniem tego 6 godzin, żeby wam tu dziś po prostu poopowiadać o różnych rzeczach. Tematów mamy kilka, ale żeby to wszystko pozbierać, żeby to wszystko opracować, zajęło nam to 6 godzin pracy. Oczywiście jeszcze wiadomo, kwestia umówienia jakichś gości, dogadania się, spięcia tego wszystkiego, to są jeszcze dodatkowe godziny i ja jestem w stanie uwierzyć w to, że komuś to tyle zajmuje. I dostaję za to 30 zł. Albo no, no dobrze 60, jak 2 godziny.
6: No trochę słabo to wygląda, no, panie Jakubie.
5: Tak jest. I to są jedyne rzeczy, które wiadomo oficjalnie ze strony zarządu Halo Radia. Natomiast...
6: No i zmiany mają być od 1 stycznia, tak?
5: Tak, to też o tym... zmiany mają być od 1 stycznia. Teraz na antenie funkcjonuje taki dżingiel, w którym namawiają do odliczania.
6: Już pytałam Michała, czy już sobie uruchomił jakiś taki zegar, co by mu sekundy do 1 stycznia odliczał, ale jeszcze tutaj nie ogarnął. Tak?
5: Nie, ja sobie uruchomiłem do czego innego, o czym za chwilę powiemy. Także to nie, zdecydowanie nie. Natomiast tak, zmiany personalne również dotknęły zarząd Halo Radia, bo oto redaktorem naczelnym tej stacji we wtorek został Mariusz Rokos. Człowiek, któremu doświadczenia radiowego odmówić nie można. To...
6: No nie, absolutnie.
5: On pracował
6: Radio
5: w Radiu Z.
6: Trójka, wszystko. On, przypomnijmy, to nie jest tak, że on wczoraj sobie przyszedł do tego radia, tylko on już od kilku tygodni prowadzi pasmo
5: Halo Aktualności
6: między 15 a 17.
5: Tak jest. Natomiast jedynymi działaniami widocznymi na antenie, takimi zarządczymi na razie, wykonywanymi przez pana Mariusza, to jest to, że prezenterów bywa. I teraz ja sobie pozwolę odczytać listę nazwisk, których już na antenie Halo Radia nie usłyszycie. Kolejność jest przypadkowa. To nie jest ani alfabetycznie, ani nawet chronologicznie, bo po prostu ja to zbierałem z różnych źródeł. I mam nadzieję, że
6: w części to są odejścia własne, osoby tak chciały odejść. No a w części to jednak są trochę brzydkie zagrania i na pewno do nich wrócimy za
5: tak
6: chwilę.
5: Na pewno do dwóch osób wrócimy.
6: Tak.
5: Otóż osoby, które już na antenie Halo Radio, Halo Radia się nie pojawią, to Marcin Celiński, Jakub Dymek, Tomasz Piątek, Karolina Rogaska, Radosław Gruca, Piotr Szumlewicz, Kornel Wawrzyniak, Tomek Konca, Mariusz Kowalczyk, z tym, że pan Mariusz Kowalczyk wypowiadał się, że po prostu nie miał czasu.
6: I że on akurat tak niczego złego w projekcie nie doświadczył, no co nie znaczy, że inni nie doświadczyli, ale akurat jemu się nic takiego tam nie zdarzyło. No i ma inne obowiązki zawodowe, a akurat tak się złożyło, że po prostu teraz podjął tę decyzję.
5: Dokładnie. To nie koniec listy. Wojtek Krzyżan.

0: Natomiast kilka dni temu, i to powiem szczerze, to dla mnie i nie tylko dla mnie, bo to też widać, był ten moment, gdzie jeszcze ludzie tak naprawdę wierzyli, że coś jeszcze z tego może być, no że jeszcze, okej, jeszcze dajemy szansę, tak? Jeszcze obserwujemy.
1: Tak.
0: Natomiast momentem zwrotnym dla wielu osób... Kiedy się pałka przegła, było odejście Wojtka Krzyżaniaka.
1: No to niestety, bo Wojtek nie odszedł sam, w przeciwieństwie do Szumlewicza, kogo tam, Piątka, Celińskiego i innych osób. On był właśnie tą osobą, z którą się pożegnano.
0: Tak, a uczynił to Mariusz Rokos, który zadzwonił po godzinie 21, o 21.30, bo to tak właśnie wyglądało z postu Wojtka Krzyżaniaka na Facebooku. I powiedział, że no, kończymy współpracę. Powodem było to, że Wojtek w swojej porannej audycji upublicznił rzekomo tajne informacje z kolegium redakcyjnego. My słuchaliśmy tego materiału na Facebooku Halo Radia. No tego nie uświadczycie, tego materiału.
1: Tak, wycięto początek, tam 40 minut, czy ile tam było tej audycji, ze względu na to, że właśnie Wojtek poruszał w niej te tematy Halo Radia, no i medium obywatelskim, prawda, cenzura się pojawiła. No i gdyby nie zgrania tego materiału, no to nie mielibyśmy okazji go usłyszeć, czy to na Facebooku, czy to w podcastach, jeżeli nie wstaliśmy rano i nie posłuchaliśmy tego.
0: Ale tak naprawdę to w tym materiale nic...
1: Ale tam nie ma nie wiadomo jakich rzeczy, to jest właśnie najlepsze.
0: Tam po prostu Wojtek wyrażał swoją opinię na temat tego, że no absolutnie jest brak szacunku ze strony zarządu do prezenterów, że nie ma chęci dyskusji, nie ma chęci rozmowy na temat tego, co dzieje się w radiu, że jest autorytaryzm. Zresztą te same zarzuty poruszał Piotr Szumlewicz w swojej wypowiedzi.
1: Tak, za chwilę będziemy mówić o tych powodach, jakie przedstawiają osoby rezygnujące z pracy w radiu, z których zrezygnowano, ale będziemy wyliczać to, co się tam złego dzieje.
0: Natomiast warto też powiedzieć, że Wojtek Krzyżaniak jako osoba, która pracowała w Halo Radiu no, w dość dużym wymiarze godzin, bo on się pojawiał przez 3 godziny dziennie i od poniedziałku do piątku i 2 godziny w sobotę, to rzeczywiście była osoba i on też o tym mówił, to była tak naprawdę jedyna osoba, która może powiedzieć, że w tym radiu zarabiała. Tylko jedna rzecz, to było jego jedyne źródło dochodów.
1: On z tego płacił czynsz.
0: Tak, on z tego płacił czynsz i po prostu facet został w tym momencie bez pracy, bez czegokolwiek. Naprawdę, no powiem szczerze, mi słów zabrakło, jak usłyszałem o tym.
1: No jest to strasznie przykre. Na szczęście wszystkie osoby, które lubiły słuchać Wojtka, w tym my, nie zostały pozostawione same, bo Wojtek ruszył z nadawaniem na YouTubie.
0: Oczywiście.
1: I Wojtek też nie został pozostawiony sam przez swoich fanów.
0: I pies Czesław.
1: I pies Czesław, który musi mieć co jeść, bo przecież no, puszki dla Czesinka to jest tutaj ważny wydatek w budżecie Wojtka. I zarówno Wojtek, jak i Czesinek mogą być spokojni, ponieważ no, na zbiórce uruchomionej w ramach zrzutki.pl ile to już zebrano?
0: Ponad 9 tysięcy. Ja chciałem tylko zauważyć, że jakby to, ile miesięcznie pojawiało się w Halo Radio pieniędzy, to według Kuby Wątłego było około 50 tysięcy. Czy wnioski, myślę, że możecie wyciągnąć sami, kto tak naprawdę generował większość? No może nie większość, ale kto generował znaczną część tych pieniędzy? Dla kogo ludzie je wpłacali?
1: Tam jeszcze przecież są takie zapowiedzi co do przyszłości, o tym nie powiedzieliśmy, że te audycje najchętniej słuchane mają się pojawiać w prime time.
0: No
1: ja bardzo przepraszam, skoro nie ma już Wojtka, to przepraszam, które to są?
0: No właśnie, co tam jeszcze zostało? No ja naprawdę nie wiem.
1: No te Halo Aktualności, ale czy ktoś lubi to, bo ja tego nie lubię.
0: Nie, bo tam jest za dużo telefonów i źle się tego słucha.
1: No właśnie.
0: Także to właśnie tak wygląda. Wspomnę i jeszcze...

0: Jedna ważna rzecz, skoro już tu wspomnieliśmy o Wojtku i o tym, że on działa na YouTubie, to również warto wspomnieć o projekcie Resetu Obywatelskiego, w który się zaangażowali Marcin Celiński, Tomasz Piątek, Radosław Gruca, Piotr Szumlewicz. Tak, to będzie też kanał na YouTubie, przynajmniej na razie. Tam będą się pojawiały różnego rodzaju materiały. Też będzie współpraca z Wojtkiem w ramach tego od przyszłego tygodnia właśnie na kanale Resetu Obywatelskiego ma się pojawić audycja sobotnia wieczorem z Marcinem Celińskim i Wojtkiem Krzyżaniakiem. Naprawdę moim zdaniem bardzo świetnym duetem. Bardzo ich mi się przyjemnie słuchało w Halo Radio i bardzo się cieszę, że ta konwencja będzie. Też na przykład Wojtek zapowiadał, że Zenek Kalafaticz będzie się pojawiać co u niego, a on u Zenka. Mnie to też bardzo cieszy. Także no to super. Natomiast
1: I jeszcze Tomek Końca.
0: Tak, i jeszcze Tomek Końca.
1: Swój projekt.
0: Tak, ale też ma działać w Resecie Obywatelskim. Gdzieś dziś już czytałem te informacje. Także spokojnie, jeżeli brakuje wam części osób, które pojawiały się do tej pory na antenie Halo Radia, to one nie zawieszają mikrofonów na kołkach. Spokojnie, będzie można te osoby słuchać, będzie można je oglądać. Na razie na YouTubie zobaczymy, jak to pójdzie wszystko dalej. Natomiast właśnie wspomniałaś o tym, że też jeszcze kilka słów warto powiedzieć o powodach, jakie podają pracownicy, osoby współpracujące z Halo Radiem, jakie podają, jeżeli chodzi o odejście. I to bardzo dobrze wyartykułował także w swojej ostatniej audycji związkowej Piotr Szumlewicz. A komu wierzyć, jak nie związkowcowi?
1: Jak nie działaczowi związkowemu. Te swoje powody też zanotował w poście na Facebooku. W zasadzie ta jego wypowiedź w audycji to było poniekąd rozwinięcie tego posta i tam wypunktował właśnie to wszystko, co było nie tak.
0: Tak. Tak jak tutaj ja sobie to też wynotowałem, złe traktowanie pracowników przez Jakuba Wątłego, czyli różnego rodzaju, i to zresztą także pracowników, czyli także realizatorów, o tym również wspominał Radek Gruca i to nie wspomniał tam wprost, że to akurat Jakub, natomiast wiadomo, po kim Radek miał swoją audycję, a miał ją po audycji Kuby, że tam właśnie realizatorzy też wcale nie byli lekko traktowani, a niektórzy z nich to naprawdę musieli sporo godzin przesiedzieć za konsoletą, pilnować tego wszystkiego, a to też nie jest taka łatwa praca. Brak transparentności i tu to jest bardzo ważna rzecz, bo przypomnijmy, Halo Radio jest medium, które jest finansowane nie z jakichś nie wiadomo czyich pieniędzy, jest finansowane z pieniędzy słuchaczy. I tu zdecydowanie powinna funkcjonować jawność. Na razie tej jawności nie ma. Tam się pojawiło jakieś za 2018 rok na stronie Halo Radia sprawozdanie, natomiast w 2018 to jeszcze w zasadzie nic nie było. Warto by było jednak się dowiedzieć, co w kolejnych latach się działo i na co te pieniądze były wydatkowane. Natomiast to nie jest nawet kwestia sprawozdania finansowego. Kwestią jest też to, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto tam jakie pieniądze zarabia. Bo i to też wyszło w ostatniej audycji Kuby Wątłego. Wspomniał o tym, że stawki prezenterów są jawne. Tylko oprócz prezenterów jest jeszcze na przykład zarząd i tak zwany, jak on to określił, core team? Core radia? Jakoś tak. I że te stawki są tajne.
1: No. Taka transparentność.
0: Taka transparentność. Oprócz tego, co my tu jeszcze mamy, brak komunikacji w zespole. Brak komunikacji w zespole, czyli to, co już wspominaliśmy. Po prostu, kiedy ktoś chciał podejmować na kolegiach redakcyjnych jakieś tematy, no to było to ignorowane najzwyczajniej w świecie. A, i jeszcze jedno. Ten brak komunikacji był do tego stopnia, że Piotr Szumlewicz o obniżkach wypłat, czyli te, wiesz, z 40 do 30 zł,
1: tak,
0: on się o tym dowiedział z Facebooka. Jego partnerka mu o tym powiedziała: ty słuchaj, będziesz mniej zarabiał od najbliższego tam, nie wiem, tygodnia czy miesiąca w Halo Radiu. Tak?
1: No to jest wspaniałe, doprawdy. To aż brakuje słów na to.
0: Dokładnie.
1: Wiecie, obywatelskość, transparentność, cały czas miejcie w głowie te pojęcia, które miały przyświecać tutaj temu wszystkiemu.
0: I które nas zmotywowały do tego, żeby chociażby wspierać to medium finansowo.
1: Tak, oczywiście.
0: Tak, bo my też mówimy z pozycji osób, które nie tylko interesują się mediami, ale w to medium były zaangażowane i my wspieraliśmy to medium finansowo.
1: No tak, mniejszymi czy większymi kwotami.
0: Dokładnie.
1: Ale tak czy inaczej, no zaufaliśmy i chcieliśmy dołożyć do tego jakąś cegiełkę, tak?
0: Oczywiście, że tak. No i ja się czuję oszukany po prostu.
1: No i słuchacze są czują się oszukani, rozżaleni, zawiedzeni. I tak to właśnie wygląda. I co tam jeszcze? Bo to jeszcze nie jest koniec powodów, prawda? Jakie były wyliczane.
0: Właśnie,
1: jeszcze mieliśmy autorytarne zarządzanie stacją.
0: No tak, czyli to, że w ogóle nie ma dyskusji. Kuba Wątły jest jedyną decyzyjną osobą, która decyduje o wszystkim. I ja oczywiście rozumiem, że dyrektor radia musi być, że no nie może być tak, że będziemy teraz nad każdym zagadnieniem deliberować, nie wiem, wszystkim zarządzać przez głosowanie, tak? Kto się zgadza, kto nie i tak dalej. Potrzebna jest osoba, która będzie to wszystko spinać. Natomiast czy tak to powinno wyglądać?
1: No chyba nie.
0: Ja tak sobie myślę. Ja no, mam też do czynienia w jakimś tam stopniu z zarządzaniem zasobami ludzkimi w mniejszym wymiarze niż Kuba na pewno i w ogóle na mniejszą skalę. Ale tak sobie myślę, no my robimy jednak ten Tyflo Podcast dla was od 12 lat. Ja, jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać na jakiś temat, ja się jednak staram wysłuchać i czasem naprawdę udaje nam się na takiej zasadzie rozmowy i zastanawiania się nad różnymi rzeczami dojść do jakichś ciekawych wniosków i efektem tego chociażby, to tak dla naszych tyflopodcastowych słuchaczy, jest Tyflo Przegląd. I to nie był mój pomysł.
1: To prawda.
0: No właśnie. To Tomek Bilecki wymyślił i to jest w tym momencie najlepiej słuchana audycja. I ja właśnie wychodzę z takiego założenia.
1: Potem dopiero jesteśmy my,
0: tak,
1: z RTV.
0: Tak, dokładnie. I ja wychodzę z takiego założenia, że po prostu okej, no ktoś musi tym zarządzać, ale przede wszystkim też moją rolą jest słuchanie ludzi i wyciąganie jakichś wniosków na podstawie tego, co do mnie mówią. I tyle.
1: Nie, no słuchajcie, Jakub Wątły miał świetny pomysł.
0: Tak.
1: Wymyślił medium, którego nie było jeszcze w Polsce i którego na naszym medialnym rynku brakowało.
0: Owszem.
1: Jakub ogarnął to wszystko od startu, zebrał bardzo dobrą ekipę osób merytorycznych, tworzących naprawdę dobre, potrzebne programy. No tylko, że potem coś nie pykło, no. Może jednak był dobrą osobą, żeby to stworzyć, wymyślić, powołać do życia, ale może potem trzeba było stwierdzić, czy ja się nadaję, żeby zarządzać tym dalej?
0: Dokładnie.
1: Ale to trzeba, wiecie, mieć taką jakąś świadomość.
0: Taką pokorę jednak w sobie.
1: Czymś jestem najlepszy,
0: Boże,
1: tak, pokorę.
0: Bo tego nie można odmówić Kubie. Tego nie można również odmówić, że naprawdę przekonał ludzi, żeby za nim poszli, żeby wpłacili pieniądze, żeby z tych pieniędzy, które udało się zebrać, udało się zbudować studio. No jakieś tam jednak mimo wszystko współpracownikom Halo Radia pieniądze wypłacać. Bardziej symboliczne, ale okej. I to przez rok funkcjonowało i to mogło funkcjonować w takiej formie z pewnością jeszcze długo, długo, tylko po prostu trzeba było, no warto rozmawiać.
1: No właśnie, a nie tylko w teorii, bo wydawało się, że to właśnie będzie oparte na dialogu.
0: Tak.
1: W takich innych wartościach, a to się okazuje, że to wszystko teoria, a tak naprawdę to funkcjonuje jak zawsze wszystko wszędzie. Czyli jakieś w ogóle korpo. Nie odnieśliśmy się jeszcze do tego, w jakim stylu się pożegnano z Martą Woźniak, prawda? Bo to też dzisiaj miało miejsce.
0: Tak. Mariusz Rokos też. To znaczy, sytuacja wyglądała taka, że najpierw no, Marta Woźniak poprowadziła tę audycję swoją dzisiejszą, sobotnią. Natomiast stwierdziła po tym wszystkim, że ona nie chce już tu dalej pracować, bo widziała, że słuchacze na YouTubie, na czacie Halo Radia są banowani. No i cóż, i tyle. A po jakimś spotkała jeszcze panią prezes fundacji, która jest właścicielem Halo Radia, panią Karolinę Ćwiklińską, i zapytała pani prezes, czy podpisała już aneks związany z obniżką wynagrodzeń. Na co Marta Woźniak odpowiedziała, że, no, że nie, że po prostu, bo czy jakoś tak, że ona już tu po prostu nie będzie pracowała. Na co po jakimś czasie pojawił się telefon od Mariusza Rokosa, który stwierdził, że przesłuchał audycję poranną, ale że to nie jest ten styl i ten sposób prowadzenia i że mu się nie podoba i że musi by się rozstać.
1: Tak. Tak. To jest jakaś naprawdę żenada. Tak uzupełniam te wątki, bo jest to do, wiecie, wiele tutaj spraw do opowiedzenia i czasem rzeczywiście zaczniemy, a musimy do czegoś jeszcze odnieść, a wspominaliśmy o tym nieszczęsnym banowaniu na YouTubie, prawda, na czacie.
0: Owszem.
1: Które rzeczywiście ma miejsce. I wczoraj pojawił się na czacie profil oficjalny rzekomo Rafała Trzaskowskiego. Nie ma co tutaj historii spiskowych wyłaniać z tego, bo był on też u Wojtka Krzyżaniaka, natomiast no nie wiem, o co tu chodzi, ale tak już wczoraj się niektórzy uśmiechali trochę, że Radio Trzaskowski, czy jak tak, się z Rafałem Trzaskowskim, to się nie będzie zbanowanym widocznie.
0: Tak jest i chyba, i może rzeczywiście to pójdzie w tę stronę, no my dalej nie wiemy, w jaką stronę tak naprawdę pójdzie Halo Radio. Jesteśmy proszeni o odliczanie i wpłacanie. Ja nie mam zamiaru...
1: Sami sobie wpłacajcie,
0: ja nie mam zamiaru robić ani jednego, ani
1: spokój.
0: Drugiego. Ja powiem tak, ja nie żałuję tych wpłaconych środków przez rok czasu, bo rzeczywiście udało się zrobić coś fajnego, ale w tym momencie to po prostu już nie ma na co opłacać.
1: No nie ma, ale no dzięki temu, że to powstało, no to jednak poznaliśmy redaktorów, których może byśmy nie poznali bez tego, bo nie wszystkich ja przynajmniej kojarzyłam tak dobrze wcześniej, albo no mogliśmy jakoś lepiej się z nimi zapoznać.
0: Owszem.
1: Wiele wartościowych rzeczy się dowiedzieć, więc to też nie jest rzeczywiście tak, że żałujemy tego, że to w ogóle powstało.
0: Nie,
1: bo gdyby nie, no to
0: absolutnie.
1: Pewnie by nie było teraz Resetu Obywatelskiego i tak dalej. Ale no po prostu żałujemy, że to się tak skończyło. Co będzie dalej, nie wiemy. To znaczy, teraz ci, którzy zostali, przejmują te godziny radiowe od osób, których na antenie już nie ma i prowadzą pasma przez jakieś tam 4 godziny. A więc Mariusz Gzyl, Jarosław Szczepański, Andrzej Krajewski, tak, tylko że Kuba Wątły jakoś wczoraj przyszedł na 2 godziny i sobie poszedł, więc on nie dość, że udaje, że nic się nie wydarzyło, to jeszcze nie weźmie na siebie tego ciężaru, żeby poprowadzić audycję w tych godzinach, w których prowadzili je wcześniej redaktorzy, których już nie ma. I powstałe wakaty mają już nie być uzupełnione do końca roku, tak więc mamy dlatego odliczać do tego stycznia, więc do tego przez listopad i grudzień to nie wiem, co będą powtórki właśnie.
0: Wiesz co?
1: Te jakieś programy długie.
0: A być może to będzie tak, że po prostu teraz te osoby, które zostały, dostaną więcej godzin. Przynajmniej te osoby, które mają jakiś taki dziennikarski warsztat za sobą i przez to im ta praca na antenie będzie się bardziej finansowo opłacała.
1: No może, ja tam nie wiem, co oni robią jeszcze w życiu, czy Gzyl gdzieś pracuje.
0: Nie wiem.
1: No, pan Szczepański chyba pracuje. Jak może nie pracować jako liberał, ja bardzo przepraszam. No, bo on jest przecież związany z takim środowiskiem. Także ja już mówiłam to dzisiaj, że mam wrażenie, że w tym roku to przeżyłam. To znaczy,
0: tak.
1: Że przeżyliśmy to trochę w maju, prawda? Że są masowe odejścia ze stacji, było to już w tym roku, bo w stacji coś się nie tak dzieje, było to już w tym roku i zostaje taka garstka osób, które którym albo wszystko jedno, albo sprawiają z jakichś powodów wrażenie, że im wszystko jedno i jakby nigdy nic, biorą dłuższe dyżury. Wiecie, Tomek Żonda w Trójce, Jędrzej Kodymowski. Naprawdę już to dzisiaj powiedziałam, że Mariusz Gzyl to jest nowy Jędrzej Kodymowski, no.
0: No to coś tak jakby, bo wczoraj, chociaż no wczoraj to była taka sytuacja wyjątkowa, no bo mieliśmy bardzo intensywne relacje ze strajku kobiet, tak, w Warszawie.
1: No tak.
0: Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, ale tak. Dziś na przykład Mariusz Gzyl zdaje się, że był od godziny 14, więc już wcześniej nawet się pojawił, więc pytanie...
1: Tak, powinien być od 15, tak, zgodnie tak, z ramówką, tak. A od 13 do 15 powinien być Jakub Dymek, którego nie ma.
0: Nie ma, dokładnie. Więc jest to rzeczywiście sytuacja ciekawa i zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno będziemy nasłuchiwać tego, co się dzieje w Halo Radiu. Wiele osób, które no, były związane z tym projektem i jakoś tam finansowo i też emocjonalnie no deklaruje, że już słuchać nie będą. My będziemy z ciekawości po prostu, bo my się po prostu mediami interesujemy. Interesujemy się tym, co się w nich dzieje, jakie dochodzą zmiany i jeżeli coś się zmieni na antenie Halo Radia, to na pewno was o tym będziemy informować. Absolutnie.
1: No tak, bo ja jednak zmuszę Michała, żeby odliczał ten czas do 1 stycznia, naprawdę.
0: Ja tam będę.
1: Będę się śmiać.
0: Ja tam będę odliczał czas do następnego live'a Wojtka Krzyżaniaka. Dziś ma być wieczorem.
1: Już dziś, tak. O 21:00.
0: Tak jest. Więc,
1: na YouTubie.
0: Więc do tego namawiamy, żebyście wy też odliczali. Poszukajcie w mediach społecznościowych informacji o waszych ulubionych dziennikarzach haloradiowych, bo albo właśnie albo Reset Obywatelski, albo Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery Wojtka Krzyżaniaka na YouTubie.
1: Albo Radio Koncao.
0: Albo Radio Koncao, tak jest. Więc do tego was namawiamy. Czy namawiamy was do tego, żebyście wpłacali, żebyście finansowali projekt?
1: Nigdy... No, myślę, że ludzie sami najlepiej wiedzą, co zrobić.
0: Dokładnie. Nigdy też was do tego nie namawialiśmy, a teraz nie będziemy tego robić tym bardziej. Ja ze swojej strony po prostu mogę powiedzieć, no jako osoba zaangażowana właśnie w ten sposób i wierząca w ten projekt, że no cóż, no z mojej strony to już tyle.
1: No tyle. Bardzo szkoda, bo naprawdę spodziewaliśmy się czegoś innego, innych metod zarządzania. Miało być pięknie, a wyszło niestety jak zwykle. Czy jest jeszcze jakiś wątek, którego nie poruszyliśmy w tej wspaniałej sprawie?
0: Myślę, że jedyne, co nam pozostaje, to zakończyć wątkiem muzycznym.
1: O tak. I słuchajcie, to jest piękna historia, muszę opowiedzieć. Nie jest tajemnicą, że dziś w naszym programie opowiemy wam między innymi o nowym serialu Król, który się pojawi w stacji Kanal Plus, ale to tam za jakiś czas, jeszcze musicie poczekać. I Michał zapytał mnie, czy w związku z tym zagramy do Króla piosenkę zespołu reprezentacyjnego. Na co stwierdziłam, że no może niekoniecznie, bo nie wiem, czy pasuje treścią, ale jakoś tak wspólnie dotarliśmy do tego, że pasowałaby ta piosenka do innego wejścia, czyli właśnie do wejścia o Halo Radio. To chyba było ze środy na czwartek.
0: Tak.
1: A w czwartek miała miejsce pożegnalna audycja Romana Kurkiewicza, który właśnie spuentował był ją tą właśnie piosenką i to w dwóch wersjach zagraną. W tej pierwotnej zespołu reprezentacyjnego i tej później nagranej z udziału gwiazd Katarzyny Nosowskiej, Mójka Staszczyka i innych. Tak więc wychodzi na to, że my odbieramy tę sytuację podobnie jak osoby będące wewnątrz tego wszystkiego.
0: Ja myślę, że możemy ją zadedykować dyrektorowi programowemu Halo Radia, tak. Kubie Wątłemu, który wszak nie przebiera w słowach i myślę, że absolutnie refrenem nie poczuje się obrażony.
1: No, Jakubie, ty nas nazywałeś wszystkich, znaczy twoich słuchaczy i niesłuchaczy i innych, całe społeczeństwo motłochem, biomasą, społeczeństwem agrarnym. No to chyba nie będziesz miał problemu z tym, żeby cię nazwać tak, jak tutaj będziesz nazwany w refrenie tej piosenki, prawda?
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tyle, jeżeli chodzi o medium obywatelskie.
1: Oj, się już nie obdławi, szkoda się tam dla nich dławić. Będziemy obserwować. Piszcie do nas w ogóle, jeżeli słuchaliście Halo Radia. Jaka jest wasza opinia o całej tej sytuacji? Kogo wam będzie brakowało? Czy wspieraliście? Czy będziecie teraz wspierać? Bo ciekawi jesteśmy, czy my sami jesteśmy tutaj tacy fani tej rozgłośni, czy jeszcze ktoś spośród słuchaczy podziela te nasze pasje do tej rozgłośni, która, no, co się z nią dzieje, to już wiecie. A co się dzieje z innym radiem,
0: no
1: które
0: właśnie
1: z kolei fanów też ma wielu, które u nas po prostu wraca niczym w jakimś serialu. Mowa o Trójce, bo w końcu dograno ramówkę tej wspaniałej radiostacji i my już mówiliśmy...
0: Te, co miała być na końcu września, tak? Już tak.
1: Te samą. My już mówiliśmy o wielu propozycjach, o poranku, o popołudniu, o tych takich podstawowych pasmach, natomiast to, co dograno, to są pasma muzyczne, więc pozwolę sobie teraz zaprezentować to, co tam i kiedy się dzieje, jeżeli chodzi o audycje muzyczne, a tak naprawdę chodzi o to, że jest po prostu garstka tych samych dziennikarzy, którzy w różne dni tygodnia prowadzą audycje o różnych godzinach. No bo na przykład znany jest już codzienny rozkład w ramach pasma Trójka Budzi. To jest między 4 a 6, czyli zastępstwo za Trójkowy Budzik, który kiedyś był, a teraz Trójka Budzi. I o ile Trójkowy Budzik był takim pasmem, no właśnie dla ludzi wstających już o tej porze, o tym wcześniejszym poranku, no to Trójka Budzi to jest już pasmo typowo muzyczne. Czy to dobrze? Nie wiem, bo z jednej strony okej, noc w różnych stacjach jest przestrzenią do takich audycji autorskich i innych, ale z drugiej fajny był taki wcześniejszy poranek, bo ludzie często wstają wcześniej niż o 6, w wielu profesjach muszą tak wstawać, więc myślę, że można było to dla nich zostawić, a niekoniecznie kombinować z muzyką różnych typów, która niekoniecznie musi odpowiadać wszystkim, nie jest to muzyka środka, no ale też z drugiej strony wiemy przecież, że Trójka zmieniła profil na ten muzyczno-kulturalny, więc to wszystko pokłosie tego. I tak, w poniedziałki program Trójka Budzi Synth Pop prowadzi Michał Kirmuć. We wtorki pod hasłem Post Punk ten program jest i gospodarzem jest Michał Migała. Środy należą do muzyki soul, funk i R&B i prowadzi to Justyna Grabasz. W czwartkowe poranki usłyszeć można Jędrzeja Godymowskiego. Boże, chyba będę wstawać specjalnie. I on prezentuje muzykę pod hasłem Nowa Fala, a w piątki...
0: Już myślałem, że prowadzi aptekę nocną o poranku.
1: O poranku. A w piątki przed mikrofonem zasiada Mateusz Tomaszuk i poprowadzi audycję pod nazwą Trójka Budzi Off. Z kolei w sobotę jeszcze to jest, się okazuje, sobotnie poranki należą do Michała Grabkowskiego i on prowadzi program pod nazwą Trójka Budzi Jazz and Bass, czy jakoś tak. Przenosimy się na nieco późniejszą porę. Mowa teraz będzie o tym, co się dzieje między 10 a 11. I to prowadzi do jakichś takich zmian w ramówce, których my tutaj do końca nie jesteśmy pewni, bo pierwotnie mówiło się o tym, według tej wersji ramówki przedstawionej na początku października, że po poranku od 9 będzie muzyczna poczta UKF, a od 10 będzie powtórka z rozrywki. A się okazuje, że jej tam nie ma, bo jest pasmo trójkowo-rokowo, przynajmniej od poniedziałku do czwartku. Natomiast Akademia Rozrywki, tak w zasadzie powinnam powiedzieć, pojawiła się, jak wykazuje lektura ramówki, w piątek od 10, a z kolei jej tam wcześniej nie było, bo był chyba program Myśli Dziecka 357 czy coś takiego. Więc wychodzi na to, że zredukowano Akademię do jednego dnia w tygodniu zamiast bodaj 4, ale nie mamy tutaj takiej pewności, a może jeszcze się coś będzie zmieniało, nie wiadomo. No w każdym razie nie ma tego programu od poniedziałku do czwartku o 10. Za to rozrywka pojawia się w paśmie Trójka do 3 w ramach takiego bloku Potyczki ze Szwedem, który prowadzi Łukasz Szwed.
0: Na przykład Marcin Wolski był gościem.
1: Tak. Łukasz Szwed, czyli osoba, która się rozrywką już od jakiegoś czasu w Trójce zajmowała. Więc mam wrażenie, że tutaj mamy jakieś takie minimalizowanie tej rozrywki na antenie. Ale o co chodzi z tym trójkowo-rokowo? Znaczy, no chyba wiadomo, o co chodzi, tak? No pasmo trójkowo-rokowo wypełnione ma być rokową, energetyczną muzyką. No przecież nie popową, ani nie klasyczną, nie? Audycja na antenie będzie, jak wspomniałam, pojawiać się od poniedziałku do czwartku między 10 a 11 i poprowadzą ją Mateusz Tomaszuk w poniedziałki, Michał Grabkowski we wtorki, Michał Kirmuć w środy i Marek Wiernik w czwartki. To, co było...
0: Czyli w zasadzie podobna ekipa, co przy porankach.
1: zaraz będziesz miał znowu podobną ekipę, trochę jeszcze poszerzoną, no to tu chodzi. To, co nie było wiadome, to kwestia wieczorów, czyli tego, co od 19 po południówce. I tutaj będziemy mieć takie bloki audycji muzycznych, z których każda będzie trwała po godzinę. W wieczornym paśmie Muzyka z Trójką, tak się to nazywa, od poniedziałku do czwartku w godzinach 19-22 pojawią się następujące audycje, teraz będę wymieniać. Więc nasłuchujcie, jeżeli jesteście zainteresowani, kiedy będzie Michał Kirmuć albo inny tam migała. W poniedziałki Anagram Margana Michała Margańskiego między 19-20, Po zachodzie słońca Aleksandry Kaczkowskiej między 20-21 oraz Trzy kwadranse jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego między 21-22. We wtorki GH Plus Grzegorza Hoffmana między 19-20. Cały ten rok Marka Wiernika między 20-21. Oraz Studio L Muzyki Jerzego Kordowicza między 21-22. W środy Trzy wymiary gitary Piotra Barona od 19-20. Dogrywka Michała Grabkowskiego, bo go dawno nie było, między 20-21. I klub folkowy Wojciecha Ossowskiego między 21-22. I w czwartki, czy już Państwo słyszeli, Justyn Grabasz między 19-20, Konstelacje M Mateusza Tomaszuka między 20-21 i od Panka do Franka Radosława Okraski między 21-22. Tak to wygląda i dalej. Po 23 pojawią się kolejne nowości. W poniedziałki Dzika Karta, którą poprowadzą debiutujący dziennikarze. To było pasmo, które już było, tylko że tak późniejszą nocą niż 23. We wtorki Wieczorny Przegląd Myśli Michała Kirmucia. Stęskniłam się już za nim. W środy Między Dniem a Snem Piotra Majewskiego. I w czwartki Gitarą i Piórem, no to żadna nowość, tylko program, który już jest bardzo długo na antenie.
0: Czyli nie będzie w niedzielę jednak.
1: Jednak nie. Prowadzony przez Janusza de Blesema. To znaczy on był, ale mam wrażenie, że to była jakaś przejściowa sytuacja. On tam poleciał może raz czy dwa. Zresztą przecież w tym samym czasie w Radiu Nowy Świat jest piosennik. Przypadek, tak. Nie ma przypadków, ale może jednak stwierdzili, że to za duża konkurencja. Wspominaliśmy już jakiś czas temu, że z Trójką pożegnał się Piotr Metz. Nie jest to, przynajmniej na razie, rozstanie z całym Polskim Radiem, bo w Dwójce wciąż ma audycję, więc nie wiadomo, co on dalej chce zrobić. No ale nie zmienia to faktu, że miejsce po nim w Trójce trzeba było jakoś zapełnić. I zamiast listy osobistej Piotra Metza w soboty między 19-22 emitowana będzie Przebojowa Sobota. Poprowadzą ją różni dziennikarze muzyczni z Myśliwieckiej, czyli w sumie nie wiadomo kto. Może Michał Kirmuć, albo kto akurat będzie wolny. Mnie trochę martwi, bo mało jest Kodyma. On ma tam przecież tylko ten poranek.
0: No właśnie.
1: Więc mam nadzieję, że on poprowadzi Przebojową Sobotę.
0: Czyżby się jeszcze nikt nie poznał na kunszcie dziennikarskim tego prowadzącego?
1: Ja właśnie myślę, że oni się poznali. Jak kilka razy pomylił godzinę, to stwierdzili, że może trochę jednak wstyd.
0: Coś poszło nie tak.
1: Jak już jest komu robić, bo jak nie było komu robić, no to
0: Kodym
1: inna sytuacja.
0: Prime Time prowadził.
1: Wszystko prowadził. On tam siedział cały czas. Także liczę, że jednak w soboty też będzie, bo smutno trochę. A jeszcze co do weekendów, bo właśnie w weekendy Radiowa Trójka będzie emitować także 4-godzinne pasmo Sztuka Łączenia, w którym muzykę będą grać polscy i zagraniczni DJ-e. Audycję nadzoruje Michał Margański. Jak zapowiada, to początek realizacji długofalowego, multimedialnego projektu. Planowane jest łączenie premierowych, niepublikowanych nigdzie wcześniej setów DJ-skich z wizualizacjami, transmisjami wideo, streamingiem i wyjściem w przestrzeń publiczną. Dziennikarz od lat jest DJ-em, więc jak mówi, kontakty, które zbierał przez wiele lat w środowisku muzyki klubowej i elektronicznej, pozwoliły mu zainteresować tym pionierskim projektem wiele ważnych osób tej sceny. Pierwsi DJ-e przyjęli już zaproszenie do współtworzenia nowego pasma, no i trwają rozmowy też z kolejnymi osobami. Sztuka Łączenia będzie zaczynać się w piątki i w soboty o godzinie 22:00 i trwać do 2:00. Tak to właśnie wygląda. Co jeszcze wiemy? Wiemy to, że po kilku tygodniowej nieobecności na antenę w połowie września wróciła także audycja Europa od Kuchni. I powiem szczerze, ja tego w ogóle nie pamiętam, co mnie trochę dziwi, bo tę audycję prowadził od 8 lat Ernest Zozuń. Jakoś tego w ogóle nie kojarzę. Mam wrażenie, że to może jest jakiś cykl w ramach któregoś zapraszamy do Trójki, no teraz już nie ma tej nazwy, ale może jakaś taka audycja wewnątrz bloku. Próbowałam to ustalić, nie udało mi się, ale też mówię o tym nie bez powodu. Po odsunięciu Ernesta Zozunia prowadzi ten program teraz Michał Żakowski. To był autorski pomysł Zozunia zresztą, realizowany właśnie od 2012 roku. Być może wy kojarzycie ten program, więc to, że ja czegoś nie znam, to wiecie. To też nie znaczy, że coś nie istnieje. I co jednak ważne, z opisu na stronie internetowej wynika, że przy programie pracuje odsunięta w maju Halina Wachowicz. To tak jakby się ktoś zastanawiał, co się dzieje z Helen, czy ona zamierza sobie gdzieś pójść, jakiś nowy świat, 357, no na razie chyba
0: na razie
1: bo jak
0: nie.
1: Widać jest w Trójce i pracuje przy tym programie, nie wiem, czy przy czymś jeszcze. No, ale czy to koniec tej fali długiej odejść, która trwała i trwała? Otóż nie. Z programem Trzecim Polskiego Radia po 11 latach rozstał się dziennikarz Marcin Pośpiech. O odejściu poinformował na Facebooku, napisał ponad 11 pięknych lat, za które jestem bardzo wdzięczny, a w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zaznaczył, że do 26 października nie może jeszcze komentować, gdzie będzie pracować, bo już pewnie by się wszyscy tutaj zastanawiali, a może Nowy Świat, a może 357. No nie. On powiedział, tutaj cytuję, jeżeli chodzi o Radio Nowy Świat czy Radio 357, to mogę powiedzieć, że byłoby miło kiedyś się zobaczyć. Nie wykluczam niczego w przyszłości. Będę co prawda pracować w innym miejscu, ale nie zrywam kontaktu z kolegami. Pytany, dlaczego odchodzi Trójki, stwierdza, nie chcę mówić źle o byłym pracodawcy, o instytucji. Wszystko jest wiadomo, od listy przebojów poprzez odwołanie Kuby Strzyczkowskiego. Nie chcę jednak krytykować, bo mam dużo dobrych wspomnień związanych z tym miejscem, z instytucją, z długą tradycją i historią. Kocham Polskie Radio i Trójkę, nie chciałem odchodzić, ale jest jak jest. Są momenty, kiedy trzeba walczyć, a są takie, kiedy trzeba złożyć broń, bo nie ma już możliwości, aby iść dalej. Przypomnijmy, że Marcin Pośpiech początkowo przygotowywał materiał reporterski do Zapraszamy do Trójki, między innymi relacje z wielu krajów, relacjonował też Forum Ekonomiczne w Davos. Z czasem prowadził też niektóre audycje, między innymi Puls Trójki, Salon Polityczny Trójki, Trzy Strony Świata, Żyjemy w Europie, Przegląd Prasy, audycja podróżna, a od jesieni 2017 roku także Zapraszamy do Trójki. No i warto wspomnieć, że był taki plan w połowie sierpnia ogłoszony, że miał zastąpić ówczesnego dyrektora Trójki, Kubę Strzyczkowskiego, jako gospodarza za nawet przeciw. Ale to się nie zdążyło dokonać, bo przyszedł walec i wyrównał i nie ma ani Kuby Strzyczkowskiego, to znaczy no sobie poszedł sam, ale nie ma za nawet przeciw. Więc no i Marcin Pośpiech się nie mógł sprawdzić w tej wspaniałej audycji, ulubionej audycji Michała.
0: Jak oczywiście.
1: Myślę, że wszyscy nasi fani wiedzą.
0: Jakby ona była o północy, to by była moja ulubiona, ale tak to... No nie właśnie. O tej 12, nie o tej 12.
1: Wiemy, już słyszeliśmy.
0: Tak.
1: Dobrze, a co... kolegów, tych, którzy w Trójce jeszcze zostali, tych, którzy tworzą nowe radio. Co się dzieje w Radiu 357? Otóż Radio 357 zaczęło przygotowywać audycje na żywo. I tak, premierową audycję Pierwsze Schodki do Nieba poprowadził równo 2 tygodnie temu Piotr Stelmach i o niej mówiliśmy, bo to było wtedy, kiedy my prowadziliśmy program. Z kolei...
0: Tak, i tu jest ważna rzecz, że ta audycja jednak okazało się, że jest dostępna dla wszystkich. Każdy może sobie jej posłuchać.
1: Tak, ale nie wiem, jak to jest z kolejną audycją, szczerze mówiąc, która się pojawiła 2 dni później. To był program Aleksandry Budki. On się pojawił w poniedziałek o 19:00. Czy tego można posłuchać, to ja przyznam, że nie wiem, bo
0: też
1: nie słuchałam. W każdym razie audycji słuchać można w aplikacji Patronite Audio i na stronie patronite.pl/radio357 w zakładce posty, ale czy we wszystkich audycjach jest tak, że trzeba być patronem? No na pewno warto to sprawdzić, nawet jeżeli się nie jest patronem. Czy to działa? Czy to nie działa jednak? I czy warto im jakąś symboliczną kwotę przekazać, żeby tego posłuchać? No nie damy rady zawsze sprawdzić wszystkiego. Przypomnijmy, że twórcy radia zadeklarowali, że po przekroczeniu progu 200 tysięcy będą tworzyć audycje dla patronów właśnie. No jak widać też poszerzają tę działalność. bo tworzą też takie audycje, no już, że tak powiem, w otwarty sposób, otwarte dla wszystkich. Bo zapowiedziano, że co jakiś czas w Open FM i WP Pilot będzie się pojawiał kanał Radia 357, w ramach którego nadawane będą pojedyncze audycje. Co jakiś czas po prostu ten kanał będzie włączany i będą tam nadawane okolicznościowe programy. I pierwszy taki program był w zeszłym tygodniu. My wam nie mieliśmy o tym jak powiedzieć, bo ta informacja się pojawiła jakoś w środku tygodnia, to znaczy na początku zeszłego tygodnia chyba.
0: Ona się w zasadzie pojawiła z dnia na dzień, przynajmniej nawet do mnie dotarła. Tak, że tak dzień przed audycją wyczytałem o tym po prostu na Facebooku.
1: Tak, więc proszę wybaczyć, że wam tutaj o tym w żaden sposób nie powiedzieliśmy, ale no nie było jak się rzeczy dzieją w środku tygodnia. No i to był poranek między 7 a 9, poprowadzony przez Marcina Łukawskiego z tymi stałymi elementami poranka w Trójce, a więc był dr Tomasz Rożek, byli satyrycy, a więc Krzysztof Szubzda, Łukasz Błąd i Filip Jaślar. No właśnie, przyznam, że nie uzgodniliśmy tego poza anteną, więc chciałam zapytać, czy my to zagramy już teraz? To, co ja myślę, że my zagramy.
0: Możemy zagrać teraz to, co zagramy. Nie,
1: no czemu
0: właściwie problemu.
1: Nie? Można sobie zrobić taki króciutki oddech, bo jeszcze tutaj będzie trochę do powiedzenia.
0: To teraz możemy zagrać piosenkę.
1: Możemy zagrać piosenkę w wykonaniu Filipa Jaślara i redaktorów Radia 357. Tam jest Ola Budka, Marek Brzeziński i inni. Piosenkę, która właśnie pojawiła się w tym porannym, specjalnym wydaniu.
0: Tarara.
1: Ty byś tam chyba mógł pracować, bo masz podobny poziom warsztatu wokalnego, co ten pan na końcu.
0: Tak jest.
1: Natomiast przyznam, że spodobała mi się ta melodia, na którą Filip Jaślar zaśpiewał Radio 357 i chciałabym bardzo, żeby to była melodia śpiewanych dżingli.
0: Tak trochę mi się kojarzy z tą starą melodią, na której były te niektóre dżingle Trójki.
1: Którą?
0: Program trzeci.
1: No trochę inaczej to.
0: No musiałem, no.
1: Było. nie wiem, czy są takie plany, ale może to już jest jakaś zapowiedź. Myślę, że fajnie by było.
0: Pewnie, że tak.
1: Natomiast o kolejnej takiej specjalnej audycji już wam możemy powiedzieć, bo ona już jutro będzie. W niedzielę 1 listopada w aplikacjach Open FM i WP Pilot, bo to jeszcze tam, ponownie będzie można posłuchać audycji w ramach stacji Radio 357 przedpremierowo, bo tak się ten kanał tam nazywa. O godzinie 19 Marek Niedźwiecki zaprezentuje muzykę ciszy, ale Radio 357 już tam się wcześniej włączy. Ono wznowi nadawanie 1 listopada o północy i wieczorem na antenie stacji pojawi się właśnie specjalna dwugodzinna audycja Marka Niedźwieckiego pod tytułem Muzyka ciszy. Dla wszystkich trójkofanów no to myślę, że nazwa nie obca, bo muzyka ciszy w wydaniu Marka Niedźwieckiego i też innych redaktorów pojawiała się w takie dni zadumy, a więc 1 listopada, w Wielki Piątek też, jak były jakieś żałoby narodowe chyba również, więc myślę, że wszyscy znają. Ja akurat jakoś nigdy nie byłam fanką tej muzyki ciszy.
0: No ja też nie specjalnie, ale wiele osób było, więc jest okazja.
1: Jasna sprawa. Prowadzący przygotował zestaw utworów na czas zadumy i refleksji, które pozwolą się wyciszyć i zwolnić na moment. Jak powiedział, specjalnie dla słuchaczy Radia 357 przygotowałem porcję muzyki na ten wyjątkowy czas, bo wiem, że pamiętają Państwo nasze listopadowe spotkania. Chciałbym, aby ta audycja przyniosła nam wszystkim trochę zadumy i spokoju. Już w niedzielę najpiękniejsze utwory w historii muzyki, klasyka rocka, ale też kilka nowości, m.in. pożegnalna muzyka Fisza i grupy Perfect. Jeżeli jutro nie posłuchacie nic straconego, powtórkę muzyki ciszy zaplanowano na poniedziałek, 2 listopada na godzinę 11 i łącznie Radio 357 przedpremierowo będzie nadawać przez 48 godzin, czyli włączą to jutro o północy, a wyłączą to pewnie tam w poniedziałek o 23.
0: A w sumie czy pan Marek nie mógłby dwa razy przyjść do studia i poprowadzić dwóch audycji na żywo?
1: No, racja.
0: Tak racja. Już naprawdę.
1: Znaczy, no spoko, że jest ta powtórka, ale nadają tam 48 godzin, więc mógłby i dwa razy przyjść i dwa
0: dokładnie
1: razy...
0: Dokładnie, tym bardziej, że wiesz, że powtórkę to sobie można wrzucić na jakiegoś Mixclouda w dzisiejszych czasach i odsłuchać to, kiedy się chce. Więc trochę szkoda, że tak akurat będzie. No ale cóż, poczekamy, zobaczymy tam w ogóle. Czy ty będziesz mówiła o tym dodatkowym progu?
1: Tak, będę o tym mówiła.
0: To nie spoiluję.
1: A o dodatkowym progu.
0: Tak.
1: Będę mówiła o tym, że próg się zmniejszył.
0: A to on się zmniejszył, bo tam... A to widzisz, bo ja wyczytałem dziś inną informację, ale to może ty masz bardziej aktualne informacje, więc nie przeszkadzam.
1: To za chwilę zbierzemy nasze wspólne informacje, natomiast jeszcze warto dodać, że twórcy Radia 357 w podziękowaniu za walkę o życie i zdrowie Polaków przygotowali dwie specjalne playlisty dla pracowników służby zdrowia. Proszę wybaczyć, ja mam do tego stosunek taki trochę średni, bo wydaje mi się, że to, czego potrzebują pracownicy służby zdrowia, to niekoniecznie jest muzyka i playlisty, zwłaszcza nie teraz. Może wówczas, kiedy się uporają już z epidemią, ale teraz wydaje mi się, że są poważniejsze sprawy i lepiej chyba jest wpłacić na jakąś zbiórkę albo coś takiego zrobić. Jakoś tak to czuję po prostu. Wydaje mi się, że sprawa jest zbyt poważna,
0: Oczywiście.
1: Żebyśmy sobie teraz grali muzyczkę i udawali, że to wystarczy, że to jest okej. Okay.
0: Oczywiście, że tak. Tylko wiesz, trochę ciężko im wpłacać na zbiórkę, jak oni sami zbierają.
1: Jak robią sami zbiórkę, tak, ja wiem. Ja mówię o tym, co my możemy zrobić wszyscy.
0: Jasne.
1: Muzycznych miksów utworów można posłuchać na platformach streamingowych Spotify i Tidal. No wszyscy możemy ich posłuchać, jak nawet nie jesteśmy lekarzami. Jak to mówią, nikt tego nie sprawdza. Informacje o playlistach wraz z podziękowaniami za walkę z pandemią COVID-19 przekazał w specjalnym filmiku Piotr Stelmach, współtwórca Nowego Radia. I tak, pierwsza playlista nazywa się Przesyłamy muzyczną energię i zawiera zestaw utworów napędzających do działania. Słuchacze znajdą tam mieszankę polskich i zagranicznych utworów. Playlista rozpoczyna się utworem Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ponadto pojawiły się tam piosenki duetu hip-hopowego Outkast, Aloe Black, AC/DC. Z polskich artystów znaleźli się Mrozu, Myslowicz, Krzysztof Zalewski i Happy Set. Na drugiej, zawierającej utwory idealne na czas relaksu i odprężenia, znalazły się piosenki takie jak Trudno nie wierzyć w nic zespołu Raz, Dwa, Trzy, Po prostu Sosnowskiego i Dreams grupy Fleetwood Mac. Użytkownicy platformy znajdą tam też hity Lenego Krawica, Simply Red, Drake'a oraz Eltona Johna. Muzyka na chwilę relaksu i wyciszenia, taka jest nazwa tej playlisty, jest już dostępna na Spotify'u i znalazłam informację, że będzie wkrótce dostępna w serwisie Tidal, ale może to wkrótce już doszło do skutku. Nie korzystam z Tidala, więc wam tego nie potwierdzę.
0: Tak naprawdę to jeżeli by chcieli, to mogliby za pomocą kilku narzędzi dostępnych w sieci. Póki jeszcze Spotify nie obcięło tej możliwości, bo Spotify ma zamiar wyłączyć możliwość eksportu playlist na inne serwisy streamingowe, to podejrzewam, że mogliby to spokojnie wyeksportować tak naprawdę do wszelkich serwisów streamingowych, jakie tylko są, czy jakieś tam jeszcze Deezer i inne tego typu.
1: Owszem. Co jeszcze wiemy o tym, co się dzieje w Radiu 357? Otóż oni ustalili już te kwestie dotyczące struktury. One są takie dosyć skomplikowane i wam tutaj nie będziemy mówić o tych spółkach, bo tam będzie komandytowa i z ograniczoną odpowiedzialnością nie będziemy chyba się w to zagłębiać,
0: tak mi się wydaje.
1: Nie. To, co warto wiedzieć, to, że w Radiu 357 nie będzie ani redaktora naczelnego, ani dyrektora muzycznego i ważne miejsce w tej strukturze całej organizacyjnej zajmą Kuba Strzyczkowski i Marek Niedźwiedź.
0: A przepraszam, czy będzie dyrektor programowy?
1: To w mediach obywatelskich takie rzeczy, w innych.
0: Okay.
1: Oni są nieobywatelscy, a co to za różnica w praktyce. Z uwagi właśnie na duży wkład tych panów w tworzenie radia, no i w ogóle sporo osiągnięcia, no to właśnie oni mają takie tutaj szczególne miejsce. Ponadto Radio 357 się doczekało pierwszego mecenasa. Pierwszym mecenasem został polski oddział Mazdy i w związku z tym właśnie na Patronite próg został obniżony do kwoty 485 tysięcy złotych. I teraz powiedz, co ty wiesz o tych progach?
0: Coś dziś wyczytałem informację o tym, że wprowadzili nowy próg, on się chyba nazywa Radio 09? Czy jakoś tak, do 300 i że to jest próg 350 tysięcy złotych i że jeżeli uda się tyle uzbierać, to będzie to radio w takim jakimś ograniczonym wymiarze z mniejszą ilością publicystyki i serwisów informacyjnych.
1: A, to o tym ograniczonym wymiarze też za chwilę, tylko po prostu nie doczytałam, że to się wiąże z jakimś progiem, ale że takie plany są, No to rzeczywiście, to jest prawda. Natomiast tutaj ten próg dla słuchaczy został obniżony, no bo jest wsparcie finansowe z innego źródła.
0: No tak.
1: Nie wiadomo, ile dokładnie Mazda zamierza przekazywać rozgłośni, ale wiadomo, że to ma być współpraca długofalowa. Twórcy radia rozmawiają też z kolejnymi firmami, które się do nich zgłaszają. Tam się bardzo często ktoś zgłasza do nich. Jak powiedział Michniewicz, Tomek Michniewicz, jeden z twórców radia, to jeden z elementów modelów finansowania, które od samego początku realizujemy, współpracę z markami jako uzupełnienie finansowania społecznościowego, tak by patroni nie musieli całego ciężaru dźwigać na swoich plecach. Będziemy realizować cele społecznościowe, jednocześnie włączając do współpracy komercyjnej marki. Na pewno nie będzie jednak bloków reklamowych, to spokojnie, to że jest marka, to nie oznacza, że będą tu reklamy na antenie. Nie, bo jak zapowiadali, że nie będzie, to nie będzie. To nie oznacza jednak, że nie mamy możliwości czy miejsca, by współpracować na zasadach komercyjnych z markami, które chciałyby włączyć się w budowę radia lub po prostu kapitalizować zasięgi, które radio będzie generować. Mamy mnóstwo możliwości i sposobów, by to robić. Jakie sposoby? Ja nie wiem, w sumie.
0: No wiesz, no jak chociażby jakaś audycja sponsorowana albo podobne rzeczy, wywiady sponsorowane, inne no, tego typu formy.
1: Logo pewnie. Jakieś tam logo.
0: Dokładnie, to jest naprawdę radio, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet jeszcze do tego i wszelkie dobrodziejstwa z tym związane, to jest w stanie naprawdę różnego rodzaju kampanie prowadzić i to nie muszą być spoty reklamowe, które wszystkim przeszkadzają.
1: Właśnie. I co do tego wcześniejszego uruchomienia, o którym mówiłeś, przypomnijmy, że pierwotnie przewidywano, że stacja wystartuje w grudniu, ale możliwe, że to się stanie wcześniej. Tylko, że to nie jest tak, że oni sobie sami to wymyślili, to zadali po prostu pytanie słuchaczom na grupie, pewnie na tej grupie dla patronów, tak sądzę, bo ja nie widziałam ankiety, czy by im taka forma odpowiadała, że stacja wystartuje wcześniej, ale w niepełnym wymiarze godzin. I słuchacze powiedzieli tak. A więc nie jest to w żaden sposób jeszcze potwierdzone, nie wiadomo kiedy i co, ale jest taki plan, że tak będzie. Ja to nie wiem, chyba bym wolała, żeby już wystartowali raz a porządnie, ale no nie wiem w sumie.
0: Wiesz, zależy co rozumiemy przez ten niepełny wymiar, bo jeżeli na antenie będzie się i tak sporo działo, a nie będą brane pod uwagę tylko te najdroższe rzeczy, typu jakaś, wiesz, jakieś serwisy informacyjne, właśnie jakaś, nie wiem, publicystyka. Przecież radio w formacie TOK jest najdroższe, nie?
1: Jest. To będzie dzisiaj wracało, naprawdę.
0: Tak, to będzie dzisiaj wracało.
1: Będziemy tak szyderzyć to będą.
0: Tak, tak. Szczerze i słowiańsko. Pozdrawiamy słowiańsko. Serdecznie Wojtka Krzyżaniaka.
1: Oczywiście.
0: I w tym momencie, wiesz, jeżeli tego typu rzeczy nie będą, a myślę, że i tak sporo odbiorców ma sentyment do prezenterów muzycznych, to spokojnie, niech już sobie w takiej formule startują.
1: A czy my w ogóle mówiliśmy o tym, bo nie pamiętam, że Radio 357 i Nowy Świat wspierają się wzajemnie na Patronite, bo nie pamiętam, czy było.
0: Nie wiem, czy mówiliśmy, nie pamiętam tego, więc teraz wam mówimy. No i też jest, ale na pewno o tym mówiliśmy i warto o tym jeszcze przypomnieć, że jest szansa na wspólnego karpia.
1: Tak, tak, więc czekamy, bo to listopad, zawsze karp już był pod koniec listopada, także, także czekamy bardzo. A u nas jeszcze nie piosenki z dzwoneczkami, nagadałam się trochę i mogę powiedzieć, że się jeszcze nagadam, bo tak jakoś tam się ułożył dzisiaj ten program, że najpierw ja pogadam trochę więcej, a potem ja pogadam trochę więcej. Więc skoro trochę powiedziałam, jeszcze trochę gadania przede mną, to będzie długa piosenka, nie żadna piosenka z tych playlist, co oni tam stworzyli. No bo tak jakoś nam to mniej przypasowało, no tylko skoro pierwsza audycja Radia 357 nosiła tytuł Pierwsze schodki do nieba, no to przecież wszyscy wiemy, do czego to jest nawiązanie. Więc teraz, proszę Państwa, przed Wami 8 minut muzyki Led Zeppelin i Stairway to Heaven.
2: This is Radio DHT.
3: You'll hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
0: Mam nadzieję, że odpoczęliście przy tej muzyce. My odpoczęliśmy, porozmawialiśmy sobie, a teraz możemy pomówić do was. A właściwie ty się znowu będziesz produkować.
1: Ja jeszcze przez dwa wejścia właściwie, chociaż w następnym coś tam masz do powiedzenia z tego, co pamiętam.
0: No w końcu.
1: No wreszcie. Będzie o serialu. Będzie o Polsacie, o telewizji będzie w końcu. Bo już kontynuujemy ten wątek. tych produkcji serialowych, które to Polsat emituje co sobotę, od kilku tygodni, będących serialowymi wersjami filmów, które już w kinach jakiś czas temu było można oglądać. Był najpierw Mayday, potem był Bad Boy i mamy od dzisiaj kolejną taką produkcję pod tytułem Bez skrupułów. Co to takiego jest? Bez skrupułów to odcinkowy polityczny thriller, którego emisja została zaplanowana na 3 soboty. Tamte seriale miały po 4 odcinki, a więc 2 tygodnie wystarczyły. Tutaj mamy odcinków 5. A więc 31 października, to już dzisiaj zaczynamy, a potem 7 i 14 listopada. Przypuszczam, że 14 listopada po prostu ostatni, 5 odcinek. Główną bohaterką jest młoda, uczciwa policjantka Kaja, w tej roli Marta Nieratkiewicz, która w czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji została porwana i zgwałcona. Uciekając, zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności zajścia i odchodzi z pracy. Kilka lat później odnajduje ją były szef, w tej roli Janusz Gajos, żeby namówić do powrotu i rozpracowania przestępców zajmujących się budowaniem piramidy finansowej o ogromnym zasięgu. Tropy prowadzą do nieuczciwego biznesmena, w tej roli Andrzej Seweryn, wykorzystującego polityczne znajomości do ochrony własnych interesów. Ja nie wiem, czy to już się wam z czymś nie kojarzy, jakieś tu piramidy finansowe,
0: no
1: polityczne, co coś było takiego, prawda? Bo ten film, na podstawie którego powstał serial Bez skrupułów, nie nazywał się Bez skrupułów, tylko nazywał się Solid Gold, a to z kolei jest nawiązanie do Amber Gold, która to afera Amber Gold była tutaj inspiracją dla twórców, chociaż to nie jest tak, że ten film opowiadał bezpośrednio tę historię, po prostu był jakimś takim przyczynkiem do jej powstania, więc to się nie ma co doszukiwać, wiecie, jakichś nowych faktów, czegoś, no po prostu no inspiracja najzwyczajniej
0: dokładnie
1: w świecie,
0: tak? I fikcja tak naprawdę to, co będzie w filmie, tak?
1: Więc... Tak, tak, oczywiście. I myślę, że niewiele brakowało, aby byśmy w Polsacie nie zobaczyli tego serialu, a widzielibyśmy, no pewnie, nie wiem czy serial, ale na pewno film w TVP, bo przecież tam było tak, że TVP miało podpisaną umowę z producentem filmu na koprodukcję, ale się obraziło, bo reżyser rzekomo z tego, co oni tam relacjonowali, miał powycinać z filmu te sceny, które no najbardziej już wprost się odnosiły do afery Amber Gold. Oni tam pisali, że uległ naciskom środowisk Adama Michnika. Straszne po prostu. I powycinał właśnie te odniesienia do linii lotniczych, do banków, innych takich rzeczy, które wprost wskazywały, o co tutaj chodzi. I że film przez to się zrobił miałki, a w ogóle to miał trwać 110 minut, a trwa 140 i tam powciskał reżyser, pan Bromski, jakieś sceny, które są bez sensu i nic nie wnoszą, więc o co tu chodzi i tak nie miało być, dlatego TVP się obraziło. Pan Bromski się tłumaczył, że to w ogóle nie było tak, no oczywiście my nie wiemy jak było i że rzeczywiście usunął z filmu scenę, ale to była scena, która nawiązywała do postaci Pawła Adamowicza i po prostu stwierdził, że byłoby to niewłaściwe, gdyby taka scena tam z ciągnięciem samolotu po lotnisku przez osobę właśnie jakoś tam inspirowaną postacią Pawła Adamowicza, gdyby taka scena została w filmie i że to ją wyciął. Jak było, tego nie wiemy, ale no pan Bromski bardzo nie chciał, żeby ten film został propagandowo wykorzystany, bo oni to najchętniej by to jeszcze przed wyborami w zeszłym roku wyemitowali. No ale tak nie było, filmu nie pokazano, no i jak widać dogadał się z Polsatem, żeby u nich właśnie pokazać to w wersji serialowej. A kto tutaj zagra? W serialu wystąpią poza wymienionymi już aktorami Olgierd Łukaszewicz, Mateusz Kościukiewicz, Piotr Stramowski, Danuta Stenka, Ewa Kasprzyk, Krzysztof Stroiński czy Artur Żmijewski. I na ekranie zobaczymy też Marię Dębską, która nie wystąpiła w wersji kinowej, a jej partnerem będzie Maciej Maleńczuk, sam sobie
0: proszę.
1: On zagra. I to zagra ekscentrycznego właściciela nocnego klubu. I do tego za chwilę nawiążę muzycznie. Tak więc już dzisiaj o 21:00 drugi odcinek tego właśnie 5-odcinkowego politycznego thrillera Bez skrupułów. Mnie jakoś nie interesuje chyba. Poprzednie te seriale też mnie jakoś niekoniecznie, ale może was, tak, dlatego wam opowiadamy.
0: Dlatego
1: może,
0: wam opowiadamy, bo my wam opowiadamy. Bo my wam opowiadamy nie o tym, co nas interesuje, tylko
1: o tym, co
0: się dzieje. Dokładnie, dokładnie.
1: Tak, więc może oglądaliście te poprzednie seriale Mayday lub Bad Boya i możecie się podzielić opiniami, a może oglądaliście Solid Gold w kinach i możecie powiedzieć, czy rzeczywiście jest to taki miałki, pozbawiony treści film, jak twierdzi TVP. A jak będzie w serialu, no to zobaczymy.
0: Swoją drogą, a propos tego, co was interesuje, to jeszcze tak przypominamy, że możecie jeszcze nam zadawać pytania do setnego odcinka. To już jest cały ostatni
1: czekamy,
0: dzwonek w zasadzie.
1: 98 dzisiaj jest, chciałam przypomnieć tylko. Także
0: jeszcze jeden odcinek i setka.
1: I setka. Dobrze, obiecałam, że nawiążemy piosenką do postaci Macieja Maleńczuka, którą tenże wokalista zagra, tym razem w tej roli się pokaże właśnie w serialu Bez Skrupułów. Będzie panem z nocnego klubu. Jak Michał to usłyszał, to od razu wpadł na to, jaki utwór zaprezentować.
0: Ależ oczywiście, w barze na Róże tańczy samba, wije się po niej czarna mamba. I taka właśnie piosenka zespołu Pudelsi, w którym kiedyś występował przecież Maciej Maleńczuk. Utwór Samba Mamba. To jest utwór z czasów, kiedy jeszcze takie utwory się pojawiały na antenach stacji radiowych. Ja na przykład Pudelsów bardzo często wtedy na antenie RMF FM i Radio Z słyszałem, wyobraź sobie. Teraz jakoś
1: gdzie
0: te czasy? No to gdzie? No u nas, powspominamy je sobie właśnie teraz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To taki wielojęzyczny utwór, bo i po polsku, i w języku naszych wschodnich sąsiadów coś

0: osób, które musiały się udać na kwarantannę, trzeba było przewracać uczestników, którzy już odpadli, no strasznie to było zawikłane, no i stwierdzili, że no, trzeba wcześniej skończyć, bo tam już po prostu tańczyć nie ma komu. Co Polsat planuje dalej? Zresztą nie tylko on. Otóż, no, jest listopad, to trzeba byłoby myśleć o tym, co w grudniu, Sylwester, coś takiego. No już wiadomo, że Polsat i TVN nie pokażą corocznych imprez sylwestrowych, tych takich na żywo, dużych, miejskich imprez. One zostały odwołane już przez same miasta, przez Katowice, to była impreza pokazywana w Polsacie, i przez Warszawę, to była impreza pokazywana w TVN-ie. Natomiast co do TVP, widzicie, jakie małe jest piękne, płynne przejście, nie wiadomo, co TVP chce zrobić i o co im chodzi. A natomiast portal wirtualny media.pl ustalił, że na razie nie ma przygotowań do Sylwestra w Zakopanem. No, więc może chcą zrobić gdzieś indziej, no ale może są jednak racjonalni i uznają, że to...
1: Że to za duże ryzyko po prostu.
0: Taką imprezę teraz robić i może na czym innym mają, przecież tego Martyniuka tyle ponagrywanego, że mogą wypełnić nim po prostu...
1: Sylwester z Zenkiem.
0: To oczywiście, wszystkie wykonania Oczu Zielonych co roku. Tego samego. Więc oczywiście nie ma jeszcze tutaj decyzji, jakie będą plany stacji telewizyjnych na ten sylwestrowy wieczór w związku z tymi zmianami. Na pewno będziemy Was o tym informować bliżej tego terminu. A co dalej TVP chce zrobić, to myślę, że warto tak szybciutko wspomnieć. Bo być może się spodziewacie, że w grudniu, tak jak w zeszłym roku, się pojawi The Voice Senior. Otóż nie. The Voice Senior pojawi się dopiero w styczniu. A co w takim razie z The Voice Kids? Przecież ono było w styczniu zawsze. Otóż The Voice Kids przeniesiony jest na ramówkę wiosenną. Czyli tam pewnie początek marca, czy też koniec lutego, też Was będziemy o terminach informować. Ale to tak tylko, żebyście nie mieli żalu, że Wam nie mówimy, że się zaczyna Voice Senior, bo się nie zaczyna. I to mało tego, że jest później, to jeszcze będzie dłuższy, bo tamta edycja miała 4 odcinki, a ta będzie miała 6. Są też smutne wiadomości. Znowu pozostajemy w klimacie koronawirusa. Znowu z uwagi na pandemię odwołano najlepszy program w polskiej telewizji, czyli Studio Polska. W sensie zawieszono
1: no, nie,
0: go.
1: No.
0: Więc jestem smutna i koronawirusie idź już sobie, czmychaj chyżo, jak to tak się mówi teraz na tych protestach. Albo mogłabym się wygwiazdkować. No bo jednak to jest bardzo potrzebny i ważny program, w którym tak. Zawsze ma być szereg tematów, jakichś 6, a zawsze jest temat LGBT, cokolwiek by się nie działo w tym kraju. Było o koronawirusie, zwanego przez niektórych koronką, to teraz będzie o trochę innej koronce. Bo sobie wyobraźcie, że TVP1 od dziś w weekendy transmitować będzie, znaczy no już transmituje, bo ta godzina już była, koronkę do Miłosierdzia Bożego, a modlitwę nadal będzie można oglądać w TVP3. Bo ona już tam jest, przypomnijmy, od maja. Koronka do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Pokazywana jest codziennie o 15 w TVP3, bo to chyba jest tak, że prezes tam lubi z żoną odmawiać tę koronkę.
1: Tak, no.
0: Jakiś sentyment do tej modlitwy,
1: dokładnie.
0: I dlatego to wszystko. Więc codziennie mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia w TVP3, a w soboty i w niedzielę dodatkowo transmitowana jest również TVP1. I przypomnijmy, że w telewizyjnej jedynce od połowy marca codziennie o 7 rano oglądać można także mszę świętą z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
1: Kiedyś była taka piosenka Cysosz to ma klawę życie i tak dochodzę do wniosku, że prezes TVP to też ma klawę życie, bo może sobie wybierać programy, które on lubi oglądać i te programy muszą oglądać wszyscy, którzy decydują się oglądać TVP.
0: Tak, muszą i nie ma, że nie. No ale skoro już jesteśmy w klimatach katolickich, redakcji katolickiej, to oni w tym tygodniu, a w zasadzie w zeszłym, że tak powiem, odwalili numer.
1: Tak.
0: Teraz Wam o tym powie Michał. Ja nie wiem, czy on najpierw planuje Wam opowiedzieć, a potem zaprezentować plik dźwiękowy, czy jak to będzie, także oddaję mu głos.
1: To dziękuję Ci bardzo. Cieszę się, że jestem przy głosie i mogę Wam opowiedzieć o tym, co działo się tydzień temu. Bo właśnie w odcinku Rodzinnego Ekspresu pokazanym w telewizyjnej Dwójce w zeszłą sobotę pokazano coś takiego, co nazywał się Wilkierz. Jest to zbiór zasad prawnych obowiązujący na Helu. Domyślam się, że to jest zbiór zasad, który obowiązywał...
0: No nie teraz przecież.
1: No kiedyś.
0: Chociaż tam się innym coś ma...
1: Chociaż no właśnie, no właśnie i o tym teraz będzie, bo ja pozwolę sobie zaprezentować Wam plik dźwiękowy, którego to już w TVP nie uświadczycie, bo

0: odcinek zniknął, ale o tym będzie zaraz. Więc posłuchajcie, co w tym materiale między innymi padło.
1: Mieszkańcy nie mogli na przykład trzymać w obejściu zwierząt hodowlanych, ani też wyrzucać wprost na ulicę rybich głów. Nierząd obłożony był karą grzywny, a co szczególnie ciekawe, surowe kary groziły też kobietom za wszczęcie kłótni na forum publicznym. Winowajczynie musiały się liczyć z tym, że będą musiały odbyć spacer wokół rynku z przywiązanym do szyi kamieniem. Kto wie, czy podobnych zasad nie byłoby warto wprowadzić w życiu publicznym obecnie?
2: No czy wy normalni jesteście, przepraszam? To znaczy, to miał być żarcik, nie?
0: Tak, takie ale... puszczenie oczka, takie, wiesz, takie hi, hi, hi, ha, ha, ha.
2: No, baba lepiej, że cicho siedziała.
0: No, właśnie. I ktoś tam się chyba jednak zorientował, że coś poszło nie tak.
2: No, bo internet ich zaczął hejtować. To chyba internet odkrył w środę, jak ja pamiętam dobrze.
0: Tak.
2: No bo nikt nie ogląda tych programów, wiecie, ale w końcu ktoś jednak na to trafił. Burza się rozpętała, no to trzeba było jakoś zareagować.
0: I ten odcinek zniknął z VOD TVP. Ten fragment, który mamy, to mamy z Twittera.
2: Pozdrawiam Twitteriankę Zuzannę i tak tego nie słucha, ale to właśnie od niej sobie pozwoliłam pożyczyć ten filmik.
0: Dokładnie. I no cóż, pojawiła się także oficjalna wypowiedź TVP, przesłana do serwisu wirtualnemedia.pl i możemy tu przeczytać, że oprócz nakazania usunięcia materiału, kierownictwo firmy zażądało wyjaśnień od redaktora odpowiedzialnego za emisję tej audycji. No. W toku złożonych wyjaśnień okazało się, że odcinek numer 148 audycji z cyklu Rodzinny Ekspres pod tytułem Nowenna Pompejańska.
2: A jeszcze jakieś nowennie było.
0: No właśnie, to tu hel, tu nowenna. No. Nagrywany był 11 września, a kolaudowany, trudne słowo, był 7 października. Kolaudowany, czyli kolaudacja, jak ja dobrze kojarzę, to jest po prostu takie zatwierdzenie do emisji. Że to nie jest tak, że sobie tam przygotowujemy materiał i on od razu może pójść na emisję. Nie, tam najpierw jeszcze on musi być obejrzany przez kogoś wyżej, kto po prostu kolokwialnie mówiąc ten materiał klepnie, że tak, może to pójść na antenę. I on był właśnie kolaudowany, czyli tak zatwierdzany 7 października na długo przed, i to jest w ogóle ciekawe, na długo przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. I treść audycji nie ma zatem żadnego w związku z najnowszymi wydarzeniami z kraju. Tak zapewnił nadawca. Ale przepraszam bardzo, no bo ja rozumiem, że teraz to tym bardziej może budzić jakieś kontrowersje, ale oczywiście. Czy to w ogóle miał...
2: Ale tak czy inaczej,
0: no właśnie, no ja w ogóle nie rozumiem tego tłumaczenia.
2: No, oczywiście to... Wiadomo, że takie skojarzenia się pojawiły, jakie się pojawiły, no i trudno się dziwić, ale kiedykolwiek by się to nie pojawiło...
0: To się nie powinno pojawić, oczywiście, że tak. To nie miało prawa się pojawić.
2: Ale to jest gorsze, bo to jest dalej napisane, że zastosowany przez autorkę audycji mało wysublimowany żart osadzony był w kontekście ciekawostek historyczno-kulturalnych całkowicie bez związku z obecną sytuacją społeczną. Autorkę, rozumiecie, to kobieta wyjaśniła.
0: No.
2: Drogie, to są tak zwane strażniczki patriarchatu.
0: Tak jest. I to naprawdę, to w ogóle smutne jest strasznie. I ten felieton, którego autorką jest kobieta, ma charakter lifestyle'owy.
2: Przepraszam.
0: A nadany mu w przestrzeni publicznej sens jest niezgodny z jej intencjami. Dodano.
2: No, najgorzej to w życiu, jak masz jakieś intencje, a te złe ludzie ich nie odczytują i
0: dokładnie
2: sobie wymyślają.
0: No
2: to
0: dokładnie.
2: Wcale ty nie jesteś temu winna, autorko, tylko te głupie ludzie znowu.
0: I teraz trzeba przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Tak jest. I tu jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz i moim zdaniem to jest już w ogóle rzecz absolutnie skandaliczna. W komunikacie zwrócono też uwagę, że w ramach obowiązującego od wielu lat porozumienia Telewizji Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski, redakcja audycji katolickich ma pełną autonomię redakcyjną w programach katolickich. To ja przepraszam bardzo, czy to znaczy, że w trakcie tej kolaudacji to nikt z TVP nie bierze udziału i nikt...
2: Oni mogą robić, co chcą, bo są redakcją katolicką.
0: Tak, bo są redakcją katolicką. To przepraszam bardzo, a za co koncesję straciło Radio Hobby z Legionowa? Za co, im chciano odebrać koncesję?
2: Czy to jest kontrola nad programem? Znaczy wiem, że to stacja publiczna, to tam nikt im nic nie odbierze, ale może jakieś pouczonko?
0: No właśnie, no właśnie. No także naprawdę jest to no, bardzo, bardzo, bardzo niesmaczne w mojej opinii. Zresztą myślę, że nie tylko w mojej.
2: Zostajemy w dwójce.
0: Weselej będzie.
2: Będzie weselej. Będzie program, który ma premierę za tydzień, ale no nie wiemy jak będzie, czy będziemy w przyszłym tygodniu, bo nie zapowiada się na razie, żeby jakoś tak wiele informacji się pojawiło, no chyba, że już Halo Radio się całkowicie posypie i zamknie, no ale to jest wszystko nieprzewidywalne.
0: Nie no, poczekaj, do stycznia odliczamy.
2: A dobrze, to ten zegar musisz w końcu zamontować, co odlicza.
0: Tik tak, tik tak.
2: Musimy sobie w studiu powiesić to na ścianie. A program, o którym będę mówić, nosi tytuł Kocham dwójkę złotych jubileusz. Czemu tak? Ano temu, że dwójka w październiku tego roku obchodziła 50. urodziny, o czym chyba wspominaliśmy. Stwierdziliśmy, że przepraszam, nie będziemy jakoś tak szczegółowo wspominać tej dwójki, bo po prostu jesteśmy młodymi osobami jeszcze w miarę. Nie pamiętamy tak dobrze wcale wręcz tej dwójki za PRL.
0: Od czasów Studia 2.
2: Studia 2.
0: Ja co najwyżej coś mógłbym o latach 90. powiedzieć, no ale to bądźmy szczerzy, to nie jest początek dwójki.
2: No właśnie, więc nie jesteśmy w stanie tak w pełni tego powspominać. Zresztą nie wiadomo było, za co by tu się zabrać, żeby też nie mówić o takich jakichś oczywistych rzeczach, które wszyscy pamiętamy. Tak długo ta antena już jest obecna, ale no jak my nie powspominamy, to kto inny za nas to zrobi i właśnie temu będzie służył ten program. Kocham dwójkę, złoty jubileusz, ten program poprowadzi Tomasz Kamel, a kapitanami drużyn będą Marzena Rogalska i Maciej Kurzejewski, czyli Kocham Cię Polsko bis po prostu.
0: Po raz już nie wiem, który.
2: Tak, no tam, wiecie, może, bo zamieniają miejscami prowadzących z kapitanami, ale więc o to samo tam chodzi. W każdym odcinku rywalizować będą ze sobą dwie drużyny gwiazd związanych z popularnymi produkcjami dwójki. Jak czytamy w opisie, obsada M jak miłość zmierzy się z prowadzącymi Familiady i Koła Fortuny. Trenerzy The Voice staną naprzeciw gwiazd, które wystąpiły w szansie na sukces. No a no, co, gwiazdy sobie wystąpiły, no i co, raz sobie wystąpiły, to już są gwiazdami dwójki, no wiecie, takie to tam sobie. Już można było tych uczestników, laureatów dać na przykład, to byłoby lepsze chyba. No i pana Orzecha oczywiście. Wokaliści Disco Polo. Wokaliści Disco Polo są gwiazdami dwójki, jakbyście jeszcze tego nie wiedzieli, to już wiecie. I oni się przekonają, czy Europa da się lubić. Natomiast aktorzy serialu Na dobre i na złe sprawdzą poczucie humoru artystów kabaretowych. No kabaret był w dwójce od lat, więc to nikogo nie zaskakuje, choć za dobrej zmiany trochę go jednak mniej niż było. W każdym odcinku pojawi się osobowość telewizyjna związana z kultową produkcją z ostatniego 50-lecia oraz gwiazdy muzyczne. Program wypełnią materiały archiwalne Telewizji Polskiej, a gwiazdy walczyć będą o pieniądze, a do wygrania w każdym odcinku jest 30 tysięcy złotych, które na końcu odcinka zwycięska drużyna przeznaczy, nie trudno się domyślić, na wybrany cel charytatywny. Premierowe odcinki Kocham dwójkę, złoty jubileusz. No a to podobnie brzmi, Kocham dwójkę, Kocham cię Polsko, to jest nie do odróżnienia.
0: No tak.
2: Na antenie dwójki będzie można oglądać w soboty o 20, począwszy od 7 listopada, czyli za tydzień to się zaczyna. Show będzie liczyć 5 godzinnych odcinków i ten nowy program w swoim paśmie zastąpi Ameryka da się lubić, ostatni odcinek tej produkcji. Widzowie zobaczą już dziś. Powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczona, bo myślałam, że jak się skończy Ameryka da się lubić, no to po prostu wcześniej się będzie zaczynało The Voice of Poland, szczególnie, że za chwilę tam się zaczną odcinki na żywo, które są jednak długie. No ale widocznie jednak jest inny plan i postanowili to miejsce w ramówce właśnie w taki oto sposób zagospodarować.
0: Całkiem możliwe, że tak właśnie jest.
2: No to co? My sobie teraz zagramy, zastanawialiśmy się, co tutaj powinniśmy zagrać, no bo tych produkcji dwójkowych było sporo, więc zagramy sobie piosenkę z jednego z dwójkowych seriali, jednego z tych najdłużej emitowanych, ja się wam muszę przyznać do czegoś. Otóż jakiś czas temu ten serial się pojawił na TVP VOD od pierwszego odcinka. I oglądanie tych starych, starych odcinków towarzyszyło mi w przygotowaniach do pisania pracy magisterskiej, nie w samym pisaniu, a w siedzeniu nad źródłami i tłumaczeniu zagranicznych artykułów na język polski, robiłem z nich sobie notatek, tak żeby potem móc to wszystko już zapisać w pracy. To ja sobie lubiłam, żeby mi coś grało w tle i to były właśnie stare odcinki M jak miłość. Nie wiem, czy coś już ze mną nie tak, ale czuję się lepiej, że o tym powiedziałam. Ale zanim, to jeszcze sobie zagramy jeden z dwójkowych sygnałów, tak zwanych identów, prawda? Bo to taka jest sympatyczna piosenka bardzo. Ona się pojawiała w dwójce w latach 2002-2003, no i ja ją pamiętam.
0: Michał Krzysztof mówi, Krawczyk.
2: Też. I sam Krzysztof Krawczyk, najwspanialszy artysta, który niestety zakończył karierę, zaśpiewał tenże utwór.
0: A teraz to co?
2: O dwójce.
0: Teraz to może
2: Zenek
0: za jakiś czas właśnie...
2: Dwójka, TVP.
0: Na przykład, albo coś nowego, albo inni artyści disco polo, bo to teraz za prezesury Jacka Kurskiego to właśnie to są gwiazdy telewizyjnej dwójki, jak widać. Więc my posłuchajmy jeszcze tego identu za innych czasów, który się pojawiał, a później będzie Wojciech Gąsowski z piosenką z serialu M jak miłość.
3: Słuchacie radia DHT.
0: Aranżacje dotykają różnych piosenek i zmiany aranżacji dotykają różnych piosenek serialowych, jednak ja powiem szczerze, cieszę się, że w klanie cały czas mamy Ryszarda Rynkowskiego, bo
2: no,
0: w M jak miłość to się... Tak, zmieniona
2: niestety,
0: aranżacja,
2: a
0: tak.
2: W M jak miłość to Beata Kozidrak, ale nie, no to nie jest to.
0: To nie jest to, zdecydowanie.
2: Dlatego musieliśmy wrócić do początków. A zostajemy w klimacie serialowym teraz, prawda?
0: Tak, zostajemy w klimacie.
2: Zapowiedziałam to, że będzie serial pod tytułem Król i to będzie teraz. I zapowiedziałam, że Michał się teraz nagada i to jest właśnie ten czas.
0: I to jest właśnie ten czas, bo opowiem wam pokrótce, o co będzie chodziło w tym serialu, jaka będzie jego fabuła, no i kiedy będzie można go obejrzeć, a przede wszystkim również i gdzie. Otóż akcja serialu dzieje się w Warszawie w 1937 roku. Nad Europą wisi widmo faszyzmu. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser Jakub Szapiro, obiekt uwielbienia warszawskich kobiet oraz źródło zazdrości i lęku wielu mężczyzn. Jakub skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem Moszem Bernsteinem, w którym widzi swojego następcę. Tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju, wpływając na gangsterskie imperium Kuma, a także na przyszłość samego Szapiry. Uwikłany w skomplikowane relacje z trzema kobietami, to już nieźle, Jakub staje wkrótce do decydującej walki o władzę na ulicach miasta. Główną rolę w serialu, czyli postać Jakuba Szapiro, zagra Michał Żurawski. A tu jeszcze warto dodać, że autorem dialogów postaci i konsultantem produkcji jest Szczepan Twardoch, czyli pisarz. Premiera Króla planowana jest na piątek, 6 listopada i tego dnia o godzinie 21 serial pojawi się w kanale Canal Plus Premium, ale mogę powiedzieć już od razu, że na kolejnych kanałach z cyklu Canal Plus to też będziecie mogli ten materiał obejrzeć, bo on będzie w kilku edycjach, gdzieś tam między innymi nawet się pojawi w wersji Ultra HD 4K. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, bo przecież Canal Plus ma ten cały taki swój kanał z tymi produkcjami Ultra HD i tak dalej, 4K, więc również i tam będzie można ten serial obejrzeć, jeżeli ktoś ma sprzęt pozwalający na odbieranie tej stacji. Będzie można również ten serial obejrzeć w internecie, w ofercie telewizji przez internet. Więc jeżeli ktoś chce tak, to jak najbardziej będzie ku temu okazja.
2: No i zastanawialiśmy sobie tutaj zagrać wam, prawda? Chociaż w zasadzie się za długo nie zastanawialiśmy, kiedy ja przeczytałam, że tam będzie wątek działaczy socjalistycznych, no i to tych dawnych działaczy. No to moja odpowiedź była jedna, od razu powiedziałam, prawda? Michał potwierdzi.
0: Tak jest.
2: Że musimy zagrać Czerwony Sztandar.
0: Zastanawialiśmy się tylko nad którą wersją, bo jest ich ileś.
2: Tak, ale wybraliśmy taką chyba w miarę akceptowalną. To jest utwór no, nie polskiego pochodzenia, bo on tam jeszcze pierwowzór ma za naszymi granicami, natomiast u nas był hymnem proletariatu, a polski tekst napisał jeden z działaczy socjalistycznych pod koniec XIX wieku jeszcze, więc się nie zdziwię wcale, jeżeli ta melodia się jakoś tam będzie w filmie przewijała, bo czemu by właściwie nie, bo z tego co wiem, to jest ona przez działaczy chociażby Polskiej Partii Socjalistycznej wciąż pamiętana, no a właśnie bohater ma należeć do PPS-u, więc...
0: Dokładnie, kum kaplica. Tutaj,
2: tak. Nawet chciałam zrobić taki konkurs, też Michał potwierdzi, żeby was zapytać, co z tym PPS-em teraz, to znaczy czy on w ogóle istnieje jeszcze i czy ma na przykład jakichś przedstawicieli w polskim parlamencie, ale tak doszłam do wniosku, że nikt mi nie odpowie, więc sobie odpowiem sama tak. Gdyby ktoś nie wiedział, to ta partia już o tak bardzo długiej historii, Polska Partia Socjalistyczna, ma przedstawiciela w Senacie, to jest senator Wojciech Konieczny. A u nas teraz właśnie Czerwony Sztandar, takiego utworu jeszcze u nas chyba nie było, będzie chór, będzie potężne brzmienie, nie wiem czy wszyscy lubią, no ale tak czy inaczej posłuchajcie, może się spodoba.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ależ nam się tu wzniośle na antenie zrobiło.
2: No, wspaniale, mam nadzieję, że wszyscy przeżyli. Teraz przenosimy się do innego kręgu stacji spod znaku TVN-u, o w ten
0: tak
2: sposób.
0: Jest.
2: Na początek wzmianka o głównym TVN-ie, dlatego że może tego nie wiecie, że w zeszłym tygodniu w niedzielę wystartował nowy sezon programu Kobieta na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej. Dlaczego dopiero teraz? Czemu nie we wrześniu jak zawsze? Ano dlatego, że zdjęcia do programu opóźniły się przez pandemię i no, można było je wznowić gdzieś tam z opóźnieniem i dlatego też i z opóźnieniem emisja tej serii. Emisja w niedzielę o 11:30 tego programu, natomiast myślę, że warto wspomnieć, co może zaciekawić naszych słuchaczy niektórych z pewnością, że będzie się pojawiać w tym sezonie wątek niepełnosprawności, bo będzie i bohaterką jakaś gimnastyczka z Austrii, która nie ma nóg, ale też autorka pojechała do Czech, gdzie zbadała tematykę życia osób z niepełnosprawnością, w tym kwestię asystencji seksualnej i porozmawiała z osobą, z kobietą, która właśnie takie usługi świadczy. Więc myślę, że to jest interesujące. Ja obejrzę ten odcinek, bo my w Polsce to się nie doczekamy tak nigdy.
0: No nie, to jest
2: w ogóle nie, to jest nie do zrobienia w tym kraju, to absolutnie.
0: My jesteśmy na zupełnie innym etapie.
2: Tak, więc jestem ciekawa, jak to tam dokładnie jest i funkcjonuje, także chętnie obejrzę, no i oczywiście szereg innych tematów też się pojawi. A teraz przeniesiemy się do TVN Style, bo już wam zapowiadaliśmy, my w ogóle rozczłonkowujemy temat tego TVN Style na ileś już odcinków.
0: Ale to oni temu winni, bo...
2: Ale dobrze z nich wszystko, jakby wprowadzili wszystkie programy we wrześniu, to byłby spokój. A oni tak, część nowości wprowadzili we wrześniu, część w październiku i to wszystko już omówiliśmy. Ale no była zapowiedź, że część programów, i to będą takie programy podróżnicze, że one się pojawią w listopadzie. To chodziło o 3 programy, ale na razie szczegóły dotyczące terminu emisji są znane tylko co do jednego z nich, więc powiemy wam na razie tylko o tym jednym, a kwestie kolejnych będziemy monitorować, bo takie podróżnicze programy, zawsze można się z nich czegoś dowiedzieć, może was ciekawią, więc dlatego postaramy się monitorować sprawę, a ten program, który się pojawi, to jest program o Etiopii.
0: Tak, to jest Etiopia według Jarka Nowaka. Tak zatytułowany jest ten program i teraz kilka słów o nim. Opis ze strony nadawcy wygląda następująco. Jeśli tęsknicie za dalekimi wyprawami, to mamy dla was coś specjalnego. Jarek Nowak, podróżnik i antropolog, zabierał już wcześniej widzów do Tajlandii czy Chin. Tym razem wspólnie z nim wybierzemy się do Etiopii. To kraj położony we wschodniej części Afryki, który jest trudno dostępny dla ekip filmowych i telewizyjnych. Czym się wyróżnia? Dlaczego na każdym kroku można spotkać Etiopczyków żujących zielone liście? Gdzie można popływać z hipopotamami? Jakie są lokalne tradycje? To wszystko w nowym programie. Nasz przewodnik spakuje plecak i z własną kamerą wyruszy przed siebie z chęcią poznania starożytnych kultur, poczuciem humoru, z niezrównaną ciekawością świata. Specjalnie dla widzów TVN Style sprawdzi, jaka jest prawdziwa Etiopia. W programie czeka nas mnóstwo ciekawostek i praktycznych wskazówek. No to tak, gdyby ktoś miał ochotę do tej Etiopii się wybrać, bo ponoć ten kraj tak trudno dostępny, no ale może akurat, no, do odważnych wszak świat należy.
2: No, już to po pandemii, bo
0: no,
2: wiecie.
0: No to wiadomo, no po pandemii, bo w tego typu krajach to może być już w ogóle kiepsko. Afryka no nie jest zbyt bogatym kontynentem i tam to rzeczywiście z tą opieką medyczną to może być bardzo źle. Natomiast jeżeli chcecie z bezpiecznej odległości po prostu sobie na ekranie telewizyjnym pooglądać Etiopię, to jutro będziecie mieli taką możliwość o godzinie 22:20, a jeżeli byłoby dla was na przykład za późno albo coś innego w niedzielny wieczór będziecie chcieli oglądać, no to w środę o godzinie 19:50 będzie możliwość, żeby sobie ten materiał na antenie TVN Style obejrzeć. No i pewnie w playerze też będzie.
2: Tak. Kwestie pozostałych tych programów, a chodzi o program, w którym ksiądz Sowa podróżuje do Turcji oraz o program o potrawach z Boliwii, no to jak wspomniałam, nie wiem i będziemy monitorować te kwestie, może oni w ogóle tego nie pokażą, ja już nie wiem, o co chodzi. Ale możemy się teraz przenieść do innego kanału, w którym z kolei już wiemy, co będzie, bo będzie nowość, a mowa o kanale TVN Fabuła.
0: Tak jest. I właśnie ten kanał startuje ze swoim autorskim serwisem z filmowymi wiadomościami. Każdego tygodnia Ewelina Wittenberg pokaże, co istotnego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie w kraju i za granicą. Odsłoni kulisy premier filmowych i planów zdjęciowych. Zapowie też najciekawsze kinowe wydarzenia nadchodzących dni. Emisja premierowych odcinków Fabuła News, bo tak właśnie nazywać będzie się ten program, w piątki o godzinie 19:30 na antenie TVN Fabuła. Także jeżeli interesuje was właśnie kwestia nowości filmowych, no to cóż, warto oglądać. Chociaż teraz to przypuszczam, że coraz więcej tych nowości będzie miało jednak mimo wszystko premierę w internecie.
2: No to pewnie też wszystko będzie uwzględnione w tym programie, co i jak i gdzie będzie można obejrzeć również w tej pandemicznej rzeczywistości. Niestety nie bardzo orientujemy się w etiopskich klimatach muzycznych. To jest
0: rzekłbym, że wcale.
2: No tak, już chciałam tutaj eufemistycznie. Ale będzie utwór no, pochodzący z tego właśnie kontynentu wspomnianego, czyli z Afryki, a raczej stamtąd pochodzi artystka, która go wykonuje. Pamiętasz, w jakim to języku ta piosenka jest wykonywana?
0: Nie pamiętam.
2: W którymś z tych afrykańskich języków.
0: Z tych afrykańskich, ale tych języków jest mnóstwo.
2: Jest ich mnóstwo.
0: Jakieś telugu albo coś podobnego?
2: Ojej, to nie chcę tu przekręcić, więc nie jestem pewna, czy to ten język, którym się mówi w Etiopii. Więc proszę nam wybaczyć tutaj naszą ignorancję, że jakoś tak całą Afrykę do jednego wora. No ale jak poznamy jakiegoś artystę z Etiopii, to nadrobimy z pewnością.
0: I może nawet wrzucimy do naszego zestawu muzycznego.
2: A tak czemu jak... nie? Bo ten utwór się pojawia u nas regularnie.
0: Tak, Agolo, tak zatytułowana tak. Jest ta piosenka, a pani Angelika nam teraz zaśpiewa.
3: Tu Radio DHT.
0: To już prawie kwadrans po godzinie 18, a my jeszcze tu jesteśmy. Tak, jeszcze chwilę będziemy. No, tak jest.
2: Będzie teraz o stacji, która się rozwija, o stacji ze wspaniałą muzyką, czyli Polo TV, jak wiecie, mówiliśmy już o niej z uwagi na program, w którym wyłaniany jest najlepszy zespół weselny, który to program jest właśnie emitowany, ale spokojnie, jutro powtórka o tej samej porze, czyli 17:30, także nie rozpaczam i obejrzę. I mamy kolejny program, a właściwie serial, który nawiązuje też do tej tematyki weselnej, sobie wyobraź.
0: Super.
2: On nosi tytuł Wesele z piekła rodem.
0: No bo skoro był najpierw konkurs, no to teraz trzeba, wiesz, tam z tego konkursu coś zrobić.
2: No to nie jest przypadek.
0: Oczywiście.
2: I to jest powiązane o czym za chwilę, ale najpierw słowo o tym serialu. Wesele z piekła rodem to 10 uroczystości weselnych, które odbywają się w domu weselnym prowadzonym przez Krystynę Zajączek. Każdy odcinek to inne wesele, inna para młoda i rodzina. Każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem. Wojtkiem. Krystyna organizacją wesel zajmuje się od 15 lat i w swoim życiu widziała już wiele. Pomagają jej podkochujący się w niej pan Zbyszek, który liczy, że splot nieoczekiwanych zdarzeń sprawi, że Krystyna odwzajemni jego uczucie. No i też jej pomaga syn, Krystian, przystojny wodzirej, który na weselach lubi przede wszystkim flirtować z kobietami. Niezobowiązujące spotkania i randki to jego żywioł. Niestety z tego powodu miewa kłopoty. Zdrady, szantaże, policja, kradzież, bójki i gangsterzy, a nawet trup. To wszystko można przeżyć jedynie na weselu z piekła rodem. Tłem dla tych wydarzeń będzie oczywiście muzyka. Weselne hity w serialu zagrają Andrew, nie Andre ten od Ale Aleksandra, tylko Andrew. Błażej Drap z zespołem Estrada, przepraszam, Mister Sebi oraz zwycięzca pierwszej edycji Disco Band Weselny Show. No właśnie, tylko że ten zwycięzca to się raczej nie pojawi w pierwszych odcinkach, bo ten program jeszcze trwa, więc nie można byłoby ujawnić, kto wygrał. Więc skoro 10 odcinków, to się spodziewam, że gdzieś tam w ostatnich można się spodziewać tego zespołu, który zwycięży w tym programie. Premiera serialu Wesele z piekła rodem w sobotę 7 listopada, więc znów za tydzień, ale znów wyprzedzamy rzeczywistość, bo nie wiadomo, co w przyszłym tygodniu będzie. O godzinie 20 ta premiera w Polo TV. Natomiast od soboty 14 listopada o tej godzinie 20 będą emitowane po 2 odcinki tego serialu.
0: Gdyby komuś było mało.
2: Czyli najpierw jeden, a potem już 2. Tak to będzie wyglądało. No, wspaniale się zapowiada, chociaż ja zostanę jednak chyba przy Disco Band Weselny Show.
0: Nie interesuje cię, a może trup? A nawet trup?
2: Trup mnie szalenie interesuje, jakkolwiek to nie zabrzmiało, ale też myślę, że ta piosenka, którą tutaj wybraliśmy, całkiem odpowiada temu, no bo skoro trup i inne tam jakieś takie rzeczy będą się działy na tych weselach, no to myślę, że wątek tej świni zarżniętej, o której będzie w piosence,
0: i ten tłusty
2: beat, to jest całkiem odpowiednie. A tłusty beat, no to już w ogóle na pewno. Było nam trudno coś znaleźć, bo już przecież graliśmy utwór zespołu Love System, Wesele nieraz, ale tutaj Michał wpadł na taki wspaniały utwór o weselu.
0: Tak, oczywiście, ja go kojarzę i to już od dość dawna, ale zawsze on mi się kojarzył z takimi radyjkami internetowymi, wiesz, to jeszcze parę ładnych lat temu to była moda na takie stacyjki, tak, gdzie tam była muzyka wątpliwej jakości i pozdrowienia cały czas.
2: Oczywiście.
0: No, a wyobraź sobie, że ja ostatnio tę piosenkę słyszałem w radiu naziemnym, w radiu Konin FM.
2: No to skoro oni mogą, no to my chyba
0: to
2: też możemy.
0: To my też możemy przypomnieć sobie ten przebój sprzed iluś tam lat. Pani Ada Krawczyk zaśpiewa utwór Weselny klimat już teraz.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To jest cały czas 98. wydanie programu RTV na antenie Radia DHT, do odsłuchania później w Tyflo Podcaście i oczywiście na naszym Mixcloudzie Radia DHT, Mixcloudzie rzecz jasna tam z warstwą muzyczną, a w Tyflo Podcaście nasze słowo tylko, bo muzyki tam akurat być nie może. Ale słowa w audycji jest znacznie więcej niż muzyki, chociaż trzeba przyznać, że ta muzyka jest ciekawą ilustracją tego wszystkiego, o czym my tu wam opowiadamy. A teraz będzie takie wejście z kilkoma różnymi informacjami dotyczącymi...
2: Takie drobiażdżki.
0: Tak, takie drobiażdżki. Trochę będzie telewizji, trochę radia, chociaż więcej tej telewizji różnej. A na dobry początek Canal Plus Sport, bo właśnie co tydzień w niedzielę o godzinie 10 na widzów tej stacji czeka nowy format Wysoki Pressing i to jeszcze poprzedzony znaczkiem krzyżyka albo jak kto woli haszem. Program realizowany jest z wnętrz rotundy PKO BP. Audycja skupia się na tematach piłki nożnej i ma formułę talk show. Prowadzący Michał Kołodziejczyk i Daria Kabała Malarz, rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, ekspertami z rynku. No i cóż, teraz kilka jeszcze słów o tych prowadzących. Otóż Michał Kołodziejczyk od początku czerwca objął nowo utworzone stanowisko dyrektora redakcji sportowej Canal Plus i trochę w niej tam namieszał, to trzeba powiedzieć, bo jednym podziękował, a innych do współpracy zaprosił. Natomiast pani Daria specjalizuje się w piłce nożnej i żużlu na antenie Canal Plus Sport, zadebiutowała w 2003 roku. Ten program jest już bodajże od zeszłego tygodnia, także no, na pierwszy odcinek to się nie załapaliście, ale możecie na przykład jutro sobie obejrzeć nowy odcinek wysokiego pressingu, a jeszcze ileś tam powtórek w międzyczasie także nie zabraknie, także gdyby ktoś na przykład jeszcze uskuteczniał Spanko Plus, bo to w końcu niedziela, 10, no to można nadrobić.
2: Teraz zahaczymy o telewizję, choć właściwie o internet. Tak się odniesiemy do TVP, ale no, wspominać będziemy o tym, co w TVP VOD, czyli w tym serwisie internetowym z wszelkimi materiałami się znalazło. Dlatego też pozwoliliśmy sobie tak wydzielić ten temat z tego dłuższego wejścia o TVP, tak aby już tam zbyt wiele informacji nie gromadzić. A mowa będzie o filmie dokumentalnym, który nosi tytuł Efekt Motylka. 30 października, czyli wczoraj w serwisie VOD TVP.pl został opublikowany film dokumentalny Efekt Motylka. Jest to historia heroicznej walki o zdrowie i życie Zuzi Machety, 7-letniej dziewczynki cierpiącej na nieuleczalną chorobę genetyczną. Być może kojarzycie postać Zuzi na przykład z zbiórek, które w internecie się pojawiały, kojarzycie być może jej fanpage na Facebooku, ja przyznam, że śledzę, więc może nie jest wam to postać obca, nie jest obca jej historia, ale myślę, że warto przypomnieć szczególnie tym wszystkim, którzy nie zetknęli się jeszcze z tym nazwiskiem. No i w ogóle też nie wiedzą, o co chodzi w tej chorobie Zuzi. Ta rzadka choroba EB się nazywa i powoduje otwarte rany i pęcherze na całym ciele. Skóra jest bardzo wrażliwa, gdy się jej dotknie, rozpada się. No stąd właśnie w kontekście tych dzieci, osób, które dotknięte są tą chorobą, używa się tego słowa motyl, motylek, bo to właśnie jakoś tak wygląda. Jest jeszcze jedno takie dziecko, kojarzę, które zbierało też, którego rodzina też zbierała środki na leczenie. Kajtek też właśnie określany jako mały motylek. Stąd właśnie to słowo się tutaj pojawia. 7-letnia Zuzia od urodzenia cierpiała na tę chorobę. Po latach nieustannej walki jedynym ratunkiem dla Zuzi była innowacyjna terapia profesora Jakuba Tolara przeprowadzana w USA. Barierą był jednak astronomiczny koszt leczenia, 6 milionów złotych. Dzięki mediom, fundacjom oraz fali empatii i zaangażowaniu tysięcy ludzi całą kwotę udało się zebrać w rekordowym czasie. Jednak to był dopiero początek walki o lepsze życie dla Zuzi. Radość z szansy na nowe życie Zuzi mieszała się ze strachem. O życiu lub śmierci Zuzi miały zdecydować pierwsze dni po operacji. Rozpoczęło się oczekiwanie i mozolna, codzienna walka Zuzi oraz jej bliskich o każdy skrawek zdrowia. Film dokumentalny Efekt Motylka jest zapisem kilkuletniej walki o życie małej Zuzi. Autor produkcji obserwował leczenie dziewczynki. Opowieść jest poszerzona o telewizyjne archiwalia, materiały prasowe oraz internetowe. W filmie pojawia się również prywatna korespondencja z mamą Zuzi. Tak więc, jeżeli wam to interesuje, was to interesuje, znacie historię Zuzi albo chcecie ją poznać, no to polecam, być może sama zerknę. I to właśnie do motylka nawiąże piosenka, której za chwilę posłuchamy, ale zanim to jeszcze kilka takich informacji bardziej technicznych i bardziej dotyczących tego, co w przyszłości się może zdarzy. No i w sumie to się już dzieje, ale ma jakoś tam promieniować na przyszłość. A rzecz będzie dotyczyła kanału ATM Rozrywka, sobie wyobraźcie. Bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada konkurs o miejsce na pierwszym multipleksie. Miejsce ma stracić właśnie kanał ATM Rozrywka. Nie wiem, czy ktoś by w ogóle płakał za tym kanałem.
0: No ja nie.
2: Bo on niewiele bardzo wnosi. Ja nie śledzę go od dłuższego czasu, ale no tam chyba powtórka pogania, tam były jakieś własne produkcje, ale było ich malutko. Więc jednak, czy by się wiele złego stało, gdyby to miejsce zostało zajęte przez kogoś innego? No nie, ale też z drugiej strony, znaczy moim zdaniem nie, może jesteście fanami, oglądacie cały czas powtórki od Mamusiek, ale też no, z drugiej strony to nie jest tak, że ta koncesja miałaby być im odebrana w wyniku jakichś uchybień, tylko to trochę inna jest historia. Grupa ATM poinformowała, że nie uzyskała jeszcze od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedłużenia koncesji dla stacji ATM Rozrywka, dostępnej w naziemnej telewizji cyfrowej. Nadawca zapewnia, że wniosek w tej sprawie wysłał w styczniu, a Krajowa Rada twierdzi, że go nie otrzymała i jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl, Rada chce rozpisać nowy konkurs na nadawanie na pierwszym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Więc niech oni to tam wyjaśniają, bo jak oni wysłali, a ci nie dostali, a no to w sumie nie wiem.
0: To różnie być z tym może.
2: Może być różnie i jednak chyba Krajowa Rada powinna jakoś to zweryfikować, czy rzeczywiście coś powinno do nich dotrzeć. No i nie powinno być przecież tutaj takiej kary, cokolwiek, czegokolwiek nie sądzimy o nadawcy. No a przecież Krajowa Rada w ogóle szaleje przecież w tym tygodniu. Wszak wezwano choćby stację TVN24, żeby nie używała określenia Trybunału Julii Przyłębskiej w kontekście Trybunału Konstytucyjnego, bo może być to wyrazem nękania lub nawet mowy nienawiści. Już myślałam, że mnie nic bardziej nie rozśmieszy po tym, jak kiedyś przeczytałam na Twitterze, że przejawem mowy nienawiści jest określenie umowy śmieciowe, ale jednak ci tutaj przebili.
0: No, to prawda. To prawda.
2: Także jest dobrze.
0: Także jest ciekawie, ale my jeszcze przy Krajowej Radzie zatrzymamy się na moment, bo teraz przenosimy się do Tarnowa, a konkretnie do tamtejszego multipleksu DAB+, bo tam jak na razie koncesje uzyskały Radio Bezpieczna Podróż, Open FM, zapewne z WP Radiem, tak się domyślam, że dla tej stacji, Trendy Radio i Radio Profeto. Natomiast w poniedziałek, 19 października, w Monitorze Polskim ukazał się komunikat, a właściwie ogłoszenie o możliwości zajęcia pozostałych 8 miejsc. Termin składania wniosków upływa 45 dni po jego publikacji. Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i istniejących nadawców. No, a nadawane 24 godziny na dobę programy mogą mieć charakter uniwersalny lub wyspecjalizowany, więc to jest taka bardzo szeroka oferta, no ale nie oszukujmy się, o te koncesje dla radia cyfrowego to jakoś nikt bardzo nie zabiega, no tak.
2: No nie.
0: No nie, no nie. I
2: Halo Radio nie chce, ale może im się odwiedzić teraz.
0: A teraz to wszystko.
2: Może już w ogóle nie jest nic aktualne, co
0: teraz
2: było
0: to wszystko może być i może się okazać, że nagle...
2: Rocco spowie, że trzeba się zgłaszać.
0: Że trzeba się zgłaszać w Tarnowie. Tam tak, akurat raczej. Właśnie. I to będzie taki pierwszy przyczółek medium... Znowu się rozkaszlałem obywatelskiego.
2: Nawet 357 by się mogło...
0: No właśnie, tak.
2: Zgłosić, że oni to bardziej chcą w ten FM już analizować.
0: Analizowaliśmy i się i tak trochę w głowę pukaliśmy, ale to może akurat Nowy Świat czy właśnie 357, jednak niuans. Mimo wszystko niuans, oczywiście. O nich też nie można zapomnieć. Radio Spacja gdzieś tam też. Jeszcze ewentualnie też by mogła. Przepływność na jeden program to 96 kbps. No tak nie za dużo, ale też nie za mało. No mogło być gorzej zawsze. Jeszcze wszystko gorzej. Zależy od tego, jaki to miałby być program, bo jeżeli więcej słowa, no to tam okej, to nawet całkiem spoko. Z muzyką no, to wszystko zależy od kodeka, ale teraz to już wchodzimy w techniczne dywagacje, a skoro już tak jest, to chyba najwyższy czas zagrać piosenkę.
2: Tak, obiecywałam, że będzie piosenka o motylu, ale nie będzie to Motylem Jestem, ani Jestem jak motyl Andrzeja Grabowskiego, tylko o śnie motyla zaśpiewa nam Anna Serafińska.
3: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
0: I to już jest prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania z wami, prawie, bo teraz jeszcze sobie o maseczkach porozmawiamy.
2: Właśnie, że tak zaspoilerowałeś, bo ja chciałam powiedzieć, że sobie porozmawiamy o dziennikarzach niepokornych, a dziennikarze niepokorni
0: nie noszą maseczek.
2: Nie, że wykręci. I dziennikarze niepokorni, już tutaj wam Michał zdradził, czym się charakteryzują, a ja chciałam was podtrzymać w napięciu, no ale cóż, trudno stało się, a tacy oto dziennikarze niepokorni pracują w telewizji Republika. I jednym z nich jest pan Ryszard Gromadzki, którego my znamy, dlatego że słyszeliśmy go w telewizji Republika, jak prowadził ten ich serwis informacyjny.
0: Cóż za głos, cóż za dykcja, cóż za prezencja.
2: Tak, tak, no, to jest taki trochę starszy pan już, wiecie, no i nie wiem, czy inni w ogóle go znają, ale my go znamy. No ale tak stwierdziliśmy, że to ładna historia jest, dlatego o niej opowiemy. Ryszard Gromadzki pracował w telewizji Republika od 8 już lat. Był zastępcą redaktora naczelnej Doroty Kani, ostatnio był prowadzącym i wydawcą magazynu Dzisiaj oraz W Punkt. Oba te programy przygotowywane będą teraz przez zespół i prowadzone przez osoby z redakcji. No i jak to było? Pod koniec zeszłego tygodnia Gromadzki miał zostać skierowany przez szefostwo stacji na dwutygodniowy urlop po tym, jak nie zastosował się do polecenia służbowego i nie zakładał maseczki w pracy. Po tej decyzji dziennikarz uniósł się honorem i zdecydował, że sam odchodzi z firmy, widzicie? Poinformował o tym w sobotę mailowo szefostwo i współpracowników. Pani Dorota Kania ubolewa bardzo nad odejściem Gromadzkiego, no bo tyle czasu z nimi był. No i wiecie, tak wszędzie na świecie jest tak, że jak mówisz, odchodzę z pracy, to odchodzę, to
0: odchodzę
2: i koniec jest tam,
0: tak,
2: i umowa jest rozwiązana, nie ma. A oni tak go lubią, że w zasadzie on teoretycznie odszedł, ale tak naprawdę to jednak, nie wiem jak to jest wszystko możliwe formalnie, ale został skierowany na miesięczny urlop i to jest dla niego furtka, gdyby jednak zmienił zdanie, to może wrócić. Tak,
0: wiesz
2: tak,
0: co? Ja myślę, że to jest po prostu kwestia taka, że na przykład mógł mieć zaległy ten urlop jeszcze gdzieś tam, no i przecież przed rozwiązaniem stosunku pracy, to ten urlop trzeba też wybrać jeszcze.
2: No tak.
0: Więc no całkiem możliwe, że to się jedno z drugim wiąże.
2: No i chyba rzeczywiście jakoś tak to musi być. Ale to nie jest jedyna taka historia. Teraz będzie o sobie zupełnie też nam wcześniej nieznanej, no ale to jest właśnie ładna historia, więc wam opowiemy. Otóż kilka dni temu z pracy w telewizji Republika został zwolniony niejaki Karol Plewa, prowadzący dotąd program Polska na Dzień Dobry. Dziennikarz twierdzi, że został zwolniony po tym, jak rzecznik rządu Piotr Müller wysłał do kierownictwa stacji SMS-a, że nie podobał mu się prowadzący rozmowę z nim, czyli właśnie rzeczony Plewa. I ten Plewa o tym napisał na Twitterze. Rozumiecie, on napisał, że ponoć do stacji przyszedł SMS, że Müllerowi się nie podobał prowadzący. I w ogóle cała ta historia się na Twitterze działa, bo Dorota Kania również mu na Twitterze właśnie odpowiedziała i zapewniła, że stracił pracę w trybie dyscyplinarnym, a powodem była odmowa noszenia maseczki, ale nie tylko, bo też porzucenie pracy. Plewa bowiem napisał do Kani SMS-a, w którym no, jej zasugerował, żeby sobie poszukała nowego wydawcy do jakiegoś tam programu, który on miał wydawać, więc no, odmówił po prostu wykonywania swoich obowiązków, tak? No ale rozeszło się tutaj też o te słynne maseczki. A jakby tego było mało, to Müller napisał też na Twitterze, że nie przekazywał stacji żadnych uwag co do prowadzącego. Nie pisał niczego, ponoć.
0: Na co i teraz Plewa, komu tu wierzyć?
2: A na co Plewa stwierdził, że wiadomość pokazał mu jego wydawca i że widocznie napisał ją jakiś inny Piotr Müller. Ja nie wiem, o co tu chodzi. To skoro ten Müller tego nie pisał, to ten wydawca zrobił taki psikus, że no, pokazał mu SMS do jakiegoś kontaktu podpisanego Piotr Müller, który napisał nie wiem kto, albo ktoś się podszywa. To jest bardzo interesujące, to jakieś służby powinny rozpracować, bo ja tu już czuję spiski. Ja nie wiem jak ty, ale uważam,
0: tam,
2: że
0: czekaj, w Republice to nie było takiego programu jak służby specjalne kiedyś?
2: Ale nie wiem, nie jest to wykluczone znając tych państwa. Natomiast wspomniany Karol Plewa był związany z telewizją Republika od 5 lat, pracował jako redaktor i dziennikarz informacyjny. Także tacy oni są niepokorni, że jak i mówisz załóż maseczkę,
0: maseczką
2: to
0: się nie kłaniają.
2: Tak, tylko wolą odejść z pracy, tacy
0: tak
2: są dumni. I to może jeszcze nie być koniec, bo Dorota Kania tutaj jasno stawia sprawę, że taki sam los spotka każdego, kto się nie będzie stosował do zaleceń. Jak nie będziesz nosić maseczki, to wylatujesz, bo zbyt poważna jest sytuacja, No i koniec po prostu, tak?
0: No
2: tak,
0: i trudno się nie zgodzić z tym zarządzeniem, no.
2: A że takich ma akurat pracowników, no bo wśród osób takich właśnie pojawiały się tego rodzaju poglądy, no to, to ma takie problemy kobieta z tymi swoimi pracownikami, no.
0: Trudno jest zarządzać redakcją Telewizji Republika.
2: Nie, nie, to nie są łatwe rzeczy.
0: Może Jakub im pomoże i Mariusz.
2: No, może. Republika
0: jakieś konsultacje może jakby tam zrobili, coś wiesz, pokazali jak się zarządza.
2: Jak się zwalnia ludzi.
0: Tak. To nie byłoby problemu, myślę.
2: I to była ostatnia nasza informacja na dzisiaj dla was.
0: Tak jest. Kolejne 99. wydanie programu RTV będzie za czas jakiś, nie
2: jak
0: wiemy.
2: Jak będzie. No po prostu nie ma co drążyć tematu. Trzeba tak śledzić Facebooka i tyle.
0: Dokładnie. Oglądajcie naszego Facebooka, sprawdzajcie kiedy będziemy, bo będziemy albo za tydzień, albo za dwa. No w każdym razie... Tak, w każdym razie kiedyś będziemy i będziemy niebawem. A na koniec naszego dzisiejszego programu piosenka z maską w tytule. Behind the Mask zaśpiewa Eric Clapton. To jest kolejna piosenka, którą możecie regularnie na naszej playliście usłyszeć. Zatem zostańcie z kanałem głównym Radia DHT, bo tak jak my wam gramy, to nikt inny wam nie zagra. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
3: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Ale za to, żeby tradycji stało się zadość, to się spóźniliśmy o cały jeden dzień. Godzina 20 minęła, zatem nie we wtorek, a w środę rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś skład nieco uszczuplony, no ale to jest, proszę państwa, zima rządzi się swoimi prawami, nie wszyscy po prostu na zdrowiu najlepiej stoją, a tym wszystkim, którzy akurat się z różnymi tam choróbskami zmagają, z naszej redakcji życzymy rychłego powrotu do zdrowia, a witamy bardzo serdecznie w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki
6: i
0: mówiący te słowa Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Jak ja widzę w naszych notatkach, to już jest audycja 74, zatem całkiem sporo na liczniku. Z racji tego, że audycja jest na żywo, to możecie się z nami kontaktować. kontakt.tyflopodcast.net to pisemnie, Facebook też pisemnie, a Zoom, czyli tyflopodcast.net / Zoom, to głosowo, jak najbardziej. Zapraszamy, abyście do nas dzwonili, abyście komentowali to, o czym będziemy w tym momencie rozmawiać, a tematów mamy całkiem sporo. O nich teraz opowie Robert.
7: W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Wschodzące dodatki do NVDA. Aplikacja Clubhouse, a dostępność wrażenia z testowania. Francuzi zastanawiają się nad użytkowaniem dronów przez osoby niewidome i prowadzą na ten temat badania. Konkurs dla niewidomych wokalistów. Nowości w aplikacjach. $40 milionów zainwestowano w akcję CB. Accessible YouTube Downloader Pro. Kolejny dostępny interfejs do obsługi YouTube'a. Indent Reporter. Kolejny dodatek do Visual Studio do ogłaszania wcięć dźwiękiem. Demolayer dla Maca dostępny. Nazwa.pl i jej spore problemy z dostępnością. Nowe wydania EBU Focus i różne rozwiązania transportowe i nawigacyjne w różnych krajach. GitHub 1S. Dostępniejszy sposób na przeglądanie repozytoriów na GitHubie. Nowości w Thunderbird. ZUS szykuje aplikację mobilną. Nowości w TapTap. Jam. Alternatywa dla Clubhouse'a. Blik zapowiada płatności zbliżeniowe. Warsztaty o tym, jak zdobyć nową pracę.
0: I całkiem możliwe, że jeszcze ileś tam różnych ciekawych tematów nam się pojawi w międzyczasie. Wy oczywiście również możecie swoją aktywnością podrzucać nam interesujące zagadnienia, możecie nas pytać o różne rzeczy, tylko z mojej strony taka osobista, prywatna prośba, nie nastawiajcie się na to, że odpowiemy wam na każde techniczne zagadnienie, które będzie tak bardzo szczegółowe. No bo my tu też, mimo najszczerszych chęci, no nie mamy wiedzy dotyczącej wszystkiego, więc jeżeli nam się zdarzy, że czegoś nie będziemy wiedzieć, to prosimy, nie bijcie. A w planach gdzieś tam takich trochę odległych, ale być może do zrealizowania, jest takie Q&A, które będziemy organizować co czas jakiś na antenie Tyflo Radia, ale oczywiście pytania do niego będziemy zbierać wcześniej, no i wtedy w zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, to będziemy zajmować się konkretnymi zagadnieniami, no i omawiać je już nieco szerzej z merytorycznym podbudowaniem. A teraz zaczynamy już naszą dzisiejszą audycję. Na dobry początek wschodzące dodatki do NVDA, do bezpłatnego otwartośródłowego czytnika ekranu, który tymi dodatkami to już naprawdę obrósł i to niesamowicie, a obrasta jeszcze bardziej i o tym teraz Paweł.
6: Mamy dwa dodatki, które pojawiły się na GitHubie. Nie ma ich jeszcze w repozytorium oficjalnym dodatków. Mianowicie jest to dodatek po pierwsze Check Gesture, a po drugie Command Helper. Check Gesture to jest taki dodatek autora, który robił już m.in. Quick Dictionary, Volume Adjustment. On ostatnio jest taki dość płodny, jeśli chodzi o te dodatki. No i to jego ostatnie dzieło sprawdza konflikty między różnymi przypisaniami klawiszy czy gestów dotykowych w tych dodatkach, czy w ogóle w konfiguracji NVDA, którą już mamy. Jest to fantastyczna sprawa, bo okazuje się, że na przykład ja taką sytuację mam, że w pewnym dodatku nie działa mi pewien domyślny skrót. I nie miałem pojęcia dlaczego, a okazało się, że podobnego skrótu, który blokuje mi część klawiszy wymaganych do tego skrótu, który mi nie działa, używa już inny dodatek. No i tego typu rzeczy, zwłaszcza jak sobie poinstalujemy tych dodatków sporo i ta baza skrótów klawiszowych nam się gdzieś tam rozrasta, może się okazać bardzo pomocny w wyszukiwaniu tego typu problemów. Wyszukać możemy duplikaty, możemy wyszukać przypisania bez opisu, gdzie jest przypisany skrót, ale nie do końca wiadomo do czego. I wszystko to znajdziemy w menu narzędzia Check Gesture. Bardzo fajna i bardzo szybka metoda, żeby znaleźć właśnie, co nam się gryzie jedno z drugim i żeby to w miarę szybko wyedytować. Możemy wtedy też przejść do takiego już odpowiednio przefiltrowanego okna zdarzeń wejścia, gdzie przefiltrowane jest to tak, że widzimy tylko to zdarzenie, które zostaje tam wykryte jako chochlik, który nam niestety psuje to, co chcielibyśmy, żeby działało. Natomiast Command Helper to jest trochę inny dodatek, aczkolwiek no, podobne terytorium, bo naciskamy pięciokrotnie Control i otwiera nam się taki shell, takie menu niewidoczne, w którym możemy się poruszać strzałkami po kategoriach, lewo-prawo kategorie, a góra-dół konkretne już funkcje. I możemy Enterem te funkcje wykonywać. A cóż to są za funkcje? Ano wszystkie funkcje, które znajdziemy w zdarzeniach wejścia.
0: Czyli jeżeli nie znamy skrótu, to po prostu mamy wielkie menu z dostępnymi wszystkimi opcjami, które oferuje nam NVDA.
6: Tak. Albo nie znamy skrótu, albo nie chce nam się go przypisywać, bo na tyle rzadko korzystamy z danej funkcji, albo nie mamy pomysłu na skrót, albo z jakichś innych jeszcze przyczyn. Chcemy przetestować na przykład, czy jakiś dodatek działa na początek, czy się nam opłaca w ogóle przypisywać jakieś skróty i wymyślać. No to po to jest ten dodatek i można sobie w każdej chwili wywołać tą listę akcji i sobie znaleźć odpowiednią i ją wykonać. Możemy też wykonać podwójne naciśnięcie tego danego gestu lub potrójne, odpowiednio Shift-Enterem i Control-Enterem. F1 poda nam natomiast, jeżeli mamy, jaki mamy przypisany skrót klawiaturowy, albo akord brajlowski, albo gest dotykowy. No a Escape oczywiście wyłącza. Dodatki, tak jak już wspomniałem, dostępne są na ten moment jedynie na GitHubie. Nie są oficjalnie dostępne w repozytorium, no i są jedynie w języku angielskim na ten moment. Prawdopodobnie wraz z publikacją, jeżeli kiedykolwiek się pojawią w oficjalnym repozytorium, wtedy będzie też czas być może na tłumaczenia na język polski.
0: Ja tak zauważyłem, że naprawdę NVDA to już staje się powoli, właściwie już znajduje się powoli na tym etapie, gdzie mamy dodatki nie tylko rozszerzające funkcjonalność tego programu o jakieś dodatkowe rzeczy, ale też i próbujące usprawnić korzystanie z NVDA, czyli coś takiego, co zawsze było też no, taką domeną JOS-a. JOS, no, z JOS-em był problem z tłumaczeniem to przez wiele, wiele lat, ale on starał się użytkownika jednak od samego początku prowadzić za rękę, a NVDA to zarzucano przez pewien czas, że no, jest taki, ma dość duży próg wejścia dla mało zaawansowanego użytkownika. A to już zaczyna powoli to się zmieniać. Tymczasem mamy słuchacza na linii, jest z nami Arek. Arku, witaj. Czy coś z Chin dla nas masz, czy tym razem z jakiejś innej lokalizacji?
8: Halo, czy ja jestem?
0: Jesteś, jesteś, słychać cię.
8: Okej. Okay. Wiesz co, z Chin nie z Chin. Przynoszę taką informację, że udało mi się zmusić program antywirusowy, czyli jeden z moich ulubionych typów programów do działania, kolejny. Mowa tu o Essecie, o wszystkich edycjach. Udało mi się zrobić coś takiego, że ZDSR współpracuje z Essetem przepięknie. Wszystko jest dostępne. Jest sobie taki malutki pliczek XML, w którym wystarczyło dodać, żeby Esset współpracował, żeby Esset pozwalał jakby innej aplikacji na podglądanie w cudzysłowie swojego interfejsu i przez to Esset jest idealnie dostępny. Tam bardzo prosto ten plik można wdrożyć nawet instalacji, podczas instalacji. Uruchamiamy instalator Esseta z parametrem tam to jest chyba

0: sprawdzałem i jak podmienimy zdsrmain.exe na jfw.exe, to działa, a z nvda nie sprawdzałem.
1: A skąd ten plik można ściągnąć tak w ogóle?
0: Właśnie nie mam jak go teraz dać, będzie trzeba chyba poczekać do komentarza.
1: To wrzuć go w komentarzu wtedy.
0: Bo mogę go wystawić na Facebooku chyba jakoś w jakiś sposób.
1: Tak, w komentarzu pod transmisją, ale też bym cię prosił o umieszczenie tego odnośnika.
0: Mam nadzieję, że jak go wystawię na Google Drive, to on nie będzie robił takich cyrków, że on otworzy to jako... jakby nie będzie renderował tego jako dokument, no nie, bo to jest XML.
1: Raczej nie. Raczej nie powinien, no ale warto to sprawdzić.
0: No to lepiej zzipuje tam. No, jakoś to będzie. Co jeszcze? Pojawiła się całkiem niedawno nowa wersja ZDSR-a 20.21.1.6.2.0 patch 3 i patch 4, która to dodaje wsparcie do ARI i do powiadomień UIA, ale nie jest to po prostu tak, że czyta i tyle, bo istnieje sobie taka fajna możliwość, że możemy sobie na przykład dla konkretnych stron ARIE wyłączyć, czy UIA dla konkretnych aplikacji, na przykład w Windows Update, nie chcemy, żeby nam czytało tam ostatnio sprawdzane, dzisiaj 11.30, no to wyłączamy po prostu UIA i jakby sprawa się kończy. ZDSR teraz, nowa wersja, będzie stawiała na dostępność Javy, bo coraz więcej rzeczy pojawia się w tym języku, w tych dziwnych frameworkach typu Qt, Java, te Swingsy, nie Swingsy i tak dalej, więc nowa wersja ZD na tym będzie się głównie skupiała, ale też kilka pomniejszych nowości na pewno czeka w kolejce. W tym wsparcie Thunderbirda, na które ludzie czekają.
1: Jest z pewnością, niemalże, no to jest niemalże jednak popularny bardzo czytnik poczty.
0: W 85% wsparcie jest gotowe.
1: Super.
0: No i to chyba na tyle, jeśli o mnie chodzi.
1: Okej, to dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz temat, który już gdzieś tam zajawialiśmy w poprzedniej audycji, w poprzednim Tyflo-przeglądzie, czyli serwis Clubhouse i jego dostępność. Mikołaju, jest dobrze, jest źle, tak, jest tak sobie?
2: Ja się bawiłem i to się bawiłem ostatnio dość intensywnie. Ja bym powiedział, że jest dobrze. Ja uważam, że jest dobrze. Nie wiem, czy zaryzykuję stwierdzenie, że bardzo dobrze, ale dobrze jest na pewno. Wyjaśnijmy może, czym jest aplikacja, jeżeli ktoś jeszcze nie wie.
1: Tak, jeżeli ktoś nie dotrwał z nami do końca, tak, to warto to przypomnieć.
2: Jest to sieć społecznościowa, bo to się kwalifikuje jako sieć społecznościowa, która opiera się na pokojach audio. I tak naprawdę no, to jest najważniejsza idea aplikacji. Mamy pokoje audio, możemy sobie do tych pokoi dołączać. Domyślnie dołączamy do pokoju jako słuchacz. Każdy pokój ma oczywiście jakąś nazwę i jakiś opis. Możemy sobie do niego dołączyć. No i sobie słuchamy, o czym to człowiek lub ludzie, najczęściej ludzie, zdecydowanej większości ludzie, którzy w pokoju mają status speaker, czyli mówcy, no o czym oni mówią. Mamy przycisk raise hand, czyli podnieść rękę. No i jeżeli z tego przycisku skorzystamy, to w tym momencie moderatorzy widzą, że ta i ta osoba chce coś powiedzieć i mogą nam tego głosu udzielić. W tym momencie my, jeżeli zostanie nam ten głos udzielony, również otrzymujemy status mówcy. Mamy przycisk toggle mute, czyli przełącz wyciszenie, możemy sobie go zaznaczyć, odznaczyć w zależności od tego, czy w danej chwili chcemy mówić, czy nie. No i sobie możemy dołączyć do konwersacji, możemy sobie mówić. Można nam oczywiście przyznać też status moderatora i wtedy my będziemy mogli akceptować ludzi jako mówcę lub przenosić ich z powrotem do publiczności, bo tam mówi się o stage, czyli o scenie, i o orient, czyli o publiczności. I teraz mówca jest na scenie, słuchacz jest w publiczności i moderacja może przenosić. I teraz tak, co jest w pokojach? W pokojach są rzeczy najróżniejsze. Bardzo dużo jest pokoi takich na zasadzie pogadajmy sobie. I tam, kto wejdzie, ten praktycznie dostaje status mówcy, tam jest najczęściej po max kilkanaście osób i sobie tak ludzie siedzą z jakiegoś takiego, powiedzmy, kręgu znajomych.

0: znajomych i gadają. Wczoraj na przykład widziałem, był sobie pokój, sporo niewidomych osób, ale do tego też zaraz przejdę. Gdzie na przykład ja dołączyłem i naprawdę ciekawa konwersacja się toczyła i ciekawych ludzi można było poznać. Są pokoje takie trochę mimo wszystko bardziej profesjonalne, bardziej tematyczne. Na przykład ostatnio gdzieś mi się wyświetlił pokój o jakimś, o wszelkiego rodzaju dyskryminacji na przykład w zawodach związanych z technologią, bo ktoś sobie taki temat gdzieś tam stworzył i był po prostu pokój na konkretny temat. I tam tych słuchaczy było więcej w porównaniu do mówców, ale też generalnie każdy, kto chciał, mógł wejść i mówić. Czasami się zdarzają pokoje typu na przykład town hall meeting, czyli takie główne spotkanie co niedzielę organizowane na Clubhouse'ie, tak naprawdę dla wszystkich użytkowników, na którym możemy otrzymać status mówcy. Oczywiście mówcami są twórcy, możemy go otrzymać na chwilę. Powiemy, co mamy do powiedzenia i jesteśmy wyrzucani z powrotem do publiczności. I pojawiają się też pokoje, gdzie na przykład pojawiają się jakieś osoby znane, które rozmawiają dwie, trzy ze sobą, przeprowadzają jakiś wywiad, taki mini podcast na żywo. A cała reszta ludzi po prostu siedzi i słucha, mogą sobie podnosić rękę ile tylko chcą, ale ich na scenę nikt nie wpuści. Co się z tym Clubhouse'em zrobi, jakie pokoje, jakiego typu, to jest tak naprawdę trochę indywidualna sprawa każdego użytkownika. Ludzie, twórcy, przepraszam, aplikacji specjalnie właśnie powiedzieli, że dla nich Clubhouse to jest tak naprawdę takie trochę puste płótno i oni chcą, żeby ludzie z nim zrobili to, co im się podoba, oczywiście w ramach regulaminu, który jest, ja uważam, że nawet całkiem w porządku. Wiadomo, zakaz rasizmu, zakaz jakiegoś tam stalkingu, obrażania ludzi, standard, ale nie ma tam jakichś rzeczy, no, które czasami się na niektórych serwisach społecznościowych spotyka, a co do których moglibyśmy mieć pewne wątpliwości.
1: A jaka jest jakość tego dźwięku, Mikołaju?
0: Jaka jest jakość tego dźwięku? Jakość dźwięku jest Discordowa, bym powiedział. Nie ma tragedii, ale nie ma też cudu. Podobno krążą takie informacje, że da się podobno jakoby włączyć coś, co się nazywa Music Mode, który nam tę jakość powinien poprawić i powinien nam zrobić coś takiego jak stereo. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to się robi, nie widziałem.
1: Wziąwszy pod uwagę, że to na smartfony na razie jest tylko i na iPhony, to raczej niewielki użytek
0: Wiesz,
1: z tej stereofonii
0: są
1: będzie, chyba że
0: przy
1: już.
0: zewnętrznym mikrofonie chyba, jeżeli się nie mylę.
1: A, no tak,
0: Bo tam
1: no
0: właśnie
1: to
0: chyba
1: się
0: też chodzi
1: zgadza.
0: o to, jakby, o, to jest też warty zaznaczenia fakt, że jednym z bardzo wielu zastosowań tej aplikacji jest właśnie muzyka. Wszelkie jam sessions, jakieś ludzie próbujący na przykład śpiewać coś i pokazywać to innym osobom. No najczęściej jedna osoba naraz, to nie jest apka, która by służyła do tego, żeby sobie 20 osób naraz mogło coś robić, bo to i opóźnienia myślę, że za duże. Ale na przykład jakiś musical kiedyś był na Clubhouse'ie tworzony i to było, powstało, poszło. Nie moje czasy jeszcze, więc nie wypowiem się, jakie to było jakości, ale wiem, że było. No i teraz tak, jak w ogóle działa aplikacja? Pierwsza rzecz, musimy mieć zaproszenie. Musimy mieć zaproszenie od użytkownika, który te aplikacje już posiada, który nam to zaproszenie wyśle. Zaproszenia polegają na numerze telefonu. Mamy przycisk Invite More People w aplikacji, czyli na zaproś więcej osób, bo interfejs jest na razie cały po angielsku. No i sobie możemy daną osobę zaprosić. Jak kogoś zaprosimy, to on dostaje SMS-a, że ta i ta osoba cię zaprosiła. Tutaj masz linka do App Store'a, pobierz sobie aplikację. Bo aplikacja na razie jest tylko na iPhone'a. Są plany takie, żeby pojawiła się również wersja na Androida, ale na razie tej wersji Androidowej nie ma. Jak już sobie aplikację odpalimy, musimy podać numer telefonu, kod weryfikacji. Standardowa procedura, jak przy WhatsAppie, jak przy wszystkich innych komunikatorach. Po czym możemy sobie zlinkować Twittera, nie musimy. Podpowiadam tutaj pierwsza sugestia dotycząca dostępności. Nie wiem, czy na wszystkich, ale na pewno na mniejszych telefonach, jeżeli ktoś będzie próbował połączyć sobie Twittera, to przycisk autoryzuj aplikację w Twitterze będzie wygaszony. Ponieważ Twitter przy autoryzacji jakiejś aplikacji zewnętrznej wyświetla nam całe prawnicze komunikaty, bełkot po prostu, że a to musisz, takie dane oni dostaną, a takich danych nie dostaną i te osoby ponoszą odpowiedzialność i z tymi osobami się trzeba kontaktować w razie pytań, a to i te osoby będą miały te dane i te informacje wszystkie, które tam Twitter musi wyświetlać. I żeby się upewnić, że my te informacje całkowicie przeczytamy, Twitter blokuje nam przycisk autoryzuj, dopóki my się nie przeskrolujemy, nie przewiniemy do końca. Problem jest taki, że z VoiceOver'em wszystkie te informacje to jest jakby jeden element na ekranie i nie za bardzo się da przewinąć. Więc co musimy zrobić? Jeżeli wyświetli nam się ten ekran i widzimy, że przycisk autoryzuj jest wygaszony, musimy nacisnąć 3 razy home, wyłączyć VoiceOvera, przewinąć sobie w górę jednym palcem, włączyć tego VoiceOvera z powrotem i w tym momencie koniec treści, powinien już być widoczny na ekranie i przycisk autoryzuj powinien być już VoiceOverem dostępny. To jest swoją drogą trik, który na wiele aplikacji i regulaminów będzie działał. Bardzo często to nie jest jedno przesunięcie, czasami to jest nawet 20 przesunięć,
1: Bo
0: ale
1: te
0: jeżeli mamy,
1: regulaminy potrafią
0: tak,
1: być długie,
0: potrafią być długie,
1: bo tam dużo
0: dokładnie.
1: prawników nad nimi zwykle siedzi.
0: Dokładnie, ale jeżeli mamy taką sytuację, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować regulaminu bez przewinięcia go do końca, musimy w tym momencie wyłączyć VoiceOvera. Jeżeli oczywiście z VoiceOverem nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo czasami jesteśmy, no ale zakładamy, że nie, tutaj na przykład nie, no i przewijamy. Wracając do Clubhouse'a, możemy również podpiąć Instagrama, co podobno warto zrobić, ponieważ Clubhouse sam w sobie nie ma wiadomości prywatnych. Twitter ma wiadomości prywatne najczęściej dla osób, które obserwujemy. Instagram ma wiadomości prywatne dla wszystkich. Więc tak naprawdę ulubionym sposobem komunikacji użytkowników Clubhouse'a, jeżeli chcemy się odezwać do jednej konkretnej osoby, jest kliknięcie w jej profil na Instagramie i wysłanie jej wiadomości prywatnej. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, bo nie mam konta na Instagramie, ale jest to taka informacja, że jakby ktoś chciał, to myślę, że warto. Jak już sobie to podepniemy, wyświetlą nam się sugestie osób, które moglibyśmy chcieć zaobserwować. Na podstawie chyba tego, co mamy w kontaktach, chyba niestety nie na podstawie Twittera, ale jeżeli ktoś, kogo mamy w kontaktach, to konto ma, to nam się tutaj pięknie wyświetli. Wyświetli nam się też lista zainteresowań, do których się możemy zasubskrybować, bo na tej podstawie będzie nam dobierana lista pokoi. No i właśnie, głównym ekranem aplikacji jest lista pokoi. Lista pokoi jest dobierana na podstawie tego, kogo obserwujemy, gdzie przebywamy. Aplikacja wie, w jakich pokojach najczęściej się gdzieś tam, no, orientujemy, gdzie jesteśmy i podobne rzeczy nam wyświetla. Od razu mówię, na początek będzie bardzo dużo treści biznesowych, influencerskich, startupowych, związanych z Bitcoinem, związanych z kryptowalutami, związanych z inwestowaniem na giełdzie. Ten okres trzeba przejść. Trzeba po prostu poszukać sobie ludzi, którzy nas interesują, pozaznaczyć sobie zainteresowania, które nas interesują.
1: A czy my, Mikołaju, możemy wyszukać konkretny pokój?
0: Nie możemy wyszukać konkretnego pokoju, możemy wyszukać konkretną osobę, możemy wyszukać konkretny klub. Klub jest takim, powiedzmy, zbiorem osób interesujących się danym tematem, i to może być wszystko od inwestowania na giełdzie, przez podcasting, granie w filmach i nauczanie grania na gitarze, po dostępność. I jeżeli dołączymy do takiego klubu, to też widzimy, kiedy ten klub ma dane pokoje. Jeżeli pokój się otworzy, to my będziemy dostawać powiadomienia. Tych powiadomień jest bardzo dużo. My sobie w ustawieniach możemy zaznaczyć, jaką chcemy częstotliwość powiadomień: rzadko, normalnie, często. Ja mam częstotliwość normalnie, no i to jest kilkanaście powiadomień dziennie, dobre. Bo jeżeli Clubhouse uzna, że jest jakiś pokój, który mnie zainteresuje, to mi to daje. I to na początku będzie irytować, z czasem to irytuje coraz mniej, bo ta aplikacja się po prostu uczy, co my lubimy, a co może niekoniecznie. No i tak. Mamy w aplikacji tak naprawdę kilka dostępnościowych ale, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, lista pokoi. Mamy dwa przyciski Explore. Mamy przycisk Explore, który jest jednym z pierwszych elementów na ekranie. Jeżeli klikniemy w ten przycisk Explore, to tam mamy zainteresowania, tematy. Możemy sobie kliknąć w dany temat i mamy ludzi, którzy bardzo często rozmawiają na dany temat, jakichś takich kilku najbardziej znanych, najważniejszych. I sobie możemy ich zaobserwować. I mamy kluby też związane z tym tematem. Mamy jako jeden z tematów w kategorii. Już teraz nie pamiętam, w jakiej kategorii, ale w każdej kategorii mamy kilka różnych takich podtematów. W jednej z tych kategorii mamy podtemat disability, czyli niepełnosprawność. Co ciekawe, jest to ostatnia opcja na samym dole listy, ale jest. No i sobie możemy sobie tam powchodzić. Drugi przycisk Explore to jest przycisk na dole listy. On nam będzie go chyba czytał jako tam kula ziemska, Explore, coś tam, coś tam. I te przyciski robią dwie zupełnie różne rzeczy. Bo drugi przycisk Explore, zamiast przenieść nas do tej sekcji, gdzie my byśmy się może spodziewali, że skoro to są dwa przyciski o tej samej nazwie, to robią to samo, absolutnie nie. On po prostu powoduje, że rozwija nam się lista pokoi, którą my widzimy. Bo domyślnie w tym naszym hall, to się nazywa, widzimy, czyli korytarz, widzimy po pierwsze kilka pokoi, które niedługo mają się odbyć, które są zaplanowane, na zasadzie powiedzmy najbliższe 12 godzin, po czym widzimy ze 2-3 pokoje, które odbywają się teraz. Ale jeżeli klikniemy w ten przycisk Kula Ziemska Explore, to wyświetli nam się dość spora lista też innych pokoi. Ja, szczerze mówiąc, mi zajęło dobrych parę dni, żeby na to wpaść, bo byłem święcie przekonany, że przycisk Explore na dole i przycisk Explore na górze robi dokładnie to samo, po czym kiedyś kliknąłem w przycisk Explore na dole i się zorientowałem, że on jednak nie robi dokładnie tego samego. Więc tego warto być świadomym. Druga kwestia, której warto być świadomym, jak przyjąć zaproszenie do stania się mówcą, w pokoju. Bo tak, po pierwsze, my się nie do końca dowiemy, że to zaproszenie dostaliśmy. Mam wrażenie, jakiś taki cichy dźwięk, ale to nie jest do końca takie oczywiste, więc warto to też to sprawdzić. Po drugie, wyskoczy nam na ekranie komunikat, że otrzymałeś takie zaproszenie, ale tego komunikatu niestety nie przeczyta nam VoiceOver. I od razu powinniśmy sobie uświadomić, że jeżeli w danym pokoju nie możemy za bardzo na nic kliknąć, nie możemy kliknąć na przykład na przycisk All Rooms, czyli jakby wyjście, nie opuszczenie pokoju, ale wyjście na listę, żeby móc zobaczyć, co się dzieje, jednocześnie będąc cały czas i uczestnicząc w danym pokoju. Jeżeli nam to wszystko nie działa, to najprawdopodobniej znaczy, że mamy zaproszenie, że moderator chce, żebyśmy mówili, ale tego nie widać i VoiceOver nam tego nie odczyta. Co możemy zrobić? Mamy trzy drogi. Droga pierwsza, jeżeli mamy iPhone'a, który wspiera rozpoznawanie ekranu, jeżeli mamy system ustawiony na język angielski, możemy się pokusić o włączenie rozpoznawania ekranu w tym jednym momencie, zaakceptować zaproszenie i wyłączyć to rozpoznawanie z powrotem. Jeżeli takiego iPhone'a nie mamy, powinniśmy spróbować kliknąć w przycisk profilu, naszego profilu, na samej górze, przepraszam, pokoju. I w tym profilu ostatnią opcją będzie Accept Speaking Invitation, czyli przyjmij zaproszenie do rozmowy. Jeżeli nam ten przycisk nie działa, a bardzo często nam ten przycisk nie działa, musimy znaleźć siebie na liście osób w pokoju, kliknąć w siebie i siebie też zaakceptować. Co trochę potrwa, zwłaszcza jeżeli jest dużo osób w pokoju. Polecam, patrzmy od końca, bo te osoby się pojawiają w kolejności dołączenia. I na samej górze będą mówcy, słuchacze będą na samym dole, my jeszcze jesteśmy słuchaczami, więc my gdzieś tam koło dołu będziemy. Żeby się szybciej znaleźć, proponuję stuknąć trzykrotnie trzema palcami, otworzy się nam tak zwany wybór rzeczy, czyli lista rzeczy na ekranie, tam będzie pole wyszukiwania, klikamy w pole wyszukiwania, wpisujemy jakieś kilka pierwszych liter naszego imienia, nazwiska, Miko w moim przypadku i nas znajdzie. Jeżeli nas nie znajdzie, no to musimy przewinąć po prostu trzema palcami o kilka stron w jedną, w drugą. W końcu kiedyś się znajdziemy. Jak się już znajdziemy, no to też w siebie klikamy Accept Speaking Invitation i możemy mówić. Od razu powiem, gdy zaakceptujemy zaproszenie, jesteśmy od razu niewyciszeni, od razu mówimy. Przycisk Toggle Mute, czyli przełącz wyciszenie, w prawym dolnym rogu ekranu, tam gdzie jest Raise Hand, czyli podnieść rękę. Jeżeli jest zaznaczony, to znaczy, że jest wyciszone. Jeżeli jest niezaznaczony, to znaczy, że jest niewyciszone. No i jeżeli to zrobimy, jeżeli już się umiemy tym posługiwać, to można w tym momencie mówić na Clubhouse'ie. Jest to chyba najbardziej uciążliwa część aplikacji, właśnie akceptowanie zaproszeń, ale to się da zrobić, raz, dwa przećwiczymy i to można. Co jeszcze warto wiedzieć? W ogóle kto tej aplikacji używa? No, używa jej mnóstwo osób, używają jej głównie osoby widzące, ale osoby niewidome też się znajdą. Są to najczęściej pokoje w języku angielskim, bo szczerze mówiąc jakoś na razie się ona tam popularyzuje, ale to nie jest tak, że tylko. Bo ja na przykład widzę mnóstwo pokoi w różnych innych językach, hiszpański, niemiecki, chiński, arabski. Mało jest na razie treści polskich. Wynika to, ja mam wrażenie, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że u nas z uwagi na system zaproszeń jeszcze niewiele osób te aplikacje ma. Po drugie, u nas niewiele osób ma iPhony, więc myślę, że jeżeli się aplikacja spopularyzuje i będzie wersja na Androida to, i też więcej osób będzie miało do niej dostęp, to w tym momencie myślę, że się też polska społeczność jak najbardziej będzie w stanie wykształcić.
1: Ja pamiętam w 2003 roku czy 2004, jak można było dostać zaproszenie do Gmaila. To wtedy, jak ktoś dostał, no to już w ogóle było super. Można było sobie założyć pocztę o tak imponujących rozmiarach i możliwościach jak poczta od Google'a. A teraz większość ma maile w domenie gmail.com.
2: Mój Gmail prywatny jest z zaproszenia tak naprawdę.
1: No widzisz.
0: Ja już nie, ja już następna epoka, ale zaproszenie do Clubhouse'a mam. I co trzeba tej aplikacji przyznać? To może nie jest tu dostępności, są tu i tam jeszcze problemy, ale to jest pierwsza sieć społecznościowa, o której ja mogę powiedzieć, że tam się myśli o osobach niepełnosprawnych. I ja to mogę z czystym sercem powiedzieć, że wiadomo, trolle będą wszędzie i troli nie unikniemy. Możemy zresztą tych troli raportować do twórców aplikacji, ale jest to i to widać, że na przykład w wielu pokojach, zwłaszcza takich bardziej profesjonalnych, przyjęła się taka tendencja, że jeżeli mówimy, a raczej próbujemy no, nie mówić jeden przez drugiego, tylko tak po kolei, to gdy zaczynamy mówić, to mówimy, teraz mówi Mikołaj, mówię, dziękuję, skończyłem. To powoduje, że osoby głuche, które mają jakiś program zewnętrzny, który im przetwarza to, co jest mówione na tekst i wyświetla im napisy, wiedzą, kto mówi i do kogo mogą się zwracać. One się oczywiście też w tym momencie zwracają, pisząc i puszczając to przez syntezator mowy.
1: Bo jak na razie
0: Więc
1: Clubhouse, jak rozumiem, nie ma takiej
0: ma
1: możliwości
0: mieć,
1: samej z
0: nie ma.
1: siebie napisów generowania.
0: Ma taką możliwość mieć, na razie takiej możliwości nie ma, ale autorzy mówili, że to jest na radarze i ja tutaj wierzę autorom, że coś jest na radarze, bo o dostępności dla niewidomych, która była tragiczna, bo to trzeba przyznać, była tragiczna, też mówiono, że jest na radarze i się w taki sposób zrobiła na radarze, że w tym momencie no to jest metamorfoza kompletna. Ta aplikacja przed update'em, przed aktualizacją, w której ta dostępność została wprowadzona, to była aplikacja, z której dla mnie to tak się nie za bardzo dało korzystać. Ja się poddałem. Nie, po prostu nie. Tak ta aplikacja po update'cie, no naprawdę działa to dobrze, działa to z voiceoverem, wszystko jest oznajmiane. No tylko tak naprawdę to przyjmowanie zaproszeń to jest jakiś większy problem, a tak naprawdę cała reszta to jest dość fajnie obsługiwalna. Więc to się na pewno dzieje. Też ludzie, jak się im powie, że jest się osobą niewidomą czy coś, nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma, tam w ogóle nie ma żadnego wideo, praktycznie nie ma obrazu, są tylko zdjęcia profilowe, więc dla nas ciężko, żeby to jakby nie było samo w sobie dostępne. Jakoś widzę więcej tej takiej włączania tych osób niepełnosprawnych. Jest sporo pokoi samych osób niewidomych też, zwłaszcza na razie w Stanach. Zresztą i co ciekawe, spodziewalibyśmy się, że jeżeli mówimy o apka, można rozmawiać, osoby niewidome, pokoje, jeżeli ktokolwiek jakkolwiek widział społeczności osób niewidomych, zwłaszcza amerykańskie, pomyśli o aplikacjach typu Vorail, pomyśli o aplikacjach typu Dabel, gdzie ta atmosfera no, nie zawsze była taka, jakbyśmy chcieli, różne rzeczy się tam potrafiły dziać, jakieś nie do końca traktowanie innych osób w taki sposób, w jaki te osoby by chciały być traktowane, jakieś niestosowne komentarze, zwłaszcza co do kobiet i ich seksualności. Ja tego tutaj naprawdę nie widzę. Na Clubhouse'ie może to jest, ale przez to, że my widzimy tylko rzeczy od osób tak naprawdę, które my obserwujemy i w których osoby, które my obserwujemy, uczestniczą,
1: Tam nie ma aż takiej
0: to tego nie
1: przypadkowości.
0: ma. Dokładnie.
1: Tak mi
0: Nie
1: się
0: ma czegoś
1: wydaje.
0: takiego, że my widzimy całą społeczność. Jeżeli my nie obserwujemy ludzi niewidomych, którzy lubią robić wokół siebie wielką dramę i nie wiadomo co, i nie obserwujemy ludzi niewidomych, którzy przebywają w pokojach, w których traktuje się w taki sposób dziewczyny i takie komentarze się wobec nich wyprowadza, to my się po prostu z takimi komentarzami najprawdopodobniej nie spotkamy. Ja się szczerze mówiąc jeszcze nie spotkałem, testuję tę aplikację tydzień i trolla to ja widziałem jednego i to jeszcze nie do końca ludzie byli pewni, czy ta osoba to był naprawdę troll, czy on po prostu trochę słabiej umie po angielsku. Więc ja uważam, że jest całkiem fajnie, że ta społeczność jest wyjątkowo mało toksyczna, nawet w miejscach, gdzie przebywają osoby niewidome. Ja polecam, jeżeli ktoś zna angielski, jeżeli ktoś ma opcję dostania zaproszenia, niestety ilość zaproszeń jest ograniczona i ja zaproszeń osobom, których dobrze nie znam, nie rozdaję z jednego prostego powodu. Jeżeli osoba, która dostanie zaproszenie, zrobi coś nie tak, zacznie się zachowywać w sposób, który może nie do końca byłby odpowiedni, to konsekwencje mogą zostać wyciągnięte również wobec osoby zapraszającej. I to jest kolejny mechanizm, który ogranicza ilość troli, rasistów i innych podobnych osób o wszelkiego rodzaju niepożądanych zachowaniach, bo po prostu ludzie wiedzą, że jeżeli taką osobę wpuszczą, to ryzykują w tym momencie własnym kontem, a osoby, które takie osoby wpuszczają, to konto również z czasem tracą. Więc no, jeżeli ktoś komuś się w ten czy inny sposób zaproszenie dostać uda, to polecam. Ja uważam, że apka bardzo warta użycia. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jak coś działa, to się może odezwać. Ja tak chciałbym, jeżeli się uda nam zgromadzić jakoś większą społeczność osób niewidomych w Polsce, wyjść z taką inicjatywą, żeby założyć, zakładać pokoje i stworzyć jakąś taką społeczność. Może nawet klub w jakiejś dalszej przyszłości. No na razie ilość osób próbująca stworzyć klub jest tak ogromna, że czas oczekiwania, aż nasze podanie zostanie rozpatrzone, to jest podobno dobre kilka miesięcy. Bo po prostu aplikacja przerosła deweloperów. Na początku tak naprawdę głównym celem byli celebryci i to miało działać dla maks kilku tysięcy osób. Obecnie to osób jest dobrych kilka milionów, a pracowników firmy jest 12. Więc
1: jest co robić.
0: No, jest co robić, jest co robić. Ale jeżeli ktoś ma zaproszenie, jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, jak z apki korzystać, to się może odzywać. Jest też grupa Clubhouse Polska na Facebooku. Tam są osoby, które mam wrażenie trochę mniej boją się o własne konto niż ja i te zaproszenia trochę chętniej rozdają. Więc jeżeli ktoś zaproszenie chce, to się też może na grupie Clubhouse Polska próbować odzywać. I ma jakieś szanse na to, że to zaproszenie dostanie. Co ciekawe, za nawet kilkadziesiąt dolarów takie zaproszenie również potrafiły chodzić na wszelkiego rodzaju platformach, gdzie użytkownicy mogą coś wydawać.
1: No tak, na Allegro to tam nawet kilkaset złotych kosztowały takie zaproszenia.
0: No, ale jak komuś się uda, jak ktoś dostanie, to polecam się zapoznać. Tak jakby uprzedzam z góry, że na początku to nam się może trochę wydawać, że my w sumie to nie wiemy, co robimy, nie wiemy, po co tam jesteśmy i nie ma tam żadnych interesujących treści i wszystko, co widzimy, ma w swojej nazwie Bitcoin albo Elon Musk, ale to przejdzie z czasem, obserwujmy.
1: Ciekawe, czy samego Ilona gdzieś tam można spotkać?
0: Można, był, ma konto, był, z tego co wiem, w iluś pokojach, żeby z nim porozmawiać i żeby udzielono nam głosu, to myślę, że byłby większy problem, ale myślę, że posłuchać można by. Co na pewno jeszcze warto wiedzieć, tak myślę. Czy jest jeszcze coś takiego, co warto by wytłumaczyć osobom? PTR, jeżeli usłyszymy taki zwrot pull to refresh, czyli przyciągnij, aby odświeżyć, znaczy to, że ludzie zmieniają swoje zdjęcia profilowe, na przykład dekorują je jakoś tematycznie związane z tematem pokoju. To jest taki slangowe, gwarowe, które się gdzieś tam na Clubhouse wykształciło. No a tak poza tym chyba tyle. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania, będzie chciał się może potestować, a ma invite, to niech się kontaktuje. Ja chętnie pomogę, bo jestem chyba w tym momencie jedną z dwóch osób w Polsce niewidomych, o których wiem, która Clubhouse'a ma, więc a to jest apka, to nie jest apka oczywista i to nie jest apka intuicyjna, więc jeżeli ktoś by czegoś nie wiedział i potrzebował trochę większego poprowadzenia, to ja też gdzieś, no, można się kontaktować, można coś, jeżeli oczywiście ktoś na tyle zna angielski, że no, czuje się chętnie i fajnie, żeby w tym momencie tego Clubhouse'a jakoś używać.
1: Swoją drogą, a propos Ilona Muska, to przypomniało mi się, że ostatnio czytałem, jakie będą ceny tego internetu satelitarnego, o którym mówiliśmy swego czasu, to taka rzecz na technikalia bardziej, ale skoro to mi się przypomniało, to powiem o tym teraz. Tanio nie będzie, bo ponad 400 zł abonament miesięczny będzie nas kosztował, a sam sprzęt to około 2000 trzeba zapłacić za sprzęt do odbioru tego internetu satelitarnego. Także no, to rzeczywiście chyba ktoś sobie na to pozwoli, kto nie ma innej alternatywy, bo rzeczywiście łącze przynajmniej w założeniach jest niczego sobie. A teraz dwie kwestie związane z NVDA, które się pojawiły. Mamy od Andrzeja pytanie. Witam serdecznie. Skoro jest wątek o NVDA, to mam pytanie. Jak tworzyć skrót do przełączania kurtyny? Andrzeju, z tego co ja widzę, to wchodzimy sobie w menu NVDA, w ustawienia, zdarzenia wejścia, mamy na samym dole widoczność, rozwijamy to i mamy tu jedno, dosłownie jedną pozycję na tym drzewie, mianowicie przełącza stan kurtyny. No i sobie do tego możesz utworzyć skrót. Tu jest dokładnie opisane, jak ta kurtyna w NVDA działa, więc możesz to zrobić właśnie w tym miejscu. Powodzenia. Kolejne pytanie dotyczące NVDA zadał Roman. Witajcie. Pytanko dotyczące licencji NVDA. Czy bezkarnie możemy korzystać z tego czytnika na komputerach w pracy? Czy pracodawca musi wykupić jakąś licencję? Absolutnie nie musi wykupić żadnej licencji, możemy korzystać z NVDA za darmo, jeżeli tylko na przykład jacyś lokalni specjaliści od bezpieczeństwa nie będą się gdzieś tam powiedzmy burzyć, bo to jest chociażby za pomocą dodatków można dosyć sporo zrobić przy użyciu NVDA, to ma spore uprawnienia, ale jeżeli nie będzie tego problemu, to problemów prawnych ja przynajmniej nie widzę. Nie wiem, czy wy dostrzegacie jakieś.
0: Jeden taki mały jest, jedna rzecz, którą z tego co wiem licencja NVDA wymusza. Jeżeli tworzymy jakieś własne dodatki, to te dodatki muszą być udostępnione publicznie. I to się tyczy również na przykład sytuacji, kiedy wynajmiemy sobie podwykonawcę, żeby dla nas za pieniądze utworzył nam dodatek do jakiegoś niedostępnego oprogramowania firmowego. Licencja NVDA zmusza nas do tego, żeby ten dodatek ukazał się publicznie. Z tego co wiem, podkreślam, z tego co wiem.
1: No tak, bo jest to licencja wirusowa, więc, tak. więc na to by wszystko wskazywało. Także to jedyna taka rzecz, ale absolutnie używanie w pracy NVDA, po prostu instalacja, uruchomienie, korzystanie nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie trzeba kupować niczego, żadnych licencji. Także tu możesz, Romanie, spokojnie używać w swoim miejscu pracy zupełnie za darmo. A jak coś zarobisz używając NVDA, to takim miłym gestem jest wsparcie Fundacji NV Access jakimś tam groszem, jakimiś, nie wiem, 10 dolarami australijskimi albo podobną kwotą. Ja osobiście tak robię co miesiąc. Korzystam z NVDA w pracy, więc uważam, że jest to po prostu najzwyczajniej w świecie uczciwe. A teraz będziemy latać dronami. No właściwie we Francji będą latać dronami, bo na razie to się zastanawiają nad tym, jak to niewidomi mieliby te drony obsługiwać. Więcej na ten temat wie Paweł.
2: Tak, Narodowa Szkoła Lotnicza, o ile dobrze zrozumiałem, francuska, prowadzi sobie takie badania. Jest ankieta, do której będzie link. Oczywiście ankieta jest po francusku, więc, że tak powiem, szansa, że to się uda wypełnić bez tłumacza, jest taka jak szansa, że ktoś mówi po francusku, więc oczywiście zachęcam, jeżeli znacie język. Natomiast przytaczam to bardziej jako ciekawostkę, bo jest to dość szczegółowa ankieta i tam rzeczywiście grupa badawcza zastanawia się nad tym, czy to by się w ogóle dało, czy niewidomi w ogóle mieliby jakieś motywacje, żeby coś takiego w ogóle podjąć, czy już coś czegoś próbowali, czy by jakoś chcieli. I tam naprawdę jest to szczegółowe, bo oczywiście zaczyna się od typowej demografii, płeć, wiek, stopień niepełnosprawności i tak dalej. Natomiast potem już są bardziej takie szczegółowe pytania, na przykład, czy co wiesz o dronach, czy próbowałeś już sterować dronem, czy To było przy asyście osoby widzącej, czy samodzielnie, czy jak? W jakim celu chciałbyś może sobie posterować dronem? I tam pomysły są różne, no bo oczywiście, no bo bym chciał sobie nagrać dźwięk z powietrza i sterować dronem, który ma jakąś aparaturę dźwiękową bardziej zaawansowaną. Może bym chciał użyć drona jako pomocy, jako technologii wspomagającej do rozejrzenia się po moim otoczeniu z trochę większej perspektywy. Albo do namierzenia jakiegoś przedmiotu, czy jakiegoś konkretnego obiektu, żeby wysłać drona przed sobą i niech dron mnie jakoś tam zaprowadzi, taki dron przewodnik. A może byśmy chcieli współpracować z osobą widzącą i razem z kimś z rodziny albo ze znajomymi posterować sobie dronem, czy jakoś poasystować. Albo po prostu dla sportu nim polatać, albo z jakichś innych powodów. Jakbyśmy sobie to wyobrażali, jakim kontrolerem byśmy chcieli sterować, czy to miałby być kontroler sprzętowy. Czy to miałby być kontroler w formie aplikacji na smartfona, czy jeszcze jakiś inny? W jaki sposób ten dron miałby nam komunikować swoje położenie i jakieś tam ewentualne informacje? Czy dźwiękowo, czy haptycznie, czy przez jakąś aplikację, przez komunikaty w aplikacji? Więc naprawdę dużo, dużo różnych pytań. Niektóre zamknięte, niektóre otwarte. No więc jak widać, jest jakiś pomysł na to. Grupa się zastanawia, jak można by wykorzystać potencjał dronów w kontekście osób niewidomych. No i ciekawe, co z tego wyjdzie, bo no jak widać, na razie jest to bardzo ogólne. Na razie jest to takie rozeznanie, czy w ogóle temat warto ruszać i jeśli tak, to w jakim kontekście. No i może się okazać, że jakieś ciekawe owoce tych prac badawczych i tej ankiety za jakiś czas się ukażą. Ja oczywiście będę śledził temat i jeżeli czegoś się dowiem, no to oczywiście dam znać, a link do ankiety będzie w komentarzu.
1: Teraz, Pawle, jeszcze przez moment ty będziesz przy głosie, no przez taki dłuższy moment, bo mamy tu jeszcze kilka informacji. Teraz jest informacja od Tomka, którego dziś z nami nie ma, ale ty, zdaje się, wiesz co nieco na ten temat. Zanim jednak to jeszcze taka informacja od Maćka, od naszego słuchacza Maćka, który napisał, że tam ma być chyba ze 150 megabitów na sekundę. To mowa o Starlinku, o internecie od Ilona Muska. To na razie takich prędkości to, zdaje się, jeszcze nie ma, ale ta sieć jeszcze nie jest do końca tak w pełni operacyjna, bo ona tam za kilka lat ma być dopiero w pełni działająca. Te wszystkie satelity muszą zostać wystrzelone. Jak na razie to tam kilkadziesiąt megabitów ponoć daje się osiągać, ale też jest całkiem nieźle. No i pingi wcale nie są jakieś takie duże, bo tam jest kilkanaście do kilkudziesięciu milisekund. Na Reddicie, zdaje się, jest taki cały subreddit, gdzie ludzie wrzucają speed testy z różnych lokalizacji, gdzie dostępny jest już internet od Ilona Muska, więc no wygląda to różnie, ale wygląda to całkiem nieźle rzeczywiście, no jest o co powalczyć, jeżeli ktoś będzie w miarę ciekawym zasięgu, no i też zresztą fakt faktem internet satelitarny za takie pieniądze, no to jest rzeczywiście coś, bo te internety satelitarne są bardzo drogie, tam tu nie mamy, zdaje się, limitów w ogóle transferu, a no w innych ofertach to tak różowo nie wygląda. No ale dobrze, z satelity zejdźmy na ziemię, konkretnie w stronę wokalistów niewidomych, którzy mogą powalczyć o nagrody.
2: Tak, ja tutaj zacytuję może za Polskim Związkiem Niewidomych, bo to tu się pojawił komunikat. Tomek nam użyczył linka, niestety nie może dzisiaj być z nami i tego samodzielnie przedstawić. Pozdrawiamy Tomka. Natomiast rzecz się przedstawia następująco. Okręg Opolski PZN pracuje właśnie nad organizacją drugiego przeglądu piosenki osób niewidomych Opole 2021. Finałowy koncert przeglądu jest przewidziany na 21 września bieżącego roku i odbędzie się on w Filharmonii Opolskiej imienia Józefa Elsnera. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i zostaną zakwalifikowani do piątej edycji Lions World Song Festival for the Blind, który odbędzie się w Krakowie jesienią tego roku. Tak, to ten konkurs piosenki swoją drogą kojarzę. Moich belgijskich znajomych, zdaje się, trochę występowało na nim na przykład. Stamtąd jakoś się dowiedziałem o tym, że on w ogóle jest. Więc to taki konkurs już bardziej znany. Własne kompozycje będą szczególnie premiowane ze względów organizacyjnych okręg nie będzie przyjmował zgłoszeń zespołów. O, okej, no to szkoda. No ale okej. Kolejne informacje będą pojawiały się na bieżąco na profilu na Facebooku. Tu jest adres podany, który notabene się złamał, niefajnie. Tak. Tutaj długi link. I stronie internetowej okręgu. Już teraz niewidomi i słabowidzący wokaliści mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Nagrania demo w formacie MP3 można wysłać na adres mailowy pzn@opole.pl, a płyty CD pocztą na adres Polski Związek Niewidomych Okręgopolski, ulica Tadeusza Kościuszki 21, 45063 Opole. Oczywiście wszystko będzie w linku, który będzie w komentarzu. Natomiast tak się przedstawia sprawa, więc osoby muzycznie, z muzycznymi inklinacjami do dzieła, bo czekają ciekawe przeżycia w tym roku.
1: Do dzieła i życzymy oczywiście powodzenia. Tymczasem napisała do nas Barbara, która chciałaby się dowiedzieć, czy jeżeli chce zainstalować aplikację Tyflo Podcastu, to czy musi też pobierać jakiś link jako source code, bo tam rzeczywiście na GitHubie, gdzie jest ta aplikacja umieszczona przez jej autora, Dawida Piepera, jest coś takiego jak source code. Nie, nie musisz, Barbaro, tego pobierać, to jest kod źródłowy. To gdybyś chciała dokonywać jakichś zmian w tej aplikacji, bo jej kod jest udostępniony i można ją sobie zmodyfikować jak najbardziej. Także nie, nie jest to potrzebne. Wystarczy ci zwykła aplikacja typu EXE, instalator. Wystarczy pobrać, zainstalować, uruchomić i używać. Przechodzimy do kolejnej działki naszego Tyflo Przeglądu, że to tak określę. I znowu Paweł przy głosie. Tym razem będzie o nowościach w aplikacjach. Jakich?
2: Komentarz Screen Reader oczywiście powraca tutaj na piedestał. Oni często się czymś wykazują, raczej on, bo to jeden autor tworzy, a za nim cała społeczność. Co nas czeka w wersji, która została udostępniona chyba 9 lutego, ile pamiętam, albo 8. Jest to między innymi opcja czytania ciągłego w trybie aparatu, rozpoznawania ciągłego tego, co nas otacza. Czyli scen, czyli tekstu. Ja to testowałem, działa to dziwnie, bo działa to w ten sposób, że robi to zdjęcie za zdjęciem, po prostu serią. Komentarz ma też tą przypadłość, że te zdjęcia potem zapisuje, więc nagle się okazuje, że w pamięci naszego urządzenia robi się no nieporządek, mówiąc dość oględnie. I w momencie, kiedy zostanie jedna rzecz rozpoznana, następnie leci następne zdjęcie, kolejna rzecz rozpoznana. W trybie scen to jeszcze się jakoś broni, powiedzmy, bo te sceny są wypowiadane przez screenreader. W trybie tekstu jest trochę gorzej, bo tekst jest pokazywany na ekranie, co efektywnie niszczy nam cały czar trybu ciągłego rozpoznawania, no bo w momencie, kiedy pojawia się okienko dialogowe z tekstem, no to już program nie strzela dalej, więc no nie jest... Czegoś innego trochę się spodziewałem, jak widziałem ten tryb. Ponadto poprawki w tym czytniku Worda, który doszedł ostatnio. Ponoć jest jakieś wsparcie. Domyślam się, że chyba chodzi o tego Worda, bo sprawdzałem to z eSpeakiem i niestety nie działa to. Jakieś wsparcie dla cyrlicy i liter greckich. Myślałem, że komentarz doczekało się swojego słownika, który by czytał te litery, nieważne jaka synteza jest włączona. No i niestety ku mojemu wielkiemu zawodowi tak nie jest. eSpeak dalej czyta Cyrillic letter, coś tam, Cyrillic letter, coś tam, więc no niestety. No i oczywiście jakieś poprawki błędów jak zwykle. No dodatkowo jeszcze zorganizowana była akcja przez autora z okazji nowego chińskiego roku, że na grupie telegramowej wrzucone były kody promocyjne, które pozwalały na aktywację licencji na losową ilość dni. U niektórych ludzi kod włączał ją na 3 dni, u niektórych na 2 tygodnie. No więc taka zabawa, kto jaki kod wyłowił. Też były problemy potem z aplikowaniem tych kodów, ale koniec końców w dość dużej grupie ludzi się udało. Chyba niestety kody już są wyczerpane. Ale akcja była, więc warto jednak w tych grupach telegramowych, mimo wszystko, zwłaszcza w tej międzynarodowej dużej, mimo że ona ma dość duży ruch, być, bo to jest takie główne medium, przez które autor komunikuje się z nami najlepiej jak potrafi. Natomiast jeśli chodzi o Calliope, czyli o odtwarzacz multimedialny, który już był tu przedstawiany, Wyszła jego wersja 3.4. Zmian jest trochę, wszystkich nie ma sensu cytować, bo około 20 z nich to poprawki błędów. Fajnie, że autor się na tym skupił. Natomiast mamy też troszkę nowych funkcji. I tak na przykład mamy nowy serwis do pozyskiwania tekstów piosenek, nie jest napisany jaki. Poprzedni to była Lyrics Wikia. Myśmy myśleli, że to był Disloader, Deezer czy jakiś tam inny. A tu się okazuje, że jednak nie, tutaj Lyrics Wikia. No to okej, okay. To teraz jest nowy i nie wiemy jaki jest, ponoć lepszy. No to miejmy nadzieję, trzeba będzie popatrzeć, czy więcej tekstów jesteśmy w stanie znaleźć. Teraz mamy powrót do folderu zamiast wracania na główną stronę folderów, chyba. Teraz nie pamiętam, jak to dokładnie wyglądało, ale... ale dobra. A, tu chyba chodzi o to, że jest po prostu zmiana etykietki przycisku. No, to nie jest aż takie ważne. Tak, można przy ściąganiu filmów z YouTube'a widać, jaki film jest ściągany, a nie tylko jego link. No to kosmetyczna zmiana, ale przydatna. Proszę o drive names. Aha, czyli w eksploratorze plików, tam gdzie możliwe są pokazywane litery dysków. Na wynikach wyszukiwania YouTube'owych pokazywana jest teraz długość znalezionego filmu. O, jest opcja odczytywania napisów. No i to jest fajne, bo do takiego YouTube'a na przykład, czy do pewnie plików też odtwarzanych lokalnie, możemy sobie teraz puścić napisy, żeby one były nam odczytywane. No, fajna sprawa. Oby więcej programów tego typu opcje wprowadzało. Teraz do podplayera i Goma dołącza kolejny. Super. Tak, przy wyszukiwaniu w YouTubie możemy zdefiniować sobie liczbę wyników wyszukiwania między 5 a 20. Możemy modyfikować skróty globalne klawiszowe, które Calliope ma ze sobą. To wnosi do swojego interfejsu, to jest super. Dodano ekran książek Daisy. To też fajne, jak ktoś ma takie zbiory. Dodano konwerter.
0: W Polsce nasza biblioteka dział zbiorów dla niewidomych, to co pobieramy z ZIP-em z działu zbiorów dla niewidomych właśnie, tam gdzie mamy pliki A00001 MP3 i do tego całą kupę innych w różnych dziwnych formatach. Jeżeli ktoś nie wie, to jest właśnie Daisy, więc to powinno być tam bardzo ładnie odtwarzane z rozdziałami, może nawet ze stronami, gdzie, co, jak, autor, tytuł. Zdecydowanie lepiej niż w odtwarzaczu zwykłym, więc myślę, że warto się pobawić, jeżeli ktoś słucha czegoś z DZDN-u, to powinno mu to działać zdecydowanie lepiej niż jakiś Winamp czy inny tego typu odtwarzacz.
2: No widzisz, no to super porada, dziękujemy Mikołaju. Konwerter audio doszedł, doszło globalne przeszukiwanie wszystkiego, czyli biblioteki muzycznej, playlist, stacji radiowych, no, kolejki, wszystkiego co w programie się da przeszukać. Doszło wsparcie dla klawiszy multimedialnych, jak mamy takie klawiatury, no to jest to super wiadomość. Mamy rozbudowane... mamy rozbudowane skróty klawiszowe dla screenreaderów. I można stworzyć dodatkowe skróty klawiszowe, które będą nam odczytywały jakieś konkretne informacje. Trzeba by zajrzeć w ustawienia, zobaczyć, które konkretnie informacje są na razie włączone. Ciekawe, czy skróty mogą być też globalne. No to mogłoby być ciekawe. Można zamienić wiadomości, które wyskakują jako okienka dialogowe, na komunikaty przekazywane bezpośrednio do screenreadera. Można słuchać w wyszukiwaniu piosenek podglądów tych piosenek, czyli jak w bibliotece mamy tam ileś piosenek, możemy sobie na szybko puścić taką podglądówkę, żeby sprawdzić, czy nie wiem, piosenka, której szukamy, to jest ta, o którą nam chodzi, tak dalej. Jest też skrót klawiszowy, który pozwala nam przeskoczyć do konkretnego czasu w pliku. Tak, można wybierać z listy różne opcje czasu albo wpisać ręcznie cały tekst, czyli tam minuty, sekundy. Są pokazywane w eksploratorze plików, tam gdzie są możliwe tagi plików. Tak, są używane, no i są używane tagi, żeby pokazać informacje o odtwarzaniu. I to jest w zasadzie tyle. No zmian jest troszeczkę, tam jeszcze te poprawki, o których nie wspominałem. Natomiast, no, dzieje się i ten program się definitywnie rozwija, no i to jest super wiadomość.
1: I rzeczywiście, oby rozwijał się dalej, żebyśmy mieli kolejne wersje. Tego sobie życzymy. A teraz zaglądamy do naszych mediów społecznościowych. Co tam do nas ciekawego piszecie? A piszecie cały czas. Na przykład napisał do nas Marek. No i to jest pytanie z gatunku tych dosyć mocno konkretnych, technicznych, no ale zobaczymy. Może ktoś z prowadzących powie, albo może ktoś z naszych słuchaczy coś ciekawego w tej kwestii podpowie. Marek napisał do nas tak. Witajcie. Mam pytanie dotyczące Plextoka Linio Pocket. W jaki sposób mogę ustawić funkcję folder sieciowy? Nie wychodzi mi to ustawianie, bo na komputerze nie widzę zawartości Plextoka, a folder sieciowy w Plextoku jest włączony. Czekam na odpowiedź, pytałem na LTN-ie o to, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Może ktoś z prowadzących Tyflo Przegląd posiada to urządzenie i umie się nim obsłużyć. Czy ktoś z was jakiś ma pomysł na to? No chyba jednak nie, także Marku, pozostaje jeszcze na naszych słuchaczy liczyć, że może ktoś, kto słucha, wie, no to coś poradzi. Bo szczerze mówiąc, ja też nie jestem w stanie. Natomiast powiem tak, pamiętaj, że o Plextoku jest podcast zrobiony, więc może warto go posłuchać i być może tam znajdziesz jakąś podpowiedź. Także wyszukiwarka twoją przyjaciółką. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to polecam podcast o Plextoku. A teraz wiadomość od Mojsiora. Jest promocja dla użytkowników Shazama na Apple Music. 5 miesięcy za darmo. Wystarczy, że uruchomimy aplikację Shazam i powinien nam wyskoczyć stosowny baner. Dziękujemy ci bardzo, Mojsiorze, za tę informację. Jeżeli ktoś chciałby spróbować Apple Music, no to jest być może właśnie ku temu okazja. Tylko warto wtedy pamiętać potem na koniec, żeby z tej subskrypcji zrezygnować, żeby nam tam karty potem nie obciążało, jeżeli oczywiście nie chcecie, no bo jak się przekonacie, no to czemu nie? Czymkolwiek jest Accessibi, to o tym opowie nam Mikołaj za moment, ale jest to coś chyba fajnego, bo 40 milionów dolarów na to wydano. Mikołaju, co to jest?
0: O, niestety, to jest jedna z tych nakładek nieszczęsnych.
1: Oj!
0: Na strony internetowe.
1: To która, przestrzeliłem.
0: Tak, która to... No to jakby... Co ja tu mogę powiedzieć? Jest sobie firma Accessibi, to się nazywa... bodajże tak to się chyba powinno wymawiać. Oni tworzą takie rozwiązanie, reklamowane to jest do twórców, dla twórców stron internetowych, że zaimportuj nasz skrypt za odpowiednią opłatą i my zrobimy tak, że nasza strona będzie dostępna, że wasza strona będzie dostępna, na stronę się założy taka nakładka, że jeżeli jesteśmy tylko użytkownikami programu, na przykład zeczytu ekranu, to nagle dostaniemy opisy obrazków i wszystko, co nie było klikalne, nagle klikalne będzie, a jak jesteśmy użytkownikami słabowidzącymi, to dostaniemy linka do większej czcionki, etc, etc, etc. No, wszystko fajnie, tylko eksperci dostępnościowi są dość zgodni, że takie nakładki bardzo rzadko coś poprawiają, bardzo często coś psują i najczęściej strona wychodzi gorzej na tym, niż gdyby tej nakładki nie miała. Ja się osobiście z ekspertami dostępności też zgadzam. Jedną na przykład z takich stron, która z takiej nakładki korzysta, jest Namecheap, jest serwis do hostingu domen, do posiadania domen, do kupowania domen, no i zarządzania tymi naszymi domenami, ustawiania tam wszystkich parametrów, które musimy dla domeny ustawiać. Hosting zresztą też chyba mają, ale głównie zajmują się domenami. Ja posiadam tam dwie nawet domeny w tym momencie, bo mają dość konkurencyjne ceny i po prostu wybrałem ich jako mojego gdzieś tam dostarczyciela tego typu usług. I ten serwis jest właśnie bardzo dobrym przykładem, gdzie ja zdecydowanie korzystam bez nakładki. Nie włączam tej opcji, mimo że mi proponują.
1: I to jakoś tak bardzo usilnie ci proponują.
0: Tak, tak, tak. Teraz nawet zastosowałem się do tej rady, która ostatnio krąży po Twitterze, którą tutaj też Paweł przytaczał chyba dobrych kilkanaście audycji temu, jak sobie wyciąć na cały system dostęp do tej nakładki, żeby po prostu strona, mimo że chce, to żeby jednak nie mogła. No i ja faktycznie zrobiłem tak, że już mi nawet nie proponuje. Bo to po prostu działa źle. No, co się okazało, ktoś, kto chyba ma mniejsze pojęcie o dostępności, a większe pojęcie o tym, jak wcisnąć coś niczego nie spodziewającym

0: Więc tak załóżmy te 40.
1: Ktoś, kolokwialnie mówiąc, umie w marketing.
0: Ktoś umie w markety, absolutnie. Wiesz co, jakby nie mówić, całe Accessibility wybiło się na jednej rzeczy, wybiło się na fali jakichś takich obaw w Stanach Zjednoczonych panujących, dotyczących dostępności stron internetowych tej ustawy ADA, bo któryś z wyroków tam ostatnio Sądu Najwyższego, o którym też zresztą mówiłem jakieś pół roku temu chyba, albo i dawniej, spowodował, że dużo stron amerykańskich internetowych jest tą ustawą objętych, co przed tym wyrokiem nie było takie oczywiste i teraz po prostu firmy się boją, nie za bardzo wiedzą, jak to zrobić, zwłaszcza jeżeli to nie są firmy typowo technologiczne, tylko to jest, nie wiem, strona restauracji z menu lub strona sklepu z wędkami dla rybaków, przykład daję, ale no takie rzeczy, gdzie tam no, ktoś im tę stronę 10 lat temu zrobił i ona tak stoi i tak w sumie to nie wiadomo, czy ona jest dostępna, czy nie jest dostępna. Oni to tak nie zarabiają na tym za dużo, więc nie chcieliby wydawać kilku dobrych tysięcy na audyt, więc po prostu dobra, jest, kupimy Accessibility, zapłacimy $40 na miesiąc i będziemy mieć sprawę rozwiązaną. Oczywiście nie wpadajmy w taką pułapkę, nie będziemy mieć sprawy rozwiązanej. Było już nawet z tego co wiem kilka pozwów, nawet wobec firm, które stosują Accessibility i tak naprawdę to, że oni stosują Accessibility, to niewiele zmieniło. No, nie używać, jeżeli gdzieś znajdziemy, to informować deweloperów, że sorry, nie robić tego, to nie działa. To ani wam nie pomaga prawnie, może nawet jeszcze sytuację pogorszyć, ani nie pomaga w faktycznym zapewnieniu dostępności, bo tej dostępności po prostu nie zapewnia. Niestety trzeba, jeżeli już nas prawo zmusza, tę dostępność zrobić porządnie, bo tutaj pójście na skróty absolutnie niczego nam nie zapewni, a może jeszcze tylko pogorszyć sytuację. No, mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że zrobi się coś z tym lepiej, skoro no, takie pieniądze poszły, to może nad czymś pracują. Smuci mnie to, że tak naprawdę mamy jedną osobę, jednego człowieka, że teraz nie wiem, jak on ma na imię, w społeczności niewidomych, który się po prostu sprzedał. To jest człowiek, który gdzieś tam w Stanach jest dość znany. Po ataku na World Trade Center 11 września był jedną z niewielu osób, która ocalała, bo przez to, że osoby widzące gdzieś tam w dymie, w tym wszystkim było tak zadymione, że nie dawały sobie rady. On wraz ze swoim psem przewodnikiem nie musiał korzystać ze wzroku i sam wyszedł i wyprowadził sporo pracowników ze swojego biura, którzy sami nie byliby w stanie wyjść, bo po prostu nie wiedzieli, co się dzieje wokół. I no, stał się bohaterem narodowym trochę w Stanach Zjednoczonych. Stał się osobą, która gdzieś tam jest no, trochę bardziej rozpoznawana, bo przez to, że ocalił, uratował życie tylu osobom i w ogóle niewidomy, i piesek, i biedny piesek, to się z tego zrobiła taka wyciskarka łez, że tak powiem. I teraz ten człowiek został zatrudniony przez Accessibility na dość wysokie stanowisko i sieje propagandę, że to jest tak rewolucyjna firma i że my niewidomi nie mieliśmy dostępu do internetu i że to było tak strasznie, a że oni nam teraz tak ułatwiają i że już nie jest tak strasznie, że to jest dla nas taka duża zmiana, dla was to jest tylko $40 i inne tego typu nie do końca zgodne z prawdą informacje sieje, więc smutne jest, że w naszym środowisku się gdzieś tam spotyka ludzi, którzy gotowi są siać propagandę po prostu za, i to propagandę ewidentnie niszczącą gdzieś tam dostępność po prostu tylko dlatego, że im za to dobrze zapłacą. No ale niestety tak sytuacja wygląda. Miejmy tylko nadzieję, że te pieniądze, które Accessibility

0: zostaną chociaż w części spożytkowane na to, żeby ta nakładka zeszła na dobrą drogę i może za jakiś czas będziemy mogli o niej powiedzieć coś dobrego i faktycznie zachęcić do instalacji tejże.
1: A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Jest z nami Roberto. Witaj.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Słychać mnie, tak?
1: Tak.
2: Dobra, no to najpierw krótka informacja dla wszystkich posiadaczy Samsungów. Tak jak ja jestem już teraz, no mam Samsunga Galaxy S21, o którym mówiłem tu tydzień temu. Paweł wspominał, nie wiem czy tutaj, czy tylko gdzieś tam prywatnie mnie parę miesięcy temu, że aplikacja telefon od Google'a powinna być dostępna dla innych urządzeń, nie tylko tych z czystym Androidem. I potwierdzam, wczoraj zainstalowałem sobie aplikację telefon od Google'a na Samsungu z Androidem 11. No nie wiem jak jest na przykład z dziesiątką, tego nie wiem, nie mam jak spróbować, przetestować. Aplikacja działa bez problemu, nawet Samsungowe odbieranie połączeń przyciskiem podgłośnienia też działa, więc to nie jest zależne od aplikacji. A jedyne czego nie możemy tam zmieniać to jakichś rzeczy związanych stricte znaczy nawet nie z kartami SIM, tylko no, nie możemy zmieniać na pewno opcji połączeń przez Wi-Fi. To trzeba zmieniać w telefonie tym domyślnym Samsungowym. Ale poza tym można zrobić chyba wszystko, no i wiadomo, dostępność jest lepsza. Nie wiem jak z talkbackiem tym Samsungowym, ale z komentarii screen readerem nie trzeba naciskać, znaczy przytrzymywać cyfr, żeby się wpisały i tak dalej. I to zarówno wybierając numer, jak i podczas połączenia. Potem miałbym do ciebie, Michale, pytanie. Ja gdzieś tam się kontaktowałem z tobą na WhatsAppie, ale widocznie przeoczyłeś wiadomość.
1: Ja ty jeszcze masz... cały czas, Roberto, czekam na powrót mojego telefonu z serwisu. Już na całe szczęście dziś otrzymałem informację, że przesyłka została do mnie wysłana. No, długo to trwało. Długo to trwało, ale się doczekałem.
2: Dobra, prawie. Ale no może. No dobra, ale. Aha, no tak, to ty nie miałeś jak posłuchać, to przepraszam cię bardzo, no to w takim razie pytam, bo na pewno wiesz. Ty masz AirPodsy, prawda?
1: Mam.
2: Ja ostatnio dostałem w prezencie do Samsunga Galaxy Buds słuchawki.
1: Aha.
2: I one mają dość spore opóźnienia, zarówno z iPhone'em, jak i z Samsungiem. To są opóźnienia rzędu prawie pół sekundy. I...
1: No to nie, to ja tak nie mam.
2: Czyli warto by może zainwestować. Tylko właśnie pytanie, bo ja mogę kupić AirPodsy, nie stać na to. Tylko teraz jeszcze pytanie, bo są jakieś tańsze alternatywy, jakieś, nie wiem, od firmy Niceboy na przykład słuchawki widziałem, które w dłużej wytrzymają. Tylko no podejścia są dwa, albo co Apple to Apple i że to będzie działało na pewno. Albo no mogę kupić, no i ewentualnie zwrócić. U nas w Czechach może się otworzą sklepy w poniedziałek, no to może będzie łatwiej, no bo...
1: No powiem szczerze, nie wiem, no ja mam AirPodsy, więc ciężko mi mówić o innych modelach tego typu słuchawek, żeby tu coś mądrego powiedzieć. Ja z AirPodsów jestem zadowolony, jakość tego dźwięku jest całkiem przyzwoita. Mikrofony są chyba najlepsze albo jedne z lepszych w słuchawkach bezprzewodowych, jakie miałem okazję używać, no ale to jest tak naprawdę tyle, co ja mogę powiedzieć. No nie wiem, jak będą brzmiały te słuchawki, które ty byś kupił, te powiedzmy budżetowe wersje AirPodsów, tak?
2: Rozumiem. Szkoda, że Kasi nie ma. Ona miała Xiaomi te AirDots chyba i ona by mogła też powiedzieć, jak jest z opóźnieniami. No ale to jak nie ma, to nie ma. Generalnie to są rzeczywiście to są opóźnienia. I teraz mówię o tej wibracji voiceovera, tak? Nie o nawet dźwięku, tylko to jest na zasadzie wiadomości.
1: Aha.
2: Telefon, no ludzie, no średnio można tego używać, no powiedzmy sobie szczerze. No. Dobrze, no to dziękuję za... Może oni mi w tym sklepie doradzą, albo i nie. Osoba widząca chyba nie będzie
1: wiedziała.
2: A
1: może będziesz mógł po prostu sobie to przetestować na miejscu, Roberto?
2: No jak otworzą sklep, to tak. To tam no się właśnie. Wybiorę, oczywiście. Więc to jest to, a jeszcze ostatnia sprawa, którą niedawno rozwiązałem, ale może ktoś z Was zna inne rozwiązanie, nie wiem czy to moje jest dobre. Windows Explorer i pliki OGG. Może ktoś z Was też miał ten problem, że jak kursorem znajdzie się plik OGG, to Explorer w Windowsie 10, eksplorator plików się po prostu zatrzymuje, zawiesza.
0: To jest coś takiego, tak, ktoś o tym mówił i to jest znany problem. I sam chodzi z tego, co wiem, o to, że niektóre programy do kodowania w OGG, te encodery tak zwane, które nie są tym standardowym Vorbisem oficjalnym, na którym Microsoft jest przygotowany, coś robią inaczej i informacje typu czas trwania pliku, wykonawca, etc., etc., wyświetlają nam w inny sposób, przepraszam, zapisują w pliku w inny sposób, czego się Explorer nie spodziewa i się w tym momencie Explorer na tym wysypie. Podobno rozwiązaniem jest wyłączenie w Explorerze właściwości typu wykonawca, czas trwania, żeby nie wyświetlał takich informacji w ogóle i wtedy powinny nam działać. Nie pytam, która to jest właściwość teraz.
2: Aha, to w sumie szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej.
1: Czyli żeby wyłączyć, może po prostu jakby wyłączyć widok szczegółowy, tak? Tylko sobie na przykład samą listę ustawić.
0: Może coś takiego, no to mogłoby zadziałać.
2: No to widzicie, to ja nie wiedziałem o tym, nie znalazłem w internecie tego, natomiast znalazłem opcję taką, że trzeba wyinstalować jakąś komendą w PowerShellu, coś, co się nazywa Media Web Extension. No może tutaj się wyznacie bardziej na dźwięku, ale też nie chcę wam przedłużać.
1: Znaczy, ja powiem szczerze, ja pozbyłem się jakiś czas temu eksploratora Windows ze swojej takiej codziennej pracy na rzecz Total Commandera i jakoś mi lepiej w życiu, także polecam.
0: To jest coś, o czym myślę, że o tyle warto wiedzieć, że to jest mimo wszystko jeden z takich problemów, który jest trochę specyficzny dla osób niewidomych,
2: tak.
0: Bo osoby widzące nie używają kursora i
1: nie podświetlają
0: to
1: plików.
0: Dokładnie, nie tknie do końca.
1: Ale mimo wszystko, dlatego o tym, Mikołaju, też wspominam, o tym pozbyciu się eksploratora, bo po prostu ten program jest strasznie zasobożerny.
0: I jak wiesz, a to jedno. To
1: i jak się
0: to
1: otwiera, fakt. Jak się otwiera, jak się pracuje przez ileś czasu na plikach, ja się potem nagle zastanawiam, co mi tak zżera pamięć i CPU, a to się okazuje, że Explorer Exe potrafi sobie skonsumować, nie wiem, na przykład 80% RAMu. I później jak go się ubije i uruchomi od nowa, to się nagle okazuje, że tak tego RAMu się nagle dużo zrobiło.
0: Są podejrzenia, nie wiem na ile te podejrzenia są prawdą, ale są takie plotki, że tutaj winą trzeba obarczać jakieś problemy z UIA i z komunikacją Explorer Screen Reader.
1: Wcale się nie zdziwię, jeżeli tak jest, natomiast jest to problem.
2: Aha, dobra, rozumiem. W sensie chodzi o tę pamięć, tak?
1: Tak.
2: Jasne. No to ja jeszcze tylko powiem, że znalazłem co do tych plików OGG, no to znalazłem rozwiązanie, to ewentualnie mogę wam wkleić, tylko to...
0: Podlinkuj, bo to się może ludziom przydać.
2: Dobrze, no to muszę to znaleźć, ale to jest konkretna komenda, którą trzeba wpisać w PowerShellu, kto wie, ten wie, o czym mówię. To się z panelu zwierza poleceń się uruchamia.
0: To Windows X też można, tego menu.
2: Tak. I tam ja mam Kalite Codec Pack, czyli taką paczkę kodeków, o której Patryk Waliszewski robił podcast swego czasu i tam... I ponoć jak to się ma, to można wyinstalować właśnie to całe Media Web Extension, no to ja to wyinstalowałem, na razie nie zauważyłem jakichś problemów, więc no ale dobrze wiedzieć, że też może pomóc to wyłączenie widoku szczegółowego. Dobrze, no to dziękuję, jeszcze tylko szybko zapytam w sprawie tych AirPodsów, ty masz zwykłe czy Pro, Michał?
1: Zwykłe. Tak.
2: Okay.
0: Jeszcze tak dodam, jak ktoś by może potrzebował takiej informacji, jeżeli to jest coś, co nam się zdarza raz na jakiś czas i z tymi plikami OGG to pracujemy raz na ruski rok, to jedną z opcji, która nam zawsze pozostaje, jak nam się nie chce instalować Total Commandera i się uczyć Total Commandera, a nie czujemy się ani na tyle, żeby usunąć jakiś coś z PowerShella, ani żeby coś siedzieć w Explorerze, można w razie czego wejść w Eltena, jeżeli ktoś go ma, i zrobić co trzeba eltenowskim menedżerem plików. Bo
1: Roberto,
0: tak prosty,
2: tak,
0: że...
2: Prawda, no.
1: Roberto, tymczasem nasi słuchacze są nieocenieni, przychodzą ci z podpowiedziami. O. Maciek do nas napisał przed momentem i pyta tak. Czy próbowałeś na iPhone'ie jakby włączyć Siri i ją wyłączyć? Po czymś takim opóźnienia potrafią być znacznie mniejsze.
2: Mogę? Nie próbowałem. Nie próbowałem, jeśli... Chce się, tylko nie chcę znowu przedłużać, ale...
1: To wiesz co, to sprawdź
2: teraz,
1: i daj po prostu znać.
2: Dobrze.
1: Daj po prostu znać.
2: Mm-hmm. Okej.
1: Okay.
2: Dziękuję w takim razie za wszystko i życzę jeszcze miłego prowadzenia.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
2: Na razie, do usłyszenia.
1: Hej. Teraz mam od Marcina wiadomość, ale wiadomość jest taka... której trochę nie rozumiem, ale może zaraz się wszystko nam rozjaśni. Witam, pozdrawiam, Marcin. Mam pytanie, jak ze zwykłego iPhone'a w wiadomości SMS przesłać do was, do audycji wiadomość na Facebooku? Dotyczy fajnego radia Sony z DAB+, który kiedyś może Robert Łabęcki mógłby przetestować. Marcinie, ale to czy nie możesz tam po prostu napisać tutaj to właśnie?
3: Może chodzi o to, że Marcin dostał jakieś informacje SMS-em, link na przykład, albo...
1: To skopiuj po prostu i nam wklej.
3: Chciałbym wysłać na Messengera. Mhm.
1: Albo i wklej nam po prostu w komentarzu i tyle. Za pomocą aplikacji.
0: Teraz trzy palce bodajże na treści SMS-a, żeby on ją skopiował.
1: Ale z pokrętła można też po prostu
0: dobra,
1: SMS-a
0: tak.
1: Akurat.
0: Tak będzie prościej, bo jak skopiujemy z VoiceOvera, to on nam jakieś śmieci dokopiuje, a jak skopiujemy z pokrętła, to będzie mieć tylko treść wiadomości. Mhm.
1: Tu jeszcze Maciek dodaje, że te operacje, o której wspominał, należy wykonać przy podłączonych AirPodsach oczywiście. Co my tu mamy? Jeszcze od Michała mamy informację. Roberto, AirPodsy same w sobie z Androidem mało ci chyba dadzą. Magwia tkwi w chipie W1. I lepszym działaniu ich z iPhone'em. Tak mi się wydaje. Ale słuchawki jako takie powinny działać z Androidem. Tak czy inaczej mi się wydaje. Tylko rzeczywiście no, nie ma tego połączenia z tym ekosystemem całym. Czyli tego przełączania się między urządzeniami na przykład. I tu jeszcze Michał do nas napisał. A swoją drogą szkoda, że Samsung się nie postarał. Flagowiec, mocno promowane nowe słuchawki. Myślałem, że będzie lepiej. Jak w ogóle oceniasz mikrofony i jakość tych słuchawek samsungowych? Takie pytanie zadał Michał.
3: No myśmy słyszeli chyba przez chwilę na Team Talku te słuchawki i znaczy no prawdopodobnie to nie jest wyznacznikiem niczego, no bo mówimy o Bluetoothie, tak? Ale no powiedzmy, że coś nam to już da i no Roberto się pewnie wypowie tutaj lepiej, ale tak ja to odebrałem, że no nie było jakiegoś szału. Dużo lepiej wyszły chyba przede wszystkim te Bose'y, które tam, Bose'owe słuchawki. Nawet chyba jakieś JBL-e czy coś, ale te Galaxy to chyba nie, to były chyba te, które brzmiały tak trochę kiepściej. Tak z daleka trochę było słychać ten głos. Nie, że to było złe, ale bywały już lepsze chyba. Ale to może Roberto się do nas odezwie.
1: To w takim razie czekamy, a ty Pawle, skoro jesteś już przy mikrofonie, to możesz nam opowiedzieć kilka słów o nowym programie do pobierania materiałów z YouTube'a i podejrzewam, że nie tylko z YouTube'a, mowa o Accessible YouTube Downloaderze.
3: To znaczy, to nie jest do końca program do pobierania, on się nazywa Downloader i oczywiście opcja pobierania tam jest, natomiast mam wrażenie, że to jest jakby przy okazji opcja. Główną zaletą programu jest to, że on jest klientem YouTube'a i to jest bardzo ciekawy klient, bo klient, który jest rozwijany przez kogoś z arabskiego kraju i wspominam o tym też dlatego, że przede wszystkim instalator domyślnie włącza się po arabsku, więc trzeba nacisnąć strzałkę w górę i przełączyć się na English. I po pierwszym uruchomieniu również program startuje nam po arabsku i trzeba dać Alt S jak settings i również strzałkę w górę na English, OK, potwierdzić programowi, że restartujemy i już wszystko jest dobrze po angielsku. Może zostanie to naprawione, mam nadzieję, natomiast na ten moment tak to jest. Co nam program oferuje? Wyszukiwanie na YouTubie i to takie wyszukiwanie, gdzie możemy albo ustawić sobie w opcjach, że kolejne wyniki, więcej niż ściąga nam program, ściągniemy sobie przyciskiem pobierz więcej, albo gdy dojdziemy do końca listy i zejdziemy w dół dalej, to zostaną załadowane automatycznie następne. Możemy też przy wyszukiwaniu sobie przefiltrować, czy chcemy na przykład znaleźć same transmisje na żywo, czy chcemy znaleźć, mieć posortowane te filmy według liczby wyświetleń, według daty wrzucenia. Jakiś tam jeszcze jeden filtr istnieje. Po wyszukaniu widzimy długość, widzimy kto wrzucił, widzimy liczbę wyświetleń, jak dawno temu. Możemy oczywiście enterem odtworzyć taki film i tu uwaga, albo jako audio, albo z wideo. Tam jest wbudowany odtwarzacz, który potrafi nam obydwie formy wyświetlić. W czasie odtwarzania mamy dużo skrótów klawiszowych, bo możemy oczywiście przewijać lewo-prawo strzałkami, możemy góra-dół manipulować głośnością, ale S, D, F manipulujemy prędkością, S wolniej, F szybciej, D resetowanie do wartości domyślnych. Ctrl-Shift-T możemy przeskoczyć do konkretnego czasu w filmie. Ctrl-Shift-L możemy sprawdzić, ile film trwa. A minus i równa się względnie minus i plus na klawiaturze numerycznej możemy kontrolować skok, o jaki skacze nam strzałka lewo i prawo, od 1 sekundy do 10. Możemy też otworzyć sobie pole z opisem filmu, czyli z tym, co jest tam wpisane właśnie w opisie filmu, w polu edycji, a także możemy wyeksportować ten opis do pliku TXT lub do pliku do formatu strony HTML. Możemy też puścić sobie oczywiście filmik z link. I tutaj powinna być taka opcja, że on wykrywa linki w schowku i nam coś proponuje, natomiast u mnie jakoś ta opcja nie działa. Możemy oczywiście też pobierać rzeczy, możemy pobierać filmiki pojedyncze, możemy pobierać całe playlisty lub kanały. I dla tych playlist i kanałów stworzone są osobne foldery. Pobierać możemy albo jako wideo, oryginalne w MP4, albo jako audio i tu możemy wybrać M4A albo MP3. I MP3 maksymalnie do bitrate'u 192 kilobity. To chyba wszystko, co program oferuje. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem, nie pominąłem.
0: Logowanie nie ma, jak rozumiem. Niestety.
3: Jeszcze nie ma. Nie wiem, jakie są plany autora w ogóle na ten program, bo on się tak regularnie dość rozwija. Dzisiaj na przykład doszło pauzowanie chyba klawiaturą multimedialną, w kodzie źródłowym przynajmniej.
0: Czym to jest i jak to...
3: To jest Python na jakiejś bibliotece do obsługi YouTube'a.
0: Ale czyli jest to open source? Jest to
3: tak, jest to open source, jest na GitHubie. I muszę powiedzieć, że działa nawet stabilnie. Oglądałem sobie transmisję na żywo, która trwała godzinę, działało, puszczałem różne utwory, filmiki, działało. Można z linku otworzyć, można z linku pobrać, można wyszukać. Jedyne co to mój antywirus, czyli G-data, ale to z Wisconem mam ten sam problem. Ostatnimi czasy zgłasza mi to wszystko jako wirusy, jako trojany. Ale...
0: Ja ci powiem chyba, Pawle, dlaczego. No. Bo jest coraz większe polowanie na aplikacje bez certyfikatu Microsoftu. I teraz, jeżeli nie masz certyfikatu Microsoftu, to uznaje się, że deweloperzy podwórkowi, których nie stać na $200 rocznie, czy ile tam ten certyfikat kosztuje, to już jest gatunek ginący i nimi to się w ogóle nie warto przejmować. I tak naprawdę aplikacje dzielą się na takie, które certyfikat mają i są warte używania i certyfikatu, i takie, które certyfikatu nie mają i są wirusami.
1: No to pozostaje tylko czekać, aż twórcy wirusów zaczną kupować te certyfikaty.
0: Co, twórcy wirusów mogą kupić te certyfikaty, tylko Microsoft ten certyfikat tak szybko, jak go nie kupią, może im unieważnić. I żeby kupić taki certyfikat, tam się chyba trzeba czymś okazać, więc właśnie o to w tym chodzi, że to nie jest do końca chyba takie proste i... Ale niestety najbardziej cierpią na tym tacy mali deweloperzy, którzy tych certyfikatów nie do końca mają.
3: No tak. No oczywiście do wszystkiego są skróty klawiszowe w tym programie, jeszcze wracając do niego, do różnych jego zakamarków. No niestety problem jest chwilowo taki, że całość dokumentacji jest jedynie w języku arabskim. Natomiast można sobie poradzić za pomocą różnych opcji tłumaczących. Ja się takim czymś posiłkowałem i no i dzięki temu się dowiedziałem właśnie o kilku dodatkowych opcjach i skrótach klawiszowych. Ciekaw jestem, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że w tą stronę, o której mówi Mikołaj, że właśnie jakieś logowanie, podglądanie subskrypcji, może będzie czytanie napisów na przykład też, różne inne ciekawe funkcje. No działa to dość zwinnie i dość szybko, muszę przyznać. No, oprócz tego, że u mnie antywirus blokował absolutnie wszystko od instalacji programu przez jego uruchamianie, po łączenie przez internetem. No, ale mam nadzieję, że wy będziecie mieli więcej szczęścia. Polecam, bo fajnie
0: pokazywał
3: się
0: pokazywał ci dlaczego? W sensie, co on tam widział? Jaki konkretny, jaką konkretną...
3: Majki, jakiś trojan typu majki, coś tam, jakiś konkretny tam kod, gen, więc to już nie było, że tam jakiś generic, coś tam tak kiedyś, tylko że niby to jest jakiś konkretny typ trojana, ale ten sam dokładnie monit mam z Wisconem.
0: No to ciekawe. Ciekawe, czy to nie jest wina Pythona. Że może jakaś... nagle apki w Pythonie coś mu tak się nie podobają.
3: Możliwe, że coś w tym jest.
1: No dobrze, to teraz z programów użytkowych przechodzimy do narzędzi dla programistów, konkretnie do jednego narzędzia o nazwie Indent Reporter, o którym więcej opowie Mikołaj.
0: Tak, to jest na razie taka pierwsza wersja. Jest to dodatek do edytora, właściwie środowiska programistycznego, bo to już w tym momencie tak można nazwać, Visual Studio Code, który no, replikuje nam to, co mamy w NVDA, czyli oznajmianie wielkości wcięcia, czyli czegoś, co dla programisty no, jest bardzo ważne, za pomocą dźwięku, za pomocą wysokości tonu, im większe wcięcie, tym wyższy ton. Żebyśmy nie musieli słuchać 7 spacja, 8 spacja, 4 spacja, względnie tap, tap, tap, tap, tap, tap i inne takie. No, użytkownikom NVDA to się raczej nie przyda, bo mamy to wbudowane i to działa dobrze i nie ma potrzeby robienia tego w inny sposób. Ale jeżeli ktoś używa, czy to JOSa, czy to ZDSR-a, czy to najczęściej Maca i VoiceOvera, lub Linuxa w sumie i orki, bo też można, no to w tym momencie tak naprawdę może mu się to przydać. Jeżeli lubi oznajmianie tonów dźwiękiem, to sobie może z takiego dodatku skorzystać i ma tę samą funkcję po prostu wewnątrz tego edytora. Na razie to jest jakaś taka wstępna wersja, to trzeba z GitHuba pobierać, nie ma tego w repozytorium dodatków i nie ma na przykład opcji przełączenia sobie tego łatwego włącz-wyłącz, czyli albo dodatek instalujemy, albo nie. Ale to ma też zostać poprawione, ma zostać wydana wersja do repozytorium. Stworzył to Oriol Gomez, który się już tutaj kilka razy pojawił. Przy okazji gier różnych gdzieś jego nazwisko jest wspominane. Więc jak ktoś chce, potrzebuje, ma taką potrzebę, to sobie może zawsze zainstalować.
1: Zaglądamy do tego, co do nas piszecie i napisał do nas Roberto. Włączyłem Siri i przy podłączonych słuchawkach przez chwilę opóźnienie było mniejsze, ale wtedy też dźwięk voiceovera miał gorszą jakość. Co do AirPodsów, mam też iPhone'a, z nim pewnie wszystko będzie działać, ale może z Androidem też nie będzie źle, skoro słuchawki JBL Tunes Live, które też mam, nie mają większych opóźnień. Z drugiej strony słuchawki kostne Aftershocks, Aeropex też mają dość duże opóźnienia. Troszkę mniejsze niż słuchawki Samsunga. Tak napisał do nas Roberto. A teraz nie Roberto, lecz Robert. O nowym wydaniu Atlasu Polski nam opowie. Robercie. No, chyba Roberta na razie nie ma. A więc trudno, wrócimy do tematu za jakiś czas. Tymczasem moja notatka się pojawia o aplikacji LIR, aplikacji RSS, czytniku RSS, który to wśród niewidomych cieszy się dość dużą popularnością, jeżeli chodzi o system iOS. Jakiś czas temu wspominałem, że jest również dostępna wersja dla Maca tego programu. No tylko, że ona wcale taka tania nie była, tam chyba około 100 zł kosztowała, albo nawet lepiej, już teraz nie pomnę, jaka to cena. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę sprawdzić, jak mu się będzie ten program na Macu zachowywał, czy to jest warte tej ceny, no to może sobie pobrać wersję demo. Ludzie prosili, no i jest. I będzie odnośnik do tej wersji demonstracyjnej w komentarzu, także będziecie mogli sobie skorzystać z tego linka. To będzie po prostu plik zip, trzeba będzie go zapewne wypakować i uruchomić instalator. Jest to wersja demo, tak jak wspominam. Wersja bez obsługi serwisów zewnętrznych, czyli nie pokorzystamy sobie z Feedly i jakichś tam Feedbinów i innych tego typu narzędzi do synchronizowania RSS-ów i przeglądania ich online. No i mamy również jeszcze jedno ograniczenie. Tylko 5 kanałów możemy sobie zasubskrybować. Tylko 5 feedów RSS możemy do Lira w wersji demo podłączyć, no ale do przetestowania, czy nam to działa i czy jesteśmy zadowoleni, to myślę, że w zupełności wystarczy. A teraz będzie o nazwie .pl i problemach z dostępnością tego panelu.
0: Bo się takie na Twitterze ostatnio pojawiły informacje i to, co ciekawe, nie od osoby niewidomej, że jest spory problem, jeżeli korzystamy z serwisu nazwa.pl i chcielibyśmy się z tego serwisu wynieść. Procedura jest dwojaka. Mamy dwie procedury, które możemy dokonać. Bo jakby o co chodzi? Jeżeli chcemy przenieść naszą domenę do innego serwisu, potrzebujemy tak zwanego auth code, czyli kodu uwierzytelniającego, który temu drugiemu serwisowi przy próbie transferu domeny potwierdzi, że tak, my jesteśmy właścicielem domeny, a nie złodziejem, który na przykład próbuje komuś ukraść jakiś adres i umieścić pod nim wirusa zamiast strony. Co się zdarzało i zapewne będzie zdarzać. Ja na przykład, jak się wynosiłem z serwisu GoDaddy na serwis Namecheap, to uzyskanie tego kodu polegało na tym, że trzeba było wejść do panelu, trzeba było kliknąć, maila wpisać, kliknąć w linka na mailu, wpisać hasło, zatwierdzić trzy oświadczenia, że tak, ja jestem na pewno pewien, a jestem pewien, że jestem na pewno pewien, że wiem, co robię i że jestem pewien, że wiem, że jestem pewien. Tam było trochę tych pól do zaznaczenia. Jak już się serwis przekonał, że jestem na pewno pewien, to wyświetlił mi kod, który to sobie musiałem skopiować i wkleić w serwis właśnie w Namecheap, do którego ja się przeniosłem, i tam w kilka, bodajże naście minut nastąpił proces transferu. Jak to wygląda w nazwie? Mamy dwie procedury. Procedura pierwsza, generujemy sobie podpis elektroniczny, który nie jest to ani procedura prosta, z dostępnością bywa różnie i kosztuje to chyba ze 200 zł, jeżeli nie więcej. I wysyłamy podpisany elektronicznie wniosek mailem i otrzymujemy na maila kod. Procedura druga, przeznaczona zwykłym śmiertelnikom, piszemy wniosek, wydrukujemy, podpisujemy, nadajemy listem poleconym i tym samym listem poleconym otrzymujemy z powrotem kod. Czyli bez osoby widzącej się nie obejdzie, proces nam zajmie dobrych kilka dni i jeżeli ktoś już tę domenę w nazwie ma, no to już niestety ją ma i z nią pewnie nic nie za bardzo zrobi, ale jeżeli tej domeny jeszcze ktoś na nazwie nie ma i by się zastanawiał, gdzie ją kupić, to lepiej, żeby jej nie kupował w serwisie nazwa.pl, bo jeżeli się będzie chciał z tego serwisu wynieść, no to czekają go czeka go wizyta na poczcie i wizyta u osoby widzącej, żeby mu tutaj podpisać, a tutaj wypisać, a tutaj przeczytać, bo to przecież kod nam przyślą z powrotem na kartce. No, jeżeli ktoś lubi, to czemu nie, ale skoro można dostępniej, to lepiej zrobić to dostępniej.
1: Mikołaju, a to kiedyś ta opcja z listem poleconym to była jedyna dostępna?
0: A to dobrze wiedzieć.
1: Tak, kiedyś się inaczej nie dało. No cóż, no niestety.
0: Widzisz, kupić łatwo.
1: Łatwo.
0: Przenieść się łatwo.
1: I nawet kupić. To znaczy w ogóle z nazwą jest tak, że oni mają bardzo fajne ceny, te pierwsze. Tam domena za złotówkę i tak dalej. No tylko później kolejne lata już nie są takie tanie.
0: Nie, ja szczerze mówiąc Namecheap, jeżeli mogę, to Namecheap. Coś chyba sobie z końcówką .pl będę niedługo kupował jako taką własną domenę do poczty, do maila i do jeszcze kilku innych rzeczy, takich typowo i stricte osobistych. To chyba OVH będzie moim rejestrantem, bo z tego co wiem, bo Namecheap nie wspiera niestety .pl, bo z tego co wiem, OVH nie ma tego typu problemów. No a myślałem o nazwie, ale po pierwsze ceny nazwy są niestety wyższe niż to parte. Po drugie, no ja mam się potem męczyć z takimi procedurami jak wysyłanie listu poleconego, to ja chyba Państwu podziękuję.
1: Robercie, czy Ty już do nas wróciłeś? Czy jeszcze nie? No.
4: Wróciłem.
1: Wróciłeś, no to słuchamy o Atlasie.
4: Atlas wydano. Nowe wydanie Atlasu geograficznego dla osób niewidomych. Wydano zaktualizowaną wersję tegoże Atlasu dla osób właśnie niewidomych i słabowidzących. Publikacja jest dostępna w wersji cyfrowej i dostępna w wersji na papierze wypukłym. Technika, którą użyto, jest to technika termoformowania. No i teraz jest to wersja zaktualizowana przez Urząd Kartografii i Geodezji na rok 2021. I teraz Atlas można kupić. I to wtedy będziemy no i za to trzeba zapłacić, nie wiem ile to kosztuje, powiem szczerze, a także można pobrać sobie pliki, to za darmo, pliki PDF bądź pliki wektorowe, TIFF i pliki CDR. Wszystkie linki znajdziecie w komentarzu pod audycją. Ja tylko jeszcze powiem, że Atlas składa się z dwóch tomów i z 34 plansz. I są to mapy obejmujące trzy grupy tematyczne. I tak, środowisko geograficzne to będzie 11 plansz. Jest też zagadnienia społeczno-ekonomiczne to jest 19 plansz i Polska w szerszym kontekście politycznym 4 plansze.
1: Czyli jest co czytać, co oglądać.
4: Jak ktoś chce, jak najbardziej można to sobie pobrać za darmo, no albo kupić, jak ktoś chce, po prostu w wersji tej wypukłej, takiej specjalnej do oglądania. Wydano to w 200 egzemplarzach, żeby nie było, więc ilość ograniczona.
0: No to z tego, że my sobie pobierzemy, jak musimy to jeszcze i tak gdzieś oddać, żeby nam wydrukowano pewnie, a to...
4: No, to zależy, kto ma, jak i co i gdzie, że tak powiem, znajomości, bo może ktoś pobierze i na przykład wydrukuje sobie w danym...
1: Może na przykład jakoś w szkole może być taniej, tak, chociażby.
0: No, a to jest akurat nie głupi pomysł, tak. Bo jeżeli jest udostępniany ZIP, to faktycznie ośrodki...
4: Tak, wszystkie linki będą w komentarzu pod...
0: To faktycznie szkoły dla niewidomych zamiast kupować...
4: Tak, szkoły dla niewidomych mają...
0: same robić.
4: Drukarkę tego papieru puchnącego, tego termoformowania, więc mogą sobie to wydrukować. Albo może mogą nam wydrukować jakoś taniej. No, no nie wiem, no tak po prostu ukazała się ta informacja, więc przekazuję.
1: No a my teraz przekazujemy komentarz od Krzysztofa, a właściwie nawet są dwa komentarze. Ja tutaj co do wypowiedzi Roberta odnośnie słuchawek, to ja, Roberto, posiadam słuchawki AirPods drugiej generacji i naprawdę z czystym sercem mogę ci polecić. Tak jak już mówili moi przedmówcy, dźwięk jest rewelacyjny i najbardziej są kompatybilne z iPhone'em, rzecz jasna. A mam jeszcze takie pytanie, czy ktoś z was testował te słuchawki najnowsze od Apple, AirPod Max, te nauszne? No ja nie testowałem i chyba z nas to nikt nie testował, ale no rzeczywiście może być to całkiem ciekawa rzecz, tylko ta cena... Jeszcze jedna wypowiedź od Krzysztofa. Ja jeszcze tak co do iPhone'a SE drugiej generacji, to powiem wam, że ostatnio zakupiłem sobie ładowarkę indukcyjną, dwuurządzeniową, do zegarka Apple Watch i żeby też móc nią naładować iPhone'a. I powiem wam, że to ładowanie indukcyjne działa bardzo fajnie. Tu jeszcze... i muszę to rozwinąć, ten komentarz. Tylko teraz iPhone ładuje się nie dwie godzinki, tylko o godzinkę dłużej. No, ale coś za coś, albo chce się mieć mniej kabli, albo stosy kabli. Ja zdecydowanie wolę mieć mniej kabli i ładować indukcyjnie i zegarek, i telefon. Taka wypowiedź Krzysztofa. Ty, Robercie, zdaje się, jakieś też doświadczenia masz z ładowarką indukcyjną. Ty jakoś tak nie byłeś jakoś bardzo pozytywnie nastawione do tego urządzenia, jak potestowałeś, prawda?
4: Jakoś niespecjalnie. Wolno to ładowało, wolniej niż ładowarka tradycyjna. No i powiem szczerze, ja widzę sens w tym urządzeniu wtedy, kiedy jest to połączone z powerbankiem jednocześnie i wtedy rzeczywiście ładujemy sobie taką ładowarkę. Używamy tego jako powerbanka, w każdej chwili możemy sobie gdzieś tam to odłożyć, potem podstawić telefon, żeby się nam naładował, po prostu już z wbudowanego w środek akumulatora. Natomiast taka ładowarka, tylko aby była i podłączona pod USB, to tak jakoś nie wzbudziło to mojego entuzjazmu, powiem szczerze.
0: Ewentualnie ten battery pack, czyli takie fetui wmontowane, bo też podobno takie są.
1: Tylko to jest grube dosyć, to strasznie pogrubia telefon.
0: Wiesz, to tak, jakby ja sam bym tego chyba nie kupił, ale jeżeli ktoś, nie wiem, dużo na przykład jest poza domem i jeździ autobusem, pociągiem, ciągle jest na nawigacji i po prostu potrzebuje, żeby mu ten iPhone starczał dłużej niż mu bateria starcza, to komuś takiemu się może takie tu i przydać, myślę.
1: Zgadza się, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że wtedy ten telefon no, się staje taki dość gruby i bateria też swoje waży. O tym też no trzeba tak pamiętać. To teraz, Pawle, o nawigacyjnych i różnego rodzaju pokrewnych rozwiązaniach w różnych krajach nam co nieco opowiesz.
3: Tak, ukazał się nowy EBU Focus, czyli ten kwartalnik taki, powiedzmy, który zawiera jakąś taką najważniejszą informację, jaką EBU by chciało przekazać, czyli Europejski Związek Osób Niewidomych, w różnych językach. Ja też wspominałem o tym, że tenże kwartalnik ukazuje się po polsku i tutaj nie jest to wyjątkiem. Mamy również polskie wydanie, wszystko będzie podlinkowane w komentarzu. I to wydanie skupia się na webinarium, które się odbyło w listopadzie. Z ramienia, chyba organizatorem byli Austriacy, Austriacki Związek Niewidomych. I tam chodziło o to, żeby przedstawić różne rozwiązania, akustyczne rozwiązania pomagające w przemieszczaniu się. Nawigacyjne i akustyczne, czyli różnego rodzaju rozwiązania do świateł, do transportu miejskiego, do nawigacji i tak dalej. No tych wystąpień to tam było trochę. Ja nie miałem niestety możliwości w tym webinarium uczestniczyć, natomiast związek postanowił podsumować to, co tam zostało powiedziane, najważniejsze jakby lekcje, które można wynieść z tego webinarium. No i tak na przykład okazuje się, że we Francji odkryto, czy no doszli do wniosku, że no w zasadzie to no fajnie, że teraz myśli się dużo o tych różnych światłach sterowanych jakimś pilotem, smartfonem i tak dalej, ale no jest z tym kilka problemów. Po pierwsze, nie każdy ma smartfona. Po drugie, w większości te systemy polegają na tym, że coś trzeba przebudować od zera i zrobić całą nową implementację świateł, a to znowu są koszty i miasta się na to nie będą godzić. Więc jest taka firma chyba Okeana, tak się chyba to pisze i czyta, która stworzyła taki system smart świateł, który jest poniekąd dodatkiem do już istniejących instalacji, więc jedyne co trzeba tam dokupić i doinstalować, to jest ta część smart. I ja kojarzę Okeane również z francuskich wiadomości dla niewidomych, że tam na przykład w Paryżu paryskie metro jest obstawione ich beaconami, to się nazywa A-Beacon chyba. To ich rozwiązanie i właśnie można dzięki temu się za pomocą gdzieś tam aplikacji przemieszczać po metrze paryskim i paru innych jeszcze lokalizacjach, w Lyon chyba i w kilku innych miastach. Natomiast no właśnie ich jakby kartą przetargową jest to, że jeśli chodzi o światła, o przejścia dla pieszych, to dość łatwo w starych różnych infrastrukturach się instaluje ich systemy. Było też wystąpienie kogoś z Politechniki w Dreźnie, notabene nasi gospodarze ICC 2016, miło bardzo wspominam, i oni kombinują nad tym, żeby określić idealne wymagania dla dźwięków, jakie powinny wydawać samochody elektryczne w myśl tej kampanii AWAS, czyli żeby te samochody wydawały jakiekolwiek dźwięki elektryczne, żeby osoby niewidome wiedziały, że taki samochód jedzie, podjeżdża, jaką prędkość osiąga, czy hamuje, czy nie hamuje. Jest to ponoć dość trudne, żeby określić. Producenci niby spełniają te wymogi, ale to wszystko po pierwsze w tych nowych modelach, które dopiero teraz wychodzą albo będą wychodzić. Po drugie, różnie jest z tymi dźwiękami, one są czasem za ciche, czasem właśnie nie różnią się niczym w momencie, kiedy samochód przyspiesza, zwalnia i tak dalej. I oni na przykład pracują teraz nad tym, żeby takie idealne kryteria dla takiego dźwięku określić. Z innej znowu strony okazuje się, że w Niemczech też się kombinuje nad jakimś systemem właśnie śledzenia i nawigowania do przystanków GeoMobile, ale to jest znowu też jakieś nie do końca jeszcze rozpropagowane. Szwajcarski Związek Niewidomych się również reklamuje z aplikacją MyWay Pro. Ja pamiętam MyWay, a to była jedna chyba z pierwszych nawigacji takich dla niewidomych na iOS-a w czasach, kiedy Ariadna GPS święciła swoje triumfy, kiedy ludzie szukali jeszcze takiego zamiennika Lodestone'a symbianowego, no to MyWay był taką jedną z pierwszych właśnie aplikacji i taką raczej obiecującą, po czym nagle zrobiło się o nim cicho. No i okazuje się, że my to jak tam to jakoś uciekło, ale w czerwcu zeszłego roku MyWay Pro powrócił, jest w App Store, w całej Europie osiągalny, w językach angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim na ten moment. Ponoć zrobiono dość rozbudowane badania na temat tego, jakie są potrzeby osób niewidomych i czego się spodziewają, czego oczekują od takiej aplikacji nawigacyjnej. No i mamy w tym MyWayu możliwość oczywiście rejestrowania swoich tras, dodawania swoich punktów, przeglądania punktów w okolicy na bazie OpenStreetMap, kalkulacja tras zakręt po zakręcie według map Apple. Dość duże opcje konfiguracyjne, co ma być oznajmiane, jaką częstotliwością, kiedy. Zdaje się, że przy zablokowanym ekranie dostajemy informację, jeżeli osiągniemy na przykład 1/3 konkretnego zakrętu trasy. Mamy mieć informacje o przejściach dla pieszych i zakrętach i skrzyżowaniach. Mamy eksportowanie punktów do bardzo otwartych formatów, bo do GPX-ów, do OpenStreetMap i tak dalej. Mamy wyświetlanie elementów konkretnych trasy w formie listy albo mapy. Mamy też kierunek do punktu. Jeżeli położymy telefon na otwartej dłoni, to wejdzie nam w tryb właśnie kierunku do punktu i będziemy mogli się tak długo kręcić, aż przestanie nam grać chyba dźwięk specyficzny dla tego trybu i wtedy będziemy wiedzieli, że jesteśmy ustawieni akurat pod ten kierunek, jakiego od nas wymaga nawigacja. No i możemy sobie dalej iść i kontynuować. sama aplikacja ma wersję abonamentową. Abonament, który kosztuje 99 centów za miesiąc lub 10 euro na rok, ale można też wykupić wersję dożywotnią za 34, zdaje się, euro. Autorzy aplikacji są świadomi, że z tym OpenStreetMap to nie jest tak pięknie i kolorowo, że to nie we wszystkich krajach równomiernie działa, że są braki na niektórych obszarach, jeśli chodzi o punkty, że czasami informacje są nieaktualne, czasami nie ma ich w ogóle, a czasami są po prostu inaczej zakodowane, niż by się tego mógł spodziewać program, bo ktoś miał fantazję i w tagach na przykład popłynął. No, autorzy przyznają, że no, testują głównie w Szwajcarii, no bo to jest jakby ich kraj i tam odbywa się większość testów. Natomiast jeżeli ktoś by chciał pomóc i jakoś ulepszać tą aplikację i zgłaszać na bieżąco błędy specyficzne dla danego obszaru, to są otwarci na przyjęcie takich osób do testów beta aplikacji. No i jeżeli zakupimy aplikację w wersji abonamentowej, to pierwszy miesiąc mamy za darmo. Więc ja jestem ciekaw. Ciekaw, jak to jest, że nam to umknęło i ani na żadnej grupie nawigacyjnej, orientacyjnej w mediach społecznościowych nie dotarło do mnie, że ktoś od nas z Polski bawił się MyWayem nowym. Bardzo jestem ciekaw, czy to rzeczywiście coś zmienia, jeśli chodzi o nawigację na iOS-a, czy jest z tym dalej problem. Też Islandia opowiedziała o swojej sytuacji, jeśli chodzi o transport. Jest to mały kraj, kraj, gdzie osoby niewidome to w dużej mierze osoby starsze. Są dość aktywni, starają się eksperymentować z różnymi technologiami, starają się, jeżeli coś nowego wyjdzie, jakieś testowe instalacje montować, sprawdzać, jak to się podoba użytkownikom końcowym. No i ponoć dopiero od 2011 roku pojawiły się u nich, i to chyba też tylko w Reykjaviku, mówiące autobusy. I mówią, że to dość późno. Mówią, że tak naprawdę od roku 97 w Islandii istnieje system transportu od drzwi do drzwi, który jest porozumieniem między gminami chyba Reykjaviku, nie wiem, czy tam w innych miejscowościach też, firm taksówkarskich i Związku Niewidomych, gdzie osoba niewidoma może sobie zamówić taksówkę, natomiast koszt tej taksówki jest równowartością ceny biletu transportu miejskiego. I to był główny sposób przemieszczania się niewidomych mieszkańców Islandii. Natomiast doszli do wniosku, że to nie jest żadne usprawiedliwienie, żeby przez coś takiego nie inwestować w dostępność infrastruktury tak w ogóle. No i się starają. I największą ich barierą jest to, że jest ich tak mało, a mówią swoim własnym językiem, który jest tak słabo rozpropagowany, że żadna międzynarodowa znana technologia wspomagająca tego nie obsługuje. No i jest apel do różnych firm, aby otworzyć się na wsparcie języka islandzkiego.
1: Tak, swego czasu nawet chyba król Islandii, czy ten jakiś inny ich władca apelował do Apple o wdrożenie języka islandzkiego, ale no chyba jednak nie ugięli się przed władzą.
0: NVDA ma, bo właśnie ma. Sprawdziłem.
3: Tak, ja też sprawdziłem. Ma. No i jest duży problem z syntezatorami mowy. Nawet Microsoftowe głosy, te neural nie są, nie ma islandzkiego głosu tam.
1: Zaglądam na Facebooka tymczasem. Maciek do nas napisał i tu wrzucił bardzo cenną informację dla tych wszystkich, którzy mieliby ochotę na czytnik Lir, żeby sobie go kupić w Mac App Store. Otóż 94,99 zł taka cena tegoż czytnika jest w Mac App Store. Właśnie przed chwilą Maciek sprawdził. No to dzięki, Maćku, za te informacje. Widocznie potaniało, bo o tej cenie to wspominał Piotr Malicki jakiś czas temu i ona chyba była wyższa, więc wygląda na to, że po prostu jest taniej. Czy coś jeszcze, Pawle, z takich rozwiązań nawigacyjnych, czy dalej przechodzimy?
3: Nie, możemy przejść dalej, jest wszystko.
1: No to przechodzimy teraz do warsztatów dla tych, którzy chcieliby znaleźć pracę. Więcej na ten temat wie Robert.
4: Instytut Tyflologiczny PZN zaprasza młode osoby w wieku 18-30 lat z dysfunkcją wzroku nieaktywne zawodowo do udziału w warsztatach z nowoczesnych poszukiwania pracy Advice. Program wydarzenia został opracowany przez trenerów Europejskiej Unii Niewidomych. Warsztaty będą przeprowadzone online za pośrednictwem platformy Zoom. Wszystkim uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, pisze organizator. Na warsztatach zostaną poruszone następujące zagadnienia. I jakie to są zagadnienia? Trudności podczas rozmów rekrutacyjnych, media społecznościowe jako narzędzia do poszukiwania pracy, wymiana doświadczeń na temat sposobów poszukiwania pracy. Warsztaty odbędą się 16 i 23 lutego. Każde spotkanie rozpocznie się o godzinie 10. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wybranie jednego z podanych wyżej terminów.
1: No to już został
4: zgłoszenie
1: tylko jeden.
4: Uczestnictwa. Słucham?
1: To już został tylko jeden.
4: A no... No niestety tak do mnie dotarła wiadomość, a wiadomość dotarła wczoraj. Wiadomość przyszła do naszej redakcji przy pomocy biuletynu informacyjnego PZN. No cóż, nie zwróciłem uwagi, prawdę mówiąc, no ale wczoraj to przyszło, więc dzisiaj tyfloprzegląd, więc no cóż. Zgłoszenie chęci uczestnictwa można... dzwoniąc pod numer telefonu 831-3383 z przodu 22 w godzinach od 9 do 14 lub pisząc na adres e-mail alemańczyk, to razem pisane, @pzn.org.pl. Wszystkie linki i tą informację będzie można znaleźć oczywiście w komentarzu pod audycją. Jeszcze jeden termin został. Dobrze mówisz, Michale. No to przynajmniej chociaż jeden.
1: No właśnie.
4: Ludzie
1: tyle...
4: młodzi mogą.
1: Tak. No i starsi też.
4: No, do 30 lat.
1: No, no tak. No, to tak.
4: Już ja się nie łapię.
1: No ty się już nie... No ja też się nie łapię. Ja też się nie łapię. Ale gdyby nasi słuchacze do 30 się jeszcze łapali i chcieli załapać na takie webinarium, chcieli się dowiedzieć, jak można sobie poszukać pracy, no to zapraszamy. A tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o nasz wątek Tyflo. Tyle tyflowieści. Chyba, że ktoś z was jeszcze w międzyczasie coś znalazł w temacie i chciałby dorzucić taką informację. Ale nie słyszę, no to przechodzimy do technikaliów. A na dobry początek będziemy szukać na GitHubie i przeglądać repozytoria w wygodniejszy sposób, o którym opowie Mikołaj.
0: Tak, bo to jest narzędzie zdecydowanie dla osób bardziej technicznych, którzy gdzieś tam mają coś więcej wspólnego z kodem. Przychodzi raz na jakiś czas taka potrzeba, żeby zajrzeć do jakiegoś repozytorium publicznego, nie do końca czegoś, co mamy w tym momencie już pobrane na dysku, nie do końca powiedzmy naszego projektu, nad którym w tym momencie pracujemy, ale nie wiem, wykorzystujemy coś, na przykład jakąś bibliotekę po prostu zewnętrzną, zewnętrznego autora i potrzebujemy przeczytać ten kod z jakiegoś powodu, no i chcemy to zrobić w sposób, który jest dla nas, dla osoby niewidomej, dostępny. Do tej pory tak naprawdę możliwości mieliśmy dwie. Jest oficjalna strona GitHuba, która oczywiście pozwala nam na przeglądanie kodu z poziomu strony. Ale to działa, nie mówię, że nie, bo działa, ale działa, szczerze mówiąc, bardzo źle. Ładuje się to bardzo długo, zwłaszcza jak mamy jakiś większy plik, typu na przykład, nie wiem, 1000 linijek, a czasami nam się zdarza, że taki mamy. To jest w ogóle tabelka, więc to dostępne to jest tak, niby jest, niby się da, ale nie jest to wcale zbyt wygodne. Możemy też oczywiście sobie całe repozytorium sklonować, pobrać na własny dysk i przeglądać własnym edytorem i to jest, szczerze mówiąc, opcja, którą praktykowałem ja. No ale to wiadomo, że to trochę zajmie, potem zaśmieca ten dysk. Ja w moim folderze głównym to takich repozytoriów, których musiałem raz pobrać i albo chciałem przejrzeć, jak to jest zrobione, jak to działa, albo potrzebowałem coś sprawdzić. Oto kilkadziesiąt tego to będzie co najmniej. Więc Więc teraz pojawiła się trzecia metoda. Usługa jest dość nowa, nazywa się to github1s.com. Tak naprawdę stworzone to jest nie do końca z myślą o osobach niewidomych, ale okazało się bardzo dostępne. Bo o co chodzi? Strona bazuje na oprogramowaniu Visual Studio Code, które przez to, że normalnie jest tworzone w środowisku Electron, może być uruchamiane w przeglądarce i to w każdej praktycznie jakkolwiek nowej przeglądarce, no Firefox i Chrome, na tych to powinno zdecydowanie działać. Jest ono bardzo dostępne samo w sobie, więc i ta wersja w przeglądarce również jest dostępna sama w sobie. No i co? Jak to działa? Mamy linka, nie wiem, ktoś nam wysłał do jakiegoś repozytorium, względnie sobie gdzieś znaleźliśmy. Zamieniamy w tym adresie GitHub na GitHub

0: niedostępne. Możemy sobie kliknąć na dany plik, otworzy nam się edytor. Niestety z uwagi na usilne starania pewnych fundamentalistów w kwestii prywatności, przeglądarki internetowe nie doczekały się sprawnie działającego mechanizmu wykrywania, czy aktywny jest screen reader. W związku z tym za każdym razem, jak odpalimy stronę, musimy, jak jesteśmy w edytorze, jeżeli coś nam nie do końca dostępnościowo działa, naciskamy Alt F1, żeby otworzyć opcję dostępności, Ctrl E, żeby włączyć tryb dostępności i Escape, żeby do edytora powrócić. I w tym momencie wszystko będzie działać, będzie wszystko pięknie dostępne. Możemy się Ctrl-Shift-E do Explorera, możemy sobie otworzyć jakiś plik, kliknąć ten plik, widzieć go normalnie w edytorze, tym wewnętrznym, takim w Visual Studio Code. Możemy sobie jakieś przeszukiwać dany plik. Dużo akcji, które normalnie moglibyśmy zrobić, tutaj też możemy wykonać. Nie możemy na przykład globalnie przeszukiwać całego projektu w poszukiwaniu konkretnego kawałka tekstu, bo on wczytuje tylko te pliki, które my otworzymy i na których my klikniemy Enter. Właśnie dlatego jest taki szybki. Więc jeżeli ktoś używa czasami GitHuba, ma taką potrzebę, żeby sobie coś szybko przejrzeć, szybko sprawdzić, nie wiem, jak czegoś użyć, jak coś jest użyte, jak działa, jak zostało napisane, albo chociaż chce sobie po prostu przejrzeć dany projekt, po prostu zobaczyć, jak jest zrobiony, niekoniecznie chcąc go może pobierać na własny dysk, to sobie może po prostu takim prostym zabiegiem 1S dodać do linka i sobie w przeglądarce to ładnie wyświetlić.
1: Jak rozumiem, Mikołaju, tam się nie da żadnych rzeczy robić na zasadzie zmodyfikować ten plik, wysłać jakiś pull request. To jest tylko do odczytu.
0: Nie, to jest tylko do odczytu. To po to jest i dlatego to jest takie szybkie. Pojawiają się inne rozwiązania. Pojawia się repl.it, który próbuje być dostępny, ale jeszcze dostępny nie jest. Ja próbuję bardzo starać się i usilnie walczyć o to, żeby on dostępny był, bo ja uważam, że narzędzie jest bardzo, bardzo fajne i gdyby tylko ktoś tam się o dostępność postarał, to mogłoby to bardzo dużo zmienić. No niestety jeszcze mi się nie udało i to jest smutne, bo tam mamy dostępność na takiej zasadzie, że menu w pełni wspiera fokus i mamy przycisk rozwijany i klikniemy i on się rozwinie i mamy menu i możemy się po nim strzałkami poruszać, a takiej podstawowej rzeczy jak wyjście w terminalu nie przeczytamy, bo ktoś zapomniał screen reader mode włączyć niestety i screen reader mode nie mamy. No ale to są niestety wszystko wady i procentuje nam ta decyzja, że przeglądarki nie do końca chcą wykrywać to, że screen reader jest uruchomiony i pewne rzeczy moglibyśmy mieć i mogłyby dla nas działać zdecydowanie lepiej, a nie działają, bo ktoś się za bardzo uwziął na prywatność. Wszystko ma swoje dobre i złe strony. No ale to co mamy, to mamy. Też się gdzieś CodeSpaces od GitHuba zresztą szykuje, które ma też być właśnie kodem uruchomionym w przeglądarce, które też ma już pozwalać na modyfikacje i na tego typu zabiegi. To myślę, że będzie dostępne już trochę bardziej. Zobaczymy, jak to wyjdzie do jakiejś publicznej bety, bo to jest na razie jakieś prywatne testy, z tego co wiem.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem na Facebooku jeszcze w temacie ładowarek indukcyjnych napisał do nas Maciek. Szczerze mówiąc, te ładowarki indukcyjne to troszkę przerost formy nad treścią i tu zgadzam się z Robertem. Sprezentowałem mamie niby wygodną, ale i niby wygodna, ale jak telefon nie zostanie na niej idealnie położony, jest prawdopodobieństwo, że telefon się nie będzie ładować. Mama w porę zauważyła i położyła prawidłowo. Na YouTubie też się na to narzeka od czasu do czasu. Choć plus tego taki, że kondycja baterii po ponad roku użytkowania nadal 100%. Gdy siedzi się dużo w domu i te

0: Ten telefon praktycznie większość czasu leży na tej ładowarce. Tak napisał Maciek, no to też gdzieś tam warto wiedzieć. Napisała do nas też Ewelina. Witam serdecznie. W jaki sposób zgłosić kanał na YouTubie, który zawiera niebezpieczne treści? Jak to z tym kanałem jest, to szczerze mówiąc nie wiem, ale zdaje się, że przy każdym filmie jest opcja do zgłoszenia. Nie wiem, czy cały kanał można, ale wydaje mi się, że pojedyncze filmy tak. Tam jest taka
1: film
0: opcja.
1: Film po filmie znajdujemy takie filmy, które mają coś, co uważamy za nie tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty zgłosimy i się myślę, że Google z tym w porę gdzieś tam upora. Co ciekawe, nie ma opcji, i ja szukałem tej opcji, i tej opcji za bardzo nie ma, zgłoszenia reklamy. Bo ja kiedyś dostałem reklamę, no, na którą ja bardzo szybko się zorientowałem, że to, co oni tutaj obiecują, z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego, bo po prostu reklamował się jakiś znachor / szaman, że uzdrowi wszystkie choroby, tylko zapłacicie. Ale no, takie teorie mogą gdzieś tam też do ludzi trafić. I takiej opcji w ogóle nie ma.
0: A to jest rzeczywiście też ciekawe. Zresztą w ogóle, tak jak wspominałem, reklamy na YouTubie to teraz potrafią być naprawdę monstrualnie długie i potrafią być dłuższe niż sam film. Czasem tak się dzieje.
1: Długie, ale po prostu niebezpieczne, gdzieś tam szkodliwe i
0: też prawda.
1: Dezinformacje bez żadnej możliwości uzyskania informacji, że coś jest dezinformacją. O.
0: Dokładnie, co najwyżej można po prostu, że ta reklama mi się podoba, ta reklama mi się nie podoba i pomiń, i nic więcej.
1: Ja nie mówię nawet o samym usuwaniu, ale o tym, co na przykład robi Facebook, co na przykład robi Twitter. Hej, my uważamy, że te treści są dezinformacją. Tutaj masz linka do takiego i takiego medycznego raportu, który mówi, że to nie jest prawda.
0: Zgadza się. To się zgadza. Ewelina jeszcze do nas napisała, że powstaje Biblioteka Zapachów w Wowińskach. Tak, powstaje i to już od jakiegoś czasu. Była zresztą też taka nawet prośba, żeby wysyłać różnego rodzaju zapachy, jakieś końcówki perfum i podobne rzeczy. Jak ktoś chciałby się tym podzielić, to żeby po prostu podsyłać im tego typu różne próbki, próbeczki, i tego jest ponoć już całkiem sporo zebrane. A teraz kolejne informacje. Tu informacja, którą przygotowała Paulina, ale zajmie się nią Paweł, jak i kolejnymi informacjami. Na dobry początek, Pawle, nowości w Thunderbirdzie. Co tam mamy ciekawego?
2: Pod koniec tego roku, czyli gdzieś w trzecim kwartale, ma wyjść wersja 91. I to ma być to największe wydanie na ten rok. I ma być dużo zmian. Zmian ciekawych z mojego punktu widzenia. Tak teraz jak pracuję z Thunderbirdem zarówno prywatnie, jak i w pracy, to już się cieszę, bo no może wreszcie, nareszcie będą pewne sprawy jakoś tam lepiej wyglądać. Nie, że mogę narzekać, ale zawsze to mile widać.
0: Ja do Thunderbirda mam jedno zasadnicze, ale mianowicie powolność jego działania, ociężałość straszna. Ten program po prostu muli się na dużych skrzynkach pocztowych okropnie.
1: Podobno, taki ostatnio ktoś mi polecił, że co pomaga, to jest wyłączenie w Thunderbirdzie indexingu, żeby on tam do takiej wyszukiwarki Windowsowej dodawał. I wyłączenie w Defenderze jakiegoś skanowania poczty.
2: Tak, to na pewno. To ja skanowanie poczty to pierwsza rzecz wywaliłem w GDACie, bo się okazało, że jak to miałem włączone, to cały czas było zrywane połączenie IMAP z serwerem, przekroczono limit czasu żądania i sypało errorami i nic się nie dało zrobić. To jakby jasna rzecz. Ale nie, to może nawet na to coś poradzą, bo zdaje się, że ma być użyta nowa baza danych w tym nowym Thunderbirdzie. I mamy tak... Przede wszystkim będzie lifting książki adresowej. Będzie migrowana, żeby zmigrowana zostanie, aby były w niej używane technologie webowe. I będzie działać jako ogólne narzędzie, czyli domyślam się, że będzie trochę bardziej jak ten kalendarz obecny, że trochę tak oddzielone może kodem od reszty Thunderbirda. Będzie można otworzyć to w innym oknie, tak samo jak kalendarz. I będzie wsparcie dla Vicarda V4. Nie wiem, czym się charakteryzuje Vicard V4.
0: Pewnie jakieś rozszerzone pola i dodatkowe rzeczy.
2: Tak, i ma być wprowadzone pełne wsparcie dla CardDAW-u. I mają się pozbyć wszystkich tych providerów, tych jakby usług książki adresowej w C++ i będą tworzyć zamienniki w JavaScriptie. Nie wiem, jak to się potem przełoży na wydajność, na dostępność, na różne inne rzeczy.
1: Zapewne przełoży się tak, że mniej roboty będzie trzeba, żeby coś ciekawego zrobić, bo to najczęściej po to się takie przejścia wykonuje.
2: Mhm. Mają być porzucone też książki adresowe typowe dla Windowsa i Maca. Nie wiem, czy chodzi o integrację z tymi wbudowanymi, czy jakiś kod, który się odnosi typowo do Windowsa i Maca, ma być usunięty. Może mam nadzieję, że to drugie. Poza tym będzie możliwość w panelu folderów na mieszanie różnych trybów folderów, tak jak ma to miejsce na przykład w Outlooku. Nie do końca wiem, o co z tym chodzi, ale będzie takie coś możliwe, bo ponoć teraz można już włączać tryby różne, ale tylko jeden na raz tryb. Nie wiem, jakie są te różne tryby folderów. No ale okej. Okay. Jest też, ma być też wsparcie dla przestawiania kolejności kont. No to fajnie. Tak, kontynuowana jest też praca nad robieniem Thunderbirda aplikacji webowej. Tu już się trochę boję, bo to oznacza, że będzie czym? Takim jakby elektronem, taką przeglądarką?
0: Takim elektronem, no i pytanie, jak zostanie tam zapewniona dostępność.
2: Tak, to znaczy na razie jest napisane, że edytor będzie używał kompatybilnych z webem mechanizmów pisania, tworzenia treści i innych elementów takich jak oembed Twitter, card open, graph, czyli jakiegoś wykresu takiego kart twitterowych. Nie wiem, co to za technologia, to tu szczerze mówiąc może Mikołaju, ty coś kojarzysz? O, Markdown ma też wspierać ten edytor, no nareszcie.
0: A to akurat fajnie, to tak. Bardzo fajnie.
2: I ma być też bardziej przejrzysty. Ponadto ma być wspieranych więcej rozszerzeń API dla deweloperów do tworzenia rozszerzeń mailowych. Tak, i ma być też specjalny mechanizm rozwiązywania problemów, kiedy maili nie będzie się dało wysyłać lub odbierać. Ciekawe, jak to będzie działać. Potrzeba też poprawy wydajności, to o czym ty, Michale, mówiłeś, i o integracji, powinna też być lepsza integracja z systemem operacyjnym. A inne zmiany. Przeniesienie platformy lokalizacji, czyli tłumaczeń na Fluent, to jest ta sama, której używa ponoć Firefox.
1: Bardzo fajna, podoba mi się, fajne rzeczy robią, tak, dobry krok.
2: Konwersja z elementów XUL na HTML, no czyli pewnie to jest dalej tą stronę tej przeglądarki, tak jak rozumiem. Thunderbird też porzuci dokumenty XUL na rzecz top level X Windows HTML, okien HTML-owych najwyższego poziomu. Będzie też implementacja jednego protokołu w JavaScriptie, który będzie używany w Thunderbirdzie, prawdopodobnie będzie to SMTP. JMap ma być zaimplementowany, czyli jakby takie rozszerzenie IMAPa, które sprawi, że ten e-mail będzie trochę bardziej taki nowoczesny, bardziej komunikatorowy, czyli jakieś statusy chyba, lepsze takie potwierdzenia o doręczeniu, o przeczytaniu.
0: Pytanie, jakie serwisy to obsługują?
2: Nie wiem, czy Gmail nie ma być pierwszym, ale na pewno Thunderbird będzie pierwszym
0: programem, który to będzie obsługiwał.
2: Mhm. JMapa, zdaje się, używa na przykład Delta Chat, czyli ta aplikacja, którą ja na Androidzie używam, która z dowolnej skrzynki mailowej na iMapie robi poniekąd komunikator, czyli w jednym wątku piszemy sobie z osobą albo z grupą osób. Dla tych osób to jest cały czas e-mail, dla nas po drugiej stronie jest to po prostu wątek w czacie. Ma być porzucony format bazy danych MORG używany przez książkę adresową i przez cache indeksowania folderów z wiadomościami i panacea dat. Nie wiem, co to jest, ale też jakiś, no to może rzeczywiście będzie coś szybciej. Tak, ma być stworzony globalny indeks wiadomości i przeniesione zostanie na niego wszystko z obecnego indeksu per folder. Będzie rozważone wsparcie dla Microsoft TNEF, to też nie wiem co to jest. Będzie dokończone wsparcie dla MailDir. Poprawiona implementacja Open PGP.
3: Mamy kogoś na linii? Czy...
2: Tak, mamy, tak, tak, tak. Ja już tu kończę z moimi opowieściami. Ma być poprawione doświadczenie w konfiguracji nowych kont. Poprawiony ma być kalendarz. Tutaj też ciekawe, jak to poprawią. Aktualnie są czasem problemy z synchronizacją konkretnych pól między różnymi serwerami, klientami i tak dalej. I wprowadzone ma być też wsparcie dla czatów Matrix. No super, wreszcie byłby dostępny klient desktopowy do Matrixa.
0: To prawda, to fajna rzecz.
2: To jest taki nowy zdecentralizowany komunikator. My już o tym kiedyś mówiliśmy, o Matrixie i różnych jego klientach i wcieleniach. Element na przykład na iOSie i na Androidzie. I ma być też ponoć poprawione wsparcie dla list mailowych, no to też dla osób niewidomych ważna informacja. Ciekawe, na czym mają polegać te poprawki, no ale...
0: Może jakiś menedżer list mailingowych i podobne rzeczy, to może być do tego, bo niektóre konkurencyjne programy mają coś takiego. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
4: Witam serdecznie, pozdrawiam Marcin.
0: Cześć,
4: ja tam
0: dzwoniłem
4: do was tydzień temu i... Ja tam się chyba źle wyraziłem w ogóle chyba, bo tam pisałem do was po prostu, albo nie mogłem jakoś tak sobie dopisać. Ale najpierw pozdrawiam w ogóle też Roberta, w ogóle też Pawła, nie wiem, Mikołaj teraz może jeszcze, czy nie było?
0: Jest,
4: czy,
0: jest.
2: Tak... Jestem.
4: Jest, pozdrawiam też Mikołaja. No i najpierw w ogóle, bo zacząłem w ogóle nocki zarywam, bo tak powiem, bo strasznie mi się podoba sprzęt u was na Tyflo Podcaście, jak po prostu komentujecie w ogóle różne rzeczy. No i najpierw do Roberta, wielki szacun Robercie, że tak bardzo fajnie komentujesz różne radia, w ogóle i wszystko z DAB plusem i w ogóle bez. Twoje podcasty są bardzo takie dokładne, bym powiedział, także no strasznie mi się to podoba, ale do tego dzwonię po prostu, bo brat mi przekazał na, mam w SMS-ie taki numer radia Sony, który ma DAB plus, jak to się mówi, nie wiem po prostu jak tego SMS-a przesłać tutaj do komentarzy na Facebooka, bo nigdy się w iPhone'ie w to nie bawiłem po prostu. I nie wiem, jak w ogóle skopiować takiego SMS-a z kontaktu, bo to jest w ogóle, to, wiadomo, tam z bratem piszemy, sobie piszemy, no i konkretnego SMS-a, żeby tutaj załóżmy tutaj do komentarzy skopiować. Nigdy tego nie umiałem zrobić, jak to zrobić w ogóle? To jest takie pytanie moje.
0: To jest po prostu jedna z czynności. Ustawiasz się na wiadomości i palcem po prostu...
4: Ustawiasz sobie wiadomości, tak. No, daję tam
0: tak.
4: kopiuj,
0: i już.
4: I potem załóżmy potem, ale kopiuj, ale potem...
0: Tak,
4: jak, żeby
0: i teraz wchodzisz w wiadomość, wybierasz z czynności, wchodzisz tak jakby...
4: Ale
0: tak
4: wchodzę,
0: jak napisałeś,
4: ale wchodzę,
0: Marcinie, sekundka. Tak jak pisałeś do nas ten komentarz, to robisz tak samo, wchodzisz w to pole, stukasz tam dwa razy w to pole edycyjne, z pokrętła wybierasz edycja, wybierasz wklej i robisz wyślij. Po prostu.
4: Czyli po prostu tylko wchodzę w tą... Już tutaj po prostu, wchodzę po prostu, jak to się mówi, ten, w pole po prostu edycyjne, gdzie
0: tak.
4: jest po prostu, tutaj po prostu ten, no, tu u was po prostu, już
0: tak.
4: jak to się mówi.
0: Dokładnie tak.
4: Jestem na polu edycyjnym, załóżmy,
0: tak.
4: i szukam na pokrętle i daję tylko wklej, tak?
0: Tak, mhm. dokładnie tak.
4: O, nie bawiłem się nikt, także to dziękuję, to się potestuję. A mam takie pytanie do Roberta tylko, czy... ewentualnie by chciał, ewentualnie, czy albo ja bym go zaprosił na Facebooku, albo ty byś nie, Robercie, zaprosił.
3: To może nie na Tyflo Przegląd te rzeczy prywatne.
4: No bo ja do ciebie nie mam kontaktu.
3: Musimy się trzymać jakiejś konwencji, ja przepraszam, ale no nie możemy załatwiać spraw prywatnych tutaj na...
0: Marcinie, prosta rzecz, no, na Facebooku wysyłasz zaproszenie, jak Robert będzie chciał, to je zaakceptuje, jak nie, to nie. I tyle.
4: Robert Ławęcki po prostu i tam się znajdzie.
0: Dokładnie.
4: Suwałki, nie wiem, aha, no dobrze, no to strasznie dziękuję po prostu, no i pozdrawiam po prostu. I
0: pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
4: Kłaniam się.
0: Tak jest,
3: tak
0: czekamy.
3: Propos... Aha.
0: No, właśnie.
3: Tak a propos... Może się ukaże w przyszłości, bo jest już nagrany, To pewnie nie wiesz, Michale, ale podcast na temat kolejnego radioodbiornika na plus.
0: Jaki tym razem?
3: LXK 1626.
0: No to fantastycznie, to pozostaje tylko czekać, aż się ukaże, a na pewno prędzej czy później się ukaże. A teraz przechodzimy do ZUS-u, który szykuje aplikację i o tym też Paweł.
2: Tak, i tutaj sytuacja jest taka, że ZUS chce wprowadzić aplikację mobilną, która ma ułatwić między innymi firmom rozliczanie składek. Jest w ogóle większy plan na taką digitalizację ZUS-u, no, która może nawet popchnie digitalizację ogólnie dalej. Mamy sytuację taką, że prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, zapowiedziała w rozmowie z PAP cyfrową transformację systemu zabezpieczenia społecznego. A jednym z realizowanych projektów będzie jednolity plik ubezpieczeniowy. Stanie się on podstawowym narzędziem komunikacji płatników z instytucją, która weźmie ona na siebie odpowiedzialność za rozliczanie składek przez firmy. Szefowa ZUS wyjaśnia, że ten krok odciąży przedsiębiorców i zredukuje ilość błędów i nadużyć, a przez to także kontroli. Przedsiębiorcy zyskają pewność rozliczeń, zniknie konieczność wypełniania rozbudowanej dokumentacji. W planach jest również zautomatyzowanie wypłaty świadczeń. Podmiot chce również wprowadzić aplikacje mobilne i umożliwość płatności składek tą drogą. Kolejnym krokiem jest odświeżenie portalu ZUS, aby odpowiadał on obecnym wymaganiom i standardom. No, ciekawe, czy tym dostępności też. Serwis powinien być zintegrowany z platformą gov.pl. Kontakt z instytucją w założeniu stanie się prosty i intuicyjny. Co ciekawe, ZUS planuje też wewnętrzną reorganizację. Przewiduje ona przede wszystkim odmiejscowienie zadań oraz depapieryzację. Instytucja wskazuje na konieczność utworzenia rządowej chmury danych, dzięki której różne podmioty będą mogły w łatwy sposób wymieniać się informacjami. W efekcie przedsiębiorca, ale też każdy inny obywatel nie będzie musiał dostarczać dokumentów czy danych, które urząd pozyska samodzielnie. No i to jest tyle, jeśli chodzi o transformację cyfrową ZUS-u.
1: Tak jakby 20 lat za Estonią, ale dobrze, że się dzieje.
0: Ale chociaż cokolwiek, tak, dobrze, że się dzieje i miejmy nadzieję, że aplikacja no, będzie dostępna, no bo to z tym też wiadomo, że różnie bywa i nie zawsze jest dobrze.
3: A przy okazji przypomniało mi się, że już można rozliczać podatek za rok 2020, na podatki gov.pl, na stronie internetowej.
0: Owszem.
3: Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
0: Tak jest, zachęcamy i z góry dziękujemy.
3: Właśnie.
0: Tak jest. A teraz aplikacja TapTap. Czemu służyła ta aplikacja? Ty, Pawle, pamiętasz coś?
2: Jak najbardziej. To jest aplikacja moja nieodżałowana, która robi fajne rzeczy, ale bardzo żarła baterię. Nie wiem, jak będzie teraz. Teraz ja muszę rozwiązać swój własny problem, bo coś też mi znowu baterię pożera. Tu co jakiś czas coś się odzywa, co baterii potrzebuje, więc jak te problemy opanuję, to sobie na świeżo zainstaluję i zobaczę, jak to teraz wygląda. Aplikacja ta służy do symulowania tego, co jest wbudowane w, zdaje się, pikselach, no ale też na iOS 14 w iPhone'ach, czyli podwójne i potrójne, zdaje się, stuknięcie w plecki telefonu, które może wykonywać dowolną, przypisaną przez nas akcję. No fajna była to aplikacja, ja na przykład używałem tego do play i pauzy, czyli w efekcie to włączania, wyłączania push-to-talka na TeamTalku, bo to też tak działa przez konsekwencje. No ale się okazało, że bateria znika w bardzo szybkim tempie, więc aplikację na jakiś czas porzuciłem, a wyszła jej większa aktualizacja od dłuższego czasu. No i co tu nowego mamy? Pełne przepisanie prawie wszystkich komponentów, które działają w tle aplikacji, wszystkich bebechów, co powinno sprawić, że będzie ona bardziej stabilna, kompatybilna i wydajna. To oznacza, że podzielona usługa znika i w zasadzie jest cały czas włączona i powiadomienia będzie pokazywane powiadomienie cały czas na pasku, co sprawi, że aplikację będzie trudniej ubić przez różnego rodzaju automatyczne systemy oszczędzania energii, które to teraz w naszych telefonach lubią być. Można przytrzymać ją, stuknąć ją z przytrzymaniem, aby ją ukryć i wtedy nic się też baterii nie stanie. No, więc jakby ktoś taką miał potrzebę, to taka sytuacja jest. Miejmy nadzieję, że to też sprawi, że bateria będzie mniej pożerana. No to będę musiał jeszcze sprawdzić. No i że te stuknięcia będą trochę lepiej wykrywane, bo z tym też czasami różnie bywało, nie było to za każdym razem. Nowe akcje. Odbierz rozmowę, odrzuć rozmowę. Tak, i też opcja zakończenia rozmów, oczywiście w czasie, gdy one trwają. Tak, przesunięcie w górę, w dół, w lewo i w prawo. Tu trzeba włączyć inną usługę dostępności. To jest chyba przesunięcie ekranów, to nie jest takie przesunięcie jak w tym, jak w Talkbacku. I nowe ograniczenia, które możemy wprowadzić, żeby aplikacja nie działała w konkretnych kontekstach. I tu na przykład, jak mamy urządzenia składane, no to kiedy urządzenie jest otwarte lub zamknięte, to możemy ustawić, że w takim czy innym stanie ta aplikacja może nie działać, jak nie chcemy. Dodano opcję też tworzenia kopii zapasowej oraz jej przewracania. I to jest kompatybilne z backupami do dysku Google, tymi, które są robione z całościowym backupem systemu. Więc jeżeli będziemy przywracać całościowy backup systemu na nowy telefon, no to ustawienia TapTapa również się przywrócą. Dodano też wbudowany updater. I coś jeszcze? Poprawiono optymalizację baterii, a czyli ekran. Teraz kieruje nas na stronę don'tkillmyapp.com, czyli stronę, gdzie no właśnie, możemy poczytać dla różnych modeli telefonów, jak można się pozbyć różnych optymalizacji baterii, żeby tam te aplikacje w tle zawsze działały. Tutaj też pozamieniano pewne elementy w sekcji o programie, żeby była osobna sekcja dla osób, które dołożyły się swoją pracą, czy to przez kod, czy to przez tłumaczenia interfejsu. No i dużo błędów poprawiono. Tak, różne wykrzacze na MIUI 7.0. Usunięto nieużywane zasoby i kod. No i tutaj autor napisał na GitHubie w odpowiedzi na różne zapytania a propos właśnie tej nieszczęsnej baterii, że to jest wszystko, co na ten moment mógł zrobić. Więc jeżeli ta bateria dalej jest w dużym stopniu zjadana, to już nie jest nic, co autor może z tym zrobić.
0: Zaglądamy ponownie na Facebooka i tu Maciek do nas napisał. Mówiliście, że w zeszłym tygodniu o iOS 14.5 i odblokowaniu Face ID przy pomocy Apple Watch. Ponoć nie głupio to działa, nie mam jak sprawdzić, natomiast czytałem, że nawet jeśli doszłoby do niechcianego przypadku odblokowania iPhone'a, można szybko telefon zablokować, pukając w odpowiedni przycisk na zegarku. Opcja nie jest domyślnie włączana, należy aktywować ją w ustawieniach Face ID i kod. Działa wyłącznie wtedy, gdy ma się na twarzy maseczkę i w żadnym innym przypadku. I to jest rzeczywiście ciekawa rzecz. Nie mówiliśmy o tym, Maćku, więc dziękujemy bardzo za informację. Tu jeszcze Maciek dodał, że watchOS musi być również w wersji 7.3. Zarówno wersja iOS, jak i watchOS są obecnie w wersji beta. No to się zgadza, więc jeszcze trochę trzeba poczekać. I tu jeszcze Maciek tak złośliwy komentarz, ale nie da się ukryć, że niepozbawiony słuszności. ZUS, lepiej późno niż jeszcze później. Tak nam Maciek napisał. No coś w tym jest. A teraz ja. I o alternatywie dla Clubhouse'a. To znaczy, ta usługa się mieni alternatywą dla Clubhouse'a. Jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę z Mikołajem, to doszliśmy do wniosku, to znaczy Mikołaj to powiedział, ja się jak najbardziej z tym zgadzam, że alternatywa to może być wtedy, kiedy są użytkownicy. No a czy Jam będzie miał tych użytkowników naprawdę tak wielu, no to się wszystko okaże. W każdym razie, jeżeli macie ochotę sprawdzić, no to tu zaproszenia nie trzeba. Jam. systems.yam.systems. Aplikacja bardzo prosta. Wchodzimy, zakładamy swój pokój, jesteśmy, możemy zapraszać znajomych i rozmawiać. Więc tak to wygląda. Widzę, że na przykład przyciski są opisane oprócz tekstów, że są opisane za pomocą emoji. Nie wiem, czy to teraz będzie taki nowy trend, czy po prostu ktoś się na tym interfejsie Clubhouse'a wzorował, bo ty, Mikołaju, zdaje się, wspominałeś, że też Clubhouse ma trochę tych emotek, tak? Jakąś kulę ziemską.
1: Tak, w ogóle te interfejsy tych nowoczesnych apek, to Revolut jest królem w emotkach w interfejsie, ale w Clubhouse'ie też trochę tego jest.
0: Tak, zatem jeżeli macie ochotę potestować, to yam.systems, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba tak naprawdę tam nic robić, wpisujemy nazwę swojego pokoju, jakiś temat i możemy się bawić, możemy testować, możemy sprawdzać. Nie spodziewam się fajerwerków, nie spodziewam się popularności, ale jako taka ciekawostka, czemu nie? No a teraz już na sam koniec naszych notatek o Bliku, który zapowiada płatności zbliżeniowe. O tym Paweł.
2: Owszem, z okazji 6. urodzin Blika pani prezes Polskiego Standardu Płatności, wiceprezes Monika Król, pan prezes poudzielali wywiadu, który można w całości sobie posłuchać, go można i można go obejrzeć na stronie Cashless w linku, który będzie w komentarzu, i z tego wywiadu oczywiście tam jest dużo statystyk, podsumowań, co to Blik osiągnął przez ten czas, a osiągnął wiele, ale chce osiągnąć jeszcze więcej i padło parę zapowiedzi, między innymi dyskusja na temat już właśnie wspomnianych przez Michała zbliżeniowych płatności. Pojawią się one w kilku pierwszych bankach już w czerwcu, początkowo dla użytkowników Androida, natomiast z czasem też dla iOS-a ponoć. Dyskusja też rozbijała się o to, czy wprowadzone będą na przykład płatności inną metodą, taką jak na przykład kod QR, to kojarzę z innych krajów. Wiem, że na przykład właśnie Belgia, Holandia ma bardzo popularny system płatności kodami QR, Chiny mają też taki. No może u nas też się to pojawi, aczkolwiek dla chyba osób niewidomych to jednak z kodem szybciej. Czym będą inne instrumenty finansowe, takie jak na przykład odroczenie płatności w systemie e-commerce, oraz czy będą mogły korzystać też banki zagraniczne z Blika. Więc myślę, że wywiadu warto posłuchać. No a teraz już możemy powiedzieć, że zbliżeniowy Blik będzie.
0: Zgadza się. No i rzeczywiście, oby przyjemnie się z niego korzystało. Blik to zresztą rzeczywiście bardzo, bardzo fajny system.
1: Jaki będzie sens zbliżeniowego Blika i w czym on będzie lepszy od Google Pay tak naprawdę? Bo ja trochę chyba nie rozumiem.
2: No oprócz tego chyba, że masz świadomość, że to nie idzie przez Google'a ani przez jakiegoś innego operatora trzeciego i wszystko zostaje
0: albo
2: w twoim banku.
0: Albo po prostu, wiesz, no właśnie, żeby korzystać z banku, żeby nie podpinać karty jeszcze gdzieś tam, skoro można sobie, wiesz, skoro zazwyczaj gdzieś tam korzystając z naszego banku, to w obrębie wszystkiego płacimy Blikiem, no to tu może być sens. Tak mi się
2: pewnie
0: wydaje.
2: Pewnie się pojawią akcje promocyjne też z czasem.
0: No, zapewne też. No dobrze, słuchajcie, to była ostatnia informacja z naszych tyfloprzeglądowych notatek. Ja tu jeszcze widzę takie sprostowanie od Maćka, że jeżeli chodzi o wersję beta WatchOS to 7.4, nie 7.3. Dzięki Maćku za sprostowanie. No i co? I to tyle.
1: Ja coś mam.
0: No
1: ja
0: właśnie, mam. No właśnie. To teraz kto coś ma?
1: Ja coś mam.
0: Mikołaju, słuchamy.
1: Pojawiły takie testy robione gdzieś tam wśród ostatnio mojej grupy znajomych a propos Maców M1 i uruchamienie aplikacji na Windowsa na Macu M1. Bo jest Parallels, który nam pozwala na uruchomienie maszyny wirtualnej Windowsa na procesory ARM, która działa. I można nawet na niej uruchomić NVDA, nie można na niej uruchomić JOSa. I problem był jeden. Nie działały dobrze ani z NVDA, ani z narratorem aplikacje 64-bitowe, ponieważ aplikacje 64-bitowe się podobno strasznie muliły. I to tak muliły, mi to pokazywano, była prościutka napisana aplikacja, która wyświetla komunikat. Tak, nie, zwykłe okienko, cześć, chcesz, tak, nie, przycisk, tak, kliknąłeś, tak, przycisk, nie, kliknąłeś, nie. I poruszanie się po tap, tak, tap, nie, to były takie do 2 sekundy, dobre 2 sekundy. Gdzie na aplikacji 32-bitowej to było praktycznie natychmiast. I to inne aplikacje 64-bitowe działały podobnie. Na przykład ktoś Jupera testował, to też tak, nie. Co się okazuje? Jeżeli zainstalujemy ZDSR-a w wersji darmowej, bo wersja płatna nie działa na maszynach wirtualnych, nie wiem jak wersja z donglem, to by musiał ktoś się sprawdzić. Ale jeżeli zainstalujemy w wersji DAR, ale tam też chyba był jakiś, tak, był problem taki, że dongiel potrzebuje sterownika, a sterownik nie jest kompatybilny z ARMem. Ale w wersji darmowej możemy sobie ZDSR-a zainstalować. Jeżeli tylko nasza aplikacja jest z ZDSR-em w wersji darmowej używalna, to działa ona bez większej różnicy, czy 32, czy 64, ZDSR to po prostu przyjmie. Widziałem to, to po prostu działa, żadnej różnicy, żadnego opóźnienia, żadnego zamułu, nic w ogóle nie ma po prostu problemu. Problemu po prostu nie ma. On znika. To nie, że on jest mniejszy, on po prostu znika. Więc jeżeli ktoś by miał Maca M1, chciałby, potrzebowałby, to zainstalować sobie po prostu darmowego ZDSR-a, bo jeżeli mamy jakąś taką apkę, to po prostu w taki sposób możemy sobie poradzić. A jeżeli tylko mamy możliwość, to instalować wersję x86, a nie wersję 64.
0: No to cóż, to rzeczywiście dobrze wróży. ZDSR-owi przynajmniej.
3: A ja mam coś bliższego ciału.
0: Słuchamy.
3: Zmiany w Allegro już od jutra. I tak, dla kupujących będzie zmniejszona kwota dla posiadaczy Allegro Smart dostawy przez kuriera. Do tej pory było to od 100 zł mogliśmy kupować z dostawą przez kuriera do domu po prostu. Poniżej 100 zł nie, teraz kwota będzie zmniejszona do 80 zł. Czyli już będzie więcej szans skorzystania ze Smarta. No niestety jest też dla sprzedających gorsza rzecz, ponieważ jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z funkcjonalności dostawy tak zwanej przy odbiorze, to Allegro doliczy opłatę 3,99 do każdej z tych transakcji. Ponieważ powiedzieli, że to jest jakby dodatkowa funkcjonalność i to będzie dodatkowe płatne dla sprzedającego. No i od marca będzie usunięte, będą usunięte zakupy bez rejestracji. To nie wiem, czy dobrze, czy źle. Oni argumentują to tym, że po prostu jest za dużo oszustw i chcą pozbyć się tak zwanych fejkowych zakupów. No to taka świeżynka, ale najważniejsze jest to, że od jutra już tylko 80 zł wystarczy, żeby skorzystać ze Smart Kuriera, a nie 100 zł jak było. Także to może być dla kupujących
0: opcja. Na plus, jasne. Tak. Tu jeszcze a propos Blika się wypowiadają nasi słuchacze. Maciek napisał: Mikołaj, przynajmniej weźmiesz udział w kolejnej edycji Blikomanii, jeśli takowa jeszcze będzie. No tak, tu z przymrużeniem oka. Ewelina też napisała, że z Blika bardzo często korzysta. No bo rzeczywiście jest to popularny system i ja jestem sobie w stanie też wyobrazić, że ktoś chciałby się gdzieś tam tylko w jego obrębie zamknąć, co nie do końca uważam, że popłaca, bo lepiej mieć kilka alternatyw, bo to się różnie potem może potoczyć i różne mogą być sytuacje i lepiej nie być skazanym na jeden konkretny system, który może jest i fajny i wygodny, ale może chociażby zawieść, a my potrzebujemy nagle dokonać jakiejś transakcji, a mamy jakąś przerwę serwisową, czy po prostu na przykład, no nie wiem, nie możemy wygenerować kodu i jest problem. Także to tak tylko takie moje trzy grosze do tego tematu. Czy ktoś z Was jeszcze coś ma?
2: Ponoć najnowsze wersje AVG i Avasta są znowu dostępne z JOS-em.
0: Super.
2: Jakieś były problemy z tym ponoć, to już teraz...
1: Prosta rada, bo na problem się wiele osób skarży, a mi właśnie przed chwilą się pojawił, więc może przytoczę, może się komuś przyda. Jest błąd w Unigramie, który sprawia, że naciskamy tab w okienku głównym i zamiast poruszać się po kontrolkach, poruszamy się po zakładkach. Po kontakty, czaty i tak dalej. I nie do końca wiemy, co z tym zrobić. Musimy nacisnąć Ctrl, bo Unigram myśli, że mamy wciśnięty Ctrl. Musimy ten Ctrl nacisnąć, puścić i Unigram wtedy się zorientuje, że OK, już nie mamy naciśniętego Ctrla. I wtedy normalnie Ctrl plus Tab wracamy sobie na zakładkę kontakty i jesteśmy tam, gdzie byliśmy.
0: No to w ogóle jest nie tylko błąd Unigrama, mam wrażenie, to w niektórych innych oknach też się to zdarza. Czasem nawet po prostu na Windowsie, na pulpicie gdzieś tam, gdzie sobie chodzimy.
1: Czasem Ctrl, czasem Shift, czasem Windows, czasem Alt.
0: Coś się zatnie.
1: Najlepiej te cztery klawisze po kolei, nie naraz, ale jeden, drugi, trzeci, czwarty sobie tak wtedy nacisnąć. I
0: jeżeli to nie pomoże NVDA zrestartować, też czasem to rozwiązuje problem.
1: Zwłaszcza warto mieć ten dodatek Kill NVDA, załadować sobie go do tej naszej kopii systemowej i potem z ekranu Ctrl-Alt-Delete, jeżeli już naprawdę nic nie działa i nam się tak NVDA przywiesi, że już nic nam nie pomoże, to w ten sposób zrobić, bo to bardzo często też rozwiązuje problem.
0: No czyli co? Czyli teraz to chyba już naprawdę wszystko w kolejnym już 74. wydaniu Tyflo Przeglądu. No, chwilę dziś z Wami byliśmy. Kończymy na 5 minut przed 23. Dziś skład uszczuplony, ale daliśmy radę. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia, dobranoc. Kolejny Tyflo Przegląd, no już planowo o stałej porze, we wtorek po godzinie 20. Zapraszamy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Czwartek, 6 dzień marca 2025 roku w kalendarzu. No na zegarze, tak jak wspomniałem, 19 z większym niż zwykle opóźnieniem, ale tak to czasem bywa. Najważniejsze, że jesteśmy i mamy dla Was kolejną interesującą aplikację. Trochę na Windowsa, trochę na Maca. Jedną, żeby oba te systemy połączyć. Parallels Desktop dziś będzie bohaterem kolejnego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia, a opowiadać o niej będzie Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
6: Tak, dobry wieczór. Miałem wiele próśb. Ludzie mi mówili, ej, omów Parallelsa, czemu nie chcesz Parallelsa omówić? Co, taki niedostępny? No to wreszcie z dedykacją tutaj dla wszystkich, którzy mi wysyłali maile i wiadomości prywatne, to audycja dla was. Dziękuję, że piszecie. Dziś porozmawiamy sobie o tym świętym graalu, czyli o Parallelsie Desktop. Jest to program, który służy do wirtualizacji Windowsa na macOSie. I tradycyjnie dla siebie zacznę może od tego, dla kogo Parallels nie jest, żeby odsiać ludzi, którzy jakby no nie będą zainteresowani tym programem. Jeżeli jesteście użytkownikami, którzy nie mają jakiegoś większego parcia na to, żeby nie było opóźnień, mogą być opóźnienia, nie przeszkadzają wam. Jeżeli korzystacie z bardzo podstawowego oprogramowania na Windowsa, na przykład chcecie sobie tylko grać, albo czasami coś na Windowsie zrobić, nie wiem, DVB Viewera na przykład uruchomić, DVB Viewera uruchomić, czy tego typu aplikacje, które są typowo na Windowsa, no to wtedy możecie korzystać z darmowego programu, czyli VMware Fusion, który też potrafi wirtualizować Windowsa na Macu, nawet na Apple Siliconie, ale robi to znacznie, znacznie gorzej niż bohater dzisiejszego podcastu.
0: Gorzej masz na myśli, że są większe opóźnienia, czy jeszcze jakieś inne problemy?
6: Większe opóźnienia, mniejsza kompatybilność z oprogramowaniem, brak takiej głębokiej integracji z macOS-em, bo na przykład w Parallelsie możemy zarejestrować, możemy sobie wybrać, żeby na przykład konkretne typy plików macOS otwierał od razu w Windowsie. Czyli na przykład masz exeka, robisz sobie normalnie command w dół i on od razu otwiera Parallelsa z tym exekiem, albo nie wiem, powiedzmy, że mam pliki, powiedzmy, nie wiem, .cs, C-sharpowe, kod źródłowy. Ja piszę w C-sharpie programy na Windowsa, więc chcę, żeby te CS-ki on mi otwierał w macOS-ie. No i Parallels to robi bez problemu, VMware nie.
0: Rozumiem. Ja pamiętam, ale to jest wiedza sprzed lat kilku, że w ogóle VMware miał taki problem z przenoszeniem tego punktu uwagi do systemu, który jest gościem, czyli tego systemu, który gdzieś tam wirtualizujemy. I ja miałem z tym jakiś problem, niby był jakiś skrót.
6: Command G.
0: Tak, i on mi nie działał z jakiegoś powodu.
6: A tam nie działał akurat, z tym nie miałem problemu. Ale na VMware'ze były tak duże opóźnienia, że jest taka gra 1942, to jest strategia turowa. I o tym mówię dlatego, że nawet w tą grę było mi ciężko grać, mimo że tam nie ma jakiejś szybkiej akcji, tylko to jest po prostu turowa gra, to było mi trudno pracować z tym.
0: Rozumiem. No okej, okay, czyli już wiemy, że z VMware'em to tak może niekoniecznie, no to... Jak to jest z bohaterem dzisiejszej audycji, z Parallels Desktop? Tu mamy zdecydowanie chyba bardziej responsywną pracę, prawda?
6: Tak.
0: Można ją porównać do takiej natywnej pracy, czy to jednak jeszcze nie jest to?
6: Nie, no wirtualizacja zawsze będzie wirtualizacją. To znaczy możemy zrobić tak, żeby ta praca była niemalże natywna. To wymaga posiadania przez nas drugiej karty dźwiękowej, jakiejś po USB. Wtedy oddajemy kartę Parallelsowi, czyli podpinamy ją nie przez... Jest audycja w tym podcaście, którą nagrał kiedyś Tomek Kowalik i on tam opowiada, jak działa wirtualizacja, więc nie będę się powtarzał. Natomiast możemy maszynie wirtualnej bezpośrednio jakby oddać jakieś urządzenie. Jeżeli my oddamy VMware'owi jakąś kartę, to może być byle jaka karta za 3 zł nawet, byle działała, no to wtedy będziemy mieli porównywalne do natywnej pracy. Natomiast bardzo ciekawa rzecz. Ja teraz mam mocniejszego Maca, ja teraz mam M4 Pro, ale miałem Maca Mini M1, tego najsłabszego, 8 GB RAM-u, 256 GB dysku i sam system, tak surowo, że tak powiem, jakby nie wyliczając naciśnięcia klawisza i wygenerowania odpowiedzi, działał szybciej niż na moim Windowsie, komputerze z Windowsem MSIKF76, który to jest jednak dość nową jednostką z 22 roku. Właśnie, dużą wadą Parallelsa dla mnie jest to, że trzeba mieć Windowsa 11. Ja tego systemu nie lubię bardzo, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, no to nie będzie to wada, oczywiście.
0: W dzisiejszych czasach, jak rozumiem, w ogóle już nie ma na tych nowych Macach z procesorami M możliwości instalacji takiej natywnej Windowsa, jak to kiedyś było, że mogliśmy bootcampa użyć.
6: Nie ma i to nie jest tak, że ktoś stwierdził, że zrobimy wam na złość i nie damy wam możliwości instalowania Windowsa, tylko bardzo długo Windows na platformie ARM był ekskluzywny dla... Był tam jakiś deal Microsoftu z Qualcommem, i Microsoft nie mógł wydawać Windowsa ARM. Jakoś taka była historia i dlatego nie ma bootcampa. Są jakieś plotki, że niby ma być bootcamp kiedyś na M-ki, ale ja za bardzo lubię macOS-a, żeby z bootcampa korzystać. Parallels jest w dwóch edycjach. Jest wersja, nawet powiedzmy w trzech. Jest wersja standard, jest wersja pro. I jest wersja standard perpetual, czyli kupujemy raz i mamy na zawsze. I wersja standard to jest koszt 100 euro rocznie. Wersja Pro to jest 200 euro rocznie, a wersja Standard Perpetual to jest 150 euro rocznie i to się bardzo nie opłaca, bo mamy jedną wersję Parallelsa tylko.
0: Ale poczekaj, czyli 150 euro rocznie, czy 150 rocznie, euro to, przepraszam, zawsze?
6: Jednorazowo, Boże, ja już tak rocznie mhm. i źle
0: czyli 150 powiedziałem. Płacimy raz i potem już używamy, ale właśnie tej konkretnej jednej wersji.
6: Tak,
0: czyli systemy Apple i Windows się przecież aktualizują i za jakiś czas mogą się jakieś problemy pojawić.
6: No mogą, oni będą to łatali, ale to nigdy nie będzie. Na przykład i powiedzmy, że w wersji Parallels Desktop 20 pojawiło się wsparcie gestów na gładziku w Windowsach. No i powiedzmy, że kupimy wersję 19, no to nie będziemy mieli tej funkcji. Z Parallelsem jest tak, oni mają taką trochę nieładną praktykę, że oni bardzo często mają promocje. Dlaczego to jest nieładna praktyka? Dlatego, że oni tak mówią, że to ta promocja tylko dla ciebie i kup już dzisiaj, zaoszczędzisz tam ileś i ta promocja się kończy za 3 minuty i w ogóle to jak nie kupisz, to już nigdy takiej okazji nie będzie.
0: Jakbym widział stronę NordVPN-a, oni też się w tym lubowali.
6: No, tak.
0: I lubują chyba nadal.
6: To jest dokładnie ten sam system, dokładnie ten sam skamerski moim zdaniem system. Dlatego ja Parallelsa, są takie strony jak na przykład G2A, gdzie możemy ten program jakoś taniej wyrwać. Tylko uważajcie, żeby nie kupować konta, tylko klucz. To jest ważne. Jest mała szansa, że kupicie kraka, że tak powiem, bo program się aktywuje przez internet i to wygląda tak, że mamy system kont. Więc jeżeli nie chcecie 200 euro na przykład rocznie, ja mam tą wersję Pro, bo zaraz opowiem, czym się to różni, ale po kolei ja mam wersję Pro, bo korzystam z różnych programistycznych rzeczy, które tam są. Ale dla zwykłego użytkownika, szczególnie jeżeli macie MacBooka na przykład z 8 GB RAM-u, bo ograniczeniem wersji standard jest to, że nie możemy maszynie dać więcej niż tam 6 GB. No na 8 GB i tak maszynie nie damy więcej niż 6 GB.
0: No tak, bo nie ma to sensu.
6: To nie jest problem. No i wersja Pro ma też kilka dodatkowych rzeczy, o których będziemy sobie mówili. Możemy też instalować Linuxa na tym, nawet macOS-a możemy wirtualizować. Także możliwości jest dużo.
0: No to rzeczywiście. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o te różnice wersji Pro i wersji Standard? Czym one się różnią w praktyce? Dla kogo? No wspomniałeś o programistycznych jakichś kwestiach, ale co my tam mamy?
6: Programiści, gracze, bo na przykład w wersji Pro mamy integrację z Dockerem, czyli z takim systemem, który pozwala nam uruchamiać jakieś usługi w osobnych kontenerach, tak żeby nie zaśmiecać naszego głównego systemu, nie robić tak zwanego dependency hell, czyli piekła zależności. Mamy integrację z SSH, mamy wtyczkę do Visual Studio Code'a, która nam pozwala na przykład pisać na Macu. Ja tak bardzo często robię, jak piszę w C-Sharpie, że piszę sobie na Macu, daję F5, żeby w VS Code uruchomić program i on zamiast próbować uruchomić go na Macu, uruchamia mi Parallelsa od razu i uruchamia mi ten program, który piszę. Mamy też, tak jak już mówiłem, możliwość dania więcej niż 6 GB RAM-u i 2 rdzeni procesora. Mamy lepsze wsparcie drukarek, mamy wsparcie tych gestów na gładziku. Korzystałem z obu wersji Parallelsa, na początku korzystałem ze Standard. No i gdyby nie to, że pracuję na Windowsie, niedawno kupiłem wersję Pro. Wcześniej miałem też ją, ale ostatnio zacząłem pracować na Windowsie, pisać programy dla Windowsa i dlatego tę wersję Pro posiadam. Ale tak jakbym, bo generalnie kto mnie zna, to wie, że ja na Windowsie to głównie gram i do gier na przykład takich jak my gramy, to wystarczy nam wersja Parallels Desktop Standard. Nawet jak chcemy uruchomić jakieś mniej wymagające gry dla widzących, nie wiem, na przykład Hadesa 2 uruchomiłem na standardzie, Forza Motorsport już nie udało mi się uruchomić, musiałem na Pro, bo trzeba było więcej pamięci graficznej, a Parallels nie zapewnia jakby tego, ta wersja standard.
0: Rozumiem.
6: I tak, Parallelsa możemy pobrać ze strony parallels.com, tam też możemy go kupić. pobieramy sobie i instalujemy w miarę normalnie, z tym, że, o czym będę mówił, do takiego pełnego korzystania z Parallelsa, jak chcemy sobie w nim pogrzebać, to będzie nam potrzebny VOCR, bo to jest aplikacja, która ma interfejs robiony w Qt. Zastanawiam się swoją drogą, dlaczego, jak to jest aplikacja tylko na Maca, więc nie wiem, nie rozumiem, skąd wybór padł na Qt, no ale tak jest.
0: Może po prostu twórcy interfejsu, akurat ci odpowiedzialni za interfejs, znali te technologie i dlatego się na to zdecydowali.
6: Możliwe, no ale w każdym razie problemy z dostępnością są i są one duże, ale to nie znaczy, że programu nie da się używać, bo się da. VOCR to świetne narzędzie do OCR-owania.
0: Programy do wirtualizacji to się zwykle dość głęboko wgryzają w system, ale jak rozumiem, w tym przypadku to nie trzeba żadnych specjalnych uprawnień nadawać, niczego gdzieś tam dodatkowo konfigurować, jak to jest.
6: Uprawnienia dostępności, no bo Parallels musi na przykład umieć schowek czytać. Aha. Dajesz uprawnienia dostępu do katalogów, do mikrofonu, do kamery, ale to nie jest jakoś karkołomne, że musisz wchodzić w tego BIOSa makowego i tam redukować poziom zabezpieczeń. Parallels jest akurat do tyle spoko, że on nie instaluje żadnych wtyczek w kernelu na przykład, czego ja bardzo nie lubię, jak programy to robią. Parallels tego nie robi, więc jest to fajny, bezpieczny program do instalacji i do deinstalacji.
0: No tak, też. Gdyby ktoś potrzebował. Jak to jest z tą licencją? Czy jeżeli my mamy wykupioną licencję na program, na Parallelsa, to możemy go używać tylko na jednym komputerze, czy na przykład możemy na kilku? Jak to wygląda?
6: Możemy na kilku, ale jest to niewygodne, bo musimy za każdym razem przepisywać klucz. Jak na przykład mamy Maca w domu i MacBooka, to musisz za każdym razem klucz przepisywać.
0: Okej, czyli po prostu aktywacja pozwala na pracę jednocześnie na jednym.
6: Tak, tak, tak.
0: Jasne. No dobrze, to co? Tyle tytułem wstępu. Czas przejść do praktyki chyba. Ja jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli nas słuchacie w dniu premiery naszej dzisiejszej audycji, czyli 6 marca, to możecie do nas albo napisać na Facebooku, na YouTubie, na kontakt.tyflopodcast.net, albo zadzwonić 663-883-600, 663-883-600. Zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu. No i cóż, teraz chyba czas już na prezentację.
6: Więc
7: Zetwo Lab Centrum Max Application. System Wiara.
6: Parallels, uruchamiamy go.
7: Parallels Desk, Control Center, Windows.
6: I pierwsze, co polecam w Parallelsie zrobić, to zmienić wersję językową na angielską, bo polska wersja to jest jakiś dramat. I to nie jest tak, że ktoś to automatycznie przetłumaczył. Ktoś to o zgrozo przetłumaczył ręcznie i ta polska wersja jest niemalże nie do użytku. Tam są takie błędy, takie byki, że literówki i tak dalej. Ale nic. Lądujemy w centrum kontroli, tak zwanym, w Control Center.
7: Control Center.
6: I możemy
7: Center.
6: Sobie chodzić wo w prawo.
7: Toolbar.
6: Tylko, że
7: toolbar.
6: Za daleko sobie nie pójdziemy. Ale tutaj akurat jest dość łatwo, bo możemy chodzić skrótem Control Tab. Jak będziemy chodzić samym tabem, to też za daleko nie dojdziemy. A Control Tabem.
7: Radio button, 1 of 2, web content.
6: Już dojdziemy, tu mam jakąś zawartość w Google.
7: Instalant TV for Mac, button, web content. Instalant TV for Mac, button.
6: Tutaj oczywiście reklamy. Mogę zainstalować antywirusa na Maca, czego absolutnie nie polecam robić w żadnym wypadku.
7: Manage account, button.
6: Tutaj mamy zarządzanie kontem.
7: Hand user, button.
6: Zmiana użytkownika.
7: Parallels desktop preferences, button.
6: Ustawienia Parallels desktop, do których zaraz przejdziemy.
7: Table, proof 1 of 1. Nuno, selected.
6: Tutaj mamy listę naszych wirtualnych maszyn.
7: Radio button, 1 of web content. Vertical scrollbar, radio button, 1 of 2, radio button.
6: No i tutaj
7: radio button, 1 of web content.
6: Tutaj jak chcemy sobie sprawdzić, co to jest za zawartość www, to niestety, ale musimy zrobić OCR.
7: Duże U, Nuno, Control Center, Control C, Control Nuno, Duże U, Duże U, Exit VOCR OCR Navigation, Finish Headstand, Nuno, Control Nuno, Control C, Nuno, Duże U, Duże U,
6: Exit VOCR, Nuno,
7: Nuno, Toolbar, Zoom, Toolbar, Intro, Toolbar, Toolbar,
6: Toolbar, Toolbar,
7: Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Toolbar, Button.
6: Więc możemy sobie zrobić w OM i sprawdzić, co my tu mamy w oknie Parallels.
7: Parallels Desk, File, New Ellipsis, Open Ellipsis, New Ellipsis.
6: Pierwsze co, to możemy sobie stworzyć oczywiście wirtualną maszynę.
7: Open ellipsis.
6: Możemy otworzyć z dysku.
7: Free disk space ellipsis.
6: Możemy zwolnić miejsce na dysku. To mogę sobie kliknąć.
7: Free disk space Windows.
6: I tutaj ani tab, ani control tab, ani nic nie działa. Musimy użyć OCR-a.
7: Scanning parallels desk. Nuno. Total 86.5 GB. Delete snapshots. Snapshot manager. No snapshot found. Resume should down. Resume. Nuno is not suspended. Redline disk space. Redline. No redline magle disk space found. Archive. Archive. Save.
6: I tutaj
7: save to 51.9 GB.
6: Mamy no reclaimable space, bo możemy na przykład, jeżeli... Bo wirtualna maszyna działa w taki sposób, że ona zabiera tyle miejsca, ile potrzebujemy.

0: fajnie jest je przenosić. Też to robiłem, przenosiłem i fajnie to działa.
1: Okej, okay. No to w takim razie cóż my tam mamy dalej? Tutaj, jak rozumiem, te elementy, które pokazujesz, jeżeli chciałbyś któryś z nich kliknąć jako przycisk, to da się z WCR-em to zrobić, tak?
0: Włącz w spacja po prostu,
1: aha,
0: tak.
1: Rozumiem.
0: Jakbyśmy klikali myszką.
1: Okej.
2: Okay. Złącz preubisk spacja. Złącz paralel z desk, control center, preubisk spacja, windows. Zomus,
0: znowu muszę uruchomić paralelsa, bo nie jesteśmy w stanie zamknąć okienka. Tutaj możemy sklonować wirtualną maszynę. Możemy sklonować jako szablon, czyli możemy potem tworzyć nowe maszyny potem z tego szablonu. Możemy skonwertować tą maszynę na szablon. Możemy ją usuwać i tego wolałbym nie robić. Możemy też przygotować maszynę do przeniesienia. Przygotowanie do przeniesienia to nic innego jak ściśnięcie tej maszyny. I on ma jakiś diabelnie dobry ten algorytm kompresji, bo na przykład z takiej 80-gigabajtowej maszyny on zrobił mi 26, coś gigabajta.
1: No to faktycznie nieźle.
0: To się kompresuje cały dzień, ale warto. Jak na przykład mamy wolne łącze i chcemy to przesłać, nie wiem, gdzieś na chmurę.
2: Edit. Umbo. Image start import greeting tools command import from iPhone or iPad. Select paste. VF. Hexmark. Expanded VF. Zoom pass 2. RGB. Hexmark. Expanded VF.
0: Tutaj mamy view, to nic ciekawego Windows. Dla nas nie ma.
2: Hex zoom. Minimize. Hex zoom. Mini. Hexmark. Control center. Help.
0: I w oknie tym window możemy wrócić zawsze do centrum kontroli, nawet jak jesteśmy gdzieś dalej. Dobrze, teraz sobie opowiem trochę o ustawieniach tego programu, bo tu jest parę rzeczy wartych uwagi. Więc robimy sobie Ctrl, Command, przecinek. I tu, żeby było śmiesznie, możemy chodzić normalnie ostrzałkami. Pokazuję ikonę Parallelsa w menu, w pasku menu. To ten pasek menu sławetny, coś jak zasobnik w Windowsie systemowy. Tutaj folder maszyn wirtualnych możemy sobie zmienić. To jest typowo charakterystyczna dla QT kontrolka. Jeżeli chcemy coś w niej zmienić, to musimy wejść z nią w interakcję, ustawić się potem na tym tekście, w shift spacja i możemy wpisywać ścieżkę. Tutaj możemy sobie wybrać ikonkę w doku, jaką mają mieć wirtualne maszyny. Tutaj kolejna rzecz, jak chcemy zmienić jakieś pole, jakąś listę rozwijaną, zawartość jej, to musimy w nią zrobić w shift spacja, przejść na przykład do góry, dać Enter, potem w lewo, w prawo, żeby sprawdzić, co zmieniliśmy. Więc jak widać, problemy z dostępnością są i są one dość duże. Automatycznie sprawdza jej aktualizację. No i to jest tyle w zakładce General. Potem mamy shortcuts, czyli skróty klawiszowe.
2: Application shortcuts.
0: I tutaj mamy bardzo mało dostępny panel. I tutaj polecam wyłączyć śledzenie myszy VoiceOver skrótem Vo-Shift-F3. Dlatego, że mamy na przykład to application shortcuts i mamy pod spodem coś, co VoiceOver czyta jako grow area. Jak w to sobie klikniemy i pójdziemy na przykład strzałką w dół, damy Enter znowu, to powinniśmy przejść na następną kategorię. O, udało się. I nawet VoiceOver teraz to czyta. Mamy skróty aplikacji, skróty systemu macOS, skróty myszy, menu klawiatury. W menu klawiatury to jest coś takiego, że możemy sobie na przykład robić jakieś klawisze właśnie w menu klawiatury. Jeżeli na przykład nasz komputer nie ma tych klawiszy, to możemy je wymusić z menu. No i tu jeszcze mamy listę wirtualnych maszyn.
2: Button. Click the lock to prevent further handles. Toolbar. Application shortcuts. Text. Clipboard menu. Nuno.
0: Mnie interesują skróty dla mojej maszyny wirtualnej.

0: wirtualnej.
1: But macie mouse shortcu, keyboard numer.
0: I tu muszę sobie zrobić ocena.
1: Piąty HCTR plus S. Virtual machine S plus Z. Helat plus A. CTR plus V. Keyboard menu. CTR plus C. S, E, V, V. CTR plus V. Helat plus A. Virtual piąty numer C plus F. Plus. Restore default. Cwitz gdelot. Kto prevent. Cwitz gdelot. Press plus C plus F.
0: I tutaj musimy kliknąć ten przed to.
1: C. F. Hexbox. From macOS. Command F. To Windows. CTR plus F. Select T.
0: I tutaj możemy sobie wybrać, jakie skróty mają być makowe, mapowane na jakie inne skróty Windowsowe. Czyli na przykład... Na przykład Command B to jest Control B w Windowsie. Command P to Control P i tak dalej. Tu możemy wszystkie te skróty włączać lub wyłączać dowolnie. Ale to jest akurat fajne moim zdaniem, że możemy to w taki sposób sobie tym zarządzać, że możemy mieć makowe skróty w Windowsie, więc ja tego nie zmieniam.
1: Application shortcuts. Growth cent auto, combo cent macOS. Growth application.
0: Dalej kolejna zakładka.
1: macOS system shortcuts.
0: macOS system shortcuts i tutaj polecam sobie wejść.
1: Application short. Growth area. New. Bo cliff gdy lot to
0: jest ciężko zrobić.
1: macOS system shortcuts. Application shortcuts. Growth new. Close. Close. Mini. Zuparele callbar. Application shortcuts. Button. Application macOS system shortcuts. Application short. Growth area. New.
0: Bo cliff gdy lot. Raz shortcuts. Mi się udało tam wejść.
1: macOS system shortcuts.
0: Już teraz mi się nie udaje. O, udało się. I tutaj send macOS system shortcuts, czyli czy skróty mają być wysyłane do wirtualnej maszyny macOS-a, czyli na przykład command tab, command accent i tak dalej, czy do gościa.
1: Mac system shortcuts, command tab, dashboard, mission control, etc. Will be sent to your macOS virtual machine only when it is in focus. Other visitor will be sent to your mac operating system.
0: Czyli domyślna opcja, czyli automat, on wtedy te skróty będą wysyłane do wirtualnej maszyny tylko wtedy, kiedy jest ona jakby w aktualnie podświetlona. No i spoko. O, zapomniałem nie przeszkadzać, włączyć się tą ścinam, nie? Zaraz to ogarnę. Ale na przykład niektóre screenreadery mają skróty, które kolidują z tymi z tymi skrótami. Więc polecam to sobie jakoś zmienić. Na przykład na always
1: macOS system shortcuts, Mac system shortcuts, command tab, dashboard, mission control, etc. will be sent to your virtual machine.
0: I wtedy wszystkie skróty będą zawsze wysyłane do maszyny wirtualnej. A jeżeli będziemy chcieli wyjść z maszyny wirtualnej, to naciskamy naraz klawisze Ctrl i Option.
1: Wi-Fi, Focus, Top, Select, Exit, VO, CR, Naviga, Parallels, Desktop, Para, Unhecket, Show, Enfide, Parallels, Desktop, Hecg, F6, F1, F2, etc. Kresstan, Becon, Figure, Tas, Standard, Funcjon, Kres, In, macOS, Krybo, F, Unhecket, Show, Enfide, Parallels, Desktop, Hecg,
0: tutaj też to polecam odznaczyć. F6 nam będzie przełączało pomiędzy wirtualnymi maszynami, ale w Windowsie często tego używamy, więc polecam to po prostu odznaczyć i używać tego Control Option razem.
1: F1, F2, Open Keyboard, Preference, Restore Default, Button, Cwitz, Button, Always, Combo Box, Restore Default, Open Keyboard, Toolbar, Application Short, Growth Area, Send Maco, Growth Application Shortcuts, Table, macOS, Mouse Shortcuts, Keyboard Menu, Nuno, Keyboard Mouse Shortcuts, Mac Application Short, Mac Mouse Short, macOS System, Growth Area, Send macOS System Short, Alve, Send Growth Application Shortcuts, Application, macOS Mouse Shortcuts, Growth Close Keyboard Shortcuts for Secondary Cwitz, Can't Middle Cwitz, Kinder Virtual Machine, Unhecket, Secondary Cwitz, Head Control Shift, Plus Cwitz, Unhecket Command, Unhecket.
0: Tu możemy sobie ustawić, jakie skróty klawiszowe będą dla prawego kliknięcia, bo jak wiemy, makowy gładzik ma tylko jakby jeden przycisk myszy, więc musimy sobie tutaj to jakoś zwirtualizować. No dla nas to nie ma zbyt wielkiego znaczenia. No ale i mamy devices i mamy taką opcję, jak coś się ma stać, gdy zostanie podłączone do Maca nowe urządzenie.
1: Connected to my Mac. Connected to the active virtual machine. Ask me what to do. Permanent assignments.
0: I tutaj możemy wybrać, czy chcemy
1: connected to my Mac.
0: połączyć do naszego komputera, do naszego Maca, połączyć do aktualnej maszyny wirtualnej, czy zawsze się pytać.
2: I są też, widzę tutaj, jakieś stałe przypisania, że tak, można to już
0: on pamięta
2: na stałe.
0: Po prostu. Niestety, jeżeli chcemy sobie zobaczyć, jakie te urządzenia, no to VOCR. Permanent assignment. Ask me what to do. Ja akurat nie mam żadnych. Parallels detol internet short device fleet button. Dalej bezpieczeństwo. Password to. Virtual machines. Tutaj do czego ma być wymagane hasło do tworzenia maszyn, otwierania ustawień, klonowania maszyn. I tak dalej. To możemy ustawić hasło, jakim będziemy autoryzować to. No i to jest tyle. Dalej mamy sieć. Mamy sieć współdzieloną. I mamy tylko host, czyli wirtualne maszyny nie będą miały dostępu do sieci. Łącz Maca do sieci. Tutaj możemy wybrać, czy IPv4, czy IPv6.
1: 10, 211, 55, 1. Adres 10, 211, 55.
0: Tutaj sieć lokalna, wirtualna.
1: Subnet mask 255, subnet 10, 200 revert, but apple, port forwarding rules, kable.
0: I tutaj reguły przekierowania portów.
2: I to jest, jak rozumiem, taka sieć lokalna, ale sieć wewnętrzna, tak?
0: Tak.
2: W obrębie tej maszyny wirtualnej.
0: Tak, więc tu możemy eksperymentować, robić różne rzeczy. Tutaj mamy, czy chcemy wysyłać statystyki, czy chcemy logować zdarzenia. I możemy zresetować ustawienia do domyślnych. I dalej jest coś takiego jak Parallels Toolbox. Install button. I to jest taki malware, moim zdaniem. Znaczy, no nie malware, ale crapware taki, który oni dodają do Parallelsa. Tam mamy jakiś manager schowka, manager screenshotów i tak dalej. Takie wszystko w jednym, takie multi-culti, ale to...
2: Na co dzień niepotrzebne nam.
0: Delikatnie mówiąc, bo to, że to jest niedostępne, to jest jedno, ale ten program potrafi jeść na przykład 3 GB pamięci operacyjnej, bo tak.
2: No to zdecydowanie twórcom przerost trochę formy.
0: Trochę nie wyszło. Dobra, teraz myślę, że możemy sobie na przykład spróbować utworzyć nową maszynę wirtualną. Naciskamy sobie WM. New. No i teraz mamy coś, taki widok nas przywita po pierwszym uruchomieniu Parallelsa. Musimy zeskanować OCR-em.
1: Finish head standing parallels best three system. Scrum and from depot create new. Depot Windows 11 install Windows. From Microsoft Linux or Mac OS. From any machine. Three systems.
0: I tutaj on nam czyta. Get Windows 11. Czyli możemy po prostu pobrać od razu Windowsa od Parallelsa.
1: From Microsoft Linux or Mac OS. From any machine.
0: Możemy pobrać dobrze Linuxa, Mac OS-a. Możemy też wybrać obraz dysku.
1: Three systems. Download. Mac OS Ubuntu Linux Ubuntu Vitro Sekta Fedora Linux. Open, continue. Mac OS, download.
0: I tutaj mamy kilka tych downloadów, a pod spodem czego one się tyczą.
2: Czyli trzeba sobie policzyć po prostu.
0: Tak.
1: Ubuntu Linux, Ubuntu Vitro, Cedora Linux, Ubuntu, Mac OS, open, continue. Mac down, three systems.
0: Kiedyś to był Debian, ale już go chyba nie ma.
1: Foxtrot. Down, Mac OS, Ubuntu Linux, Ubuntu Vitro, Sekta, Fedora Linux. Open, continue. Mac Ubuntu, Cedora Linux, down, three systems. From any machine. From Microsoft Linux, or Mac OS. Linux, from Microsoft.
0: Microsoft Linux.
1: Install Get Windows 11.
0: Zrobimy to Get Windows 11.
1: Down, Mac open, continue. Download, three systems. Down, Mac open, continue.
0: I robimy continue.
1: Harry. Mac OS, Ubuntu Linux, Ubuntu Vitro, Sekta, Fedora Linux. Finish head scanning. Windows 11, works graphing parallel system. Windows, UNET, Windows, download and install. Windows 11, UNET to install Windows 11 on your Mac to run. Windows apps, if you want to use another operating.
0: Musi, swoją drogą, pięknie działa VOCR. Po prostu czuję się, jakbym natywnie czytał sobie to, nie?
2: No to prawda, tylko nie masz po prostu informacji, co jest kontrolką, a co jest jakąś tam tylko informacją tekstową. Tego
0: to
2: się trzeba domyślać.
0: To się jakoś...
1: Status me, zon, angio, hit, bank, bot, password, bot, c, ubratek, set, autoscan, detect objects, uselast, detect objects. Parallels desktop.
0: I zobaczymy.
1: Finish text, Windows 11. You need to install Windows 11 on your Mac to run. Windows apps, if you want to use another operating.
0: Nie działa.
1: OBJCT system install Windows 11 manuale.
0: Czyli jeżeli chcesz zainstalować Windowsa ręcznie lub wybrać inny system, pomin ten krok.
1: Obiec. Windows 11 works great in Parallels desktop. Bootere.
0: Windows 11 działa dobrze z Parallelsem, ale są pewne ograniczenia.
1: Obiec. Notatio une aktywate desktopy of Windows 11.
0: Uwaga, musisz aktywować te kopie systemu Windows 11 po instalacji.
1: Batkins install Windows.
0: Klikamy install Windows.
1: Finisteps, obiec, obiec, Windows, Dimmet, Button. Finisteps, obiec, obiec, 3.5 MB of 4 GB, 3.5 MB, 19 minut.
2: No i się pobiera.
0: A i on się będzie pobierał długo. Ja tylko sobie naprawię VOC-era.
1: Set, save, latex, save, ubrać, set, autostan, detect, obiec, ps. Parallels desktop, win, finisteps, obiec, 39.8, ekci, VOC-era.
0: Chyba nie zadziałało za bardzo.
1: 40, obiec, 4, obiec, 44.6 MB of 4 GB, 2.4 MB, 29 minut, sma
0: i
1: nim.
0: No i dobra, i to anulujemy.
1: Finisze obie, cancel, pause, cancel, c, dialog.
0: Bo nie ma już takiej Blank, potrzeby. Jest. I tutaj, co ciekawe, możemy normalnie voiceoverem. No to teraz myślę, że sobie odpalimy Windowsa. No bo...
2: To ja jeszcze cię popytam... To ja jeszcze cię popytam o to, jak wygląda proces tej instalacji dalej. No bo myślę, że kiedy...
0: Sam, wszystko. Tak to by... Tak, gdyby, wiesz, gdyby tam coś trzeba było zrobić, to bym to pokazał. Nie pokazuję tego dlatego,
2: a
0: że po prostu on
2: jak wygląda
0: pobiera?
2: Kwestia konta
0: czekamy
2: użytkownika?
0: Czekamy na dźwięk. On tworzy nam po prostu konto tak, o takiej nazwie jak twój Mac, a hasła nie ma.
2: I ono jest kontem lokalnym.
0: Tak.
2: Okej, okay. No to w sumie też fajnie, że przynajmniej na razie nie ma obowiązku tworzenia tego konta Microsoft, że jeszcze da się z tego wycofać, chociaż to coraz trudniejsze pod Windowsem 11, więc ja się trochę obawiam tego, co będzie później, kiedy Microsoft już naprawdę się zaweźmie i będzie nam kazał za wszelką cenę tworzyć
0: konto. Parallels ma jakąś zmodowaną wersję obrazu, bo na przykład tam parę rzeczy, tam nie ma tego całego bloatware'u typowo Windowsowego, jakichś gier i tak dalej wgranych. Więc albo oni mają jakiś deal z Microsoftem, że dobra, my wam dajemy jakiś bardziej surowy obraz, albo po prostu Parallels na własną rękę to jakoś
2: całkiem
0: tam...
2: możliwe, no bo te obrazy Windowsa są możliwe do modyfikacji i jeżeli ktoś wie jak, wie czym, to można i to są oficjalne narzędzia dystrybuowane chociażby przez Microsoft na użytek korporacyjny.
0: Dokładnie, więc pewnie Parallels ma jakiś swój tam obraz, który oni... Bardzo fajny obraz. Jak chcemy odpalić maszynę, to dajemy po prostu Enter. I się nam otwiera kolejne okno z nazwą naszej maszyny wirtualnej. I tutaj mamy wszystko Configure VM, o nim za chwilę. Zaraz opowiemy sobie o menu, bo to menu się nam zmienia. On się zachowuje tak, jakby to była osobna aplikacja.
1: Dialog. Nuno. Windows 11. Powerby Parallels Register Action Desktop 20 for Mac. Windows Powerby Parallels. Nuno. Windows. Apple. Nuno. File Explorer. Control Panel.
0: O, mamy tutaj skróty. Na przykład mamy eksplorator plików, panel sterowania, menedżer urządzeń, menedżer zadań, sprawdzanie dysku.
1: Close Windows. Prepare for transfer. File Explorer. Edit. Umożliwić start insert with select all. Past copy. WF. Enter Coherence Command Control C.
0: Coherence Mode, no to trzeba bardzo uważać, bo ten Coherence Mode to jest coś takiego, on jakby łączy aplikację z Windowsa z tymi z Maca. Czyli powiedzmy, że mamy na przykład na Windowsie otwartego, nie wiem, Visual Studio. I idziemy sobie Command Tabem na Macu i on widzi każdą aplikację Windowsową jako osobny element.
1: Enter full screen command control F. Enter picture in picture command control M.
0: Tutaj picture in picture, czyli obraz w obrazie, taki tryb, że maszyna wirtualna jest jako takie małe okienko.
1: Use all displays in full screen. Tapestry, use all displays in full screen.
0: Używaj wszystkich ekranów w trybie ekranowym, w trybie pełnoekranowym.
1: Tapestry and schod. Enter co
0: zrób zrzut ekranu.
1: Pions.
0: Tutaj mamy akcję.
1: Start. Starting rollback mode. Start.
0: Tutaj mamy opcję start, czyli po prostu uruchamiamy wirtualną maszynę.
1: Start
0: in rollback mode to jest bardzo fajna opcja, bo rollback mode to jest coś takiego, że jak uruchomimy wirtualną maszynę i będziemy sobie coś na niej robić, to ona jakby nie będzie tego pamiętać. Czyli jak ją wyłączymy potem, to ona będzie tak jakbyśmy nie robili na niej nic. Czyli na przykład chcemy przetestować jakiś program, nie do końca wiemy, jak on zadziała, albo jakiś trik w rejestrze na przykład, chcemy sprawdzić, czy będzie działał jak należy.
2: No to tak, to żeby no to sobie możemy... tej maszyny nie rozwalić, to po prostu robimy coś takiego i jeżeli nawet coś się popsuje, to i tak żadna strata.
0: Tak, bo po prostu restartujemy program i...
1: Enter travel mode. Enter travel mode.
0: Dalej włącz tryb podróży, czyli po prostu maszyna będzie zużywała nam dużo mniej zasobów, będzie miała dużo mniejszy dostęp do danych.
1: Pause.
0: Wstrzymaj.
1: Suspend.
0: Zawieś.
1: Shoot down. Restart. Shoot down.
0: Wyłącz ruchu ponownie. Pauza to jest po prostu coś takiego, że tak jakby maszyna się zawiesza. Suspend to hibernacja, a shutdown to wyłączenie.
1: Hetzkmark. Restart. Hetzkmark. Stop. Restart.
0: Tutaj restart.
1: Mark. Stop.
0: Stop jest zaznaczony, czyli jest po prostu całkiem zatrzymana.
1: Reset. Tate snaps hoteli. Reset.
0: Reset to możemy do ustawień fabrycznych.
1: Tate snaps, to snaps, tate snaps hoteli. Psis.
0: Możemy zrobić snapshota, czyli taki obraz dysku, tak jakbyśmy robili na przykład image for Windowsem. Obraz tylko paralelsowy wewnętrzny.
1: To snaps,
0: przywróć do snapshotu, czyli możemy wybrać jakiś snapshot.
1: Manage snapshot celi. Reinstall manage snapshot celi.
0: Zarządzaj snapshotami.
1: Reinstall Parallels Tools.
0: Przeinstaluj Parallels Tools. I Parallels Tools to jest po prostu sterownik, tak to można nazwać, który pozwala nam na przykład synchronizować schowek, pliki i tak dalej.
1: Configure ellipsis. Start. Configure ellipsis.
0: Tutaj konfiguruj, czyli otwieramy ustawienia tej VM-ki.
1: Window. Minim. Head. Control. C. Medial. Mowy tak to nie. Window. Help. Apple. Nuno. File. Edit. V. Start.
0: No i to jest na tyle. Myślę, że możemy uruchomić Parallelsa, żeby zobaczyć, jak to działa.
2: No jasne.
1: Dimmet. Button.
0: Minim. Start. I sobie czekamy, co się stanie. Ta maszyna już jest trochę zawalona różnymi rzeczami, bo ja... Wszystkie te podcasty, które od jakiegoś czasu na Windowsie dla was robię, z programów na Windowsa, no to jest... O. I dzień dobry.
2: No my tego nie słyszymy.
0: A, wy te... Oj.
2: Tak. Ale to jest uroda Zooma po prostu i współdzielenie ekranu. O. I już słyszymy.
0: O. Jestem już w Windowsie po prostu. A tymczasem obok menu Actions pojawiła mi się kolejna zakładka w menu, czyli Devices, urządzenia.
1: USB Ampersand, Bluetooth.
0: I tu mamy USB i Bluetooth.
1: Apple Mupy Hybrid Halo 96 numer 2. Mupy Apple Mupy Hybrid, Mupy Passport 2626. Mupy Passport Scarlett Solo USB, TPS DRM Sen Family. Vendor 2188 Hyphen, Cumpusite numer 2. Ubiquity Fido numer 2, Configure Ellipsis. Apple Mupy Hybrid, Mupy Passport CTP, Ubiquity Fido numer 2.
0: Tutaj mam różne urządzenia, które mogę dać wirtualnej maszynie. Jak dam Enter sobie na takim urządzeniu,
1: na
0: przykład na tym YubiKey. Ja mam wyłączone dźwięki w Windowsie, ale otworzymy sobie DefMgr. Nie pamiętam. Ale to przy okazji pokażę. Device Manager.
2: Ale jakie urządzenie?
0: Ja to inaczej zrobię. Po prostu oddam na przykład dysk jakiś zewnętrzny.
1: USB CD DVD Neto CD USB MP MP Passport 2627. Application Alert System Dialog Parallels Desktop Advanced Access MP Passport 2627. Always Allow Boot Parallels Desktop Nuno Windows Button.
0: I zobaczymy, czy go widać.
3: Obszar widok elementów lista widok główny za ten komputer 1020, wysłuchany C, kolon, mat, logon, numer 8, mat, stacja dysku, DVD-B, mat, numer 8, stacja dysku, DVD-B, numer 8, mat, X, 35, stacja wysłuchany C, 1, stacja dysku, DVD-B, mat, 5, numer 8, mat, X, 35,
0: yes.
3: Wolne miejsce, 3,57, PDF, autom.
0: Podmontował się po X, ale no, ale jest.
2: Ale jest.
3: To był obszar roboczy.
0: Ja teraz chcę oddać z powrotem Macowi.
1: My Passport 2626, Hetzkmark, My Passport 2627.
0: To oddaję, po prostu naciskając Enter. No i już.
2: Czy taka operacja jest bezpieczna? Czy jeżeli pracujemy na danych z takim dyskiem, to nie powinniśmy zrobić jakiegoś wysuwania wcześniej? Jeżeli coś takiego robimy?
0: Nie róbcie tego w domu, tak to powiem. Ja przez całe swoje komputerowe życie jedyny system, na którym faktycznie musiałem dyski wysuwać, to był Linux. I na Macu, jeżeli to są NTFS-y, bo Mac z NTFS-em to trochę jak pies do jeża. Ale na Windowsie nie miałem nigdy potrzeby wysuwania dysków, nigdy nic mi się nie uszkodziło, ale tak, wysuwajcie dyski przez bezpieczne usuwanie sprzętu w pasku zasobnika.
1: Apple, Tel, Win, Develop, Devices, Hats, Pions, Devi, USB, Telebower, USB, CD, DVD.
0: Tutaj mamy CD, DVD.
1: Netto, CD, DVD, slash, DVD, 226.31, 28.61, 23.12.04.05.38.23.2, Understore, New, Understore, LAS, Understore, SVC, Understore, Fresh, Understore, Client, Consumer, Understore, Understore, A64, Understore, PL, PL, ISO. Hetzkmark, Disconnect, Connect, Vima, Szalicą, Figura, Ellipsis, 226.31.
0: Tutaj mamy jakiś obraz podpięty.
1: Button, blank, tekst, blank, tekst, dyslip, imasz, blank, tekst. Finish hit, gdzieś podaj OTC, ten numer, obiec, obiec, tyle manager, obiec, obiec, kibit, obiec, obiec, obiec, exit, blank, okej, okay, okej, okay, blank, tekst, okej, okay, blank,
0: już tego obrazu
1: text,
0: nie ma.
1: Okay,
0: blank,
1: text, develop, devices, develop, DQS, CD, DVD, network, CD, CD, hetzkmark, 200, hetzkmark, disconnect, connect, masz, ellipsis, figura, ellipsis, device, network, network,
0: tutaj sieć.
1: Hetzkmark, share network, disconnect.
0: O, tutaj właśnie z tej opcji korzystałem, jak mieliśmy audycję o robotasku i chciałem coś sprawdzić, to tutaj odpinałem internet.
2: No tak.
1: Devices, network, devices, network, head, host only net, build network, IP addresses, 10, 211, 55, 3.
0: Tutaj mamy adresy IP. I tutaj kolejna rzecz w wersji Pro, mamy network conditioner, czyli możemy zasymulować na przykład, że mamy 64 kilobity na sekundę internet.
1: Są figury ellipsis, disconnect, hetzmark, devices, network, sound output, mikrofon, sound output.
0: Tutaj wyjście dźwięku.
1: Mikrofon, Mac Mini, select, solo, USB, hetzmark, mikrofon, kamera.
0: Mikrofon, kamera, udostępnianie.
1: Access Windows folders from Mac, share folders, none, hetzmark, nuno, mini nuno, add folder ellipsis, są figury ellipsis, hetzmark.
0: I to możemy wybrać, jakie foldery chcemy współdzielić z Maciem i na odwrót. Jakie foldery chcemy współdzielić na Macu z Windowsem?
2: I jeżeli taki folder współdzielimy, to gdzie on jest widoczny pod Windowsem?
0: Pod Windowsem? Już ci pokazuję. Wchodzimy w ten komputer. Tu jest folder Z. I to jest mój folder domowy.
2: Okay.
0: I teraz na przykład kasuję folder i to jest folder na Macu.
2: Czyli on sobie montuje to jako dysk.
0: Tak, tak, tak. Oj. O. Mogę normalnie tekst
1: przeczytać.
0: I w drugą stronę, jak chcemy, czyli z wirtualnego Windowsa na Macu, to przechodzimy sobie do Findera.
1: Finder, Grip 2, List Gwiew, Vertical Sidebar.
0: I na pasku bocznym mamy podmontowaną wirtualną maszynę.
1: List Gwiew, C, Nuno. List Gwiew.
0: I tutaj mamy.
1: Godot folder. Jest List Gwiew, Addons folder, Editor folder, Projekt folder, Editor folder.
2: I to są foldery z Windowsa.
1: 14.02.2020.06.pm. Fold List Gwiew, D3D12CDLL Microsoft, D3D12SD Kalejers DLL Microsoft.
2: Zobaczmy, no takich plików pod Windowsem, pod Maciem raczej nie uświadczymy.
0: No nie.
1: Macintosh HD.
3: Uruchamiamy otwórz, pole kombinowe tekstowe, subnik elementów i sprawy, wypełniona znaczowo 3.17.
0: O, jest taki folder.
3: Wszystko
0: się zgadza. Więc to jest właśnie coś, czego w VMware'ze jakby no, nie uświadczymy na taką skalę.
2: No nie, bo tam można sobie co prawda foldery jakoś podmontowywać, można to robić, ale jest chyba więcej z tym zabawy.
0: Dokładnie, a tutaj to po prostu działa.
1: Win, develop, devices, packi, dev, USB, CD, network, sound, output, mikrofone, camera, share, telboard, USB, ampersand,
0: blue, telboard, keyboard,
1: CTRL, break, CTRL plus alt, CTRL plus alt plus end, CTRL plus alt plus break, CTRL plus break, shift plus break, alt plus break, shift plus shift,
0: alt pauza,
1: scroll lock, print screen, alt plus print screen, insert, CTRL plus alt plus F1, CTRL plus alt plus F2, CTRL, alt, num lock, alt plus enter, wink, customize ellipsis, wink.
0: Tu mamy po prostu różne przykładowe klawisze.
1: Alt plus enter, num lock, Alt plus Enter. CTRL Alt plus Enter.
0: Mamy Alt Enter, możemy wywołać. No i dalej mamy zakładkę Develop, której w wersji standard nie mamy. Możemy włączyć serwer SSH.
1: Opening browser. Start debugging session.
0: Możemy uruchomić sesję debugowania.
1: Generate co redum. Windows to osem setkin. Generate co redum.
0: Wygenerować zrzut pamięci.
1: Windows Flex Order. Register editor. Command prompt. Admin. Room. Start SSH session. Room. Command prompt.
0: Możemy
1: admin.
0: Na przykład dostać się od razu do command promptu.
3: Microsoft Windows version 10.0.2.1.0.3.3.3.3. Microsoft Corporation. Przyjmiec C. Program PS Parallels Parallels Source. Obszar roboczy.
1: Apple. Help. Win. Develop. Start room. Command register edit. Windows. Mini Heads Control Center. Help.
0: No i dalej mamy okno po prostu. Normalnie możemy już, dalej mamy takie zwykłe opcje. Takie zwykłe.
3: Mhm.
0: O, także tutaj to jeszcze pokażę, gdyby jakiś program nie chciał działać, akurat na przykład, o, dla testu. Ja wyłączę tą maszynę na razie i włączę ją w tym trybie rollback, czyli w tym trybie, że ona zapomni jakby to, co na niej robiłem.
2: Bo będziesz psuł.
0: Nie będę psuł jakoś bardzo, tylko chcę zainstalować program, którego nie chcę mieć jakby cały czas. Robimy to start in rollback mode. Maszyna po prostu normalnie się nam włącza, jakby nic się nie stało. Chwilkę sobie poczekamy.
2: Wystartowała.
3: Obszar roboczy.
0: Screen reader też wystartował. Chcę pokazać taką sytuację, że coś idzie, nie tak, że jakaś aplikacja nie chce nam działać. Znam taką aplikację, to jest Elten.net.eu chyba to było.
2: Teraz to chyba Elten Link nawet.
3: Wyświetl informacje o witrynach czy link do obrę.
0: O, nawet przekierowało
3: mnie. Zajest alert, program aktualnie otworzy w tym czasie pełno INTC link. Przejdź INTC. W tym czasie INTC link. Kropka. Zamknij przycisk. Pół nemel, kocha, szukry, pół nemel, K2.
0: Pół nemel. Zajest alert,
3: program aktualnie otworzy w tym czasie pełno INTC. Zamknij przycisk. Kropka INTC.
0: Przepraszam za ten internet.
3: Elden 2723-136. Pobrane, instalator. Zainstaluj dla bierza, anuluj, zainstaluj dla wszystkich użytkowników, język, ok, anuluj, przycisk. Wybierz ok, przycisk, anuluj, przycisk, ok, przycisk. Instalator, anuluj, proszę, przeczytaj, anuluj, akcept, proszę, przeczytaj, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept, akcept.
0: Mam nadzieję, że ten błąd nie został poprawiony przez twórcę Eltena, bo było pewnie smutno.
3: Zacząć przycisk, instalator, uruchom aplikację Elden, pole wyboru, zaznaczone 0, zacząć przycisk, instalator, Elden, obszar roboczy. Elden OK, przycisk, procedura inicjowania biblioteki dołączanej do miśnia DLL-nie powodowała się.
0: O, właśnie, no i super.
3: Pobrane, eksplorator plików, widok elementów.
0: I w takiej sytuacji musimy włączyć tak zwany mechanizm translacji, bo kiedyś były systemy 16-bitowe, potem pojawiły się systemy 32-bitowe, potem 64-bitowe i to były x86, a teraz jak grom z jasnego nieba spadł na nas ARM, czyli inna zupełnie architektura procesorów, która wymaga pewnego rodzaju tłumaczenia, żeby większość programów, jakie kiedykolwiek człowiek na Windowsa napisał, bo te x86 były z nami od zawsze, jeszcze od czasów DOS-a, działały. I my możemy wymusić, żeby Parallels, czy właściwie Windows, tłumaczył sobie ten kod na kod x86.
2: Jak się domyślam, to jest zawsze coś kosztem czegoś, czyli wydajności.
0: Wydajności, tak, ale no, na takim programie jak Elden to nie wpływa za bardzo. Robimy Alt Enter.
3: Właściwości Elden Elemista zakładek, skrót zakładka, zgodność zakładka, podpisy cyfrowe zakładka,
0: mamy zgodność.
3: Uruchom narzędzia do robienia ręcznie, uruchom ten program, niczony kolor w pole wyboru, uruchom rozdzielczości, ekran się wyłącz, optymizację, uruchom ten program, ja to mam, zarejestruj ten program, w dłużej wersji, zarządzanie, zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości, bez zmień ustawienia emulacji, przycisk.
0: I tu mamy zmień ustawienia emulacji.
3: Ustawienia emulacji ARM dla Elden.exe. Powiedz się więcej o ustawieniach zgodności systemu Windows na platformie ARM. Link. Jeśli ten program działał w starszej wersji systemu Windows na platformie ARM, próbuj przywrócić poprzednie zachowania. W przypadku innych problemów z tym programem próbuj użyć zalecanej próby ustawienia emulacji lub wybierz poszczególne ustawienia. Zmiana ustawienia emulacji może rozwiązać problemy ze zgodnością, ale może spowodować wolniejsze działania tego programu. Próba ustawienia emulacji. Ukryj możliwość emulacji architektury i strzec. Powiedz się więcej o ustawieniach. Anuluj przycisk. Powiedz się próba ustawienia emulacji. Polecam widoczne.
0: Tutaj robimy sobie bardzo dokładne wykonanie, czyli wszystkie instrukcje tłumaczymy.
3: Użyj ustawień, okej, anuluj powierzchnię więcej, anuluj okej, czy użyj ustawień zaawansowany pole wyboru, miasta okej, czy dziś właściwości, ten zmien okej, czy dziś,
0: anuluj
3: czy
0: dziś, okej, czy dziś, obszar
3: roboczy. Pulti pisa, ten zaznaczony, masz 6, ten obszar roboczy.
2: No, na razie nie ma błędu.
4: Czy chcesz wysyłać raporty o zachowaniu? Tak, nie. Elden 2.5, licencja użytkownika, regulamin portalu.
0: Właśnie bardzo dużą zaletą
4: nie.
0: Paralelsa jest to, że domyślnie jest wyłączony Windows Defender. Także też taka fajna rzecz. I teraz przy okazji wam pokażę, co się stanie, jak wyłączymy sobie maszynkę po raz kolejny.
3: Otwórz pole do wprowadzania przez spację ukośnik.
0: ST0. Wyłączamy maszynkę.
2: A czy...
0: I coś tu się ciekawego stało.
2: Czy sam restart też by pomógł, czy nie?
0: Sam restart nie, w sensie sam restart, bo chodzi teraz o to, że jak ja wyłączyłem sobie maszynkę, to aha, on mnie teraz pyta, czy ja chcę zapisać te zmiany,
2: a, jednak, w ten sposób,
0: z tego rollbacka, czy nie chcę ich zapisywać.
4: Mhm.
0: Więc robimy sobie discard. No i włączymy jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy to faktycznie działa. Włączymy sobie jeszcze raz maszynkę. Jak na przykład ja testowałem te różne screen readery do naszej audycji o screen readerach, to rollback się bardzo przydał, bo to wiadomo, że takie rzeczy to...
2: No to zobaczmy,
0: czy... Mamy 5 ikonek, a nie 6.
2: No właśnie. To zapytam od razu jeszcze o taką rzecz, jak wersjonowanie. Czy tu jak rozumiem, możesz sobie tworzyć te tak zwane snapshoty i to może być jakaś taka alternatywna metoda na zabezpieczenie się przed popsuciem sobie tej maszyny. No bo też nie zawsze wiesz, czy będziesz chciał te dane zachowywać, czy nie, w którym momencie, więc czasem ta strategia może okazać się słuszną.
0: Tak, no to zależy, co robimy, nie? I teraz już po raz ostatni sobie maszynkę wyłączymy, bo pokażemy ustawienia. Jeszcze potem jeszcze raz ją włączymy, bo pokażę jedną rzecz dla ludzi, którzy mają MacBooka. Jak słyszycie, ja mam pełną klawiaturę. Ale dla użytkowników MacBooka jest jedna rzecz, którą musimy sobie zmienić.
4: Parallels desktop preferences, Windows i masz button, click the button.
0: Teraz wchodzimy sobie w ustawienia maszynki. I warto wiedzieć o tym, że jak chcemy maszynę ustawiać, to ona powinna być wyłączona, czyli musi być zrobione stop, tutaj musi pisać stop, być napisane. I tu lecimy od samej góry. Możemy sobie wybrać, jaki tu jest system zainstalowany. Ja muszę ten object jakoś to naprawić, bo... Nie. I tutaj mamy kilka profili. Mamy na przykład taki profil jak Software Development.
4: IDE, Databases, Emulators, etc. Hang, Total Size, Redline, Google, Total Hang, IDE, Databases, Emulators, etc.
0: Mamy tu kilka profili różnych. Ja sobie zrobię na przykład Change. No i to jest niestety niedostępne, więc znowu OCR. Mamy Productivity, czyli taki lekki profil, powiedzmy, dla przeglądania poczty i tak dalej, i takich prostych rzeczy.
2: Dla takiej pracy typowo biurowej.
0: Czyli dla programowania. Tak. Drugi profil mamy development, czyli programowanie. Mamy tu połączone to różne narzędzia dla programistów i trochę więcej pamięci.
4: Co? Software testing. For testing software in an isolated environment.
0: Dalej mamy testy oprogramowania w środowisku izolowanym, czyli Parallels izoluje nam maszynę od, od naszego środowiska pracy, od naszego Maca.
4: Design blend. Tak, software and graphics editing programs. Games only. Full strength 3D games with high demand for resources. Full strength 3D games only.
0: I tutaj mamy tryb gamingowy, czyli pełnoekranowe, trójwymiarowe gry wymagające dużej ilości zasobów. mógłbym Parallelsa nawet przetłumaczyć, chyba nawet całkiem by się to udało. No ale ja sobie zostawię przy tym software developmentie, bo jak widać tam pisze, że modified, czyli zmodyfikowany, ja tam trochę ten profil podrasowałem pod siebie, no bo każdy z tych profili możemy edytować, niestety nie możemy sobie tworzyć własnych profili, a szkoda, możemy tylko te predefiniowane zmieniać tak, żeby nam pasowało. Tutaj mamy reclaim, możemy odzyskać miejsce, ale w tym wypadku akurat no mogę to spróbować zrobić.
4: Finis, ok, reclaim, 83, ok, total it, real team virtual disk optimization is an alert for. Space, numero descript, name, Windows 1, general user, numero configuration, numero configuration search, general options hardware search, Windows 11, name, numero description, numero space, numero
0: no
4: descript.
0: No właśnie, maszyna nie używa dodatkowego miejsca na dysku, więc tu nic nie możemy zrobić.
4: Options, Windows 1, bootpot, it, bootpad, preclaim, miscellaneo, preclaim, adle 0kb, miscellaneo, 10, snapshot, harddisk 86, harddisk 86.18 GB, snapshot 410 KB, miscellaneo, 10, preclaim, miscellaneo, 10, 9 MB.
0: Tutaj mamy co ile zajmuje, no najwięcej zajmuje dysk maszyny, ponad 80 GB.
4: Headset, preclaim, disk, spacer,
0: i tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy, żeby on wszystko, co może, odzyskiwał przy wyłączaniu maszyny.
4: Button, switch gdy lot, to prevent footer, button, toolbar, option, hard, option,
0: dalej mamy najważniejszą, ale jednocześnie najbardziej irytującą zakładkę, czyli options.
4: List, toolbar,
0: bo tutaj mamy niby taki tekst statyczny, ale w niego można klikać, to są takie jakby karty. Klikamy sobie na przykład w pierwszą z takich kart, czyli startup and shutdown, uruchamianie i wyłączanie. I tutaj tak, startup and shutdown manually. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że jak tylko damy Enter w tym centrum sterowania, to on od razu wirtualną maszynę nam włączy. Ja tego nie lubię, ja lubię wszystko robić ręcznie.
4: Unheadset, always ready in background, heads, the virtual machine starts automatically when this Mac starts up, and pauses endlessly for nothing.
0: Właśnie.
4: Unheadset,
0: always ready in background. To spowoduje, że maszyna będzie się nam uruchamiała z macOS-em.
2: I co za tym idzie, będzie nam zawsze zabierała zasoby.
0: Dokładnie.
4: Headset, custom, hexbox, the virtual headset, headset, more private mind, the email, mind private, more open headset, start up, open headset, always ready, the virtual magic headset, custom, hexbox, start automatically, never, combo box, start headset, custom, hexbox.
0: I tutaj mamy custom, czyli możemy sobie dokładnie wybrać te opcje.
4: Start, never, start up, VF, never,
0: uruchamiaj combo box, start automatycznie, ja mam zaznaczone, że nigdy.
4: Start, never, combo box, start when window opens, combo box.
0: Ale możemy uruchamiać automatycznie podczas otwierania okna lub z systemem. I tutaj taka sama strategia, musimy kliknąć w listę rozwijaną w Shift Spacja, zrobić strzałkę w dół, dać Enter i potem w lewo, w prawo, żeby sprawdzić, gdzie jest, co się nam zmieniło. Tutaj tryb po uruchomieniu, czyli czy chcemy mieć maszynę w okienku, czy w pełnym ekranie, czy w tym trybie koherencji. Tutaj co się ma stać po wyłączeniu maszyny wirtualnej? To tak jak wyłączaliśmy sobie maszynkę, no to po prostu nam lądowaliśmy w tym centrum kontroli, okno się zamykało, a możemy na przykład zrobić tak, żeby to okno zostawało cały czas aktywne. Tutaj gdy wyłączamy macOS-a, maszyna zostanie zahibernowana, czyli jak wyłączamy system, no to po prostu Parallels dba o to, żeby tej maszynie się nic nie stało, nią jakby zamraża. Po zamknięciu okna maszyna jest wyłączana, czyli jak sobie zrobię Command Q, to on zanim wyjdzie mi do macOS-a, to najpierw po prostu wyłączy maszynę. No i tutaj możemy po 30 sekundach nieaktywności zawiesić maszynę, jeżeli nie ma żadnych zadań, które Windows robi w tle, żeby zwiększyć żywotność baterii. I tu jest napisane, że w tym trybie podróży opcja ta jest zawsze włączona. No i tu mamy przywróć do ustawień domyślnych. Dalej mamy optymalizację. Druga zakładka.
4: Love, medium, no limit, no limit są virtual machine disk slot, no limit, love, 4, resource USAG, 4.
0: I tu możemy sobie wybrać.
4: 3, 2, 1, 0, love, medium, no limit, virtual machine disk slot, OSPET, CPU USAG, and network SPET, go for running multiple virtual machine SATONCE.
0: Tutaj możemy sobie wybrać, w jaki sposób ta maszyna działa i może korzystać z zasobów. Mamy opcję limited, czyli po prostu ograniczony. Delikatnie ograniczona.
1: Moderator limited virtual machine / OSPET, CPU saga, end network speed, go for no limit, no limit.
0: Dalej dwójka, trójka, a czwórka to jest najwyższy poziom, no limit, czyli brak limitu.
1: CPU saga, on network speed, go for resource intensive tasks. Restore defaults, boot, sleep, boot, boot, sleep, boot, rest, no limit, no limit,
0: no limit,
1: no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no
0: limit, no limit, no limit,
1: no limit, no limit, no limit, no limit, no limit,
0: no limit,
1: no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit, no limit.
0: I tutaj mamy jakby synchronizuj foldery użytkownika macOS-a i Windowsa. Jak to sobie włączymy, no to Windows współdzieli z Maciem folder dokumenty, folder pobrane i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie lubię, bo ja mam bardzo charakterystyczną strukturę folderu dokumenty na Macu i ja nie lubię, żeby on to synchronizował, nie chcę.
2: No tak, a poza tym na przykład w przypadku pobierania to nie ma to sensu, bo często nie potrzeba nam programów na Maca pod Windowsem i vice versa.
0: Dokładnie.
1: Downloads, etc. To inserasy data accessibility and avoid duplicate files. Learn more. Customize, boot, headset, share custom Mac folders with Windows, customize. Windows, customize, boot, Windows, service and open files, customize.
0: To możemy zrobić dostosuj.
1: Customize, boot,
0: i możemy tutaj podłączać konkretne foldery jako lokalizacje sieciowe. I tu też OCR musi być użyty.
1: Finisce cwic gdelot, kto prewent cwic gdepres, micance loke, ultra plus, v, f, u, custom folders, af nuno, mini nuno, general, mini af, custom f, v, tre plus, micance loke, tre plus, plus.
0: To mamy plusik i możemy wybrać jakiś folder. Ja teraz nie będę tego robił, no bo mogę zrobić, co mi szkodzi, na przykład projekty powiedzmy.
1: Jest list 2, open, button.
0: O.
1: Relativity, combo box, user definite macOS folders.
0: I tutaj, co ciekawe, możemy sobie wybrać, jakie chcemy mieć uprawnienia, czy chcemy mieć odczyt zapis, czy tylko odczyt z
1: maszyny na maszynie.
0: Udostępniaj foldery chmurowe Windowsowi. Udostępniaj woluminy podmontowane do macOS-a Windowsowi. I tu mamy opcje zaawansowane. Przypisz literę dysku do przypisanych folderów. Pozwól tworzyć pliki wykonywalne. I włącz dosowe nazwy pliki. Dalej mamy aplikacje. Udostępniaj Windowsowe aplikacje Macowi. To jest to, o czym już wspominałem, że możemy na przykład wybrać, żeby exeki były otwierane w Windowsie i Windowsowe aplikacje są normalnie widoczne wtedy w folderze z aplikacjami. Ja tego nie lubię, bo tak jak mówię, ja Windowsa używam na Macu głównie do grania i do pracy, więc nie potrzebuję aż tak ciasnej integracji, ale jest to bardzo fajna opcja i działa to naprawdę solidnie.
2: I na przykład można zrobić coś takiego, jak rozumiem, żeby otwierały się chociażby dokumenty. Jeżeli na przykład pliki docs lepiej nam się edytuje w Wordzie pod Windowsem niż pod macOS-em, to możemy coś takiego zrobić, tak?
0: Dokładnie, więc to jest bardzo fajna opcja i naprawdę dobrze działa. Tutaj właśnie pokazuj Windowsowe aplikacje w doku. Przepraszam, ja się muszę na chwilkę napić.
2: Jasne. To ja w międzyczasie przypomnę namiary kontaktowe do nas 663883600 i nasz panel kontaktowy, chociażby kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie do zadawania pytań, jeżeli jakieś się pojawią.
0: Pokazuj ikony w doku tylko w trybie koherencji. Ikony w doku podskakują na powiadomienia. Pokazuj Windowsowy zasobnik w pasku menu Maca. Pozwalaj aplikacjom automatycznie włączać w tryb pełnoekranowy. Oj, na przykład w trybie gracza ta opcja jest domyślnie zaznaczona. To pozwalanie na pełny ekran. I tutaj na odwrót, czy chcemy makowe aplikacje w Windowsie? I jakby któraś z tych opcji była zaznaczona, to możemy wtedy pokojarzyć w paralelsie pliki. No i pełny ekran. Używaj wszystkich ekranów, wszystkich wyświetlaczy w pełnym ekranie. Pokazuj i ukrywaj przestrzenie na wszystkich ekranach. To opcje typowo dla widzących. Optymalizuj pełny ekran dla gier. Ukrywa macOS-owy dock, pasek menu i obszar powiadomień. Używaj ustawień Windowsa Gamma. Tutaj skaluj, aby mieścić się na ekranie. Czyli on sobie sam dostosowuje rozdzielczość. Tutaj mamy tryb obraz w obrazie. Utrzymuj nad wszystkimi oknami. Pokazuj okno na wszystkich przestrzeniach. Pozwól na aktywację okna tylko przez ikonkę w doku.
4: 5. Transparent. Opakle.
0: I tutaj przezroczystość. Tutaj sieci internet.
4: Safari plugin.
0: O, i tutaj mamy dwie wtyczki. Jedna do Edge'a, druga do Safari. No i to jest tak, że jeżeli na przykład mamy tą wtyczkę do Edge'a, to możemy jakąś stronę, którą przeglądamy na Windowsie, od razu wysłać do Safari. No i na odwrót.
4: Weblinks, macOS, to open Windows, macOS, to open weblinks in macOS, HOSE macOS browser as the default in Windows settings, default apps. Windows, to open weblinks in Windows, HOSE Windows browser as the default in macOS system settings, desktop i dock.
0: No i tu możemy wybrać, że na przykład możemy wybrać domyślną przeglądarkę dla jakichś konkretnych stron. Jeżeli wiemy, że jakaś strona fajnie działa w Windowsie, no to możemy sobie to zrobić na przykład Raycastem, możemy wybrać Microsoft Edge jako przeglądarkę domyślną dla konkretnych stron. No i tutaj poczta, tak samo. Zarządzanie.
2: No to może być rzeczywiście przydatne, tak, w związku z tym, że Microsoft teraz bardzo lubi w domyślnych ustawieniach wymuszać aktualizacje i restarty komputera, to faktycznie może być fajna
0: więc
2: opcja.
0: Możemy tutaj sobie wybrać na przykład i na przykład tylko w weekendy.
4: For Windows maintenance to start as last room.
0: I o której
4: godzinie? Start now, restore default, boot, switch, boot,
0: i możemy od razu na przykład włączymy, uruchomimy to na przykład i zaraz maszynka się włączy i zacznie sobie tam w tle pracować. Dalej mamy tryb podróży.
4: Enter automatically. Headset. Always on battery power. Headbox. Headset. When battery power is headbox. Less than 30%. Headset. Never. Headbox. Fit automatically.
0: Headset. Ja tego trybu podróży nie używam, bo nie mam laptopa. Tylko Maca Mini. Więc nie wiem, jak to ma działać. I teraz mamy więcej opcji. Czas. Synchronizuj z Maciem. Synchronizacja schowka dwustronna. Zachowuj formatowanie tekstu, możemy sobie to zaznaczyć. Pokazuj narzędzia deweloperskie. Automatycznie aktualizuj Parallels Tools. No i to jest tyle. Dalej mamy zakładki hardware. I tutaj mamy CPU, czyli procesor i pamięć. I mamy automatycznie. On mi tu domyślał ustawienia swoje.
4: Manual,
0: zrobił. Jakiś adaptywny hypervisor. Nie wiem, do czego ta opcja służy. nigdy jej
2: może
0: nie używałem.
2: Właśnie, może właśnie chodzi o to, że on sobie będzie zmieniał sam te ustawienia w zależności od...
0: Nie, właśnie to nie jest to, bo tutaj mam manual.
2: A, okej.
0: Więc nie wiem, co to jest. Mogę się zapytać Raycasta. What is Adaptive Hypervisor in Parallels Desktop?
4: Łatwiej zadeptable, łatwiej im kart, cel, tekst, cel, empty cel, web search, cel, rów 4, empty cel, rów empty cel, do adaptive hypervisor in parallels desktop, isa technologii, tak dynamica, loloca, test, cpu, resource, zbet, fn, defost, maco, esan, rów 4.
0: A fakt,
2: no właśnie, właśnie tego się spodziewałem, bo to, że możesz ustawić to automatycznie albo ręcznie, to, że on na podstawie konfiguracji twojego komputera coś tam zaproponuje, jakieś ustawienia te automatyczne, no tak, a to będzie robić dynamicznie, w zależności od tego, ile potrzeba.
4: Cały list i butes proces sięgkowy to optymizę performance, a loving the virtual machine and primary operating system to share computational resources efficiently, kb parallels.com, 1, forum parallels.com, 2, plus search for absent some months, blank, parallels desktop.
0: Dziękujemy za informację.
4: Manual, advanced, boot, presto, add, remote, boot, click, boot, click, boot, remote, add, vice, boot,
0: i tu możemy dodać, usunąć urządzenie, jakbyśmy chcieli, zaraz to pokażę.
4: Graphics, text,
0: list, grafika.
4: Graph mode, share, net, USB, card, CD, default, system memory is used for graphics, learn more. Presto, default, system memory is used for graphics.
0: Pamięć systemowa jest używana do grafiki, no wiadomo, na Apple Siliconie tak to jest.
4: CPU, graph mouse, safe, board.
0: Mysz i klawiatura. Net,
4: card, CD, mouse, auto, detect for games, when the mouse is optimized for games, press CTRL plus alt, to release the mouse pointer. Advanced keyboard, optimize for games, combo box.
0: I tutaj ważna rzecz. Polecam włączyć, żeby klawiatura była zoptymalizowana do gier, nawet jak nie gramy. Dlatego, że właśnie klawisze modyfikatorów stają się bardziej responsywne i to faktycznie działa. I tu możemy zmieniać te skróty klawiszowe, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo niedostępne, jak zresztą pokazywałem.
4: Toolbar, CPU, graph, mouse, i shared printers, mouse, i keyboard, tech, shared printers.
0: Tutaj udostępniane drukarki, ja żadnych nie mam.
4: Shared Mac printers, Windows 11,
0: o, udostępniaj macOS-owe drukarki Windowsowi.
4: Synchronizuj default printer, Hetzbot, default printer, and other available Mac printers.
0: Domyślne, synchronizuj domyślną drukarkę. Czyli jak mamy drukarkę domyślną na Macu, to ta sama drukarka będzie domyślna na Windowsie. Tutaj sieć.
4: I to mamy
0: firewall. Statystyki. Możemy ustawić, możemy sobie symulować opóźnienie. Utratę pakietów i tak dalej.
4: A2, cof, 0M, cof, A2, presto, default, A2, dialog, denrat, 002.mac, mac, 002.142d2, 2F63. Denrate, boot, open network preferences, boot, cancel.
0: Tu możemy wygenerować nowy adres MAC dla naszej maszynki, jakby nas na przykład gdzieś zbanowali po adresie MAC. Żartuję, to nie do tego służy.
4: Presto, adres, remowy, boot, switch, boot, button, toolbar, cpu, graph, mouse, i keyboard, shared printers, network, text, sound, camera, text, network, shared print, net, sound, camera,
0: dźwięki, obraz.
4: Mouse, shared, net, sound, USB, hard disk, CD, sound, default, sound, output, get, mikrofone, default, headset, sync, volume, with MAC, head, camera. Headset, share Mac, camera, widzimy headset.
0: I tutaj synchronizuj głośność z Maciem. Czyli jak zmieniamy głośność na Macu, to zmienia się ona na Windowsie. No jak się spodziewaliście, że tu są jakieś opcje, że można włączyć jakiś tryb ultra niskich opóźnień, no to niestety nie.
2: A szkoda.
0: Tutaj USB i
4: Bluetooth.
0: I tu się nam otwiera kolejna
4: rzecz.
0: Udostępnij urządzenia Bluetooth Windowsowi. Udostępnij czytniki te inteligentne czytniki kart, tych kart bezpieczeństwa Windowsowi. I tutaj ustawienia łączenia urządzeń USB, to co już pokazywałem. Tutaj mamy dysk twardy. Mogę 2 terabajty, bo taki mam makowy dysk. Tyle mogę maksymalnie przepisać. Co nie znaczy, że on automatycznie to miejsce zabierze, tylko tyle po prostu będzie maksymalnie mógł Windows zużyć.
4: OK, but. Advan, ADD, device, but. Remove, but. Cid, but. Cid, but. Remove, ADD, add. Discard, source, CD, hard disk. USB, sound, camera. USB, but. Hard, CD, default, source. CD, hard, USB, Bluetooth. Leap, graph, mouse, eight, sharp, net, source, hard, CD, default, storage. Mobile, device, input, device, audio, headsets, sound, charts, unheadsket, unheadsket, printer, sound, stand, camera, printer, unheadsket, share, Bluetooth, device, between, unheadsket, share, smart, charts, address, USB, so, press, default, USB, unheadsket, printer, camera, smart, out, input, mobile, device, storage, CD, hard, disk, USB, Bluetooth. Tech, sound, camera, USB, hard, CD, store, mobile, device, store, CD, default.
0: No niestety tak się parę czasami buguje i teraz jak chcę

0: security i backup to jeszcze nie było chyba.
1: Hard disk, USB i blue, hard CD DVD, tekst, sprague, CD DVD,
2: tekst,
1: hard CD, stop, mogin, alt, smart, cm, pin, punkt, punkt, USB, punkt, headset, share smart card, rader, zwit, windows,
2: input, USB, punkt, share, close,
1: it, USB, graf, share smart card, rader, share, chat, graphics, G, golf, close, close, mini, but, cip, book, rem, ADD, device, rest, system, CD DVD.
2: O, udało mi się z OCR-em, na szczęście,
1: CD DVD,
2: z tego wybrnąć.
1: System, CD DVD, tekst, system, memory, source, for, graphic, presto, red, system, CD DVD.
2: Coś niestety się paralels bardzo zbugował. Jak widać, działało. Dosłownie przed chwilą korzystaliśmy i już.
1: System presto
0: DV,
1: system CD DV,
0: no
2: musimy
0: z
2: teraz klikać.
1: System CPU, system graphics, mouse i keyboard, shared printers, network, sound i camera, USB i blue, hard disk, presto DV, switch delot, stopper, switch delot, switch press, hard disk. ECV, OCR, navigation. Blank, tekst, presto, system, presto, default, system, memo, presto, blank,
2: teraz ani nawigacja klawiaturą nie działa, ani nic. Zrestartuję całego paralelsa, może się naprawi, bo nie wszystko jakby OCR widzi.
1: Help, win, add, win, add, win, apple, about system setting, no, about no services, hidden, hidden, show, fit, about services, dimmet, button, no, no, apple, no, no, file. Dimmet, but, plus, dimmet, all, all, dimmet, all, it, no, comfy, comfy, no, comfy,
2: konfiguruj maszynę wirtualną.
1: Mouse, shared network, sound, USB, Bluetooth, hard disk, CD, DVD, mouse, CD, DVD, blank, mouse, auto, detect, for, game, mouse, CD, DVD, mouse, CD, DVD, add, pre, press, that, pio, pre, press, that, pio, mouse, CD, DVD, text.
2: Nie, no, nie, nie mogę klikać text. Ikonki.
1: CD, DVD, text. Blank, text, is under the mouse. Auto, mouse, CD, DVD, hard disk.
0: To może tylko w tę jedną, tę CD, DVD, może. Może jak przejdziesz dalej, to...
2: Dalej to już nie ma nic w tym hardware'ze. No ale jak chcecie podmontować jakiś dysk ISO, to możecie to zrobić z tego menu Devices.
0: A, no to tyle dobrego.
2: Dalej mamy Security. Możemy izolować Windowsa.
1: Disable, cumbobok, prekwile password to. Disable, combo box.
2: Tutaj możemy tryb rollback włączać jakby cały czas. On może być aktywny cały czas, może automatycznie niszczyć zmiany. Albo pytać za każdym razem, jak uruchamiamy normalnie maszynę, co się ma dziać. Do czego jest wymagane hasło? Na przykład change virtual machine state, czyli jak będziemy chcieli wyłączyć maszynę, to będziemy musieli hasło podać, jak na Linuxie. I jak będziemy chcieli włączyć maszynę, to też. No i tu możemy ustawić, co się ma dziać, jak na przykład, czy chcemy na przykład jakieś opcje mieć dodatkowe. Jak na przykład chcemy zarządzać snapshotami, czy ma nas wołać o hasło. No i dalej,
1: Smart Guard.
2: I Smart Guard. Ale to się wyklucza z Time Machine. Ja mam akurat Time Machine. Więc nie mogę tego używać. Ten Smart Guard po prostu robi nam kopię zapasową naszej maszyny wirtualnej.
0: Jak rozumiem, możemy zdefiniować, gdzie mają robić, tak?
2: Tak. No ja używam Time Machine akurat. Ja tutaj jakby mogę sobie dodać jakieś urządzenie, ale maszyna musi być wtedy włączona, ale to też możemy zrobić z tej zakładki USB i Bluetooth. No i to jest mniej więcej na tyle, jeśli chodzi o Parallelsa, tylko chciałem jeszcze pokazać parę fajnych sztuczek.
1: Apple, no, file, via, start.
2: Włączymy sobie Dimmet, maszynkę Dimmet. Znowu.
0: Maszynka wystartuje dość szybko, to trzeba tak, przyznać.
2: No ona i tak jest zawalona, więc...
0: Ale wiesz, o. Naprawdę nie jest źle.
2: I teraz powiedzmy, że mam jakiś plik na Macu.
1: Grid folder. Soundly DMG Disky Mash, Godot, Soundly DMG Disky Mash.
2: Na przykład taki fajny program Soundly, też o nim kiedyś pewnie opowiem, tak się skończy. Kopiuję go na Macu normalnie Command C.
1: Soundly DMG, Zomus, Ina, Messakin, Zooperatin, Nuno, Face, Nuno, Face, Nuno.
2: Wracam do maszynki. I na pulpicie Command V. Soundly DMG, zaznaczone 6. I już mam na Windowsie.
3: Usunklika, przycisk alt,
2: tak samo ze schowkiem.
1: Zomus, Nuno, Finder, Parafin, Szczecz.
2: Napiszemy sobie coś tu w, na przykład w rejkaście, Ctrl S sobie nacisnę do edycji.

0: Sorry, coś tu napiszę, to jest test, na, command enter. I jak sobie zobaczę schowek w Windowsie, to nam pięknie, ładnie wszystko działa.
1: Jeszcze tak cię zapytam, bo to mam wrażenie, że nie do końca wybrzmiało. W jaki sposób my, jeżeli pracujemy na Macu, to się możemy na tego Windowsa przełączyć? Czy to jest jakiś skrót?
0: Command tabem jedziesz, że aż ci powie nazwę wirtualnej maszyny. Puszczam command. On mi mówi klawisz ZDSR, bo on z jakiegoś powodu bardzo lubi numloka wciskać.
1: No.
0: Czyli NVDA będzie mówił tam numlok włączone, czy tam coś takiego.
1: Aha.
0: No i już. I teraz jak chcę wrócić do Windowsa, to do Maca, to naciskam Control Option, żeby jakby przestać przechwytywać skróty do Windowsa i Command Tab. Ja mam taki program na Macu jak RCMD, więc ja na co dzień jak pracuję, to jeszcze szybciej się przenoszę na wirtualną maszynę. Gdzie bym nie był, naciskam prawy komand N jak Nuno. Jestem, chcę wrócić do Maca. Prawy komand F jak Finder. I dzień dobry, jestem w Finderze. Command Z jak Zoom na przykład. Coś tu powiedzmy robię w Zoomie, znowu komand N. I już jestem z powrotem.
1: No to rzeczywiście jest całkiem fajne i sprawny sposób na przełączanie się między tymi aplikacjami i maszynami zresztą też.
0: I teraz kolejna rzecz, którą niektórzy lubią, inni nienawidzą. Otworzymy sobie na przykład folder Windows Media. I jak sobie nacisnę spację. No to się dzieje coś takiego. MacOS robi ten swój podgląd.
1: Czyli wystarczy po prostu wcisnąć spację, żeby to się
0: tak
1: zadziało.
0: Tak. Ale jak nie chcemy tego, to musimy jakąś rzecz w rejestrze doinstalować.
2: Windows button.
0: Jeszcze tak a propos, jakie programy mogą tu działać. Zobaczymy, czy mam. Nie mam Total Commandera. No, Alfa Raycasta działa. Co tu jeszcze mógłbym pokazać? Hibiton Installer działa.
1: No tak, działa, bo zresztą przez tę audycję całą to pokazywać go na maszynie wirtualnej, jak
0: no tak,
1: dobrze
0: tak,
1: pamiętam.
0: Tak, dokładnie. Wszystko działa, no. Jakieś
1: a jak nie działa, to trzeba ustawić tak, jak ustawiałeś LTNa, czyli w tym trybie zgodności.
0: Tak. Aplikacje QT działają normalnie. O, tutaj otworzymy sobie jakąś aplikację QT. Ona tu trochę będzie startowała, ale... O, QT jak się patrzy. Bardzo fajny program, jak ktoś musi dźwięków dużo szukać. To można od razu z tego programu kupować, pobierać dźwięki, fajna rzecz. Ale aplikacje QT działają. Jeszcze, żeby nie było. To też działa. Bo stosunkowo dobrze. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać dla ludzi, którzy posiadają MacBooki, bo MacBooki to nie są pełnowymiarowe klawiatury. MacOS bardzo nie lubi nazywać Caps Locka modyfikatorem. No bo Caps Lock technicznie rzecz ujmując nie jest modyfikatorem. I co za tym idzie...
2: Caps Lock off.
0: Ja wyłączę VoiceOvera, żeby to pokazać.
2: VoiceOver off.
0: Jak sobie trzymamy Caps Lock i próbuję Caps Lock N, Caps Lock A, nie wiem, cokolwiek, nie znam skrótów NVDA, ale po prostu cokolwiek bym nie chciał z Caps Lockiem robić, to nie działa. Więc, jeżeli chcemy, żeby działało, to musimy sobie coś pod ten akcent, coś zamiast tego Caps Locka zrobić. Do tego jest wiele narzędzi. Ja akurat użyłem znanego chyba wszystkim Sharpkissa, ale jest też ten Power Toys cały, którego nawet mam zainstalowanego, ale nie umiem się nim posługiwać, więc pokażę to w Sharpkissie. Tylko zmienię screen reader, bo z NVDA mi to dużo czasu zajmie, bo nie wiem, jak ten program do końca działa w Sharpkissie. Ale nie mam już Sharpkissa.
3: Obszar widok elementów, obszar roboczy.
0: Muszę go pobrać, zapomniałem, że go usunąłem.
1: W Wingecie nie będzie?
3: Obszar roboczy.
0: Winget search Sharpkiss.
3: Koniec.
1: I czekamy.
0: OK.
1: Co, kontrola konta użytkownika?
0: Nie, to po prostu mam Wingeta po chińsku z jakiegoś powodu.
1: OK.
0: Chciałem po prostu sprawdzić, co on krzyczał do mnie. Mamy Sharpkiss. I ja polecam to w taki sposób właśnie zrobić, że ten ISO key 0056 to jest klawisz, który na europejskich MacBookach znajduje się pod Escape'em, to jest ten klawisz sekcji, to jest ISO key 0056 przemapować na Caps Lock. I dzięki temu wtedy ten klawisz, który na normalnej amerykańskiej klawiaturze jest akcentem, a na Macu to jest klawisz sekcji, będzie wtedy caps lockiem i co za tym idzie, będziemy mogli go używać jako modyfikatora naszego screen readera.
3: Nawigacja, nawigacja ekranowa. Sharpkiss. Matiskej, Topiskej. Topiskej, Matiskej. Obszar roboczy. Pulitiskej, Magerza.
0: No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o Parallels Desktop.
1: No, aplikacja bez wątpienia przydatna dla tych szczególnie, którzy się z jakiegoś powodu nie mogą rozstać z Windowsem, bo używają po prostu tego systemu jednak mimo wszystko. Doceniają to, jak działa Apple, jak działa Mac, ale jednak nie mają tam wszystkiego, całego oprogramowania.
0: Jakby coś, Michale, to ty zjeżdżasz na prawo. Nie wiem,
1: ale
0: czy
1: to tylko
0: też?
1: Nie, to tylko tobie. Tylko tobie.
0: A, okay.
1: Tylko
0: no
1: tobie, bo tutaj jest akurat niestety no ta grupa, do której kieruje dźwięk, już po prostu jest trochę nadgryziona zębem czasu. Natomiast wracając do podsumowania, to wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim po to, jeżeli ktoś pracuje na Windowsie, potrzebuje dostępu do aplikacji Windowsowych, albo na przykład pewne rzeczy jest mu jednak mimo wszystko wygodniej robić z poziomu Windowsa, a docenia to, co daje Mac, docenia to, co daje ta integracja ekosystemu Apple, to rzeczywiście no, ten Parallels może być aplikacją przydatną, chociaż powiedzmy sobie szczerze, niezbyt tanią. To jest jej chyba największa wada, zwłaszcza jeżeli chcemy być na bieżąco, no bo co, 100 euro na rok za tę wersję podstawową, ewentualnie ile tam, 200 za wersję Pro?
0: Tak, ale wiesz co, tak sobie myślę, no. Bo tak rozmawiałem ostatnio ze znajomymi na ten temat,
1: aha,
0: że jakbym chciał kupić komputer z Windowsem porównywalny wyglądem i specyfikacją może nawet niekoniecznie, ale wyglądem, żywotnością baterii do MacBooka,
1: no,
0: z Windowsem, to zapłaciłbym raczej za taki komputer więcej niż za MacBooka plus Parallelsa. Wiadomo, że to potem się będzie skalowało z czasem, czyli na przykład jeżeli wymieniam komputer co 6 lat, powiedzmy, no to już to przestanie być tak opłacalne. Natomiast z drugiej strony na macOS-a mamy mniej programów, owszem, ale moim subiektywnym zdaniem te programy są wyższej jakości. Więc jeżeli możemy sobie połączyć te dwa światy,
1: to czemu
0: nie? Mnogość programów na Windowsa i wysoka jakość programów na Maca, to myślę, że warto.
1: Tak, zdecydowanie warto. Zwłaszcza jeżeli to nam wszystko działa, a tu, no jak pokazywałeś, to faktycznie wszystko, no nie ma problemów. Nie ma problemów ze stabilnością tego.
0: Z dostępnością, ale no to raz ustawicie,
1: dokładnie, można o tym zapomnieć.
0: I można o tym zapomnieć. To nie jest program, który cały czas się przestawia, no chyba, że ktoś lubi się bawić. Ale jak się lubicie bawić, to ogarniecie sobie te różne sposoby na...
1: No VOCR przede wszystkim to jest aplikacja, którą trzeba mieć, żeby z tego programu efektywnie korzystać, jeżeli chcemy coś tam pozmieniać, rzeczywiście wiedzieć, co robimy i mieć nad tym pełną kontrolę. To...
0: Mi się na szczęście udało z Windowsem rozstać poza grami i pracą, którą muszę wykonywać na Windowsie, ale i tak doceniam, że mam paralelca i będę go na pewno przedłużał.
1: No cóż, więc miejmy nadzieję, że dla tych wszystkich, którzy mają rozterki Windows czy Mac, to ta dzisiejsza nasza audycja pokazała, że te dwa światy można połączyć. Jak
0: to bardzo,
1: bardzo
0: fajny sposób.
1: Tak, jak bardzo by miłośnicy systemów Apple na to zębami nie zgrzytali, no ale słuchajcie, czasem się nie da inaczej. Czasem
0: dokładnie,
1: się nie da.
0: Szczególnie jak ktoś pracuje na przykład, czy jako programista i musi na przykład pisać programy na Windows, bo w robocie tego chcą, no to... No nie masz wyjścia, musisz...
1: Ale wiesz, z drugiej strony też, jeżeli masz jakiś swój zestaw aplikacji, zestaw narzędzi, z którymi od lat pracujesz, no to wymaganie od ciebie tego, żeby przesiadając się na drugi system operacyjny, od razu to wszystko porzucić i no, szukać dokładnie. W tym momencie czegoś zupełnie nowego, no to jest jednak trochę pomyłka. Z drugiej strony, mając na przykład dwa komputery i tak sobie myśląc, dobra, to będę robił jedno tu, drugie tu. Nie, ja już z mojego doświadczenia wiem, że to już się nie sprawdzi. Ja wiem, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze w przyszłości wejdę w ekosystem Apple, nie wiem, czy to zrobię, ale gdyby tak się stało, to właśnie byłby to jakiś Mac Mini, najprawdopodobniej, i po prostu na pewno Parallels będzie tą aplikacją, którą zainstaluję, bo ja sobie w tym momencie, na tym etapie mojej pracy i moich wszelkiego rodzaju działań, ja sobie nie wyobrażam rozstania się z Windowsem. Być może kiedyś to nastąpi, ale na pewno nie chcę robić tego jakimś drastycznym cięciem, bo za długo już w tym systemie siedzę i pracuję.
0: Ktoś by się mógł ze mnie śmiać, ale tak naprawdę jakby takim pierwszym ogniwem zapalnym do kupienia przeze mnie Parallelsa było to, że długo na Macu nie mogłem znaleźć godnego kandydata do bycia Fluent Searchem. I odpalałem Parallelsa i przeszukiwałem dysk Fluent Searchem.
1: A widzisz.
0: Dosłownie, bo dla mnie ten program był tak ważny. No teraz Raycast jest, czy Alfred, ale na początku nie znałem tych programów. Więc tak.
1: Tak jest. Ale dobrze, że można to wszystko ze sobą połączyć i dobrze, że jest taka aplikacja jak Parallels Desktop. No, ma swoją cenę, ale to już tak niestety bywa. No dobrze, to w takim razie tyle podsumowując naszą dzisiejszą audycję. Arkadiusz Świętnicki prezentował to narzędzie. Dziękuję ci bardzo, Arku.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Mówi Michał Kasperczak. Tematem dzisiejszego podcastu będzie rejestrator dźwięku Zoom H1. Urządzenie zostało zaprezentowane jesienią 2010 roku. Od początku było o nim w polskim, nie tylko polskim, światowym internecie głośno. Jak myślę, z dwóch powodów. Producent urządzenia postawił bardzo wysoko poprzeczkę, bo za stosunkowo niewielką opłatę, $99, w Polsce cena wynosi 419 zł, zaoferował rejestrator dźwięku, który nagrywa do formatu MP3 i WAV, w tym do formatu 24-bitowego 96 kHz do innych formatów WAV i do MP3 od 64 do 320 kbps. Rejestrator, który jest tani, nieduży, działa na jednej baterii i pozwala nagrać do 10 godzin na jednej baterii. O urządzeniu od początku było głośno z tych powodów, o których powiedziałem przed chwileczką, że nie jest ono drogie, a potencjalnie oferuje bardzo przyzwoite możliwości nagrywania. Osoby niewidome również miały się z czego cieszyć, bo okazało się, że urządzenie w ogóle nie ma menu, a wszystkie potrzebne funkcje możemy przeprowadzić i włączyć, wyłączyć za pomocą przełączników, które łatwo możemy zlokalizować, i pewnych innych trików, które musimy po prostu poznać i zapamiętać. A że urządzenie nie ma tych funkcji zbyt dużo, tak naprawdę służy tylko do nagrania, a wszelkie inne rzeczy związane z edycją już musimy sobie sami zrobić w komputerze, no to też bez problemu obsługi urządzenia, które nie jest udźwiękowione, można się nauczyć. Wygląd nie jest najmocniejszą stroną, mówiąc delikatnie. Trudno się dziwić. 419 zł to cena niższa od udźwiękowionych Olympusów znanych w Polsce. Cena równa zwykłemu dyktafonowi nieudźwiękowanemu Olympus. No a w cenie otrzymujemy, jak powiedziałem, niezły rejestrator. Plastik jest dosyć solidny, gładki, miły w dotyku, aczkolwiek taki czeszczący. To znaczy, szczególnie czeszczy klapka, pod którą jest bateria z tyłu. Jak pokażę, to chyba będzie słychać. Jak trzyma się tego zooma w ręce, czy nawet naciska przyciski jakieś, no to on taki jest. To słychać po prostu. Urządzenie jest podłużne, prostokątne i kanciate. Możemy właściwie każdą stroną połowić na stole. Najlepiej, gdy stoi w pozycji stojącej. I jest to taka jednolita bryłka ważąca 60 gram. U góry, gdy trzymamy go pionowo, u góry ustawione są mikrofony. Dwa mikrofony elektrytowe. Jeden jest ustawiony w jedną stronę, drugi w drugą stronę. Tak, aby uchwycić szersze stereo. Mikrofony są osłonięte taką specjalną ramką plastikową, tak aby niwelować potencjalne urazy. Jakoś te mikrofony są troszkę bardziej w ten sposób chronione. Niemniej jednak urządzenie jest bardzo czułe na wiatr. Kto widział Zooma H4n, ten mniej więcej może sobie wyobrazić. Mikrofony są podobne, ale nieco krótsze i nie są ruchome, nie możemy ich obkręcać, ustawiać w różne strony. Przód urządzenia to niewielki wyświetlacz LCD. Jak mówiły mi osoby słabowidzące, jest on dosyć mały jednak i napisy są dla osoby słabowidzącej dosyć mało czytelne. Poniżej wyświetlacza znajduje się w takiej plastikowej, okrągłej jakby ramce, w głębieniu takim, jeden duży przycisk rekord. Przycisk służący do nagrywania. I to jest przód. U góry, jak powiedziałem, są mikrofony. Z prawej strony, idąc od góry, znajduje się wyjście słuchawkowe oraz klawisze regulacji głośniej, ciszej. To są takie małe przyciski. Z prawej strony, idąc od góry, znajduje się wejście mikrofonowe i przyciski do ustawiania czułości mikrofonu, czułości nagrania. Górny przycisk podgłaśnia, dolny ścisza. Pod tymi przyciskami znajdują się w takim nieco wgłębieniu, nieco bardziej wklęsłe i mniejsze, cztery przyciski służące do nawigacji. I one są tak umieszczone, idąc od góry. Przycisk do przodu, przycisk start-stop, przycisk do tyłu i przycisk delete. Czyli tak naprawdę najważniejszy jest środkowy z tych przycisków w grupie omówionych przed chwilką czterech przycisków do nawigacji, no bo nim startujemy i stopujemy nagranie. Nie ma tutaj pauzy, co ciekawe. Przycisk delete jest nieco bardziej oddalony i jest umieszczony we wgłębieniu. Poniżej przycisku Delete znajduje się przełącznik Hold On Off, czyli taki suwaczek, tak jak w Olympusach, u góry jest ustawiony na hold, a jego wysunięcie powoduje i takie przytrzymanie przez 2-3 sekundy powoduje włączenie urządzenia. Z tyłu, idąc od góry, znajdują się przełączniki sterujące parametrami nagrania, o których powiem za chwileczkę. Poniżej nich znajduje się otwór do montażu statywu oraz klapka, pod którą wkładamy i mocujemy jedną baterię, to jest zwykły, normalny paluszek. Obok tej klapki znajduje się głośniczek, bardzo niewielki, tak naprawdę pełni jakąś funkcję kontrolną, ale nie jest to nic wybitnego, nawet trudno się czasami zorientować, co słyszymy. Zooma możemy spokojnie, tak jak teraz to robię, postawić na stole, może sobie pionowo stać i w ten sposób nagrywamy. Wyposażenie Zooma H1 też nie jest wybitne. Zestaw sprzedażowy to właściwie kartonik, karta gwarancyjna, urządzenie Zoom H1 i karta microSD 2 GB. Slot na karty microSD znajduje się po lewej stronie na dole, pod taką klapką, którą dosyć trudno otworzyć. Przełączniki, o których wspominałem, umieszczone z tyłu, pozwalają na kontrolę parametrów nagrania. Jest taka zasada, że kiedy trzymamy Zooma pionowo, czyli mamy u góry mikrofony, przodem do nas jest ekran, przełącznik przesunięty do góry włącza daną funkcję, a przełącznik przesunięty w dół daną funkcję wyłącza. I tak, pierwszy od lewej suwak służy do zmiany formatów. Wave MP3. Gdy jest na dole, jest format Wave, przesunięty do góry, przełącza na nagrywanie w formacie MP3. Jest to tak realizowane nieco dziwnie, to znaczy musimy najpierw sobie włączyć tryb standby, czyli ustawić tego Zooma tak, że słyszymy podsłuch nagrania, jakbyśmy chcieli nagrywać. Jeżeli mamy format MP3, a może nie, z Wave'em będzie prościej, mamy Wave, a chcemy zmienić na MP3, no to z dolnej pozycji przesuwamy przełącznik do góry i w ciągu kilku, chyba 2-3 sekund musimy klawiszami do przodu, do tyłu, czyli tymi, którymi zmieniamy pozycję, następny przedni utwór, tymi klawiszami musimy nawigować do momentu, aż nam się wyświetli pożądany format MP3 i czekamy te kilka sekund, aż to się ustawi i możemy wówczas nagrywać. No jest to takie trochę, jak to się mówi, na czuja, nie jest to takie może bardzo komfortowe. W ogóle jeżeli chodzi o formaty MP3, no to od 96 kbps polecam, niższych raczej, ewentualnie 80, niższych zdecydowanie nie. No tak naprawdę, jeżeli ktoś ma 128, a chce na 192, no to ja wcześniej był na Wave'ie, no to przełącza się z Wave'a na MP3 tym suwaczkiem i potem klawiszem dwa razy do góry, tym klawiszem trzecim z prawej strony od góry, czyli klawiszem do przodu i mamy 160, 192 kbps. Tylko trzeba to zrobić w przeciągu kilku sekund od przełączenia się z Wave na MP3. A gdy mamy ustawiony format MP3, a chcemy znowu zmienić bitrate, no to znowu musimy z MP3 przełączyć się na Wave, czyli suwaczek w dół, poczekać kilka sekund, przełączyć się znowu z Wave na MP3 i powtórzyć procedurę zmiany formatu. Jest to rozwiązanie specyficzne, dosyć karkołomne, niemniej w miarę skuteczne. A że formatów nagrywania, jak sądzę, często się aż tak nie zmienia, no to pół biedy. Drugi, środkowy suwak, pozwala nam włączyć i wyłączyć funkcję AutoLevel. Gdy jest przesunięty w dół, AutoLevel jest wyłączony i wówczas w trakcie nagrania klawiszami z prawej strony u góry możemy sobie dostrajać głośność rejestrowanego dźwięku. Gdy zaś przełączymy AutoLevel na on, włączymy tę funkcję, no to wówczas dzieje się to automatycznie. Działa to, muszę Państwu powiedzieć, no całkiem nieźle, z tym, że rzeczywiście tło jest stosunkowo wyciszane, kiedy zaczynamy mówić. Natomiast wiadomo, nie od razu, żeby nie było takich przesterowań, po jakiejś 1-2 sekundach i tak samo, gdy skończymy mówić, to słychać ewidentnie 1-2 sekundy, gdy dźwięk się nagle zaczyna zgłaśniać. No ale gdy chcemy mieć pewność dźwięku stałego, no to radzę wyłączyć jednak tę funkcję i ustawić sobie stosunkowo, zależy no gdzie, ale generalnie dosyć głośno ustawić Zoom, wtedy wszystko będzie porządnie zarejestrowany. No, ma czułe mikrofony, ale czasem może być tak, że nagrywa za cicho, więc to już trzeba wypróbować w zależności od otoczenia, w którym jesteśmy i od potrzeb, jakie mamy. I ostatni z prawej strony suwak włącza i wyłącza low cut filter. Gdy jest na dole, low cut filter jest wyłączony, gdy przesuniemy do góry, to low cut filter jest włączony. No i to są zasadnicze funkcje, które możemy podczas przygotowania do nagrywania i podczas nagrywania uaktywnić. Teraz opowiem, jak przebiega samo nagrywanie. Tutaj to jest też rozwiązanie bardzo jednak nietypowe w stosunku do dyktafonów i do wszelkiego rodzaju rejestratorów. No wiadomo, najlepiej, gdy coś nagrywamy, najlepiej mieć też podłączone słuchawki, żebyśmy mieli podsłuch tego, co rejestrujemy. Włączamy urządzenie Zoom H1, czekamy kilka sekund i od razu powinniśmy usłyszeć w słuchawkach to, co zbierają mikrofony, bo urządzenie jest tak zaprojektowane, że od razu, i to jest, uważam, wada, urządzenie jest tak zaprojektowane, że od razu po włączeniu przechodzimy do trybu standby, trybu oczekiwania na włączenie nagrywania, do trybu już podsłuchu. Czyli nie jest tak jak w jakichś innych rejestratorach typu Zoom H2, Roland, R05 czy R09HR, że pierwsze włączenie nagrywania włącza taki tryb przygotowania nagrania, gdzie już słyszymy w słuchawkach wszystko i coś ustawiamy i następne wciśnięcie REC uaktywnia nagrywanie, tylko od razu po włączeniu urządzenia ono, chociaż nie nagrywa, zbiera sygnał z mikrofonów. Także no to trzeba uważać, bo w ten sposób, kiedy od razu nie zaczynamy nagrywać, a sobie gdzieś pójdziemy, no to w jakiś tam sposób niepotrzebnie wyczerpuje się bateria. I zakładam, że wszystkie parametry nagrania już mamy ustawione, zoom również, czyli możemy wciskać okrągły przycisk z przodu obudowy, przycisk REC. I w tym momencie zoom rozpoczyna nagrywanie. I kolejne naciśnięcie przycisku REC powoduje zastopowanie nagrania, jednak wciąż jesteśmy w trybie standby, w trybie, gdzie słyszymy rejestrowany z mikrofonu sygnał. I kolejne naciśnięcie REC powoduje znowu nagrywanie, naprzemiennie z wyłączeniem nagrywania. Oczywiście za każdym razem jest to nagrywanie do nowego pliku. Niestety nie ma tutaj funkcji pauzy. Nie możemy zapauzować nagrania. I to jest no, też dziwna rzecz, kolejny minus urządzenia. Załóżmy, że już wszystko nagraliśmy, albo nie chcemy, żeby bateria nam się wyczerpywała, no to co robimy? Wpierw naciskamy klawisz REC, kończymy nagranie danego pliku i dalej słyszymy to, co mikrofony rejestrują właściwie, i musimy nacisnąć klawisz Play Stop, czyli czwarty klawisz od góry, a środkowy w tych czterech nawigacyjnych, o których mówiłem, z prawej strony. Naciśnięcie tego klawisza wyłącza nam dopiero wszystkie funkcje nagrywania i od razu, co jest zupełnie też dziwne, rozpoczyna odtwarzanie tego, co nagraliśmy. Kolejne naciśnięcie klawisza Play Stop powoduje zastopowanie nagrania i wtedy zoom już jest zupełnie cichy. I w tym momencie możemy nacisnąć znowu nagrywanie, uaktywni się tryb przygotowania nagrywania i drugi raz nagrywanie, żeby zarejestrować materiał. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę nie jest to skomplikowane. Różnica jest taka, że w przeciwieństwie do innych urządzeń nagrywających z wyższej półki, po prostu standby, tryb przygotowania nagrania jest uaktywniany od razu po włączeniu urządzenia. Kolejna różnica jest taka, że nie ma pauzy, tylko możemy zrobić stop i to stop powodujący zastopowanie nagrania, a nie wyłączenie tego trybu standby. Jeżeli chcemy zupełnie zrobić stop, to musimy zrobić to dwoma krokami. Raz wyłączenie nagrywania, drugi raz klawisz play pauza i dopiero wtedy wszystko ucichnie. No i trzecia dziwna rzecz, że ten naciśnięcie klawisza play powoduje rozpoczęcie od razu odtwarzania pliku po skończeniu nagrywania. Nie rozumiem, z czego to wynika. Jest to dla mnie jakiś taki mankament software'owy, mankament firmware'owy właściwie, mankament technologiczny tego urządzenia. W plikach WAVE możemy, naciskając klawisz play stop, dodać znacznik, dodać marker, który potem jest widziany przez takie programy jak SunForge. I w ten sposób na podstawie markerów możemy przeprowadzić podział pliku, jakąś jego łatwiejszą edycję. Niemniej dotyczy to tylko plików WAVE. Nie udało mi się skasować żadnego z plików, nie wiem, jak to się robi. I w zasadzie to jest wszystko. Urządzenie nagrywa dobrze, dźwięk zbierany jest ładnie, na końcu podcastu będzie można zresztą posłuchać próbek. Komu można je polecić? Wszystkim osobom, którym z jakichś powodów nie wystarcza zwykły dyktafon Olympus, albo taki zwykły Olympus, albo Olympus udźwiękowiony serii DS-DM. Choć te Olympusy DM oczywiście już też są lepsze niż były, no ale mimo wszystko Zoom jest od nich lepsze. To jest jednak, chociaż producent określa go mianem już nie rejestratora, a dyktafonu, mimo wszystko bliżej mu do rejestratorów, a jak wiemy Zoom z tych urządzeń jest znany. Są to urządzenia dobrej klasy. Wszystkie osoby chcące zarejestrować dobrej jakości czy wykłady, czy jakieś wywiady na pewno nie będą zawiedzione. Urządzenie nie jest duże. Nie jest może do końca wygodne do kieszeni, bo przez to, że u góry ma w osłonie wspomnianej te mikrofony, jest nieco takie jeszcze bardziej kanciate, grubsze i może w jakiś tam sposób to może drażnić ten plastik. No, wykonanie nie jest mocną na pewno stroną. Zawartość zestawu również nie była, nawet nie mamy słuchawek. Karta microSD 2 giga wystarczy w zupełności, myślę. Niestety nie jest Zoom interfejsem audio, tak jak na przykład Olympus LS albo Zoom H2. To jest pewien minus. No a właściwie co? Resztę, dostrojenie pewnych parametrów, jakąś edycję zrobimy w komputerze. W Goldwave'ie i w Sandforge'u na przykład. Także w zasadzie te funkcje jak podział pliku, jakaś edycja z poziomu urządzenia i tak obawiam się, że bezwzrokowo były rzadko wykorzystywane. Myślę, że kłopot stanowić może dla osób słabowidzących nieduży wyświetlacz i bardzo małe literki. To jest taki też minus. No i ta obsługa taka nieco dziwna, klawisze są małe, dosyć tak toporne, ciężko wciskalne i osoby mniej sprawne manualnie mogą być tutaj zawiedzione. Ja się jakoś przyzwyczaiłem, aż tak mi to nie przeszkadza, chociaż prawdę powiedziawszy też nie czuję wielkiego komfortu obsługi. Konferencja Reha for the Blind 2010, materiały podcastowe, one nie były wielce edytowane, ja je nagrywałem Zoomem H1, także można sobie posłuchać i zobaczyć, jak ten Zoom się na żywo w tak dużej jednak sali, gdzie było bardzo głośno, tło bardzo wielorakie i wielu różnych rozmówców, różnie mówiących, i można sobie posłuchać, jak Zoom H1 się tutaj sprawdził. Za chwileczkę zaprezentuję Państwu próbki nagrane z Zoomem H1. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, można napisać do mnie na adres michal.kasperczak@tyfloswiat.pl albo na portalu internetowym, albo w kwartalniku Tyfloswiat. Raczej w kwartalniku ukaże się mój artykuł opisujący Zooma H1, także będzie można sobie to wszystko jeszcze odświeżyć i uzupełnić lekturą tekstu. Ogólnie urządzenie udane i na pewno przydatne wszystkim, a osobom niewidomym z racji chociażby na to, że nie ma menu, pewnie bardziej niż innym użytkownikom. Życzę miłego korzystania z Zooma i zapraszam do wysłuchania próbek nagranych tym urządzeniem.
5: Tyflo Podcast.
6: Testujemy teraz rejestrator Zoom H1. Na początek auto level jest włączony, poziom nagrywania on próbuje ustawiać automatycznie, ale działa to tak bardzo dziwnie, to znaczy działa to tak, że rzeczywiście on jakby nie nadąża nad tym albo jest tak, że jak zaczyna mówić, to tło momentalnie wycisza. Jak kończę, to potem będzie słychać, że przez chwilę, tak mi się przynajmniej wydaje, tak ja to słyszałem w słuchawkach, że przez chwilę będzie bardzo głośno, potem jakby ciszej.

0: Zaczynam teraz mówić. O, i teraz to tło pewnie znowu gdzieś tam za chwilę będzie bardziej ciche, chociaż może nie, może mi się tylko tak po prostu wydaje.
1: Tyflo Podcast.
0: I teraz nagrywamy chyba na najmocniejszej, najgłośniejszej jakości, ale już teraz poziom jest ustawiony maksymalnie. Nie wadna auto level, tylko ręcznie poziom nagrywania został ustawiony. No i zobaczymy, jak to w praktyce. Ja tak już takiego pogłosu, nawet w Edirolu słyszałem większy pogłos niż teraz. A teraz znowu mikrofon tak obrócę. Jeden mikrofon mam teraz do siebie, drugi mikrofon jest skierowany bardziej w kierunku przestrzeni i w kierunku poręczy balkonu. O, teraz znowu tak ustawiłem mikrofony, jak to miało miejsce przed chwilą. Jeden mikrofon jest ustawiony na prawo, drugi na lewo.

0: Tyflo Podcast.
1: Na koniec się przyjrzymy low cut filter. Jest przycisk. Włączyłem. No i nie wiem, czy to coś nam da, czy nam coś to nie da. Mówię. No i co? I zobaczymy, jak to będzie.

0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Czwartek, drugi dzień listopada 2023 roku, tak jest, czwartek, a nie środa, no bo wczoraj to raczej wszyscy korzystali z tego, że jest wolny dzień, a my też korzystaliśmy z tego, że jest wolny dzień i Tyflo Przeglądu, no siłą rzeczy nie było, ale tym razem już jest Tyflo Przegląd. Witamy was bardzo serdecznie w 207 odcinku Tyflo Przeglądu. Witają was dziś Michał Dziwisz mówiący te słowa, a oprócz mnie Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
3: Witajcie.
2: I cóż, nie przedłużając, myślę, że czas powiedzieć kilka słów o tym, co dziś w audycji, między innymi co dziś w audycji, a potem przejść do rzeczy. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aktualizacja oprogramowania Blind Shell Classic. Nowości w grach. Co nowego w wytycznych WCAG 2.2. Nowa wersja syntezatora Piper. Nav Sounds, kolejny dodatek do NVDA. Nadchodzą nowości w Envision. Nadchodzą duże zmiany w dostępności Linuxa. Sytuacja osób niewidomych w Izraelu i Palestynie. Aktualizacja produktów Dolphin. I kolejna aktualizacja, tym razem Twistcake. Nowe, strasznie szybkie procesory i nowe Maci. YouTube walczy z blokowaniem reklam, jednocześnie podnosząc cenę pakietu premium. Najbardziej lukratywne zapytania do Google. Dwie interesujące modyfikacje przyspieszające działanie Whispera. Facebook i Instagram w Europie będą bez reklam, ale trzeba będzie za to zapłacić. Qualcomm zapowiada nowe procesory dla smartfonów i komputerów. Audio Hijack doczekał się funkcji robienia transkrypcji pod maską Whisper. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A skoro jesteśmy na żywo i skoro nas na żywo słuchacie, to przypominam, że możecie również wy, jeżeli tylko macie taką ochotę, wziąć w tej naszej audycji udział. Możecie do nas zadzwonić 663-883-600. Tu możecie zadzwonić, ale możecie też nagrać nam głosówkę na WhatsAppie, możecie też na tym WhatsAppie do nas zadzwonić. Generalnie telefon, FaceTime i WhatsApp to są drogi takiego kontaktu internetowego. Interaktywnego, no WhatsApp też z racji umożliwienia tego, że można tam nagrać wiadomości głosowe, z racji tej funkcji, to pozwala nam po prostu odtwarzać wasze głosowe wiadomości, z czego bardzo chętnie zresztą też korzystamy. Jest oczywiście Facebook, jest też YouTube, te dwa środki kontaktu to jeżeli chodzi o formę tekstową, no i możecie też korzystać z naszego panelu kontakt.tyflopodcast.net, jest też Tyflo Centrum, jest też aplikacja na Windowsa, więc zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żebyście na wszelkie możliwe sposoby się z nami kontaktowali, żebyście po prostu interaktywnie uczestniczyli w audycji w Tyflo Przeglądzie numer 207. Przechodzimy zatem już powolutku do informacji, które dziś udało się współprowadzącym tę audycję zgromadzić w naszych notatkach. Zaczynamy od Pawła, który nam opowie o tym, co nowego w Blind Shellu.
3: Tak, i tutaj też dzięki za czujność słuchaczom, bo na przykład Dawid pisał do mnie o tej aktualizacji, aczkolwiek tutaj akurat tym razem ja miałem tą informację troszkę wcześniej, miałem informację już dzień wcześniej, bo amerykański oddział Blind Shell USA dał nam o tym znać. No i wyszła wczoraj aktualizacja Blind Shella i co tam nowego mamy w tejże? Zaplanowane, a raczej już wydane. No po pierwsze, przy przeglądarce internetowej doszła możliwość zapisywania stron internetowych jako ulubionych aplikacji. Czyli tam jest takie menu, z tego co pamiętam, chyba strzałką w górę, czy którymś klawiszem funkcyjnym dało się wywołać z jakimiś ulubionymi aplikacjami. No to teraz tam można dodać stronę internetową. Czyżby pierwszy krok w stronę wsparcia aplikacji webowych? No.
2: Kto wie, ja kto wie.
3: Ja przewidywałem taki przebieg wydarzeń podczas naszej audycji z Darkiem, kiedy rozmawialiśmy o tam zmianach w Blind Shellu. Przewidziałem też Spotify, więc chyba mam dość dobre rokowanie, jak chodzi o następne funkcje. To co, Mastodon? No, może jakiś Time for Buzz by się pojawił? Fajnie by było. Ale wracając do tego, co tu i teraz. Jest możliwość w ustawieniach klawiatury ustawienia własnych emot ikon. No, także pojawiła się rozszerzona baza emot ikonek, więc no, pewnie chodzi o emoji. I domyślam się, że no pewnie można sobie pod ileś tam naciśnięć konkretnego klawisza lub pod jakąś tam listę wywoływaną, nie wiem, czy gwiazdką, czy krzyżykiem, czy czymś, przypisać sobie emoji, do których chcemy mieć dostęp. Po trzecie, nowe powiadomienia o stanie naładowania baterii. Dostępne one będą w ustawieniach dźwięku i są tam powiadomienia o tym, że bateria została w pełni naładowana, no i że się rozładowuje. Nie wiem, czy można ustawić własne dźwięki na te zdarzenia, ale na pewno można włączać i wyłączać to, że w ogóle takie powiadomienia się będą pojawiały. No, także asystent głosowy, czyli domyślam się, że asystent Google, który jest tam używany, może teraz nam podać godzinę, stan baterii telefonu i siłę sygnału. No to fajnie, że tak rozbudowali. Dodano także opcję przekierowywania rozmów oraz dostępu do innych zaawansowanych opcji, czyli to są pewnie te opcje karty SIM, te jakieś wybierania ustalone, nie wiem, czy połączenia oczekujące też, no takie różne ustawienia połączeń, które wymagają zmian po stronie naszego operatora. Jeżeli mieliście problem z używaniem przycisków 3, 6 i 9 w poprzedniej wersji oprogramowania, to teraz zostało to naprawione. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o Blind Shella, więc dajcie znać, jak tam wam się go używa. No i mam nadzieję, że ta aktualizacja jest z korzyścią dla was. Też słyszałem, że kilka aplikacji dostało aktualizację. Już wyżej wspomniana przeglądarka, także menedżer plików. No tutaj nie wiemy, co się zmieniło. No i WhatsApp. WhatsApp pewnie został zaktualizowany po prostu do najnowszej wersji.
2: Jeżeli chodzi o telefony, to długo nie trzeba było czekać na pierwsze połączenie. Ktoś po drugiej stronie z nami jest, a kogo witamy?
4: Słychać mnie w ogóle?
2: Słychać.
4: Cześć, Witek z tej strony.
2: Cześć, Witku.
4: Pisałem ostatnio odnośnie nagrywania z radia. To dokładnie był artykuł o nagrywaniu Fubarem, ale właśnie przy pomocy tego Wgeta. To było połączone jakoś tak, że tym Fubarem można było sterować Wgetem, bo tam autor pisał, że to jest jakoś konsolowe narzędzie i że to jest bardzo skomplikowane, ale jak to się tam w Fubarze zrobi, to tam będzie ładnie przycisk w menu, nie? Do nagrywania. Tylko że strasznie dużo manewrów z tym było. No i artykuł był napisany jakiś rok temu, może więcej nawet, także te wszystkie komponenty tam się mogły zdezaktualizować, no i...
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o Wgeta, to nie sądzę, żeby te polecenia się zdezaktualizowały. Ten program jest z nami od wielu, wielu lat, więc tu nie podejrzewam. Prędzej Fubara bym podejrzał, że jakieś zmiany mogły nastąpić.
4: Tam chyba się jeszcze jakąś wtyczkę robiło do tego Fubara, tak? I instalowało. No ale...
3: To brzmi jak jeden z artykułów, który mógłby napisać użytkownik Stefan na LTN-ie. Czy to jest przypadkiem źródło? Bo zdaje się, że...
4: To był chyba Gracjan.
3: A, Gracjan. Okej. Okay. No w każdym razie na LTN-ie gdzieś wiem, że jest kilka takich osób, które lubią różne fajne rzeczy Fubarem robić. No trzeba by zerknąć do tego artykułu. Mogę nawet zaraz zajrzeć, zobaczyć, co tam jest wszystko wymagane. Pytanie, czy ten nowy Fubar 2.0 wspiera te komponenty, bo tam wiem, że to wymagało jakiegoś przeportowania.
4: Tylko, że Michał coś ostatnio mówił, że wrzuci jakiś plik, tak?
2: Wiesz co, tak, rzeczywiście miałem wrzucić ten plik, tego jeszcze nie zrobiłem, byłem trochę na wyjeździe, ale nadrobię i rzeczywiście wrzucę w komentarz po prostu pod poprzednią audycją, myślę, że tak będzie najłatwiej, ten plik, którego ja używam do właśnie w Geta. Ja zapisuję w Getem sobie różne streamy, między innymi właśnie chociażby nasze tyfloprzeglądy i na audycję Tyfloradia.
4: I ten w Get to jest jakiś plik exe, taki portable, czy to się wgrywa?
2: Wiesz co, to jest narzędzie. Ono generalnie wywodzi się z systemów Linux i tam przede wszystkim jest, natomiast są wersje w Geta dla Windowsa. Ja używam, działa.
4: To będę się musiał pobawić, bo mam na Chrome OS-ie zainstalowane to środowisko do Linuxa, tam podobno też właśnie LibreOffice można instalować na tym Chrome OS-ie, ale nie wiem, jak to działa z tym ich ChromeVox-em jeszcze, ale może ten Get właśnie też w tym by zadziałał. Tylko to trzeba wtedy dla Linuxa, tak? Z jakiegoś specjalnego pliku.
2: Wiesz co, raczej za pomocą menadżera pakietów po prostu, który masz w danej dystrybucji, instalujesz sobie tego typu rzeczy.
4: Tylko, że tam nie ma jakiejś specjalnej dystrybucji, tylko pojawia się takie okienko do wpisania komendy czy czegoś. I tam jak czytałem, to trzeba było właśnie wpisać taką komendę instalacyjną, żeby on skądś to pobrał. To też się chce zainstalować.
2: A o jakim systemie mówisz? O Chromie, o Chrome OS-ie, tak?
4: O Chrome OS-ie, że tam jest takie coś właśnie, żeby uruchamiać aplikację z Linuxa, czy instalować.
2: Powiem szczerze, ja Chrome OS-a nigdy nie miałem zainstalowanego, więc tu się nie wypowiem na ten temat.
5: Wiem, że to jest generalnie dostępne. Ja tego osobiście nie testowałem, ale wiem, że no, są ludzie, którzy z tego korzystali i no, na aplikacje terminalowe da się jak najbardziej uruchomić. Tam można ChromeVox sam sobie ma jakieś wsparcie tego terminala, ale jak ktoś nie chce, nie lubi, no to też wiem, że inne czynniki ekranu TDSR czy ten Fenrir też się dało jakoś postawić.
4: Inne czytniki, nie Orca? Jeszcze coś innego? Tam
5: tak, no jeszcze Orca do graficznych aplikacji też jak najbardziej, tak. I tam też jest dźwięk z tego co wiem, więc graficzne aplikacje można też uruchamiać i wtedy Orca tam faktycznie też jest.
4: No to ja mam to no, dosyć krótko i też nie mam czasu za bardzo eksperymentować, no ale potem tam włączę i właśnie zastanawiałem się też, czy ten ChromeVox, to tam jest, by nie chciał czytać, tak, LibreOffice'a, czy to już inne środowisko i tam też inny czytnik specjalnie dla tego.
5: Nie, no tam to będzie, działać Orca, bo ten Linux na Chrome OS-ie to, bo sam Chrome OS to jest też Linux, ale tego, te aplikacje do Linuxa, które sobie instalujesz, one działają jak coś jak wirtualne maszyny, że bo to jest, wiadomo, system ma być bardzo bezpieczny, więc te aplikacje, każde aplikacje Linuxowe działają w takim swoim środowisku, tylko mają jakiś ograniczony dostęp tylko do naszych plików, konkretnie tych, które my im tam otworzymy. No i tak to jest zrobione.
4: Czyli jak Michał wyśle ten plik, to wystarczy włączyć tylko ten plik, czy jeszcze trzeba pobrać tego w Geta skądś, tak?
2: Nie, no oczywiście, musisz pobrać w Geta i musisz ten plik przystosować do swoich potrzeb. Ja od razu mówię, że plik, który ja mam, on jest, w zasadzie interesuje cię, tak naprawdę ostatnia w nim linijka i tam dotyczy to wszystko tego, jak należy konstruować te polecenia w Geta, bo ja jeszcze chciałem zrobić coś takiego, żeby pliki, które nagrywam, miały konkretną nazwę. I tam na samym początku jest trochę różnych poleceń, dzięki którym tę nazwę wydobywam. To właśnie akurat na Windowsie robi się dość karkołomnie. Z tego, co czytałem, to pod Linuxem robi się to zdecydowanie prościej. A na Windowsie ja akurat chciałem, żeby zawsze jak rozpocznę nagrywanie danego streamu, którego Też tam adres trzeba będzie sobie oczywiście w tym pliku zmienić. To, żeby tworzył mi się plik o nazwie szpieg i dokładna data, czyli tam rok, miesiąc, dzień, bodajże godzina, minuta, sekunda. .mp3 na przykład.
4: I to jest plik TXT, tylko że w jeszcze jakimś innym rozszerzeniem?
2: To znaczy ja to mam akurat jako plik BAT po prostu, plik BAT.
4: Ale żeby to się włączyło w notatniku, to muszę móc zmienić rozszerzenie.
2: Albo tak? otworzyć albo jako wszystkie pliki, i wtedy pokaże się ten plik. Także ja za chwileczkę to wkleję do komentarza i myślę, że spokojnie będziesz mógł się zorientować, co tam jest do czego i sobie po prostu przystosować ten skrypt do własnych potrzeb.
4: Czyli tak najogólniej to muszę tam tylko ten Steam podmienić, tak? I jak już to włączę, no to będzie mi się nagrywał ten Steam tylko, że z tymi nazwami.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Ewentualnie jeszcze tutaj jest kwestia taka, że jeżeli będziesz nagrywał stream do pliku, bo ja mam to przystosowane z myślą o pliku w formacie MP3. Jeżeli na przykład będziesz nagrywał stream o rozszerzeniu AAC, no to trzeba by było tam zmienić też końcówkę na AAC.
4: On się rozszerzenie nie domyśli, tego pliku. Tak? Tylko
2: On ten plik nagra, tylko później jak będziesz chciał go odtworzyć, to może być problem, jeżeli będziesz miał niewłaściwe rozszerzenie, bo zostanie użyty niewłaściwy kodek po prostu.
4: I ogólnie AAC był lepszy, tak? W tym samym bitrate'cie?
2: Wiesz co, to jest kwestia dyskusyjna. No generalnie co do zasady tak, natomiast no, te każde formaty mają swoje różne tam charakterystyki dotyczące tego, jak one brzmią. Generalnie, no co do zasady tak, AC przy niższych bitrate'ach sprawdza się lepiej niż MP3 z tymi niskimi bitrate'ami.
4: Niższych to tak do 128?
2: No tak powiedzmy, tak, do 128.
4: A jeszcze mam takie pytanie, tak z ciekawości. Jak wy robicie FaceTime'a? Jest iPhone pod mikserem, czy
2: tak,
4: jakoś inaczej?
2: Dokładnie tak. Jest iPhone pod mikserem. Używam takiego urządzenia, które się nazywa Blue Driver. Kiedyś robiliśmy z Patrykiem Faliszewskim o nim audycję nawet i po prostu w ten sposób to jest rozwiązane. Jakby WhatsApp, odbieram połączenia z WhatsAppa i z FaceTime'a i z telefonu przez iPhone'a, natomiast wiadomości głosowe, które do nas tu wysyłacie na WhatsAppie, odtwarzam przez przeglądarkę internetową.
4: A ten WhatsApp na Windowsa jednak nie chodzi?
2: Wiesz co, działa, natomiast z jakiegoś powodu te aplikacje, zwłaszcza UWP, mają dziwne problemy z tym, żeby je przekierować na

0: skończyłeś, czy się czekasz, coś w tym stylu. Tak normalnie było.
1: Tak, tak, bo generalnie my z Zooma, my jesteśmy cały czas połączeni na Zoomie, natomiast no jak widzisz, lepiej to i sprawniej wszystko działa, jeżeli do nas po prostu dzwonicie z użyciem innych źródeł.
0: No tak, ale też jest opcja wpuszczenia, nie tak, że w ogóle nie.
1: Wiesz co, generalnie raczej będziemy starać się naszych słuchaczy tutaj przekonywać, żeby jednak dzwonili do nas za pomocą telefonu czy WhatsAppa. Mamy z tym też mniej problemów później, żeby to wszystko zgrać.
0: No tak, to jest dobry plan. Ja zadzwoniłem teraz przez WhatsAppa, bo jakoś tak najszybciej mi się to kliknęło, ale później w ogóle... Bo przez FaceTime'a do was dzwonił, nie? Zapiszę sobie w kontaktach.
1: No pewnie.
0: Dobrze, to dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki, Witoldzie, pozdrawiamy cię serdecznie, trzymaj się i oczywiście czekamy na kolejne wasze telefony. Jeżeli tylko macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało 663-883-600. To jest nasz telefon, z którego możecie skorzystać. Jest oczywiście Facebook i YouTube i kontakt.tyflopodcast.net. Przechodzimy do kolejnego tematu. Piotrze, co tam w grach? W co sobie można pograć?
2: Bardzo dużo. No, kończy się miesiąc, więc tradycyjnie najwyższa pora na kolejne zestawienie. Jak zwykle też staraliśmy się was na bieżąco informować, więc jeśli chodzi o jakieś nowe gry, które wychodziły, no to o większości już was informowaliśmy. Oczywiście sztandarowo tutaj trzeba powiedzieć znów o Forzie, która jest bardzo popularna. Nawet już powstał pierwszy turniej dla niewidomych osób, które grają w Forze. Też zresztą w tym zestawieniu jest do niego link, natomiast niestety on odbywa się w takiej dla nas niefortunnej godzinie, bo ten pierwszy wyścig ma się odbyć o pierwszej w nocy naszego czasu, więc no bardziej tutaj pod Amerykę to jest zrobione. Ale to nie jest jedyna nowa gra, która się pojawiła w październiku, bo na przykład pojawiła się też taka gra Slay the Princess, czyli dosłownie pokonaj księżniczkę. No i tutaj oficjalny opis zaczyna się bardzo ciekawie. Na ścieżce w lesie, no jest ścieżka w lesie, na końcu tej ścieżki jest chatka, a w piwnicy tej chatce siedzi księżniczka. Jesteś tu, przyszłeś tutaj, żeby ją pokonać. Jeśli tego nie zrobisz, będzie koniec świata. Zrobi wszystko w swojej mocy, żeby cię powstrzymać. Spróbuje cię oczarować, będzie cię próbować oszukiwać, obiecuje ci świat. A jeśli na to jej pozwolisz, to cię zabije. To jest... taki opis, to jest kolejna gra z takiego cyklu tak zwanych visual novel, czyli takich właśnie wizualnych opowiadań, w których no, większość czasu spędzamy na czytaniu fabuły, czy chociaż w tym przypadku tutaj właściwie słuchamy jej, bo mamy tutaj też to postacie mają głosy. No i w niektórych momentach po prostu musimy odpowiednie decyzje podejmować. No i to jest właśnie tego typu gra, dostępna na Steamie, na wszystkie popularne platformy komputerowe, czy to jest Windows, Mac czy Linux, to możecie sobie tą grę ściągnąć i pograć. Co mamy dalej? Następną grę mamy na urządzenia mobilne. Gra nazywa się Idle Icta i to jest tak zwana gra inkrementalna. Takie gry są o tyle fajne, że to są gry, w których wykonujemy jakieś zadania, ale potem możemy te gry po prostu zamknąć, a w międzyczasie rozgrywka toczy się dalej, my po prostu musimy co jakiś czas do nich zajrzeć i po prostu podjąć następne jakieś decyzje. W tej grze no, po prostu musimy przetrwać. Gramy postacią, która musi zdobywać ekwipunek, zdobywać materiały do tworzenia lepszych broni, ale nawet po prostu, żeby upolować sobie jakieś jedzenie, znaleźć właśnie wodę do picia i tak dalej. No i w większości właśnie gra odbywa się na takim zasadzie, że mówimy naszej postaci, co ma zrobić, czym ma się zająć, co ma znaleźć i tak dalej. No i każdy z tych zadań po prostu trwa trochę czasu. Niektóre rzeczy możemy przeskoczyć poprzez obejrzenie reklamy, ale generalnie chodzi o to, że to jest taka gra, do której możemy, nie wiem, raz na godzinę, na kilka minut zajrzeć, podjąć następne kroki, a potem spokojnie zająć się czymś innym, czy to pracą, czy nauką, czy właśnie czymś innym. No a później ewentualnie gra nam wyśle powiadomienie, kiedy nasza postać skończy wykonywać dane dane zadanie i po prostu możemy znów tą grę otworzyć i zdecydować, co zrobić dalej. Gra jest darmowa, chociaż tutaj, jak mówiłem, są reklamy, które to można płatnością sobie wyłączyć, jeśli ich nie chcemy. Jest zarówno na iPhone'ie i na Androidzie.

0: Z tym, że w najnowszej oficjalnie dostępnej wersji w App Store są jakieś błędy dostępności, natomiast jest też dostępna wersja beta, otwarta na TestFlight'cie i zresztą znajdziecie w wątku podlinkowanym na forum Audio Games link do TestFlight'a. Beta na Androida też jest, natomiast autor posta, który informuje o tej grze, nie miał do niego linku, ale wiem, że taka beta dla użytkowników Androida też jest. Autor wie o osobach niewidomych, które w tą grę grają, więc jeśli będą jakieś błędy, no właśnie w tej wersji stabilnej jakieś błędy dostępności były, no to one będą stopniowo poprawiane, a w tej wersji beta gra jest naprawdę bardzo fajnie grywalna. Następnie mamy grę przeglądarkową Dungeon Crawler On Demand, więc no jak tutaj można się domyślić z nazwy, to jest gra, w której po prostu przechodzimy lochy. Tutaj się to wszystko odbywa bardzo łatwo, bo tak naprawdę generalnie naciskamy tam 1-2 przyciski, żeby właśnie eksplorować ten loch, przechodzić z pokoju do pokoju. Jeśli znajdziemy jakiegoś przeciwnika, którego musimy pokonać, to znów sobie naciskamy jeden przycisk i po prostu widzimy, jak ta walka się toczyła. Możemy też zbierać ekwipunek i zmieniać, natomiast no, sama rozgrywka jest bardzo prosta, więc to jest taka gra, która nam może w kilka minut, kilkanaście zająć, ale no właśnie nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc no właśnie może być taka gra dla tych, którzy właśnie szukają jakichś klimatów RPG, ale też coś bardzo prostego. O New Eden mówił Paweł w zeszłym tygodniu. No to jest gra w klimacie takim jak taka gra na Windowsa Castaways, tylko tutaj to jest gra na iPhone'a, która jest na razie w wczesnej fazie beta, natomiast autor cały czas czeka na sugestie, więc jeśli was takie klimaty interesują, gdzie musimy zajmować się taką wioską i ją rozwijać, no to warto się tą grą zainteresować, zwłaszcza, że tutaj też jest gra tworzona przez no też osobę niewidomą, no więc tutaj powinno być wszystko fajnie dostępne, no i aby ta gra się dalej rozwijała. Teraz przechodzimy do aktualizacji i tych aktualizacji w tym miesiącu było całkiem sporo, zaczynając od takich klimatów halloweenowych trochę, bo gra They'll Come From The Moon, to jest taka gra rytmiczna, w której no, musimy po prostu do muzyki, do rytmu wykonywać polecenia, które dostajemy od gry, żeby pokonać zombie, z tego co pamiętam bodajże, no to stała taką właśnie halloweenową aktualizację, która to poprawiła grafikę w grze, dodało wsparcie dla większej ilości joysticków, na przykład z PS4 czy Xboxa, no i też poprawiła trochę dźwięk. Później Mortal Kombat, i tutaj jest dosyć duża aktualizacja, taka pierwsza duża aktualizacja tej gry zresztą, bo jak pamiętacie, kiedy ta gra się pojawiła, wspominałem, że dostępność tej grze jest naprawdę fajnie zrobiona, natomiast było kilka miejsc, w których ten czytnik ekranu, który został dodany do tej gry, po prostu nie czytał. Były obiecane poprawki i no i tutaj mogę powiedzieć na szczęście, że poprawki, i to dosyć znaczące, zaczęły się pojawiać właśnie w tej aktualizacji. No bo oto możemy teraz wejść sobie do sklepu i różne rzeczy kupować. Możemy przeglądać naszą kartę profilową, tam zobaczymy, jakie misje możemy wykonać, jak nam idzie poszczególnymi postaciami, wszelkie statystyki przeglądać. Możemy wejść do galerii i na przykład sobie przeglądać, odsłuchiwać muzykę z gry, zobaczyć, jakie rzeczy poodblokowywaliśmy. Kiedy przejdziemy jakąś walkę, no to już gra nam powie, co zdobyliśmy. Kiedy zdobywamy kolejne poziomy doświadczenia, też będziemy o tym już informowani. No i tryb inwazji. Tam mieliśmy dźwięki nawigacyjne, ale też właśnie praktycznie nic nie było czytane. No natomiast to już zostało poprawione i tutaj znów możemy, bo to jest taki tryb właśnie RPG, gdzie też mamy, no poza tym, że po prostu gramy normalnie w Mortala, musimy walki różne pokonywać, no to też mamy ekwipunek, którym musimy zarządzać. To też już jest na szczęście czytane, właśnie gra nam powie, co jest na danym polu, na którym stoimy. Wszystkie menu zarządzania ekwipunkiem są czytane. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie na razie tego udźwiękowienia nie ma, właśnie w trybie inwazji, to są wszelkie sklepy, i miejsca, gdzie możemy nasz ekwipunek ulepszać. Natomiast jeśli tyle rzeczy już zostało poprawione, to przypuszczam, że w następnej aktualizacji te dwie ostatnie rzeczy też zostaną poprawione, a na razie po prostu w tych miejscach, jeśli chcemy z nich korzystać, no to musimy posilić się o CRM, a wszystko inne można bez problemu przejść sobie po prostu słuchając tego, co nam ten czytnik ekranu mówi. Następnie gra Sanctuary in Time, która też często się u nas pojawia w wersji 0.4.1. Duża zmiana, która się pojawiła, to ubrania. Ubrania, które wcześniej pełniły taką funkcję po prostu kosmetyczną, wizualną. Po prostu widzieliśmy, jak różne postacie są ubrane. No teraz te różne części garderoby mają różny wpływ na rozgrywkę. No i poza tym kilka dodatkowych zdarzeń pobocznych zostało dodane. No i są poprawki błędów, jak zwykle. Następna gra RPG Upheaval, duża aktualizacja 0.0.10. Ma całkiem nowe demo, które ma więcej treści, więc jeśli zastanawiacie się, czy ta gra jest dla was, no to można sobie to demo ściągnąć, no i teraz już właśnie zobaczymy więcej tego świata, no ale też dla tych, którzy zakupili pełną wersję, znajdziemy więcej rzeczy w tej grze, no i dla wszystkich też pojawił się nowy samouczek, który teraz jest też interaktywny, no i pojawiła się później jeszcze jedna aktualizacja, która tam jakieś poprawki błędów wprowadziła. Następnie mamy grę Wormos. To jest gra przeglądarkowa i co ciekawe, to jest taka audio edycja węża, więc jeśli ktoś pamięta gra węża z telefonów Nokia na przykład, czy taka była kiedyś gra audio 3D Snake, no to jest kolejna taka gra, jeszcze bardziej powiedzmy oddająca właśnie jak to wygląda, jak ten wężyk nam zaczyna rosnąć i coraz trudniej nam się nim poruszać. No i to jest stworzone przez takiego człowieka, Shift Baktik, który tworzy gry przeglądarkowe, które cały dźwięk w jego grach jest tworzony kompletnie z web audio i syntezą, więc tam nie ma żadnych sampli, tylko wszystko jest w czasie rzeczywistym tworzone i te gry mają bardzo specyficzny klimat dźwiękowy. No i ta gra po kilku latach została zaktualizowana, bo trafiła oprócz Itcha na Steama, więc jeśli chcemy sobie tą grę ściągnąć przez Steama, zapisać do naszej biblioteki, a gra jest darmowa, więc to nie musimy nic płacić, no to możemy teraz to zrobić. Ale przy okazji też kilka zostało wprowadzonych zmian. Balans gry został poprawiony, więc powinno być nam łatwiej zacząć. Jeśli gramy na padzie, no to teraz ten pad będzie nam wibrował. No i wszystko zostało poaktualizowane w biblioteki, więc też dźwięki, grafika powinny po prostu działać lepiej. No i kolejna gra, Shift Baktik Exo. To jest taka gra, w której jesteśmy w takim skafandrze, który też może się zamieniać w taki pojazd, samochód i eksplorujemy planetę, musimy różne minerały zbierać. To też gra, która powstała kilka lat temu, ale niedawno została zaktualizowana, bo też trafiła na Steam, i tutaj też właśnie po prostu silnik został poprawiony, Elektron, no bo to jest gra webowa, więc tutaj działa to na Elektronie, jeśli ściągniemy ją sobie na komputery. Więc po prostu tutaj zostało wszystko poaktualizowane. A propos rzeczy, które trafiły na Steama, no to gry z serii Hellhunter właśnie też się pojawiły na Steamie. Najpierw pierwsza część, ale też później druga, więc no tutaj to są gry takie firmy Audio Game Store, które jeśli zakupimy w ich sklepie, no to tam system aktywacji był taki słaby, bo tak naprawdę dostawaliśmy tylko jeden klucz, który działał nam na jednym komputerze, no tak jeśli kupimy sobie grę na Steamie, a ona jest zarówno na Windowsie i na Macu, no to po prostu już to dożywotnio tak mamy je zapisane do naszej biblioteki na Steamie, więc wystarczy po prostu je sobie ściągnąć, no i nie musimy nic później aktywować. No a przy okazji, że to jest Steam, no to też są osiągnięcia przy okazji do tej aktualizacji, przynajmniej w drugiej części Hellhuntera, no to tych osiągnięć jest ponad 100, więc jest co robić. A propos, żeby było co robić, no to gra Warsim też została zaktualizowana w poprzedniej dużej aktualizacji, o której wspominałem. Tam został dodany tryb eksploracji, w którym mogliśmy wyjść poza granice naszego królestwa, bo do tego przypomnę, w tej grze po prostu gramy właśnie jako króla państwa, które po prostu musimy zarządzać i rozrastać, no ale możemy wyjść poza jego granice i tam napotykaliśmy różne rzeczy, które były generowane losowo. Tych rzeczy zostało dodane jeszcze więcej, ale nawet wewnątrz naszego królestwa też kilka nowych wydarzeń zostało dodane. Możemy jeszcze więcej złota gromadzić w naszym skarbcu, wtedy tam musimy dosłownie góry złota tworzyć, które potem możemy z powrotem jakoś stapiać, żeby zamienić je w złoto, więc no tutaj kolejna gra, w której jest teraz więcej rzeczy, którymi możemy się zająć. Następnie Escape from Norwood i tutaj też są poprawki błędów, no i skrót do włączenia czytnika ekranu został zmieniony, wcześniej to było po prostu F12, ale że ten skrót też służy do robienia zrzutów ekranu w Steamie i tam był konflikt, no to został zmieniony i teraz jeśli sobie tą grę ściągniemy i chcemy sobie czytnik ekranu włączyć, no to musimy nacisnąć Ctrl F12, więc jeśli ktoś chce sobie tą grę przetestować, no to tym skrótem teraz się to robi. Następnie gra Redu od Aprona, czyli gra, w której zarządzamy wyspą. Tutaj jest wersja 2.0, w której dodano poziomy trudności i generalnie interfejs gry został trochę przeprojektowany, żeby wszystkie menu były bardziej przejrzyste, łatwiejsze w obsłudze. Następnie Advance Wars Days of Ruin. Tutaj było dużo aktualizacji w ciągu października. To jest taka gra, w której generalnie gramy różnymi jednostkami, gramy generalnie żołnierzami, musimy to prowadzić w taki sposób, żeby pokonać naszego przeciwnika. No i w tym celu właśnie pojawiło się dużo aktualizacji, które poprawiają sztuczną inteligencję w grze, więc no, ci przeciwnicy powinni być bardziej inteligentni. No i też są inne poprawki błędów, gra powinna też po prostu działać szybciej i lepiej. Następnie Hearthstone, który przygotowuje się do następnego dużego rozszerzenia, które ukaże się 14 listopada. Już można je sobie, jak to wygląda zawsze w Hearthstone, to rozszerzenie w przedsprzedaży wykupić. Starcie na bezludziu. No i tutaj będzie kolejne ponad 130 kart. Dwa nowe słowa klucz na niektóre kartach się pojawią. Szybki strzał, czyli karty, które będą miały jakiś dodatkowy efekt, jeśli zagramy nimi, jak tylko trafią do naszej ręki na początku tury. Oraz wykop, no bo gra jest osadzona, akurat to rozszerzenie w takiej kopalni. No i tam po prostu szukamy skarbów. No i właśnie niektóre karty będą nam pozwalały wykopywać różne skarby. Za każdym razem, jak użyjemy takiej karty, no to te skarby, które będziemy dostawać, będą się stawać coraz lepsze. To będzie 14 lipca, ale już gra została zaktualizowana. Jak zwykle
1: listopada, Piotrze.
0: A co powiedziałem?
1: Lipca.
0: Ups, a, no to...
1: Listopada.
0: Jedno i drugie na liście, czy na więc... Okay.
1: Ale, tak, ale na to pierwsze to trzeba by było poczekać. Za długo.
0: No, pewnie w lipcu też coś się ukaże, ale to pewnie coś innego, tak. Właśnie, 14 listopada, ale już sobie można to kupić, ale też w międzyczasie już pojawiła się aktualizacja, która przygotowuje grę do tego rozszerzenia. Przy okazji są też mniejsze zmiany w stronnikach, zarówno w tym trybie standardowym, jak i w ustawkach. No i zmienił się samouczek, co przysporzyło problemów twórcom moda Hearthstone Access, bo no musieli go przystosować. No to kilka dni zajęło, co w sumie nie jest jakoś bardzo długo, zwłaszcza dla tych ludzi. No sama aktualizacja, która przystosowała tego moda do tej najnowszej wersji, pojawiła się tradycyjnie następnego dnia, bo nawet kilka godzin po wydaniu tej wersji. No natomiast bez tego samouczka to zajęło kilka dni dłużej, ale już można sobie ściągnąć, więc nawet jeśli nie graliście nigdy w Hearthstone'a, a gorąco polecam, zwłaszcza że gra jest po polsku i ma bardzo fajny dubbing, no to możecie sobie od samouczka zacząć i teraz zresztą jest to jeszcze łatwiej zrobić, bo ten mod doczekał się strony internetowej. Możecie wejść sobie po prostu na Hearthstone Access, hearthstoneaccess.com i stamtąd ściągnąć tego moda, przeczytać dokumentację, no i uzyskać wszelkie inne informacje co nowego w aktualizacjach, więc tam wszystko na tej stronie znajdziecie. Następnie Wave of the Undead, więc następna gra, takie klimaty halloweenowe. Tutaj kolejna gra, w której walczymy przeciwko zombie. Tutaj w tej aktualizacji, która się pojawiła, zostały dodane nowe dźwięki i więcej grafiki. I na koniec mod Classic Six Dragons wprowadził wsparcie dla grania rasami potwornymi, więc tutaj jakieś właśnie bardziej, mniej humanoidalne postacie, na przykład nawet można grać dużym latającym okiem, takim, znów takie klimaty trochę horrorowe, halloweenowe, no to ponoć można, więc jeśli ktoś chciałby sobie zagrać w moda i takie bardziej ciekawe może jakieś klimaty, no to może warto się zainteresować, założyć konto na tym modzie i potestować. No, to wszystko w świecie gier, no ale jak widać, faktycznie całkiem sporo się działo w tym miesiącu.
1: To się zgadza. Mamy troszeczkę komentarzy. Ja jeszcze dodam, że a propos Hearthstone Access i nowości w ogóle, jeżeli chodzi o dostępność tej gry, to w przyszłym tygodniu, zdaje się, że we wtorek, z Patrykiem Chojnackim sobie na ten temat porozmawiamy, także jeżeli ktoś nie grał w Hearthstone'a jeszcze, a będzie chciał sobie to odświeżyć, albo po prostu w ogóle zapoznać się z tym tematem, to, no, to myślę, że będzie okazja, żeby to w najbliższym czasie zrobić. A tymczasem mamy wiadomość głosową od Rafała, a zatem posłuchajmy.
2: Nagrywanie bez przytrzymy, wyślij przycisk.
3: Dobry wieczór, tu po drugiej stronie Rafał. Mam dwie kwestie. Jedna kwestia chodzi o Alta. Problem się nie rozwiązał, nic nie pomaga. No, tak melduję. A co drugiej sprawy, powiedzcie mi, co mam zrobić, żeby komputer się hibernował po wyznaczonym jakimś tam czasie. No. Bo nie mogę znaleźć w ogóle usypiania. Owszem, można ustawić, żeby się usypiał po jakimś czasie, a hibernację nie. No, dodam, że mam Windows 11. No, komputer Dell, nie, dlaczego tej opcji nie ma i tak dalej. Może macie wy jakiś pomysł. To tyle. Do usłyszenia.
2: Wyślij.
1: Dzięki, Rafale, za tę wiadomość. Jak dobrze pamiętam, to hibernacja domyślnie tak generalnie nie jest włączona i trzeba ją sobie po prostu włączyć, żeby ta hibernacja nam działała. Jak to dokładnie zrobić i jak i gdzie konkretnie, to szczerze mówiąc nie pamiętam, ale może ktoś z was pamięta.
4: Mi się kojarzy, że jak się wejdzie w... No tam, gdzie się ustawia... Skutek zamknięcia pokrywy i przycisku zasilania naciśnięcia, to tam jest taki przycisk. Właśnie zasila ustaw, co ma być pod Alt+F4. W sensie nie wiem, jak dokładnie ten przycisk się nazywa, ale każe mi się, że on tam właśnie jest, tylko że to, co tam... No są tam jakieś kontrolki, które są takie półdostępne i trzeba je jakoś tak obiektówką tego, co pamiętam, jak kiedyś to jeszcze ustawiałam. Natomiast taka najszybsza metoda, jeżeli chcesz na szybko coś w sensie komputer zahibernować, a na ogół tego nie potrzebujesz, no to możesz w Windows R wpisać shutdown, czyli schód, down, spacja, / h.
1: Okej, no to warto rzeczywiście o tym wiedzieć, ale czy to zawsze nam zadziała, Paulino? Bo wydaje mi się, że coś jeszcze z tą hibernacją trzeba było zrobić, żeby ona w ogóle nam się pojawiła i żeby ona była dostępna.
4: Znaczy, no to właśnie tam w tym...
1: Czyli ten przełącznik nam zawsze... Ale ten przełącznik nam zawsze zadziała?
4: Ale przełącznik działa zawsze. Aha, nawet okay. Jeżeli nie ma tej okay. Menu.
1: Okej, okay. No to rzeczywiście to warto wiedzieć. A swoją drogą, słuchajcie, to ja, jak tak rozmawiamy sobie o opcjach zasilania, to ja powiem o jeszcze jednej rzeczy, którą warto sobie zmienić, jeżeli korzystacie zwłaszcza z komputerów przenośnych i no, te komputery działają wam w jakiś sposób dość powoli. Jest taka opcja w edycji zaawansowanych ustawień planu zasilania, jak minimalna i maksymalna moc procesora. Ja radziłbym ustawić sobie tę minimalną moc procesora także na 100, bo tam jest maksymalna, no to jest zawsze na 100, natomiast minimalna jest bardzo często na zaledwie kilka procent. Więc i oczywiście najlepiej sobie to ustawić na zasadzie takiej, że kiedy komputer jest podłączony do zasilania, tak, to żeby jedno i drugie było na 100. Kiedy nie jest podłączony, no to może niekoniecznie warto ruszać, jeżeli wam zależy na jakiejś tam, powiedzmy, dłuższej pracy na baterii. Natomiast warto sobie to ustawić. Ja kiedyś zawsze to zmieniałem, potem o tym kompletnie zapomniałem. A ostatnich kilka dni akurat miałem okazję pracować na laptopie. No i cóż, znowu sobie przypomniałem, że ta opcja naprawdę sporo zmienia i sporo rzeczywiście daje. Nie wiem, czy to tylko nam niewidomym, czy tak w ogóle wszystkim. I czy osoby widzące aż tak bardzo odczuwają te różnice. Mam wrażenie, że my jeszcze bardziej przez to, że no jednak na przykład synteza, która się generuje, to też każde najdrobniejsze opóźnienie w niej no powoduje jednak u nas jakiś tam dyskomfort. To nie wszystko, bo mamy jeszcze komentarzy kilka. I mamy tu na przykład taki komentarz od użytkownika, który się podpisuje Android dla niewidomych. I to jest ciekawy komentarz. Witam, mam pytanie, jakie byście polecali iPhony do kupienia? Mam na oku dwa modele, mianowicie SE 2020 i SE 2022. Ja bym zawsze polecał najnowszy. Najnowszy, na jaki możesz sobie pozwolić.
5: To prawda, zwłaszcza, że z tego co ja pamiętam, to model 2020, no sporo osób narzekało tam na baterię jednak, że ta bateria sobie po dłuższym czasie używania, to znaczy już jak ten telefon był troszeczkę wyeksploatowany, przy czym troszeczkę, jakieś pół roku, to już ta bateria dawała znaki, że jest jakoś tam wyeksploatowana. Ponoć model 22 nie ma aż takich z tym problemów. Wiadomo, że ta bateria nigdy nie będzie porównywalna i pojemnościowo, i też no jakościowo prawdopodobnie z modelami tam Max, Pro i tak dalej. Natomiast no już nie ma takiej sytuacji, że po roku telefon woła o mało co wymianę i już tak powiem gwarancję.
1: Że bateria do serwisu.
5: Tak, tak, tak. I to rzeczywiście z sporą ilością znajomych o tym rozmawialiśmy, że jest coś na rzeczy z tą baterią w tym konkretnym modelu 2020.
1: No to jeszcze komentarz od użytkowniczki Justa Animuje na YouTubie. Ja nagrywałam streamy za pomocą StreamYard, ale nie wiem, czy gadacze dają radę. Szczerze powiedziawszy, ja StreamYard też nie używałem, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast ja przypominam, że jest jeszcze TuneIn. TuneIn, co prawda w wersji płatnej, w którym można sobie programować i tam nagrywać wiele, przepraszam, Tapin Radio. I można sobie programować wiele różnych streamów w tym samym czasie, on może nam nagrywać, więc jeżeli ktoś woli sobie tak wyklikać, że tak powiem, to co chce nagrywać, to no to może w ten sposób, to się też całkiem fajnie sprawdza. Dobrze, przechodzimy do kolejnych tematów. Kolejne tematy, czas, żebyśmy omówili, a konkretnie tym razem, Pawle, twój temat o wytycznych WCAG, które się doczekały kolejnej edycji, konkretnie wersji 2.2, no i jak to zwykle w tych wytycznych troszeczkę się zmienia.
5: Tak, zmian jest kilka, dokładnie weszło 9 nowych wytycznych, 9 nowych kryteriów sukcesu tak zwanych, wedle których oceniana jest właśnie dostępność czy to stron, czy też aplikacji mobilnych. Dla nas, jako dla osób niewidomych, tak bezpośrednio nie weszło nic nowego. Natomiast weszło parę rzeczy, które pośrednio mogą nam też pomóc i mogą też wpłynąć na to, jak my z tego internetu będziemy korzystać. A pomijając już to, to w ogóle takie przeanalizowanie sobie tego typu kryteriów to jest świetne studium tego, jak zmieniają się trendy w budowaniu stron internetowych, jakie nowe technologie wchodzą, jakie nowe zjawiska się pojawiają, jaka moda teraz panuje w ogóle w designie i tak dalej i no jakie z tego też często wynikają problemy. No właśnie nie tylko dla nas, bo się okazuje, że sporo innych osób z innymi niepełnosprawnościami, albo po prostu, które no, używają tego internetu w jakiś troszkę inny sposób, no nie odnajduje się w tym, jak te strony są skonstruowane, w związku z czym no, te wytyczne starają się temu zaradzić. Taką pierwszą zmianą, o której dużo było dyskusji w kręgach właśnie ekspertów dostępności, to było usunięcie kryterium 4.1.1, czyli walidacja kodu. Było takie wymaganie już od wersji, zdaje się, 2.0. Pytanie, czy nie wcześniej, ale 2.0 to jest rok 2008 w ogóle, więc no, możliwe, że to gdzieś tam wtedy. Żeby tworząc strony, żeby brać pod uwagę to, aby ten kod HTML zwłaszcza był czysty, to znaczy, żeby tagi były podomykane, żeby nie używać jakichś tam identyfikatorów, które są niejednoznaczne, żeby, nie wiem, kilka
1: albo
5: elementów
1: które
5: nie
1: się
5: miało
1: dublują.
5: Tego samego. Tak, które się dublują i potem są z tym problemy. Jakieś tam błędy w kodzie, takie gdzieś uczniowskie, typu tu gdzieś tam się jakiś cudzysłów nie dopisał, tu jakieś podkreślenie się nie dopisało. No okazuje się, że no, argument jest taki, że teraz przeglądarki potrafią w jakiś sposób kompensować. Aha, no czemu to było takie ważne? No, no oczywiście, no bo tagi wtedy nie działały, tak? Nie wiem, nie domknęliśmy jakiegoś tam elementu, na przykład A, no to link się nie renderował jako link. Gdzieś tam nagłówka nie domknęliśmy tego H1 czy któregoś, czegoś tam nie uzupełniliśmy. Co do znaku, no to się nie renderowało jako nagłówek. No teraz przeglądarki nowoczesne już mają pewne zaawansowane możliwości kompensowania, domyślania się tak naprawdę, że jak tu gdzieś tak otwarłem, to gdzieś tam go chciałem pewnie zamknąć, jak zrobiłem nową linię czy coś, co no nie w każdym tagu jest oczywiste, ale dla wielu da się to zrobić i gdzieś tam to domyślanie się jest na tyle już dobre w tych przeglądarkach, że można temu zaufać. No dalej są osoby, które twierdzą, że dobrą praktyką jest jednak, żeby ten nasz kod był czysty. Przede wszystkim jest on wtedy przejrzysty dla osób, które chcą sobie go przejrzeć, dla innych osób, z którymi współpracujemy. Nasze intencje co do tego, co my w tych elementach planowaliśmy w tym drzewie, jest jasne. No i nie ma co tutaj się lenić, tylko jak się już pisze ten kod, to piszmy go porządnie i piszmy go czysto. No więc są dyskusje, są argumenty, ale nie jest to nic takiego, co by nam jako użytkownikom funkcjonalnie coś odbierało, więc pozbyto się tego kryterium po prostu. I oczywiście WCAG 2.2, no jakby dalej WCAG 2.1 jest tym obowiązującym w prawodawstwach, na pewno w europejskim. To, co w Polsce się dzieje, czy w ogóle w Unii, jeśli chodzi o dostosowywanie stron, no to opiera się o 2.1, natomiast jest już takie zalecenie, że nawet jeśli 2.1 wymaga, no to z tytułu tego, że 2.2, który jest nowszy, już nie wymaga, to zaliczać po prostu z automatu to kryterium jako spełnione, bo i tak już się na to nie będzie zwracało uwagi. Więc to wypadło. A teraz co doszło? Doszło wymaganie 2.4.11 i na poziomie AA, czyli tym takim pośrednim, bo A to jest ten taki absolutnie musi być spełnione, AA to jest taki dobrze by było, przy czym, to jest ta norma, przy czym w prawodawstwie europejskim na pewno, a w amerykańskim chyba też, AA to jest to wymagane, czyli no, na samym A nie pojedziemy, musi być to podwójne A. Potrójne A to już jest takie dla uczniów z gwiazdką, tak? Dla bardzo ambitnych. Jak ktoś chce się bardzo wykazać, to można to potrójne A spełnić, ale podwójne A to jest to, w co się celuje w większości, z tego co słyszę, prawodawstw, które gdzieś tam zakładają te wytyczne dostępności. No to tutaj mamy dla osób słabowidzących bardzo ważne wymaganie focus not obscured, czyli po prostu jeżeli i to jest właśnie, to też wynika tutaj z tego, jak teraz się zmienił internet od czasu, jak weszło 2.1, czyli doszły nam różne banery, pop-upy, które mają w strukturze strony, czy to CSS-em umocnione, czy gdzieś tam w tym, jak są w kodzie HTML-owym po prostu ułożone, swoje stałe miejsce i one zawsze w tym samym miejscu wyskoczą, na przykład banery o cookies. I zdarzało się tak, że po prostu sposób zaprogramowania tego stałego miejsca sprawiał, że ten baner po prostu zakrył sobie wizualny fokus, czyli jeżeli osoba słabowidząca nawiguje, ma to wizualne takie obramowanie, które ułatwia zorientowanie się, na czym ja w tym momencie jestem na tej stronie, na którym linku, na którym przycisku i tak dalej, no to taki baner potrafił sobie zignorować ten fokus, to, że trzeba respektować gdzieś ten fokus, nadpisywał go sobie i pojawiał się w takim miejscu, że fokus był częściowo bądź całkowicie przykryty. No i ta wytyczna stanowi, że jeżeli element interfejsu użytkownika, komponent interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, komponent nie jest całkowicie zakryty z uwagi na zawartość tworzoną przez autora. No czyli, no właśnie, że można było gdzieś tam coś wtrynić, coś wrazić gdzieś po środku i ten fokus, czyli to jak my się klawiaturą poruszamy, to obramowanie było zakrywane. No i tutaj mamy tu wytłumaczone, że są takie obszary, które właśnie zawsze na tym samym miejscu muszą się pojawić. No i chodzi o to, żeby nie zakrywały one tego, co normalnie na tej stronie się pojawia. Mamy też wymaganie 2.4.12 i to jest rozszerzenie tego samego, tylko do poziomu AAA. Jest to rozszerzenie. I tutaj już nie ma, że częściowo może być zakryty, czy tam częściowo nie powinien być zakryty. Tutaj w ogóle nie powinien być zakryty. No więc taka jest różnica w tym wymaganiu potrójnego A. Potem mamy 2.4.13 i tu mamy znowu dla potrójne A, czyli no, dla ambitnych, że tak powiem, wygląd fokusa. Jeżeli wskaźnik fokusa klawiatury jest widoczny, to obszar tego fokusa musi spełniać wszystkie poniższe wymagania. Musi być tak samo duży, tu jest podane konkretne wymaganie w pikselach w stosunku do otaczającego komponentu i w stanie sfokusowania i braku fokusu musi być spełnione wymaganie kontrastu 3:1, czyli te wymagania kolorystyczne. Fokus musi po prostu się wyróżniać kolorystycznie na tle tego, jak coś nie jest sfokusowane, czyli żeby fokus klawiatury był dużo bardziej widoczny. Są do tego też wyjątki, czyli na przykład jeżeli user agent, czyli nasza przeglądarka, nasz system operacyjny definiują same z siebie fokusa i autor strony tak zaprogramował stronę, że sam nie ma nic do gadania, no to jasna sprawa, że nie może tego dostosować. No i jeżeli autor nie modyfikował ani tła, ani fokusa. Także no tutaj mamy takie wymaganie. Potem mamy 2.5.7. Gesty przeciągania, ruchy przeciągania. To jest na poziomie AA, więc w prawodawstwach w większości musi być spełnione. Chodzi o to, i tutaj jest ukłon w stronę użytkowników o ograniczonej mobilności. Jeżeli jakaś operacja na stronie wymaga przeciągania myszą jakiegokolwiek elementu, czyli różne mechanizmy przeciągnij i upuść i tak dalej, to powinien być zaoferowany również mechanizm pozwalający na to, żeby to samo wykonać bez przeciągania, czyli na przykład kliknij, aby zaznaczyć początek, kliknij, aby zaznaczyć koniec ruchu i bez ciągnięcia myszą czy tam palcem po ekranie można ten element upuścić. Więc takie wymaganie zostało też postawione. Następnie 2.5.8. Target size minimum i to jest również na 2A. Tak, rozmiar elementu klikalnego musi wynosić minimalnie 24x24 piksele, chyba że I tutaj jest cała lista wyjątków. W dużym skrócie chodzi o to, żeby elementy, w które mamy stukać, czy klikać myszą, czy stukać palcem na ekranie dotykowym, mają odpowiednią wielkość. Ten obszar jest dostatecznie duży, tak by osoby, które, no właśnie, gdzieś na przykład nie potrafią palcami trafić w jakiś bardzo, bardzo mały punkt na ekranie, albo po prostu trzęsą im się ręce, inna niepełnosprawność sprawia, że nie są w stanie tego zrobić, miały możliwość w taki element stuknąć i go aktywować. Następnie mamy wymaganie, kryterium sukcesu 3.2.6, consistent help, i tu jest już pojedyncze A, czyli absolutnie musi to zostać spełnione. Chodzi o to, że jeżeli oferujemy jakiś mechanizm pomocy na naszej stronie, czy jest to pomoc w postaci kontaktu z żywym człowiekiem, czy jest to chatbot, czy jest to jeszcze inna forma, czy dane kontaktu z człowiekiem, czy mechanizm kontaktu z człowiekiem, czy opcja samopomocy, czy w pełni zautomatyzowany mechanizm kontaktowy. Tego typu pomoc na każdej podstronie naszego serwisu musi być oferowana w dokładnie tym samym miejscu. Tu chodzi o to, aby w tej strukturze strony, jeżeli mamy, nie wiem, pomoc w menu, w jakimś menu nawigacyjnym, to by ono na każdej podstronie zawsze było tam. I też się tak samo nazywało, a nie jakoś tam inaczej. No to chodzi o to też pod kątem czytników ekranu, ale też pod kątem osób, które przez różnego rodzaju niepełnosprawności kognitywne, poznawcze, żeby nie czuły się zagubione, że tu jest ta pomoc gdzie indziej, tam gdzie indziej, tu nazywa się inaczej, tam inaczej. No więc myślę, że nam to też pomoże. Potem 3.3.7 redundant entry, czyli zbyteczne wprowadzanie danych, zbyteczne wejście danych. Chodzi tu o to, że jeżeli wypełniamy jakiś formularz i z jakichś przyczyn jesteśmy proszeni o podanie dwa razy, no mniej więcej identycznych danych, to żeby była opcja, o ile nie jest to wymagane do na przykład weryfikacji tych danych, do potwierdzenia typu nie wiem, hasło i powtórz hasło, to żeby była opcja przekopiowania danych z tego pierwszego wprowadzenia. Tutaj takim typowym przykładem użycia są adresy dostawy i adres rozliczenia faktury. No zdarza się tak, że coś zamawiamy i wpisujemy adres dostawy. No a za chwilę mamy płatność i w tej płatności mamy znowu podaj adres do rozliczenia. No to tutaj jest wymaganie i ono jest na poziomie podstawowym, czyli musi to zostać spełnione, żeby był mechanizm pozwalający nam te dane skopiować. Taki bardziej nam znany, znaczy nawet nie bardziej, ale podobnie nam znany mechanizm, który jest już, to tu jak ktoś współpracował z nami tutaj, z Tyflo Podcastem, to pewnie kojarzy te formularze danych osobowych. Mamy adres zamieszkania i adres korespondencji. No i tu w formularzu, który Michał nam zawsze wysyła, googlowskim, jest opcja adres tożsamy z adresem zameldowania, więc możemy sobie to wybrać, już nie musimy tego drugi raz przepisywać. Więc tutaj będzie to od teraz wymaganiem dostępności. No ja myślę, że słusznie, bo no komu by się chciało dwa razy te same dane przepisywać, no tak ułatwia to dane. No dla osób właśnie również tutaj z niepełnosprawnościami poznawczymi, no tak naprawdę ratuje to sytuację, bo bardzo łatwo jest w takiej sytuacji się sfrustrować tym, że już przecież te dane podawałem.
4: Ja myślę, że to wszystkim tak naprawdę ułatwia.
5: Tak.
4: No bo też, nie wiem, literówkę można zrobić zawsze, można no cokolwiek.
1: A też się można po prostu zgubić i ktoś może pomyśleć, że zaraz, ale ja to już wcześniej wpisywałem, to co, to się nie wpisało? O co tu chodzi?
5: No tak, właśnie. Dokładnie. No właśnie, mamy też kryterium sukcesu 3.3.8, Accessible Authentication Minimum, i to jest na podwójne A. O co tu chodzi? Chodzi o to, i to jest ukłon w stronę osób właśnie z niepełnosprawnościami również tu poznawczymi, osobami, którym trudność sprawiają wszelkiego rodzaju operacje, czy matematyczne, czy wymagające jakiegoś poznawania i tak dalej. Przy logowaniu się, przy jakiejkolwiek autentykacji, potwierdzeniu tożsamości, nie powinny być używane mechanizmy, które wymagają od nas skorzystania z funkcji poznawczych. Jeżeli takie funkcje są użyte, to musi zostać spełniona jeden z czterech warunków. Ma być podany mechanizm alternatywny, który nie polega na tej funkcji poznawczej. jest podany mechanizm, który pozwala nam, pomaga nam w wykonaniu tej czynności. Jest rozpoznawanie obiektów, czyli że mamy wybrać sobie z listy obiektów, no to znamy te numery, tak? Jakiś tam wybierz jedną, który obrazek nie jest tam światłami na przejściach dla pieszych. Lub mechanizm taki ma się powoływać na nasze własne treści, które wcześniej wrzuciliśmy. I no o co tu chodzi? No chodzi o to, że na przykład osoba właśnie, która ma dyskalkulię, nie wykona działania matematycznego, a bardzo popularną alternatywą dla kapcz obrazkowych są bardzo często kapcze typu wykonaj działanie matematyczne. No tak samo problematyczne może być jakieś układanie puzli. I co się okazuje, tak samo problematyczne może być przepisywanie kodów, które gdzieś zostaną nam wysłane SMS-em. I o co tutaj chodzi? No chodzi o to, i to są bardzo proste rzeczy, tu nie chodzi o to, żeby rezygnować z na przykład mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego. Chodzi o to, żeby po prostu nie unieruchamiać na przykład menedżerów haseł. Żeby nie unieruchamiać opcji kopiuj-wklej. Żeby o możliwość zawsze była skopiowania, tak jak na iPhone'ach mamy opcję skopiuj z wiadomości, żeby kopiować ten kod, żeby tego mechanizmu nie blokować. Żeby... Słucham? Na Androidach też, tak, tak. Ja mam iPhone'a, tylko mówię o iPhone'ach. Żeby była jakiś mechanizm wspomagający tutaj właśnie jakieś na przykład autentykacja odciskiem palca lub twarzą, lub jakieś klucze sprzętowe. To wszystko są akceptowalne mechanizmy, które spełniają to kryterium. To też nie oznacza, że w ogóle tego typu mechanizmów nie ma być gdziekolwiek. Ich nie ma być na ekranach logowania, czyli jeżeli logujemy się na konto, to tam ma tego typu rzeczy nie być. Wszędzie indziej może sobie to być. No i osobiste treści, no czyli ma się to powoływać na przykład na jakieś zdjęcia czy jakieś dane, które my podawaliśmy w ramach danego serwisu, więc no po prostu mi się przypomina i nie wiem, czy tutaj to będzie spełnione. Na Facebooku było kiedyś przy odzyskiwaniu hasła rozpoznaj znajomych po zdjęciach. No, także być może cały czas mówimy o osobach z niepełnosprawnościami poznawczymi, nie o osobach niewidomych. To pamiętajmy o tym, to przynajmniej na tym poziomie to kryterium sukcesu. Nie odwołuje się póki co do użytkowników czytników ekranu. Póki co mówię, bo istnieje też kryterium 3.9, które jest rozbudowane, enhanced, i jest na 3a niestety i ono już eliminuje rozpoznawanie obiektów. Czyli już tutaj nie możemy się bawić w rozpoznawanie samochodów, przejść na pieszych i tak dalej. Tutaj ma być już albo mechanizm wspierający, albo alternatywa. Czyli no, to jest to, co nam by się najbardziej podobało. No niestety jest na takim poziomie, którego teoretycznie prawnie nikt nie musi spełnić. No więc szkoda. Szkoda, no ale prawdopodobnie by był taki bunt wszczęty, żeby nie przeszły takie wytyczne, więc no tak to wygląda. No i to wszystko, jeśli chodzi o te nowe wytyczne, więc no kilka takich ułatwiaczy, które no doganiają jakby współczesne dzieła technologiczne się pojawiło. Cały czas w planach, wielkich planach i nie wiadomo kiedy zostanie ukończone i jaki będzie ostateczny kształt tych wytycznych, jest WCAG 3.0. Nawet to się jakoś nazywa tam Silver Arrow, czy jakoś tam Srebrna Strzała, jakoś tak. Zobaczymy, co to ze sobą wniesie, natomiast na ten moment mamy 2.2. Zobaczymy, jak szybko prawodawstwa różnych państw to zaadoptują. Zważywszy na to, że nawet z 2.1 sobie nie potrafimy poradzić, no to zobaczymy, czy to cokolwiek da i kiedy, że tak powiem, się doczekamy tego 2.2. Natomiast takie są zmiany, które weszły w tych wytycznych. Myślę, że warto się w takich rzeczach orientować, bo w końcu jest to z pożytkiem dla nas i nie tylko dla nas, żeby te wytyczne były respektowane.
1: A propos zabezpieczeń kapcza, czy wy mieliście te, no nie wiem, czy przyjemność, ja raczej zakwalifikowałbym ją raczej do wątpliwych, korzystać z najnowszego rozwiązania od HCapture? Mówię o wersji tekstowej. o rozwiązywaniu kapczy poprzez wersję tekstową.
4: Czy łazienka to ssak i inne
1: tak,
4: takie?
1: Tak, tak.
4: To, no nie wiem, w sumie
0: znajomego zapytał, czy wieloryb siedzi w toalecie. Dziś się zastanawiamy, o co tam.
1: Ja na przykład dostałem pytanie, czy wielbłąd jest metalem. Natomiast dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, to jest mechanizm, o który możemy poprosić, jeżeli na przykład no, nie chcemy bawić się w to dostępnościowe ciasteczko. Nie zawsze zresztą też to dostępnościowe ciasteczko.
0: Tak, bo to musi niestety autor strony włączyć. A niestety z tego, co zauważyłem, większość tego nie robi.
1: Discord na przykład to włączył.
0: Discord to włączył, Bitwarden chyba też.
1: Ale słuchajcie, ja...
4: To nie widziałem tego nigdzie.
1: Natomiast dla mnie jest to rozwiązanie, którego dostępność... Okej, ja wiem, że tam ktoś chciał dobrze, ale ja powiem szczerze, ja się czułem zagubiony, rozwiązując te kapcze. I już wam mówię dlaczego. Bo tam była prośba o podanie odpowiedzi tak lub nie. No właśnie, była prośba odpowiedz tak lub ni, na przykład. Albo tak lub je. I teraz ja na przykład nie wiedziałem, co ja mam wpisać. Czy ja mam wpisać nie? Czy ja mam wpisać ni, tak jak on mnie prosi? Czy ja mam wpisać je? Ja się męczyłem chyba z tym jakieś 5 minut.
0: Żeby... Co oni to zrobili tak, żeby boty zmylić?
1: No właśnie, wiesz co, właśnie problem jest w tym, że ja nie wiem do końca, jakiej on odpowiedzi oczekiwał. Czy ja mam wpisać właśnie tak, jak on prosił? Ja no, słyszę, że mam wpisać tak lub tak. Okej, okay, no to dobrze, to tak wpisuję. A on mnie pyta znowu, czy nie wiem, na przykład kwiat jest krową. I znowu prosi mnie, odpowiedz tam, chyba było tym razem ak lub nie. No... I teraz w końcu mi się udało zalogować na tego Discorda, ale zeszło mi na tym jakieś dobre 5 minut, bo po prostu ja nie wiedziałem, jakiej odpowiedzi ta kapcza oczekuje. Bo mogło być tak, że ja mam wpisać dokładnie, powiedzmy, tak lub je, na przykład, w zależności od tego, co jest tu prawdą, a co fałszem, albo rzeczywiście mogło być w drugą stronę, że bot wpisze je, bo taką ma prośbę, a użytkownik myślący wpisze nie. No ale no, to nie było oczywiste. To nie było oczywiste.
4: Nie, no to ja w sumie najbardziej w ogóle moją najulubieńszą kapczą z tych, które trzeba rozwiązywać, bo Google'a nie liczę, ale z tych, które trzeba rozwiązywać, najfajniejszą jest Microsoftowa kapcza, gdzie tak. Mamy na przykład tam, nie wiem, powiedz, na którym dźwięku słychać bębny, albo tłum, albo coś tam.
0: Tak, też na stronie jest Sony też było takie coś. Bardzo mi się podobała kapcza, nie wiem, czy to do dziś jest, którą miał Orange swojego czasu, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś się logował. Gdzie robimy dokładnie to samo, co osoby widzące, bo po prostu wybieramy obrazek niepasujący do reszty, natomiast te obrazki mamy podawane takim ciepłym głosem lektorskim.
4: Ojej.
0: To bardzo jest fajnie, tam faktycznie mamy przyciski opisane jako obrazek pierwszy, obrazek drugi, no wiadomo, nie są zaetykietowane, ale trzeba sobie nacisnąć otwórz, no i wtedy nam mówi jakiś mężczyzna, wybierz obrazek niepasujący, odpowiedź pierwsza, samochód, odpowiedź druga, krowa, odpowiedź trzecia, autobus, no i tak sobie rozwiązywaliśmy kapcze.
1: No, więc jak widać, można.
4: Kiedyś miałam taką kapczę, że tam, w sensie, myślę, że jedyna taka niedostępna dla nas kapcza to jest to układanie puzli, jakieś przeciąganie suwaków i tak dalej.
0: To bardzo Chińczycy lubią, bo to jest na tak, TikToku,
4: a to jest strasznie
0: kiedyś chciałem...
4: To jest na Ali, to jest na Temu, to jest na aigai.com, to jest
0: a faktycznie, ja się ostatnio na Temu logowałem i też musiałem poprosić kogoś widzącego, faktycznie.
4: Znaczy, dobra, na Ali nie pamiętam, czy była.
0: Na Temu jest na pewno.
4: Ale na Temu jest, bo kiedyś sobie stwierdziłam, że kupię sobie stamtąd laskę zapasową, ale to inna kwestia. Natomiast... Jest możliwe, bo ja to przetestowałam i potwierdzone to jest info, że jest możliwe rozwiązać tę kapczę, wybierz obrazek, na którym właśnie jest rower albo coś tam. I właśnie ja to robię przez Cloud Vision, po prostu insert control i każdy obrazek, czytam opis i ten, i wybieram ten obrazek, który tam trzeba. Gorzej, jeżeli on zacznie halucynować. Gorzej, jeżeli to jest ograniczone czasowo. Do na tyle krótkiego czasu, że nie zdążą się te opisy wygenerować. Ale raz mi się na pewno udało.
1: Okej, okay, no to taka ciekawostka ze świata Capture. Ja mam, szczerze mówiąc, nadzieję, że to rozwiązanie no, coraz bardziej będzie jednak odchodziło do lamusa, bo sztuczna inteligencja coraz lepiej sobie z tym radzi, a my jakoś niekoniecznie.
4: Właśnie trzeba będzie ChatGPT sprawdzić, czy umie przepisywać kody z obrazków.
1: No właśnie.
0: Ponieważ trzeba go złapać, że jesteśmy osobą niewidomą i hipotetycznie, czy mógłby nam pomóc akurat z tym zadaniem.
1: Dokładnie, bo tak sam z siebie to
0: ale ktoś tak zrobił.
1: Okej, okay, teraz kilka komentarzy od Maćka. Witajcie, fajnie, że mimo, że winny dzień, to jednak jesteście i to o tej samej porze. Fajnie też, że apka Tyflocentrum wróciła do łask. Jakoś bodaj w zeszłym tygodniu dostałem powiadomienie, iż jest ona znów dostępna i że zostanie zainstalowana na moim urządzeniu. Istotnie została zainstalowana i powiedzmy, że działa. Radio czasem niestabilne, że aż boli. Ponadto po zminimalizowaniu apki wyłącza się strumień transmisji, no ale apka jest nie tylko zresztą u mnie, ale też znajomy, któremu też zniknęła, doniósł mi, że odzyskał dostęp. No to bardzo się z tego cieszymy. Kolejny komentarz od Maćka. Co zaś tyczy się testów wirtualnej rzeczywistości, o których tutaj donosiłem i brałem w nich udział w zeszły piątek, wrażeniami podzielę się w kolejnym odcinku. Stricte zbieranie opinii dotyczących udoskonaleń w zakresie dostępności tejże się raczej zakończyło, niemniej nadal można sobie testować to rozwiązanie. Teraz odbywa się w charakterze otwartej wystawy, czyli każdy, kto przybędzie, będzie mógł sobie to przetestować. Wystawa mieści się w Małopolskim Ośrodku Sztuki w Krakowie przy ulicy Rajskiej 12 i generalnie można wchodzić od wtorku do soboty od godziny 11 do bodaj 19. Obsługa wystawy jest odpowiednio przeszkolona w zakresie audiodeskrypcji oraz asystowaniu podczas nawigowania w tej wirtualnej rzeczywistości. Jeśli by ktoś natomiast chciał przejść te gry z audiodeskrypcją w wykonaniu Reginy Mynarskiej, będzie takowa możliwość 16 listopada od 11 do 13.30. W czasie testów wchodziło się za darmo, natomiast teraz bilet wstępu na wystawę kosztuje 5 zł, jeśli chodzi o osoby niewidome, natomiast asysta wchodzi za darmo. Niestety taka asysta nie jest przez ośrodek zapewniana i trzeba sobie kogoś zorganizować we własnym zakresie, ale myślę, że raczej warto. Przypominam, przystanek Teatr Bagatela. Serdecznie pozdrawiam. I kolejna wiadomość od Maćka. Błąd dostępności w macOS straszliwy. Mianowicie w pierwszej wersji deweloperskiej 14.2 nie jest oznajmiana przez VoiceOvera treść pól edycyjnych, gdy nawigujemy po znakach, wyrazach czy też wierszach. Zaobserwowałem w aplikacji Test Edit, Pages, a także podczas nadawania lub zmieniania nazw plikom czy folderom. Skończyło się wymazaniem Maca i odtworzeniem wszystkiego z kopii Time Machine. Uff, jak to dobrze jest robić kopie zapasowe, dane i ustawienia ocalone. I tu, Piotrze, słyszę, że chcesz coś dodać.
0: Tak, bo to samo zauważył Arek Świętniński jeszcze w przypadku pierwszej bety, z tego co pamiętam, i spanikowany napisał o tym na Mastodonie. Ja tego nie miałem, więc zaczęliśmy szukać powodu. Jeśli ktoś testuje, można to obejść bez reinstalowania systemu. Problem występuje tylko wtedy, kiedy mamy echo klawiatury ustawione na nic. Więc jeśli mamy echo na znaki lub słowa, no to wtedy VoiceOver nam będzie wszystko czytał. No to jest błąd i to jest na pewno poważny błąd, bo dużo osób sobie to po prostu wyłącza. No ale to właśnie tak się objawia. Na szczęście można to właśnie w ten sposób obejść.
1: I Piotrze, skoro jesteś przy głosie, to tu jeszcze pytanie od Maćka do ciebie właśnie w szczególności. Czy wiesz coś może o kolejnym błędzie dostępności macOS, który objawia się tym, że gdy Mac jest wymazany, nie można w ogóle w narzędziu odzyskiwania uzyskać dostępu do Wi-Fi. W menu w ogóle brak możliwości połączenia się z Wi-Fi, natomiast menu dodatkowe, skrót WOM plus M, niestety w ogóle nie działa. Finał, zakup przejściówki Thunderbolt 4 na Ethernet i połączenie przewodowe i w ten sposób można w ogóle zrobić cokolwiek, aby MacBook nie skończył niczym cegła. No to czy coś wiesz, Piotrze?
0: Słyszałem o tym, natomiast nie miałem jeszcze okazji, może nie miałem potrzeby tego resetować też system. Jeśli mamy jakąś partycję aktywną, to on jakoś te dane sieci Wi-Fi zapisuje. Mój znajomy jakiś czas temu, pamiętam, to instalował, teraz nie pamiętam, jak on sobie z tym poradził, czy też po prostu podłączył Maca do Ethernetu, czy jakoś inaczej. No natomiast to jest coś, o czym słyszałem. Mam nadzieję, że to też zostanie poprawione, jeśli nadal niestety nie zostało to.
1: Okej, okay. Mamy tu jeszcze komentarze, jeżeli chodzi o tekstowe komentarze na YouTubie od Jarosława. Jarosław napisał tak: spróbuj wpisać Power CFG, czyli Power CFG, to a propos hibernacji, jak się domyślam, i później spacja, hibernate spacja on w wierszu poleceń. No rzeczywiście, to może zadziałać. Power CFG, spacja hibernate, spacja on.

0: systemów z konfiguracją.
1: Ja mam 13 mini od 2 lat.
2: Ja mam 13 Pro od też już półtora roku. Dlaczego akurat 13 Pro? No właśnie głównie między innymi przez baterię i przez to, że był trochę większy ekran. I też jestem bardzo zadowolony.
1: Myślę, 13 mini, no problemu z konfiguracją zasadniczo nie było. No FaceTime może tam poprosiłem osobę widzącą o pomoc, bo nie byłem troszeczkę zaznajomiony z tym procesem. Czy na coś narzekam? No bateria rzeczywiście, ona jest w porządku i długo działa, jak nie ruszamy tego telefonu. Jak jest ekran zablokowany, on sobie po prostu leży. Możemy nawet na nim czegoś słuchać. Możemy po prostu, żeby odbierał sobie powiadomienia, go zostawić. Najważniejsze, żebyśmy mało używali odblokowanego ekranu. Wtedy on sobie potrzyma, a potrzyma. Co jeszcze tam? Aha, nie wiem, czy to jest kwestia małego ekranu, ale miewam problemy z Braille'em. Bardzo często nie chcą mi się wbijać 4-5-punktowe litery, jakieś T, Y i tak dalej. Po prostu stukam i nie dzieje się nic, więc nie wiem, czy on jakoś wolno reaguje, czy te punkty dotyku są tak jakoś zagęszczone, że to nie chce działać za każdym razem. No i oczywiście przez to, że ekran jest mały, do czego się już odzwyczaiłem i ma interfejsy aplikacji też już do końca tego nie ogarniają, no to zdarza mi się, że nie wiem, na WhatsAppie chcę kliknąć w wiadomość głosową, a w przycisk i stuknąć dwa razy z przytrzymaniem, a przez to, że coś delikatnie palcem przesunąłem gdzie indziej, to mi się stuknęła wiadomość głosowa, ale nagrana przez kogoś i mi się zaznacza i otwiera się menu z reakcjami. I tak się często dzieje, że chcę w jakąś konkretną kontrolkę trafić, ale przez to, że ona jest gdzieś tam malutka na dole, to się klika coś innego w trybie właśnie jak palcem wskazuje konkretne elementy na ekranie. Także no takie są moje jakieś, powiedzmy, problemy z iPhone'em 13 mini. Ale mimo to lubię ten telefon, używam i chyba bym go polecił mimo wszystko.
0: I jeszcze Jarosław na YouTubie napisał w tym samym temacie, że SE 2022 jest spoko. No, więc tak do kompletu jeszcze opinia naszego słuchacza. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie NVDA. Swoją drogą ostatnio wyszła nowa wersja NVDA, ale też wychodzą nowe dodatki dla tego czytnika ekranu.
2: Nowe dodatki, też są dodatki aktualizowane, no bo właściwie zaczniemy od aktualizacji. Mianowicie syntezator Piper, o którym jakiś czas temu wspominaliśmy, to jest syntezator neuronowy, otwartośródłowy. Pojawiła się jego nowa wersja, która trochę rzeczy usprawnia. No po pierwsze też sam silnik tego syntezatora został przepisany tak, żeby działał szybciej. On też jest uruchomiony w osobnym procesie, więc gdzieś to generowanie mowy powinno zajmować mniej czasu. Faktycznie jest bardziej responsywne, natomiast no wiadomo, to jest synteza neuronowa, więc ona trochę czasu mimo wszystko będzie zajmowała, zwłaszcza jak będziemy czytać jakieś dłuższe zdania. Natomiast no powiem szczerze, że już da się z tego korzystać. No, jeśli ktoś bardzo, komuś bardzo zależy na tym, żeby to był jakiś bardziej naturalny głos, natomiast no to jest bardzo mimo wszystko dalej trochę czasu zajmuje, żeby ten syntezator zareagował, mimo to, że faktycznie poprawa jest. Ale to jest nie jedyna nowość w tej wersji, bo też sposób, w jaki pobieramy głosy, został poprawiony, zmieniony właściwie, bo teraz dodatek ma zintegrowany menadżer pobierania głosów, który wygląda bardzo podobnie w sumie do sklepu z dodatkami NVDA, bo znajdziemy go w menu z Piper Voice Manager i tam mamy dwie zakładki, zainstalowane głosy i zakładkę download, gdzie możemy sobie głosy pobierać. Tam mamy jedną listę, na której wybieramy język, a później mamy listę z głosami, możemy sobie odsłuchiwać próbek i głosy pobierać. Wiem, że jakiś czas temu pytaliście się, czy są jeszcze jakieś polskie głosy oprócz tego jednego, który był wcześniej takiego bardzo bełkoczącego. Tak, dwa nowe głosy się pojawiły. One są trochę lepsze, natomiast jeszcze to jakaś bardzo rewelacja nie jest, no po niego może być to związane z tym, jak ten model językowy został stworzony, tak jak Tomek jakiś czas temu wspominał. Natomiast myślę, że mogę szybko pokazać taki moim zdaniem najlepszy głos polski, który teraz jest tam dostępny. To jest głos Gosia i on, tutaj czytając przykładowy artykuł, brzmi tak.
3: Apple przedstawia nowego MacBooka Pro z chipami z rodziny M3, które sprawiają, że najlepszy na świecie laptop Pro stał się jeszcze lepszym. Apple.pl, Mozilla Firefox.
2: A nawet Apple Firefox, no proszę.
3: Chipem M3 Pro i M3 Max dostępne są w pięknym nowym kolorze gwiezdnej czerni. Firma Apple ogłosiła dziś premierę nowych modeli.

0: Xboxa Pro z zupełnie nową rodziną chipów M3 obejmującą chip M3, M3 Pro i M3 Max. Chipy M3 korzystające z architektury GPU nowej generacji oraz szybszego CPU zapewniają MacBookowi Pro jeszcze większą wydajność i niezwykłe nowe możliwości. Nowy 14-calowy MacBook Pro z chipem M3 nie tylko świetnie...
1: No, słychać, że to jest lepsze, natomiast jeszcze jakieś problemy z wymową są. To jest głos bodajże w jakości medium średniej, a mogę pokazać, że to jest nawet takie w miarę responsywne. No, ale widać, jak są jakieś dłuższe zdania, które tyczą tej strony, no to, to wtedy działa trochę wolniej. Jest też kilka nowych parametrów, które możemy ustawić, które nam pozwalają te głosy też lepiej przyspieszać.
0: Atom Boston.
1: Bo.
0: Atom 30.
1: Mamy osobną prędkość.
0: Atom 45.
1: Można całkiem sporo podkręcić. Tutaj właśnie mamy ten rate boost, podkręcenie prędkości.
0: Atom 50. Bo. Atom speaker default. Wariant medium. Wójce Gosia, lęk scale 65.
1: Mamy osobny parametr, co się nazywa length scale, który. Chodzi o to, że głosy neuronowe, kiedy zaczniemy je przyspieszać, one zaczynają zachowywać się, no tak jak człowiek, tak? Jeśli próbujemy mówić, czytać coś szybciej, no to zaczynamy trochę zaplenić, gubić słowa, no i głosy neuronowe też tak robią. Więc no, mamy tutaj dwa osobne parametry, jeden taki prędkości, który po prostu jakoś programowo to podkręca, no a drugi to jest właśnie ten length scale, no to decyduje, jaką prędkością mówi syntezator. Co ciekawe, to działa odwrotnie, jak się można spodziewać, bo wyższe wartości...
0: Length scale 70.
1: Powodują,
0: lęk scale 80,
1: że to zwalnia.
0: Lęk scale 85.
1: A wschodząc
0: lęk,
1: w dół.
0: Lęk scale 50. Lęk scale 40. Lęk scale 25. Lęk scale 20. Lęk scale 15. Lęk scale 10.
1: A widzicie, ja tutaj to zmniejszyłem do 10 i już słychać, że ten głos zaczął gubić się. Co czyta. Więc to jest nowy Piper. Oprócz tego polskiego głosu są też głosy angielskie, całkiem przyjemne. Poza tymi oficjalnie dostępnymi społeczność też zaczęła się bawić w klonowanie głosów i tak na przykład powstał klon głosu Alex znanego z iPhone'ów i Mac'ów. Powstał też klon starego syntezatora Keynote, który na starych notatnikach między innymi był dostępny, więc no, ludzie się też tym bawią i nowe głosy do tego syntezatora cały czas powstają. Więc to możecie sobie ściągnąć, potestować, może wam się spodoba. Jak nie do polskiego, to może do jakiegoś innego języku, bo tam faktycznie trochę wspieranych języków jest.
2: A z ciekawości, jak wiernie mówią te syntezatory, które zostały sklonowane?
1: Czy... Całkiem wiernie.
2: Aha.
1: Całkiem wiernie. Nie mam ich zainstalowanych, żeby pokazać, natomiast słyszałem próbki i mam brzmią całkiem fajnie.
2: Okej.
1: Okay. Wiadomo, głosy neuronowe tam trochę dłużej nie są tak responsywne jak oryginały, no ale całkiem nieźle sobie radzą. No a teraz drugi dodatek. Dodatek dla tych, którzy lubią słyszeć dźwięki oprócz mowy. Dodatek nazywa się Nav Sounds czy Navigational Sounds. Znajdziecie do niego link w komentarzu, ale jest też on dostępny w sklepie z dodatkami. Jeśli macie nowsze wersje NVDA 2023.2 lub nowsze, więc można też go sobie po prostu stamtąd ściągnąć. No i to jest dodatek, który, jak jego nazwa może sugerować, pozwala nam odtwarzać dźwięki. Na co konkretnie? Na dwie rzeczy. Po pierwsze, były kiedyś takie dodatki, na przykład Unspoken, był jakiś Audio Films bodajże, no kilka tych dodatków było, które odtwarzały nam dźwięki na typy kontrolek zamiast wypowiadania ich, więc zamiast przycisku no, słyszeliśmy dźwięk jakiegoś przycisku, zamiast pole edycji słyszeliśmy dźwięk klawiatury, no tam różne schematy dźwiękowe były, no i w tym dodatku właśnie mamy dźwięki zarówno na typy kontrolek, jak i stan niektóre z nich, więc no na przykład jeśli mamy zaznaczone lub niezaznaczone pole wyboru, no to będziemy słyszeli różne dźwięki na to, czy to pole jest zaznaczone, czy nie. No i oczywiście też są właśnie dźwięki na typy najbardziej popularnych, najczęściej występujących kontrolek. Jeśli mamy to włączone, to oczywiście NVDA nam nie musi czytać tego typu, więc no w ten sposób można pracować szybciej. Ten dodatek nie ma wsparcia dźwięku 3D. Niektóre z tych dodatków to jeszcze nam dodawały taki dźwięk binauralny, że słyszeliśmy, gdzie na ekranie dany element jest. Tutaj tego nie ma, po prostu wszystko słyszymy na środku, w mono, więc wygląda to w ten sposób. Natomiast można sobie to łatwo przełączać skrótem NVDA Alt-N. Możemy otworzyć takie szybkie okno ustawień, tam tymczasowo te dźwięki wyciszyć, jeśli na chwilę właśnie chcemy je wyciszyć. Możemy też tworzyć własne schematy dźwiękowe, Więc tam w zestawie jest taki domyślny schemat, też jest jakiś schemat dźwięków voiceovera, więc jeśli ktoś by chciał sobie przekształcić swój komputer z Windowsem na takiego Maca, powiedzmy, może jeszcze sobie tego Alexa z Vipera ściągnąć, no to można sobie tak to zasymulować. No i to jest jedno. A druga rzecz, ten dodatek... No?
3: Przepraszam, że cię dopytam. Czy jest możliwość uploadowania i pobierania schematów stworzonych przez użytkowników, czy nie?
1: Z tego co wiem, nie. Natomiast może jakbyś wysłała jakiś schemat do autora, to może by go włączył do dodatku, nie wiem. Można tak spróbować w sumie.
3: Okej.
1: Ale właśnie oprócz typów kontrolek można też sobie włączyć dźwięki na pisanie na klawiaturze, więc tutaj tak jak dodatek Typing Settings, o którym jakiś czas temu wspominaliśmy, natomiast tutaj to działa trochę gorzej o tyle, że dźwięki na pisanie po prostu są zawsze odtwarzane losowo, gdzie w dodatku Typing Settings mogliśmy sobie konkretne dźwięki ustawić na przykład na spację, na enter, na litery, więc to nam może pomogło czasami złapać jakąś literówkę, jakbyśmy niechcący nacisnęli spację za dużo razy. No i też nie mamy w tym dodatku, jak to było w dodatku Typing Settings, ustawień, żeby te dźwięki, żeby też echo klawiatury włączało się tylko w polu edycji. Dźwięki można ustawić, tak, że one tylko będą w polach edycji działać, natomiast nie ma ten dodatek kontroli nad echem klawiatury. Gdyby miał, to byłoby, to można byłoby w sumie ten drugi dodatek Typing Settings nim zastąpić. Natomiast jeśli komuś to nie przeszkadza, nie potrzebujecie tej funkcji, a chcielibyście dźwięki na właśnie różne typy kontrolek, które działają z najnowszym NVDA, no to myślę, że warto się tym dodatkiem zainteresować.
4: No ja już sobie z mojego komputera pracowego, służbowego, zrobiłem Androida, bo tam ustawiłem schemat dźwięków TalkBack i Speaka. I naprawdę można się czasem zastanowić, czego ja w zasadzie używam. Natomiast czy też macie ten problem z tym dodatkiem, że przy nawigowaniu po stronach, jak się strzałką najedzie na jakąś kontrolkę typu nagłówek albo nawigacją tą taką w trybie przeglądania, to on tych dźwięków nie wydaje. On nie wydaje na przykład jak się tabulatorem nawiguje po linkach, po przyciskach, ale nie jak w trybie przeglądania strzałkami i literami.
1: No właśnie, to jest też słuszna w sumie uwaga, bo z tego co ja testowałem, to ten dodatek właśnie nie działa na tą nawigację obiektową. On działa tylko wtedy, kiedy przemieszczamy fokusem. No i to w sumie to jest też kolejna rzecz, która mogłaby być zrobiona lepiej. Te inne dodatki chyba też tak działały, no nie?
2: Ciekawe swoją drogą, czy macie włączone to przeglądanie z użyciem kursora. Tam to jest chyba w przeglądarkach się to włącza albo F7, albo F8.
3: F7.
2: Aha.
1: Ale to chyba NVDA by wtedy przechwytywał te skróty, więc nie wiem, czy to by coś zmieniło.
2: Ja się
1: tutaj
2: tak po prostu zastanawiam, czy w ogóle cokolwiek to zmieni.
3: Ale też jest jedna rzecz, która niestety jest słaba, ale w sensie fajnie, że ten dodatek ma takie wyciszenie tych dźwięków. Bo to się przydaje wtedy, kiedy na przykład ktoś jest u nas na remocie i tych dźwięków nie ma, a nie ma informacji o opisie kontrolek. Bo właśnie ja przez to zrezygnowałam trochę z tego udźwiękawiania sobie NVDA, bo właśnie przyszedł ktoś do mnie na remote i totalnie nie wiedział, czy to jest przycisk, czy pole wyboru, czy przycisk opcji. Ale tutaj skoro to jest, no to jakiś tam, jakoś tam ten problem jest rozwiązany.
2: A tymczasem mamy kolejny telefon. Jest z nami Maciek, witaj.
5: Cześć wszystkim, mam nadzieję, że mnie słychać. Dzisiaj w troszeczkę gorszej jakości, bo AirPodsy. Natomiast tak, jednak mam możliwości i warunki ku temu, żeby się podzielić tymi doświadczeniami z testowania tej całej wirtualnej rzeczywistości. Ale jeszcze zanim to w sumie zapytam cię, Piotrek, ty jeśli chodzi o twojego iPhone'a 13 Pro, to ile ci ta bateria tam w sumie teraz trzyma? A w ogóle ile ci trzymała? O, może tak, wcześniej powiedzmy, jakby mniej, jak ta bateria była mniej wyeksploatowana, nie?
1: Wiesz co, ja ostatnio się podszyłem jakiś czas temu, no to miała ona chyba 91% żywotności, więc no całkiem nieźle. No i też ogólnie muszę powiedzieć, że ona naprawdę trzyma mi całkiem nieźle. Ja go dosyć intensywnie wykorzystuję w swojej pracy I teraz tak, jeśli ja, kiedy ja z niego korzystałem gdzieś sporadycznie w pracy, no to jak go zawsze ściągałem z ładowarki, wracałem do domu, tam jeszcze w domu coś porobiłem, no to zazwyczaj miałem jeszcze 30%, 40% baterii. Jeśli teraz w pracy zacząłem puszczać na nim muzykę ze Spotify'a na głośnik Bluetooth i to, no to już kilka godzin tej muzyki leci, no to jak wracam, no to ona ma, nie wiem, procent 20. Faktycznie zaczynam dostawać to ostrzeżenia, że jest poziom baterii niski. W porównaniu, właśnie wcześniej miałem iPhone'a SE 2020, no to tam już tak wesoło nie było. To wyglądało tak, że po 6-godzinnej zmianie, jak wychodziłem z pracy, to tam już miałem 30% baterii. Więc to ta różnica jest znacząca.
5: No właśnie, bo ja mam w ogóle wrażenie, że kiedyś to mi, powiedzmy tak, rzeczywiście tak od tych 100%, powiedzmy do tych, no powiedzmy 20, 10, no tak te jeszcze tej bezpiecznej granicy, powiedzmy takiej, no. To no to tak z 11-12 godzin chyba przy takim właśnie bardziej intensywnym użytkowaniu. No teraz chyba tak powiedzmy 9-8 i się właśnie zastanawiam, co jest tego przyczyną, oczywiście poza, wiadomo, zużyciem baterii, bo ja tutaj teraz w Pechowej, że tak powiem, troszeczkę okolicy mieszkam, jeśli o to chodzi, no zasięg i on cały
1: właśnie czas... Właśnie miałem powiedzieć, to jest duży więc też niestety, czynnik.
5: No, więc niestety u mnie to gdzieś tam wygląda tak, że ta różnica między, no nie wiem, SE 220 a tym iPhone'em 13 Pro, niestety, jeśli chodzi właśnie, to ma związek z tym czynnikiem braku zasięgu albo bardzo znikomego tego zasięgu, to chociaż czasami jednak kreska 5G się zdarzy, no ale w każdym bądź razie, no to jest, ja wiem, różnica jakichś 2 godzin, może 2,5, niestety, więc ja się gdzieś tam spodziewałem więcej, a tu jednak ten zasięg no niestety robi swoje, więc to też na to, odnosząc się do tutaj wypowiedzi współsłuchaczy też gdzieś tam i tych, powiedzmy, sugestii, no to też i waszych, no to też gdzieś tam trzeba będzie na to brać poprawkę, no nie, że taki, na takiej baterii jednak ten zasięg będzie miał też wpływ na to zużycie. No a co do tej wirtualnej rzeczywistości, no to cóż, no uprzedzano nas, że to, że tak powiem, nie myślano jeszcze o tej dostępności nad, prawda, tutaj przystosowaniem, gdzieś tam dodatkowych bodźców wprowadzenia i tak dalej, więc no bez nawigacji, zresztą ja się tego spodziewałem i rzeczywiście tak było, ale pomijając to, że te okulusy to ciężkie jak cholera, no w każdym bądź razie, no bez rzeczywiście i audiodeskrypcji takiego wprowadzenia i bez potem nawigacji, zwłaszcza w jednej z tych powiedzmy gier, gdzie chodziliśmy sobie po powiedzmy no sali kinowej, to znaczy to było cały kompleks kina warszawskiego Luna i tam właśnie generalnie mroczności, klimaty takie troszeczkę. Najśmieszniejsze jest to, że w pewnym momencie jak się schodziło ze schodów, bo tak naprawdę zaczynało się to wszystko na piętrze, jakby na drugim poziomie tego kina, schodziło się do sali kinowej i tam widzące osoby nie widziały żadnych ludzi. Oczywiście no, w 3D były różne, prawda, przedmioty, to krzesła, to coś tam, to te rzędy, sala i tak dalej, różne tam rzeczy, natomiast żadnych ludzi nie było, a słychać autentycznie było rozmowy, słychać było kaszel, słychać było jakieś tam no właśnie tego typu dźwięki, jak to w kinie, jak to w tłumie i ja widzący mieli wrażenie, że tam jest w ogóle pustka, że tam w tej sali nic nie ma i że chwilami jest naprawdę ciemno, a muzyka dodawała jeszcze uroku i mroku. Natomiast ja byłem w ogóle totalnie zaskoczony, no bo ja tam jakby miałem po prostu ludzi dookoła, nie? Więc no, być może duchy, być może. W każdym razie, no bez nawigowania bym sobie nie poradził. No generalnie polegało to na tym, że w dwóch rękach trzymało się joysticki, przy czym w prawej ręce joystick służył do poruszania się do przodu bądź do tyłu. W jednej właśnie w tej grze Lunatyk. Natomiast drugi w lewej do skręcania w prawo bądź lewo. No ale to samo, prawda, mogliśmy osiągnąć, czy to się obracając całym ciałem, czy to głową, czy to no właśnie w ten sposób. I te ruchy to były takie bardzo nie, właśnie albo czasami za bardzo precyzyjne, że jak się lekko obróciłeś, to się za bardzo obróciłeś tą postacią, albo właśnie obróciłeś się bardziej, a nie obróciłeś się prawie w ogóle, więc to było dziwne doświadczenie w sumie, zwłaszcza, że takiego odwzorowania stricte przestrzennego, gdzieś tam dookólnego, to nie było.
2: Z ciekawości, Maćku, bo no? Powiedziałeś, że można się było obracać i nie trzeba było używać joysticka, a na przykład jak chciałeś pójść do przodu czy w tył, to też można było sobie po prostu, nie wiem, jakimś gestem się przemieścić, czy już wtedy ten joystick był jednak potrzebny?
5: Właśnie to stricte tym joystickiem. Okay. Tym joystickiem, tak. Przy czym właśnie się go naciskało najpierw tak z góry i potem albo w przód, albo w tył. No i co? I generalnie te dźwięki kroków były jakkolwiek słyszane, chociaż były trochę za cicho, a najbardziej były słyszane, jak wychodziłeś bądź schodziłeś ze schodów. Ale na przykład jak przyfanzoliłeś głową w ścianę, to już o tym nie wiedziałeś, że tak powiem, ani nie było nic słychać, ani nie było żadnego choćby cienia akustycznego, bo to nie było żadną binauralką nagrywane, ani niczym, tylko po prostu jakoś te... Mówię, przestrzenności to w tym było zero. Znaczy, nie, inaczej. Było niby, że po lewej, że po prawej, że coś tam z tyłu, tylko że tak naprawdę to też nie było adekwatne do kierunku nie jazdy, tylko chodzenia. Tak, jazdy, no w sumie fajnie. I tak naprawdę te dźwięki nie do końca nam pomagały, nie? Bo właśnie, niby tłumy, czyli okej, no jestem się w stanie domyśleć, że to powiedzmy jest większa przestrzeń, sala kinowa i tak dalej, gdzie być może albo nawet wejście do tej sali, gdzie czekają ludzie. No ale tak naprawdę tyle, więc niby też był jakiś taki dźwięk wskazujący na, nie wiem, powiedzmy piszczenie, jakby jakieś kasy, powiedzmy coś, ale nie wiem, kasy biletowej, czegoś, jakby okienko, powiedzmy w jakimś sklepie, czegoś takiego. Natomiast widzący też tego nie widzieli, więc dużo tam takich właśnie zmyłek było, dziwnych. No i żadnych innych bodźców tak naprawdę pozawzrokowych, no to akurat w tej pierwszej grze nie było, w tym pierwszym rozwiązaniu właśnie w Lunatyku. No i cóż, tam dużo takich właśnie uwag odnośnie tego, jakby to można było udoskonalić, no też było, nie? Że żeby mimo wszystko tam, gdzie się da, nie wiem, cienie akustyczne, coś tam, jakby, gdzieś jakieś inne zmysły też w to zaangażować, żeby zwirtualizować i tak dalej, nie? Więc no zobaczymy, co z tego powstanie dalej, bo no skoro zapisywali, skoro ankiety od nas zbierali, może coś z tego będzie, nie wiem.
2: Natomiast ta
5: druga gra, natomiast no, bo to gdzie, swój potencjał ma, nie? W różnych czy symulatorach dla nas stricte, czy do, a choćby nawet, nie wiem, jakiejś wirtualnej nauki, powiedzmy, orientacji przestrzennej, czy tam powiedzmy gdzieś tam. No, więc to gdzieś tam swoje zastosowanie fajne by miało. Natomiast ta druga gra była taka mniej skomplikowana, to znaczy tam nas za bardzo nawigować nie do końca trzeba było, bo znajdowaliśmy się w lesie nocą, no i chodzi o to, żeby tam też można było właśnie bardziej sterować jakby dłońmi. Tu już akurat wchodziły w grę dłonie tak stricte, bo tutaj nie ruszaliśmy się tak naprawdę joystickiem jako tako, nie używaliśmy go do nawigacji, tylko właśnie całymi dłońmi, w których były joysticki, można było właśnie, jak się je wyciągnęło w odpowiednim kierunku, zgodnie z audiodeskrypcją, no bo jeśli chodzi o dźwięki, no to okej, no oddawały w miarę ten klimat, taki rzeczywiście jest noc, że jakieś tam żyjątka sobie żyją i coś tam, ale no i muzyka gdzieś tam też, ale no właśnie, gdyby nie audiodeskrypcja, to też by z tym mogło być różnie, chociaż pewne dźwięki naprowadzające były, wydaje mi się. No to można było sobie właśnie, widzący to też widzieli, bo my no to średnio, na szczęście było to opisywane, że tam też te nasze dłonie widać w postaci jakichś tam niebieskich linii, czegoś tam. No i też w pewnym momencie jak żeśmy odpowiednio wyciągnęli właśnie dłonie w lewą, w dół, prawą, powiedzmy w górę, to jak tam była trawa chyba czy coś, to wtedy tam się coś właśnie rozświetlało jakimś niebieskim światłem, jakieś świetliki wylatywały czy coś takiego. No i takie wibracje właśnie tych joysticków były, nie? Natomiast no też się można było rozglądać. Ten dźwięk, powiedzmy, też był. Tam była sobie taka fruwająca kobieta, która tam nie wiem, no, zachęcała nas do różnych rzeczy. Znaczy na szczęście nie wprost niemoralnych i tak dalej, ale no tak właśnie, żeby tam ją objąć i tak dalej. No generalnie, prawda, ona tak sobie tak latała, niczym taki duszek. No a ty rzeczywiście mogłeś wyciągać ręce właśnie w górę i ją tam obłapić coś tego, oczywiście wirtualnie. No i wtedy tam ona się cieszyła i tak dalej. Więc coś tam można z tego było, że tak powiem, wyczarować. No temu jeszcze do dostępności jako takiej daleko, ale fajnie, że coś się dzieje, no. Jeżeli by można było, nie, jakkolwiek zapachy wirtualizować też czy coś, no, to by było w ogóle świetnie. No, więc... No,
2: ale tak na chwilę obecną, z ciekawości...
5: Sam byś tego nie przeszedł na pewno, ani jednej, ani drugiej.
2: Wiesz co, tak, ale czy ty na przykład w tej wirtualnej rzeczywistości jakoś tak się faktycznie poczułeś na zasadzie... takiego zanurzenia się w tej grze, czy to jednak dla nas jeszcze nie jest ten moment? Bo tak wnioskuję z opisu, ale to wnioskuję z tego, co mówisz, Maćku, że no na razie no. To są jakieś takie zaledwie próby, które to można by było tak naprawdę zrobić no sporo, sporo lepiej, chociażby zadbając o ten dźwięk binauralny. No tu mam wrażenie, że jest sporo kłopot.
5: Na razie to są, Michał, przymiarki, wiesz, to jest generalnie kwestia tego, że okej, wizualnie to naprawdę super wygląda, to podobno, nie? Więc jakby pozostaje mi wierzyć na słowo. Natomiast tutaj no tak się troszeczkę czułem, jakbym, no nie wiem co, albo oglądał jakiś niezbyt udany film zrealizowany, jeśli chodzi o scenę dźwiękową, w którym tam, no, mogę ja też decydować, tak, taki troszkę interaktywny, ale jednak troszeczkę taki film, który nie jest do końca, tak mówię, zrealizowany dźwiękowo, no coś takiego, no nie, bo no, w filmie jakby nie patrzeć, no też tego zapachu nie poczujesz, nie dotkniesz sobie różnych rzeczy i tak dalej wirtualnie, więc no coś takiego, ja bym gdzieś tam do tego przyrównał w sumie. No. Tak to wyglądało, tak jak mówię, można sobie tam pójść, jak ktoś w Krakowie lub okolicach. Nie wiem, na ile zachęciłem, na ile zniechęciłem, ale choćby tak po to, żeby się na własnej skórze też przekonać, jak to jest, ile te okulusy też ważą, jak... No niestety to też miało swoje bolączki, dlatego że sprzęt, komputer, na którym to było wszystko uruchomione, jak byłem tam pierwszy raz testować, bo dzisiaj sobie też tam poszedłem za opłatą, żeby, bo wtedy mi nie starczyło czasu na chodzenie sobie z okulusami, na chodzenie sobie w tym lunatyku. No a dzisiaj tam sobie byłem, jeszcze bardziej sobie pochodziłem i jak to żeśmy testowali stricte i zbierali te opinie, to nie przywieszało się to aż tak dramatycznie. Raz czy dwa mi się to zawiesiło, ale dzisiaj to już po prostu wszyscy mieli dość, bo to się dość mocno cięło, ale spokojnie z tego wszystkiego w czarnej rozpaczy zawnioskowali o wymianę komputera, więc jutro no, ma być inny komputer, już znacznie mocniejsza maszyna podobno, więc no to mam, miejmy nadzieję, że to były takie problemy techniczne, przejściowe, że to się jednak będzie dało się tym jakoś tam pobawić, no.
2: Cóż, oby tak rzeczywiście było, no i żeby rzeczywiście ta wirtualna rzeczywistość dla nas była coraz bardziej dostępna, niekoniecznie w formie takich eksperymentów, ale rzeczywiście w formie takich tak pełnoprawnych, dzień, no. Tak, pełnoprawnych no produkcji. No, to ja pewnie tym... pieśń przyszłości, bo na razie to i dla widzących, to już rzeczywiście podejrzewam, że żeby wyposażyć się w taki sprzęt, to... trzeba jednak być miłośnikiem takich technologii. To nie jest coś, co sobie każdy kupuje, nawet jeszcze w dzisiejszych czasach.
5: Miłośnikiem, no i wiadomo, też troszeczkę gdzieś tam mimo wszystko zasobniejszy portfel i tak dalej. No, ja nie ukrywam, że jak... No czekam na ten 2024 rok, no chociaż bliżej pewnie 2025, bo do Ameryki nikt mi nie każe lecieć, ale no jakby powiedzmy w Europie też Apple Vision Pro się pojawiły gdzieś, w jakichś w Apple Store'ach powiedzmy gdzieś, coś, żeby to choć tak, prawda, założyć, przetestować, sprawdzić w ogóle jak to się będzie miało.
2: No tak, tym bardziej, że to będzie dostępne dla nas, tak od początku.
5: Dokładnie, więc no ja nie ukrywam, że po tym doświadczeniu, no takim powiedzmy średnim, ale warto było i tak pójść, no z tą większą ciekawością czekam na te i niecierpliwością też na te rozwiązania od Apple'a.
2: Jasne.
5: No, do, Dobra, to ja wam dziękuję, fajnie się mogłem podzielić. No i jeszcze potem albo się nagram, albo się wdzwonię, jak już będą bardziej technikalia chyba, bo tam jeszcze będę. Ale teraz, żeby nie zaburzać porządku, to na nasłuchu pozostaje.
2: Dobrze, Maćku, dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia.
5: Wiecie, chociaż wiesz co, czy jeszcze odnośnie Google Meeta. Ja na szybko jeszcze odnośnie Google Meeta.
2: Dobra.
5: Bo jest generalnie kwestia taka, znaczy inaczej, wiadomo, jak jest Mac, no to niestety, żeby... Znaczy inaczej, na Safari działa, natomiast i wszystko fajnie czytane przez VoiceOvera, w ogóle pięknie dostępnościowo, jeśli o to chodzi, zrobione. Natomiast jak ktoś chce udostępniać dźwięk, bo niby można prezentację, znaczy ekran udostępniać, tylko już niestety do tego trzeba Google Chroma używać i właśnie tam wybrać opcję udostępnij kartę Google Chrome i dopiero można właśnie dźwięk udostępniać. To jest jedno. A dwa... chociaż to właśnie. A dwa to jest sytuacja taka, że dzisiaj sobie testowałem to, bo tam będę brać udział w jednym projekcie tam, który polega na nauczaniu osób przyjaznych z Ukrainy języka polskiego, no i oni tam będą wykorzystywać tego Meeta wesoło. No i sytuacja była taka, że ani ja na początku nie byłem słyszany przez rozmówcę łączącego się po drugiej stronie. Oczywiście na szczęście to wszystko było testowo, więc chociaż tyle. A potem co się okazało, rozmówca też, znaczy ja jego potem nie słyszałem, jak się przełączyłem, jak byłem na Chromie, a jak Safari to tak. I tak naprawdę nie wiem, co pomogło do końca, natomiast no tak, no to jest Google, to jest Microsoft, nie wiadomo co, znaczy Google, no Google Meet, ale ogólnie Google i Microsoft cechują się tym, że nie do końca wiadomo, co pomaga skutecznie, ale coś na pewno. Że podczas spotkania, tam jest taki przycisk więcej opcji, tam są ustawienia i jak się zmieni na chwilę mikrofon, stricte w tym spotkaniu, nie w systemie, nie gdzieś tam w przeglądarce, ale właśnie w tym spotkaniu głośniki, potem się wróci na to samo ustawienie, które się miało, jak się ma oczywiście więcej mikrofonów, czy tam powiedzmy możliwość przełączenia się z głośników na słuchawki. I potem jeszcze ja tam dałem przetestuj głośniki. No i cóż, jak gruchnął dzwonek w Google Meetie, zamkłem te ustawienia, no co się okazało? Dźwięk wrócił, ja już byłem normalnie słyszalny, ten rozmówca potem też, więc nie wiadomo, co zadziałało, coś zadziałało, dlatego jeśli by ktoś miał problemy, a dodam jeszcze, że w zeszły bodaj piątek łączyłem się nie dość, że z Safari, nie dość, że z Maca, to właśnie na Google Meetie, na innym też wykładzie, w związku właśnie takim szkoleniowym związanym z tymże projektem, wszystko było pięknie, ja byłem słyszany i tak dalej, dzisiaj nie, mordowaliśmy się z tym 20 minut albo więcej. No natomiast zadziałało właśnie to wejście w więcej opcji właśnie ustawienia, no i tam się zabawa tym dźwiękiem, zmienianie urządzeń i test głośnika. Coś z tego nam zadziałało na pewno, więc gdyby ktoś miał problem z Google Meetem, no to raczej się nie zrażać, nie wpadać w panikę, że ups, to już nie działa, to kaplica, tylko właśnie sobie tam próbować tych ustawieniach dźwięku. No na pewno nam to pomogło z rozmówcą, no a tak poza tym to... Mało to skrótów ma, całkiem to w miarę przyjazne. Kiedyś ja pamiętam, że na Safari ja miałem problem, że skróty na Macu i Safari i tak dalej niekoniecznie chciały działać. Teraz to działa. Control, command, D, command, E to mikrofon i kamera i tak dalej. I tam command, control i różne skróty działają, żeby nie było w Windowsie alt, control. No, można, da się, tylko jeśli występują takie problemy z dźwiękiem, no to warto sobie właśnie tutaj...
2: Swoją drogą to taki jednak trochę złośliwy chichot losu, że narzędzia przeglądarkowe, które teoretycznie powinny być proste, najprostsze, bo przeglądarkę mamy praktycznie w każdym urządzeniu, to jak przychodzi do czegoś nieco bardziej zaawansowanego, to no mają jednak kłopoty, tak jak chociażby opisujesz to z dźwiękiem.
5: Tak, bo nieraz, i to właśnie najczęściej dotyczyło dźwięku, jak próbowałem nieraz ludzi wpuścić na linka do połączenia po FaceTime'ie i też z przeglądarki, no to też tam się różne cuda niebiańskie wyprawiały, bo No bo właśnie się rozchodziło o dźwięk, że tutaj strona witryna nie ma przyznanego uprawnienia do tego, do mikrofonu, tutaj coś i potem ty się...
2: Poza tym jeszcze, Maćku, tu jest problem taki, że różne przeglądarki różnie mają zaimplementowane te mechanizmy audio i to się czasem potrafi zmieniać z wersji na wersję. I wtedy jest na przykład informacja, że no tam powiedzmy w Chromie w wersji takiej i takiej to rzeczywiście może być problem, ale jak sobie zaktualizujesz do najnowszej wersji, to już problemu nie będzie. No, tylko że czasem z jakiegoś powodu ten Chrome się na przykład nie chciał aktualizować, a cuda wianki. Ja powiem szczerze, ja naprawdę nie mam zaufania do narzędzi, które się komunikują tak audio przez przeglądarkę, bo zwłaszcza jeżeli chodzi o wysyłkę dźwięku, bo o odbiór to już jestem raczej spokojny. Bo to generalnie działa, odtwarzanie działa zazwyczaj lepiej niż wysyłanie, ale właśnie ja też kilkukrotnie łącząc się za pomocą jakichś różnych narzędzi, różnych aplikacji, nie powiem, że zawsze, bo oczywiście, że nie, ale miałem też problemy z otwarciem urządzenia audio, a to tu gdzieś jakieś uprawnienie jeszcze dodatkowe, te okienka z prośbą o uprawnienia też nie zawsze się chciały pojawiać tak, żeby dało się w nie łatwo kliknąć. No, nie było to,
5: no właśnie,
2: nie
5: ja, było to czasem ja się takie dzisiaj właśnie w Chromie, bo w Safari no to już jestem oblatany, wiem co gdzie i sobie szybko te uprawnienia przyznam w razie czego. W Chromie to ja się dzisiaj tego naszukałem chyba z półtorej minuty, to tak na spokojnie, dopóki nie wpadłem na to, że tam jest ta wyszukiwarka i to mnie wybawiło, bo od razu sobie wyszukałem i te uprawnienia do mikrofonu przyznałem, tam wie się odświeżania, restarty, nie wiadomo co tam jeszcze tej przeglądarki. Natomiast zadziałało i choćby nawet z tego względu ja bardzo ubolewam nad tym, że no, apka na iPhone'a Google Meet'a jest, na Androida jest, na platformy mobilne, na Windowsa właśnie nie wiem, ale chyba coś jest, ale pewien nie jestem, a na Maca nie ma, bo po co? I nawet jak się wejdzie w App Store'a z poziomu Maca, no to niestety M1 to nie wspiera i szkoda wielka, bo by była, człowiek by, że tak powiem, spał może spokojnie, to nie, ale przeprowadzał zajęcia spokojnie i tak dalej, nie? Więc to takie troszeczkę jest. No ale cóż, Zoom, szkoda gadać. Maksymalnie 40 minut, wersja bezpłatna. I to nawet jak są dwie osoby, więc no, szkoda, że to tak się potoczyło, no i trzeba się tak ratować.
2: No ale tak naprawdę, no niestety, z naszej perspektywy, ja powiem szczerze, z tych takich oczywiście ogólnodostępnych i znanych rozwiązań, to no ja na chwilę obecną nic lepszego od Zooma nie jestem w stanie wskazać.
5: No, no właśnie, dlatego ja nie mogę przeżałować, że oni tak się uścigli na dodatkowy zarobek, bo kurczę, to naprawdę jest fajnie dostępne i bezproblemowo by sobie można było na tym realizować te projekty wszystkie szkoleniowe.
2: To prawda, to prawda.
1: Wiesz, to jest trochę tak jak z Dropboxem, tak? To jest firma, która zajmowała się jednym, a jednak Google czy Microsoft, no to mają też wiele innych źródeł dochodów, więc no te narzędzia mogą jakoś tam zostać proste, no a tutaj no pewnie inwestorzy się odezwali, że no chcieliby coś więcej, no i niestety mamy co mamy.
5: Pewnie tak, no a te plany za Zooma płatnego to też się nie kosztują mało i to też jest... No ale cóż.
1: No ale faktycznie jakością dźwięku, no to nie ma nic lepszego.
5: No właśnie.
2: Przynajmniej z tych ogólno takich znanych narzędzi, bo oczywiście wiadomo, że mówiąc o jakichś takich rozwiązaniach typowo studyjnych, to by się tam coś jeszcze znalazło.
1: Tak, to.
5: A ja się cieszę, słuchajcie, że Google Chrome na Macu dostał tę możliwość pęku kluczy, to znaczy wgląd w hasła w pęku kluczy. No bo co, no konto zabezpieczone, oczywiście hasło było, hasła nie pamiętam, hasło bym musiał do Safari, no a tak wypróbuj inny sposób, klucz dostępu, prawda, paski i tam się tylko zapytał, czy ma mieć wgląd w pęk kluczy, elegancko mnie zalogowało w Chromie, więc no naprawdę fajnie to działa. No i dzięki temu się mogłem na tym koncie Google'a w ogóle bezproblemowo w 3 sekundy zalogować, nie? Więc to też taki, no fajnie, że to jest.
2: Mała rzecz, a cieszy.
5: Tak, mała rzecz, a cieszy. I też fajne jest to, że ten podczas udostępniania, no właśnie, to gdzieś tam jest coś, o czym mówiliście w tej audycji o niedostępności stron internetowych i jak sobie z tym radzić, ty Michale z Pawłem. I właśnie aż mi się przypomniało, bo kwestia była tego, że nawigując sobie szybką nawigacją w prawo, ja nie miałem ani możliwości znalezienia opcji udostępniania, tak jakby, w sensie, żeby tam udostępnić też dźwięk, żeby tam wybrać sobie kartę Chroma, jaką chcę udostępnić i tak dalej, a pod tabem wszystko elegancko się znalazło, tylko potem, o ironio, nie było przycisku udostępnij, tylko było anuluj. No jak sobie tu poradzić? No klepnąć w return, w enter, no i zadziałało, nie? To taka troszkę niedostępność, ale i faktycznie ten tab zadziałał i można też to było zrobić.
2: No. Grunt to mieć pomysły w takich sytuacjach. Dobrze,
5: to
2: Maćku?
5: Mieć pomysły, tak.
2: Dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawiamy cię w takim razie i jak coś, to nagrywaj się lub dzwoń jeszcze.
5: Jasne. Dobra, cześć wam na nasłuchu.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy, a tymczasem zajrzyjmy na WhatsAppa, bo tu mamy wiadomości. Tu mamy dwie wiadomości od Rafała. No to w takim razie posłuchajmy, co Rafał ma nam jeszcze do powiedzenia.
6: Nagrywanie bez przytrzymy. Wyślij przycisk.
7: To tak, powiedzcie mi taką, jak tą, bo ja tą funkcję ogólnie, hibernację, mam włączoną. I jak dam Alt+F4 i jest tam hibernacja, no i owszem. I ja wtedy jak dam hibernację, no to wtedy się zhibernuje. Tylko mi chodzi, że po jakimś czasie nie ma tej funkcji, że żeby tam na przykład po 15 minutach, po 20 minutach i tak dalej. Bo widząc z aresztu, chyba to, co podaliście, to rozumiem, że to się hibernuje w tym momencie. A to mi chodzi po jakimś czasie.
6: Wyślij przycisk.
7: No, to tyle. Dobra, wszystko fajnie. Mogę w tym wierszu polecę wpisać tą komendę. No, ale... Ale chodzi też mi o to, oprócz włączenia hibernacji, żeby ona się automatycznie sama się włącza po jakimś tam czasie.
2: Okej. Mi się wydaje, że to może być gdzieś w zaawansowanych ustawieniach planu zasilania. Ja bym, szczerze mówiąc, szukał tam, bo być może ta opcja tam gdzieś się znajduje, trzeba to po prostu przeedytować i już. Dobrze, to w takim razie teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Przechodzimy do Envision. Pawle, co nowego?
4: Zgadza się, bo no, byłem na ich webinarium, tak jak wam obiecałem. No i parę rzeczy się okazało. No po pierwsze, ten tryb eksploracji, który wszedł. Ja tutaj tydzień temu tak jojczałem, trochę narzekałem, że no po co takie coś, jak Seeing AI to już dawno ma i jeszcze jest wzbogacony o LiDAR. No więc Envision ogłasza, że w trybie eksploracji również jest przewidziany LiDAR. Póki co go nie ma, ale będzie on wprowadzony. Również w aplikacji wejdzie nam możliwość opisywania scen, no w okularach też, z czatem GPT, czyli te opisy będą dużo bogatsze w szczegóły, ale też będziemy mogli zadawać o te sceny pytania. Sceny, czyli no rozpoznane zdjęcia albo no przez udostępni Envision, albo po prostu zdjęcia wykonane aparatem w trybie rozpoznawania scen. Znowuż tryb dokumentów doczekał się trybu offline i ja pytałem nawet, czy ten jest ten sam mechanizm, który służy do rozpoznawania krótkich tekstów, bo my wiemy, jak on działa. Przekonaliśmy się jakiś czas temu, kiedy nam go Envision wprowadził jako jedyny funkcjonujący, że no on najlepszy nie jest. On czyta dużo, on czyta byle co, trochę jakieś tam cyfry, litery oderwane od siebie, jakieś tam różne rzeczy, więc nie można na nim polegać. Ten online'owy był lepszy, przy czym, co ciekawe, ostatnio trochę osób mi zgłasza, że to na jakichś chyba nowszych iPhone'ach, nie wiem od czego to zależy, u mnie na 13 mini, ja tego nie widzę, że jakiś taki jakby ulepszony, ale chyba dalej offline'owy mechanizm się u nich odpala i trochę lepiej czyta, a jak to rozpoznać, że się włączył? No bo co jakiś czas, podobnie jak w starych dobrych czasach, odgrywana jest ta melodyjka taka charakterystyczna dla Envision, kiedy coś jest rozpoznawane. Nie wiem, czy wy też to macie? Ja nie mam czegoś takiego, żeby mi tam melodyjka wróciła i jakoś tam lepiej rozpoznawało, no ale może ktoś to ma. Zapewniono mnie, że przy rozpoznawaniu dokumentów, co prawda, mechanizm będzie ten sam, ale sposób przetwarzania obrazu będzie troszeczkę inny i dzięki temu, bo będzie zoptymalizowany pod kątem dokładności, a nie prędkości, tak jak ma to, jak jest to w przypadku rozpoznawania krótkich tekstów. No zobaczymy, jaki tego będzie efekt. Na ten moment pozostaję sceptyczny. No i na sam koniec okulary Envision, one, my je demonstrowaliśmy nawet dwukrotnie, one miały już od dość dawna funkcję poleceń głosowych, czyli tam te różne moduły, różne aplikacje, te różne tryby rozpoznawania można było aktywować głosem. No, problem polegał na tym, że było to możliwe tylko w języku angielskim, a teraz mają wejść polecenia w wielu językach. Pytałem, czy polski będzie, mówią, że tak, jest to język oprogramowania, język, który istnieje w oprogramowaniu Envision Glasses, i jak najbardziej te komendy będą też po polsku. Szczerze mówiąc, jako że to urządzenie nie jest oficjalnie dystrybuowane w Polsce i ja nie wiem, czy tam ktokolwiek dba o jakość tego tłumaczenia, a Envision jest jedną z tych aplikacji, które no, były tłumaczone, umówmy się, komputerowo, no to się troszkę boję o jakość tych poleceń głosowych. No ale będzie jak najbardziej możliwość wykonywania ich po polsku. No, pożyjemy, zobaczymy, jak tam to wszystko się rozwinie i jakich to jeszcze funkcji nabierze. Natomiast na ten moment, no, nareszcie coś się zaczęło dziać w aplikacji. Fajnie, że te opisy scen, fajnie, że można odpytywać. No, ciekawe, czy do dokumentów też to dadzą do aplikacji, czy na przykład pozostawią sobie w okularach tylko i wyłącznie. No, ale to jest tyle, jeśli chodzi o Envision.
1: Jeśli jeszcze chodzi o to, ja tutaj widzę jedno bardzo fajne zastosowanie dla tego dopytywania ChatGPT, a mianowicie ta aplikacja w przeciwieństwie do Be My Eyes czy do Seeing AI nawet jest dostępna na Macach, więc ja już tutaj widzę potencjał w tym, że będę mógł sobie po prostu, nie wiem, zrobić zrzut ekranu, nawet napisać jakiś skrót czy skrypt do tego, który zrobi mi ten zrzut, otworzy okno udostępniania. Ja będę mógł sobie z poziomu komputera jakieś właśnie zrzuty ekranu, czy po prostu jakieś inne zdjęcia właśnie z sieci społecznościowego, tam jest nawet łatwiej zrobić zrzut ekranu na przykład z jakiegoś Facebooka, wysłać go do właśnie czata GPT w ten czy inny sposób i po prostu go rozpoznać, jeszcze dopytać.
2: To prawda, to prawda. To no rzeczywiście tak, może być
4: to
2: fajną
4: może być
2: opcją.
4: Ciekawe.
2: No dobrze, zaglądamy na naszą tablicę komentarzy, że tak powiem. Tu Piotr prosi mnie, żebym sprawdził maila tyflopodcastowego, bo wysłał linki do reportaży z udziałem i o niewidomych. Piotrze, nic nie dostałem, wyślij może na michal.dziwisz@firr.org.pl. Tu jeszcze napisał Piotr tak. Pawle, pojedyncze stuknięcie czterema palcami w dolną część ekranu przenosi kursor na ostatnią rzecz na ekranie. Jeśli na WhatsAppie masz ukrytą klawiaturę, to przeniesie na przycisk nagrywania.
4: Tak, ja tak robię, tylko że potem, nie wiem, coś palcem delikatnie ruszę, tak? To jest, nawet nie jest kwestia tego, że jakoś mocno, tylko coś będę chciał stuknąć, ale zamiast tego dotknę na przykład, bo tak on to odczyta i już jestem na innym elemencie i już się robi co innego. To ten motyw już przerabiałem, ale dzięki za poradę, jakby to jest bardzo fajny gest, ja go stosuję namiętnie.
2: No i słuchajcie, i mamy kolejne pytanie, tym razem od Mateusza. Witajcie, czy według was posiadanie iPada przez osobę niewidomą ma sens, jeżeli posiada się iPhone'a z dużą pamięcią?
4: Bo to zależy. Myślę, że to pytanie już było mielone na wiele sposobów i to nie jest zarzut w stosunku do ciebie, Mateuszu. Bardziej chodzi o to, że na to pytanie próbują już sobie niewidomi odpowiedzieć od lat. Ja dla siebie nie widzę, natomiast to zależy, z czym pracujesz. I ile na to potrzebujesz miejsca? Tak mi się wydaje, nie wiem, czy się Piotrze zgodzisz, ale na przykład rzeczy typu na przykład jakieś budowanie takich większych skrótów, gdzie tych czynności nie jest 5, tylko na przykład 105, no na tak, takim iPadzie byłoby dużo łatwiejsze.
1: No, budowanie skrótów, na iPadzie możemy mieć dwie aplikacje na raz otwarte, jakoś dane między innymi przerzucić, to jest dostępne. Są aplikacje, których nie ma na iPhone'ie, na przykład Logic, aczkolwiek przynajmniej jednej osoby słyszałem informację, że ten Logic o dziwo właśnie nie jest jakoś bardzo fajnie dostępny. Nie wiem, czy to prawda, czy to jest po prostu kwestia tego, że to nie jest jakoś bardzo przystosowane pod dotyk. No, natomiast jedno zastosowanie, które co jakiś czas słyszę, to są osoby, które nie chcą z jakiegoś powodu Maca, bo po prostu nie lubią, jednak lepiej im się pracuje na Windowsie, ale są jakieś aplikacje takie ze środowiska Apple'owego, które im się podobają, takie bardziej komputerowe, z których chcieliby korzystać. To na przykład Ulysses do pisania, na przykład to taki częste, czy właśnie do blogowania. Dużo osób, które właśnie dużo tekstów pisze, wiem, że tak pracuje, no to lubią sobie kupić iPada plus jakąś klawiaturę Bluetooth, produktów, no i traktować go trochę takiego mini laptopa poniekąd. Ale jeśli nie planujesz tak pracować, to nie wiem osobiście.
2: No ja powiem szczerze, kiedyś, dawno, dawno temu miałem iPada, ale jakoś nie przypadł mi do gustu, więc też jestem jakoś sceptyczny, jeżeli o to chodzi. Ale oczywiście wiadomo, najlepiej sprawdzić samemu, może komuś się spodoba po prostu taki sposób pracy i może jakoś sobie to wykorzysta, może jacyś użytkownicy iPada zadowoleni do nas napiszą albo zadzwonią, a teraz odbieramy kolejny telefon, tak a propos. Kto jest z nami po drugiej stronie?
8: No witajcie, Bartek po tej stronie się kłania.
2: Cześć Bartku, ty może używasz iPada?
8: Nie, ja tylko iPhone'a, jeżeli mówimy o stajni Apple'a, więc okay. Ani iPoda, ani iPada. Znaczy się tutaj moja koleżanka używała iPada i się zastanawiała, dlaczego złożoną kartą SIM nie może wykonywać połączeń telefonicznych, ale wydaje mi się, że jakiś czas temu żeście udzielili odpowiedzi na to pytanie, bo chyba te iPady to się dzielą na dwie kategorie, jak wspominaliście, że...
2: To znaczy karta SIM generalnie w ogóle iPady jest tylko do internetu.
1: Do internetu do tego stopnia, że nawet niektóre tablety z Androidem to nawet mogą chociaż SMS-y wysyłać z karty SIM, a nawet tego iPad nie potrafi, co czasami może przystworzyć problemy, no, na przykład z załadowaniem, tak? Bo czasami trzeba wtedy się pośledzić stronami internetowymi, bo no właśnie tutaj nawet SMS-a nie odbierzemy.
8: Okej, okay, ale czy taki iPad, tylko tak na marginesie zapytam, posiada opcję chociażby FaceTime'a?
1: Tak, oczywiście można dzwonić przez FaceTime'a, jest iMessage, nawet jeśli mamy iPhone'a, to tak samo jak na Macu, iPad połączy się z naszym iPhone'em, więc jeśli mamy iPhone'a w pobliżu, no to można spokojnie z iPada nawet zadzwonić, no tylko on wtedy, tak jak to wygląda na Macu, wykonuje połączenie naszym iPhone'em, więc to musi być ta sama sieć Wi-Fi i ten telefon musi być gdzieś w pobliżu.
8: Wtedy to trzeba Bluetooth użyć, tak? Jak dobrze kojarzę.
1: No to się samo tam po cichu integruje, to są takie właśnie usługi Apple'owskie, one po prostu działają w tle. Włączamy je sobie na telefonie i na iPadzie i tyle.
8: To możliwe, że to będzie działać na podobnej zasadzie, jak mi zadziałało we wtorek, bo dzwonię do was z informacją, w końcu odebrałem swojego iPhone'a 13, z którym tak notorycznie do was dzwonię. Mogę wam tylko powiedzieć, że nic zaskakującego tutaj nie zdziałali na gwarancji, bo go po prostu wyczyścili. Twierdzą, że z tymi gestami jest wszystko w porządku. Ja wczoraj zauważyłem, że jednak nie jest, bo bynajmniej podładowaniem znowu miałem problem z potarciem czy odświeżeniem ekranu. Ale zobaczymy jeszcze, czy to może być kwestia samego kabla. Będę, że tak powiem, testował na kilku kablach tego iPhone'a i wtedy zobaczę. Ale właśnie dzwonię do was z tą informacją, o którą się też pytałem zresztą tydzień temu. Czy w iOS 17.1 został naprawiony ten problem z zanikającą klawiaturą podczas właśnie przenoszenia danych z iPhone'a na iPhone'a? Powiedzmy, że zaryzykowałem i wybrałem tę opcję. No niestety... Ta opcja nie została według mnie bynajmniej przywrócona, bo musiałem wyłączyć voiceover i mniej więcej w części górnej ekranu tapnąć jednym palcem i dopiero wtedy ta klawiatura nam się wyświetliła. Ale to też trzeba mieć farta, żeby po prostu w to miejsce utrafić.
2: Ja myślę, Bartku, że warto to w ogóle do Apple'a zgłosić, bo być może oni nawet nie są do końca świadomi, że tam coś jest nie tak, bo może niewiele osób albo zgłasza ten błąd, albo po prostu niewiele osób się na niego jeszcze natknęło.
8: No bardzo możliwe, że w ogóle jeszcze się nikt nie natknął, bo 17 wydaje mi się, że też sporo dla mnie bynajmniej zaskakujących takich aktualizacji, chociażby jeżeli chodzi o samego voice-overa. Nie wiem, czy to było wcześniej, ale ja to zauważyłem de facto, jak na nowo musiałem pobrać głosy, prawda? Te, które nam oferuje Apple. I zauważyłem taką dość zaskakującą i dla mnie może dość ciekawą rzecz, że można teraz też zmieniać wysokość danego głosu. Nie wiem, czy zauważyliście już to?
2: Wiesz co? Ja szczerze mówiąc nie zwróciłem na to uwagi aż tak.
8: A ja wam powiem, bo de facto nie można tej opcji sobie ustawić na same pokrętło, bo jeszcze nie testowałem, czy to można na przykład zmienić, jeżeli ma się... Zakładając hipotetycznie, że mamy ustawioną Zosię. a chcemy zmienić głos na przykład na Krzysztofie, to wydaje mi się, że tego nie zrobimy, kiedy właśnie ten głos nie jest aktywny. A mianowicie to jak ustawimy się fokusem na danym głosie, który mamy ustawiony i przesuniemy palcem w górę, tam jest chyba coś takiego jak więcej opcji. W to trzeba wejść i tam są dwa przyciski. Jest przycisk zmniejszenia i przycisk zwiększenia. I wtedy te wartości można tak porównać do zmiany, jak kiedyś się zmieniało w Audacity wysokość ścieżki. Czyli na przykład jak domyślnie bynajmniej zauważyłem, że ta wysokość jest ustawiona na 100, a próbowałem się, bo troszeczkę się tym bawiłem, przyznam dzisiaj, i jak na przykład ustawiłem sobie na 50, to brzmiało tak jak w telewizji zmieniają głos, prawda?
2: Aha.
8: A zaś w drugą stronę to tak jakby Smurfy śpiewały.
2: No to rzeczywiście fajnie, że dodana została kolejna rzecz, jeżeli chodzi o edycję głosu.
8: No tylko, że szkoda, że bynajmniej w tej chwili jeszcze właśnie nie zostało to dodane jako opcja na pokrętle. Bo przed chwilą jeszcze sprawdzałem opcje, które można dodać na pokrętło i tego nie zauważyłem.
1: No bo to są te indywidualne parametry głosów, to właśnie to w 17 zostało dodane. Nie wiem, czy Apple ma jak to dodać. To są raczej takie ustawienia chyba, że które się generalnie no właśnie gdzieś zmienia.
2: I
1: raz,
2: też podejrzewam właśnie, że nie zmienia się tego co chwilę tak naprawdę.
1: No pewnie tak jest tego zamysł, nie, no to, na przykład...
8: Zgadza się, akcja jednorazowa jest zazwyczaj.
2: No dobrze, Bartku, czy z czymś jeszcze do nas dzwonisz, bo no nie ukrywam, mamy tu jeszcze trochę tematów.
8: No więc słyszałem Hedy, także no powiem tak, no jeżeli chodzi o tego mojego iPhone'a, to dane udało się przenieść, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to może rzeczywiście spróbuję jeszcze uderzyć. Bardziej może na infolinii, żeby zgłosić to i
2: wiesz co,
8: zobaczymy,
2: ja bym chyba to zgłaszał bezpośrednio nawet do Apple'a, po prostu zgłaszając błąd na, albo na support, albo na accessibility@apple.com. Gdzieś po prostu tam.
8: Okej, zobaczymy jak to się potoczy, bo jeżeli okaże się, że rzeczywiście to jest wina kabla, to będę musiał przejechać się do serwisu i po prostu kabel wymienić, to może przy okazji tam to zgłoszę.
2: No, można i w ten sposób, aczkolwiek ja raczej myślę, że lepszą opcją byłoby zgłoszenie tego po prostu bezpośrednio do Apple, bo pamiętaj, że tu masz tylko, no serwis, to nie jest Apple, tak? To jest jakaś firma, która jest powiedzmy partnerem Apple i... Czy oni to gdzieś tam przekażą dalej, to jest raczej wątpliwe.
8: No dobrze, no miejmy nadzieję, że też ktoś inny tutaj uderzy w tej sprawie. Ja też postaram się coś zrobić, ale nic nie obiecuję. Dobrze, okay. To w takim razie będzie na razie tyle. Jakby coś będę pisał albo po prostu nagrywał wiadomości głosowe.
2: Dzięki Bartku, pozdrawiamy. Do usłyszenia, trzymaj się. Zaglądam do waszych komentarzy. Tu mamy od... Jarosława, potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Gdy już hibernacja jest włączona, można ustawić w zaawansowanych opcjach planu zasilania, którego się używa, hibernację po określonym czasie bezczynności. Tak, to dzięki Jarosławie za potwierdzenie tego. Tak mi się właśnie to kojarzyło, że to należy tam zmienić. Dobrze, to zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to odsłuchajmy jeszcze jedną wiadomość na WhatsAppie, tym razem od Agi.
9: Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Aga. Ja chciałam się odnieść do tego poprzedniego tyfloprzeglądu, gdzie była mowa o moim kanale, który założyłam nie tak dawno, a mowa tutaj o kanale Dostępny Domek. Jeśli chodzi o udostępnianie filmów, jakie się pojawią na tym kanale, na stronie Tyflo Podcastu, to jak najbardziej na to wyrażam zgodę, bo też uważam, żeby to jak najwięcej ludzi mogło obejrzeć, dotrzeć do tego bez problemu. Także jak najbardziej udostępnianie, tutaj jak najbardziej wskazanie, tutaj tak jak najbardziej. No i też zachęcam właśnie ludzi, żeby nagrywali te filmy, żeby się dzielili urządzeniami, jakie mają, posiadają. A wiem, że jest wielu ludzi, którzy mają naprawdę fajne urządzenia, które są bardzo dostępne, a wielu ludzi też się o to pyta, dlatego postanowiłam założyć taki kanał dodatkowo, żeby tam po prostu była podejmowana konkretnie ta dziedzina, ta tematyka. No i będzie mi też również bardzo miło, jeżeli te filmy będą się pojawiały jak najwięcej, w największej ilości miejscach, jak najbardziej, także tutaj jak najbardziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: My ciebie też, Ago, pozdrawiamy i do usłyszenia. Dzięki za tę wiadomość. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem dostępność Linuxa. Było o dostępności Windowsa, o Macach było, o Linuxie dziś jeszcze nie było, a teraz będzie. Piotrze, co się zmienia?
1: Co się zmienia? Pojawił się na blogu GNOME Accessibility post, jeszcze tutaj wytłumaczę, GNOME Foundation, no to jest fundacja, która jest odpowiedzialna za bardzo wiele części Linuxa, tego, którego widzimy, właściwie większość z tych aplikacji graficznych, które widzimy, ten cały interfejs GNOME, który nam daje pulpit, wszystkie jakieś najbardziej popularne aplikacje wbudowane, menadżer pliku,

RIM, czy też właśnie innych narzędzi od Numa Solutions, co tam jeszcze, Access Kit, czyli biblioteka, która pozwala udostępnić interfejsy czytnikom ekranu wieloplatformowo właśnie na Windowsie, na Macu i na Linuxie, no więc oni też zaczynają swoją historię komputerową zresztą właśnie od Linuxa, jeśli gdzieś cofniecie się do początków main menu tej audycji na ACB Radio, to on tam nawet, pamiętam, wrzucał samouczki właśnie jak pracować z Linuxem, to jeszcze był wtedy stricte Linux terminalowy, na zwierzę poleceń, syntezator sprzętowy, no i tak kiedyś się z Linuxa korzystało. No i dołączył właśnie do GNOME, żeby poprawić dostępność na Linuxie, która jest, ale jednak gdzieś ma swoje problemy i jak tutaj zauważam, ma zresztą nie tylko Linux. Bo głównym powodem, dla którego dostępność czasami zawodzi, jest to, jak wewnętrznie to ta dostępność jest zrealizowana. Ja to spróbuję w miarę prosto wytłumaczyć. Chodzi o to, że wszystkie właściwie API dostępności, zarówno na Windowsie, na Linuxie i na Macu też działają w ten sposób, że kiedy nasz czytnik ekranu chce dowiedzieć się coś do danej aplikacji, no to wysyła zapytanie do systemu i też system wtedy wysyła zapytanie do danej aplikacji i ona mu odpowiada, tak? Więc co jest, gdzie jest fokus? No i aplikacja nam wtedy odpowiada, fokus jest na tym przycisku w tym oknie. To czasami może działać wolno. Jeśli aplikacja jest zajęta, nie wiem, trwa kopiowanie plików, na czytnik ekranu pyta się, ile minęło procent, w jakim stanie jest ten pasek postępu. No, jeśli aplikacja jest zrobiona dobrze, odpowie szybko, równie dobrze może być zrobiona źle i po prostu powiedzieć, no jestem zajęta, nie mam czasu ci odpowiedzieć. Co się dzieje wtedy? No wtedy na czytnik ekranu zazwyczaj zaczyna milczeć, no bo czeka na odpowiedź tej aplikacji, więc no jeśli coś się w jakiejś aplikacji zawiesi, no to po prostu możemy czasami stracić mowę. Matt tutaj szuka rozwiązania tego problemu i inspirację znalazł w tym, jak ta dostępność jest zrobiona w przeglądarkach internetowych, bo tutaj jeszcze jest taka kwestia, że czytniki ekranu, żeby troszeczkę sobie sprawę przyspieszyć, przynajmniej na Windowsie, bo tylko na Windowsie dało się takie rzeczy zrobić, wgryzały się do tych aplikacji, wszczekiwały swój własny kod źródłowy, dlatego czasami antywirusy też nie lubiły się z czytnikami ekranu, żeby dziś te zapytania były troszkę szybsze. No, nie wszędzie się da to zrobić w współczesnych aplikacjach linuxowych, gdzie to często działa właśnie w różnych piaskownicach, no jest tym też gorzej, więc tutaj dlatego też szukano rozwiązania. Rozwiązanie znaleziono w przeglądarkach internetowych, no bo może pamiętacie, rozmawialiśmy jak to Firefox na przykład niedawno przechodził takie zmiany, bo powstawała taka inicjatywa Cache the World, to się nazywało, Chrome już tak działał wcześniej. Te aplikacje działają tak, że przez to, że strony działają we własnych procesach, ale czytnik ekranu komunikuje się z głównym procesem przeglądarki, no to żeby gdzieś tą komunikację przyspieszyć i jednocześnie zrobić to tak, żeby te strony były bezpieczne, żeby aplikacje nie miały do nich jakiegoś nieuprawnionego dostępu, to te przeglądarki zapisują sobie w stan dostępności tych aplikacji w pamięci. Robią sobie takie drzewo, więc nawet jeśli jakaś strona jest, robi coś i przeglądarka jest zajęta, to tą dostępność, informację o dostępności ma w pamięci, ewentualnie coś aktualizuje, jak jakieś poszczególne miejsce się zmieni, co zajmuje dużo mniej czasu. Więc czytnik ekranu zawsze może się dopytać o dowolną część tej strony, no i w miarę szybko o niej informację otrzymać. No i to jest właśnie główne założenie tej nowej inicjatywy, jak przepisać dostępność na Linuxie, no bo ona generalnie będzie działała tak jak wcześniej, o tyle, że to jest gdzieś drzewko, w którym będziemy poszczególne jakieś elementy widzieć, więc to powiedzmy mamy główny pulpit, w tym pulpicie mamy okna, w tym oknie powiedzmy może być jakiś pasek narzędzi, no a w tym pasku narzędzi mogą być przyciski. To się nie zmienia, zmienia się to właśnie jak ta dostępność będzie wygląda, zamiast tego, że czytnik ekranu będzie musiał się pytać o wszystko i za każdym razem, no to aplikacja po starcie będzie wysyłała informację o tym, o stanie wszystkich kontrolek na ekranie, a potem ewentualnie będzie tylko wysyłać informację o tym, jakby jakiś element się zmienił. No efekt to ma taki, że właśnie nawet gdyby aplikacja zaczęła działać wolniej, bo jest zajęta czymś innym albo coś się zawiesiło, no to czytnik ekranu, tak jak osoba widząca, będzie mimo wszystko mógł zobaczyć to, co było wcześniej widoczne na ekranie, no i

0: niektóre operacje, nie wiem, szukanie kontrolki w konkretnym typie albo wyszukiwanie jakiegoś tekstu, na przykład w dokumencie jakimś tekstowym, czy po prostu nawet na ekranie, powinny być cały czas bardzo szybkie, no bo po prostu nie będą musiały aż tak dopytywać się konkretnych aplikacji. Są niektóre aplikacje, w których to będzie wymagało więcej pracy. Tu jest podany przykład edytorów tekstowych, no ale tutaj ma nadzieję, że kiedy to gdzieś zostanie bardziej dopracowane, oczywiście też producenci takich aplikacji mogą brać udział w tych rozmowach, to wszystko będzie fajnie zaimplementowane, tak żeby to jakoś miało taki może wirtualną reprezentację tych dokumentów, żeby to działało fajnie. To ma jeszcze jeden duży plus, no przez to, że takie drzewo dostępności jest zawsze dostępne i to całe, to informacje o nim można też zapisywać i wysyłać w inne miejsca. No i tutaj takim przykładem jest to, co proponuje Matt, żeby do metadanych zrzutów ekranu właśnie zapisywać stan takiego całego drzewa dostępności. Po co? No po to, żebyśmy mogli po zrobieniu zrzutu ekranu, albo ktoś nam zrobi zrzut ekranu, tak jak to było to rozszerzenie kontekst do przeglądarek, że mogliśmy sobie zobaczyć kopię jakiejś strony, no tutaj na zrzucie ekranu, na szczytnie ekranu mógłby zobaczyć kopię danego interfejsu, więc no fajnie byłoby tak wejść sobie na stronę, widzimy jakąś aplikację, która nas interesuje, jest zrzut ekranu, otwieramy sobie ten zrzut ekranu i widzimy, czy autor tutaj zadbał o dostępność, czy są zaetykietowane przyciski, czy nie. No pomysł jest fajny, zwłaszcza jakby się udało to gdzieś włączyć do metadanych EXIF, bodajże to się nazywa właśnie, które są gdzieś w plikach obrazu stosowane, jeszcze tak, żeby namówić innych producentów systemów operacyjnych, żeby coś takiego zrobili, no bo tutaj potencjał jest duży, oprócz zrzutów ekranu, to tak samo podczas udostępniania ekranu, tam można, dało się tak zrobić, tak jak są protokoły, tak jak VNC na Linuxie, czy RDP na Windowsie, gdyby się tam po prostu dało wysyłać informacje o stanie interfejsu, tak żebyśmy mogli, używając naszego czytnika ekranu, z naszymi ustawieniami, nawet jeśli druga osoba nie ma włączonego czytnika ekranu, po prostu z takim zdalnym pulpitem pracować, tak jak byłby to pulpit lokalny i to szybko, jeszcze używając skrótów, które my sobie sami spersonalizowaliśmy, no myślę, że to byłoby naprawdę bardzo fajnie. No to są na razie początki prac. Właściwie tutaj jeszcze są umawiane plany na specyfikację, jak ten kod zmodernizować i pozmieniać. Jeśli faktycznie to zostanie zrobione, no to bardzo możliwe, że Linux, jak zresztą napisał Matt, mógłby tutaj naprawdę przeskoczyć to, co oferują nam inne systemy, jeśli chodzi o prędkość działania. No jeśli jakby się jeszcze udało zrobić te inne gdzieś pomysły z tymi zrzutami ekranu, z udostępnianiem ekranu, tak żeby to się spopularyzowało, no to byłoby naprawdę super. Warto, myślę, temat obserwować i śledzić, bo jeśli tutaj zacznie się coś zmieniać, a no umówmy się, moim zdaniem to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem w dostępności zarówno od zewnątrz i od środka, no to wydaje mi się, że jak najbardziej jest na co czekać.
1: Pytanie tylko, ile osób tak naprawdę będzie zaangażowanych w rozwój tego, czy to będzie sam Matt, czy trochę więcej jednak ludzi, bo tak mi się wydaje, że to nie jest praca na jednego człowieka,
0: no nie.
1: Raczej na jakiś zespół.
0: I gdzieś tutaj przeglądałem dokumenty, które zostały do tego dołączone, widzę, że jakieś spotkania były organizowane, więc wydaje mi się, że to jest bardziej przedsięwzięcie takie bardziej na całą organizację, a przynajmniej na jej część, która jest odpowiedzialna za dostępność, więc no.
1: No i oby tak rzeczywiście było, trzymamy za to kciuki. Rafał do nas nagrał kolejną wiadomość, czyli historii hibernacja pewnie ciąg dalszy.
2: Patrzyłem właśnie tam, opcje zasilania, plan zasilania zaawansowane i właśnie tam tego nie ma, tylko jest odnośnie usypiania, ale już odnośnie hibernacji to już tam nie ma. Dlatego właśnie się pytam, czy macie jakiś pomysł, żeby włączyć tą hibernację czasowo, bo właśnie tam w tych zaawansowanych nie ma.
1: A to ciekawa historia. Ja jeszcze spróbuję może coś tu przejrzeć i może coś uda się Rafale podpowiedzieć i rozwiązać jakoś twój problem. No, problem w tym, że też ja tu mam pod ręką Windowsa 10, nie 11, więc to też trochę inaczej wygląda, no ale może się uda, zobaczymy. A jeżeli wy również macie jakieś tutaj sugestie, propozycje, to no to dawajcie znać. A tymczasem przechodzimy do kolejnych tematów, bo tematów jeszcze w naszej dzisiejszej audycji troszeczkę jest. Jeszcze do technikaliów nie doszliśmy, cały czas jesteśmy w tyflo aktualnościach i teraz, no cóż, garść nowości ze świata. Zaczynamy od takich mało przyjemnych tematów, Pawle.
3: Tak, zgadza się, no bo kolejna audycja i znowu trzeba o wojnie mówić. Już chwilowo nie mówiliśmy dość długo o Ukrainie. Oczywiście dalej się tam dzieje wiele rzeczy i to nie za bardzo dobrych. Historie różne osób z dysfunkcją wzroku albo osób, które ten wzrok tracą w wyniku działań, napływają w mediach, natomiast no dzieje się tego tyle, że nie sposób po prostu mówić o każdym jednym przypadku. Oczywiście myśli są dalej z wszystkimi osobami z dysfunkcją wzroku i nie tylko właśnie tam w Ukrainie. Natomiast no, kolejny konflikt się odpalił, stary, nowy konflikt, czyli Izrael-Palestyna. No i tam również oczywiście są osoby z dysfunkcją wzroku i dotarł do dwóch takich kobiet, reporter BBC. W ogóle polecam wam podcast BBC In Touch. To jest podcast, który ukazuje się w każdy wtorkowy wieczór. On jest jakby zapisem audycji, która też jest transmitowana na BBC, zdaje się 4. I tam jest to audycja poświęcona właśnie osobom z dysfunkcją wzroku. I to w różnych aspektach. Może być jakieś ujęcie takie typowo brytyjskie, o czym za chwileczkę też prawdopodobnie wspomnę. Po drugie, takie jakieś kwestie międzynarodowe również, czasem jakieś technologiczne, jak coś rzeczywiście wybitnego się stanie, no o Forcy Motorsport było na przykład. No a 2 tygodnie temu został wyemitowany odcinek właśnie na temat Izraela i Palestyny. No i był jakby, rozpoczął się on od nawiązania, bo to nie jest pierwsze spotkanie przynajmniej z jedną z bohaterek właśnie tegoż podcastu, bo już w 2014 prowadzący audycję dotarł do tych pań i pytał właśnie, jak to wygląda po obydwu stronach konfliktu. No teraz pani po stronie, jedna z pań mieszka na północ od Tel Awiwu, to z tą panią się kontaktu nie udało nawiązać, ale wszystko u niej w porządku. Natomiast druga z osób, z którą dwukrotnie się udało kontakt nawiązać, to mieszka w strefie Gazy, w mieście Gaza i tam próbuje przeżyć. No i w dużym skrócie, jak to wygląda dla osoby niewidomej? Ja myślę, żeby w ogóle nakreślić technicznie, jak to wszystko wygląda, to trzeba zacząć od tego, że w Izraelu, a kiedy na Izrael lecą jakieś palestyńskie, nie wiem, rakiety, bomby, to puszczane są oczywiście syreny alarmowe, komunikaty są transmitowane w radiu, komunikaty są transmitowane w telewizji. I teraz tak, oczywiście kiedy dzieje się to w radiu, no to wiadomo, jakie regiony danego miasta są zagrożone. W telewizji no, wyświetla się to jako taki pasek informacyjny na ekranie, więc nie sposób tego odczytać. No a syreny, jakie są w mieście, no to po prostu je słychać. Wszyscy obywatele, którzy otrzymują taki komunikat o nadchodzącym jakimś ataku, mają 90 sekund dokładnie, żeby skryć się do najbliższego schronu. I teraz, jako że ten konflikt już się dość długo ciągnie, to wymogi architektoniczne budowania nowych budynków w Izraelu, mieszkalnych zwłaszcza, ale takich publicznych również, zakładają, że każdy dom, każdy blok mieszkalny ma przynajmniej jeden publiczny schron dla wszystkich, a najlepiej jakby mieszkania też miały swoje schrony. I to są takie wnęki, takie nisze poboczne, tak jakby pół piętra, w których są wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. To schodzi gdzieś tam pod ziemię, są odpowiednie wytyczne, jak powinien wyglądać, jakich wymiarów powinien być taki schron i co powinno w nim być. Jakiś chyba agregator prądu tam jest, tego typu różne rzeczy. No i teraz jakby jasna sprawa, jeżeli taka osoba niewidoma jest w domu, no to wie, gdzie się schować. No jeżeli to jest jakiś budynek, który ma tylko jeden, powiedzmy, schron na cały blok, no to trzeba się pospieszyć, żeby tam zdążyć. Bardzo wiele osób polega gdzieś tam na pomocy osób postronnych, pani, z którą przeprowadzona była ta rozmowa świeża, pani po stronie izraelskiej stwierdziła, że no na przykład ona nie wychodzi w ogóle z domu. I to rzeczywiście, to potwierdzają też te osoby, ta dziewczyna ze Strefy Gazy i ta pani, z którą wywiad był ostatnio przeprowadzany 8 czy ileś, 9 lat temu, że no osoby niewidome raczej starają się z domu nie wychodzić, jeśli już to w znajome sobie miejsca, na przykład pani teraz, która opowiadała, no przykładowo ma psa przewodnika i ma też psa, którego po prostu ma jako zwierzę takie domowe, no i musi te psy wyprowadzić na spacer. Natomiast już jej się zdarzyło, że została zaskoczona alarmem przeciw właśnie lotniczym, będąc na zewnątrz, i na szczęście się zdarzyło tak, że gdzieś w okolicy ją znalazł chłopiec, który kiedyś już jej pomagał i ją w ogóle kojarzył z autobusu i wziął ją do swojego budynku razem z tymi pieskami i pozwolił jej przeczekać ten alarm w swoim schronie. Więc ludzie sobie w ten sposób pomagają. Oczywiście wszelkie aktywności dla osób niewidomych zostały gdzieś tam anulowane. Były różne jakieś kluby pływacki, jakiś tandemowy. Wszystko zostało anulowane, na przykład basen, na który Związek Niewidomych zabierał swoich klientów, swoich członków. No nie miał schronu przeciw właśnie bombowego, no więc niestety trzeba było całe zajęcia odwołać. Tandemy zamieniły się w spacery, więc rzeczywiście chociaż tyle dobrego, że przychodzą wolontariusze i tych ludzi zabierają na spacer, żeby po prostu się z nimi przejść. I to jest naprawdę super. No to tak, jeśli chodzi o tą stronę izraelską. Natomiast dużo, dużo gorzej wygląda to w Strefie Gazy, tam gdzie to już jest Palestyna, bo tam na przykład nie ma systemów ostrzegawczych o atakach. Więc ataku trzeba się po prostu spodziewać. Ta dziewczyna, która się tam wypowiadała, ona mówi, że ona już potrafi po tylu latach odróżniać odgłosy, które bomby są lotnicze, które bomby są morskie. Nie wychodzi praktycznie z domu, bo nie ma dokąd i zasadniczo się bardzo tego boi. Zakupy załatwiają jej znajomi, sąsiedzi. Teoretycznie robią to też organizacje osób z niepełnosprawnościami, tylko czasem ciężko jest się do nich dodzwonić, bo sieci komórkowe po prostu nie działają. Kwestia jest też problemu z dostępem do wody, bo w Palestynie, nie wiem czy Izraelu również, woda taka kranowa nie jest zdatna do picia, więc oni muszą się doposażyć w tak zwaną słodką wodę, woda, która jest wodą pitną. I taką wodę też dostarczają, jak się uda, z tymi dostawami też różnie bywa. Problem jest też taki, że to jak jest skonstruowany w ogóle system dostarczania wody takiej do mycia się, to działa mniej więcej tak, że nie wiem, czy z kanalizacji, czy drogą jakichś takich dostaw osobowych napełniany jest olbrzymi zbiornik dla całego na przykład bloku mieszkalnego, gdzieś tam na dole centralnie, i pewną konstrukcją taką elektryczną z tego zbiornika centralnego do swoich zbiorników prywatnych wodę pobierają konkretne domostwa. No problem zaczyna się wtedy, kiedy na przykład sieć elektryczna padnie, no to w tym momencie już, żeby w ogóle pociągnąć wodę z centralnego zbiornika, trzeba sobie zorganizować generator prądu. Także no jest to sytuacja bardzo mało ciekawa i na pewno wiele jeszcze takich różnych osobliwości się dzieje w związku z tą wojną, więc no... Jasne, każdy jest poszkodowany i tu też nie chodzi o to, żeby to jakoś porcjonować i wydzielać, że ktoś gorzej, ktoś lepiej, ale przykład osób niewidomych pokazuje, jakich nietypowych rozwiązań trzeba się imać i tak naprawdę z jakich powodów i jakie trudności napotykają po prostu takie konkretne grupy osób, o których w tradycyjnych mediach po prostu się nie słyszy. Także warto czasem sięgnąć po, i po takie historie i no, jakkolwiek idealistycznie, utopijnie to brzmi, mieć nadzieję, że to się kiedyś zakończy, no albo chociażby uspokoi na tyle, że można będzie wrócić do względnej normalności. To jest jedna rzecz, którą mam z newsów ze świata. Mówiłem już też o InTouchu i a propos InToucha najnowszego. My już kiedyś wspominaliśmy, że Wielka Brytania miała taki fantastyczny pomysł, no że jako, że już coraz więcej osób sobie kupuje bilety przez internet, za pomocą tych kiosków samoobsługowych, przez aplikację mobilną, no to w sumie, zwłaszcza na tych mniejszych stacjach, fajnie by było się pozbyć kas biletowych, że w sumie to już nie są potrzebne osoby, które tam będą siedzieć i te bilety sprzedawać. No i oczywiście wiele osób zaprotestowało, w tym też osoby niewidome, bo no nie każdy, zwłaszcza osoby gdzieś tam starsze, wśród osób niewidomych, posługuje się sprawnie technologiami i może sobie taki bilet zorganizować. Swoją drogą ja dzisiaj miałem, to też opowiadałem tu poza anteną, przygodę, bo kupowałem sobie internetowo jak najbardziej bilet z Wiednia do, no do siebie, do Polski. I z uwagi prawdopodobnie na to, jak te systemy są lub nie są połączone, bilet mi sprzedano przez aplikację austriackich kolei jak najbardziej, natomiast biletu tego ja nie mogłem uzyskać w formie kodu QR, w formie cyfrowej. I zostałem poproszony o to, aby ten bilet sobie wydrukować. Jak wydrukować? Został mi wygenerowany kod. Kod jak najbardziej otrzymałem na maila, SMS-em oraz w aplikacji. Ale z tym kodem muszę podejść na jakikolwiek dworzec w Austrii i wydrukować sobie bilet samodzielnie, albo prosząc o to w kasie, albo przy użyciu jednego z automatów do biletów. Automaty do biletów oczywiście są maszynami wyposażonymi w ekrany dotykowe. I co ciekawe, jest na to stworzony pewien pomysł dla osób z dysfunkcją wzroku. Pomysł polega na tym, że na takim automacie w Braille'u napisany jest po pierwsze numer infolinii, po drugie numer automatu. Dzwonimy na infolinię, musimy się na niej doczekać, aż ktoś tam odbierze. Podajemy numer automatu, podajemy ten wygenerowany nam kod biletu i pracownica bądź pracownik kolei austriackich tam na infolinii jest nam w stanie ten automat, jest w stanie tym automatem sterować nam zdalnie i ten bilet wydrukować. No dlaczego my nie możemy takim automatem sterować zdalnie? Nie wiem. To, że to jest infolinia ogólna, to też nie pomaga, bo czekamy razem z innymi osobami załatwiającymi przeróżne sprawy na swoją kolej, a poczekać to sobie można, jak to na takich typowych infoliniach, wiele, wiele minut, stojąc oczywiście pod tym automatem na bilety. Więc jest to dość frustrujące doświadczenie. Na szczęście trafiłem na bardzo sympatycznego przechodnia, który pomógł mi ten bilet wydrukować i tak rozwiązaliśmy na dzisiaj ten problem. Natomiast no, domyślam się, że jeżeli zniknęłyby tutaj takie kasy biletowe czy okienka obsługi, no to już naprawdę byłoby strasznie. W Anglii też tak pomyśleli i rzeczywiście protest był przewielki i odwołano tą decyzję i w tym momencie już no, te biura po prostu pozostaną. Więc opłaca się protestować, opłaca się gdzieś tam swój głos sprawić, by był on usłyszany. Fajnie, że organizacje osób z dysfunkcją wzroku w taki sposób też tam funkcjonują i mają taki pogłos, że są na tyle zorganizowane i mają na tyle dużą siłę przebicia i potrafią się zorganizować, że taką decyzję są w stanie odwrócić. Także warto się uczyć na takim przykładzie i wyciągać lekcje, które nam również mogą posłużyć. Teraz przejdźmy może do biuletynu Europejskiej Unii Niewidomych, który się dziś ukazał, świeżynka. Jeszcze pachnie świeżo wydrukowanym papierem cyfrowym. I tu dwa artykuły mnie zainteresowały. Po pierwsze Wilno, stolica Litwy. Z okazji Dnia Białej Laski wypuścili w języku angielskim spot reklamowy na profilu Go Vilnius, czyli jakby profil zajmujący się turystyką i promujący turystykę w Wilnie, gdzie mieszkańcy Wilna niewidomi opowiadają o swoim mieście. Bardzo jest to skupione na tym, że jest to miasto dźwięków, że oprócz tego, że możemy to miasto postrzegać wzrokiem, to też wiele można postrzegać słuchem, że odgłosy dzwonów w katedrze, odgłosy tam przejeżdżających samochodów i tak dalej, Też kilka osób podkreśliło, że to bardzo bezpieczne miasto, że kiedyś wracali gdzieś tam bardzo późno z klubu piechotą i bardzo bezpiecznie się tam czuli, nic się im nie dzieje. Wilno jest bezpieczne, warto odwiedzać. Ale co nas najbardziej interesuje, to fakt, iż powstała trasa zwiedzania z szczegółowym przewodnikiem audio, także z jakąś opcją też, zdaje się, dość szczegółowej nawigacji, nie wiem, czy to jest w ramach jakiejś aplikacji mobilnej, czy strony, która pozwala nam zwiedzać północ miasta, chyba też Starówkę. Więc no, gdybyście chcieli zwiedzać Wilno, to warto się tym zainteresować, bo jest trasa zwiedzania przygotowana dla osób z dysfunkcją wzroku. No i ostatnia wiadomość, też z tego biuletynu. Tutaj coś dla osób, które, a jakże, jeżdżą na tandemach. Jeżeli robicie to wyczynowo i chcielibyście się sportowo wykazać, no to jak pewnie wiecie, w przyszłym roku gospodarzem olimpiady jest Francja, jest Paryż. To tam będą odbywały się zawody, zarówno olimpijskie, jak i paraolimpijskie. No a też wymyślono taką inicjatywę, która miałaby zwiększyć świadomość na temat osób z dysfunkcją wzroku w ramach tego, że właśnie Paryż gospodarzy tak ważnym wydarzeniem. I zorganizowany zostanie, otwarty dla wszystkich chętnych z Europy, rajd tandemowy z Lyonu do Paryża. Będzie on trwał 3 dni, od 24 do 27 sierpnia i będzie on okraszony różnymi wydarzeniami właśnie zwiększającymi świadomość. Będą różnego rodzaju spotkania, wystąpienia, koncerty. Nie wiem, czy chyba na trasie tego rajdu. Także można się zgłosić na przyszły rok i taką trasą z Lyonu do Paryża sobie w ramach takiej inicjatywy przejechać. No i to wszystko, jeśli chodzi o wieści ze świata na ten tydzień.
1: Ale nie wszystko, jeżeli chodzi o twoje informacje, Pawle, bo trochę jeszcze tu poopowiadasz i to w kwestiach Tyflo. Zanim jednak to uczynisz, to kilka wiadomości głosowych od Maćka.
4: Cześć wam, ponownie Maciek się kłania nisko. W ogóle, kurczę, co wy mówicie, że wow? To, że jak się do iPada włoży kartę SIM, tudzież w tym momencie zdaje się zainstaluje eSIM-kę, to że nie można wysyłać SMS-ów. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Jeśli tak jest rzeczywiście, to jest trochę paranoja ze strony Apple'a, no bo przecież Apple Watch, który wspiera eSIM, czyli przypomnijmy, nie wymagana jest obecność iPhone'a w jego pobliżu, bo możemy sobie wytruptać na miasto bez tegoż iPhone'a i normalnie, jeśli iPhone jest włączony, możemy normalnie SMS-y wysyłać i odbierać, wykonywać połączenia i je przyjmować, więc to jest dla mnie tym bardziej dziwne, że taki iPad nie może być takim niezależnym urządzeniem, no ale okej, być może tak jest, no w sumie. Ciekawa sprawa. Ja powiem tak, no do tej pory myślałem, że iPad nie dla mnie generalnie, że to jest jednak za duże, dopóki nie zobaczyłem mini. Ale mini też nie kupię. Dlaczego? No dlatego, że jest droższy od tej podstawowej wersji z kolei. Tutaj typowe cebulactwo mi się włącza, mówiąc kolokwialnie, prawda? I no nie, to jest jednak droższe. Zwłaszcza, że mam tego Maca, który jest fajny, malutki, cieniutki, superutki, więc no też nie bardzo. Natomiast gdybym miał rzeczywiście taką potrzebę korzystania z iPada, to na pewno byłby właśnie to iPad mini, dlatego że no rzeczywiście jest takim fajny, malutki, na biurku się fajnie zmieści obok tego komputera gdzieś tam i telefonu. Nawet dla takiego minimalisty, który nie lubi mieć zbyt wielu urządzeń, no rzeczywiście taki iPad mini by ewentualnie mógł jakieś tam swoje zadania spełniać, a od choćby nawet właśnie tego, żeby sobie tak jak ja to mam w swoim zwyczaju nagrywania wiadomości tutaj do was, wziąć sobie iPada w jedną rękę, chodzić sobie po całym pokoju, nagrywać na tym WhatsAppie, prawda, i nie drenowałbym w ten sposób baterii iPhone'a. A przypomnijmy, że WhatsApp za niedługo na iPada również jako aplikacja się pojawi, więc no tym bardziej by to miało swoje zastosowanie. No, gdyby nie ta jego cena, bo to jednak sobie kosztuje sporo drożej niż podstawowy, większy iPad, niestety. No i co, zwłaszcza z eSIM-em, nie? Zwłaszcza z celularem, z łącznością komórkową. No. Więc w sumie ten mini jest całkiem ok. Jeszcze w kolejnej wiadomości nagram pewne sprostowanie odnośnie łączności, ale to, tak mówię, w kolejnej będzie. Tak, odnośnie łączności Maca, iPada i tak dalej, jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne, mówiąc w skrócie, właśnie chciałem troszkę sprostować, bo znaczy, mówię na podstawie jakby doświadczeń użytkownika macOS tak naprawdę, ale przypuszczam, że i na iPadzie to wygląda dokładnie tak samo. Mianowicie, że jeżeli wykonujemy połączenie FaceTime, tudzież wysyłamy bądź odbieramy iMessage, no i właśnie, odbieramy również połączenia FaceTime'a, to niepotrzebny jest tak naprawdę ten iPhone w pobliżu. To jeżeli wysyłamy SMS-y, bądź je odbieramy, wykonujemy slash, odbieramy połączenia telefoniczne, stricte telefoniczne, nie FaceTime, no to wtedy no oczywiście na iPhone jest w pobliżu wymagany i tak dalej, bo bez niego nic nie zrobimy. Natomiast jeśli chodzi o FaceTime, o iMessage, to tak naprawdę wystarczy nam ta sama sieć Wi-Fi, jeżeli... jeżeli rzeczywiście taki iPad nie ma tego połączenia, znaczy tej łączności z łącznością komórkową, no to rzeczywiście trzeba. Natomiast no, ja śmiem przypuszczać, że rzeczywiście na iPadzie wygląda to dokładnie tak samo. Mało tego, no, telefon ładuje się w pokoju. Ja sobie siedzę gdzieś tam daleko na ogródku, a mam to Wi-Fi. To rzeczywiście wszystko dochodzi. Więc tak jak mówię, no tutaj tego połączenia stricte z iPhone'em no, mieć nie musimy, byleby być zalogowanym w tym samym kontem Apple ID na obu urządzeniach, tu czytaj iPhone i iPad, Mac czy jeszcze inne tam urządzenia, no i być połączony z tą samą siecią Wi-Fi. No, FaceTime i iMessage w jedną i drugą stronę ta komunikacja jest możliwa. To tyle.
1: No i to tyle.
4: A właśnie, jeszcze jedna rzecz odnośnie klawiatur zewnętrznych, podpinanych czy to do iPhone'ów, czy to do iPadów, to też gdzieś tam na to trzeba uważać. No bo fajnie, możemy sobie taką klawiaturkę podpiąć, ale niekoniecznie każda aplikacja, każde pole tekstowe, edycyjne, służące do wprowadzania danych, no chce z tym polem współpracować. Niestety, była sobie sytuacja na grupie dostępnej Apple, gdzie jedna z użytkowniczek skarżyła się, że właśnie tam, z którą z aplikacji bankowych już teraz nie pomnę, Millennium chyba nawet, Alior nie, Millennium chyba, nie mogła tam wprowadzać kod przelewu, coś tam, tytułu chyba, jakieś tam miała z tą aplikacją dziwne nieprzyjemności. Natomiast jak jej podpowiedziano, żeby sobie to wpisała kolokwialnie mówiąc z palca, czyli z klawiatury ekranowej iPhone'a, no to wtedy jej magicznie zadziałało i faktycznie problemem niestety okazała się być klawiatura zewnętrzna. Także na to też gdzieś tam trzeba uważać. To też dla tych wszystkich, którzy gdzieś tam no, nie lubią Maca, mają iPada, ja sobie pomyślą, dobra, klawiaturka zewnętrzna załatwi mi sprawę, no to niestety gdzieś tam trzeba też na to mieć wzgląd, na to jakoś tam być tego świadomym, że może coś nieprzyjemnego w zakresie dostępności wystąpić.
1: I to tyle już rzeczywiście, jeżeli chodzi o wiadomości od Maćka. W międzyczasie ja trochę pogrzebałem w sieci i jeżeli chodzi o te przekierowywanie SMS-ów, wysyłanie SMS-ów z iPada, no to ponoć można jakoś właśnie takie ustawić przekierowanie gdzieś tam z naszego iPhone'a, żeby te SMS-y na iPada leciały, natomiast no to będzie z naszego iPhone'a, to nie będzie z tej konkretnej karty SIM, nie będą wysyłane te SMS-y. A że nie mam iPada, no to nie jestem w stanie tego w żaden sposób w praktyce zweryfikować i wszędzie, gdzie by nie wpisać, nie zapytać, czy można wysyłać SMS-y tak prosto z iPada, no to niestety odpowiedź pada, że nie. A szkoda. To teraz...
0: Ja tylko... Aha. Ja tylko jeszcze szybko jedną rzecz, a propos jeszcze właśnie iPada, taka i właśnie niedrenowania baterii iPhone'a, bo mamy właśnie takiego iPada rodzinnego, powiedzmy, właśnie z kartą SIM, więc tutaj no, te doświadczenia z SMS-ami to było wszystko praktyczne. Natomiast jedna rzecz a propos drenowania baterii, właśnie jedna rzecz, która może przemówić do zakupu iPada, to jest bateria. Jeśli komuś się podoba bateria właśnie w iPhone'ie Pro, czy nawet Pro Max, który w ogóle ma jeszcze większą baterię, no to iPad przy sporadycznym używaniu spokojnie nawet może kilka dni bez ładowania wytrzymać. A jeśli go intensywnie używamy, no to myślę, że spokojnie te 20 godzin możemy pociągnąć.
1: No to rzeczywiście to akurat słuszna, Piotrze, uwaga. Dzięki za nią. A teraz nowości. Nowości między innymi, ale i nie tylko, w produktach Delfina. Pawle.
3: Tak, to prawda.
1: Gdzieś ci mikrofon chyba troszkę uciekł.
3: Tak?
1: Ojej. Już wrócił.
3: Dobrze. To dobrze wiedzieć. Tak, Dolphina, czyli Guide Connect i Supernova. No to jeżeli chodzi o Guide Connecta, na razie nie jest to dostępne jeszcze w Polsce, ta aktualizacja 1.26 wersja, ale ma być. I co tam dodano nowego? Dodano wyszukiwarkę ustawień, czyli można w menu ustawień przeszukiwać po prostu ustawienia. Tak, no i nie trzeba chodzić wtedy po menu, wystarczy otworzyć ustawienia i tam jest od razu na początku pole wyszukiwania. Tak. No i opcja podglądu wydruku w edytorze dokumentów. Są też poprawki w zakresie e-maili, powiadomień, mowy, podcastów, wprowadzania głosowego i obsługi stron internetowych. Jest oczywiście cała lista poprawek. Jeżeli ktoś używa Guide Connecta, to może się z tym zapoznać. Natomiast Supernova również w wersji 22.04 otrzymała trochę poprawek i tutaj poprawki dotyczą kompatybilności z najnowszymi wersjami Microsoft 365 i Mozilla Firefoxa, wsparcie dla kamery Stellar PK8 w tych trybach powiększania i wyświetlania dokumentów, w czytniku dokumentów usprawnienia w dopinaniu stron na końcu dokumentów i nowy ekran powitalny, który zawiera wszystkie najważniejsze skróty zarówno w układzie desktopowym, jak i laptopowym. Wstępne wsparcie dla czcionek webowych Web Fonts w Office 365. No i dalej również inne poprawki i usprawnienia. No a już tak poza Dolphinowo, no to mamy też no, po dość długim czasie nową wersję TwistCake'a 0.17.0. I tu mamy dużo, dużo zmian, bo mamy na przykład skakanie po skonfigurowanej ilości elementów, Control Windows Page Up, Page Down w interfejsie niewidzialnym, a Control Page Up i Down w interfejsie widzialnym. Oczywiście w ustawieniach można wybrać, ile to ma być elementów. Jest też opcja eksportu dowolnej zakładki, dowolnego bufora do pliku TXT. Poprawiono ładowanie innych kanałów RSS, jeżeli jeden nie potrafi się załadować. Można odczytywać wiadomości z kanałów RSS, jeżeli nie ma opisu w nich, tego pola description. Dodawanie i usuwanie kanałów RSS nie powinno już zawieszać programu. W buforach domen dodano sortowanie tożsamości. Tak, w Mastodonie, jeżeli publikujemy post, to ustawienia prywatności private zmieniono na followers only, tak żeby to było zgodne z terminologią Mastodona. Poprawiono podglądanie podbitych postów na Mastodonie. Można podczas załączania jakichkolwiek plików, czy zdjęć, czy plików audio, dodać opis alternatywny. Przepisano od nowa odtwarzanie audio na Mastodonie. Tak, odtwarzane są różne zewnętrzne typy, także odtwarzane są filmiki z Mastodona, no więc tutaj to powinno lepiej działać. Jest opcja w dołączaniu audio, żeby nagrać bezpośrednio w Twiskaku jakieś audio, które chcemy wrzucić do Mastodona. I jest opcja też dodana w konfiguracji, żeby nagrywał w stereo, podobnie jak to ma Telegram. W buforze wzmianek poprawiono podglądanie podsumowania danego posta. Spróbowano naprawić ulubione i zakładki. Rzeczywiście mi się dublowały posty, na przykład w tych buforach, to może teraz już tego nie będzie. Można podglądać i głosować w ankietach. I naprawiono błąd prawdopodobnie, gdzie w wiadomościach, jeżeli wiadomości prywatne wysyłaliśmy, to konwersacja cała potrafiła zniknąć i po jakimś czasie dopiero wrócić. I w podglądzie posta trochę kosmetycznych zmian w tym, jak pokazywane są media. I adresy do multimediów hostowanych na Mastodonie są teraz częścią opcji otwórz URL. I podczas streamingu naprawiono odczytywanie automatycznie buforów w Mastodonie. Telegram. Niektóre długotrwający błąd został naprawiony, że niektóre linki nie chciały się otwierać w Telegramie, bo była mowa, żeby potrzebna jest nowa aplikacja, żeby otworzyć linki typu TTPS, czyli to H pierwsze gdzieś uciekało. Naprawiono dołączanie do kanałów z linku zaproszeniowego w Telegramie. I to wszystko, jeśli chodzi o Twiskaka, i też wszystko, jeśli chodzi o moje nowości w programach na ten tydzień.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasz Tyflo Przegląd, bo mamy Tyflo Aktualności za sobą, a mamy jeszcze technikalia. A w technikaliach trochę różnych tematów jest. Na dobry początek, Piotrze, jesteśmy po konferencji...
5: Przepraszam, Michał, czy ty czytałeś moją wiadomość?
1: Nie zauważyłem, ale w takim razie domyślam się, że chciałabyś teraz opowiedzieć
0: o swoim. Tak, ja też właśnie chciałem po prostu zaproponować, że chciałbym koleżance oddać głos najpierw.
5: No to też przed Pawełem ją wysłałam i... Tak się zdziwiłam, czemu nie, ale dobra, bo...
1: To Paulino, w takim razie ty masz tu kilka drobnych różnych informacji, no to słuchamy.
5: Zgadza się. Zaczynamy od listy 20 najbardziej lukratywnych zapytań do Google'a, czyli takich, które Google'owi przynosiły najwięcej pieniędzy od użytkowników. I te pytania... Znaczy, te zapytania są zgromadzone w tygodniu z 21 września 2018 roku, więc już trochę stare, ale jest to jedyna taka nasza opcja, bo tam w ramach jakiegoś procesu Google został zmuszony, nie czytałam o backgroundzie tego, natomiast na samą tą listę się natknęłam. Jest to taka nasza właśnie jedna z chyba niewielu, jak nie jedyna możliwość dowiedzenia się, co Google'owi przynosi najwięcej pieniędzy z nas. No i co tu jest? Pierwsze, co wtedy przynosiło najwięcej pieniędzy, to iPhone 8. Dlaczego? Dlatego, że akurat on wychodził, no i każdy jakiś tam redystrybutor, reseller, nie wiem, dystrybutor akcesoriów, sam Apple chciał być jako pierwszy w wynikach, no i w reklamy sporo inwestował. Później iPhone 8 Plus, później Auto Insurance, czyli ubezpieczenie samochodu. I to jest też taka bardzo schematyczna część, już widzimy teraz, że najczęściej to są rzeczy, które są potrzebne prawie że każdemu, a szuka się najlepszej opcji. I wtedy właśnie reklamodawcy na takie zapytania najbardziej czuwają. Później Car Insurance, czyli prawie że to samo. Cheap Flights, czyli tanie samoloty. Później Car Insurance Quotes, czyli no jakby oferty ubezpieczenia samochodu. Direct TV. Nie wiem w sumie, czy to jest jakaś konkretna telewizja.
1: Tak, to jest taka, online... zdaje się, amerykańska telewizja.
5: Okej. Okay. Kolejna rzecz to online colleges, czyli jakieś uczelnie online, czy no, koleże po prostu online. AT&T. Też nie wiem, co to.
1: Amerykański operator. telekomunikacyjny, tak?
0: Tak, dostawca internetu i telefonów.
5: Następnie mamy Hulu, to jest
0: serwis streamingowy.
5: Streamingowa platforma. Następnie po prostu iPhone, później Uber, później Spectrum, nie wiem co to może być.
0: Kolejny dostawca.
5: Comcast.
1: Kolejny dostawca. Kolejny.
5: Tak. Później Xfinity.
0: To jest chyba Comcasta jakaś usługa, jeśli dobrze pamiętam, więc...
5: Okej. Później Insurance Quotes, czyli znowu to ubezpieczenie się pojawia, ale już nie karty, tylko zwykłe. Free Credit Reports, czyli pewnie coś jak nasz Big, jak nasz raport Big. Cheap Car Insurance, no to znowu tanie ubezpieczenie samochodu. AARP, nie wiem co to może być. No później to już, no LifeLock jest ostatni. No i cóż, taka lista na pewno pomoże jakimś analitykom danych, którzy będą designować swoje reklamy pod to, żeby gdzieś tam wbijać się w ten najbardziej...
1: No to jest bardzo amerykańsko-centryczna.
5: Mhm. Ale też pewnie, chociaż no nie wiem, czy to było dla wszystkich regionów, czy dla samej Ameryki. No cóż, chyba się nie dowiemy. Natomiast kolejna rzecz to jest dosłownie, w sensie nie wiem kiedy ten drugi wyszedł, ale Distal Whisper i Insanely Fast Whisper to są dwie modyfikacje modeli Whispera, które mają podobno sprawić, że będą one, że będzie ten Whisper działał szybciej. Distal Whisper ma premierę dzisiaj i obiecuje, że będzie 6 razy szybszy niż zwykły Whisper, 45% mniejszy
1: i jeszcze tu widzę, że jest ten margines błędu, tak, word error rate, tak, 1%. No ciekawe, czy dla polskiego też, coś czuję, że to się angielskiego tyczy.
5: Właśnie będzie to trzeba sprawdzić. Tomek mówił, że będzie to sprawdzał, ale ja też miałam sprawdzać, no ale nie ukrywam, dzień zaduszny to jest też jednak dzień, który się spędza z rodziną, więc gdzieś tam Distal Whisper przeszedł na dalszy plan.
1: A czy natomiast to działa na CPU, GPU, czy na jednym i drugim, tak z ciekawości?
5: Znaczy to jest tylko model, a to w jaki, w ramach czego go użyjemy, to już jest inna rzecz, bo na przykład ja sobie planuję ten model wrzucić do aplikacji Whisper CPP, którą Dawid skompilował.
1: A, rozumiem. W ten sposób to
5: wrzucić
1: jest.
5: Wrzucić sobie go na CPU, ale no podejrzewam, że można byłoby go też gdzieś tam na GPU wrzucić w ramach jakiejś innej apki.
1: A to też ja sobie też to potestuję.
5: Tak bardzo nie znam na Whisperach, ale w sensie, no bo nie znam się, bo nie potrzebuję jej jakoś niesamowicie. Ale po prostu podrzucam, bo wiem, że są fani i że w niektórych apkach da się to podmieniać. Nie wiem, jak jest z basem, nie wiem, jak jest z tym audio hijackiem. Pewnie z audio hijackiem jest jeszcze mniej konfigurowalnie niż z basem. Ale no po prostu sygnalizuje. Natomiast ten Insanely Insanely Fast Whisper mówi, że będzie w stanie w 10 minut, jeszcze sprawdzę. Że w mniej niż 10 minut będzie w stanie przetworzyć 5 godzin audio. Tylko, że no co? No to jest przecież zależne od tego, jak nasze zasoby są dostępne i jak to wszystko
1: i
5: wygląda.
1: I na jakim modelu oczywiście.
5: Na
1: też.
5: Jakim modelu. No i cóż, obydwa te modele mają swoje kolaby też na GitHubach podane, więc można się bawić na kolabach, tylko że wtedy porównanie nie będzie takie mega trafne, dlatego że za każdym razem, jak otwieramy nową sesję kolaba, to losują nam się nowe jakieś urządzenia i nie zawsze te urządzenia są ze sobą zbieżne parametrami. No ale jeżeli ktoś na przykład potrzebuje jakąś jedną konkretną rzecz szybko przebezpierować, no to te kolaby są, można sprawdzić, który po prostu działa sprawniej, szybciej i na przykład stabilniej i tak dalej. No, no po prostu sygnalizuje, że jest nowa zabawka Whispero podobna. Kolejna rzecz to jest konferencja Positive Technologies 2023, która będzie w Poznaniu 24 teraz listopada. I w ogóle ciekawostka taka nasza z niewidomym akcentem, bo na niej gościem specjalnym będzie Michał Zegon. Natomiast no, czyli taki niewidomy programista z Krakowa, jeżeli ktoś nie zna. Natomiast no, ma ona dwie części. Pierwsza część jest online, druga jest offline i ta część, za tą część offline trzeba zapłacić tam ponad 300 zł, ale ja mówię właśnie tylko o tej online, bo według mnie wydaje ona się dość obiecująca. Jest 7 równoległych ścieżek tematycznych. W sumie nie wiem, czy czytać ich opisy, bo sobie tutaj wynotowałam je, ale generalnie z nazwy tych to jest AI/data, czyli sztuczna inteligencja i dane, architecture by GLS, czyli architektura rozwiązań biblioteki i wzorce projektowe, analytics/big data, czyli analiza i no jakby no big data, no tego się nie tłumaczy na polski. DevOps, security, czyli bezpieczeństwo, agile, czyli podejście zwinne do zarządzania projektami i Scrum, czyli podejście Scrum do zarządzania projektami. I cóż, no i na tej stronie, którą tam wrzuciłam w komentarzu w linku, jest no, możliwość przejrzenia sobie programów tych po szczególnych ścieżek. Możemy sobie po prostu bez zobowiązań wejść najpierw na coś z jednej, potem na coś z kolejnej. Nie wiem, jak będzie z nagrywaniem tego, dlatego też będę się musiała dowiedzieć, albo po prostu wyjdzie w pełni. Natomiast sygnalizuję, bo widziałam tam parę ciekawych projektów, na które sama też będę bardzo chciała się wybrać. Oczywiście wirtualnie, bo no jednak ta część offline nie jest dla mnie aż na tyle wartościowa, żeby te ponad 300 zł wydawać. Kolejna rzecz to jest...
1: A to od razu zapytam, a gdzie będzie Michał? Na tej online'owej będzie można posłuchać jakiejś jego prelekcji?
5: Właśnie będzie offline, jako gość specjalny, ale jakby to też zależy trochę od tego, bo oni mówią, że to jest online, ale jest też możliwe, że to jest hybryda i właśnie Michał chciałby się dowiedzieć tego, żeby to sprecyzować. Nie podejrzewam, że jeżeli to będzie jakoś, w sensie, jeżeli to nie będzie zwykły stream, a będzie się można wypowiedzieć, no to on też gdzieś tam będzie się wokół tego kręcił w tym dniu, więc będzie można go może i złapać też na tych online'ach. Kolejna rzecz, no to jest wirtualne muzeum internetu. Projekt się nazywa Internet Artifacts i to jest taka strona, na której no mamy właśnie takie trochę muzeum internetu. Na przykład tam jest pierwszy mail ze spamem, pierwsze użycie emotikon, no i takie bardzo historyczne anegdotki na temat tego, kiedy coś powstało w internecie i z jakim tłem historycznym. Fajna taka stronka, żeby sobie uświadomić, jak to było i od kiedy już to mamy w naszej rzeczywistości nieodłączne od tego, co się dzieje na co dzień. Kolejna rzecz to jest Audio Writer i to jest usługa do... Oni mówią, że zapisywania myśli, ale to nie jest myśl, tylko strumień świadomości. Ja to tak doprecyzowałam. No generalnie chodzi o to, że mówimy sobie coś, bo mamy jakiś pomysł i mówimy do tego Audio Writera, a on jakby w zależności od tego, jaki wybierzemy tryb, w sensie ton wypowiedzi, która ma być, no to on będzie to przepisywał na taki ton, jaki określiliśmy. Mówią, że wspierają tam ponad 15 języków, ale nie doczytałam się do samej listy języków, a też nie mam zbytnio jak tego przetestować, bo to jest chyba tylko na Maca. No w każdym razie po prostu działa to tak, że mamy Whispera, który przewhisperowywuje to, co mówimy. Później jest OpenAI z czatem GPT, który ma to wszystko pozmieniać wedle naszych kryteriów tego tonu i typu tekstu. To, co jest ciekawe, no to jest to, że musimy swój klucz API mieć, a sama usługa też kosztuje $15 na miesiąc, więc no tak w sumie jakbyśmy mieli sam klucz kupować tylko pod AudioWriter, no to by nas troszkę słonawo wyszło, jeśli chodzi o cenę. I ostatni mój news to jest rzecz na temat Snapdragona, Qualcomm Snapdragona 8 generacji trzeciej. To jest procesor mobilny, który ma zadebiutować między innymi w najnowszym Samsungu Galaxy. I on w sumie przynosi dla nas z najważniejszych rzeczy dwie. Znaczy, no nie wiem, czy z najważniejszych, ale ja tak myślę, że najbardziej przełomowe. Bo z jednej strony mamy Snapdragon Sound, czyli coś, co ma wywrócić do góry nogami przesyłanie audio bezprzewodowe, bo to jest coś ponoć dużo lepszego niż Bluetooth, dlatego że nie będzie wykorzystywało zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi do tego, żeby obniżyć drastycznie opóźnienie. Tam jest 48 milisekund? Czy coś pokręciłam, ale nie wiem, bo tutaj wrzuciłam dużo linków i nie mam jak szybko tego sprawdzić, natomiast jest to gdzieś tam na pewno w tych informacjach. Po drugie ma wykluczyć taką dużą stratność tego dźwięku, bo dane będą przechodziły po Wi-Fi, więc po prostu będzie to dużo ładniej brzmiało ponoć. A trzecia rzecz to jest taka, że nie będziemy tracili tak szybko zasięgu i będziemy mogli sobie przechodzić z pokoju do pokoju na słuchawkach i mieć cały czas audio, niezależnie od tego, czy znajdziemy się tutaj, czy zaraz za ścianą, gdzie już zacznie nam przerywać, jak to bywa w tradycyjnym Bluetoothie. No czekam, chociaż podejrzewam, że dla mnie personalnie to era Snapdragon Sound się otworzy bardzo, ale to bardzo późno, dlatego że ja sobie umiłowałam słuchawki zawieszane na uszach, a słuchawek zawieszanych na uszach nawet z Bluetoothem jakimś lepszym, z Aptixem, zbytnio nie ma, a co dopiero z tym Snapdragonem, szczególnie, że wtedy trzeba byłoby jeszcze się wyposażyć w odpowiedni obsługujący to telefon. Chociaż to, co jest obiecujące, to jeszcze to, że bateria ma dłużej wytrzymywać. No i jeżeli wtedy wszystkie te obietnice zostałyby spełnione, to mogłabym się przerzucać na ten interfejs, bo na ten moment dla mnie tak personalnie, ja oczywiście nie zniechęcam do Bluetootha, ale dla mnie co kabel to kabel, no bo jednak jak cały dzień gdzieś tam jadę i mam studia, a potem wracam do domu i w sumie albo trzeba nawigację, albo jakiś rozkład jazdy, albo nawet po prostu YouTube'a, żeby się nie nudzić w autobusie. I te słuchawki miałyby mi paść, albo miałyby mi, nie wiem, opóźniać cały czas na przykład echo pisania, czy echo, jakby w sensie, czy komunikaty, które dostaję z komputera, no to przecież przez cały dzień by się człowiek zamęczył. No a to brzmi jednak obiecująco, no ale zobaczymy, jak to będzie w praktyce, no bo w sumie też wcześniej wspominaliśmy o tym, że Qualcomm coś chce z tym zrobić, ale zaraz już mamy trochę bardziej konkretów, więcej konkretów. Natomiast druga rzecz, którą przyniesie ta generacja trzecia, to jest naszpikowanie trochę zasobami, które będą potrzebne do odpalania szeroko pojętej sztucznej inteligencji. jakieś lokalne modele byśmy mogli na telefonach odpalać, czy też jeżeli byśmy pracowali na czymś związanym ze sztuczną inteligencją, to ma to przebiegać szybciej. No, oni głównie mówią o jakimś tam usuwaniu teł ze zdjęć, jakiejś edycji zdjęć i tak dalej, no głównie zdjęcia, jakieś filmy, ale podejrzewam, że te zasoby będą mogły być zagospodarowane na jakieś inne procesy. No ale to będziemy się sukcesywnie przekonywać.
1: Okej, okay. I jak rozumiem, Paulino, to wszystko od ciebie.
5: Tak, to ode mnie wszystko i ja już się będę żegnać z państwem, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Trzymaj się.
5: No.

niestety o 8 czasu wschodniej strefy czasowej, więc to było u nas bodajże druga w nocy, więc no jestem zagorzałym fanem Apple'a, ale nie aż tak, żeby zrywać noc, żeby to oglądać, po prostu sobie później doczytałem, co zostało zaprezentowane, a co zostało zaprezentowane, no tutaj było skupione to wszystko wyłącznie na Macach, jak konkretnie na nowej linii procesorów, którą Apple wypuściło. Oczywiście to jest kontynuacja ich procesorów z serii Apple Silicon. Z tym, że tym razem od razu zostały wypuszczone wszystkie trzy wersje tego procesora. Wersja M3, M3 Pro i M3 Max. Jak można się spodziewać, no to są po prostu coraz szybsze, coraz bardziej wypasione wersje tego układu. Zaczynając od... Też oczywiście pojawił się nowy sprzęt, ale o tym powiem na końcu, bo jeśli chodzi o zmiany w tym sprzęcie, to akurat one nie były aż tak duże generalnie. Zaczynając od procesora M3, no to jego układ rdzeni się jakoś nie zmienił. To jest 8-rdzeniowy procesor, mamy 4 rdzenie wydajne i 4 rdzenie energooszczędne, no ale oczywiście te rdzenie przyspieszyły. W ogóle te wszystkie układy są stworzone w nowej 3-nanometrowej technologii tworzenia. Tam mają, nie pamiętam już ile miliardów tranzystorów, no więcej niż poprzednie modele, no dzięki czemu też się mniej grzeją, są bardziej energooszczędne, bardziej wydajne. No co tutaj można powiedzieć, no ten procesor M3 ogólnie rdzenie wydajnościowe są o 30% szybsze niż M1, a rdzenie energooszczędne szybsze o 50%. W porównaniu do M2, no to tam ta różnica będzie mniejsza, to jest jakieś około 20%, więc no tutaj widać, że rok w rok te procesory generalnie przyspieszają, stają się coraz bardziej energooszczędne. Zresztą też nowy MacBook Pro, który ma ten procesor M3, no to nam może nawet zaoferować ponad 20 godzin działania na baterii, więc to są już naprawdę imponujące osiągi. Procesor, karta graficzna GPU w tym procesorze M3 jest na tej samej bazie stworzony co GPU w iPhone'ie, w procesorze A17 Pro, czyli tym, który jest właśnie w iPhone 15 Pro. Jak wtedy wspominaliśmy, no to jest duży skok wydajnościowy. Pojawiły się w nim technologie tak jak ray tracing, czyli symulowanie tego, jak światło się odbija od różnych powierzchni. To jest ostatnio taki trend w kartach graficznych, to jest coś, czego gracze coraz bardziej oczekują. Jest dynamiczne kaszowanie pamięci, jakoś system może umiejętnie lepiej zarządzać tą pamięcią, tak że kilka aplikacji, kilka zadań może karta graficzna jednocześnie wykonywać, ta pamięć jest jakoś lepiej zarządzana. Mamy też sprzętowe dekodowanie kodeku AV1, więc no to jest znów jakieś serwisy streamingowe, które z tego kodeku korzystają, to się może nam przydać, dzięki temu też po prostu będzie mniej energii gdzieś tam zużywać. Ta karta graficzna jest o 65% szybsza niż M1, więc tutaj też w porównaniu do M2 to też będzie jakiś skok 20-30%. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie tutaj są takie po prostu zmiany wydajnościowe. Jeśli chodzi o M3 Pro, tutaj mamy taką ciekawą sytuację, bo zmienił się troszeczkę układ dostępnych rdzeni w porównaniu do procesora M2, bo tutaj też mamy, to jest jednostka, która ma 12 rdzeni, ale tak, w M2 Pro było to 8 rdzeni wydajnościowych i 4 rdzenie energooszczędne, no i tak mieliśmy te 12 rdzeni rozłożone. W przypadku M3 Pro układ jest po 6. 6 energooszczędnych i 6 wydajnościowych rdzeni. Jaki to będzie miało wpływ na wydajność? No oczywiście te wszystkie rdzenie pewnie będą bardziej wydajne, tak samo jak to zresztą było w przypadku zwykłego M3. Czy to będzie miało jakiś negatywny wpływ na niektóre zastosowania tego komputera? Trudno mi powiedzieć, że też nie ma wyników tych procesorów. Ludzie dopiero te Maci gdzieś dostają do testów. One już są dostępne w sprzedaży, więc pewnie za jakiś czas to się okaże. Może być tak, że w niektórych przypadkach N2 będzie szybszy, ale generalnie ono te procesory raczej przyspieszają. Tutaj właśnie te rdzenie wydajnościowe pewnie tak jak w przypadku zwykłego M3 też są o 50% szybsze w porównaniu do M1 czy M2 Pro, więc może w ten sposób po prostu ta różnica zostanie nadrobiona.
Mamy też więcej pamięci RAM w zestawie. To jest taka ciekawa rzecz, nigdy nie spotkałem.

0: spotkałem się z komputerem z taką konfiguracją, bo procesor M3 Pro możemy minimalnie teraz dostać w konfiguracji z 18 GB RAM-u, a nie 16. I maksymalnie też jest to podobnie, zamiast 32, tak jak to było kiedyś, no to maksymalnie możemy w przypadku M3 Pro dostać 36 GB pamięci RAM-u. Co ciekawe, tutaj przepustowość transferu w tej pamięci też się minimalnie zmniejszyła, bo w M2 Pro to było 200 GB na sekundę, tutaj jest 150, no ale tutaj doszedł ten caching, o którym mówiłem wcześniej, więc może tutaj też Apple stwierdziło, że to nie jest problem, można w ten sposób możemy to nadrobić. No te rdzenie są właśnie szybsze, więc no myślę, że to wyjdzie. Natomiast w M3 Max już tutaj takich sytuacji nie ma, więc może po prostu chcą namówić ludzi, żeby jednak te Maxy kupowali, nie wiem. Bo tutaj mamy po prostu ogólnie więcej rdzeni. M2 Max miał 12 rdzeni wydajnościowych i 4 energooszczędne, więc to było 16-rdzeniowy procesor. A nie, przepraszam bardzo, tutaj jest tak, tutaj mamy właśnie 12 rdzeni wydajnościowych i 4 energooszczędne, a w M2 Max było o 4 rdzenie wydajnościowe mniej, więc tutaj mamy 4 rdzenie dodatkowe. Tutaj też mamy zwiększoną pamięć, mamy minimalnie 36 giga pamięci RAM-u, a nie 32, a maksymalnie 128, a nie 96, więc jak ktoś potrzebuje więcej RAM-u, to generalnie tutaj jest tego RAM-u więcej i tutaj z tego co wiem, prędkość, przepustowość tego RAM-u jest taka sama jak w M2 Max, więc tutaj nie ma problemu i tutaj już mieliśmy wyniki tego procesora i tutaj trzeba przyznać, że ten procesor jest naprawdę imponujący, bo oto ten procesor M3 Max dostał praktycznie takie same wyniki, tam o kilka punktów procentowych, tam kilka punktów był benchmark Geekbench, no tam nie wiem, o 10 czy tam 20 punktów mniej dostał niż procesor M2 Ultra. A procesor Ultra, no to są tak jakby dwa układy M2 Max połączone ze sobą, więc ten procesor naprawdę w porównaniu do poprzedniego roku znacznie przyspieszył. Wiadomo, pewnie za jakiś czas pokaże się procesor M3 Ultra, który będzie jeszcze lepszy, to pewnie będą znów dwa M3 Maxy połączone w jeden, no ale to pokazuje, przynajmniej jeśli chodzi o ten procesor Max, no tutaj faktycznie ten skok wydajnościowy jest widoczny i jest on naprawdę duży. I co są te nowe procesory? No a do czego te procesory zostały włożone? No do MacBooków generalnie. Są MacBooki Pro. MacBooki Pro z procesorami M3 Pro i M3 Max no, wyglądają generalnie tak samo jak te z procesorami M2 Pro i Max. Tutaj nic się zewnętrznie nie zmieniło. Mamy taki sam ekran, takie same głośniki, które są naprawdę bardzo dobre. Taki sam mikrofon. Natomiast zmieniło się dosyć znacznie sytuacja, jeśli chodzi o, powiedzmy, tego podstawowego MacBooka Pro, który to był 13-calowy MacBook Pro, który miał ekran stworzony w starszej technologii. No, te MacBooki miały właśnie procesor M1 i M2 i one jeszcze miały bardzo stary, no starszy układ klawiatury, który jeszcze miał touchbara. Teraz ten model został tak jakby usunięty i pojawił się MacBook Pro z procesorem M3, taki najbardziej podstawowy, ale on już ma cali 14, a nie 13, więc tutaj mamy taki sam ekran jak w tych lepszych modelach, on ma mniejsze ramki, on generalnie wielkościowo jest bardzo podobny, ale po prostu ten ekran może zajmować więcej miejsca, więc wyświetla więcej rzeczy. Nie ma touchbara, więc jak ktoś chciał właśnie MacBooka Pro takiego bardziej podstawowego bez touchbara, no to już można. Też ma lepsze głośniki w porównaniu do tego starszego MacBooka Pro z procesorem M1 i M2. No natomiast ma też dużo lepszy wyświetlacz, no natomiast co za tym idzie, niestety też cena poszła do góry i teraz nie pamiętam, w Polsce ona chyba zaczyna się od 800 zł chyba? Czy szybko zobaczę, żeby tutaj nie skłamać? Może ktoś tutaj szybciej tę informację znajdzie, no mniej więcej Tak, dokładnie. 8 tysięcy, no prawie 9 tysięcy złotych, więc no tutaj ta cena troszkę poszła do góry, natomiast jeszcze jest cały czas oczywiście dostępny MacBook Air, który na razie procesora M3 nie dostał, ale pewnie za jakiś czas przypuszczam, że dostanie. Został jeszcze odświeżony iMac, czyli to jest no, taki proces, komputer stacjonarny z wbudowanym ekranem. Jakiś czas temu Apple wypuściło 24-calowego iMaca z procesorem M1, no i on właśnie po prostu został odświeżony z procesorem M3, no a poza tym nic się w tym iMacu nie zmieniło, ekran, tutaj inne komponenty są takie jak były. No więc taka była konferencja, szybka, faktycznie strasznie szybka, mamy faktycznie szybsze procesory, no i no,
1: i szybciej pozostało. Gotówka z portfeli nam będzie wyciekać.
0: Dokładnie.
1: Tymczasem Maciek do nas jeszcze nagrał wiadomości i posłuchajmy, co ma do powiedzenia.
2: Ja jeszcze szybciutko na minutkę, nawet może mniej odnośnie iPadów. No, to dobrze, że to Michale wyjaśniłeś odnośnie SMS-ów. No cóż, trzeba to będzie jakoś przełknąć, przyjąć. I SMS-y owszem, iPhone w pobliżu, natomiast tak jak mówiłem, iMessages nie, tylko ta sieć Wi-Fi, to samo konto Apple ID i powinno wszystko śmigać. Na to, żeby było takie rozróżnienie, rozgraniczenie, zwłaszcza, że to wszystko w jednej aplikacji wiadomości się odbywa, prawda, więc i iMessages i SMS-y. SMS-y w iPhone w pobliżu, jeżeli w ogóle. A chyba zdaje się, że tak, chyba zdaje się, że moja mama tak w ten sposób też wysyła. Natomiast iMessages w tej samej sieci Wi-Fi, czy... A tutaj się nie wypowiem, czy przy połączeniu komórkowym też, jeśli chodzi stricte o no, dostęp do internetu, prawda? Natomiast to, co jeszcze mnie w iPadzie tak no, trochę razi, mając doświadczenia z iPhone'em, no to kurczę, brak tych wibracji, brak w ogóle jakiejkolwiek haptyki, no nie, nawigujemy sobie z VoiceOver'em, na iPhone jesteśmy przyzwyczajeni do właśnie do tych doznań haptycznych, natomiast na iPadzie nie. No i właśnie, bo jak ja sobie tak tego iPada mini testowałem wreszcie właśnie w sklepie iMat w Krakowie, a bardzo też polecam, bo obsługa bardzo sympatyczna, to zwłaszcza te nowe iPady Mini Air, ich nie wiem, czy podstawowe też już, które nie mają tego przycisku Home, no trzeba się posiłkować tymi gestami, nie? Gestami znanymi też już z iPhone'ów, z Face ID, prawda, przeciągnięć od krawędzi dolnej do górnej, no w tym wypadku poziomej dolnej do gdzieś tam środka ekranu, jeśli chodzi o iPada. Natomiast, no właśnie, dźwięki są jakieś takie cichsze, a nie ma tych doznań haptycznych, nie? Więc nie do końca też wiem, kiedy, czy ten gest się udał, czy nie. To tak sobie, jak sobie testowałem. Jak jest cicho, jeszcze tak, no ale jednak jak jest trochę głośniej, no to już jest większy problem. Na iPhone'ie nawet jak jestem sobie w jakimś większym tłumie, powiedzmy, nie? To, no to ta haptyka jednak dużo daje. A w iPadzie tego niestety nie mamy. Tak samo te powiadomienia, dźwięki powiadomień, przychodzące powiadomienia. Jak sobie wyciszymy, to nie dostajemy totalnie nic, no poza gdzieś tam komunikatem voiceover ewentualnie. Natomiast no nie ma wibracji na iPadzie, nie? A z kolei jak dźwięki mamy włączone i tych powiadomień mamy non stop dużo, a czegoś sobie słuchamy, coś sobie oglądamy, no to złagodzenie dźwięku się włącza i zero przyjemności z oglądania z kolei, więc no to takie... Troszkę ten iPad jest moim zdaniem problematyczny mimo wszystko. Chociaż ta bateria rzeczywiście może gdzieś tam przemawiać na duży plus. Jeśli chodzi o tą Apple'ową konferencję, tak generalnie od pierwszej w nocy, strasznie szybko, jak wspomniałeś Piotrze, no od pierwszej rzeczywiście tam, no pierwszej jeden chyba, w każdym razie do pierwszej 35, 7, coś takiego, no króciutko, szybciutko, w miarę konkretniutko powiedzmy, ja oglądałem z przerwami, akurat wcześniej tam sobie coś oglądałem, jakieś tam rzeczy na VOD, no i potem jak tam zaczęli się rozwodzić nad tymi szczegółami technicznymi z punktu widzenia inżynierii, powiedzmy, no to stwierdziłem, że strasznie przynudzają i wróciłem sobie do oglądania tego, co wcześniej z powodu konferencji przerwałem, potem wróciłem tylko na chwilę i rzeczywiście był koniec. Więc tak, konferencja bardzo krótko. No, jeszcze może jakby to była XIX naszego czasu polskiego, to może rzeczywiście nawet to przynudzanie inżynieryjne trochę się przyczyniło do, nie wiem, jakiegokolwiek treningu angielskiego, a tak, no to wiecie, pierwsza w nocy jednak to zdecydowanie nie taka godzina na bełkot techniczny. No, myślałem, że będzie dłużej, a to tak właśnie, strasznie szybko. I tak.
1: Dzięki Maćku za te wiadomości, a teraz kolejne wieści. Wieści o dwóch firmach, które chcą od nas pieniądze, bo zarówno Google, czy teraz Alphabet oni się nazywają, jak i Meta. No to oni zarówno jedni, jak i drudzy, jedni to będą chcieli więcej, a inni będą chcieli w ogóle.
0: Tak, ale cel jest taki sam, żeby reklam się pospieć.
1: Dokładnie.
0: No bo też zacznijmy od tego, że no właśnie YouTube ostatnio zaczął coraz bardziej agresywnie walczyć z adblockami. Jeśli korzystacie z YouTube'a, może się spotkaliście z tym, zwłaszcza na komputerze, że ludzie zaczęli różne komunikaty dostawać. Generalnie no, są blokady. Na początku to są ostrzeżenia, tam po kilku ostrzeżeniach po prostu możliwość oglądania filmów jest nam blokowana. Natomiast rozszerzenia blokujące reklamy, zwłaszcza tutaj taka chyba najlepsza, to jest uBlock Origin na Firefoxie, zwłaszcza no, radzi sobie z tym najlepiej, no ale generalnie wszyscy producenci rozszerzeń starają się nadrabiać. Tu, z tego co czytałem, to się zmienia tam codziennie, są jakieś nowe skrypty wprowadzane i muszą być szybko aktualizacje wypuszczane, żeby z tym nadążyć. No taką mamy sytuację kotka i myszki. Wszystko to, żeby zachęcić ludzi, żeby wykupić sobie abonament YouTube Premium, który no właśnie usuwa nam reklamy, od razu dostajemy w pakiecie YouTube Music. Niestety nie da się zakupić samego YouTube'a bez tego, a szkoda. Były w niektórych krajach testy takiego planu, natomiast zrezygnowano z nich kilka tygodni temu. Do Polski to niestety nigdy nie trafiło. Daje nam to też na przykład odtwarzanie w tle na urządzeniach mobilnych, więc no poniekąd jeśli ktoś słucha dużo YouTube'a, no to jest wart tego. Ja na przykład to sobie wykupiłem jeszcze zanim to się zaczęło, no głównie przez aplikację na iOS-a. Natomiast w tym samym czasie YouTube zrobiło coś, co no, na pewno nie zachęca tak do zakupienia tego abonamentu, bo zaczęło podnosić ceny. No i w przeciwieństwie na przykład do Disneya, który to ogłosił z miesięcznym wyprzedzeniem, jeszcze tam wyrzucał banery typu ostatnia szansa, jeszcze możesz kupić sobie w starej cenie. No tutaj po prostu od 1 listopada ceny zostały zmienione, więc jeśli ktoś teraz się zarejestruje, to zapłaci nowe ceny, a pozostali użytkownicy zapłacą je od stycznia przyszłego roku, więc jeśli już macie ten pakiet wykupiony, no to jeszcze jakiś czas będziecie z niego mogli w starej cenie korzystać. Jakie to są zmiany? Najbardziej to czują osoby, które mają wykupiony pakiet rodzinny, który nam daje dostęp na kilku kontach, bo to wcześniej było 36 zł, teraz to jest 47, to są tam 46,99, ale po prostu zaokrągliłem, no, czyli tutaj mamy 11 zł różnicy. Pakiety indywidualne, no to różnica jest trochę mniejsza, no ale tam jakaś różnica jest, no bo to jest 26 zł, a kiedyś było 24, a pakiet studencki to jest teraz 15 zł, a kiedyś było 13. No więc jeśli korzystacie z Arbloka i macie z tym problemem, albo zastanawialiście się nad wykupieniem YouTube'a Premium, no to teraz po prostu tak wyglądają nowe ceny. W międzyczasie Meta, czyli właśnie firma, która no, założyła takie bardzo popularne serwisy jak Facebook i Instagram, bo na razie o tych tutaj serwisach mowa, też wprowadziła płatny pakiet, żeby usunąć reklamy tylko w Unii Europejskiej, żeby dostosować się do przepisów. Nadal możemy korzystać z tych serwisów za darmo i cały czas gdzieś mamy preferencje dotyczące reklam, możemy zdecydować, czy firma ma nas śledzić, czy nie, w jakim stopniu. No pewnie nawet jak wszystko powłączamy, to tam mimo wszystko jakieś dane o nas zbierają. Więc jeśli naprawdę chcemy pozbyć się wszystkich reklam, no to
1: czyli
0: od
1: tak
0: listopada...
1: średnio co czwartego, co piątego postu na fejsie.
0: No właśnie. To od listopada możemy wykupić sobie abonament, żeby reklam się pozbyć. Pozbyć, przepraszam. Ile on kosztuje? W przeglądarce to jest koszt około 10 euro, czyli jakieś 45 zł. A jeśli zrobimy to z poziomu aplikacji mobilnej, niezależnie czy to jest Android czy iOS, no to już zapłacimy euro 13, no bo wiadomo, tutaj zarówno Apple i Google naliczają sobie prowizję, a Meta ją po prostu przełożyła na nas, więc no chyba lepiej, jeśli ktoś chce sobie to wykupić, to po prostu wykupić sobie to w przeglądarce ze strony, a później to w aplikacji też zacznie działać. To będzie działało zarówno na naszym głównym koncie i na innych kontach, które mamy połączone. Natomiast od lutego za takie dodatkowe konta będzie trzeba dopłacać. Dokładnie nie wiem, o co chodzi. To chyba nie chodzi o zarządzanie stron, czy to właśnie o strony chodzi.
1: Szczerze mówiąc nie wiem, ale to nie wydaje mi się. To...
0: No nie, nic nie wiem, o jakie powiązane
1: chociaż, wiesz,
0: konta tu
1: chociaż
0: chodzi.
1: Teraz, chociaż teraz jako strona to też masz swoją jakby oś i możesz tam oglądać różne rzeczy, więc może, ale to czy naprawdę ktoś przegląda Facebooka jako strona? Dziwne by
0: nie
1: to
0: wiem.
1: Było.
0: Nie wiem, może tu chodzi o coś innego. Mniej więcej jeśli o takie konta chodzi, no to od marca 2024 roku za takie dodatkowe konta będziemy musieli dopłacać od 6 do 8 euro, czyli różnica tam około 27 do 36 zł. No mniej więcej tutaj nam taką możliwość zaoferowała firma Meta.
1: Ja powiem szczerze, z YouTube'a to ciężko by mi już było zrezygnować z premium.
0: Mi też.
1: Na Facebooka nawet nie będę się kusił, żeby to przetestować, bo się też tego obawiam. Chociaż akurat powiem szczerze, te reklamy facebookowe, mnie one aż tak bardzo nie irytują. Natomiast to, co było na YouTubie i jak to wyglądało, to po prostu no tego bez adblocka, a na iOSie, no to z aplikacji to ciężko było te reklamy blokować, no to po prostu to się nie dało. Nie dało się YouTube'a oglądać, zwłaszcza jeżeli ktoś ma taki tryb, że włącza sobie gdzieś tam filmy na YouTubie do snu. Jakieś coś tam sobie odpalamy i żeby nam się po prostu usypiało. Te reklamy były tak głośne i tak często się pojawiały, było to tak irytujące, że naprawdę no tego, z tego się już po prostu no korzystać nie dało.
0: Strzeliłeś dokładnie w moje zastosowanie i faktycznie to, te reklamy zawsze były parę decybeli głośne, głośniejsze jeszcze to było na głośniku zewnętrznym, więc no tam często była głośna muzyka, jakieś efekty dźwiękowe, co fajnie wybudzało tak.
1: No nie, także tu, no ale dajcie znać, czy na przykład chcecie sobie przetestować Face'a bez reklam, bo to ciekawe. Może ktoś się skusi. Dobrze, to w takim razie teraz kolejna informacja. Informacja o czymś, co pozwoli nam wyjrzeć przez czyjeś okno. Tak to, Pawle, wpisałeś.
3: Tak, Windows Swap, czyli no, strona internetowa windows-swap.com. Na którą wchodzimy. Ja teraz sobie na nią wejdę. I tu zdaje się, jeżeli dobrze rozumiem, jak to działa, ludzie wystawiają swoje takie live streamy. Coś jak to z Locusonus, które kiedyś podawałem. Tylko Locusonus się bardziej skupia. Oczywiście znajdzie się tam parę osób, które tam prywatnie od siebie z ogródka puszczają streama. Ale tam bardziej jakby jest akcent położony na miejsca publiczne, jakieś parki przyrody i rezerwaty przyrody i tak dalej. No a tu autentycznie jest slogan Windows Swap, Watch Windows Around the World. No dobrze, no to mamy tu przycisk Open a new window somewhere in the world. Otwórz nowe okno gdzieś na świecie. No to gdzieś. To gdzieś. Strona nie jest wybitnie dostępna. To znaczy, da się z niej korzystać, ale no ani nagłówków żadnych, ani nic. Jakieś elementy klikalne odpalają w ogóle odtwarzanie. I teraz ja nacisnę. O, i słyszę. Jakiś powiew. Znaczy, jakieś tło słyszę. Ciężko mi je określić. Chyba jest. No nic się tam nie dzieje, gdziekolwiek jestem. Dostałem też informację, że za $5 miesięcznie. O, zaczęła skrzypieć jakaś podłoga. Dostanę dostęp do całego konta, gdzie są jakieś playlisty, gdzie można sobie po prostu przeglądać listę w ogóle tych okien. O, tu jakiś samochód przejeżdża. I w ogóle przeglądać całą listę tych wszystkich, a nie tylko otwierać sobie jakieś losowe. No, ale w wersji darmowej losowe możemy jak najbardziej otwierać. I gdzie ja teraz jestem? Altenburg, Germany, czyli w Niemczech jesteśmy. No i jesteśmy sobie w Niemczech i tu jakieś odgłosy się dzieją.
1: Pewnie oczywiście to bardzo zależy od tego, kto jakim sprzętem streamuje, bo to też pewnie wygląda
3: różnie. To prawda. Natomiast zastanawiam się, próbuję dokopać się do informacji, gdzie to jest hostowane, czy to jest jakiś YouTube, czy to jest jakieś Vimeo, czy z czego jest brany ten stream w ogóle. No załadujmy sobie jeszcze jedno. Nie, bo to są raczej dobre, ten dźwięk jest raczej dobry, takie fajne stereo. O. A.
4: Jest rzeczywiście pokazane Leo Snowyear's Window i to jest jakaś ramka, która jest osadzona. Aha, ja to otwarłem teraz. O, Czeliabinsk, Rosja akurat. No, okej. No i w ten sposób pokazana jest tu też data i godzina. No więc można, że tak powiem, odpalać sobie te okienka i sobie po prostu podsłuchiwać, co tam u ludzi słychać, którzy coś tam chcą nam pokazać. No więc jak lubicie sobie włączać takie ambienty, jak lubicie sobie wyobrazić, że gdzieś się przemieszczacie, że podróżujecie, no to polecam, bo to jest kolejna strona, z której można oprócz LocuSound i Radio Apori sobie skorzystać.
1: A wszystko to na przykład można nagrać audio hijackiem i nie tylko nagrać, bo mamy nową funkcję w audio hijacku.
0: Tak, mamy nową funkcję. Funkcja, która, no właśnie, to jest, jak widać, to jest narzędzie, które, no właśnie, pozwala na nagrywanie dźwięku nie tylko. Jak ktoś jest zainteresowany, dowiedzie się jeszcze więcej, to odsyłam do podcastu, który nagrałem o tej aplikacji. No i właśnie dodano kolejną rzecz, którą można tym hijackiem zrobić. No to jest aplikacja, która faktycznie gdzieś może nam zebrać dźwięk w systemie macOS z dowolnego miejsca, z mikrofonu, z jakiejś aplikacji, no i coś z tym dźwiękiem zrobić. Nagrać, wysłać na jakiś inny serwis, po prostu otworzyć nam na słuchawkach tam z różnymi efektami, może podgłośnić, ściszyć. No, a teraz też potrafi nam w czasie rzeczywistym zrobić transkrypcję. Używając narzędzia Whisper, które, jak wiecie, jest już naprawdę, no to jest bardzo fajne narzędzie, bardzo sprawdzone, zresztą no, tyfle podcasty też są transkrybowane Whisperem, no więc możemy sobie na naszym Macu bez wysyłania tego na jakiś inny serwis w czasie rzeczywistym sobie jakiś taki transkrypt stworzyć, no albo właśnie czegoś, co my nagrywamy, może przeprowadzamy z jakąś osobą wywiad, albo może włączyliśmy sobie jakiś film na YouTubie, czy gdzieś, który musielibyśmy przetłumaczyć, czy jakąś inną rzecz. No i z prostego możemy sobie taki klocek właśnie transcribe w najnowszej wersji hijacka dodać do naszej sesji. No i on nam po prostu tą transkrypcję stworzy. Oczywiście możemy sobie kilka rzeczy skonfigurować. Możemy zdecydować, jakim modelem ma być to tłumaczone. W aplikacji jest oczywiście taki mniejszy model wbudowany, natomiast w ustawieniach tego klocka można pobrać sobie model duży, który ma 3 giga, więc przypuszczam, że to jest ten model large, więc no tutaj z polskim powinien sobie bez większych problemów poradzić, wiadomo, tylko on nam będzie trochę pamięci zużywał podczas pracy. Tutaj producent też zaleca, żeby raczej z tego modelu korzystać na procesorach Apple Silicon, więc jak ktoś ma starszego Maca z Intelem, no to lepiej to po prostu zrobić no właśnie na jakimś procesorze M1, M2 czy nawet właśnie M3. Możemy też sobie zdecydować, gdzie ten plik ma być zapisany. I nawet zdecydować, jakim formacie ma być ten transkrypt. Oczywiście można czas dać. No i co ciekawe, też możemy podać nazwę osoby, która mówi. Bo co ciekawe, ten klocek jest na tyle mądry, że jeśli podłączymy do niego kilka źródeł, na przykład no jednym źródłem będzie nasz mikrofon, a drugim źródłem będzie jakaś aplikacja VoIP, bo powiedzmy przeprowadzamy wywiad z jakąś osobą i chcemy go sobie transkrypować. Jeśli ponazywamy te klocki, no to nam aplikacja fajnie podzieli ten transkrypt na mówców i to będzie bardzo fajnie wszystko widoczne, no i to wszystko po prostu no, będzie się działo automatycznie. Producent mówi, że ta funkcja to jest na razie wersja beta, są jeszcze rzeczy, które chcą zoptymalizować, tam nie widziałem na przykład opcji, żeby konkretnie ustalić język. No Whisper potrafi ten język wykrywać i Nie ma co większego problemu generalnie, no ale jakby ktoś chciał właśnie jakiś język konkretnie wymusić, bo jest jakaś sytuacja, że coś nie działa tak, jak powinno, no to no fajnie byłoby, jakby to się dało ustalić. No natomiast poza tym działa całkiem fajnie. No dobrze, że tutaj jest ten większy model dostępny, no bo zwłaszcza dla innych języków niż angielski, no fajnie jakieś inne modele mieć. Chwilę to miałem okazję przetestować przed audycją, no i po prostu, generalnie to po prostu działa, nic zaraz, nic ująć.
1: To w takim razie, zanim przejdziemy do ostatniej wiadomości z naszego dzisiejszego spisu tematów, posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi Maćka.
2: Odnośnie tej całej subskrypcji w Mecie, czyli Facebook i Instagram, to wydaje mi się, że właśnie no pozbywamy się reklam. Natomiast tak czy inaczej, chyba w świetle tych przepisów unijnych, reklamy spersonalizowane chyba tak czy inaczej nie będą mogły być do nas kierowane. To się w międzyczasie gdzieś tam aktualizowało, już nie pamiętam, gdzie ja to czytałem, czy na MacRumors, czy na iCulture. W każdym bądź razie, że ponoć, tak czy inaczej, znaczy reklamy mogą być, owszem, ale że tak czy inaczej one nie mogą być spersonalizowane w tym darmowym planie. I co jeszcze warto dodać? Podobno użytkownicy niepełnoletni nie będą w ogóle mieli reklam. Będą mieli nadal konto darmowe, nie będą obarczeni jakąkolwiek subskrypcją, natomiast oni nie będą w ogóle mieli żadnych ponoć jakichkolwiek właśnie reklam od tego tam 6 listopada, któregoś tam listopada. No w każdym bądź razie, no chyba teraz jest większa, że tak powiem, motywacja, żeby jednak się rejestrować jako niepełnoletni, prawda, pełnoletni i naciągać rodziców na tak zwaną subskrypcję, jeżeli chcemy się tych reklam jakkolwiek pozbyć, bo tu przynajmniej będzie korzyść, że tak, ty Michał wspomniałeś, średnio co piątego postu, tak średnio posta i tak nie będzie.
1: I ja gdzieś czytałem właśnie, że użytkownicy niepełnoletni nie będą mogli z tej funkcji skorzystać, a nie, ja tego tak nie zrozumiałem, że po prostu nie będą dostawali reklam.
0: No pewnie jakieś treści sponsorowane pewnie będą.
1: Ja to właśnie odebrałem tak, że oni będą jeszcze w gorszej sytuacji, bo nie będą mogli w ogóle sobie tego wykupić w żaden sposób, no ale...
0: Może nie zobaczą wszystkich reklam, ale coś na pewno zobaczą.
1: No ciekawe, bo jeżeli to będzie tak, jak ty, Maćku, mówisz, to ja już widzę za chwilę lifehacka. Chcesz mieć Facebooka bez reklam, załóż sobie nowe konto i zarejestruj się jako tam nastolatek. Tak? Przez najbliższych parę lat nie będziesz miał.
4: Właśnie, a to jest mało praktyczne chyba, bo trzeba by zmieniać te konta co kilka lat i tam przepokrywać znajomych.
1: Dokładnie.
4: To chyba nie jest takie rozwiązanie, na które wiele osób by się zgodziło.
0: Ale by Facebook zaczął ludziom dawać prezenty na 18, no nie reklamy dostajesz w prezencie.
4: To już znaczy, że zaczyna się dorosłość.
1: Tak jest i że trzeba płacić albo po prostu swoim kontem, albo swoją kartą. To już zależy, kto czym chce płacić. Jak to mówią, nie ma darmowych obiadów. I teraz właśnie przechodzimy do tematu ostatniego, tematu też związanego z finansami, konkretnie z danymi rachunków bankowych. To jest ta cała usługa tak zwanego open bankingu, że jeden bank może się do drugiego połączyć i w interfejsie tego banku możemy wyświetlać sobie dane z innego konta. Na podobnej zasadzie działa portfel Apple na razie na Wyspach.
4: Tak, na razie na Wyspach Brytyjskich jak najbardziej, bo tam Apple początkiem roku wykupiło pewną firmę finansową i na podstawie właśnie umów z tą firmą rozpoczęła się współpraca z kilkoma bankami. Na pewno jest Barclays, na pewno jest Starling, który też się okazuje, że jest taki bank w Wielkiej Brytanii, to nie tylko internet od Elona. I Monzo to taki fintech, który trochę przed Revolutem wszedł na rynek i jeszcze któryś tam bank. I się okazuje, że Apple wprowadził taką możliwość, że właśnie można do portfela Apple podłączyć sobie nasze konto bankowe. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że możemy sobie w każdej chwili przez portfel Apple podejrzeć stan naszego konta oraz historię transakcji, nawet tych, których nie dokonywaliśmy Apple Pay. No, Apple zapewnia, że przez ich serwery nic nie idzie, żadne nasze dane, to się wszystko odbywa na zasadzie transparentnej bezpośrednio od banku, w którym jesteśmy, do aplikacji Portfel. Czy zastosowania jakieś to będzie miało, oprócz tego, że już w znajomym interfejsie Portfela będziemy mogli to podglądać? No nie wiem, może ktoś nie lubi instalować aplikacji bankowych, a może tutaj takie pierwsze zastosowanie, jakie mi do głowy przychodzi, no to zegarek, że będziemy mieli na zegarku jakby podgląd, ile mamy w tym momencie na koncie, może jakiś widget z tego się będzie dało zrobić, nie wiem, ale też podgląd transakcji, jakie się działy właśnie na zegarku. Może też na Macu, na pewno też na Macu. Także no to mi przychodzi do głowy, więc taka ciekawostka na koniec. W ogóle Apple powoli zaczyna do Europy nieśmiało wchodzić z Tap to Pay, czyli zrobieniem sobie terminala SoftPOS-a z iPhone'a. Już gdzieś w Holandii siłą jakiegoś fintechu to odpalił przy współpracy z Worldline'em i także w Ukrainie ponoć już jako terminal Apple ma zacząć działać, więc no może i za jakiś czas
1: czekamy na nas.
4: Wtedy byłby dostępny SoftPOS.
1: Tak, i to by było rzeczywiście coś, a kiedy to będzie, no to zobaczymy. Też w ogóle Apple mówi się, że tam buduje na potęgę serwery i że w iOS 18 ma być wprowadzone, mają być wprowadzone jakieś rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, dość mocno bazujące na telefonach i na urządzeniach użytkownika, bo oni chcą pójść tą drogą, że nie wszystko będzie wysyłane do chmury. Pewne rzeczy będą lokalnie rozwiązywane. No, zobaczymy, jak to będzie i zobaczymy, co z tego będzie dostępne w Polsce, bo już gdzieś widziałem takie komentarze o tej mitycznej Siri, która w końcu mogłaby się pojawić po polsku. No, zobaczymy, czy prędzej Apple zmieni nazwę swojego asystenta, czy prędzej dostaniemy go po polsku. Słuchajcie, króciutka wiadomość od Bartka jeszcze nam się tu pojawiła.
5: Cześć, tu jeszcze raz Bartek. Orientujecie się może, czy w YouTubie można odtwarzać wideo podczas zablokowanego ekranu? Przyznam się, że przeszukałem całe ustawienia i nie znalazłem takiej opcji, ale może gdzieś to jest ukryte.
0: Bartku, jeśli masz premium, to tak.
1: Bartku, jak zapłacisz, to tak, to możesz.
0: Jak zapłacisz, to po prostu tak jest. To chyba się tam wyłączyć, ale z tego co pamiętam, to się po prostu automatycznie domyślnie włącza.
1: Dokładnie, więc tak to wygląda, musisz sobie po prostu wykupić płatnego YouTube'a, no i wtedy będziesz sobie mógł na zablokowanym ekranie odtwarzać i naprawdę, no to jest coś, co, powtórzę, ciężko by mi było już z tego zrezygnować po jakimś czasie. A tak w ogóle, to taka ciekawostka a propos YouTube'a. Ja wiem, że niewielu użytkowników to będzie dotyczyło, ale jak macie konto G Suite, to nie możecie wykupić YouTube'a w tej opcji rodzinnej.
4: O.
1: Tylko na Gmaila można sobie wykupić YouTube'a działającego w ten sposób. A jak mamy G Suite'a, to no to niestety, ale trzeba się, można tylko dla siebie wykupić.
4: Ja wiem, że w G Suite'ie były kiedyś też problemy z asystentem Google, że to trzeba było jakoś osobno aktywować coś tam. Więc to ludzie z głośnikami mieli potem problemy. No to jest ciężki korzek do zgryzienia.
1: No to prawda. To prawda. Czasem jakieś takie ograniczenia są, a podejrzewam, że będzie ich więcej i coraz więcej w związku z tym, że no Google chyba bardzo, ale to bardzo chce, żeby ludzie przestali korzystać z tego G Suite'a w wersji Legacy. A jeszcze to cały czas jest i jest to bezpłatne, jeżeli ktoś nie wykorzystuje tego komercyjnie, a po prostu chce mieć podpiętą skrzynkę pod własną domenę. I takim to akcentem kończymy 207 wydanie Tyflo Przeglądu. Jeszcze widzę na Facebooku, to już jakiś czas temu, Dawid nam napisał, że jego telefon, jego Blindshell po aktualizacji ma się dobrze, jest zadowolony.
4: O,
1: no to
4: super.
1: Się cieszymy. Pozdrawiamy cię, Dawidzie, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy z nami tu do piątku wytrzymali, bo już mamy
4: piątek, piąteczek, piątunio.
1: Tak, mamy 4 minuty
4: TGIF.
1: Mamy 4 minuty po północy i kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Za tydzień słyszymy się już standardowo w środę.
4: A czy można jeszcze chwilę coś tam?
0: Ja też coś będę miał.
1: Okej.
4: Bo 4 godziny minęły.
1: Dobra.
4: I jeżeli 4 godziny minęły, to ja poproszę może o udostępnianie ekranu.
1: Już możesz. Proszę cię bardzo. Tak.
4: To fajnie. To ja się tylko przygotuję.
0: To ja może w międzyczasie powiem, co chciałem powiedzieć. Mam dwa bardzo szybkie, drobne newsy. Po pierwsze, pojawiła się dzisiaj informacja na Mastodonie, że za parę tygodni pojawią się syntezatory CerProc na iOS-a, więc jeśli ktoś na przykład lubi głos pole. Polski, pole, tak, to...
1: Są tacy? Może...
0: Nie wiem, nie. No ale zresztą też mają inne języki, więc jak ktoś będzie chciał coś innego sobie potestować, no to będzie taka możliwość. A druga szybka informacja do WhatsAppa na Windowsie, właśnie tej aplikacji UWP, będziemy mogli teraz się zalogować już tym nowym systemem przez wpisanie kodu zamiast skanowania kodu QR, więc myślę, że to wiele osób ucieszy. Jeszcze czekamy na wersję na Maca, no ale przynajmniej to już jest właśnie na tej wersji webowej, no i teraz też zostało to dodane do aplikacji na Windows.
1: Potwierdzam, ostatnio tak się właśnie logowałem.
4: Oj, super. No ja mi też taki artykuł mignął gdzieś na jednej z grupek. To ja dwa szybkie, krótkie newsy. Freedom Scientific Archivispero założyło kanał WhatsAppowy do JOS-a, gdzie będą wrzucane wszystkie nowości a propos JOS-a. I jeżeli pamiętacie, że kiedyś w Austrii powstały takie buty dla niewidomych do nawigacji, takie przyczepiane do naszych butów, takie InnoMake to się nazywało, InnoMake Shoes czy InnoShoes. Bardzo to było medialne, było to na wielu wystawach, w tym chyba też na Reha for the Blind. No, to firma upadła, to tak tylko przekazuję.
1: To tylko buty zostały, bo już no. ta sztuczna no, tak. inteligencja gdzieś tam działająca, to podejrzewam, że niedługo podziała.
4: No, chyba nie. No i dźwięczek na koniec, dźwięczek jak dźwięczek, ale to takie z serii kto pamięta, albo kto ogarnia.
6: No? Rozpoczęto udostępnianie dźwięku z komputera alert. Udostępniasz dźwięk swojego komputera okno. Zatrzymaj udostępnianie przycisk.
1: Embrolla?
4: Tak, zgadza się. Jakby ktoś chciał sobie zrobić taki retro experience. Nie, to tak jak Michale, co będzie gorsze, to czy pola Cereprokow?
1: Wiesz co... Ech, nie wiem, naprawdę. To... Bardzo trudne pytanie mi zadajesz, jeszcze zważywszy na porę.
4: Czy to jest Milena Linuxowa, czy to jest inny głos?
1: Nie. Embrolla to była, zdaje się, to był chyba w ogóle efekt podłożenia głosu. To była pierwsza synteza wykonana przez Dominikę Oliwier.
0: Nie poznałem.
4: Agatę, czyli Agata. Nie, Agata. To jest głos Agaty, Dominika Oliwier. Skansoftowej, czy też niuansowej. Nie, no dlaczego w ogóle ta Embrolla się tutaj pojawiła? No bo jest jeszcze jedna nowa wtyczka do NVDA dostępna w sklepie NVDA, eSpeak with Embrolla. I tak jak eSpeak domyślnie w wersji na SAPI 5 tą Embrollę wspiera, tak, NVDA-owski no nie, więc pewien Brazylijczyk stworzył wtyczkę, bo ponoć w Brazylii dość dużą popularnością cieszą się głosy Embrolla, bo one były używane w screenreaderach brazylijskich i w programach typu DOSVOX. Tutaj DOSVOX, ty Piotrze chyba bardziej kojarzysz, nie?
0: Tak, to jest takie, tak.
4: Klango jakby?
0: No to jest jakieś środowisko, które no właśnie zaczynało swój żywot w czasach DOS-a. To też w ogóle ciekawa historia, jak to powstało, no ale mniej więcej to jest takie właśnie środowisko, które miało swój klient e-mail, swoją przeglądarkę, jakieś różne gry, coś do IRC-a, manager plików. No to się dało na pendrive'ie skopiować na przykład i mieć cały komputer, no właściwie wszędzie. Znam osoby z Brazylii, które no w tym programie 90% swojego życia spędzało w latach 2000, więc no faktycznie. I on miał też swój tak. jakiś czytnik ekranu też prosty.
4: To jakby więc... kogoś ciekawiło na przykład, jak brzmi taki brazylijski syntezator z Voxa.
6: Zmień głos. Lista rozwijana Polish. Portuga, Romania, Persia, Persia, Punjab, Papiamy, Polish. Polish minus.
0: Portuga, Persia, Persia, Punjab, Polish, Portugal. Może spróbuj na B. Jako
1: Brazylia. Ale to przypadkiem właśnie nie Portugal?
4: O. Nie portugalska, to była Portugalia europejska. Okay, to mamy.
7: Brazil Rola 1. Predikuskie. Słuchacie Grita OTP. Głos. Lista chuzuj, że na Brazil nie Rola 1 zujnie te otyże.
8: Brazil nie Rola 3. Predikuskie. Słuchacie Grita OTP. Podikreki z Zibikuskie poli niboru nie ustnaki zujnie OTK. Predikus. Lista chuzuj, że na Brazil nie Rola 3 zujnie te otyże.
9: Brazil nie Rola 4. Predikuskie. Słuchacie Grita OTP. Podikreki z Zibikuskie poli predglus.
8: Brazil. Brazil nie Rola 2. Predikuskie. Słuchacie Grita OTP. Głos. Portugal.
4: Tak, i to były głosy, które domyślnie przyszły z tym pluginem, no też...
8: Synchole, Sloma, Slomi, Serbi, Svesłachi, Spać.
10: Spanisz nie wybrola uno. Predkosk, Suak, Trintal, P.
4: Tu mam hiszpańskie głosy.
8: Hello, Spanisz nie wybrola nos. Predkosk, Suak, Trintal, P. Hello,
9: Spanisz nie wybrola tres. Predkosk, Suak, Trintal, P. Hello,
11: Spanisz nie wybrola cuatro. Predkosk.
1: Widać, że było to robione w czasach, kiedy mikrofony no nie były.
4: Tak, tak, to prawda. Najlepsze. Oto mam jeszcze meksykański, hiszpański.
8: Venezuela
5: i Mebrola 1.
4: O, i wenezuelski, hiszpański.
5: Predkosk. Suak 30 alpy.
4: No i to
9: udostępniasz dźwięk.
4: Tak, i to w zasadzie tyle. Ja jestem ciekaw, czy pod tym mi się uda uruchomić głos, nie wiem, czy pamiętacie głos z wirtualnej Polski.
1: Speak.
4: Speak, przez i, speak.
1: Speak, dokładnie.
4: Który działał z komunikatorem WP Kontakt, później rzeczywiście speak, on też działał z wtyczką gadacz w Power GG, jeżeli ktoś używał. To jest też Embrola, bo grzebałem w bebechach tego, natomiast nie udało mi się tego uruchomić, bo to jeszcze chyba się opiera o jakiś tam customowy serwer, więc nie mam pojęcia, czy mi się to uda, ale... Spróbuję. Jeżeli by się miało udać, to wam na następny raz puszczę, jak to brzmiało kiedyś z WP, ale nie, zobaczymy. No, a do Zvoxa to pamiętajcie, bo na następnym PubQuizie na pewno się pojawi pytanie o brazylijskie środowisko dostępu komputera dla niewidomych w latach 2000.
1: A tymczasem jeszcze dwie wiadomości od Maćka.
4: Okej.
1: Tak, ta audycja się never ending program. Dobrze, zobaczmy, co Maciek do nas jeszcze ciekawego nagrał.
12: No cóż, jeśli macie YouTube'a, chcecie sobie skorzystać chociaż w tej wersji darmowej, chociaż z tego, że nie wiem, słuchacie sobie tam czegoś, oglądacie, a chcecie wyjść sobie z tej aplikacji YouTube i coś tam robić, no to picture in picture, obraz w obrazie dostępny jest, to znaczy nie bezpośrednio u nas, cały czas to w USA się niby testuje, niby to jest, no więc jeżeli się człowiek przełączy na Amerykę za pośrednictwem VPN-a, no to normalnie będzie sobie można było, no właśnie, korzystać z tej funkcji picture in picture. Ja to testowałem, rzeczywiście działa. U nas w Polsce nie, w Europie nigdzie nie, w Ameryce tak. A kanały to się również pojawiły na Messengerze, tak swoją drogą. No, jedna firma, jedna stajnia, Meta, WhatsApp, Messenger. No, więc i są i kanały. Ciekaw jestem, czy ktoś z was jakkolwiek się tym bawił i czy to jest tak samo dostępne jak pisanie obecnie wiadomości, czy raczej, no właśnie, jak komunikacja stricte na Messengerze, czy jednak z kanałami jest troszkę lepiej.
1: No mnie jakoś fakt obecny, jak działa Messenger, to nie zachęca do eksplorowania.
4: Ja tam patrzyłem trochę do tego interfejsu, ale jakoś nie umiałem tam się odnaleźć. W sensie ani znaleźć sobie jakiegoś kanału, ani stworzyć. Jakiś taki dziwny ten interfejs, nie wiem. Może za mało czasu poświęciłem.
1: Może, a może z czasem po prostu będzie lepiej i tym życzeniem żegnamy się z wami już tak naprawdę w dzisiejszym 207. Tyflo Przeglądzie. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz, Paulina Gajoch i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy i do usłyszenia. Za niecały tydzień. Słuchajcie, w środę się słyszymy.
4: Tak.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się.
4: Do usłyszenia.
1: Pa.
13: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
14: Na naszych zegarach minęła 19. Witam serdecznie do Tyflo Radio. Słuchajcie nas na www.tyflopodcast.net. Nasz telefon 123 834 835 834 835. Ja nazywam się Robert Łabęcki. Za reżyserskim pulpitem albo za konsoletą, tak najlepiej powiedzieć, Tomasz Bilecki. No i mój gość Kamil Żak. Dzień dobry panom.
15: Witam.
14: Dzisiaj porozmawiamy o dyskach twardych, w tym o dyskach SSD. oczywiście też, ale o dyskach twardych, co, że tak powiem, w tym świadku piszczy. Aktywny samorząd zbliża się, że tak powiem, wielkimi krokami rozstrzygnięcia w tym programie, więc warto wiedzieć na przykład, z jakim dyskiem kupić komputer, tak czy inaczej. Warto wiedzieć też na przykład, na co zwrócić uwagę, czy warto kupić dysk SSD. Zanim przejdziemy do naszego programu, chwila muzyki.
1: Z chwilą muzyki będzie mały problem, przynajmniej chwilowo.
14: Chwilą muzyki będzie problem, więc w takim razie przejdźmy jednak do rzeczy. Ja chciałem to troszkę inaczej rozwiązać, ale skoro mamy problem, to zacznijmy może od pytania do Kamila. Co możemy w tej chwili spotkać na rynku, jeśli chodzi o dyski twarde, zwykłe? A ja potem powiem, co możemy spotkać na rynku, jeśli chodzi o dyski SSD.
15: Znaczy, o dyski twarde, zwykłe. Nie opłaca się w tej chwili kupować w ogóle mniejszych dysków niż...
14: Ponieważ?
15: Zupełnie. Różnica większego dysku za złotówkę jest opłacalne przy większym dysku. To znaczy, oczywiście nie polecam na przykład WD Caviar Black 4 TB, który tam kosztuje około 1000 zł, bo to szybki i wydajny dysk i bardzo pojemny, ale zbyt drogi. Ale najbardziej, co w tej chwili polecam, to są dyski 1 i 2 TB z serii Blue albo Black do jakiejś tam, powiedzmy, pracy pod system, chociaż uważam to w ogóle za zbyt duży dysk pod system. Ale i polecam też dyski Caviar Green pod archiwizację danych. Co tu jeszcze można powiedzieć?
14: Może ja usystematyzuję. Jakie firmy w tej chwili się liczą na rynku, jeśli chodzi o dyski, o twarde dyski HD, takie zwykłe?
15: Znaczy, liczą się Seagate głównie i WD, tak na masowym rynku, gdzie trafiają najczęściej do komputerów. Są oczywiście jeszcze inne, ja szczerze mówiąc średnio, bo tam będzie, nie ma za ciekawej reputacji, bo się często ich dyski psuły, aczkolwiek teraz chyba trochę odrabiają te straty, mimo dyski WD są troszeczkę droższe, to jest kwestia tam kilkunastu złotych różnicy, a ostatnio często właśnie można było na forach przeczytać, że komuś się rozwalił dysk Seagate i tak dalej, więc się najczęściej kupuje WD. Nie wiem, jak jest właśnie z Hitachi i innymi tego typu dyskami, bo ja miałem z tymi głównie dwiema firmami do czynienia.
1: Tak, ja tutaj
14: znaczy
1: też mogę...
14: fakty... Tak, tak?
1: Tak, ja tutaj a propos Seagate'ów mogę w całej rozciągłości potwierdzić, ponieważ miałem kilka dysków Seagate'a do tej pory. Głównie w płuc, wszystkie te dyski już mi padły. Mam teraz w tej chwili się przerzucam całkowicie na firmę WD i ta firma, jak na razie przynajmniej, jest ok. No ale jak wiadomo, no.
15: Ja tak mam dokładnie, mam dokładnie to samo w tej chwili. Mam jeden Seagate, którego używam na dane, bo dostałem go po prostu z serwisu, ale nie mam na
14: właśnie Seagate ma dobrą wymianę dysku. Wymianę.
15: Tak, trochę problem na początku, ponieważ strona jest chyba przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego na polski i czytając wymagania dotyczące pakowania, można się troszeczkę przerazić, ale spokojnie przyjmują standardowo opakowane dyski w folii antystatycznej, a reszta jest bez znaczenia, byle to po prostu nie latało w środku w pudełku jak kamień wrzucony w kartonie, ale to jest chyba oczywiste dla wszystkich.
14: Wiadomo, tam pisze nam, tam, przepraszam, jest napisane, że trzeba zapakować w folię, żeby ktoś nie myślał, bo myśmy też mieli taką zagwozdkę, no jaka to pianka grubości 5 cm? O co tu
15: to
14: chodzi?
15: To jest za pianka,
14: czy stropian, czy co? No to się jednak okazało, że chodzi o gąbkę po prostu, ale bez gąbki też poszło i też wymienili.
15: Tak, oczywiście.
14: Bo nie dało się, prawda, inaczej. Więc tak jest z Seagate'em. Generalnie Samsung, Seagate wykupił Samsunga i w tej chwili Seagate i WD. Natomiast też można spotkać śladowe ilości, właśnie Hitachi, Toshiba. Można spotkać śladowe ilości. Także tutaj chciałbym też powiedzieć, jeśli chodzi o SSD, dyski SSD, to można tutaj spotkać już więcej producentów. Aha, jeszcze z dysków przenośnych Adata, a to przenośne. Natomiast z dysków SSD, może ja powiem, co to jest to SSD. SSD oznacza nie mniej, nie więcej, tylko Solid State Drive albo Solid State Disk. Dlaczego tak to nazwano? Nazwano to tak dlatego, że w tym dysku nie ma części ruchomych.
16: w ogóle. Ten dysk oparty jest na pamięciach flash i na tak zwanym kontrolu. Opinie są bardzo różne, dlatego że wszystko zależy od oprogramowania, jakie jest w ten dysk wrzucone. Tak? Albo jest to platforma IndieLink, która, że tak powiem, za którą odpowiedzialny jest, bo ją głównie wdraża firma OCZ albo OCZ popularny. No i te dyski już są troszkę droższe. Jeśli chodzi o SSD-ki, to jeszcze można powiedzieć, że tutaj producentów jest multum, dużo więcej, mamy większy wybór, bo mamy, co prawda nie mamy Seagate'a, ale mamy Samsunga w innym wcieleniu. Tak, polski Goodram, dyski z serii Thunder, polecam, wcale nie są takie złe i są w dosyć przystępnej cenie. Jest Kingston i dyski HyperX. I, że tak powiem pokrótce, jak taki SSD wygląda. Taki SSD wygląda jak mniej więcej paczka papierosów. Tak obrazowo powiem. W środku jak to flash. Te dyski jednocześnie są tanie, tak jak dyski MLC. Tanie.
17: Może w ogóle wyjaśnimy, o co chodzi z tymi MLC, z ilościami zapisów w ogóle, dlatego że
15: dokładnie,
17: dyski, bo dyski talerzowe. Taką jakby główną cechą dysków talerzowych jest to, że na dyskach talerzowych kręci się talerz, taki kawał metalu.
16: Albo powiedzmy. Talerze.
17: Albo talerze, no teraz talerze.
16: Talerze, to raczej są talerze.
17: Tak, dzisiaj są w zasadzie talerze.
16: Jest X, Y,
17: tak,
16: w zależności od dysku.
17: Ale generalnie rzecz biorąc są talerze, które się kręcą. Jest głowica, która to zapisuje trochę tak jak na kasecie, czyli to jest zapis magnetyczny. Jest druga głowica, która to sobie potem odczytuje. I teraz... wadą jest, no, że to jest tam zepsuć. Od wstrząsu, od czegoś. Coś tam może się złamać. No bo było, nie było, to przez cały czas się kręci z jakąś tam prędkością tych iluś tam tysięcy obrotów na minutę, w związku z czym no, ten dysk jakby pracuje.
16: Tak jest.
17: To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że w związku z tym, że ten dysk się kręci i głowica ma dostęp do jakichś danych, które są dostępne po przeciwległej stronie jakby dysku twardego, dopiero w momencie, kiedy ten dysk się przekręci. W związku z czym
16: trwa.
17: Natomiast w dyskach SSD, czyli opartych na technologii flash, ten dostęp jest znacznie szybszy. W momencie, kiedy ten dostęp w takich dyskach talerzowych to jest rzędu kilkunastu milisekund, to oczywiście wydaje się bardzo małymi wartościami. Natomiast w momencie, kiedy na przykład chcemy, nie wiem, skopiować 3000 plików gdzieś tam i do każdego
15: malutkich
17: będzie kilka...
15: plików do tego,
17: tak, malutkich
15: to
17: plików po kilkanaście kilobajtów, no co sumarycznie daje nam na przykład 40 mega. Natomiast w momencie, kiedy czas od skopiowania od jakby no między jakby dostępnym do każdego z tych plików to będzie te kilkanaście milisekund, no to kilkanaście milisekund razy 1000 to jest kwestia rzędu kilkunastu dodatkowych sekund, co w tym momencie jest dosyć sporo, dlatego że skopiowałem 30 mega na dysku takim talerzowym tak po prostu bez żadnych jakichś tam problemów, no to jest kwestia 2 sekund, więc tam nagle się nam no bardzo wydłuża
16: diametralnie czas zmniejsza. Poza tym dostęp do danych jest równomierny z każdej części dysku. To jest ważne. Tego dysku się nie defragmentuje.
17: Tak, znaczy dysku SSD się nie defragmentuje. Dokładnie. Dlatego, że tutaj nie ma czegoś takiego, że dane są porozrzucane po dysku i głowica musi gdzieś tam latać i tych danych szukać, bo flash to jest flash i flash ma wszędzie dostęp dokładnie taki sam i ten dostęp to jest kilka mikrosekund, to jest w ogóle to są w ogóle jakieś kilkaset razy w ogóle krótsze te czasy dostępu.
15: Wartości niewyobrażalne sobie dla nas w ogóle w czasie, jak to
17: ale,
15: się dzieje.
17: Wszystko ma swoje ale, bo dyski SSD mają jedną podstawową wadę.
16: Ceny.
17: Dwie wady, tak. Cena to jest pierwsza wada. Natomiast druga wada to jest ilość cykli zapisu, przepraszam, jaki ten dysk może znieść. To znaczy chodzi
16: wytrzymać.
17: O to. Wytrzymać. To znaczy chodzi o to. Jest sobie. Pamięć flash składa się z takich komórek. i w tych komórkach może być zapisana jakaś tam wartość. Czyli kawałeczek maluteńki pliku, najmniejszy w ogóle jaki jest tylko możliwy, jeden bit, albo teraz próbują więcej zapisywać. I teraz ilość modyfikacji tej jednej komórki w pamięci flash jest ograniczona do kilku tysięcy razy, w związku z czym w momencie, kiedy byśmy mieli taki dysk i byśmy na nim cały czas coś nowego zmieniali, zapisywali i by to tak trwało ciągle w nieskończoność, no to się może zapisać, no dosyć szybko ten dysk nagle może się stać, że coś się tak wyrażę, tylko do szczytu, bo nagle wszystkie te dane zostaną już, wszystkie te cykle zapisu zostaną wyczerpane. Inna rzecz, że w takim normalnym użytkowaniu to nie nastąpi tak szybko.
15: To znaczy i tak i nie, dlatego że jeżeli zostawisz włączone

0: wyłącza, to znaczy pojawia się ostrzeżenie. Jeśli chodzi o Superfetch i Prefetch, to wyłącza. Superfetch i Prefetch to są właśnie takie te opcje rejestru. Ja nie będę się wgłębiał, bo to już są wyższe rzeczy takie. Myśmy zaczęli tłumaczyć o Superfetch i Prefetch i o tych przechowywaniach wszystkich, to tak jak nie wiem, czy by ktoś was coś rozumiał.
1: Odeszlibyśmy od tematu.
2: Tak, ale tak, podsumowując, po prostu... w kilku słowach. Na dyski SSD... Aha, jeszcze nie powiedziałem o tym, że dyski SSD są praktycznie rzecz biorąc bezgłośne i mniej energii zdecydowanie biorą niż
0: takie. I się tak nie grzeją.
2: I się tak nie grzeją, jak w związku dyski. Z tym, bo tam nie ma nic mechanicznego. I teraz tak.
0: Dlatego
2: tak,
0: są solid state.
2: W trzech słowach dosłownie zalety i wady dysków SSD. System
1: czyli
2: wchodzi
1: tak,
2: na nich zauważalnie szybciej.
0: Oczywiście.
2: Szybsze jest kopiowanie plików, są ciche, energooszczędne. Wady. Cena, wada to jest taka, że one mogą mieć jakąś ograniczoną żywotność ze względu na ten czas, na tą ilość cykli jeszcze tu zapisu.
1: No co jeszcze jest wadą? Mała ilość, mała pojemność przy nawet dużej cenie. To nawet nie chodzi o samą cenę, tylko w ogóle o pojemności tych dysków, bo większego niż chyba tam, ile tam było?
2: 500 giga, nie wiem.
1: 750 giga.
0: Nie, większego niż 1 terabajt nie znajdzie na razie.
2: No i ciężko nawet 1 terabajt.
0: 480 giga to już jest 1500 zł.
2: Tak.
0: Żeby nie było.
2: Inna rzecz, że te ceny.
0: Natomiast ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz a propos tej żywotności, prawda? Bo dyski dzielimy na tak zwane dyski MLC i dyski MLC.
2: MLC i SLC.
0: Tak zwane. I jeszcze dyski właśnie te, o których powiedziałeś. I to są dyski droższe.
2: Teraz jeszcze wchodzę i taki podział troszeczkę w tych MLC. Taka jakby pod kategorię wchodzi TLC.
0: Tak, wchodzi TLC, natomiast ja chciałem powiedzieć o tych dyskach takich, bo tak, dyski MLC to są dyski najtańsze w tej chwili. Takim głównym producentem takich dysków jest Intel i można je dosyć tanio nabyć. Taki dysk 256 GB, załóżmy Intel 335, można tutaj dostać, a widziałem na portalu aukcyjnym za 335 zł. Z tym, że ja bym powiedział, niekoniecznie polecam, właśnie ze względu na małą żywotność komórek. Dla przykładu, taki Intel ma 3000 cykli. To jest żywotność. 3000 cykli. Żywotność zapisu. Natomiast ja posiadam u siebie model właśnie tego dysku CLC. To jest Adata SP900 Pro Premium. I tutaj żywotność komórek to jest 1000000 zapisów.
1: No, to jest...
0: I to jest znacznie więcej. Fakt, że to jest droższe. Ale to już można spokojnie porównywać z dyskiem twardym głowicowym. Dlaczego? Dlatego, że nikt nam nie zapewni tego, że dysk głowicowy taki zwykły podziała nam
1: długo. Głowicowy wytrzyma dłużej niż na przykład, nie wiem, 2 lata, bo miałem ostatnio przykład.
0: No przeciętnie 3-4 lata trzyma. Tak.
1: Firmy WD, który dysk zewnętrzny niestety zepsuł mi się po kilku miesiącach, więc jakby przy takiej ilości to SSD są już konkurencyjne.
0: 16 minut do godziny 20. To jest Tyflo Radio na antenie portalu Tyflo Podcast. Tak można powiedzieć. Ja nazywam się Robert Łabęcki i mamy cały czas chochliki techniczne, które nam tu cały czas towarzyszą i nie dają nam przeprowadzić tej audycji. Ja mam nadzieję, że już jest po sprawie, chociaż no, lepiej odpukać w niemalowane. Ja tu szukam niemalowanego, ale niemalowanego
1: nie
0: jakoś
1: ma.
0: Nie ma.
1: Ja też nie mam.
0: Moim gościem jest Kamil Żak, a też ze mną jest Tomasz Bilecki za konsoletą, też jest. I jako gość. I rozmawiamy na temat dysków twardych. Aktywny samorząd się zbliża, a więc warto wiedzieć, co kupić, a czego nie kupować, z czym kupić, jak kupić, czy w jaki na przykład dysk twardy można wyposażyć laptopa, na przykład jakbyśmy chcieli kupić takiego laptopa, prawda, żeby nie kupić czegoś, nie kupiłem się kota w worku, że tak powiem. I mówiliśmy o dyskach SSD, i o różnicach i, że tak powiem, tym, jakie są między dyskami HD i dyskami SSD, ale ponieważ użytkownicy i słuchacze napisali nam, że niestety

0: szarpie i tnie i coś tam, więc powtarzamy, postaramy się...
1: W pewnym momencie w ogóle wypadliśmy, więc...
0: Tak, właśnie, myśmy mówili...
1: Na początku, na wszelki
2: tak,
1: wypadek,
2: myśmy mówili, a internet tak nas
1: nie wiemy, gdzie się skończyło.
0: Właśnie.
1: Gdzie się skończyło.
0: Więc ja powiem tak, na krótko, SSD, to znaczy Solid State Disk lub Solid State Drive. Czym to się różni, a dlaczego taka nazwa? Nazwa ta jest dlatego, że w dysku SSD nie ma części ruchomych, nie ma części mechanicznych, no i tutaj może dalej Tomek o tych i Kamil o tych różnicach. Krótko i...
2: Tak, różnice to jeszcze raz powtórzę w razie, gdyby się wcześniej cięło. Różnice są mniej więcej takie, że dyski te HDD, czyli te, które już mamy od wielu, wielu lat w komputerach, są mechaniczne, to znaczy tam jest taki talerz, który się kręci.
0: Albo więcej talerzy.
1: Najczęściej głowice zapisujące i odczytujące dane.
2: W tej chwili jest najczęściej więcej talerzy rzeczywiście.
0: Tak.
2: W związku z czym dyski mają w związku z tym obrotem sprzyjane pewne opóźnienia. Nie są te dyski bezgłośne, troszeczkę energii potrzebują do pracy.
0: Się grzeją.
2: Nie są odporne na mechaniczne różne zawirowania, natomiast są tanie. Dyski SSD są to dyski oparte na technologii flash, która to technologia flash pozwala na to, żeby te dyski pracowały bezgłośnie, tak jak pendrive'y. Pozwala na to, żeby się znacznie mniej grzały. Pozwala na to, żeby były znacznie bardziej energooszczędne. Pozwala na to, żeby dostęp do danych w związku z tym, że przez cały czas jakby ten dostęp do danych jest wszędzie jakby taki sam, to nie zależy od tego, gdzie jest głowica, a gdzie ta dana na dysku jest i głowica nie musi na tą daną poczekać, aż się przy niej znajdzie, tylko to jest wszędzie jakby te dane są tak samo niezależne od miejsca, natomiast jest kilka wad. No pierwsze jest to, że są drogie, znacznie droższe od dysków talerzowych. Wadą drugą jest to, że mają takie coś, co się ilość cykli zapisu, to znaczy, że można na nich ograniczoną ilość razy zapisać
1: daną.
2: Tak, w związku z czym oczywiście to też są jakby całe mechanizmy, które powodują, żeby te dane wszelkie były zapisywane równomiernie na całym dysku, żeby nie tylko w jednym miejscu, żeby ten cały dysk się tak samo poniekąd zużywał. Tam jest trochę zapasowego miejsca w razie, gdyby te dane już się wyczerpały, to zostały jakieś tam rezerwowe. No i generalnie rzecz biorąc, teraz głównym problemem dysków SSD jest zrobić tak, żeby to było tanie, a jednocześnie, żeby można było na nich sporo zapisać. Jak na razie o tym, że takie problemy są, nie wszyscy wiedzą. Inna rzecz, że przy takim normalnym, zwykłym, przeciętnym użytkowaniu taki dysk paru lat potrzebuje, żeby się jakby zużyć. No niemniej jednak, jeżeli
0: znaczy, zależy ktoś ma... który. Bo tutaj właśnie mówiliśmy o technologii MLC.
2: Tak, MLC, Multilayer Cells bodajże i SLC, czyli Single Layer Cells. To się różni mniej więcej tym, że dyski SLC są znacznie droższe, bo to tak naprawdę w tym momencie to są tylko dyski serwerowe SLC. Natomiast dyski takie...
0: No nie, ale za chwilę.
2: No właśnie nie wiem, moim zdaniem to, co ty
0: mówisz o tym... Już ci mówię, bo specjalnie przejrzałem tę sprawę. Otóż dysk Intela, załóżmy, Intel 335 MLC 128 GB kosztuje 300 zł, 350 bodajże, ale już taka Adata SP900 Pro Premium Pro.
1: Z czym? Nie z MLC, 253, tylko z tym SLC?
0: Z tym SLC, która ma milion. Bo teraz powiedzmy tak, te multi-level cells, one mają tak mniej więcej 3000 cykli zapisu. Tak mniej więcej, tak podaje Intel w swojej specyfikacji.
1: Natomiast... Co to znaczy 3000 cykli zapisu? To znaczy tylko tyle, że w jednym miejscu można zmienić zawartość 3000 razy.
2: Tak,
0: dokładnie.
1: Jakąś inną.
2: To nie znaczy oczywiście, że można zapisać tylko 3000 plików na dysku w żadnym razie, tylko że w tym tam jakby
1: tak, żeby ktoś nie
2: zawartość pomyślał, całego że... dysku może się zmienić tylko 3000 razy.
1: Można zmienić 3000 razy, całego dysku.
0: Natomiast w kwestii CLC, SLC, przepraszam, tutaj na tej Adacie, którą ja posiadam, tutaj jest 1 000 000 zapisów. I teraz taki dysk 256-gigowy kosztuje mniej więcej 800 zł.
2: Ale to są SLC-ki, tyle kosztują 256 giga.
0: Tak, SLC-ki.
2: Znaczy MLC-ki tyle kosztują.
0: Że to są dyski serwerowe. Nie. Ta data nie jest serwerowa.
2: To coś musiało się tego, dlatego że dyski SLC 64-gigowe kosztują ponad 1000 zł, jak nie 2.
1: Kiedy to sprawdzałeś?
2: To sprawdzałem w tym roku.
1: Roku,
0: to znaczy, tak. Ja sprawdzałem to dosłownie przed audycją i powiem tylko tyle, bo w tej chwili dyski MLC produkuje Intel w takich większych pojemnościach typu 240 na przykład.
2: A to nie tylko Intel, to wszystkie firmy, Samsung.
0: I te inne firmy, ale to są 64-gigowe na przykład pojemności.
2: Nieprawda. I Samsung ma 480 giga nawet.
0: A czy to jest MLC? Czy to jest MLC?
2: Oczywiście.
0: Wszystko dyski?
2: Oczywiście.
0: No proszę, no to ja mam w takim razie jakieś...
2: Większość firm, i Samsung, Ocz, Intel i co tam jeszcze, to są dyski Kingston, to są dyski...
1: MLC.
2: No i tak, to są zawsze MLC, znaczy te takie domowe. SLC to są w tym momencie dyski w zasadzie tylko i wyłącznie serwerowe. Ja kiedyś patrzyłem sobie ceny tych dysków i to naprawdę to są ceny, które są kilka razy większe od tych cen dysków MLC. To są kilka razy większe dyski, ceny.
0: No to w takim razie muszę zweryfikować, ja to troszeczkę widziałem inaczej. Wiem, że na pewno Intel robi MLC, bo on nawet zaznacza. Jeszcze powiem tak, taki dysk, jak on wygląda w praktyce, to jest w praktyce płytka drukowana, na której są poukładane kości flash. I na przykład
2: tak naprawdę kart pamięci w pewnym sensie.
0: W przypadku Adaty jest ich 8, każda jest po 32 GB. Kości są firmy Micron. W przypadku mojego dysku akurat tak jest. I jest tam kontroler w przypadku Adaty, to jest na przykład SandForce i w przypadku części firm. W przypadku OCZ jest IndieLink. Niektórzy nie lubią kontrolerów SandForce. Niektórzy uważają, że tylko ten IndieLink jest lepszy, bo jest szybszy i tak dalej, i tak dalej.
2: Kontroler, czyli...
0: Chociaż powiem, że...
2: Kontroler, tak, czyli taki element dysku, który się zajmuje jakby organizacją danych na dysku, który się
1: obsługą
2: zajmuje...
1: Obsługą zapisu i odczytu danych na dysku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Najogólniej.
2: Tak, no generalnie jakby obsługą całego dysku i teraz co bardziej zaawansowani gdzieś tam poszukiwacze takich dysków, to sobie czytają nie tylko firmę dysku, ale również firmę tego kontrolera, czyli jaki tam kontroler został umieszczony, ich jest kilka. Te kontrolery mają różne swoje funkcje, różne wady i zalety. Tak naprawdę z kontrolera najczęściej, znaczy bardzo często zależy szybkość odczytu i zapisu nawet z takich dysków i jeszcze parę innych tego typu rzeczy.
0: Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć też tyle, że część opinii jest właśnie takich, że właśnie kontroler serii SandForce są gorsze od IndieLinka, a część opinii to jest takich, że a to wszystko zależy od oprogramowania, jakie tam producent, że tak powiem, wstawi. Generalnie jest tak, że w dyskach SSD można firmware wymieniać, jeżeli producent zrobi nowe bez utraty danych. Ja już to robiłem w swoim dysku i można, i że tak powiem, to jest troszeczkę inaczej niż w dysku HDD, którym raczej nie zaleca się takich operacji. Też można, aczkolwiek różnie to się kończy.
2: To jest znacznie bardziej skomplikowane.
0: Tak, jest to znacznie bardziej skomplikowane. Tak. To jeszcze?
1: Jeszcze powiedzmy o cenach, jak to się kształtuje.
0: Nie, to jeszcze przed cenami jeszcze powiem, że są dyski na tak zwanych pamięciach flash synchronicznych i pamięciach flash asynchronicznych. Czym to się objawia? Pamięci flash synchroniczne to jest na przykład odczyt 550, zapis 520. Pamięci niesynchroniczne to jest odczyt, załóżmy, 520, zapis 256.
2: Dodajmy, że megabajtów na sekundę to są tego rzędu wartości kopiowania z dysków na gdzieś tam indziej. I rzeczywiście jak byłem u znajomych, którzy mieli takie dyski i patrzyłem szybkość kopiowania, to są autentycznie rzecz biorąc tego rzędu wartości. Kopiowałem tam plik 2-gigowy i to trwało dosłownie 5 sekund.
1: Słuchajcie, raz zdarza, że rzeczywistości deklarowane w tych marketingowych takich różnych są tak zbliżone do tych realnych rzeczy, no bo chociażby weźmy tą na tapetę specyfikę SATA 3. Kto ma 6 gigabitów tam na tej transmisji? Wątpię, żeby ktoś osiągnął kiedyś, między dyskami na przykład.
0: Tak, między takimi mechanicznymi.
1: Tak, między takimi zwykłymi mechanicznymi dyskami nikt raczej tego nie osiągnie.
0: Natomiast w SSD jest to do osiągnięcia. Albo jest to bardzo, bardzo przybliżone.
2: Powiem
0: albo
2: więcej.
1: Także jeśli tego nie zauważa.
2: Ale ja powiem więcej. Niektóre dyski SSD, takie już z tych troszeczkę droższych serii, nawet MLC, bo SLC dyski też są troszkę szybsze od tych dysków MLC. W każdym razie te dyski, niektóre dyski mają tak duże transfery, że ten protokół SATA, czy wszystki SATA, to jest dla nich za wolno. I są na PCI Express. Dlatego, że są takie dyski, które mają około gigabajta transferu, to jest około 8 gigabitów, to jest szybsze od SATY w ogóle, nawet trójki.
0: Tak, to prawda, natomiast tak. Ja zauważyłem, że się przynajmniej tutaj na tych portalach akcyjnych z tych dysków PCI Expressowych jakoś rezygnuje. Nie wiem dlaczego.
1: Już wam powiem dlaczego, dlatego że wejścia PCI Express to jest przeznaczone dla kart graficznych i tak dalej. To dla graczy to nie jest zbyt wygodne, a że tak powiem wiele osób po prostu gra na tych komputerach i to prawdopodobnie z tego wynika.
0: Powiem tak, specjalnie dla dysku SSD mojego ściągnąłem Mortala Kombata, najnowszą wersję, chciałem zobaczyć jak to działa. Po prostu tak, instalacja już sama tej gry przebiegła w sposób, jak to powiedzieli ci, którzy obserwowali, błyskawiczny, podczas gdy tak człowiek instalował ją mniej więcej 40 minut na dysku twardym, takim zwykłym,
1: takim
0: mechanicznym. Ja zainstalowałem to w 3 minuty. Taka jest różnica.
2: Zresztą nawet z naszego podwórka coś takiego. Aktualizacja, prosta aktualizacja NVDA. W momencie, kiedy
1: NVDA
2: był no, dysk dosyć szybki, ale talerzowy, to zanim ta mówię już od momentu wiadomości ściągnięcia programu, no bo ściąganie NVDA tu jest tak naprawdę nieraz dosyć wolnym elementem tej całej procedury.
1: Tak, odciśnięcia przycisku OK po pobraniu aktualizacji.
2: Tak, zdążyła na takim zwykłym dysku talerzowym, zdążyła minąć melodyjka, trochę sobie gdzieś tam dysk porobił coś tam swojego, no i za tam jakiś czas ta aktualizacja się tam, NVDA się zamknęło, uruchomiła, tam coś jeszcze chwilę to potrwało i program był gotowy do użytku. W momencie, kiedy słyszałem no, na dysku SSD aktualizację, to od momentu wciśnięcia przycisku OK w trakcie melodyjki tego jakby instalatora, tej aktualizacji, NVDA się zamknęła, uruchomiła, zanim melodyjka wybrzmiała do końca, NVDA jest gotowy i już koniec w ogóle, po wszystkim.
0: Znaczy ja bym chętnie dla słuchaczy przeprowadził taką aktualizację, tylko że nie ma. Właśnie przed chwilą sprawdziłem i nie ma aktualizacji NVDA. Byście sami zobaczyli, jak jest to szybkie, jak jest to wydajne. Z mojego podwórka, gdzie ja przeglądam mnóstwo stron internetowych. Ja miałem dysk zdefragmentowany po 2 tygodniach pracy. Główną partycję C. I nie, to nie była jakaś straszna defragmentacja. 14%, 9%.
1: To rzeczywiście nie dużo.
0: Ale to opóźniało mi trochę pracę, powiem szczerze. Tutaj ja nie muszę się tym w ogóle zajmować. Nie mam tego problemu. To jednak coś, bo przywrócenie potem dysku po defragmentacji to też trochę trwa. Skanowanie antywirusem. O to mogę nawet zrobić tutaj, jeśli słuchacze są zainteresowani. Nie wiem, Tomku, co o tym sądzisz, bo mogę przeskanować partycję C. Właśnie antywirusem.
2: Znaczy też nie każdy ma takiego antywirusa, ale w każdym razie jaka była różnica na przykład u ciebie?
0: No różnica to jest taka, że w tej chwili partycję C to się skanuje, no żeby nie skłamać, 2 minuty.
2: A wcześniej?
1: Moja 45 minut.
0: No tak mniej więcej, 15, no. 15.
2: No tak, no to tak, no są takie zalety tych dysków twardych, no tylko, że no niestety ceny tych dysków twardych są naprawdę solidne.
0: Dlatego, ceny że, są
2: dlatego,
0: solidne.
2: Że w momencie, kiedy za dysk nawet terabajtowy, taki zwykły, na taki talerzowy, dosyć nawet szybki niech będzie, WD SATA powiedzmy 3. Black na SATA 3,
0: najszybszy z
2: to jest w ogóle najszybszy z tych dysków takich domowych, który ma naprawdę te transfery duże.
1: Tak,
2: duże,
1: szybszy
2: duże,
1: nawet
2: duże.
1: Słuchajcie od Seagate'a Barracuda z serii 7200x13.
2: Tak.
1: Troszeczkę Black wygrał z tym dyskiem.
2: Tak, no to jest kwestia, ja wiem, 350 powiedzmy złotych. Czasem można troszeczkę taniej kupić. Natomiast ceny dysków
1: albo i drożej
2: SSD-ków takich przeciętnych, znaczy inaczej, tak, te takie samo 350 zł trzeba dać za bardzo przeciętnej klasy dysk SSD o pojemności 120 GB mniej więcej.
0: Więc tak, no to mniej są... więcej, a tak naprawdę to jest kwestia nawet 400.
1: Tak, to jest chyba główna wada, bo dyski te są dobre.
2: Także no to jest naprawdę...
0: Ja powiem,
2: 10
0: ja powiem
2: razy
0: więcej.
2: Ceny są za takie dyski.
0: Kupowałem dysk w grudniu, zresztą ja w ogóle byłem, że tak powiem, farciarzem, ponieważ, albo szczęściarzem, jak ktoś mówi, ponieważ za dysk 256 giga zapłaciłem 419 zł, tylko dlatego, że pan ze sklepu urządził mi promocję bożonarodzeniową, co po prostu tak się stało, że dostałem dysk 256 GB, a zamawiałem 128 i po telefonie do sprzedawcy powiedział, że no, że to jest okej, okay, że on tak zrobił. Więc skoro dostałem więcej za mniej, to dlaczego mam się mam się tym przejmować, prawda? Więc mi się udało i kupiłem za 419 zł swój. I powiem tak, to było w grudniu, teraz przeglądałem ceny i naprawdę ceny nie spadły. Tych dysków.
2: Tak,
1: ja wam jeszcze powiem tak, nie kupujcie takich dysków do komputerów takich już troszeczkę starszych, bo to się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Jeżeli macie kontroler SATA 2 na swojej płycie głównej, to taki dysk się po prostu nie sprawdzi. Naprawdę lepiej kupić dysk SATA 3. Używając do tej pory dysku SATA 1 lub 2, zauważycie znaczny skok wydajności w porównaniu do tego, co mieliście wcześniej z poprzednim dyskiem. Tak się stało w moim przypadku. Ja jeszcze stacjonarny komputer mam. Mam troszeczkę starszy, z roku 2008, właśnie z SATA 2. I po wymianie dysków w większości na SATA 3, poza jednym, wydajność mi wzrosła znacznie.
2: Natomiast
0: minęła już godzina.
1: Tak, więc
2: tak, ja jeszcze tylko chciałem dodać, że te SATA 3, bo to nie każdy musi znać, generalnie rzecz biorąc, no komputery, jeżeli ktoś kupował płytę główną, czy cały komputer, powiedzmy w roku 2010-11, to chyba wtedy zaczął jakoś te SATA 3 wchodzić, z tego co pamiętam.
1: Tak, w 9.
0: Tak, w 2009.
1: Pod koniec 2009 roku weszły SATA 3.
0: Tak.
1: Bo SATA 1 to jest, znaczy zwykło SATA to jest ile? 100?
2: To jest, no nie ważne.
1: To jest 150 tak,
0: chyba.
1: I półtora gigabita.
0: Potem jest 3.
1: Potem jest SATA 300, czyli SATA 3 gigabity. I teraz
0: czyli
1: jest SATA 600, czyli
0: tak.
1: SATA 3, tak.
0: 6 gigabitów.
1: Potem jest SATA 3, czyli 6 gigabitów.
0: I teraz to się stosuje. Ja powiem tylko, że minęła godzina 20 już, a w sumie jest 25. Za chwilę uruchomimy nasz Skype i nasz telefon.
2: A nawet on jest
0: 12.
2: Już
0: już jest uruchomiony nawet. 383, 48, 35, 12 i 48, albo 48, 123, 834, 835, 123, 834, 835, kierunkowy do Polski 48, można do nas dzwonić, eksperci są w studiu, no i jeszcze na Skype, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, do waszej dyspozycji. Wrócimy po muzycznej przerwie. Słuchacie Tyflo Radia, na naszych zegarach już 10 minut po godzinie 20. Ja nazywam się Robert Obęcki, za konsoletą Tomasz Bilecki. Gościem moim jest Kamil Żak, a także się odzywa Tomasz Bilecki w audycji. Rozmawiamy dzisiaj o dyskach twardych i o SSD, i o tych zwykłych, co kupić, czego nie kupić, jaki dysk warto mieć na przykład w swoim laptopie, na co zwrócić uwagę. I teraz moje pytanie jest takie właśnie do Kamila. Wczoraj usłyszałem taki wywód jednego tutaj ze znajomych. Ja sobie kupuję w laptopie dysk SSD 180 GB. Ja na to zapytałem, ale czy coś masz jeszcze w tym? Na to mi ten ktoś odpowiedział, że nie. Że po co? Co ty na to, Kamilu?
1: To znaczy dla mnie i pewnie dla większości użytkowników byłoby to bez sensu, ponieważ większość tego dysku pewnie poświęci się na system, a nawet jeżeli nie, to taki dysk na dane to jest marnotrawstwo i cenowe, i dysku, bo no jego zapisywanie jakimiś danymi, tam ciągłe zamienianie plików, podmienianie czegokolwiek, ściąganie, usuwanie i tak dalej, zapisywanie, zużyje ten dysk i...
0: Bardzo no, szybko.
1: To jest mała pojemność.
0: Tak, dlatego ten dysk będzie pojemność. Na pewno MLC. Czyli ten
2: ja
0: o obniżonych cyklach.
2: 3 grosze.
0: Tak. I jeszcze Tomek chciał dorzucić 3 grosze.
2: Bo to chyba nie jest takie proste, dlatego że okej, z jednej strony mamy coś takiego, tylko że pamiętajcie, że większość laptopów ma jedno gniazdo na dysk. Mało jest takich laptopów, które mają wejście na dwa dyski. I teraz w momencie, kiedy mamy taki laptop, który ma jedno wejście na dysk, a teraz te dyski zewnętrzne są no prawie w takich samych cenach jak te dyski wewnętrzne, jak się okazuje. Co na początku mi się jakoś tak musiałem to jakoś zweryfikować, bo zawsze wiedziałem, że te obudowy na dysk to trochę kosztują, coś to musi być wliczone w cenę i w ogóle, i w ogóle. Okazuje się, że jakoś można to tak zrobić, że to ma ceny prawie że takie same. Jest bardzo niewielka różnica. W każdym razie, jeżeli mam powiedzmy jakiś dysk, który ma 128, no i teraz tak, no bo i teraz można mieć albo w laptopie dysk, który więcej energii zużywa, jest mechaniczny, ale więcej danych można na niego wgrać, albo można mieć w laptopie dysk, który zdecydowanie mniej tej energii zabiera, więc można dłużej pracować na baterii. Dysk jest zdecydowanie bardziej odporny na wszelkiego rodzaju wstrząsy w tym laptopie. Ten dysk jest zdecydowanie szybszy, więc ten laptop szybciej chodzi, więc to samo co przy standardowym dysku, można więcej operacji w tym samym czasie wykonać, więc jak ta żywotność baterii w pewnych sytuacjach nam się poniekąd w pewnym sensie jeszcze bardziej zwiększa, no więc jakieś zalety tego są, więc to też nie da się tak po prostu wykluczać, że to jest niedobre, tylko no, są sytuacje, w których to rzeczywiście jest no takie nie do końca dobre rozwiązanie. Natomiast w pewnych sytuacjach taki dysk SSD w laptopie to się przydaje.
1: To znaczy ja mam na to dwa kontrargumenty. Jeżeli jest taki dysk potrzebny i jest faktycznie potrzebny laptop, to no warto kupić się jednak ten 17-calowy laptop, który ma tamte minimum 64, maksimum 128 GB dysku SSD plus tam 750 giga lub 1 tera dysku takiego zwykłego, twardego, mechanicznego. Ewentualnie, nie, chociaż nie wiem, czy są takowe netbooki z dyskami SSD, chyba nie ma. Ja takiego jeszcze nie widziałem, ale może coś jest.
0: No znaczy tylko, ja wiem, że są 15-calowe komputerki z, powiem, że z Della, a z dyskiem SSD i dyskiem zwykłym.
2: Tak, tylko na te...
1: Tylko, że oszczędności energii, mobilności i tak dalej.
2: Tak, tylko że niektórzy nie chcą mieć takiego wielkiego laptopa 17-calowego, tylko chcą tylko mieć jednak mniejszego, albo 14, albo 13.
0: Albo 14. No to 15. Zatem jeszcze nie zapominajmy, Tomku, o dyskach hybrydowych, tak zwanych.
2: Tak.
0: Gdzie na przykład mamy coś takiego jak część SSD.
1: Szczerze powiedziawszy, nie ufam takim rozwiązaniem. Nie wiem...
0: No ale są.
2: To znaczy dysk hybrydowy, zaraz może jeszcze powiedzmy, co to są dyski hybrydowe. To są takie dyski, które mają najczęściej bardzo mało tej powierzchni, ale jednak SSD to jest na przykład 32 giga.
1: Najczęściej najwięcej 32 giga.
2: Tak.
1: Nie słyszałem.
2: I powiedzmy tam 500 giga albo ile tam jeszcze takiej powierzchni standardowej, talerzowej. Na przykład.
0: Dokładnie, tylko że to wszystko jest w jednej obudowie. I to
2: jest wszystko w jednej obudowie i można
0: w jednym gnieździe to wszystko zmieścić.
2: Tak. Jest jakieś rozwiązanie, natomiast no, na 32 GB Windows 7 da się zmieścić, ale no tu już trzeba czasem troszkę uważać, żeby no, gdzieś tam tym systemem się opiekować, żeby niepotrzebne pliki gdzieś tam usuwać, żeby jakieś stare pliki po jakichś starych aktualizacjach, jakieś pliki tymczasowe, no dosyć szybko jakoś z tym się uporać, bo tego miejsca może być nagle prawie zero na dysku.
0: Tak, to jest prawda. Natomiast tak.
1: No i też wielu programów się nie doinstaluje, no bo nie da się ukryć, że Windows 7 kilka małych aplikacji, ale większy program typu, nie wiem, środowisko programistyczne, coś do projektowania, nie wiem, czy na budowę, czy do obliczeń, czy cokolwiek, program do jakiejś dźwiękowy, czy do obróbki filmów, to po prostu na taki dysk nie wejdzie.
0: Też prawda.
1: Niestety.
0: Też prawda. No znaczy tak... ja w ogóle jestem zdania, że lepiej jednak mieć dysk właśnie SSD na system jakiś taki, nie wiem, nawet 128 i coś talerzowego.
2: No tak, ale najczęściej w laptopach będzie sytuacja taka, że to będzie jedno wejście, więc myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi, czy lepiej jest mieć tylko SSD, czy tylko talerzowy, bo to zależy od sytuacji. Niektórzy chcą mieć koniecznie wszystko w jednym kawałku, w jednym laptopie, a niektórzy są tacy, że i tak noszą tego laptopa w jakiejś torbie, mają zasilacz, słuchawki, coś jeszcze, jakiś jeden, drugi, trzeci pendrive,
1: więc ta 17 nie przeszkodzi.
2: Jakiś i wtedy na przykład może mieć dysk zewnętrzny, jakiś terabajtowy i w momencie, kiedy chce jakąś większą porcję danych, podłącza sobie ten dysk, owszem, wtedy mu więcej tej energii trochę jest zabierane z tego dysku, no bo jest USB, jest ten dysk talerzowy, ale dzięki temu ma po pierwsze system na dysku SSD, który jest powiedzmy bardzo szybki, a całą resztę danych może mieć gdzieś tam na jakimś takim dysku zewnętrznym, który sobie w razie potrzeby można podłączyć. Oczywiście, to znaczy, zwiększa koszt całej operacji.
0: Ja nie wiem, jak sobie Windows 7 z tym radzi, bo tego nie przeprowadzałem, ale przeprowadzałem takie operacje na XP i tam część programów, nie mówię wszystkie, ale część programów, jeśli była instalowana na innej partycji niż C, nie działała prawidłowo.
2: Przy okazji mamy...
0: Działała jakoś, ale nie działała prawidłowo.
2: Przy okazji...
0: Jak to jest z Windows 7, nie wiem.
2: Przy okazji mamy tutaj pytanie słuchacza a propos partycji, czy dysk SSD można dzielić na partycje?
0: Oczywiście.
1: Można.
0: Dysk SSD to jest dysk. Dokładnie. Tylko. Nawet można go defragmentować.
2: Tak, ale tylko, to akurat nie polecamy.
0: Tak, tylko że dostaniemy komunikat, że skraca to żywotność dysku. Ale defragmentować można.
2: Tak, tylko nie ma to najmniejszego sensu.
0: Dokładnie, nie ma, ale można.
1: Ale można. To jest zwykły dysk.
2: Można.
0: To jest dysk, to działa tak jak dysk.
1: Dla systemu jest to widziane jako dysk, bo to po prostu jest dysk.
0: Aha, jeszcze...
1: technologii działający.
0: Co trzeba zrobić, co warto zrobić, żeby taki dysk SSD zwiększył swoją żywotność tak troszkę? Ponieważ Windows 7 nie wyłącza tak zwanego indeksowania dysku. A to nie jest potrzebne w przypadku SSD. Natomiast, żeby oszczędzić dysk, można przenieść przy pomocy opcji indeksowania folder indeksu na dysk talerzowy. W tym momencie mamy, że tak powiem, oszczędność dysku SSD. Mamy zachowaną jego jakby indeksację na dysku talerzowym. Nie wpływa.
2: Który i tak sobie z tym indeksowaniem poradzi, bo tego nie jest dużo.
0: Bez problemu poradzi.
1: Bo jest szybki.
0: To z takich rzeczy, no wiadomo, defragmentator dysku się wyłącza, a chociaż on jest wyłączony de facto przez system. Oczywiście można go włączyć na siłę, bo wiadomo. Programy typu Defragler, typu CCleaner
1: też widzą.
0: Widzą dysk SSD i ostrzegają, że jest to dysk SSD i nie wymaga defragmentacji. Można zdefragmentować jak się chce, bo jak się chce to można, ale jest ostrzeżenie, jest komunikat, jest stosowny dźwięk nawet, że to jest dysk SSD.
1: Tego akurat nie wiem.
0: Tak jest, to sprawdzałem akurat w przypadku defraglera i defragmentatora dysku. Też system Windows wyłącza w harmonogramie defragmentację SSD, bo generalnie on tam jakąś defragmentację ma, to HDD, jakąś tam domyślną, dziwną, śmieszną.
1: Tak, podstawa ma taką włączoną.
0: Tak, natomiast tutaj ma włączoną na SSD całkowicie defragmentację. Już wykryje to. Jeszcze jest, że tak powiem, inna para kaloszy z przenoszeniem systemu na dysk SSD, jeżeli mieliśmy go na HD. Tak, chcemy sobie tam przyspieszyć.
2: Tak, dlatego, że no powiedzmy, no, komu się spodobała ta nasza audycja o dyskach SSD, w te pęty poleciał do sklepu, kupuje sobie
0: dysk,
2: wydał sobie tam te 400 zł, powiedzmy, czy ile tam. No i ma ten dysk u siebie w domu SSD, no i kurczę, no fajnie by było sobie ten system na ten dysk przenieść, tylko tak, żeby no coś tam się nam z tego systemu nadal zostało, czyli żeby nie instalować go ponownie, tylko go przenieść po prostu ze wszystkim, co się ma.
0: I do tego może posłużyć program, który nie jest automatyczny, bo automaty nam mniej specjalnie działają dobrze przy tym. Tak samo powiem szczerze, że nie są za bardzo dostępne, a ten program jest dostępny, darmowy, Drive Image XML się nazywa. I program można sobie pobrać z www.runtime.org, pisze się runtime.org, sobie go zobaczyć po przeniesieniu takiego. Dlaczego ten program jest akurat dobry do tego celu? Ano dlatego, że SSD, dysk SSD wymaga specjalnego rodzaju partycjonowania. To jest partycjonowanie tak zwane proporcjonalne. My się nie musimy, znaczy użytkownicy systemu Windows 7 nie muszą się o to martwić, ponieważ przy kreowaniu partycji system od razu to zauważy i skreuje partycję tak, jak trzeba. Dorówna ją do krawędzi tak zwanych tych właśnie komórek, jak to tak najprościej bym wytłumaczył. Natomiast program Drive Image Backup XML, tak się nazywa bodajże, dobrze. Jest o tyle dobry, że tam robimy partycję, natomiast jej nie formatujemy. I program przeniesie nam dane i sformatuje partycję, ale w obrębie zrobionej partycji, czyli de facto mamy wyrównane już partycje na dysku SSD.
1: Tak, czyli Windows stworzy, program przeniesie dane i odpowiednio sformatuje. Windowsem nie należy formatować tej partycji przed zapisem na ten dysk z obrazu.
0: Dokładnie. I teraz jedyna rzecz, którą musimy zrobić po takim przeniesieniu systemu, no to trzeba użyć niestety oka, dlatego że musimy skorzystać z tak zwanego narzędzia naprawy systemu.
1: Naprawy systemu Windows, tak.
0: On to dosłownie trwa parę sekund, ale robi się, efekt jest taki, że nam system wystartuje, wszystko działa tak jak na starym dysku, idealnie pracuje. Jedyne co musimy wyłączyć, to musimy właśnie wyłączyć defragmentację. Bo system nam działa jakby z dysku HD, prawda, więc musimy wyłączyć defragmentację, musimy przenieść ten folder indeksowania, no i musimy wyłączyć prefetch i superfetch, czyli funkcje w systemu, które nam niestety zostają z tamtego systemu. Jak to zrobić, odsyłam do internetu, ponieważ są to rzeczy wymagające już wyższej techniki, jakby tłumaczenia, bo no przecież jak będę tutaj tłumaczył, że trzeba wejść w edytor rejestru, odszukać gałęź i potem wprowadzać różne wartości dwort i tak dalej, to nikt tego i tak nie spamięta, więc
1: nie zrozumie.
0: Właśnie. Odsyłam na przykład do Komputer Świata, tam jest dużo na temat SSD, dużo jest testów i dużo jest takich wytłumaczeń. Ja przepraszam, że tak mówię i reklamuję, ale to jest dla nas dostępna strona, w miarę.
1: Powiedzmy, da się ją czytać normalnie, sensownie.
0: Tak. Tak, i nawet jeśli są obrazki, to są opisy pod obrazkami też, jak co mniej więcej zrobić. To w przypadku przeniesienia systemu z HD na z dysku C na właśnie SSD. Kolejną rzeczą może być przy przenoszeniu systemu to, że nie przeniesie nam się, bo zazwyczaj w Windowsie 7 generalnie jest tak, że mamy dwie partycje, tą malutką, zastrzeżone przez system i tą dużą. Program Drive Image Backup jest taki, że on nie widzi tej partycji zastrzeżonej przez system, którą też trzeba przenieść. aby ją przenieść, po prostu trzeba z menu zarządzaj komputerem nadać tej partycji po prostu literę, jakąkolwiek poza literą A lub B, czy może być H, I, nie wiem, J, K.
1: Każda litera, dalej, która jest wolna w naszym systemie, można ją przypisać.
0: To tak, oprócz A lub B. Oprócz A i B.
1: Tak.
0: I w tym momencie spokojnie zrobimy backup tej małej partycji i najpierw formatujemy właśnie, bo musi mieć pusty dysk, czyli nie formatujemy, tylko kreujemy partycję małą, potem przenosimy, kreujemy partycję dużą, pamiętając o tym, żeby nie formatować tych partycji. System, znaczy program Drive Image Backup zrobi resztę i płytka, tudzież pendrive z wersją instalacyjną Windowsa zrobi nam, dokończy nam wszystko. I wszystko będzie pracować prawidłowo, jeśli chodzi o przeniesienie. Ja jeszcze wrócę do tego, co jest bliższe ciału, do dysków twardych. Co teraz mamy, za ile? Bo jak powiedziałem, aktywny samorząd się zbliża wielkimi krokami i co teraz mamy, co możemy kupić, za ile z dysków twardych, jakie firmy mamy, to Kamilu, pytanie do ciebie, tak samo do Tomka.
1: To znaczy dwie główne firmy to jest Western Digital i Seagate. No na temat Seagate'ów ostatnio ciężko usłyszeć dobre opinie, ja się przerzuciłem prawie w całości na dysk.
0: Acz mają fajną wymianę dysków, natomiast...
1: Tak, tak. To trzeba powiedzieć, że mają fajną wymianę.
0: Natomiast...
1: Serwis, ale cóż nam po serwisie, kiedy potrzebujemy po prostu sprawnego dysku od początku do końca.
0: Dokładnie.
1: Co możemy kupić? Nie polecam dysków mniejszych w ogóle, twardych, ani zewnętrznych, ani wewnętrznych. Mniejszych niż 500 GB. Cena dysków 320 GB, 250 i 100, czy tam 80, nawet jest po prostu niewspółmierna do tej ilości danych, które możemy na nich zapisać. Ponadto te dyski mają mniej niż 32 MB pamięci cache'u, czyli tej pamięci, która jest używana do wymiany plików między pamięcią operacyjną a dyskiem, czyli między tą pamięcią szybką a wolną. Najlepsze są dyski, które mają 32 mega pamięci cache'u, 64 i tylko te twarde dyski są dobre. To są dyski 500 giga, 640, 750, 1 tera, 2 tera i 3 i 4 tera. 4 terabajty to są w ogóle największe dyski, większych dysków twardych, z tego co wiem, to nie ma, przynajmniej dla użytkowników domowych, bo są oczywiście droższe dyski sieciowe typu MacBook Live 6 terabajtów albo Velociraptor, tak jest. Dysków Seagate'a nie znam zbyt dobrze. Wiem, że mają jakiś zewnętrzny model expansion 3,5 calowy, ale czytałem testy i nie są to najlepsze dyski. Podobno strasznie się grzeją, chociaż są wydajne, ale jednak grzeją się i są dosyć głośne. To jest dysk 3,5 calowy zewnętrzny na USB 3.0 w tej chwili. Są troszeczkę tańsze od dysków Western Digital, ale to jest niewielka różnica, ale praktycznie niezauważalna. To jest kwestia kilkunastu do kilku, tam 10, maksymalnie 30 złotych różnicy. To jeszcze też zależy, w jakim sklepie kupujemy, bo wiadomo, że jak pójdziemy na przykład, no nie chcę tu wymieniać konkretnej firmy, ale jak pójdziemy do salonu,
0: firmy
1: to...
0: Poznania, tak, z Poznania.
1: Tak, to możemy usłyszeć cenę... Dużo. Która nas po prostu może zaskoczyć, natomiast jak zajrzymy na portale aukcyjne, to zobaczymy ceny tam o wiele niższe, także na to też trzeba zwrócić uwagę, że możemy kupić ten sam dysk, ale różnice w cenie sprzedaży mogą być różne i to nawet znacznie w zależności od miejsca, gdzie to kupujemy. No więc wracając do rodzajów dysków. Dyski twarde wewnętrzne. Western Digital seria
0: czyli
1: Green,
0: popularne WD, seria
1: zielona, seria Eco. Jedyne, do czego je polecam, to jest gromadzenie danych na archiwum. Bardzo dobre dyski, bardzo sprawne, aczkolwiek mało wydajne, niestety, więc pod system nie polecam. Ale dosyć stanie. Przez pewien czas używałem go pod system. Niemniej jednak po zmianie dysku na serię Black to czuć skok wydajności. Tak jak powiedziałem, niepotrzebne SSD w starym komputerze, żeby jeszcze coś z niego wydusić. Druga seria to jest WD Caviar Blue. To jest taka seria pośrednia. między czarną serią Black, tą najbardziej wydajną, a tymi właśnie ekologicznymi greenami, czyli łączą w sobie, powiedzmy, tą ekologiczność, cichość pracy i wydajność, oczywiście wypośrodkowując to. Dyski najbardziej wydajne, kawiar Black i przy okazji najdroższe i najgłośniejsze niestety, bo używałem tego dysku jako systemowy przez 9 miesięcy, to nie jest przyjemna praca i tak też czytałem wiele opinii. No, użytkownicy, którzy mieli głośniejsze komputery, głośniejsze zestawy, to nie zwracali na to uwagi, natomiast mój zestaw nie jest aż taki głośny. Jest dosyć cichy, nawet już ten kilkuletni, i to było po prostu słychać. Ale dysk jest naprawdę bardzo dobry, bardzo wydajny, jak ktoś potrzebuje rzeczywiście szybkiego dysku do domu.
0: I bardzo ciepły. Jakiejś...
1: Tak. Bardzo ciepły, aczkolwiek chyba ten kawiar Blue się troszeczkę więcej u mnie grzeje, ale to może wynikać z tego, że ja mam te dyski w jednym komputerze i one są jeden blisko przy drugim, to może też z tego wynikać. Nie wiem, jaki jest podział w dyskach Seagate'a na te różne kategorie.
0: Znaczy, ja wiem, że z dysków Seagate'a, którymi można się ewentualnie zainteresować, to są dyski, ale 2,5-calowe pod USB, momentusy tak zwane. Dyski, które mają 7200 obrotów. To jest też ciekawostka. Zasilane pod USB. Szybkie, powiem tak.
1: Szybkie.
0: Testach. Ale jak awaryjne, to do końca nie wiem.
1: To jeszcze... No masz je chyba w swoim laptopie, z tego co wiem.
0: Mam je w laptopie, tak, w Dellu, tak. 7200 to są dyski.
1: Na razie.
0: No nie wiem, no chodzi jeden i drugi, że tak powiem. Na razie jeszcze nie padły.
1: No tak, trochę masz ten komputer, więc na razie jest dobrze.
0: Tak. Na razie jest dobrze, tak. Na razie jest dobrze. Rok już przeżył. Takiej średniej pracy. Bardziej ciężkiej niż lekkiej.
1: Powiem jeszcze tak, że porównywalnym dyskiem do Western Digital Caviar Black jest właśnie Seagate Barracuda 7200.13. To jest najnowszy dysk z tej serii. To jest. Czytałem test na portalu chip.pl. To był dysk jednotalerzowy 500 giga, porównywany z podobnym modelem Caviar Black. Różnice były niewielkie, dyski praktycznie równorzędne. Jeden po prostu miał szybszy, jeden inny parametr, na przykład czas dostępu, a drugi miał szybszy, nie wiem, czas odczytu po prostu generalnie i tak dalej. Dyski bardzo zbliżone, aczkolwiek, no tak jak już powiedziałem, no pochlebnych opinii ciężko znaleźć ostatnio o Seagate w internecie. Jest jeszcze czwarta edycja dysków WD, to się nazywa RED, czyli Write Edition. To jest trochę bardziej wyspecjalizowana seria dysków i droższa niestety, dużo droższa od tych trzech poprzednich, bo są to dyski zoptymalizowane do tak zwanej pracy wielodyskowej, czyli do pracy w macierzach dyskowych. Co to są macierze dyskowe? Macierze dyskowe to jest coś takiego, co łączy kilka dysków w jeden i możemy na przykład to po prostu widzieć jako jeden duży dysk. Na przykład kupujemy dwa takie dyski po 3 terabajty i widzimy to jako jeden dysk 6-terabajtowy, ale to już jest do bardziej specjalnych zastosowań i to drogie jest niestety. Tak więc te trzy najpopularniejsze kategorie, tak jak mówię, Caviar Black głośny, ale wydajny, Caviar Blue pośrednia forma, dosyć cichy, trochę się grzeje niestety, a dysk Green to jest dysk mało wydajny i cichy.
0: Acz do archiwizacji danych jak najbardziej bardzo się dobry. Przydaje. Jak najbardziej się przydaje. Ja jeszcze powiem, że są też dyski innych firm, na przykład Hitachi, seria Deskstar. Można gdzieniegdzie kupić, można gdzieniegdzie znaleźć. Hitachi sławne, Hitachi głośne dosyć, ale naprawdę niezawodne i chodzące długie lata. Jak ktoś dostanie gdzieś, to może spokojnie, że tak powiem, nabyć, jeśli ma taką ochotę i wstawić do komputera, włożyć. Dyski się charakteryzują tym, że oprócz normalnego wejścia SATA i tak zwanego wejścia nowego zasilania, mają też wtyczki, mają też wejście na stare wtyczki molexowe zasilające, więc można je użyć i tak, i tak. No tak sobie Hitachi wymyśliło. Taką ostatnią serię widziałem. No i dyski, że tak powiem, zewnętrzne. Zewnętrzne dyski, o których sobie porozmawiamy za chwilę. Ja przypomnę tylko nasz telefon 383 48 35 383 48 35 albo 123 834 835 123 834 835. Kamil już wrócił w tej chwili na naszym zegarze, 25 minut do godziny 21. Wracamy po muzycznej przerwie. Już jesteśmy po przerwie muzycznej, grała nam i śpiewała pani. W tej chwili na naszych zegarach mamy godzinę 20:38. Czekamy cały czas na wasze telefony. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie dysków twardych, moim gościem dzisiaj jest Kamil Żak, student Politechniki Poznańskiej, i Tomasz Bilecki, nasz realizator, też jest za konsoletą. Ja bym chciał teraz, żebyśmy porozmawiali na temat dysków tych, które możemy ze sobą wziąć. Tych, które są właśnie na USB 2 lub 3 i tak dalej, które warto, co warto i tak dalej, i tak dalej.
1: No, ja zacznę od tych, z których miałem najwięcej z nimi do czynienia, to są dyski My Passport. W większości, znaczy oczywiście WD, bo Seagate'ów nie znam, od czasu kiedy mnie zawiodły, przestałem w ogóle na nie zwracać uwagę. W większości mnie WD też nie zawiodły, za jednym wyjątkiem, za które oczywiście zwrócono mi pieniądze, ponieważ był na gwarancji na szczęście, więc nie żałuję, bo większości danych też nie straciłem. Ale powiem tak, mam obecnie dysk Western Digital My Passport w kolorze czarnym, 2 TB. Etui dokupiłem swoje, ponieważ oryginalne jest no beznadziejne, szczerze mówiąc, i drogie.
0: Nie dostajemy w wyposażeniu?
1: Możemy dostać, ale te aukcje, które tam przyglądałem, no kwestia była 5 tych więcej, więc to nie było sensu.
0: Czyli nie mamy tego w wyposażeniu? Tylko
1: nie mamy tego, znaczy mamy, jak ktoś chce kupić drożej, ale to się po prostu zwyczajnie nie opłaca, lepiej potem gdzieś iść do jakiegoś, nie wiem, MediaMarktu czy MediaExpertu i kupić to etui po prostu połowę taniej. Mhm. I też porządniej.
0: I to jest mój paszport, to jest dysk?
1: To jest dysk 2-terabajtowy, 2,5 cala.
0: A no właśnie, to jest różnica. Po czym się różnią 2,5 calówki od 3,5 calówek? Może to jest...
1: Są mniejsze i wolniejsze. To znaczy, powiem wam tak, jeżeli macie komputer, który ma USB 2.0, to kupując dysk 2,5 calowy, nie szukajcie takich, które są też USB 2.0, bo ponieważ nie ma to zbyt wielkiej różnicy w cenie, a wydajnościowo taki dysk nawet, który ma USB 3.0 przy komputerze podłączony do komputera z USB 2.0, będzie też szybszy. Trochę podobnie właśnie tak jak mówiłem z tą SATA 3 i SATA 2 dyskiem i płytą główną. Co jest zaletą tego dysku? Jest mały, jest no, leciutki, ma jeden kabel, nie wymaga zasilacza.
0: O właśnie, czyli mamy mniej o jedno urządzenie.
1: I tak naprawdę tej energii nie wymaga aż tak dużo. Nawet trochę zabiera oczywiście. No, netbook, który ma niepodłączony taki dysk, wytrzymuje 10 godzin, z takim dyskiem 7, ale 7 godzin pracy z takim dyskiem bez zasilacza, gdzie mamy do dyspozycji 2 terabajty miejsca, to jest dużo. Na przykład w podróży, gdzie jedziemy kilkanaście godzin w pociągu, to bezcenne. Na przykład, żeby posłać książki, która ma tam kilkadziesiąt giga, a na przykład miejsca już nie mamy na naszym dysku w komputerze. Mam jeszcze jeden dysk, kupiłem go niedawno. To jest MacBook z serii Essential. To jest już dysk 3,5 calowy, wymaga zasilacza i jest w wersji USB 3.0. Muszę powiedzieć, że nie ma dysków Western Digitala większych pojemnościowo niż 2 terabajty 2,5 calowych i w ogóle nie ma innych dysków
0: zewnętrznych
1: i nie ma w ogóle innych dysków Nie widziałem nigdzie, na przykład, nie wiem, ADATy dwójpółcalowej 2 terabajty. Tylko WD-ki takie są, może jeszcze Seagate'y. Nie wiem, czy są Seagate'y dwójpółcalowe 2 tera. Spotkałeś się może?
0: Nie, ja tylko powiem, że jeśli chodzi o Seagate'a, to jest seria Free Agent z serii właśnie tych przenośnych. To są różne Free Agent Flex, Go Flex i tak dalej, Free Agent Pro i tak dalej, są różne Free Agenty. Oni się tym szczycą.
1: Podobno, chociaż nie wiem, tak mówiłeś, miałeś kiedyś starego Free Agenta, ale on był sklejany, nie był skręcany, nie szło go otworzyć w ogóle.
0: Tak, nie szło
1: tak
0: go
1: samo,
0: otworzyć.
1: Tak samo jest chyba niestety z MacBookiem, tym nowym, który mam. To jest plastik, sklejony plastik. Tego co widzę, bo śrubek tam żadnych nie odnalazłem, chyba że są pod folią, bo folii nie ściągam, ponieważ wadą tego dysku jest to, że ma błyszczącą powierzchnię i no, widać na nim palce, a dysk jest w domu, leży w miejscu takim, gdzie jest widoczny, więc ja takiej folii ochronnej, która była od nowości, po prostu z niego nie ściągnąłem. Co można jeszcze o tych dyskach WD powiedzieć? Jest też seria Elements, zarówno 2,5-calowe, jak i 3,5-calowe. Od MyPassportów, tych małych 2,5-calowych i MyBooków 3,5-calowych różni się ta seria tym, że jest troszeczkę tańsza i nie ma dodatkowego oprogramowania do obsługi tego dysku.
0: Może właśnie coś o tym oprogramowaniu, co ono daje, jeśli je zainstalujemy, to co mamy, a jak go nie zainstalujemy, to co będzie, co tracimy.
1: Cóż ja powiem, oprogramowanie WD Smartware do tworzenia kopii zapasowych. Powiem tak, wiele rzeczy jest tam niedostępnych. W ogóle nie polecam instalować takiego dodatkowego oprogramowania. Dlaczego? Już lepiej zaszyfrować sobie jeden katalog na dysku z wrażliwymi danymi, jakimś programem typu darmowy TrueCrypt czy inny taki, niż na przykład cały dysk zaszyfrować sobie tym oprogramowaniem od elektronicznego szyfrowania sprzętowego Western Digital, ponieważ producent przestrzega wielokrotnie w swoich instrukcjach, że w razie zapomnienia hasła dane są utracone, trzeba dysk sformatować, aby w ogóle można go było dalej używać, więc ja nie polecam w ogóle używać czegoś takiego. Ponadto do tych dysków instalują się takie jakby wirtualne napędy, które gdzieś tam się instalują na tym dysku, zabierają nam troszeczkę miejsca, kilkaset mega do obsługi tego dysku, więc jeżeli instalujemy, to ja nie polecam instalować niczego poza WD SES Driver.
0: O właśnie, co to jest?
1: To jest takie coś, szczerze powiedziawszy, się nie wiem, do czego to jest. To jest do obsługi tych wirtualnych napędów dysków, ale
0: co to nam daje?
1: Jeżeli tego się nie zainstaluje, system Windows widzi to jako inne urządzenia i może wyświetlać też monity w przypadku Windowsa XP dotyczące nieznanego sprzętu i tak dalej. Na wszelki wypadek należy to zainstalować. Mam wrażenie, ale producent o tym nie pisze, że po zainstalowaniu tego właśnie sterownika pobieranie danych jest troszeczkę szybsze i zapisywanie na taki dysk.
0: O właśnie.
1: To jest moje wrażenie. Odniosłem to na wrażenie zarówno na MyPassporcie, jak i na MyBooku, które mam. Jeden mam od pół roku, drugi mam od 2 tygodni.
0: Natomiast to a propos WD. Z Seagate'a to mamy właśnie tą serię Free Agent. Mamy też ADATy, ponieważ no tutaj wybór w dyskach zewnętrznych jest troszkę większy. Mamy Toshiby, na przykład tam czasami są dostępne tam, gdzie są niskie ceny, w tym sklepie, gdzie są niskie ceny. Nie będziemy reklamować. Tam są na przykład też gdzieś Hitachi się przewijał, zewnętrzny. Verbatim, też kolejna firma, która gdzieś tam, ja nie wiem tak naprawdę, czy to nie jest tak, że na przykład w tym pudełku, na którym jest napisane Verbatim, nie jest ukryty dysk na przykład Seagate'a czy WD, prawda?
1: Tego nie wiemy.
0: Tego nie wiemy właśnie.
1: Mi się verbatim kojarzy co najwyżej z dobrymi, bardzo dobrej jakości płytami DVD i CD do nagrywania.
0: Płyta, tak, DVD i CD, to się zgadza, aczkolwiek ostatnio był w sprzedaży w sklepie, o którym się mówi, że tam mądry wybór, prawda? Jakieś tam jednoterabajtowe były. W jakiejś takiej dosyć ciekawej cenie. Właśnie były logo Verbatim w tym sklepie. Nie nabyłem, bo to wszystko jednak troszkę kosztuje, więc że tak powiem. Natomiast tych dysków zewnętrznych jest więcej, zdecydowanie.
1: Jest przede wszystkim dużo większy wybór interfejsów. Są dyski na SAT,

0: 1000 zł kosztują, to już nie na nasze kieszenie. Tylko tak wspominam w ramach ciekawostki, ale faktycznie można znaleźć takie dyski wielointerfejsowe, że można je podłączyć na przykład do USB i do sieci.
1: No tak. Natomiast a propos jeszcze tych dysków zewnętrznych, czy widzieliście dyski zewnętrzne na SSD?
0: Nie miałoby to sensu.
1: To znaczy ja gdzieś widziałem, strasznie drogi.
2: Ale...
0: To znaczy USB 3.0 i dysk SSD, no...
2: To wiesz,
0: nic więcej
2: być.
0: Poza...
1: No to znaczy fakt, że wykorzystalibyśmy cały ten transfer USB 3.0, ale ten dysk był tam niewykorzystany, tak?
2: Ale znaczy,
0: no chyba zbyt drogie po prostu.
2: Na razie niczego takiego nie widziałem, tylko że tak naprawdę nie wiem, czy dzisiaj niektóre pamięci flash nie działają troszeczkę jak dyski SSD, przynajmniej patrząc na transfer z tych.
0: Co no pendrive 32 giga? Czy pendrive 128 giga robią wrażenie?
2: Tak.
0: To są tak naprawdę pojedyncze kości flash.
2: Tak, ale znaczy to nie wiemy, czy pojedyncze tak naprawdę.
1: Bo tam to może znaczy, coś no a propos właśnie tego dysku SSD, który ja posiadam, jeśli go rozbierzemy, to tam jest 8 kości flash po 32 GB.
2: Tak, ale te kości są malutkie. Tak naprawdę większość miejsca w tym dysku to jest plastik. No bo tak.
1: Metal.
2: No,
1: to są w budowach aluminiowych.
2: No ale nieważne, ale w każdym razie chodzi mi o to, że tak naprawdę rozmiar dysku jest podyktowany tym, że w tych dyskach talerzowych najwięcej to zajmuje miejsca ten talerz z tą całą elektroniką, który się kręci,
1: tak,
2: z tym mechanizmem. A tak naprawdę w tym momencie te... pamięci flashowe są tak małe, że tak naprawdę one zajmują bardzo niewiele miejsca.
1: No taki dysk jest wielkości paczki papierosa.
2: Tak, więc ja się naprawdę wcale nie zdziwię.
1: Czasami można mniejsze.
2: Jak tak naprawdę niektóre pendrive'y, zwłaszcza te takie, które mają, nie wiem na ile to jest prawda, ale deklarowane szybkości transferu rzędu ponad 100 MB na sekundę, bo są takie. No nie wiem, czy to nie bazuje na bardzo takiej samej technologii jak dyski SSD, tylko tyle, że to jest po prostu malutkie rozmiarowo, no trochę mniej jest tam miejsca, no i cenowo to się troszkę inaczej kształtuje.
1: Jest to możliwe, nie mówię, że nie, aż tak...
0: Nie widziałem takiego szybkiego i dużego pendrive'a, no pewnie jest to możliwe.
2: Widziałem, weź sobie na jakiś sklep internetowy, weź sobie w pendrive'y według ceny malejąco, to za 700 zł będziesz miał pendrive'a, który ma prawie 200 megabitów na sekundę. No tak i oczywiście masę inne rzeczy, jakieś szyfrowanie i takie różne.
0: Tak, jeszcze powiem o tym oprogramowaniu troszeczkę. Zainstalowałem i to, co producent pisze w przypadku dysków MacBook, jest nieprawdą, że bez tego oprogramowania nie da się dysku wyłączyć fizycznym przyciskiem. Da się, tylko różnica polega na tym, że gdy ten program jest zainstalowany, trwa to krótkie, takie jedno naciśnięcie, takie i dysk się wyłącza lub włącza, natomiast w przypadku, gdy tego oprogramowania nie ma, jest tylko sterownik WDS ES Driver. Trzeba przycisk na dysku zewnętrznym 3,5-calowym MacBook Essential przytrzymać około 4 do 5,5 sekundy. Oczywiście przedtem należy bezpiecznie go usunąć w systemie Windows i też się poprawnie wyłączy.
1: No proszę, czyli jednak takie te... Co do dysków Seagate'a, to ja, moje wrażenie z dysków Reagent jest takie, że tam oprogramowanie pozwala na regulację wyłączania tego dysku.
0: Jest to dostępne? Wyłączania.
1: Tak, jest to w miarę dostępne.
0: Wow.
1: Można sobie wyregulować, czy chcemy, żeby się wyłączał po 15 minutach, czy po 30, czy żeby wcale się nie wyłączał.
0: To się dało.
1: Tak,
0: w smartwareze od WD miałem takie pierdołkowate opcje, typu pokaż coś tam na głównym ekranie, twórz kopię wtedy i wtedy, ale do ustawień regulacji prędkości, to znaczy czasu włączania się dysku, nie udało mi się dotrzeć.
1: Nie, to tutaj to jest, natomiast ja nie, chyba tam nie było jakiegoś programu do backupu, trzeba było go ściągnąć, co się nazywało C-Tools,

0: trzeba ściągnąć było z internetu. I to było na chyba albo na Paragonie, albo na Akronisie zrobione.
1: Szczerze powiedziawszy, kopie, dobrze zorganizowane kopie, moim zdaniem można robić fajnie Total Commanderem, co odkryłem niedawno. Synchronizować zawartości różnych poszczególnych katalogów bieżącego archiwum z katalogiem na przykład roboczym, gdzie mamy taką samą strukturę folderów. Sprawdza się to świetnie. Coś dodaję do jednego folderu, do jednego dysku i nie muszę robić kopii przyrostowej czy tam rekurencyjnej kopii na innym dysku z powiększoną zawartością, tylko robię synchronizację folderów i mam to wszędzie, gdzie powinno być. Bardzo fajna sprawa.
0: To tak, natomiast o Total Commanderze możemy mówić w innej audycji, bo wszak jest to program płatny, to jednak czasami warto o nim cokolwiek powiedzieć. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić do SSD na końcu, bo ja nie powiedziałem jednej rzeczy. Tak naprawdę jak kupujemy taki dysk, to co dostajemy? Bo jak kupujemy dysk twardy, zwykły, to dostajemy dysk w torebce elektrostatycznej, generalnie. Jak kupujemy dysk USB, taki zewnętrzny, no to mamy tam czasami jakieś etui, jakieś instrukcje, kabel USB i dysk. Natomiast co mamy, jeśli kupimy dysk SSD? Teraz tak, jeśli kupimy dysk SSD Intela, mamy tam dysk, mamy tak zwane sanki, dzięki którym możemy dysk umieścić w zwykłej obudowie 3,5-calowej. Ja to nazywam ramkę, to jest taka plastikowa ramka, gdzie można ten dysk odpowiednio przykręcić, przykręcamy go od góry, zabezpieczając ramką od dołu taką, którą też dostajemy w komplecie. Dostajemy, oprócz wszystkich książeczek, instrukcji obsługi i tak dalej, dostajemy płytę z oprogramowaniem i z instrukcją, jak się z dyskiem obchodzić, jak wymieniać firmę i tak dalej. Dostajemy przewód SATA, coś też niespotykane. No i dostajemy komplet śrub. Albo śrubek, bo to śrubeczki małe są. Natomiast w przypadku Adaty tutaj jest mniej, bo dostajemy tylko sanki, dostajemy dysk SSD, dostajemy książeczki, tu wiadomo, komplet różnych, no i dostajemy komplet śrub. Także tego jest troszkę mniej. Ale zawsze, no prawie zawsze dostaniemy właśnie z dyskiem SSD, póki co jeszcze tak zwaną ramkę do, albo sanki inaczej, do montowania tego dysku w obudowie 3,5-calowej. Także tak to wygląda. No, w przypadku Intela to jeszcze się dostaje przewód SATA na przykład. No, ale przewody SATA też można sobie kupić, że tak powiem, także to... Tak. Czy to jest tak akurat...
1: Jeszcze ważne. A propos dysków ale SATA tak zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku SATA, komputer przed odłączeniem takiego dysku fizycznym kabla od komputera należy wyłączyć. Nie można, tak jak w dysku USB, dysku podłączonego do portu SATA, nie można odłączyć w trakcie działania komputera. Trzeba go wyłączyć.
0: A to ja odłączałem w trakcie działania, to już powinien być dawno,
1: nie działał. Nie powinno się, no można ryzykować, to jest tak jak z pendrive'ami i tym, czy Iskra pójdzie z portu USB, czy nie. Szansa jest ileś tam na milion, ale jednak jest.
0: No tak. Natomiast odchodzi się od interfejsu SATA, ponieważ było to coś, co jest między USB 3.0 a USB chyba...
1: USB 2
0: to miało być szybsze takie. No generalnie się od tego odchodzi już.
1: Ja mam jeszcze ten na płycie głównej, ale nie widziałem dysku dla siebie, żebym to mógł tego użyć.
0: Właśnie we FreeAgent Pro 500GB właśnie była SATA. Można było, że tak powiem...
1: Tam się różni kabel. Jak wygląda kabel SATA? Jeszcze nigdy nie miałem.
0: SATA bardzo podobnie wygląda do kabla SATA. Natomiast inaczej, troszeczkę inaczej wyglądają wtyczki. Nie podłączysz wyjścia SATA do SATy. To nie ma takiej możliwości.
1: Też to próbowałem to zrobić, tak. Niestety się nie udało.
0: Nie da się. Aczkolwiek to bardzo podobnie wygląda i można się zmylić. Kable są też płaskie. Faktem, że gdy było tylko USB 2.0 i SATA, to naprawdę był konkurencyjny interfejs, ale teraz się od tego odchodzi. Także jeżeli będziecie kupować nowy komputer, jeżeli nie będzie tam wyjścia SATA, To się nie martwcie tym, bo to już jest, to powoli odchodzi.
1: W moim laptopie jest wejście SATA Combo USB 2.0.
0: No
1: to
0: u mnie...
1: Ludzie klną po prostu, kto do mnie podłącza coś do tego wejścia, to jak to do ciebie trafić w to wejście USB? Wszyscy myślą, że to jest normalnej szerokości wejścia USB, to jest troszeczkę szersze i
0: tak, to jest
1: ciężko.
0: Szersze, tak.
1: Ciężko
0: tak, u mnie też jest to
1: trafić.
0: U mnie też akurat to jest SATA chyba 3.0, SATA USB 3, ale to, a może i 2. Nie będę się sprzeczał, bo akurat nie sprawdziłem tego. Krótkie podsumowanie jeszcze. Czy warto kupować SSD w tej chwili? Ceny niestety nie spadły. SSD, myślałem, że będą spadać na łeb na szyję.
1: Jeżeli macie możliwość dofinansowania z nowym komputerem i jesteście w stanie dopłacić tyle, ile wam wyjdzie z wyceny wstępnej, to jak najbardziej warto kupować, ale tylko z nowym komputerem. Do starszego sprzętu nie polecamy.
0: Dokładnie, z nowym komputerem i też oprócz tego SSD, który najczęściej polecam jednak użyć pod system, bo wtedy i pod oprogramowanie, bo wtedy odczujecie naprawdę tą wydajność i ten komfort. To jeszcze polecam jakiś talerzyk.
1: Ja jeszcze zapomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli kupujecie dysk większy niż 2 terabajty i macie komputer ze starym BIOSem, jeszcze nie z tym nowym, czyli tak 2011 i starsze, to z dyskami 3 terabajty i czwórkami uważajcie, ponieważ na takim dysku nie zainstalujecie systemu. Oczywiście płyta na płycie głównej zostanie on wykryty, przez BIOS zostanie poprawnie rozpoznany, ale tylko system Windows 7, Vista 32 bity są w stanie odczytać taki dysk jako dysk z danymi, ale nie jako dysk systemowy i tylko Windows 7 i Vista 64 bit i 8 oczywiście, bo zapomniałem wymienić wcześniej, są w stanie na takim dysku się zainstalować. Windows XP X64 też jest w stanie się zainstalować na takim dysku sformatowanym odpowiednio.
0: A czym jest to spowodowane?
1: Czym jest to spowodowane? Tym, że format do tej pory stosowany w starych BIOSach, czyli Master Boot Record, wywoływany w BIOSie, system z tego sektora, jest, zdaje się, 16-bitowy. Co pozwala zaadresować temu MBR-owi tylko do 2 terabajtów, dokładnie 2,1 terabajta na dysku, zaadresować danych. Reszta jest po prostu niewidziana, albo jest widziana jako nieprzydzielone miejsce w systemie, przynajmniej w Windows 7 tak mi się to pokazywało. Dlatego Master Boot Record, czyli dysk MBR, należy przekonwertować, oczywiście wcześniej pozbawiając go wszelkich ważnych danych, na dysk GPT, czyli GUID Partition Table.
2: Ja jeszcze powiem, a propos jeszcze SSD-ków, że sam bardzo się obawiałem tych 10 czy 3 tysięcy cykli, natomiast jeden tutaj z... Zresztą ludzi, którzy gdzieś tam w tym robotkaście gdzieś tam kiedyś brali udział. No oprócz oczywiście Roberta tutaj, to ma taki dysk w tym momencie SSD w komputerze stacjonarnym, zresztą nawet 64 GB, z tego co pamiętam. Komputer eksploruje na wszelkie możliwe sposoby, dysk monitoruje jeszcze bardziej. Jak na razie zero problemów z tym dyskiem, zero tych...
1: Daje się Patryk.
0: Tak. Acz już mówi, że ma 2 czy 3 komórki uszkodzone według Crystal Disk Info, z tego, aha, co mi mówił. Także,
1: no nie, także, ten komputer był kupiony 10 miesięcy temu, no to nie bardzo.
2: Czyli po 10 miesiącach...
0: No tak mi powiedział, więc...
2: Czyli po 10 miesiącach...
0: Jest taki program do monitorowania tego, się nazywa Crystal Disk Info, jest on za darmo. I można tam różne rzeczy wyczytać. Jeszcze więcej niż z Deflaglera. Można odczytać właśnie Smart, czyli te komunikaty.
2: Takie
0: smart,
2: wartości z dysku, które są częściowo zdokumentowane, częściowo nie, częściowo ustandaryzowane, częściowo nie. Takie coś, co jest gdzieś tam w ogóle w oprogramowaniu
1: trochę
2: dysku.
1: Trochę co producent, to smart tak naprawdę dla danego dysku, niestety.
2: No troszeczkę tak, bo ja kiedyś czytałem tą dokument, jakby no informacje różnej.
0: A czy to jest to, co ten człowiek powiedział, że ma już jedną komórkę uszkodzoną?
2: Tak, w związku z czym no, nie jest to takie bez znaczenia, aczkolwiek no to też jest tak, że No człowiek używa komputera codziennie przez ileś godzin i tu coś...
1: On chodzi w zasadzie non stop.
2: Tak, chodzi tak, praktycznie tak. Non stop, więc... zobaczymy ile to pochodzi i może gdzieś w komentarzach damy jakiś znak, po jakim czasie ten dysk generalnie padł.
0: Tak, ja powiem też po jakim czasie mój padł, tak? Bo mój jest od grudnia i też działa cały czas. Że tak powiem, no my jest zwiększonej.
2: Zresztą kiedyś widziałem na takim zagranicznym forum, zostały przeprowadzane takie testy, takich w ogóle chyba szaleńców doskonałych. Wzięli dyski różnych producentów i zaczęli im losowe dane zapisywać po prostu. Ile taki dysk uciągnie zapisywania takich losowych danych po prostu z maksymalną prędkością, ile taki dysk wytrzyma, zanim po prostu padnie tak, że nic się na nim nie będzie można było zapisać. I na takich dyskach 64-gigowych to były wartości rzędu kilkuset terabajtów. To znaczy, oczywiście nie razem, tylko na zasadzie ile danych można było przerzucić.
1: Przewinęło się przez ten dysk.
2: Oczywiście kasowanych z powrotem, tak? Czyli zapisać 60 gigabajtów, skasować, zapisać, skasować, zapisać, skasować. Więc no to...
1: No
2: to
1: tak.
2: No w pewnym sensie to jest sporo, no. 800 czy tam 600 terabajtów danych, no to jest z jednej strony sporo, z drugiej strony no ten system troszkę nam gdzieś tam tych danych codziennie zapisuje troszeczkę, bo to
1: system dosyć dynamicznie z tego dysku będzie korzystał niestety.
2: Tak, różne pliki tymczasowe.
1: Część komórek prędzej czy później będzie uszkodzona. Najważniejsze, że on nie stracił żadnych danych. Nie jest to tak jak w przypadku dysków magnetycznych, gdzie po prostu, czy właśnie Robert, czy ja mieliśmy takie sytuacje, czy nawet ty Tomek, że po prostu działa, wszystko fajnie, nagle coś się zaczyna dziać. Chcemy zobaczyć co i za chwilę nie bardzo wiadomo co, tak jak było z
2: tak, zresztą już przecież nieraz miałem sytuację taką, że były jakieś uszkodzone sektory, co się naprawiło i za chwilę znowu i potem się okazało, że jakiś malutki kawałeczek gdzieś tam od tego dysku latał w środku i no niestety te dyski uszkodzą, no bo ta głowica coś już robiła, coś się tam już nie do końca zgadzało, to są było, nie było dosyć precyzyjne mechanizmy, no bo trzeba ileś miliardów było, nie było tych bitów danych zapisać na takim było, nie było małym kawałeczku metalu, więc tam cokolwiek z tym metalem się stanie, no to już jest jakiś problem.
1: Tak.
0: Tutaj ten problem nie ma. Natomiast nie ma. Ja bym wrócił jeszcze na zakończenie do tych partycji GPT i NTFS i MBR. Może byś dokończył, bo to może być dosyć naprawdę interesujące już tak na zakończenie, bo ktoś na przykład kupuje 4 terabajty i chce Windows XP32, bo mu lepiej działa jakiś syntezator czy coś, czy inne
1: już
0: jakieś
1: powiem.
0: Oprogramowanie. A tu Zong?
1: Już powiem. Windows XP 32-bitowy nie zobaczy w ogóle takich dysków. 2 terabajty to jest największe, jakie jest w stanie zobaczyć w całości. Bezproblemowo. 3 i 4 są poza jego zasięgiem. No trudno się dziwić, system ma już... Ile?
0: X lat.
1: Tak, X 12 lat. No powiedzmy. Teraz tak, Windows Vista jest już w stanie zobaczyć taki dysk, ale uwaga. Na starszych płytach głównych tylko i wyłącznie zarówno w wersji 64-bitowej, jak i 32-bitowej sformatowany w GPT, ale jako dysk jako dane. Nie jest w stanie zainstalować się na takim dysku. Także jeżeli kupujecie taki dysk i macie plany używać go jako systemowego, to tylko na nowej płycie głównej i tylko z Windowsem, uwaga, Vista 64-bit, 7-64-bit i 8-64-bit, tylko wtedy się zainstaluje taki system na dysku sformatowanym w Grid Partition Table, czyli na dysku 3 lub 4 terabajtowym. Ale dysk, jeżeli macie starą płytę główną i na przykład Windows 7, tak jak ja, 32-bitowy, to bez problemu odczytacie dysk z danymi sformatowany, skonwertowany do GPT większy niż 2 terabajty. Jeżeli będziecie próbowali użyć go w formacie MBR, to mogą być kłopoty, ponieważ przydzieli się tylko 2,1 terabajta, a te 700 ileś giga zostanie po prostu bez przydziału tak naprawdę.
0: Czy te GPT jest czymś lepszym? To jest, czy to szybciej działa system dzięki temu? Czy warto w ogóle konwertować?
1: Konwertować dysk do GPT? Jeżeli macie nową płytę główną i 64-bitowy system, jak najbardziej, bo na przykład nie wiem, startowanie systemu, bootowanie jest szybsze. Podobno GPT ma też łatwiej odzyskać strukturę danych, czy tam dane z tego dysku. To tylko czytałem. Nie wiem, czy to jest prawda. Dopiero od niedawna mam tak sformatowany dysk, bo to mój pierwszy dysk takiej pojemności. Ale takie rzeczy czytałem. Także jeżeli jest możliwość i robimy system od początku, to jak najbardziej warto od razu spróbować na nowej płycie głównej w edycji 64-bitowej. Natomiast jeżeli macie już zainstalowany system, to nie warto się bawić w przeinstalowanie tylko dlatego, bo to jest kwestia, powiedzmy, bootowania tam 3, 4 do 5, 6 sekund szybciej, ale to tylko tyle tak naprawdę. No, na start,
0: a można na przykład przekonwertować partycję tak, ale żeby nie stracić danych?
1: Nie, niestety nie. Bo nie konwertujesz partycji, konwertujesz cały dysk. Bo to jest jakby wiesz, filozofia zapisu partycji na dysku, czyli wszystkich partycji od początku. Ten dysk musi być widziany albo jako master boot record, czyli sektor startowy i tam cała tabela partycji tych czterech rozszerzonych i tam ilość tam logicznych, i albo właśnie GPT z nieograniczoną liczbą partycji podstawowych, z tego co wiem. Czy w Windowsie 8 to jest chyba i 7 to jest ograniczone do 128 partycji na dysk. Tutaj w przeciwieństwie do MBR-a nie ma jeszcze tego właśnie tego ograniczenia, że są tylko 4 partycje podstawowe i pozostałe to już są tylko logiczne.
0: Czyli musiałbym skonwertować cały dysk i musiałbym
1: usunąć z niego wszystkie wyciąć z niego wszystkie dane, które są ci potrzebne, partycje.
0: Bo wiem, że z FATA na NTFS się dało bez problemu.
1: Tylko że to nie jest to samo. Bo FAT i NTFS to są systemy plików na danej partycji. Możesz mieć różne partycje z różnymi systemami plików obok siebie na dysku MBR czy też GPT, ale nie możesz mieć GPT i MBR jednocześnie obok siebie, bo to po prostu jest niemożliwe, dlatego że to ten sektor startowy jest inny w ogóle, gdzie jest zapisana tabela partycji, jest zupełnie inny. No. Także system plików to nie to samo, co sposób zapisu tabeli partycji. Ale mówię, zaletą właśnie jest to, że możemy tworzyć nieograniczoną ilość partycji według specyfikacji tego GPT, a w Windowsie zdaje się jest to ograniczone do 128 partycji. Co jeszcze? MBR ma tylko do tych 2,1 TB. Z tego co tam czytałem, to do 19 eksabajtów GPT jest w stanie zaadresować. Bo jest to 64-bitowy sektor startowy. MBR to tylko 16-bitowy sektor startowy, dosyć już troszeczkę zaczyna być przestarzały.
0: No cóż.
1: Bo BIOS mamy tam od 80 któregoś roku i to tak się trzyma od tamtego czasu. Mało no jeszcze popularne, bo drogie dyski, ale już zaczyna to powoli wchodzić. Także
2: i
1: to
2: tak
1: tyle
2: myślę,
1: tylko na ten
2: że
1: temat.
2: Tak naprawdę system z lat 80. w czasie, kiedy tak szybko przecież się ta informatyka zmieniała, tyle lat wytrzymał.
0: Dokładnie.
1: Wiesz co, to wynika z tego, że uzupełnialiśmy możliwości na tym, co było, teraz to zaczyna być powoli wykorzystane do maksymalnych granic możliwości, szukamy czegoś szybszego na start. No, od początku, na podstawy. To prawdopodobnie z tego wynika.
0: No. Także jeżeli będziecie kupować dyski 4-terabajtowe,
1: to zwróćcie uwagę, jaką macie płytę główną, jaki system i jak chcecie tego używać.
0: Dokładnie, to jest bardzo ważne, bo może być niespodzianka, może być się okazać, że tylko 2 giga będziecie mogli użyć
1: 2 tera.
0: Na przykład, albo 2 tera, tak, 2 tera. Już troszkę późno się nam zrobiło, 14 minut po 21. Mam nadzieję, że wszystko powiedzieliśmy, telefonów jakoś nie było, ale mam nadzieję, że będziecie zaciekawieni i będziecie pobierać te audycje. Audycja będzie do pobrania z www.tyflopodcast.net o dyskach twardych i o dyskach SSD i czy warto i czy nie warto. Rozmawiali dzisiaj Tomasz Bilecki, Kamil Żak i Robert Łabęcki. Ja mówię do usłyszenia Państwu to kiedyś.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witamy w kolejnym Tyflo Podcaście. Magdalena Rutkowska. Dzisiaj wyjątkowo nie na żywo. Nagrywamy sobie troszkę wcześniej, bo okoliczności przyrody nie sprzyjają dzisiejszej audycji na żywo. Ale wy o normalnej godzinie, o 19:00 będziecie mogli już posłuchać. A z nami dzisiaj jest Magdalena Sułek-Domańska. Dzień dobry. Właściwie no pewnie dobry wieczór już będzie niedługo. Eneris. Będziemy rozmawiać o takim bardzo fajnym i ciekawym programie właśnie waszej firmy, waszej grupy. Jak nie widzę przeszkód. Taka akcja.
5: Tak. Segreguję nie widzę przeszkód. To jest program, który otworzyliśmy dosłownie 2-3 dni temu i który ma bardzo proste założenie. Ma udostępnić, dać większą możliwość osobom niewidzącym i słabowidzącym segregowania odpadów. Taki zupełnie przyziemny temat, ale okazuje się, że w Polsce na 1 800 000 osób, które według GUS-u są niewidome albo niedowidzące, większość z tych osób ma ograniczoną albo w ogóle nie ma możliwości segregowania odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą, czyli tak naprawdę dzielenia frakcji na przykład papier, plastik czy odpady bio. Z takim elementem, z takim problemem przyszły do nas same osoby niewidome i tak naprawdę to ten program powstał w oparciu o ich potrzebę, o ich prośbę.
4: A zacznijmy od początku. Państwo zajmują się czym?
5: Generalnie jesteśmy firmą, która zajmuje się ochroną środowiska w bardzo różnych aspektach. Z jednej strony mamy właśnie odbiór odpadów od mieszkańców. Obsługujemy w sumie w Polsce ponad 1 100 000 mieszkańców. Z drugiej strony te odpady potem segregujemy, recyklujemy i na końcu tego procesu jest składowisko. Zarządzamy takimi dwoma składowiskami na terenie Polski.
4: Mhm. A jak to jest bolesny problem? Bo tak naprawdę no gdzieś tam się słyszy o tym segregowaniu, wiadomo. Są wymogi takie czy inne, co i już nowe umowy, nowe przepisy, ludzie też są troszkę zagubieni. Tak naprawdę ile jest tego wszystkiego? Ile jest tych odpadów i jaka jest potrzeba segregowania? I czy naprawdę w tej sytuacji osoby niewidome są tak mocno zobligowane? Oprócz oczywiście jakichś własnych przekonań, no, które każdy posiada.
5: Znaczy tak, ochrona środowiska i jakby segregacja odpadów to jest obowiązek nakładany na nas wszystkich, bo każdy chciałby mieszkać w pięknym, zielonym, pachnącym terenie, najlepiej w środku lasu, gdzie będą śpiewały mu ptaszki i gdzie nie będzie powywalanych odpadów. I po to, żeby tak było, przynajmniej żebyśmy byli bliżej, w 2012 roku wyszła tak zwana ustawa śmieciowa, która nakłada na gminy obowiązek, żeby odbierały odpady. Czyli już teraz nie każdy z mieszkańców sam podpisuje taką umowę na odbiór odpadów, tylko gmina jest do tego zobowiązana. Ma to pomóc temu, żeby na przykład właśnie odpady, za które nie chcemy płacić za odbiór, to żeby one szły przez gminę i żeby jakby każdy wiedział, że może dowolną ilość niemalże tych odpadów oddać gminie, a nie wyrzucać do lasu. I tak naprawdę to jest bardzo fajna teoria. W praktyce problem jest w tym, że właściwie każda gmina ma trochę inny sposób segregowania odpadów. Suma summarum wychodzi na to, że na 2015 rok ilość odpadów, która jest segregowana, to jest około 16%.
4: O, a na ile? Tak ilościowo? No, te 16% z...
5: Na 100%, tak?
4: I generalnie... Nie, ale w tonach na przykład.
5: 10 800 tysięcy. To jest mniej więcej taka liczba odpadów, które są w Polsce. I z tego tylko 16% jest odzyskiwanych. Ale co ważne, do 2035 roku ta ilość odpadów, które są odzyskane, ma wzrosnąć do 65%. To jest ogromny skok i jakościowy, i ilościowy. I tak naprawdę i my jako firmy, które zajmują się obsługą tego sektora i państwo jako państwo polskie szukają metod, żeby jak najefektywniej odzyskiwać te surowce. No i teraz jakby przechodzimy do tego, dlaczego to jest takie ważne z punktu widzenia osoby niewidomej. Tak jak wspomniałam, w Polsce jest według GUS-u 1 800 000 osób niewidomych i niedowidzących. To jest ogromna rzesza ludzi, która do tej pory była wyłączona z tego procesu i która de facto tak naprawdę no tylko i wyłącznie wyrzucała do pojemników odpady zmieszane. W tym momencie nie ma wymówki. W tym momencie tak naprawdę, tak jak każda osoba widząca, która ma obowiązek segregowania odpadów i ma obowiązek, no niestety, ustawienia kilku pojemników w swojej kuchni, a nie tylko jednego na odpady zmieszane, tak samo osoby niewidzące, które wcześniej na przykład tego nie robiły, bo i tak w altance śmietnikowej na podwórku nie były w stanie właściwie wrzucić pojemnika, tak teraz dzięki naszym naklejkom i przy odrobinie dobrej woli mogą to bez problemu robić.
4: To znaczy prawdopodobnie to jest też tak, że w różnych miejscach jest to różnie rozwiązywane. Czyli albo są na osiedlach zamykane te śmietniki, jedne tak, inne inaczej. Bo ja pamiętam, kiedy tylko w ogóle weszła segregacja śmieci, jak jeszcze mieszkałam w Polsce i kiedy to się pojawiło, to ja byłam jedną z nielicznych osób tak naprawdę na osiedlu, jestem całkowicie niewidoma, która segregowała i tak się ucieszyłam, kiedy pani kolega właśnie z Eneris napisał do mnie, i sam nie widzę przeszkód, ponieważ ja właśnie wtedy sąsiadom to tłumaczyłam, kiedy chodziłam i ja segregowałam w domu te śmieci. Fundacja Nasza Ziemia między innymi miała bardzo fajny program na swojej stronie, w jaki sposób należy segregować, co robić, jak robić. A ponieważ te kosze były ustawiane w tych samych miejscach, tak naprawdę nikt tego nie zamieniał tymi kolorami, oznaczeniami, no to już wiedziałam, gdzie to jest. Ewentualnie zapytałam, bo zawsze kogoś tam się przy śmietniku spotkało i ja wyrzucałam, no co, słuchajcie, no ja nie widzę przeszkód, no więc wy chyba też możecie.
5: Dokładnie, znaczy, to jest właśnie ten problem, bo z jednej strony w momencie, kiedy w altanie są zawsze pojemniki w tym samym miejscu, to nie ma większego problemu, bo to tak jak w domu można zapamiętać, gdzie co stoi. Problem jest wtedy, kiedy altany są na przykład nieduże i żeby na przykład wyciągnąć jeden pojemnik już w czasie odbierania odpadów, trzeba wystawić inne, potem to jest przestawiane. Wtedy robi się problem, bo tak naprawdę każda taka altana to jest jedna spółdzielnia, gdzie nie da się wszystkim spółdzielniom, nie da się wszystkim zarządom takich altan narzucić jednego systemu, choćby ze względu na to, że one mają różną wielkość, więc to też nie jest do zrealizowania.
4: Więc tutaj jest trudność. I co państwo wymyślili w takim razie?
5: No,
4: jakież są te oznaczenia?
5: Generalnie wymyśliliśmy razem z osobami niewidomymi, z którymi od początku współpracujemy i to z kilkoma różnymi grupami, taką proste i dostępne narzędzie. Jest to naklejka, która składa się z sześciu mniejszych naklejek, takich mniej więcej rozmiaru 10 na 10 cm. Każda z tych sześciu naklejek to jest oznaczenie jednej frakcji. I teraz tak, charakterystyka takiej naklejki. Po pierwsze jest tam napis w języku, w alfabecie Braille'a, jest on wypukły oczywiście. Po drugie jest to naklejka w kolorach kontrastowych, to znaczy na czarnym tle jest odblaskowy żółty kolor pokazujący frakcję. Jest piktogram właśnie żółty, który też opisuje, jaka to powinna być frakcja i jest napis w takim, że tak powiem, pisanym języku polskim, też mówiący o czym to jest, jakiej frakcji dotyczy dana naklejka. I teraz, dlaczego to jest takie różnorodne? My przeglądaliśmy internet szukając różnych inspiracji, wypytywaliśmy właśnie osoby, z którymi współpracowaliśmy, jakie są rozwiązania. I tak naprawdę jedna rzecz, którą znaleźliśmy, to gdzieś w jednym mieście w Kanadzie wprowadzenie takich oznaczeń w alfabecie Braille'a na płytkach. My chcieliśmy iść troszeczkę krok dalej i w ramach ogólnie rozumianego projektowania uniwersalnego przygotowaliśmy tą naklejkę, która tak naprawdę ma być użyteczna dla różnych grup. To znaczy z jednej strony oczywiście alfabet Braille dla osób, które znają ten alfabet, które w nim czytają. Z drugiej strony piktogramy, które służą nie tylko na przykład dzieciom, które nie znają jeszcze języka pisanego, ale też osobom, które mają problem z czytaniem, czy osobom starszym chociażby. I też te kontrastowe kolory, gdzie ja przy niedużej stosunkowo jeszcze wadzie wzroku w pół roku już mam problem z odróżnianiem kolorów.
6: No, zwłaszcza w porze zimowej, gdzie wcześniej dokładnie, już słońce zachodzi.
5: Więc ja sama przetestowałam te naklejki u siebie w domu, bo oczywiście to, co jest bardzo ważne, to to, że one są wyprodukowane na materiale, który mamy nadzieję, że w praktyce, nie tylko w teorii, będzie odporny na warunki atmosferyczne. To jest specjalny plastik, to nie jest papier, który będzie nasiąkał. I no, poza uszkodzeniami mechanicznymi mamy nadzieję, że tutaj nic się z tymi naklejkami nie będzie działo.
6: Czy te piktogramy są również wypukłe, czy tylko ta część w Braille'u jest wypukła?
5: Tak, piktogramy są też wypukłe. Braille'owa część jest wypukła i piktogramy są wypukłe. I też może w ramach ciekawostki też zastanawialiśmy się od początku, jak te piktogramy powinny wyglądać, bo to, co nam się kojarzy z danym odpadem, może niekoniecznie osobom, które tego odpadu, które te naklejki będą używały, się kojarzą. Więc poprosiłam kolegę, który ma niewidomość, mam córkę, żeby ona opisała, jak sobie wyobraża po prostu te różne rodzaje odpadów. I na tej podstawie zostały stworzone te piktogramy, które potem potwierdziliśmy jeszcze z fundacją z Kielc, fundacją Wega, potwierdziliśmy z paniami z tyflologii z ośrodka w Laskach i z niewidzialną wystawą z Warszawy. Mhm.
6: Okej. Okay. Ja kiedyś też myślałam o czymś takim jeszcze w Polsce, ale tutaj, kiedy przyjechałam bo mieszkam w Irlandii Północnej. Mm. I tutaj również mamy zawsze trzy pojemniki przy każdym domu, no bo większość ludzi tutaj mieszka w domkach mniejszych i większych, nie w blokach. Przy każdym domu są trzy pojemniki. Najczęściej no, to jest taki ogólny, na plastik, na puszki, to różnie. Szkło nieraz się zupełnie osobno wyrzuca, nieraz akurat do tego samego pojemnika, co ten plastik, aluminium, papier. I oczywiście trzeci biologiczny. One są w różnych kolorach, ale też w zależności od regionu i firmy też różnie jest to rozwiązywane. I wtedy ja wpadłam na taki pomysł, że być może byłoby fajnie, no bo przy domu okej. Okay. Ja sobie ustawię tak, jak to potrzeba. Ewentualnie, no nie wiem, sąsiad może mi zamienić, jeżeli akurat on przyniesie, przytaszczy ten kosz, bo różnie nieraz taka pomoc sąsiedzka się wydarza. Ja wtedy pomyślałam o tym, że tak naprawdę rozwiązanie brajlowskie może być fajne, może nie być fajne, bo na przykład pada deszcz, jest zimno, ma się zmarznięte ręce, ma się rękawiczki, tak? Różnie bywa. Ale takie kształty, ja wtedy myślałam akurat o kształtach, żeby po prostu przypisać proste kształty, jak trójkąt, koło, rąb, gwiazdkę, cokolwiek, no właśnie podobnej wielkości nawet byłoby to. Coś, co można w każdej chwili bardzo szybko rozpoznać bez czytania, bez kombinowania. Zwłaszcza, że w tym kraju na przykład 4% może niewidomych zna Braille'a i to takich deklarowanych, więc ja nie wiem, jak to jest rzeczywiście. W Polsce na pewno wiele więcej, więc z pewnością osoby skorzystają. Ale stąd było moje pytanie, czy piktogramy są również wypukłe, czy w razie gdyby była taka sytuacja, że jest właśnie zimno, rękawiczka i tak dalej, że nie można tego Braille'a odczytać, żeby było coś, co również po kształcie po prostu szybko da nam informację o tym, jaki to pojemnik.
5: Tak, jak najbardziej. I też te piktogramy, które są zrobione, one są, myślę, że naprawdę bardzo uproszczone. To znaczy piktogram oznaczający papier to jest po prostu prostokąt. Tak. Piktogram plastik to jest kształt plastikowej, charakterystycznej butelki, tak, że tak powiem, Coca-Coli, nie robiąc nikomu
6: reklamy.
5: Reklamy, tak.
6: A zwłaszcza Coca-Coli.
5: Tak. Szkło to jest po prostu owal. Bateria to jest, no, kształt baterii jest dosyć charakterystyczny, tak, więc to jest taki kształt. Bioodpady to jest bardzo prosty listek, taki mocno uproszczony, a odpady zmieszane to są cztery różne figury, to znaczy to jest trójkąt, kółko, owal i prostokąt zmieszane, także widać, że tam się dużo dzieje pod tym.
6: Czyli tak, oczywiście tą samą drogą właściwie.
5: Tak, dokładnie tak. Bo no, mówię, jakby chodziło o pójście dalej niż tylko osoby niewidome. Chodziło o projektowanie uniwersalne, czyli dla każdego. tak jak mówię, ja mimo, że widzę i jakby mam domek też z pojemnikami w różnych frakcji, nakleiłam te naklejki i one są po prostu o tyle dobre, że nawet z odległości kilkunastu metrów przy takiej ciemnicy, którą teraz mamy przy półmroku, one są po prostu widoczne.
6: Super. A w takim razie jak można zdobyć taką naklejkę?
5: Naklejki dla osób indywidualnych, osób niewidomych i niedowidzących są bezpłatne i można je zdobyć pisząc do nas po prostu na adres mailowy ok@grupa-eneris.pl albo dzwoniąc do nas do Centralnego Biura Obsługi Klienta 0801-003838. Naklejki wysyłamy w kopertach, tak jak wspomniałam, bezpłatnie. To, co ważne i o czym też trzeba powiedzieć, to to, że też w ramach współpracy z osobami niewidomymi, ze stowarzyszeniami, ustaliliśmy, że najlepiej będzie od razu zaproponować jedno stałe miejsce, gdzie naklejka powinna być przyklejana. Po to, żeby w momencie, kiedy nie wiem, osoba niewidoma, która na co dzień mieszka w górach, pojechała na wakacje nad morze, to żeby zawsze wiedziała, gdzie tej naklejki ma szukać. I takim miejscem ma być prawy górny róg pojemnika. Nie klapy, tylko pojemnika. Bo to też jest kwestia tego, że pojemniki są różnej wielkości. Czasem te klapy są otwarte przez cały czas, czasem tych klap w ogóle nie ma i wtedy odpada nam możliwość przyklejenia na klapie, a prawy górny róg pojemnika zawsze jest i tutaj nasza rekomendacja jest, żeby zawsze tam była naklejka przyklejana. Zresztą na kopercie, która przyjdzie razem z naklejką, jest też dokładna instrukcja obsługi, w jaki sposób przykleić naklejkę, bo mamy doświadczenie już jako firma stricte z branży odpadowej po rebrandingu, że bardzo ważne jest, by pojemnik, na który przyklejamy naklejkę, był oczyszczony, był odtłuszczony. Tak naprawdę wystarczy dobrze go przetrzeć, ale chodzi o to, żeby naklejka była przyklejana na suchą, płaską powierzchnię, bez piasku żadnego, bo ta naklejka po prostu, żaden klej tego nie utrzyma. W momencie, kiedy jest naklejony na czysty pojemnik, odtłuszczony, naklejka będzie miała długą żywotność.
6: Pani powiedziała o odbiorcach indywidualnych, a jeśli chodzi o spółdzielnie, wtedy kto musi się zwrócić? Przedstawiciel, tak? Wspólnoty, tak, spółdzielni.
5: Prosimy, żeby się przedstawiciele spółdzielni, czy nawet myśleliśmy, że tak naprawdę to jest produkt też dla sieci handlowych i wtedy po prostu będziemy każdorazowo rozmawiać o warunkach i tak naprawdę pewnie po kosztach produkcji będziemy taką naklejkę udostępniać.
6: Czyli jeżeli ktoś jest nieindywidualnym użytkownikiem, nie ma domku, tylko mieszka gdzieś na osiedlu, to po prostu musi znaleźć kontakt do kogoś wyżej w swojej spółdzielni, administracji, gdzieś tam.
5: To jest osoba
6: zarządza.
5: Indywidualna, tak? Jako indywidualne traktujemy każdą osobę, która nie chcemy, żeby załatwiała tego przez administrację. Po prostu do nas napisze i dostanie tę naklejkę. Jako, że tak powiem, to drugi rodzaj podmiotów to są właśnie firmy normalne, komercyjne, które, nie wiem, właśnie sieci handlowe, gdzie chcą to wprowadzić na jakąś większą skalę.
6: A w porządku, bo się nie zrozumiałyśmy się, przepraszam.
5: Tak. Zdecydowanie też, nie wiem, choćby organizacje pozarządowe. Piszą do nas już w tej chwili fundacje, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, nie tylko niepełnosprawność wzroku, ale właśnie osoby, które mają problemy ze zrozumieniem, proszą o te naklejki i oczywiście my będziemy wysyłać bezpłatnie, bo sama pracowałam przez lata w organizacjach pozarządowych i wiem, że koszt nawet kilku czy kilkunastu złotych może być problemem, a my właśnie dla tych fundacji te naklejki przygotowaliśmy, bo wiem, że tam są te osoby, które potrzebują tego wsparcia.
6: Czy wszystkie województwa państwo obsługują? Całą Polskę?
5: Znaczy, generalnie obsługujemy około 100 gmin, więc i gminy są na terenie całej Polski, ale nie jesteśmy w każdej gminie. Jednocześnie mamy nadzieję, że żadna z firm konkurencyjnych, z którymi zresztą jesteśmy choćby w stowarzyszeniach branżowych, nie będzie miała nic przeciwko temu, żeby ta naklejka się pojawiła na pojemnikach, tym bardziej, że właśnie po to, żeby nikt tutaj nie myślał o tym, że robimy sobie reklamę, naklejka nie jest brandowana. Tam nie ma nigdzie naszego logo. I tak naprawdę tylko osoby, które zamawiają, wiedzą, do jakiej firmy się zwracają o naklejkę.
6: A czy jakaś akcja społeczna temu towarzyszy? Gdzieś państwo rozreklamowują, oprócz Tyflo Podcastu oczywiście. Gdzieś można znaleźć tę informację w sieci, jest jakiś fanpage na Facebooku, coś, gdzie można na przykład udostępniać, tak? My moglibyśmy udostępniać, żeby inni też się dowiedzieli.
5: Na pewno jeszcze dzisiaj będzie kolejny zresztą post na Facebooku, który jak najbardziej zachęcamy. Na naszym profilu Enerys Ochrona Środowiska na Facebooku ten post jest. Na pewno zapraszamy na naszą stronę internetową grupa-enerys.pl. Staramy się też jak najszerzej udostępniać informacje w mediach. Już w tej chwili informacja była w największych portalach tak naprawdę typu Onet. Cały czas staramy się docierać też do stacji radiowych, bo domyślamy się, że to jest fajne źródło informacji. Oprócz tego wysyłamy też informacje, plakaty i naklejki na przykład do biur pełnomocników miast do spraw osób niepełnosprawnych, do biur pełnomocników na uczelniach wyższych. Wysyłamy do samych organizacji pozarządowych, które się do nas zgłosiły i też zapraszamy do tego, żeby się do nas zgłaszać z informacją o to, że mogą państwo na przykład wywiesić plakat informujący o możliwości uzyskania od nas naklejek. Wtedy z takimi prośbami bardziej dotyczącymi komunikacji samej prosimy zwracać się do nas bezpośrednio, to znaczy na komunikacja@grupa-enerys.pl.
6: A ośrodki szkolno-wychowawcze? Bo tutaj chyba byłoby fajnie od razu rozpocząć edukację.
5: Tak, jak najbardziej. Tutaj, tak jak wspomniałam na początku, cały projekt tak naprawdę prawie, że od początku konsultowaliśmy z ośrodkiem w Laskach. Dla mnie, jako laika, ośrodek w Laskach ewidentnie kojarzy się z instytucją, która przygotowuje do samodzielnego życia osoby niewidome. Choćby uczy Braille'a, ale też uczy, nie wiem, ubierania się, poruszania się i tak dalej. Więc z działem tyflologii jak najbardziej od początku i rozmawialiśmy o tym na przykład, jaki ma być kontrast, jakie są najlepsze kolory. Sprawdzaliśmy wielkość liter Braille'u, bo jak się okazało, jest jedna wielkość, my nie możemy sobie jej skalować w żadną stronę, dostosowując do wielkości formatu naklejki, tylko jest to szereg wskazówek, które dotyczą na przykład wielkości kciuka, którym się czyta, więc wszystkie te rzeczy były z nimi konsultowane i jak najbardziej dla tego typu ośrodków naklejki są bezpłatne.
6: Też zachęcam do współpracy z innymi, bo taki ośrodek jest również w Owińskach, w Łodzi, w Krakowie, tak, też wspaniałe ośrodki.
5: Zgadza się. No, my ze względu na to, że akurat jesteśmy z Warszawy, pewnie...
6: To byłoby najbliżej.
5: Było nam najbliżej, chociaż faktycznie naszym pierwszym podstawowym partnerem jest Fundacja Vega z Kielc. To właśnie Kielczanie przyszli do nas w czasie pikniku ekologicznego i zapytali, jak oni mają segregować, skoro nie widzą kolorów pojemnika. No i od tego wszystko się zaczęło. Mhm.
6: Jakie jest zainteresowanie w tej chwili osób niewidomych? No wiadomo, że jeszcze w tej chwili nie wiedzą o tym, tak popularna akcja jeszcze się nie stała, ponieważ od 3 grudnia dopiero państwo wystartowali z rozdawaniem tych naklejek.
5: Tak, no naklejki mamy już do dyspozycji od 3, tak naprawdę 6 rozpoczęliśmy konferencję prasową, więc de facto mamy 3 dni, ale mamy już pierwsze kilka czy kilkanaście zgłoszeń i muszę przyznać, że dla mnie jest to niesamowicie emocjonalny czas, dlatego że jak czytam te zgłoszenia, gdzie na przykład pisze do nas mama dziewczynki, która jest niewidoma i która mówi, że super pomysł, bo w końcu jej i dziecku to pomoże. Piszą do nas właśnie fundacje, które proszą o takie wsparcie. Dzwoni do mnie też drukarz na przykład i mówi, że dzwonią do niego ludzie z całej Polski i gratulują pomysłu, bo to proste bardzo usprawnienie, a jednocześnie bardzo potrzebne. Więc oddźwięk jest bardzo pozytywny. Bardzo. I nawet widzimy po dziennikarzach, że są zaskoczeni właściwie prostotą tego pomysłu i tym, że nikt jeszcze tego nie robi.
6: No mnie pomysł zachwycił, naprawdę. Bardzo się zwłaszcza, że sama mam fioła na punkcie życia ekologicznego zgodnie z naturą i jak najbardziej segregacja odpadów się w to wspaniale wpisuje, więc wszystko, co może tutaj ułatwić i no, również taki dobry przykład dać innym, bo w tym momencie przestajemy być aż tak silnie zależni od innych osób. A jeśli chodzi o samą segregację, bo jeżeli do tej pory był taki problem, no i rozumiem, że ja sobie znalazłam te informacje, a ktoś po prostu zwyczajnie nie kojarzy, co może, jak segregować, w jaki sposób, no bo są instrukcje obsługi, że na przykład butelki należy odkręcać, gnieść i tak dalej, co z czym, gdzie, po czym. Czy państwo na swojej stronie też mają taką informację, czy należy jej szukać gdzie indziej?
5: Znaczy generalnie takich informacji należy szukać na stronach swojej gminy, bo tak jak wspomniałam na początku, właściwie w każdej gminie jest inny rodzaj segregowania odpadów. Na przykład, nie wiem, w Gorzowie, gdzie mamy segregację, jest podział na suche i mokre. W Kielcach jest podział na 6 różnych frakcji, a w Jaworznie tylko na 3. Więc w zależności od tego tak naprawdę, jaki tak zwany RIPOK nas obsługuje, czyli jakie są, powiedzmy, narzędzia gminy do tego, żeby potem segregować te odpady i je potem przetwarzać, no to tak wygląda pewnie segregacja w gminie. Dlatego najpewniejszym źródłem informacji, jak w mojej gminie wygląda segregacja, jest po prostu strona gminy czy właściwy wydział. To, co istotne i tak naprawdę niezmienne, to to, że absolutnie nie powinno się na przykład wyrzucać baterii do kosza na śmieci, bo jedna mała bateria paluszek może zanieczyścić metr sześcienny gleby. Na pewno nie można wyrzucać byle jak wszelkich elektrośmieci, bo to jest kolejny element, który można w prosty sposób odzyskać, a który niewłaściwie wyrzucany jest po prostu bardzo niebezpieczny dla środowiska. To samo tyczy się choćby różnego rodzaju żarówek i tego typu elementów związanych z oświetleniem. Także są pewne elementy jakby stałe, ale zdecydowanie każda gmina rządzi się niestety jeszcze póki co swoim prawem.
6: Z tym, że państwo są przygotowani na wszelkie życzenia gminne, czyli naklejki są dostosowane do poszczególnych również tych frakcji w gminach. Czy zdarzyło się na przykład tak, no pewnie jeszcze za krótko, zdarzyło się, że akurat no nie będziecie mieć takiego wzornika jeszcze. Znaczy, będzie tak doprojektowywany.
5: Tak naprawdę mamy 6 różnych odpadów, jeśli chodzi o te naklejki. I nawet jeśli mamy podział suche i mokre, tak jak we wspomnianym Gorzowie, to nie ma żadnego problemu, żeby na przykład te odpady, które są tak zwane suche, czyli na przykład papier i plastik, przykleić na jeden pojemnik, a mokre, czyli na przykład bio, czy zmieszane, na drugi pojemnik. Więc jakby jeśli chodzi o listę odpadów, które są poddane recyklingowi, to de facto ta naklejka spełnia i wyczerpuje w pewnym sposób tą listę. Jeśli chodzi o to, jak one się nazywają w różnych gminach, no to jest inna rzecz, ale one powinny wystarczyć.
6: W razie czego można skorzystać też z opisu. Jeszcze odnośnie do dostępności strony chciałam dopytać. No. Czy tam jest też informacja, w jaki sposób do niej dotrzeć? Adres też poproszę, żeby pani przypomniała i w jaki sposób można dotrzeć do tej informacji też o programie?
5: Generalnie zapraszam na stronę www.grupa-energis.pl/naklejki. To jest zrobiony specjalny krótszy adres, żeby bezpośrednio móc przejść do zakładki dotyczącej stricte programu. Tam też znajdują się wszystkie kontakty i informacje, jak w jaki sposób pozyskać naklejkę. Czyli grupa-energis.pl/naklejki.
6: Super. To chyba tak naprawdę ogarnęłyśmy temat.
5: Zapraszamy serdecznie i naprawdę jesteśmy firmą stosunkowo młodą, jeśli chodzi o markę, ale też bardzo myślę, że otwartą. Mamy fajnych, otwartych ludzi. Jeśli okazałoby się, że są jakieś elementy związane z ochroną środowiska, takie problemy właśnie jak tutaj, które mogliby państwo, chcieliby państwo nam przekazać, żebyśmy też rozważyli, jak je rozwiązać, to naprawdę gorąco zachęcamy. Nasz centralne biuro obsługi klienta, czyli ok@grupa-energis.pl, będzie nam przekazywało takie informacje. Mogą państwo też pisać bezpośrednio do nas na komunikacja@grupa-energis.pl. Wiadomo, nie zawsze pewnie jesteśmy we wszystkim w stanie pomóc, ale jeśli to są jakieś takie systemowe, tak jak tutaj właściwie rozwiązania, to będziemy na pewno się starać.
6: To da się. Ale to jest niesamowicie budujące, naprawdę jest fantastyczne, że nie jakiś specjalny program, robimy projekt za nie wiadomo ile tysięcy złotych tylko po to, żeby ktoś się wykazał, tylko no, taka fajna inicjatywa. Znaczy, po prostu, społeczna.
5: Chciałabym z dumą podkreślić, że ten projekt ma gigantyczne poparcie u mnie w firmie, jeśli chodzi też o zarząd, a też zrealizowaliśmy go bardzo szybko, dlatego że piknik, o którym wspomniałam, od którego wszystko się zaczęło, był 3 września. Dzisiaj mamy, 9 grudnia, a my jesteśmy już po lunchu całego projektu. Mamy przygotowane naklejki, które były testowane w międzyczasie, które były opiniowane przez kilka środowisk i udało się to naprawdę w bardzo szybkim tempie wprowadzić. Także jesteśmy bardzo dumni. Mamy też choćby patronat pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który tymże patronatem potwierdził, że jest to faktycznie ciekawa inicjatywa i ważna dla środowiska, co bardzo, bardzo nas cieszy.
6: I bardzo potrzebna. I jestem z was dumna, naprawdę, osobiście. Jak i reszta załogi Tyflo Podcastu. Dzięki w takim razie. Polecamy bardzo serdecznie stronę firmy Eneris, grupy Eneris. Dyskutowaliśmy tutaj przed audycją, czy to grupa, czy to firma. Najlepiej Eneris, bez przymiotników. Strona jest, można wejść, zajrzeć i sobie poczytać. Tam jest wiele innych też ciekawych informacji. Już sobie pobuszowałam, także polecam wszystkim. Dzięki wielkie w takim razie za rozmowę, za przedstawienie tematu. Polecamy serdecznie naklejki. Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor do spraw komunikacji Eneris, była bardzo naszym gościem. Dzięki. Michał Dziwisz nas zrealizował, nagrał i zapuści słuchaczom. Magdalena Rutkowska, dzięki.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy piątek, to jest trzeci dzień marca 2022, nie, 23 roku. Trzeci miesiąc w kalendarzu nowego roku, a ja jeszcze się do daty nie przyzwyczaiłem. I w sumie, tak na dobrą sprawę, nie wiem po co ją mówię, chyba też z przyzwyczajenia, bo dziś nie jesteśmy na żywo, dziś nagrywamy dla was te audycje, aczkolwiek będzie to taki standardowy Tyflo Przegląd, w którym będziemy dla was mieć sporo różnych technicznych nowinek dotyczących tego, co tam w technologiach asystujących i przyległościach słychać. To jest Tyflo Przegląd numer 173. Witamy was bardzo serdecznie. W takim składzie powiedziałbym średnim, ani dużym, ani małym, bo bywały już składy mniejsze. Michał Dziwisz przy mikrofonie, przy dwóch mikrofonach pozostałych Paweł Masarczyk i Tomasz Bilecki.
1: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Ja jeszcze tylko dodam, ale to może za moment powiem na temat tego nieco więcej, bo dziś ten Tyflo Przegląd realizujemy tak trochę eksperymentalnie w oparciu tylko i wyłącznie, w zasadzie mógłbym powiedzieć, o software. Szczegóły za moment i za moment się pochwalę, co ja tutaj testuję w naszym radiowym studiu, bo najpierw kilka słów o tym, o czym właściwie będziemy mówić dziś w audycji. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Niewidomi użytkownicy produktów Apple coraz bardziej niezadowoleni. Oto co robią, by zwrócić uwagę firmy. Mempad. Prosty tekstowy edytor z drzewkiem. Międzynarodowy konkurs dla niewidomych kompozytorów. Nowe limity dorabiania do rent od marca. Niewidomi a OpenStreetMap. Jak robić to dobrze? Sticky Shift. Nowe skrypty dla JOSa. Nowości w dodatkach dla NVDA. Problemy z dostępnością subskrypcji w App Store. LinkedIn usprawnia nawigację po postach. Signal wymaga kapczy przy rejestracji. Nowa beta eSpeaka na iOS. Jest szybciej, ale czy aby nie nazbyt szybko? Zmiany dla użytkowników Braille'a w Windows 11. Nowe interesujące aplikacje. Nowości w czytnikach ekranu. Sony pierwszym partnerem Be My Eyes, oferującym specjalistyczną pomoc w języku polskim. Ruszyły konsultacje społeczne odnośnie Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej. Wszyscy chcą teraz klonować nasz głos. Testowaliśmy sztuczną inteligencję w wyszukiwarce Bing. Aplikacja łącza z telefonem zintegruje się z systemem iOS. Wyszukiwarka wbudowana w Windows również dostanie sztuczną inteligencję. Dostępny interfejs do transkrypcji audio mechanizmem od Google. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Z pewnością znacznie więcej różnych rzeczy dziś na naszej antenie to się nie pojawi, bo audycja nie jest na żywo, więc wszystko mamy zaplanowane. Aczkolwiek no, bywa to tak dosyć często, że jeszcze w międzyczasie, w czasie prowadzenia tego programu, gdzieś nam się jakieś tam różne informacje zaczynają dopiero pojawiać i kto wie, być może tak też się stanie i dziś, i również jeszcze coś tam w międzyczasie dorzucimy do tych naszych notatek. A teraz zgodnie z obietnicą kilka słów o tym, co tu jest takiego nietypowego i jak dziś w nietypowy sposób nagrywamy tę audycję. Mówię nagrywamy, bo na razie no po prostu tak eksperymentalnie.

0: w warstwie oprogramowania, dzięki któremu możemy zarządzać tym interfejsem audio. A dlaczego o tym dziś mówię? Ano dlatego, że w końcu doczekaliśmy się tak naprawdę urządzenia, które pozwala na prowadzenie i realizowanie, co najważniejsze, audycji radiowych, może nie jakichś bardzo skomplikowanych, ale powiedziałbym, że tak w 90% różnych przypadków, które mamy w trakcie realizowania audycji radiowej, że Vocaster pozwala nam na to wszystko, co zazwyczaj, do czego jest nam potrzebny mikser, pozwala na realizację tego w sposób wygodny, no i miejmy nadzieję stabilny. Czy stabilny, czy tak do końca stabilny, to się wszystko okaże w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji, bo no, dzisiejszy Tyflo Przegląd to jest taki właśnie eksperyment, ale na temat samego Vocastera, no to jeszcze myślę, że powiemy sobie niejedno w trakcie dedykowanej mu audycji na antenie Tyfloradia. A teraz już przechodzimy powolutku do wydarzeń bieżących i do tych naszych bieżących notatek, które tu mamy. Na dobry początek odwołamy się jeszcze do komentarzy, które pojawiły się w poprzednim Tyfloprzeglądzie, pod poprzednim Tyfloprzeglądem. Mamy tu między innymi komentarz naszego słuchacza Michała, który teraz pozwolę sobie zacytować, bo myślę, że może być on przydatny dla części z naszych słuchaczy. Cześć, no wiem, że pisząc poniższe podkładam się na to kompletnie, no trudno, ale może komuś się przyda. Wyciszę sobie tylko mowę, bo coś mi tu się synteza zanadto rozgadała w telefonie i kontynuuję już ten wątek Michała. Żeby przedłużyć profil zaufany, należy z grubsza zalogować się i potwierdzić drugi poziom logowania kodem z SMS. To mnie wyszło ok, przejść do szczegółów konta profilu zaufanego i aktywować właściwą opcję od przedłużania i potwierdzania danych. To też ok. Wpisać dwa razy adres e-mail, raz numer telefonu, to też ok. Potwierdzić kod dostarczony w e-mailu i to ok. Potwierdzić kod dostarczony w SMS i profil przedłużony. No i to już mnie nie wyszło. Ostatni kod SMS nie przychodzi, a strona profilu zaufanego wylogowuje. No więc robiłem to na iPhone'ie i godzinę zajęło mi wymyślenie, że trzeba w iCloud wyłączyć przekazywanie prywatne, czyli ten VPN od Apple dla Safari. Po wejściu w ustawienia Apple ID, czyli pierwsza pozycja ustawień z imieniem i nazwiskiem, dalej iCloud i wyłączeniu tam opcji przekazywania prywatnego, wszystko oczywiście zaczęło działać ok. Zmyliło mnie, że w sposób powtarzalny wywalało mnie dopiero na ostatnim kroku, ale teraz to mogę się usprawiedliwiać, no i jest to mój pierwszy ujawniony przypadek, kiedy nie mogłem czegoś zrobić z powodu przekazywania prywatnego. Pozdrawiam. My ciebie też, Michale, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za te informacje. Rzeczywiście, no można się spodziewać, że z takimi opcjami właśnie VPN, zwłaszcza zmiennymi, bo zdaje się, że Apple to nie przypisuje nam tam jakiegoś statycznego adresu, tylko od czasu do czasu zmienia te adresy, no to mogą być różne sytuacje. Dodajmy do tego jeszcze jakieś kwestie geolokalizacyjne, no, które również mogą mieć to i owo do powiedzenia w przypadku różnych usług naszej polskiej publicznej administracji. No i rzeczywiście może być z tym różnie, niemniej jednak warto wiedzieć i warto mieć to na uwadze, więc jeżeli macie włączone przekazywanie prywatne w waszych iPhone'ach i coś wam tam nie działa, no to może spróbujcie to wyłączyć, a nuż pomoże. A teraz już przechodzimy do informacji bieżących. Na dobry początek, Pawle. No, kontynuując wątek jabłuszka nadgryzionego, niewidomi użytkownicy Apple coraz mniej zadowoleni są z dostępności usług tej firmy. No i dają temu wyraz.
1: Tak, bo problemy Apple no, przeciągają się i przedłużają. Na ogół iPhone'y są ikoną dostępności i gdzieś w tych wyborach sprzętu, czy taki, czy inny, bardzo często są brane pod uwagę właśnie z uwagi na tę dostępność. Czy iPhone'y, czy Mac'i, czy nawet TV, zegarki, tablety, iPad. na

0: Natomiast to nie jest wszystko takie piękne i cudowne, bo okazuje się, że już od lat Apple co wydanie wprowadza jakieś błędy. Te błędy są bardziej, mniej poważne, są eliminowane częściej lub rzadziej. Niektóre znikają w kolejnych wersjach, niektóre od lat gdzieś się nagromadziły i są z nami nadal. No i gdzieś taka sytuacja już od lat występująca powoduje, że no, ta frustracja użytkowników musi gdzieś ujść. I ja odnalazłem informację o dwóch takich źródłach, czy sposobach może, ujścia tego typu frustracji. Pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła, no Apple, dział dostępności Apple zorganizował spotkanie, no, na którym różni, powiedzmy, udziałowcy, tak szeroko o tym mówiąc, czyli grupy użytkowników, użytkownicy, organizacje, mogły się spotkać i pewne rzeczy omówić, o pewnych rzeczach usłyszeć. No i w ramach tego spotkania też, czy też jednym z uczestników tego spotkania był z ramienia Europejskiego Związku Niewidomych Bart Simons, belgijski użytkownik, który no, w różnych takich technologicznych kwestiach reprezentuje EBU przed firmami i w różnych instytucjach. Ja miałem przyjemność akurat z Bartem prowadzić kiedyś podcast EBU Accesscast, więc jeżeli słuchaliście nas wtedy, to głos Barta będziecie na pewno kojarzyć. Natomiast tym razem on był naszym głosem tam i przedstawiał różne obawy użytkowników no, europejskich, jeśli chodzi o produkty Apple. No i czego się dowiedzieliśmy z tej konferencji, z tego spotkania? Oczywiście, jeżeli mówimy tu o Europie, no to pierwszy wątek, jaki się nam nasuwa, to jest wsparcie różnych języków. Oczywiście przełamane na dwie kategorie, czyli synteza mowy i Braille. No i w przypadku syntezy mowy zostało zadane pytanie, kto stoi za tym, kto podejmuje te decyzje, z czego to wynika, że jedne głosy są zamieniane na inne w niektórych językach, że słowniki tych syntezatorów są nastawiane w ten sposób, że próbują coś czytać, ale im to nie wychodzi, że w jednej wersji wymowa bardzo prostych słów była dobrze zrobiona, a tu nagle wychodzi nowy iOS i wszystko jest popsute, jakoś dziwnie wymawiane. Kto tym w ogóle zarządza i czy tutaj w ogóle ma na to wpływ ktoś, kto rzeczywiście mówi naszym językiem? Czy to są jakieś takie przymiarki i dopasowania pod kątem no, angielskiego albo tych języków większościowych? No i okazuje się rzecz, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła. Podobno istnieją w Apple lokalni jacyś doradcy czy pracownicy, którzy zajmują się tym, jak w danym języku ma działać synteza. Oznaczałoby to, logicznie myśląc, że na rynku polskim, czy na rynek polski jest też oddelegowana taka osoba w Apple, która po polsku jak najbardziej mówi i zarządza tym właśnie, jak te syntezatory mówią, jakie głosy, no dokładnie jakie głosy, no to średnio ma wpływ sam Apple, bo korzystają z wokalizera, to co Nuance daje w API, czy w SDK, to jest udostępniane. Natomiast to, jakie jakości tych głosów, jak to jest wszystko wymawiane, na jakich platformach, co jest jak udostępniane, tym wszystkim zarządzają te właśnie osoby. Pewne decyzje oczywiście idą z góry, ale takimi kwestiami typowo językowymi zajmują się osoby, które autentycznie coś z tym krajem, czy z tym językiem, powiedzmy może, o który chodzi, mają wspólnego. Nie ujawniono, co to za osoby, kim te osoby są, czy można się z nimi jakoś skontaktować. No, prawdopodobnie tym osobom przekazuje pewne rzeczy wsparcie Apple. I tutaj była prośba, aby użytkownicy różne takie problemy głosowo-językowe, słownikowe zgłaszali, no jak zwykle, do wsparcia Apple, do działu dostępności accessibility@apple.com. Co ciekawe, był podany konkretny przykład, zapytano o niego, ponoć na Węgrzech nastąpiła taka sytuacja, że głos, który brzmiał lepiej, a przynajmniej społeczność użytkowników niewidomych była do niego bardziej przyzwyczajona, no został zamieniony na taki, który już społeczności się podoba mniej. No i odpowiedź pani Sary Herlinger, która zawiaduje działem dostępności Apple, była taka, że no ale ta zamiana głosu nastąpiła po konsultacjach ze społecznością użytkowników na Węgrzech. Jakich użytkowników? Co to za konsultacja? Kto to zgłaszał? Kto te uwagi przyjmował? Nie wiemy. ale rzekomo konsultacje były. No więc tyle wiemy, jeśli chodzi o syntezy mowy. Jeśli chodzi o Braille'a, jest dość podobnie. Jeżeli znajdziecie błąd w jakiejś tabeli Braille'a, w tablicy brajlowskiej, na przykład polskiej, no to można go również zgłosić na accessibility@apple.com. Mowa tu oczywiście o wbudowanych tablicach Apple, nie o LibLui. No i na koniec była też sugestia, że no, mamy różne, prawda, funkcje w Apple, w tym też na przykład wykrywanie drzwi. No i jest to ciekawa funkcja, ale idealnie byłoby, gdyby była ona dostępna na jakimś sprzęcie noszonym na głowie, na jakiejś tam kamerze doczepianej, okularach. No, do tego się już pani Herlinger nie odniosła. Też, a propos jeszcze wracając do syntez, zgłosił się do odpowiedzi Jakob Rosin, czyli prezes Estońskiego Związku Niewidomych, za sugestią, że no istnieje estoński głos i jak to, że czemu to się tak dzieje, że jeszcze go nie ma w iPhone'ie. Nie jest to głos wokalizera, tylko głos innej firmy. No i tu Apple stwierdził, że oni albo nie wiedzieli o tym, że ten głos istnieje, albo technologie nie były kompatybilne do tej pory, ale oni są otwarci na rozmowy, żeby taki głos zintegrować, więc no, jest wyrażona jakaś chęć współpracy nawet przy głosach zewnętrznych, które niekoniecznie są głosami z tej serii Vocalizer. No, to otwiera furtkę do różnych ciekawych pomysłów na przyszłość. Zwłaszcza, że Apple próbował się pochwalić tym, że wspiera... Chyba tam była powiedziana kwestia wprost, że wszystkie języki oficjalne Unii Europejskiej. Już mogę powiedzieć, że to się nie zgadza, bo nie ma języków bałtyckich, właśnie estoński, litewski, łotewski, nie ma języka maltańskiego, nie ma języka irlandzkiego. No, to chyba tyle z tego, co teraz tak na szybko jestem sobie w stanie przypomnieć. No, natomiast... widać, że jakaś próba spotkań i dyskusji jest, ale to nie wszystko, bo również w zeszłym tygodniu została taka inicjatywa powołana przez portal AppleViz, aby użytkownicy w formie takiej ankiety, którą udostępnili administratorzy portalu, wyrazili swoją opinię na temat obecnego stanu dostępności produktów Apple. I można było oceniać różne rzeczy. Funkcje VoiceOvera, sensowność funkcji, które oferuje VoiceOver, doświadczenia już użytkownika, czyli jak nam się podoba działanie tych funkcji, jakie mamy z nimi doświadczenia. Podobny schemat dla Braille'a, podobny schemat dla funkcji dla osób słabowidzących i podobny schemat, już taki bardziej otwarty system komentarzy dla nowych funkcji wprowadzonych w ostatniej wersji iOS. Polecam przeczytać ten raport, bo jego wyniki się już ukazały. Są tam wybrane wypowiedzi niektórych osób, użytkowników, którzy postanowili swoje uwagi zgłosić. No i daje on nam pewien taki obraz tego, co na ten moment z Apple jest nie tak. No i oczywiście na szczycie tego, na co najczęściej się narzeka, jest niedostateczny rozwój VoiceOvera na Maca, gdzie widać wieloletnie zaległości i zaniedbanie przez Apple VoiceOvera na tą platformę, co się objawia na przykład w niewystarczającym wsparciu dla pakietów biurowych, które no, nie potrafią nam dać takiego poziomu dostępności, jaki jest na przykład na Windowsie. Problemy z stabilnością funkcji gdzieś, brak pewnych funkcji takich produktywnościowych, które mamy już na iPhone'ie. Z drugiej strony na iPhone'ie najwięcej chyba narzekań jest w sekcji Braille'a, gdzie te błędy w obsłudze Braille'a się nie naprawiają, pojawiają się nowe, ogólnie ujmując wsparcie Braille'a na iOS-ie staje się coraz mniej stabilne. Też wiele narzekań jest, jeśli chodzi o tvOS. Możecie sobie poczytać o tym, jak nie wszystkie monitory brajlowskie są wspierane na Apple TV, jak bardzo zaplątany, zagmatwany jest gdzieś VoiceOver na tvOS w porównaniu z iPhone'em, o pewnej ociężałości i braku dostępności konkretnych nowych funkcji w iPadOS. Myślę, że jest to bardzo ciekawa lektura, bo podsumowuje w jakiś sposób właśnie wszystko, co jest nie tak z dostępnością w Apple. No i plan jest taki, przynajmniej tak z tego, co wyczytałem ze strony administracji AppleViz, żeby wyniki tego raportu, wyniki tej ankiety przedstawić samej firmie Apple i zobaczyć, jaka będzie reakcja. No myślę, że to jest pierwsza inicjatywa tego typu, na tak szeroką skalę zakrojona. Zobaczymy, jak to zostanie skomentowane. przez samą firmę z nadgryzionym jabłkiem w logo. No i czy sobie wezmą te uwagi do serca i zaczną coś naprawiać, bo przeczytać sobie taki ciekawy raport to jest jedno, ale sztuka w tym, aby to, co zostało w nim ujęte, rzeczywiście wziąć sobie do serca i zacząć naprawiać.
1: No ja nie ukrywam, że bardzo bym sobie tego życzył jako użytkownik wieloletni produktów Apple, bo faktycznie błędy nowe się gdzieś tam pojawiają. Zresztą o błędach będziemy jeszcze dziś mówić, bo między innymi ostatnimi czasy pojawił się jeden i to taki, no dość poważny, bo dotyczący już kwestii finansowych, co jest istotne, ale nie uprzedzajmy faktów. Trzymajmy zatem kciuki za to, żeby się państwo z Cupertino po prostu ogarnęli i może nieco więcej środków przeznaczyli ze swojego budżetu na dział accessibility, który będzie te dostępnościowe funkcje dopieszczać i bardziej uważnie testować. Tego myślę, że wszyscy możemy sobie życzyć. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Między innymi ja tu znalazłem już jakiś czas temu takie narzędzie, które myślę, że może się części osób przydać. Jest to mianowicie prosty edytor tekstu, prosty notatnik, ale z bardzo ciekawą jedną funkcją, mianowicie taką, że te notatki, które sobie tworzymy w tym programie, a program nazywa się Mempad, możemy umieszczać w obrębie drzewa. Możemy sobie tymi notatkami też żonglować, możemy je przesuwać względem siebie, zagnieżdżać jedna w drugiej i tak dalej, i tak dalej. Było kiedyś takie oprogramowanie, ono się nazywało bodajże TreePad, ono już nie jest rozwijane, Mempad zdaje się, że rozwijany jest nadal, no i myślę, że jeżeli kogoś interesuje właśnie taki edytor tekstu z taką funkcją, tam jeszcze on ma kilka dodatkowych funkcji, między innymi możemy sobie prowadzić nasz własny dziennik, jest specjalna funkcja do prowadzenia dziennika. Akurat tego nie testowałem, bo takowego nie prowadzę, ale podejrzewam, że to chodzi o to, że tworzymy sobie odpowiednie gałęzie w tym drzewie dotyczące lat i miesięcy, a później automatycznie wypełniamy rzeczy związane z dniami. Tworzone są notatki, w których możemy coś wpisywać. Mempad jest w zasadzie dość dobrze dostępny dla czytników ekranu, natomiast no, nie jest pozbawiony wad, przynajmniej jeżeli chodzi o moje testy z NVDA. Ten program ma problem z podwójnym czytaniem ostatniej linijki tekstu, więc jeżeli mamy coś tam wprowadzone, mamy jakiś wiersz na końcu tego pliku i później na przykład mamy pusty wiersz, to on nam przeczyta podwójnie ten wiersz przedostatni. Także no, jest to jakieś takie niekonsekwentne i może wprowadzać w błąd, natomiast dotyczy to tylko końca pliku, w żadnym innym miejscu coś takiego się nie dzieje. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, a właściwie która mogłaby być fajna i ja wiązałem no, dość spore nadzieje z tym, bo Mempad pozwala na linkowanie do różnych plików, a także do linkowanie wewnątrz notatek. Czyli możemy sobie linkować z jednej notatki do drugiej, jeżeli naprawdę mamy jakąś zaawansowaną strukturę tego drzewka, to może być to przydatne. Problem tylko w tym, a testowałem jedynie linkowanie do plików, że te linki po prostu nie działają. To znaczy one są oznajmiane, że jest to link, ale nic się z tym nie da zrobić. Nie da się aktywować tego linku, nie da się w żaden sposób w niego kliknąć. Próbowałem na kilka sposobów i niestety przynajmniej u mnie to nie działa. Natomiast jeżeli interesuje Was właśnie taki edytor tekstu, który pozwala na docieranie do notatek z takiej drzewiastej struktury, która jest czytana przez nasze programy odczytu ekranu bez większego problemu, no to polecam Mempada. Link do pobrania tej aplikacji znajdziecie w komentarzach pod najnowszym Tyflo przeglądem. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Tym razem to temat Pawła. Otóż jest pewien międzynarodowy konkurs dla osób, które to i owo potrafią skomponować.
0: Tak, konkurs organizowany jest już no, od lat przez konserwatorium imienia Jana Dale'a to w Czechach i przy współpracy z Czeskim Związkiem Niewidomych. Konkurs zaprasza wszystkie osoby niewidome, które, tak jak Michale wspomniałeś, komponują, i tu już jest mowa o kompozycjach takich bardziej klasycznych, bo mogą to być solistki bądź soliści lub też grupy muzyki orkiestrowej. Może też być wykonanie wokalne, ale maksymalnie dwa głosy ludzkie. Nie ma żadnych ograniczeń co do długości takiej kompozycji, natomiast należy wysłać do organizatorów albo nagranie, jak utwór jest wykonywany, albo w jakimkolwiek formacie elektronicznym bądź brajlowskim zapis nutowy naszej kompozycji. No i takie już gotowe, skomponowane dzieło bierze potem udział w konkursie, w którym no nagrody są, myślę, warte tego wysiłku, bo 800 euro za pierwsze miejsce, 600 za drugie i 400 za trzecie oraz no, wykonanie i publiczne oraz nagranie tych utworów przy właśnie patronacie konserwatorium. Więc jeżeli komponujecie w stylu, wydaje mi się, takim orkiestrowym muzyki poważnej, no to jest to konkurs dla was i możecie swoich sił spróbować.
1: Życzymy powodzenia i miejmy nadzieję, że ktoś chociażby z naszego kraju taką nagrodę wygra. Kto wie, jak będziecie się zgłaszać, to na pewno szansa wzrośnie. A tymczasem, skoro w kalendarzu marzec, to i nowe limity dorabiania do rent. Tomku, ty wiesz więcej tak na ten temat.
2: Tak, jak szanse wzrastają, to i limity wzrastają, bo w ostatnim kwartale wynagrodzenie wynosiło 6733,49 zł i to jest wzrost o 250 zł, więc tutaj jest no, inflacja, to nie tylko wzrosty cen, ale też wzrosty płac dość często, zresztą w ogóle no, na często to wzrasta wynagrodzenie. No i teraz tak, 70% tego wynagrodzenia, czyli to jest ta kwota, przy której renta obecnie jest zmniejszana o tam odpowiednio, to jest 4713,50 zł, czyli do tej kwoty brutto można pracować bez żadnych, no nie będzie z tą rentą działo się nic, po czym ta renta właśnie od tej kwoty będzie zmniejszana, natomiast maksymalny taki poziom wynagrodzenia, przy którym ta renta będzie całkowicie zawieszona, to jest w tym kwartale 8753,60 zł. No i ta kwota spowoduje, że ta część renty, która nam zostanie jeszcze po tych wszystkich ograniczeniach, no to już nam zostanie zawieszona do końca i zostanie tylko to, co sobie zarobimy.
1: Jeszcze tak a propos tego zmniejszania złotówka za złotówkę, o którym się od jakiegoś czasu mówi, także w kontekście renty socjalnej. Ja ostatnio też gdzieś tam interesowałem się tym tematem, jak to wygląda i to jest trochę, że to rzeczywiście tak jest, ale nie do końca. Otóż...
2: Bo to brutto jest, nie?
1: To znaczy nie, to nawet nie o to chodzi, ale to jeżeli na przykład wychodzi nam, że tam przekraczamy o parę złotych tę kwotę, to ZUS tę rentę i tak nam zmniejszy o konkretną, z góry ustaloną kwotę. Ona się też co roku zmienia, w tym momencie to chyba jest nawet jakieś 700 czy 800 złotych, i chyba bliżej 800 od tego miesiąca. Oczywiście później te różnice, która wynika z tego, ile my tam przekroczyliśmy tę rentę, no to w kontekście tej złotówki za złotówkę ZUS nam zwróci, ale to dopiero w rozliczeniu rocznym. To nie jest tak, że jeżeli my tam przekroczymy o parę złotych, to tylko o parę złotych ta renta nam zostanie zmniejszona. Nie, ZUS nam zabierze najpierw i to z tej renty nie tak znowu mało, a dopiero potem nam te różnice odda. I No jest to coś, o czym warto pamiętać, jeżeli ktoś, powiedzmy, nie ma jakichś takich oszczędności i żyje z miesiąca na miesiąc, tak po prostu, że ma ten swój budżet dopięty na ostatni guzik i że tutaj jakakolwiek strata może być dla niego bolesna, bo można się po prostu zdziwić.
2: Więc... A druga rzecz to jest to, że zarobię na tym ZUS.
1: No tak.
2: Dlatego, że było nie było, pieniądze z roku na rok tracą na wartości. Im większa inflacja, tym bardziej pieniądze tracą na wartości. W związku z powyższym te same pieniądze, które nam ZUS odda w przyszłym roku,
1: będą mniej warte.
2: Nie mają takiej samej wartości. Będą mniej warte, dokładnie tak jak mówisz.
1: Dokładnie, więc na to trzeba zwracać uwagę. I no takie trochę smutne, że w sumie za chęć pracy, za to, że gdzieś tam no jesteśmy na przykład coraz to lepszym pracownikiem, bo w końcu nam pracodawca oferuje jakąś tam podwyżkę, to i tak trochę jesteśmy przez taką instytucję, no mimo wszystko ja to odbieram jako jednak jakąś trochę karę, bo oczywiście później się tłumaczą, że oni to przecież oddają i tak dalej, ale to jednak tak już na papierze, jak sobie policzyć to wszystko, co mamy konkretnie na koncie i co dostajemy do ręki, no to wcale to tak różowo nie wygląda. To tak tylko na marginesie. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Już tym razem chyba będzie nieco bardziej optymistycznie, bo nikt nam nic nie będzie chciał zabierać, wręcz przeciwnie, będzie nam chciał dać kolejne punkty nawigacyjne z OpenStreetMap. Właśnie, jak to wszystko ma działać, żeby niewidomym było jak najbardziej pomocne? O tym teraz opowie Paweł.
0: No tak, otóż wpadł w moje ręce ostatnimi czasy dość ciekawy artykuł z Wikipedii, znaczy nie z Wikipedii, tylko z wiki projektu OpenStreetMap, który okazuje się, że jest już całkiem stary, bo początki, pierwsze wzmianki w tym artykule były dodawane w roku 2009. I jeszcze tam znajdziemy odniesienia do aplikacji Lodestone GPS na Symbiana. I założenie jest takie, że osoba niewidoma korzysta właśnie z Lodestone'a. No, dużo rzeczy z tego artykułu jakoś się odnosi do rzeczywistości, mam wrażenie, niemieckiej, bo chyba ktoś z Niemiec, z niemieckiej społeczności tworzył ten artykuł u jego podstaw, przynajmniej w wersji jego angielskiej. Ten artykuł też w trochę okrojonej wersji istnieje po polsku. Natomiast w wersji angielskiej znajdziemy dużo bardzo ciekawych informacji, których w polskiej wersji nie ma, dlatego też o tą wersję się teraz w moim opracowaniu będę opierał. No i czego się możemy tam dowiedzieć? Po pierwsze, istnieje mnóstwo tagów, bo wiadomo, jak dodajemy w OpenStreetMap punkt, to przypisujemy mu różne tagi. No tagi, czyli takie znaczniki, które służą do tego, żeby jakieś szczegóły o tym punkcie, takie stałe szczegóły mu przypisać. Stałe w sensie takim, że no można się spodziewać, że one w różnych punktach będą podobne albo takie same, więc się im przypisało już jakby takie stałe znaczniki. No, takie powiedzmy ptaszki, haczyki, yes, no, tak? Czy coś jest lub czy czegoś nie ma. No i okazuje się, że tego typu tagi powstały, żeby zaznaczyć obniżenie krawężnika, kiedy tworzymy taką mapę, żeby zaznaczyć, że przejście dla pieszych jest wyposażone w sygnalizację dźwiękową, że jest wyposażone w wibracje, że jest wyposażone w przycisk, który z tym trójkącikiem, który wskazuje nam kierunek, w którą stronę należy przejść, czy jest wysepka, czy istnieją gdzieś plany tyflograficzne, czy istnieją linie prowadzące, oczywiście, tu mi słowo uciekło przez chwilę. No i także, nie wiem, czy nie pamiętam już teraz, czy jest to tylko i wyłącznie propozycją, czy rzeczywiście to jakoś się bardziej przyjęło, spadł kategorię miejsc na takie usługi, które osobom niewidomym albo się mogą przydać, albo przez osoby niewidome są prowadzone, czyli organizacje osób niewidomych, sklepy ze sprzętem tyflo i sprzętem medycznym, restauracje w ciemności, gdzie można, zdaje się, zdobyć wodę dla psa przewodnika, czy sklep, powiedzmy, z artykułami jakimiś odpowiednimi dla psów i może koniecznie dla psów przewodników. Różne informacje na temat podziału ścieżki na ścieżkę dla pieszych, ścieżkę rowerową. No i są to takie rzeczy, których ja nie widziałem, żeby one były jakoś wykorzystywane w tych nawigacjach naszych, które na OpenStreetMap bazują, czyli .docker, czyli Seeing Assistant Move, a mogą to być bardzo przydatne informacje. Może być też tak, że w Polsce tego się jakoś nie dodaje zbyt często, aczkolwiek te tagi są ujęte jak najbardziej w artykule w języku polskim. Też okazuje się, że w Niemczech były w ogóle spotkania całe dotyczące OpenStreetMap, jego użyteczności dla osób niewidomych. Co prawda jest to początek gdzieś minionej dekady, jakiś rok 2011, może 2012, no ale takie spotkania się odbyły, czy w Hanowerze, czy w Marburgu, czy gdzieś jeszcze. No i były tam prowadzone dyskusje, powstawały też projekty, był projekt mapy dźwiękowej, był projekt usługi pozwalającej na uproszczony wydruk map dotykowych, bazujących na OpenStreetMap. No przeróżne pomysły wynikały z tych różnych eksperymentów, niewiele z nich się niestety utrzymało, natomiast poradnik jak najbardziej został i jest on przydatny. Jest on przydatny także dla nas, bo okazuje się, że przynajmniej ta część, która interesowała się osobami niewidomymi w OpenStreetMap projektu, zdeklarowała się w tym pomagać, że w jaki sposób my możemy dokładać się do tego, żeby powstawały też mapy OSM, mimo że nie widzimy i nie potrafimy graficznie nanieść rzeczy na mapę. Otóż nic prostszego, wystarczy za pomocą aplikacji, która jest w stanie nam tworzyć ślady GPS. Wystarczy, że przejdziemy jakąś trasę, czy troszkę pospacerujemy gdzieś po naszej okolicy, zarejestrujemy taki ślad w formie pliku GPX i udostępnimy go w portalu do śladów GPX, jest taki portal w ramach OpenStreetMap, z tagiem BlindOSM. I tak oznaczony ślad osoba widząca może podjąć jego edycję i pooznaczać to, gdzie my tam przeszliśmy, nazwami ulic, pooznaczać jakieś POI, które pomijaliśmy, pooznaczać drogi. Wystarczy, że my się przejdziemy, a osoba widząca te rzeczy pooznacza. No my jako osoby niewidome możemy także oczywiście wchodzić w interakcję z deweloperami, sugerować stworzenie nowych narzędzi, które nam jakoś te dane OSM doprowadzą do użyteczności albo w formie jakiejś nawigacji, albo jakiegoś innego narzędzia referencyjnego. Możemy tłumaczyć strony wiki i już dostępne oprogramowanie na nasz język. Także w tych poradach dla osób dodających rzeczy do OpenStreetMap pojawiła się wzmianka, żeby jeżeli nie jesteśmy pewni lokalizacji punktu i go tak zaznaczamy na przysłowiowe oko, tak mniej więcej około, to warto oznaczyć lokalizację tego punktu tagiem FixMe, żeby inna osoba, która będzie znała dokładne położenie, oznaczyła to dokładne położenie, bo to dokładne położenie jest dla osób niewidomych ważne. Także była sugestia, że jeżeli są dodawane pliki POI, punkty POI, to żeby oznaczać budynki i oznaczać ich wejścia także, bo dzięki temu osoba niewidoma może podejść bezpośrednio, na tyle oczywiście, na ile dokładność GPS pozwala, do wejścia. Więc żeby nie oznaczać położenia danego punktu POI mniej więcej na środku budynku, czy położenia, czy powiedzmy na punkcie środkowym położenia budynku, tylko właśnie żeby najpierw nanieść budynek z całym jego wymiarami na tą mapę, a potem oznaczyć jego wejścia. No i wtedy tak pooznaczane dane można jak najbardziej wykorzystać, no nawet nie widząc. Też jest zachęta, żeby kontaktować się z lokalnymi społecznościami twórców OSM, wchodzić tam we współpracę, sugerować, co można by dodać, co można by zmodyfikować, no i być w kontakcie i zatroszczyć się o to, żeby te punkty w naszym mieście, no były jak najbardziej dokładne.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że jednak może kiedyś w Polsce też szerzej będą te różnego rodzaju tagi wykorzystywane, bo chyba z tym jest słabo, prawda? Nie ma
0: Wejścia jeszcze widziałem, że są oznaczone i Seeing Assistant Move jak najbardziej je wykrywa. Mhm. Nie wiem jak to Docker. Natomiast nie spotkałem się z tymi tagami właśnie do przejść dla pieszych, właśnie żeby były informacje o tym, czy jest dźwiękowe przejście, czy nie. Ale to też dlatego, z tego powodu, o którym mówiłem, czyli że te nasze nawigacje do Docker Seeing Assistant Move mogą tych tagów nie wspierać, a przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Tu GR Mapa była takim gigantem, który potrafił wyczytać, potrafił nam załadować wszystkie tagi dla danego punktu i my byliśmy w stanie sobie wydobyć takie informacje, jakie były nam potrzebne. A w przypadku niektórych punktów, no, lektura była długa, ale pasjonująca, bo można było poczytać sobie na przykład o woltażu linii tramwajowej, tramwaju, który sobie odjeżdżał z naszego przystanku. Dużo było jakichś, powiedzmy, informacji na temat budynków, ilopiętrowe są te budynki, jaki tam materiał jakieś wykonania, a jeżeli klasztor na przykład, to pod jakim wezwaniem, czy żeński, czy męski. No, naprawdę bardzo szczegółowe są te tagi. I właśnie oprócz GR Mapy nie spotkałem się jeszcze z narzędziem, które tak szczegółowo by je prezentowało.
1: To może autor GR Mapy jakoś nam przybliży kwestię, bo być może wie coś więcej na temat implementacji tych tagów w pozostałych aplikacjach do nawigacji, bo może gdzieś zbadał ten temat, kto wie. Grzegorz nas słucha od czasu do czasu, więc może w komentarzach da znać, jak to wygląda. A teraz zmieniamy temat, bo będzie o nowych skryptach dla JOS-a, które mogą się przydać szczególnie osobom ze na przykład niesprawną jedną ręką, posługujących się tylko jedną ręką w pisaniu. Mianowicie to są skrypty, które nazywają się Sticky Keys. I jest to coś, co JOS realizuje w podobny sposób jak ta funkcja systemowa, natomiast ma ona działać lepiej, bo na przykład naciśnięcie Shifta nie powoduje dodanie go do klawiszy nawigacyjnych, więc na przykład strzałki, jak deklaruje autor skryptów, mają zostać no, nienaruszone, ma to po prostu działać tylko na jakieś litery bądź też cyfry. I teraz jak to wszystko działa? Skrypty można, zdaniem Snowmana, czyli człowieka, który już kilka różnych skryptów dla JOS-a napisał, jest znany w międzynarodowym skrypciarskim środowisku, one mogą być podpięte zarówno do jednej konkretnej aplikacji, jeżeli chcemy z nich w niej korzystać, jeżeli ona ma swoje skrypty. Możemy je także podpiąć globalnie dla całego naszego JOS-owego profilu i używać tych skryptów wtedy wszędzie. Działa to w bardzo prosty sposób. Otóż naciskamy klawisz Shift, słyszymy odpowiedni dźwięk, wpisujemy literkę, jaką tam chcemy, albo cyferkę i jest ona traktowana tak, jakby była wpisana jednocześnie z Shiftem. Jeżeli się rozmyślimy, no to po prostu naciskamy Shift jeszcze raz i wtedy ten Shift jest zwalniany bez wprowadzania dużej litery. Natomiast tu od razu Snowman przestrzega, żeby się tak specjalnie tym nie bawić, bo naciśnięcie kilkakrotnie klawisza Shift spowodować może aktywację tych systemowych klawiszy. Właśnie tych Sticky Keys to są chyba klawisze trwałe, one tak się nazywają, czy klawisze lepkie. Też gdzieś tam spotkałem się z takim opisem. Natomiast można oczywiście sobie to wszystko też wyłączyć w ustawieniach systemowych, jeżeli nie chcielibyśmy, żeby te funkcje się ze sobą gryzły. Skrypty są darmowe do dowolnego użytku, zatem po prostu nic, tylko pobierać, korzystać, jeżeli oczywiście ktoś ma taką potrzebę i potrzebuje właśnie takich skryptów do działania i do pracy z JOS-em. Kolejny temat i też wokół czytników ekranu, ale tym razem z JOS-a przechodzimy do NVDA, bo tu mamy nowości w dodatkach.
0: Zgadza się i w tym tygodniu mam dla Was trzy nowości. Dwie z nich to dodatki w sumie, a trzecia to no, pewien komunikat, który z dodatkami jest dość mocno powiązany. No i zacznijmy od tego, co tam w dodatkach nowego. Pierwsza rzecz jest dość ciekawa. Jest to dodatek FF Tools. FF, czyli no, można by pomyśleć, że chodzi o Firefoxa albo o, nie wiem, Follow Friday, jak ktoś jeszcze pamięta z Twittera, a teraz z Mastodona, ale nie. Chodzi o jeszcze trzecią rzecz, która się z FF kojarzy, czyli biblioteka FFmpeg, czyli taka biblioteka służąca do dość zaawansowanego zarządzania, odtwarzania, konwersji multimediów na różne sposoby. No i na co pozwala nam dodatek FFTools w związku z tym? No pozwala nam na to, żeby odtwarzać multimedia bezpośrednio z eksploratora plików, bez otwierania jakiegokolwiek odtwarzacza. To już znaliśmy z wtyczki Zpod, również zresztą hiszpańskiej, bo FFTools jest też wtyczką o hiszpańskim rodowodzie, czy raczej hiszpańskojęzycznym. Natomiast oprócz tego, że możemy odtwarzać i o tym, jak odtwarzamy, to za chwileczkę opowiem, możemy też tym plikiem na kilka sposobów manipulować. Możemy go skonwertować na inny format, możemy go przyspieszyć, zwolnić, możemy go podgłośnić, możemy też go przyciąć, a wszystko to z poziomu eksploratora plików od razu za pomocą dodatku. No i jak to wszystko działa? Otóż mamy dwie komendy na start, które nie są do niczego przypisane. Musimy sami sobie je do jakichś skrótów klawiszowych przypisać w zdarzeniach wejścia, czyli otwarcie powłoki odtwarzania i otwarcie powłoki komend. I powłoka odtwarzania polega na tym, że naciskamy skrót, mając oczywiście podświetlony plik multimedialny w eksploratorze plików. Powłoka się aktywuje i w tym momencie możemy zarządzać odtwarzaniem. Spacją powodujemy rozpoczęcie odtwarzania bądź pauzę. Strzałki góra-dół pozwalają na kontrolę głośności. Strzałki lewo-prawo na przewijanie. Natomiast home, czy też nie, page up w tym przypadku, pozwala nam przejść na początek pliku. No i escape'em wyłączamy tą powłokę, kiedy już nie chcemy pliku odtwarzać. Natomiast powłoka komend pozwala nam tu na bardzo ciekawe rzeczy, bo możemy tutaj klawiszem C przykładowo wybrać sobie bitrate, wybrać sobie format docelowy pliku, jeżeli chcemy zmienić za pomocą klawisza, zdaje się, R. Możemy dokonać zmiany prędkości i przycięcia, więc możemy na przykład zrobić dzwonek od razu z utworu. No i klawiszem L dokonujemy konwersji wsadowej. Więc taki mini konwerter, mini odtwarzacz w formie dodatku do NVDA. No, bardzo ciekawa koncepcja. Jak widać, tych takich poręcznych narzędzi powstaje coraz więcej. Jedne, co warto mieć tu na uwadze, to fakt, że binarne pliki, czyli plik .exe/ffmpeg, należy pobrać osobno. Jest w README do dodatku podany oczywiście link, no i umieszczamy wtedy tę binarkę w danych aplikacji, w updata NVDA, tam addons, fftools i albo bezpośrednio tam, albo jest jakiś jeszcze folder bin czy inny i tam umieszczamy ten plik i powinno to wszystko działać. Druga rzecz, to nie jest w sumie nowy dodatek, chociaż chyba o nim jeszcze nie mówiliśmy, do tej pory nie widziałem też takiej potrzeby, bo nie wiedziałem w sumie, do czego go można by zastosować, a już mówiłem o podobnym dodatku, mówiłem kiedyś o dodatku NVDA Recorder. Jest to dodatek, który rejestruje wszystko, co mówi NVDA, co mówi nasza synteza, co jest podawane do naszej syntezy, do pliku tekstowego. No i dlaczego postanowiłem o tym dodatku, a dodatek ten nosi nazwę SpeechLogger, mówić? Ano ponieważ zainspirowany artykułem Drew Webera, do którego też zresztą będzie link podany w komentarzu, artykuł ten traktował o tym, jak wykorzystać skrypty do JOS-a i skróty w iOS, żeby podglądać sobie z iPhone'a, co tam też nasz komputer w ostatnim czasie powiedział. No i ja, jako że JOS-a nie używam, postanowiłem skonstruować sobie coś podobnego na bazie NVDA. Jak ja tego dokonałem? Ja to może zademonstruję troszeczkę. Ja załączę tutaj teraz udostępnianie dźwięku i już wam to pokażę.
3: Tak. Rozpoczęto udostępnianie dźwięku.
0: Mamy tutaj dźwięk.
1: Mamy, potwierdzam.
0: Tak jest. I warto zacząć od tego, żeby pobrać sobie wtyczkę SpeechLogger. Do tej wtyczki będzie jak najbardziej podany link w komentarzu. No i po jej instalacji trzeba ją troszeczkę ustawić. Ja zaraz tu pokażę, w jaki sposób.
3: NVDA menu, opcje rozwij, ustawienia, u, audacitym, VL, zdarzenie, wymowa symboli, słowo, ust, audac, ustawienia, u, ustawienia NVDA, speech logger 17.
0: Tak, mamy tutaj wtyczkę speech logger, no i cóż, ta wtyczka nam pozwala ustawić. To jest też wtyczka, która zapisuje mowę do pliku, tylko że do osobno, do osobnego pliku mowę lokalną, a osobno mowę zdalną, czyli jeżeli jesteśmy w sesji NVDA Remote, to będziemy mieli dwa pliki na to, co powiedział nasz komputer i na to, co powiedział komputer zdalny, którym sterujemy. No więc dobrze, zobaczmy, jak tą wtyczkę ustawić, żeby było wszystko tak, jak należy i żeby na iPhone'ie nam się to wyświetlało.
3: Spech logger strona, log directory, grupa, pole edycji zaznaczone C, users HP Dropbox.
0: Dokładnie. Ja sobie ustawiłem tutaj katalog mowy lokalnej na Dropboxa, na główny katalog mojego Dropboxa. No można oczywiście stworzyć jakiś podkatalog, ja zrobiłem tak.
3: Browse, przycisk.
0: Tutaj przeglądam, gdybym chciał zmienić ścieżkę.
3: Local spech log file name, pole edycji zaznaczone NVDA spech log.
0: Tak, i tutaj już jest nazwa pliku, jak się ten plik nasz ma nazywać, no domyślnie się nazywa tak, możemy sobie tą nazwę zmienić.
3: Remote spech log file name, pole edycji.
0: Tutaj dla zdalnej mowy, czyli NVDA Remote, dla komputera podłączonego.
3: Separator options grupa, utterance separator lista rozwijana tvo spaces NVDA log style.
0: Tak, jak ma, jeżeli na przykład jest podawany jakiś komunikat, on się składa z kilku jakby takich fraz, które synteza wymawia poniekąd osobno. Na przykład, nie wiem, pulpit lista, to jest jedna fraza, mój komputer, to jest druga fraza i tam 1 z 86, to jest chyba trzecia, tak mi się wydaje. Ewentualnie jeszcze potem jakieś tam wyświetla dodatkowe informacje, czy wyświetla pliki i foldery, coś tam, to jest jeszcze kolejne. No i pytanie, jak to ma być rozdzielane? No, ja polecam zostawić tak, jak jest, bo jeżeli damy na przykład nową linię, jest tu taka opcja.
3: Nevline.
0: New line. To wtedy, no wiadomo, na iOSie będzie to jeden flik, jedna fraza. No, nie do końca chyba tak chcemy. Nie byłoby to zbyt wygodne w czytaniu, więc lepiej to zostawić tak, jak jest.
3: Sustom utterance separator canus.
0: No, można też zrobić własny separator, jeżeli komuś z jakichś przyczyn bardzo ok, na tym zależy. No i tu wystarczy nacisnąć OK.
3: Udostęp.
0: I po tej stronie jest już wszystko zrobione. No, a teraz co na iPhone'ie? Na iPhone'ie należy stworzyć skrót. Ja już pokażę, jak ten skrót powinien wyglądać. Może trochę też zwolnię. No i spróbujmy. No i zobaczmy, jak ten mój skrót. Tak, mam taki trzyczynnościowy skrót NVDA Speech Viewer. Ja do niego też udostępnię link w komentarzach. No ale zobaczmy najpierw może, z czego on się składa. Tak, pierwszą czynnością jest pobierz plik Dropbox. Wybieramy ją, oczywiście będzie wymagana autoryzacja z Dropboxem aplikacji skróty, robimy to. No i co robimy, gdy już wybierzemy tą akcję pobierz skrót? Wskazujemy, pobierz plik z Dropbox. Wskazujemy ścieżkę do naszego pliku. No nie, nie chcemy usuwać. Wybieramy ścieżkę do pliku, tam będzie pole edycji, możemy wpisać od razu albo po slashach ścieżkę do folderów, albo jeżeli mamy w głównym folderze te pliki, no to od razu nazwę tego pliku z NVDA Speech Log. Pokaż wybór dokumentu, odhaczamy, no bo nie chcemy za każdym razem wybierać osobno dokumentu. My jesteśmy zdecydowani na jeden konkretny plik, który ma zostać pobrany. Tak, tutaj mamy tą ścieżkę do pliku. No może być błąd, no bo zawsze warto wiedzieć, jak coś nie zagra. Drugą czynnością, którą zaraz potem sobie wstawiamy, jest pobierz tekst z wejścia, no bo wzięliśmy sobie plik, tak? Kazaliśmy naszemu skrótowi dostać się do tego pliku, wydobyć jego treść. I teraz naszym wejściem, naszym inputem jest treść tego pliku, więc pobierz tekst z wejścia, czyli spraw, aby tekst z tego pliku dało się do czegoś dalej wykorzystać. To jest mniej więcej to, to oznacza. I szybki przegląd to jest trzecia akcja, czyli pokaż taki, no taką nakładkę, takie okienko z treścią tego pliku. Ja teraz pokażę, jak to działa w praktyce. Ja zamknę tutaj skróty. Wisielec to fajna gra swoją drogą, jeszcze mogę o niej dzisiaj powiedzieć krótko. No i co ja mogę teraz zrobić? Może na początek wyczyszczę stary plik.
3: Pulpit list. Drop.
0: Wyczyszczę stary plik z rzeczy, które tam były, bo robiłem sobie wcześniej jakieś już testy i myślę, że nie ma co oglądać starych rzeczy. Możemy sobie obejrzeć
3: eksplorator pliku. NVDA Metals Root. NVDA Spech Log. NVDA Dwa pusta. Odznaczono. Pusta, pusta.
0: Ten plik jest Dropbox. Wszystko pięknie.
3: Pasek zadań.
0: No i teraz przypuśćmy, dlaczego ja w ogóle taki sposób sobie stworzyłem. Ano przypuśćmy, że zostawiamy jakiś proces. Nie, to może być pobieranie czegoś, jakaś instalacja czegoś dużego. To może być jakiś czat, który nam gdzieś leci i bardzo chcemy go śledzić. To może być jakaś, nie wiem, zmiana jakichś parametrów czegoś, utworów w radiu, czegoś tam w wierszu poleceń. No, różne mogą być powody i różne mogą się rzeczy dziać. I bardzo byśmy chcieli, no nie wiem, musimy wyjść gdzieś i bardzo byśmy chcieli ten proces, jego postęp śledzić, będąc w trasie. No i wystarczy, bo NVDA, przy założeniu, że NVDA będzie te kolejne etapy tego, co chcemy śledzić, czytać samodzielnie, no to włączamy logowanie mowy do pliku. To, co będzie mówił NVDA, nam się do pliku zapisze, a my możemy to przejąć na telefonie w sposób, jaki zaraz pokażę i sobie to czytać. No dobrze, to ja załączam w takim układzie dodatek.
3: Started login glocal spech.
0: Użyłem skrótu NVDA Alt-L. No, zaczęło się logowanie mowy. W porządku. Przejdę teraz sobie na Zooma.
3: Zoom spotkanie, link Zoom spotkanie.
0: I pochodzę troszkę tabem po interfejsie.
3: Wyświetl przycisk 3/35. Informacje o spotkaniu przycisk 6/49. Prowadzący może wyłączyć wyciszenie na... Włączono oryginalny dźwięk. Zatrzymaj nagrywanie alt. Zatrzymaj nagrywanie. Wycisz. Tymczasowo wyłączono wyciszenie alta przycisk.
0: No dobrze, coś tam nam ten screen reader poczytał i też coś tam nam się do tego pliku już zdążyło zapisać. Dobrze, no to w takim razie ja przypisałem sobie do tego skrótu Guest VoiceOver 3x4 palce. No i teraz go spróbuję wywołać. O, shortcut. Tutaj trochę jest problem, bo ten nasz widok się załadował. On jest załadowany, ale gdybym teraz zaczął nawigować gestami, no to dalej jestem na ekranie głównym. Muszę wyeksplorować palcem po ekranie.
1: Znane komunikaty.
0: Tak, słyszymy dokładnie to, co przed chwilą czytało nam NVDA. Ja w tym momencie przejdę jeszcze trzy kontrolki dalej.
3: Ustawienia dźwięku, przycisk menu. Rozpocznij wideo alt v dymek. Ustawienia wideo, przycisk menu.
0: Ja tu powciskałem. To się nie odświeży, bo ja mam kopię pliku w momencie, kiedy wywołałem skrót. Ja tu mogę szukać. Zszedłem palcem, musiałem wyeksplorować na sam dół. Mogę też udostępnić. I to jest ostatni komunikat, jaki został wypowiedziany. No, no nie, nie jest to stan aktualny, bo ja już zdążyłem przejść o trzy pozycje dalej. No więc zwinę tutaj ten dwoma palcami pocierając ten obecny widok. Wróciłem sobie na ekran główny. Wywołam raz jeszcze plik. Otwarł mi się plik, co zostało oznajmione tak, że nijak. Dotknę sobie znowu, bo ja chcę ostatni komunikat. Dotknę sobie u dołu ekranu. I nawigujemy w lewo od końca pliku.
1: Jest.
0: Jest. No więc jak widać, można sobie skonstruować taką rozgłośnię do tego, żeby nam to, co jest w tym momencie przez NVDA czytane, przez nasz screen reader, wyświetlało nam się dość szybko na telefonie. Tak jak mówię, może być taka sytuacja, że chcecie jakiś proces dziejący się na komputerze sobie mieć na podorędziu, nawet jak nie jesteście przy komputerze. Oto jest sposób, jak tego dokonać. Ja wyłączę teraz już zarówno
3: Stop Padlocking Local Spech
0: NVDA Alt L, jak i udostępnianie dźwięku, bo nie jest na razie nam potrzebne. I przejdę może do trzeciego newsa, który dla Was dzisiaj mam w kwestii dodatków do NVDA, czyli zbliża nam się sklep z dodatkami. O tym już mówiliśmy. Po pierwsze był dodatek nieoficjalny hiszpańskiej społeczności Tienda para NVDA, który nawet doczekał się polskiego tłumaczenia. I też były już rozmowy na liście mailingowej NVDA, jakby taki sklep uczynić sklepem oficjalnym. No i wygląda na to, że na dyskusjach się nie skończyło, bo gdzieś pomysł twórcom NVDA cały czas w głowie siedział. No i teraz on zbliża się powoli do rzeczywistości, bo powstały już pierwsze szczegóły tego, jak taki sklep będzie wyglądał i już autorzy dodatków, zdaje się, mogą swoje dzieła w takim sklepie publikować. No i jak to będzie w praktyce działać? Otóż powstanie repozytorium na GitHubie, do którego będzie można wrzucać informacje o dodatkach. Będą to takie pliki manifestu czy pliki metadanych, w których będą podane właśnie nazwa dodatku, autor, krótki opis i link do aktualnej wersji. Ponoć cały proces zatwierdzania będzie automatyczny, nie będzie żadnego procesu ręcznej weryfikacji tego, co tam jest wrzucane. Jedyne, co będzie weryfikowane, to sumy kontrolne, żeby to, co jest zadeklarowane w repozytorium, sprawdzić, że się zgadza z tym, co jest pod linkiem. Oczywiście będzie opcja, żeby czynnik ludzki tutaj zagrał i ktoś będzie mógł oczywiście gdzieś wyłapać i zgłosić jakiś niepożądany dodatek, który może nie powinien się znajdować w takim repozytorium albo gdzie kod jest dość słabej jakości. Natomiast sam proces publikowania domyślnie będzie raczej automatyczny. Tutaj autorzy postanowili się oprzeć na już znanym pomyśle, bo w ten sam sposób wygląda publikacja oprogramowania w Wingecie, w tym menedżerze pakietów, który poniekąd za sprawą programu Winget UI był niedawno bohaterem jednego z ostatnich odcinków Tyflo Podcastu. No więc tutaj ten sam pomysł ma się sprawdzić w przypadku czytnika ekranu NVDA i dodatków. Zobaczymy, w której wersji oficjalnie ten sklep pokaże się wbudowany w czytniku. No i super, że będzie, bo ułatwi to proces zarządzania, odkrywania nowych i aktualizacji starych dodatków.
1: Swoją drogą ja się tak zastanawiam, dlaczego ten temat sklepu tak się ciągnie, bo on już jest od kilku lat, mam wrażenie, podnoszony i ciągle się o tym mówi, że fajnie by było, żeby ten sklep się już pojawił, natomiast przez długi, długi czas była taka, miałem wrażenie, ze strony twórców NVDA, że tak, że fajnie, ale to jeszcze poczekajmy, jeszcze to dopracujmy. No być może jakieś kwestie związane z bezpieczeństwem, natomiast jak ty, Pawle, mówisz, jak to ma działać w praktyce, to ja tu specjalnie jakichś mocnych zabezpieczeń nie widzę przed różnego rodzaju nadużyciami.
0: Tak, też mi się tu wydaje, że to tak wygląda, zwłaszcza, że żeby dodatek się zakwalifikował na oficjalną stronę NVDA, tą addons NVDA project.org, to musi przejść jakieś standardy jakości kodu.
1: Tak, to się zgadza. Tam na liście deweloperów NVDA, na której jestem, to są niekiedy dość duże dyskusje na temat poszczególnych dodatków, co można by było poprawić, jak można to poprawić. To nie jest tak, że ktoś tworzy dodatek i on od razu leci na stronę. Tam ta weryfikacja jest taka dosyć złożona, więc trochę dziwi takie postawienie sprawy w przypadku tego oficjalnego miejsca z dodatkami.
0: Możliwe, że to będzie gdzieś kwestia taka to umowna, nie powinno tak być, ale że mimo wszystko, tak, to co tam wpadnie do tego repozytorium będzie już dostępne awansem, natomiast nadal osoby, które ci tak zwani reviewers i recenzenci dodatków będą mogli tam zajrzeć i w razie czego dany dodatek gdzieś tam wycofać. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w praktyce. Natomiast może ten Winget i jego popularyzacja były potrzebne jako taki katalizator, albo czynnik, może nie, czynnik zapalny może bardziej, który sprawił, że się zdecydowali w końcu coś z tym tematem zrobić.
1: No i oby nie skończyło się to tak, jak w przypadku repozytorium od GW Micro, które to no, być może nasi starsi słuchacze pamiętają, jak jeszcze istniał taki czytnik ekranu jak Window Eyes. Pewnego dnia pojawiła się aktualizacja dodatków do tegoż. No i po aktualizacji co kilkanaście czy tam kilkadziesiąt minut otrzymywaliśmy wiadomość od Islamic State, że czas wyrównania rachunków się zbliża, jak dobrze pamiętam, jakiś taki mroczny komunikat. No ten dodatek na szczęście zmodyfikowany nic wielkiego tam nie robił, tylko ale taki mógłby. Komunikat, ale mógłby, więc właśnie zastanawiam się, jak to będzie wyglądało tutaj, no bo proces

0: tutaj chcieli twórcy pójść w jakąś wygodę, zwłaszcza, że no, coroczne aktualizacje wymuszają to, żeby te dodatki również, te aktualizacje przechodziły.
1: To więc prawda. Może,
0: a umówmy się szczerze, gdyby co roku albo co jakiś czas regularny, bo tak naprawdę co aktualizacje NVDA jakieś ukompatybilnianie tych dodatków ma miejsce, no to już wymagałoby to dość solidnych zasobów finansowych, żeby zatrudnić osoby, które będą tam siedzieć i to wszystko weryfikować.
1: No cóż, czas zatem pokaże po prostu, co dalej i jak to będzie wyglądało, a przede wszystkim, kiedy ten sklep się w końcu ukaże. No miejmy nadzieję, że już jesteśmy bliżej niż dalej tej drogi. A teraz, cóż, kolejne informacje. Dziś Paweł ma maraton, ale spokojnie, Tomek też się odezwie. Tomek też ma swoje informacje, wystarczy po prostu cierpliwie poczekać. I to jakie? To za kilkanaście minut w porywach do kilkudziesięciu wszystkie karty odsłonimy. Bo teraz ty, Pawle, masz dla nas porcję kolejną, tym razem takich drobnych newsów.
0: Tak, drobnych newsów. Jedne są mniej, drugie bardziej pozytywne. I myślę, że warto tutaj zacząć od problemów z dostępnością subskrypcji w App Store. Nie wiem, czy ty się, Michale, natknąłeś, ale sporo użytkowników zgłaszało, że
1: ujmę to tak,
0: czas...
1: ja się natknąłem i słyszałem ostatnio o tym problemie, natomiast ja go do końca nie mogę potwierdzić. To znaczy, ty, Pawle, najpierw może opowiedz, jak to teoretycznie tak, wygląda, więc, a za chwilę ja opowiem coś z praktyki.
0: Podobno po wejściu w App Store w subskrypcję nie jest możliwa nawigacja po tych subskrypcjach. Tak jakby VoiceOver niczego tam nie widział, czy w jakiś sposób nie pozwalał podświetlić konkretnych aplikacji, w których mamy subskrypcje. Minęło trochę czasu i ponoć zostało to częściowo naprawione, czyli da się eksploracją ekranu podświetlić konkretną subskrypcję, ale nadal nie jest możliwa nawigacja gestami przesunięcia lewo-prawo. Ja, co ciekawe, ja mam no, nie najaktualniejszego iOS-a i to się widzę zaczyna bardzo ciekawie objawiać, bo dzisiaj, i to za chwilę o tym powiem, gdzieś tam w kręgach znajomych się pojawił raport o kolejnym przeciekawym błędzie, który jakoś tak nagle, mam wrażenie, przecież iOS 16.3.1 no nie od dziś jest dostępny, no ale się pojawił. Natomiast ja chyba no, w zeszłym tygodniu albo dwa temu, nie pamiętam, anulowałem subskrypcję jednej aplikacji, miałem taką potrzebę i no, u mnie żadnych problemów nie było, mogłem to spokojnie zrobić. Natomiast dość sporo użytkowników się uskarżało na to, że u nich problem występuje. Jak to było u ciebie, Michale?
1: Ja właśnie wczoraj usłyszałem o tym błędzie, rozmawiając ze znajomym. I u mnie wygląda to tak. Ja to zresztą pokażę. Może. O.
2: Subskrypcje. Udostępnij rodzinie. Kwalifikujące się subskrypcje będą automatycznie udostępniane twojej rodzinie. Faktury za odnowienie subskrypcji. Faktury za po odnowieniu dowolnej
1: subskrypcji. I teoretycznie tutaj nie mamy tego. O, i jak sobie chodzę w końcu, gdzieś tam docieram, ale... O, wydaje się, że mam tych subskrypcji znacznie więcej niż bym miał, a Focus, kiedy wejdę na listę subskrypcji, on się po prostu zawiesza na tej pozycji, na której on się znajdzie. Więc jeżeli chcę skorzystać z konkretnej subskrypcji, jeżeli chcę ją znaleźć, to tak jak mówisz, muszę...
0: Tak, eksplorować.
1: Tak. I tu sobie mogę już wejść. Ciach.
2: Nie, subskrypcje. Przycisk dróg. Nie, subskrypcje 6 nie jest. Obrazek. Nie, subskrypcje 6. Nie, subskrypcje. Wyślij wszystkie subskrypcje. 69 zł. Odmówienie. 0407. Anuluj subskrypcje.
1: I tu mogę anulować. Więc jest to możliwe, jest to do zrobienia, natomiast no nie jest to łatwe i to traktowałbym w kategorii takiego dość poważnego błędu, bo jest to błąd, który powoduje już nasze jakieś tam, albo może powodować jakieś nasze finansowe straty. Ja słyszałem na przykład ostatnio o takiej sytuacji, to w kontekście właśnie tych subskrypcji, o których rozmawiam ze znajomym, że jakaś tam osoba chciała skorzystać z tej usługi bodajże YouTube Music. No ale nie działała ta usługa jej tak, jak by sobie tego życzyła i chciała zrezygnować. No i nie może. No bo nie może wejść na tę listę, albo na przykład nie potrafi do końca korzystać z eksploracji i nie jest w stanie tego odnaleźć

0: A tak naprawdę nie musi, no bo przecież są do tego gesty, tak? Do poruszania się po elementach ekranu. Więc tak to z pewnością nie powinno działać i moim zdaniem akurat w takich miejscach, bardzo ważnych miejscach, gdzie mamy już do czynienia z kwestiami dotyczącymi pieniędzy, jakichś automatycznych odnowień, płatności i tak dalej, to Apple powinno naprawdę kłaść szczególny nacisk, żeby było to dostępne, no, bo najzwyczajniej w świecie, no tu decydujemy o naszych pieniądzach.
1: To prawda i można się bardzo gorzko rozczarować, bardzo naciąć, no i stracić pieniądze, więc uważajcie i miejmy nadzieję, że Apple naprawi ten błąd dość szybko. Wspominałem też o pewnym drugim błędzie, który no dzisiaj dosłownie wypłynął w dyskusjach gdzieś. Mianowicie ponoć w iOSie 16.3.1, w 16.4 ktoś demonstrował i tego problemu nie było. W 16 ja mam niestety, no, wstyd się przyznać, 16.1.2 dopiero, no to też tego problemu nie obserwuję, a jest on jak dla mnie dość krytyczny, bo no, wiele aplikacji nagłówki akurat implementuje dobrze i ta nawigacja po nagłówkach, no co by nie mówić, to poruszanie się po zwłaszcza takich większych, skomplikowanych aplikacjach ułatwia. Ja sobie do nagłówków przypisałem gesty voice-overowe, cztery palce góra-dół i ponoć z tego, co opisują koledzy, ta funkcja przestała działać. No i jest to przykre, bo to tak nagle się pojawiło, nikt o tym nie mówił, w straszach, tak jak mówiłem, iOS 16.3.1 już troszeczkę temu wyszedł, a tu taki brzydki błąd, no Apple nie fajnie. To tutaj wracając do karty Apple Viz i no do nadziei, że Apple sobie te różne uwagi i frustracje użytkowników weźmie głęboko do serca, bo no wiele osób kupiło dość drogie urządzenia w nadziei, że otrzyma wysokiej jakości też dostępność, którą też wiele osób poleca, no i nie bez powodu, a tutaj takie błędy, więc
0: to
1: miejmy
0: prawda,
1: nadzieję,
0: to prawda,
1: że zostanie to naprawione. Ale przejdźmy do może bardziej pozytywnych wieści. LinkedIn doczekał się również redesignu troszeczkę, no i teraz jedno machnięcie oznacza jeden post, no i to jest super sprawa. Albo to już weszło, albo powoli wchodzi, natomiast docelowo tak ma to wyglądać. No, znowu wrócimy do troszeczkę mniej pozytywnych wieści. Podobno, sam tego nie sprawdziłem, ale tak donosi jeden z użytkowników, których obserwuję gdzieś w mediach społecznościowych, na Signalu pojawiła się kapcza przy rejestracji.
0: Hakapcza konkretnie, tak.
1: Tak, hakapcza taka dość perfidna, bo no hakapcza, jak wiemy, oferuje nam to ciasteczko dostępnościowe, to cookie, które możemy sobie do przeglądarki wgrać i wtedy już oni wiedzą, że my jesteśmy człowiekiem. Natomiast to cookie nie działa no, w Safari, ale już nie w widoku jakimś tam aplikacji.
0: Tak, no bo każda aplikacja ma ten swój kontener, w którym operuje i te dane ze sobą się nie mieszają. Safari ma swoją piaskownicę, Telegram, czy Signal, czy Facebook, czy jakikolwiek inny komunikator, każdy ma swoją piaskownicę, ma swoje dane i po prostu jeżeli wrzucimy to ciasteczko do Safari, no to nie wrzucimy go nigdzie indziej, a podejrzewam, że nawet i takie aplikacje ze względów prywatnościowych nawet nie mogą albo nie zawsze przyjmą nam takie ciasteczko, bo sobie coś tam na przykład ustawimy, albo w ogóle Apple tego nie przewidział, żeby takie rzeczy lądowały w pamięci danego programu.
1: No jest jakaś nadzieja, że tutaj wejdzie to ten passwordless login i w ogóle możliwość autentykacji nas za pomocą naszego iPhone'a. Nie wiem, czy Signal na coś takiego pójdzie jako komunikator, który no, chce nam gwarantować prywatność. Natomiast na ten moment, no, jeżeli się nie mylę, my nie możemy samodzielnie założyć konta w Signalu, zalogować się do niego. No i to jest
0: problem.
1: To jest problem, to jest zła wiadomość bardzo. No, ale na koniec dwie wiadomości pozytywne. Myśleliśmy, że to koniec rozwoju eSpeaka na iPhone'a, ale jednak nie. Ukazały się dwie nowe bety. No i jedną ze zmian, które zostały wprowadzone, jest suwak do regulacji przerw między frazami, to są te pauzy SSML, czyli pauzy regulowane tym językiem programowania Synthes. No i dzięki temu już eSpeak nie robi aż takich przerw, jak robił kiedyś, między różnymi frazami, które były podane. Wy już tego troszeczkę się nasłuchaliście tutaj pokątnie, ale może zademonstruję. Całkiem naturalne te pauzy, tak mi się wydaje.
0: To prawda. Trochę to nie przeszkadzać, jakoś tak on dziwnie to akcentuje, tak, ale okej.
1: To jest nowa, tu jest w ogóle nowa wersja biblioteki eSpeak i niektóre słowa są wymawiane tak dziwnie, tak dwa, jakieś takie bardzo są oddzielane, wybijane te niektóre dźwięczne spółgłoski. Ja to może pokażę, najlepiej to się chyba prezentuje na wejściu ekranu Braille'a, bo tam wyskakuje kilka komunikatów na raz. Bez przystanku. I ja używam zazwyczaj eSpeaka na... Na 50 i to wtedy to brzmi już tak. Dość ostra kanonada. Musicie sobie wyobrazić też, że kiedy próbujemy czytać jakiś fragment tekstu, czy to jest na przykład dość długi akapit maila, czy artykułu na stronie internetowej, to o ile kiedyś, ja się do tego nawet nie potrafiłem przyzwyczaić, chociaż na komputerze mam dokładnie to samo, bo tu u mnie Syntok czyta bez przystanku, czy RH Voice, natomiast eSpeak jakoś to sobie dzielił na segmenty, przynajmniej na iPhone'ie, a tutaj jak zaczął się produkować, to leciał i bez przystanku, aż nie byłem przyzwyczajony do tego, że na iPhone'ie coś takiego może mieć miejsce. Natomiast powoli się przyzwyczajam i muszę przyznać, że jest całkiem fajnie. Teraz te przerwy są bardzo znośne, jak ktoś kiedyś mógł powiedzieć, że no nie da się tego używać, bo on tak bardzo oddziela i tam coś, to teraz muszę przyznać, że jak się ustawi ten suwak tych pauz SSML na zero, no to jest naprawdę dobrze.
0: Wiesz, więc... no tu parę sekund z życia, tu parę sekund z życia i się okazuje, że nagle zaczynamy sobie dzięki skróceniu tych pauz całkiem sporo czasu oszczędzać, tak w skali dziennej, tygodniowej, miesięcznej.
1: To jest racja, tylko czy my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w takim tak dużo tekstu naraz przyjmować. Nie? To jest inna sprawa, myślę, i to jest kwestia też każdej osoby i przyzwyczajenia.
0: To prawda też... i no, myślę, że nie jedna osoba, która nas w tym momencie słucha, to zada sobie pytanie i postuka się w czoło, o co im w ogóle chodzi, przecież to jest w ogóle za szybko i ta synteza to mówi naprawdę w tempie iście ekspresowym. No, to jest też prawda, że to tak czasem nam się może wydawać, że jak na przykład osoby niewidome korzystają z syntezy mowy, to zawsze korzystają z niej tak naprawdę na wysokich obrotach. Część osób owszem, ale to nie jest reguła i to wcale też nie jest tak, że każdy niewidomy będzie słuchał syntezy o prędkości karabinu maszynowego. No nie, są ludzie, którzy wolą spokojniej, bez pośpiechu. Można i tak.
1: Tak, i prędkość to jest jeden z czynnik, ale ilość tego tekstu, to że on nie biorąc nawet oddechu, nie dając jakby mentalnie przerwy na połknięcie tego, co my usłyszeliśmy, jedzie dalej, po prostu pendolino.
0: To fakt.
1: I mam wrażenie, po zmniejszeniu tych pauz, że naprawdę zacząłem przyjmować bardzo dużo tego tekstu naraz i może być mi tego aż troszkę za dużo, no ale na szczęście wszystko da się regulować, nie trzeba od razu zjeżdżać do zera, między 100, które jest domyślne, a zero jest jeszcze... cała gama liczb, więc każdy sobie znajdzie jakieś ustawienie idealne dla siebie. No, abyście i wyznaleźli swoje i oby autor już niczego nie psuł do wydania, bo już kiedyś było dobrze w jednej z bet, zanim została aplikacja oficjalnie wydana, a potem znowu zostało to zmienione i znowu było tak, jak mieliśmy, więc miejmy nadzieję, że tu no autor niczego już nie będzie grzebał, bo jest dobrze, można konfigurować, już jest dobrze tak, jak jest. No i na sam koniec tych naszych drobnych newsów, Telegram znowu coś się obudził, oni tak się od czasu do czasu budzą i jakąś porcję poprawek dostępności wrzucił. Jest na pewno poprawione to, że u dołu kiedyś były takie przyciski tam na te kontakty, czaty, coś tam jeszcze więcej. Teraz są to już normalne zakładki, takie natywne, jak powinny w aplikacjach być, więc wiemy, że jest to zakładka, wiemy, która jest wybrana. jest wszystko jasne. Dostępne stały się także foldery, foldery na wiadomości, bo możemy sobie organizować kontakty, grupy, kanały na Telegramie w foldery. No i one wcześniej dostępne na iOS-ie nie były, teraz już są. Trochę lepiej wygląda kwestia w ustawieniach. Kiedyś tam to było mniej czytane, zwłaszcza w sekcji zakupu premium, teraz jest już trochę lepiej. No i też na, w czatach grupowych dowiemy się w odpowiedzi na jaką wiadomość naszą, albo no innej osoby, jest wiadomość, którą aktualnie czytamy. To jest czytane w taki sposób, że odpowiedz na wiadomość tam twoją i czytana jest wiadomość ta, która jest odpowiedzią i dopiero na końcu jest czytana wiadomość oryginalna, do której się odnosi ta odpowiedź. To się powoli zmienia. Ponoć teraz jest jakiś taki moment, gdzie nawet na Twitterze, bo parę osób próbowało, wsparcie techniczne Telegrama jakoś bardziej łaskawie odpowiada na sugestie dotyczące problemów z dostępnością. No i wykorzystując tą chwilową falę i zwyżkę nastrojów w Telegramie, powstał kanał, gdzie osoby niewidome raportują różne rzeczy związane z dostępnością. Nie ma tam na razie nikogo z Telegrama, ale pomaga to pewnie w jakiejś koordynacji działaniami, jak tym, co zgłaszać, w jakiej kolejności. Gdybyście szukali TGA11Y, można tam się podpiąć do tej grupki i zgłaszać błędy i doświadczenia z Telegramem.
0: Ja teraz właśnie otworzyłem sobie Telegrama, żeby sprawdzić i istotnie, Pawle, wszystko to, o czym wspomniałeś, działa, tak to się wszystko zachowuje, mamy te zakładki, wygląda to zdecydowanie lepiej, natomiast nadal niestety przemieszczając się flikami tam po liście, kiedy już jesteśmy w oknie czatu z konkretną osobą, to nadal nam ten fokus gdzieś tam więźnie na przyciskach. Później, kiedy przechodzimy sobie na listę wiadomości, to on też nie do wszystkiego dociera. No to jeszcze fajnie, gdyby ktoś poprawił, bo kiedyś było zdecydowanie lepiej. No i może te dobre czasy dla Telegrama znowu nadejdą.
1: Oby nadeszły. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też widzę problemy z przewijaniem. No, miejmy nadzieję, że to jest ten czas, w którym twórcy Telegrama postarają się o tę dostępność nareszcie.
0: A teraz będzie o Braille'u i o Windowsie 11, bo tu mamy coś nowego.
1: Owszem, mamy coś nowego i do Windowsa 11 jeszcze wrócimy, bo o tym wydaniu mówi się wiele, o tych buildach insiderskich, które aktualnie są testowane, bo dochodzi tam dużo ciekawych rzeczy, między innymi ulepszony panel głośności i pewne inne funkcje, o których później gdzieś porozmawiamy. No, natomiast na razie skupmy się na tym, co w dostępności, no i w dostępności Braille, a w Braille'u, no, dodano dość szybsze przełączanie się pomiędzy screenreaderami, jeśli chodzi o Braille'a, czyli jeżeli używaliśmy monitora Braille'owskiego z narratorem i przełączymy się na NVDA, to bez jakiegoś zbędnego przeładowywania jeden screenreader od drugiego tego Braille'a powinien przejąć. No i też weszło wsparcie dla nowych monitorów, dla monitorów tych nowszych humanware'owych, tych Brailliantów, tych NLS readerów BART, które w Stanach są, więc jeżeli ktoś w Polsce będzie się wyposażał w humanware'y, to teraz one też działają. Działają one też no po prostu z narratorem. No i to chyba tyle. Jeszcze się próbuję tutaj jakoś dokopać do ewentualnych ciekawych informacji na temat tej wersji, ale chyba to wszystko. W związku z czym, no myślę, że warto poczekać na tą wersję Windowsa 11.
0: Tak, szczególnie, że słyszałem o takich przypadkach, w których niestety, kiedy ten Windows dostawał komunikaty, właściwie kiedy zainstalowaliśmy w Windowsie obsługę Braille'a właśnie w narratorze, to nagle przestawała działać obsługa Braille'a w NVDA chociażby.
1: O, widzisz.
0: Były jakieś z tym problemy, więc dobrze, że Microsoft coś z tym robi. Tak. Kiedyś ostatnio miałem taki właśnie telefon od znajomego, który komuś konfigurował komputer już cały w zasadzie zrobiony, wszystko i mówi, słuchaj, no chciałem jeszcze dobry uczynek zrobić, skonfigurować linijkę brajlowską we współpracy z narratorem i z NVDA, żeby to wszystko działało i kurczę, coś mnie podkusiło, niepotrzebnie to zrobiłem, bo teraz nie działa w NVDA ten brajl, działa za to w narratorze, ale co bym nie robił, to po prostu nie mogę tego cofnąć i sprawić, żeby ten brajl zaczął działać z powrotem w NVDA. No więc zadowolony to na pewno nie był.
1: Przypuszczam.
0: Tak jest. Okej, okay, no to teraz przejdźmy do kolejnych nowości, bardziej pozytywnych, zdecydowanie pozytywnych nowości, bo przynoszących samo dobro, jeżeli chodzi o aplikacje, bo mamy trochę tutaj świeżynek, konkretnie Pawle, to ty masz jakąś listę dla nas.
1: Tak, zgadza się. No i mamy kilka nowych rzeczy, które wyszły w międzyczasie i się okazało, że są dostępne w sposób świadomy, czyli albo do dostępności dotyczą, albo twórcy tego czy innego rozwiązania postanowili nad tą dostępnością w sposób świadomy pracować. No i pierwszą taką aplikacją jest aplikacja Gława. Jest to aplikacja do śledzenia naszego stanu zdrowia. Wprowadzamy w niej różne parametry dotyczące naszego zdrowia i ona może nam jakieś rekomendacje takie inteligentne podsuwać. Zdaje się, że też łączy się z różnymi serwisami z danymi fitness, czyli jeżeli mamy różnego rodzaju zegarki, smart, opaski, no to mogą być dane nasze z tych serwisów pobierane. Nie ukrywam, że aplikacja jest dość mocno nastawiona na stany, bo tam możemy wręcz się łączyć z różnymi dostawcami usług medycznych, u których możemy, nie wiem, korzystać z usług lekarza, czy szpitali i tak dalej, opieki zdrowotnej prywatnej, amerykańskiej. Tam jest to gdzieś zintegrowane, a nawet możemy z poziomu aplikacji zamówić sobie badania krwi. Natomiast, no umówmy się, no w Polsce to nie działa. A więc tutaj aplikacja ma charakter typowo taki analityczny, referencyjny. No i twórcy chcą pracować nad dostępnością, więc warto im różne sugestie zgłaszać, no bo po prostu chcą, by ich aplikacja stała się no, lepsza, a to się zawsze chwali. Druga rzecz to program Lokalizator i jest to, no ja tak się żartobliwie na to mówię, niezbędnik niewidomych Francuzów, no bo wyobraźcie sobie, że Fondation Valentin Hay, czyli no, fundacja imienia właśnie Valentina Haya, czyli nauczyciela Ludwika Braille'a, jedna z bardziej znanych organizacji osób niewidomych we Francji, stworzyła, i to już jakiś czas temu, ja się temu przyglądałem, ale dopiero teraz miałem okazję przetestować tak naprawdę swoją własną aplikację, która jakby jest, tak jeden by wszystkimi rządzić, tak jak we Władcy Pierścieni, czyli mamy jedną aplikację, ona jest dostępna na Windowsa, na Androida, na iOSa, nawet na Blind Shell'a. I w tej aplikacji jest wszystko. I kiedy ja mówię wszystko, no to rzeczywiście dużo rzeczy. Bo mamy tam dostęp oczywiście do bibliotek z książkami francuskojęzycznymi. Mamy tam dostęp do taki mini katalog stacji radiowych, czy poświęconych osobom niewidomym, czy takich ogólnych podcastów, czasopism, gazet. Ale mamy tam też na przykład nowości w kinach. Mamy na przykład wykaz świąt i ferii we Francji. Mamy informacje covidowe. Mamy na przykład możliwość wyszukiwania lekarzy w usłudze Doctolib. To jest taka francuska usługa, trochę jak u nas znany lekarz, że możemy się umówić przez aplikację, przez internet na wizytę lekarską. Mamy YouTube'a, taki pseudo-klient, który w sumie osadza nam tą ramkę taką YouTube'ową, taki widok webowy YouTube'a w aplikacji, ale możemy z poziomu tej aplikacji wyszukiwać rzeczy na YouTubie. Jest integracja z Audible, czyli z amazonowym serwisem do audiobooków. Mamy przeróżne rzeczy. Ja mogę za chwileczkę zresztą tą aplikację otworzyć i pokazać. I tutaj coś dla osób, które no, albo językiem francuskim już władają, albo się dopiero tego języka uczą. Mamy dostęp do wideoteki francuskich kanałów telewizyjnych i to, co ciekawe, działa z Polski. I testowałem, tak, to, co w ostatnim czasie było grane w telewizji, w ciągu ostatnich, nie wiem, tygodnia może, ostatniego kilku dni, możemy sobie odtworzyć w tej aplikacji. Działa to z Polski, działa to za darmo i co najważniejsze, działa to z audiodeskrypcją, więc jeżeli chcielibyście sobie obejrzeć, znacie już język na tyle, że rozumiecie filmy, seriale w języku francuskim, to możecie je oglądać z poziomu tej aplikacji z audiodeskrypcją. No ta aplikacja też zwróciła moją uwagę z innego powodu, ponieważ no widać, że tutaj ktoś zainwestował w dobrych programistów, bo aplikacja jest naprawdę mocno dopieszczona. Mamy możliwość oczywiście organizacji, jako że aplikacja jest dość rozbudowana i oferuje nam dostęp do naprawdę wielu treści, no mamy tu dostęp do bardzo rozbudowanych katalogów rzeczy. Możemy sobie nasze ulubione, właśnie ulubione słowo klucz, treści dodawać do ulubionych, żeby mieć do nich szybki w miarę dostęp. Możemy sobie też do tych ulubionych naszych skrótów przypisać skróty Siri. No jeżeli skróty Siri, to też skróty takie jak pokazywałem tu, czyli tradycyjne Apple, czyli możemy sobie przypisać jakieś gesty VoiceOver, żeby od razu otwierać aplikację w konkretnym widoku. Też ciekawy bardzo i rozbudowany jest odtwarzacz, bo odtwarzacz pozwala nam oczywiście na odtwarzanie, przewijanie, to jasna sprawa, ale też regulacja prędkości. Od razu jest też integracja z AirPlay. Możemy sobie wysłać konkretną treść, której teraz słuchamy, na urządzenie kompatybilne z AirPlayem. No i wszystkie gesty możliwe, czyli pocieranie, żeby wrócić i tak dalej, są zaimplementowane. Ja mogę spróbować pokazać, co taka aplikacja potrafi. No to jest ekran główny lokalizatora. Tu mamy menu. I tu mamy od razu na ekranie głównym rzeczy dotyczące nawigacji. No, to jest parę takich przycisków, żeby można było odświeżyć lokalizację, zobaczyć coś, rozejrzeć się po punktach w okolicy. No ale kiedy już chcemy wyznaczyć, zapisać swoje aktualne położenie do odtworzenia później, ale gdy już chcemy przystąpić do nawigacji zakręt po zakręcie, to proponowane są nam albo mapy Apple, albo mapy Google. No ale co my tu jeszcze mamy? Mamy w ogóle kategorie, które... takie rubryki, które są ponumerowane w ogóle, więc mi się kojarzą albo stare strony internetowe, które chciały być dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku, więc się numerowało linki, mrugnięcie w stronę starej strony ICC, albo obsługa takich IVR-ów, czyli no linii telefonicznych tak naprawdę, systemów obsługi automatycznej przez telefon.
0: Tak jest, aby wejść gdzieś tam wciśnij jeden tak, i tak dalej.
1: Tak, ja opowiadałem o takim serwisie ze Szwajcarii, gdzie rzeczywiście pod kątem osób niewidomych jest cała platforma przez telefon z informacjami różnymi. Natomiast tu mamy właśnie podobnie zorganizowaną, mam wrażenie, aplikację mobilną. Możliwe, że to kiedyś też była infolinia, tylko się trochę unowocześniła. No, musiałbym temat kiedyś zbadać. Ale zobaczmy, co tu tak z ciekawości pobieżnie mamy. Moje ulubione. Różnego rodzaju informacje, takie pobieranie danych z różnych serwisów. Zaraz tutaj pokażę, jakie na przykład.
0: Jakbyś może, Pawle, troszeczkę podgłośnił ten telefon, to dobrze? By było jeszcze lepiej.
1: O! Tak, może można... Tak, można wyszukiwać konkretnych lekarzy. Można wyszukiwać specjalistów po ich specjalizacji, a już nie po imieniu, nazwisku. Tu możemy wyszukiwać, kto i gdzie, nie wiem z jakich danych jest to brane. A, tu możemy wyszukiwać, chyba to jest taka jakby panorama firm. Tutaj chyba można po numerze, czyli nie wiem, czy to nie jest jakaś książka telefoniczna też poniekąd. Tak, to są też numery jakieś takie dostępowe, takie chyba ważne dla niepełnosprawnych. To są numery alarmowe, zdaje się. I to jest tutaj wszystko. Tu jest commerce, to tu jest kilka sklepów, można jakieś kilka sieci sklepów, a supermarketów przejrzeć rzeczywiście pod kątem jakichś produktów, które są oferowane. Tu jest kultura, tu na przykład mamy... lista różnych spektakli i wydarzeń z audiodeskrypcją w różnych miastach Francji. Tak, no biografie kompozytorów klasycznych, to się zrozumiałe. Tutaj są biografie osób znanych. Odmiana czasowników. Jakiegoś rodzaju słownik. Reverso, kolejny słownik. Terytoria świata, geograficzna baza danych. Synonimy. No wiadomo. Tak, no wikszynary, słownik, wiki słownik. I to wszystko. Ekonomia, finanse, to tu są kursy giełdowe, przeróżne jakieś, mogę to spojrzeć tu. Tak, historyczne kursy walut. Tu jakieś giełdy francuskie, jakieś rzeczy, o których nie mam pojęcia. Tutaj mamy wszystkie rzeczy muzyczne, audio. I co tu mamy? Mamy tutaj historię tego, co grały stacje radiowe we Francji. Radia narodowe. Radia międzynarodowe. Radia z serii Sherry FM. To jakaś sieć taka francuska stacji. Klasyka. Tutaj kolejne jakieś też nurt radiowy.
0: To też jakaś sieć, zdaje się,
1: tak,
0: radiowa.
1: Tak. NRJ nawet. Reunion, czyli te terytoria kolonialne Francji też. Rire et Chanson, to też kolejne. Śmiech i piosenki, też jakaś sieć chyba. Internetowe. Teksty piosenek. YouTube po kanałach. I to tyle. Tutaj hobby. Przepisy kulinarne od A do Z. Też tylko inaczej prezentowane. To są chyba do różnego rodzaju tych multiwarów i kombiwarów i tak dalej. Multicookerów. Dokładnie. Thermomix, recepty, te przepisy do Thermomixu. Tu są jakieś wyniki, nie wiem, czy to jest jakby lotto francuskie, czy jakiegoś rodzaju też zabawa taka narodowa. I to tyle. To są biblioteki dźwiękowe z książkami. Tu są właśnie podcasty różne i też, ale też właśnie replay, czyli to, co leciało ostatnio w telewizji do odsłuchania przez jakiś czas, też z audiodeskrypcją. To są te filmy i seriale, o których mówiłem. To jest prasa. I już widziałem, że na przykład takie Le Figaro, które normalnie jest płatną gazetą, no nie puszcza dalej. Jest paywall i nie wiem, jak oni tego paywalla obchodzą, czy oni gdzieś się logują, bo tu nie widzę, gdzie można się zalogować. No ale jakby jest. Tu są usługi. Pytanie, jakie usługi? Commune de France to są te, no, różne rejony, jakby, czy gminy we Francji. Jakby lista pewnie i jakieś dane podstawowe. Która godzina w konkretnej strefie czasowej w konkretnym kraju? Konwerter walut. Jaka jest data, a jaki dzień jest o podanej dacie? Taryfy, cenniki pocztowe. Serwisy publiczne. I tu mamy tutaj na temat szczepionki na COVID-19 prawdopodobnie. Tutaj jakiś też kolejny serwis, nie wiem, czy Anuer, to jest chyba książka telefoniczna, czy coś takiego. Tak, tutaj informacje covidowe. Tak, to jest kalendarz ferii i świąt. Kolejny, to jest chyba serwis z listami, czy jakoś tak, nie wiem, czy wysyłanie listu pocztą z poziomu, czy coś takiego. To są chyba ulotki leków. I też jakieś kanały RSS, jakichś konkretnych ważnych źródeł. Tu mamy transport, czyli rozkłady jazdy pociągów, autobusów w różnych miastach, różnych sieci transportowych francuskich i tak dalej. Życie praktyczne. No i życie praktyczne, i co tu mamy? To są właśnie te informacje o nowych filmach w kinach. Horoskop na dziś. Takie informacje też dnia różne. Pogoda i tak. O, tu jest pogoda. program telewizyjny. No i to wszystko. I wyobraźcie sobie, że to wszystko, co teraz wam wymieniłem, pokazałem, to jest jedna dostępna aplikacja, która wszystkie te informacje w sobie ma. Więc tak naprawdę, no, osoby niewidome we Francji nie potrzebują kilku aplikacji do różnych rzeczy, bo mają wszystko w jednej. I to jest naprawdę fajnie zorganizowane w takie właśnie kategorie. Wszystko można sobie pododawać do ulubionych. Więc, no, fajnie, jakby kiedyś na przykład w Polsce coś takiego też powstało. No, a z drugiej strony pokazuje to, jak ważne jest posiadanie otwartych API do różnych serwisów.
0: No właśnie, też przyszło mi to do głowy, bo to się nie bierze znikąd i to nie jest tak, że twórcy aplikacji to sobie to wszystko zbierają, te informacje we własnym zakresie. Najprawdopodobniej w większości przypadków oni się po prostu łączą do jakichś zewnętrznych źródeł, serwisów konkretnych, które konkretną informację, na przykład jakąś o pogodzie, rozkładzie jazdy, informacjach kinowych mają i są gotowe udostępnić taką informację w otwartym formacie.
1: No to się akurat zgadza, ale jak tak sobie pomyślę, kurczę, takie szkolenie nawet takiej mało technicznej osoby niewidomej we Francji, to musi być cała przyjemność. Jak,
0: to prawda.
1: Jak można od razu pokazać jedną aplikację, która tyle rzeczy robi na raz. No, no to jest... To jest piękne. No i trzecia aplikacja, którą dziś chciałem przedstawić, aplikacja polskiego autorstwa. Jest polski deweloper, stworzył aplikację Scores. Aplikacja kosztuje 12 zł i aplikacja jest dostępna z VoiceOver. Ja nie testowałem, ale no, tak głosi opis, więc i też udostępniła to osoba niewidoma na Mastodonie, więc liczę na to, że jest to prawda. Aplikacja do wpisywania wyników gier, czyli powiedzmy gramy w jakąś grę ze znajomymi i potrzebujemy gdzieś sobie spisać, ile kto ma punktów w konkretnej rundzie i potem w sumie. No i możemy tutaj coś takiego zrobić. To jest albo do gier, albo do różnego rodzaju czynności, nie wiem, zrobiliśmy jakiś zakład i nabijamy punkty w tym zakładzie, albo nie wiem, po prostu wymyśliliśmy sobie jakąś konkurencję i zbieramy punkty, no to tu możemy w takiej aplikacji te punkty notować. No i to wszystko, jeśli chodzi o aplikację.
0: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o informacje, które nam, Pawle, dostarczyłeś, bo masz kolejne nowości, tym razem nowości w czytnikach ekranu.
1: To prawda. No i w tym tygodniu tych nowości jest dwie, bo mamy JOS-a, no jest nowa wersja JOS-a, wersja lutowa. I chyba taką najważniejszą rzeczą w tej wersji jest, już wam powiem, jest WhatsApp i tak naprawdę wsparcie WhatsAppa desktopowego, czyli są skrypty dodane do tej aplikacji właśnie, którą znamy i lubimy.
0: To zdaje się, Brian Hardgen też coś miał maczać palce w tych skryptach do WhatsAppa. Ciekawe, czy to jakaś kooperacja z nim, czy niezależne działania twórców.
1: No właśnie,
0: JOS-a.
1: Nie wiem. Mi się wydawało, że tutaj Brian Hardgen jak najbardziej pomógł, aczkolwiek dalej widzę, że on oferuje te swoje płatne skrypty, bo jego skrypty były płatne, przypomnijmy, a tutaj mamy je już w JOS-ie, więc pytanie, czy to są te same skrypty, czy one są w jakiś sposób okrojone. No poczytajmy. JOS od teraz zawiera skrypty dla popularnej aplikacji komunikatora WhatsApp. To są skrypty, które obejmują aplikację desktopową, dostępną ze sklepu Microsoft Store na Windowsie 10 i wyższym. No i tutaj mamy link, żeby dowiedzieć się więcej. JOS oferuje kilka nowych funkcji, które usprawniają doświadczenie użytkownika przy interakcji z wiadomościami oraz z wykonywaniem i odbieraniem rozmów audio i wideo. Niektóre z tych funkcji to automatyczne oznajmianie wiadomości, kiedy przychodzą, oraz odgrywanie dźwięku, kiedy kontakt pisze wiadomość. Dodatkowo nowe szybkie ustawienia w Insert V i można te za pomocą tych ustawień powyłączać te oznajmianie, jeżeli ich nie chcemy. No i możemy używać Alt 1 do Alt 9, żeby przejrzeć 9 najnowszych wiadomości i z Shiftem wyświetlamy tą konkretną wiadomość w podglądzie bufora wirtualnego. Mamy też nowe skróty klawiszowe do szybkiego przejścia do pola edycji, to jest Alt E w konkretnym czacie, do listy konwersacji, czyli Alt C i Alt H do historii wiadomości, do listy wiadomości. No i oczywiście Insert H wyświetli nam listę skrótów, które dodają skrypty JAWS-owskie, a Insert W listę skrótów, które są dostępne. Tak o, w WhatsAppie. No i to wszystko. Wydaje mi się, że Brian Hudgens coś tam więcej dał, ale nie jestem pewien. Natomiast no, widziałem jeszcze, że te skrypty są dalej do kupienia, więc domyślam się, że coś oferują więcej niż to, co jest już wbudowane w JAWS-ie. Jest też dostępny zaktualizowany FSDN. I jest to Freedom Scientific Developer Network, czyli to jest sieć dla osób tworzących skrypty. I jest to dokumentacja właśnie do języka skryptowego JAWS-a, więc tutaj mamy też pewne uaktualnienia. No a tak, no to mamy pewne inne zmiany. Na przykład możemy w historii powiadomień, czyli to jest ta nowa funkcja, która doszła ostatnio w JAWS-ie, że możemy spersonalizować sobie, w jaki sposób będą oznajmiane nam konkretne powiadomienia z konkretnych aplikacji. No tu możemy sobie przeorganizować kolejność, w jakiej mają być stosowane reguły, które wymyśliliśmy, która reguła ma mieć nad którą gdzieś tam pierwszeństwo. Możemy też, tutaj poczytać, że naprawiono błąd w PowerPoincie, który polegał na tym, że JAWS nie respektował kolejności odczytywania elementów na slajdach, tak jak zadeklarował je autor danej prezentacji. Jeżeli Outlook jest skonfigurowany, aby pokazywać wiadomości wedle konwersacji, naprawiono błąd, przez który JAWS nie czytał, czy konwersacja, czy wątek takiej konwersacji jest rozwinięty, czy zwinięty. Naprawiono też błąd, kiedy naciśnięcie Insert F11 nie wyświetlało wszystkich ikon w zasobniku systemowym na Windowsie 11. Naprawiono błąd w BART Express, to jest aplikacja dla BART NLS, dla tej biblioteki amerykańskiej. Naprawiono błąd, kiedy to kursor brajlowski nie wyświetlał się na właściwej lokalizacji w edytorze kodu Visual Studio. Naprawiono błąd w Visual Studio Code, gdzie to JAWS nie czytał wyników autouzupełniania, podczas gdy pisaliśmy, no w sensie na bieżąco, kiedy się one pojawiały w miarę naszego pisania. Naprawiono błąd występujący przy pojawiających się w wielu aktualizacjach ARIA, czyli tych auto-odczytywanych komunikatach na stronach, gdzie był używany typ ARIA Atomic Region, gdzie JAWS oznajmiał wszystkie aktualizacje, a nie tylko tą najnowszą. Naprawiono błąd, gdzie tryb formularzy się nie aktywował jak należy we wszystkich polach, w niektórych polach edycji. Na przykład pole wyszukiwania na stronie sklepu play.google.com się nie aktywowało w ten sposób. Jeżeli dodajemy elementy do listy w dokumencie Google Docs, rozwiązano problem, gdzie JAWS oznajmiał całkowitą liczbę za każdym razem, gdy naciskaliśmy Enter, żeby dodać nowy element. Teraz już tylko to będzie oznajmiane, gdy będziemy wchodzić w obręb listy jakiejś. Naprawiono też błąd w arkuszu Google, gdzie JAWS nie oznajmiał współrzędnych komórek A1, B1 i tak dalej, kiedy się przemieszczało po takim arkuszu. Tak, uaktualniono samouczek dla Teamsów, żeby uszczegółowić, których strzałek używać do nawigacji po paskach narzędziowych, po różnych elementach aplikacji. Naprawiono błąd w LibreOffice Calc, który się wysypywał, kiedy próbowało się nawigować po arkuszu z JAWS-em i monitorem brajlowskim. Nie jest już konieczne, żeby zmieniać cokolwiek w rejestrze, żeby móc używać JAWS-a i Fusion z Citrix Virtual Delivery Agent. Były jakieś problemy z tym przedtem, już tego nie trzeba robić. jest już w... Jak jest już jakiś artykuł gdzieś też w bazie Freedomu. W odpowiedzi na uwagi użytkowników strukturalny tryb Braille'a wyświetla teraz skróty klawiszowe, tak jak wcześniej było to robione przed aktualizacją grudniową. Tłumacz Braille'owski LibLui został uaktualniony do wersji najnowszej i jest wbrany teraz domyślnie. W angielskiej wersji JOS-a naprawiono błąd, gdzie język belgijski, Holandia, Belgia, holenderski, niderlandzki, Belgia był używany z jakichś przyczyn w LibLuisie. Dodano wsparcie dla rosyjskiego głosu Newfon SAPI 5. No i to tyle, jeśli chodzi o JOS-a. Ale mamy też nową wersję Supernova End Screen Reader 22. No i spróbuję się już za chwileczkę dowiedzieć, co tam nowego nastąpiło. I mamy tutaj wprowadzone True Font Magnification, czyli prawdziwe powiększanie czcionki w aplikacjach Office. To w Supernowej najostrzejsze powiększanie czcionki, jakie istnieje na rynku. O, mamy też rozdział dźwięku, który już jest znany z JOS-a czy z NVDA, na kanał lewy i kanał prawy, czyli podzielenie dźwięku systemu na jeden kanał, a mowy na drugi. Usprawnienia w skanowaniu i czytaniu dokumentów PDF. Wsparcie fizycznego trybu Braille'owskiego w aplikacjach Office, Microsoft 365 i 2021. Nie wiem, czym jest ten fizyczny, physical Braille mode, że nie wiem, piszemy na klawiaturze Braille'em, czy że można wpisywać z monitorów. Coś takiego. I dodatkowe poprawki błędu. Ale, jeszcze tu doczytuję. Doczytuję tu jeszcze. Nie, nie dowiemy się. No, i to tyle, jeśli chodzi o screen readery na ten tydzień.
0: No to przejdźmy do kolejnej informacji, którą, zaskoczenie, też ma dla nas Paweł. Tym razem to będzie informacja dotycząca nowości w Be My Eyes. I to tak. Nowości, która dotyczy nas w Polsce.
1: Zgadza się. Mamy pierwszą firmę, która oferuje nam po polsku pomoc specjalistyczną. Jest to firma Sony. No i od teraz, jeżeli macie jakiś problem z skonfigurowaniem jakiegoś produktu Sony, albo macie jakieś pytania a propos dostępności, albo jakieś takie typowo rzeczy związane z produktami firmy Sony, które dotyczyłyby naszej sytuacji jako osób z dysfunkcją wzroku, no albo potrzebujecie po prostu pomocy przez wideo w zlokalizowaniu czegoś właśnie w produktach Sony, skonfigurowaniu, znalezieniu tak dalej, to mamy już naszych ludzi, mamy już osoby mówiące po polsku. Wystarczy otworzyć Be My Eyes, kliknąć w przycisk pomoc specjalistyczna, następnie wybrać kategorię technologia. No i już ukazuje się nam Sony jako opcja. Dostępna ta usługa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Jest też dostępne to w kilku innych krajach Europy. Było to poprzedzone pilotażem. Jest też język hiszpański. Zdaje się, że właśnie no, angielski na pewno i chyba jeszcze kilka innych. No ale my jesteśmy wyróżnieni i też to mamy. Jeszcze nie testowałem, ja też nie posiadam żadnych produktów Sony, ale przypomnijmy, że to na przykład PlayStation, to na przykład telewizory Sony Bravia, które mają Android TV i ponoć są dość fajnie dostępne. Są to słuchawki. No, Sony ma też swojego Walkmana. Ostatnio też jakieś smartfony, zdaje się, już coraz mniej wychodzą, ale powiedzmy, że coś się może jeszcze znajdzie, jak ktoś ma. No i ostatnio też przecież aparat fotograficzny z udźwiękowieniem, z którego wiele osób się śmieje, no ale jest, więc trochę tych produktów Sony, które my być może używamy, jest, więc no są też powody, żeby ze serwisem Sony przez Be My Eyes móc się kontaktować. No i miejmy nadzieję, że w przyszłości więcej firm podąży śladem Sony i pojawi się także i w naszym języku w Be My Eyes.
0: No myślę, że tego to wszyscy byśmy sobie życzyli. Tymczasem co jakiś czas, zwłaszcza osoby, które trochę podróżują po Europie, też życzyłyby sobie, żeby te wszelkiego rodzaju dokumenty związane z naszą niepełnosprawnością, a tym samym też różnego rodzaju benefity w postaci zniżek dotyczyły nas wszędzie na terenie Unii. No i cóż, chyba coś ku temu zmierza, przynajmniej jeżeli chodzi na razie o konsultacje społeczne, prawda?
1: Tak, zgadza się. Otwarły się pod koniec lutego konsultacje społeczne projektu właśnie Komisji Europejskiej co do stworzenia Europejskiej Karty Osoby Niepełnosprawnej, European Disability Card. No i proszą nas, jak to zwyczajem komisji bywa, o naszą opinię. Jest formularz, który można wypełnić. Jest on dość, no, prosty w wypełnieniu, on jest w języku angielskim, natomiast odpowiedzi na pytania otwarte możemy udzielać w języku polskim jak najbardziej. I taki formularz gotowy należy później wysłać na podany adres e-mail. Pytania są przeróżne, bo pytania są, zaczynają się od takiej demografii, czyli no, jak masz na imię, jak się nazywasz, ile lat, jaka płeć, skąd jesteś, z jakiego kraju, czy jesteś osobą niepełnosprawną, czy w jakiś sposób związaną z osobami niepełnosprawnymi. No i potem już wchodzi konkret, czyli właśnie, jakie doświadczenia masz z podróżowaniem, czy podróżujesz często, jak często podróżujesz. No i wchodzimy w tą kartę. Jakie trudności napotykasz podczas podróży? W jakich obszarach chciałbyś, żeby karta, czy uważasz, że karta to dobry pomysł i czy rozwiąże problem właśnie braku zniżek przy podróżowaniu, czy jakichś tam praw przy podróżowaniu w Europie? Na co chcesz, żeby te zniżki były? Czy tam powiedzmy, na co chcesz, żeby ta karta działała? Czy powinna ona być tym samym, co karta europejska parkingowa, która już istnieje, czy powinny być to dwa osobne dokumenty? Czy te karty powinny być tylko jako plastik, tylko jako opcja mobilna w telefonie, czy i plastik, i mobilna? I tam jest też trochę takich pytań otwartych, czego się od tej karty spodziewamy? Można napisać taki trochę dłuższy raport, dłuższą wypowiedź, tak jak mówiłem, w języku polskim. I wysłać, no bo to nasza opinia ma znaczenie. To jest ten moment, w którym możemy swoją opinię wyrazić, żeby potem nie narzekać, że ta karta weszła, ale w sumie to nie oferuje tego, czego bym się spodziewał, a w sumie to nic nie daje. No to teraz jest możliwość, żeby naszą opinię wyrazić. Taką możliwość będziemy mieli do, zdaje się, 5 maja, więc czasu trochę jeszcze jest. Ale warto już pomyśleć, jakiej karty europejskiej osoby niepełnosprawnej byśmy chcieli, no i w takiej konsultacji wziąć udział.
0: Link oczywiście będzie w komentarzu, żebyście mogli ten formularz wypełnić. No i cóż, zachęcamy do tego, bo to w naszym dobrze pojętym interesie.
1: Tak,
0: aby taka karta rzeczywiście była nam maksymalnie przydatna.
1: No, a takie tutaj kategorie, jeszcze że na chwilę wrócę, są rozważane, których bym się nawet nie spodziewał, bo no właśnie transport, no to wiedzieliśmy, żeby były zniżki tak na autobusy w konkretnych miastach za granicą, jeżeli osoby niewidome tam je też mają, czy na pociągi i tak dalej, ale też na przykład na te atrakcje turystyczne, wiadomo, parkowanie, wiadomo, ale na przykład też, czy powinna obejmować ona zakwaterowanie. Więc jeżeli podróżujemy, czy powinni, nie wiem, czy tu chodzi o to, żeby no, to były jakieś zniżki, bo no, no nie wiem, czy osoby niepełnosprawne w jakimś kraju mają zniżki na, nie wiem, hotele, czy coś, no ale może na jakieś obiekty dedykowane osobom niewidomym, to ciężko stwierdzić, ale na przykład czy powinno też być objęte na przykład wsparcie prawnicze, prawne, gdyby coś nam się przydarzyło, potrzebowalibyśmy jakiejś asysty tam, no nie wiem, adwokata czy kogoś, czy jakiejś pomocy prawnej, czy też powinno to być objęte tą na przykład kartą. Różnego rodzaju właśnie pomoc jest tam gdzieś też uwzględniona, więc no, ja myślę, że warto wypowiedzieć się akurat w tej konsultacji.
0: Zdecydowanie do tego zachęcamy i powoli przynajmniej ten wątek tyflo aktualności zbliża nam się do końca, ale zanim go zamkniemy, to jeszcze Paweł nam opowie o nowościach w grach.
1: Tak, i no jak zwykle tutaj się powołam na biuletyn Audio Games, który wyszedł sobie w tym miesiącu. No i cóż to ciekawego wyszło w tym miesiącu? Magic Research. Gra na iOS-a i Androida. Nie wiem, jaki to charakter jest gry, czy to jest gra taka tekstowa. Przypuszczam, że tekstowa, że nie jest to taka w pełni gra audio z rozbudowanymi efektami dźwiękowymi, tylko taka tekstówka do gdzieś wyklikania. No, ale o co chodzi? W grze Magic Research jesteś dyrektorem nowo stworzonego Instytutu Magii i masz jeden cel. Nauczyć się tyle, ile można o tej sile, aby zdobyć sławę i wygrać w prestiżowym konkursie szkół magicznych. No, brzmi znajomo. Gry dostępne i czara plagiatu, ale tutaj będziemy mogli właśnie uczyć się od innych, wyjeżdżać na takie jakby, jeździć na takie jakby wycieczki badawcze, wyprawy badawcze do różnych krajów, uczyć się czarów, rzucać te czary, no i rozbudowywać gdzieś wiedzę naszej szkoły magii i czarodziejstwa w dostępnej grze. Potem mamy grę Fruitpot 2. Jeżeli graliście wcześniej we Fruitpot, czyli tak jakby salon minigierek różnych takich około blackjack i tak dalej, automatów do gier, taki symulator automatów do gier, no to wyszła jego druga część, tym razem osadzona w latach 80. Ponoć też z jakimiś utworami muzycznymi z epoki, z tamtej dekady, więc warto może też tą grą się zainteresować. Constant Motion. Gra koncepcyjna. Zdaje się, że chyba autorstwa Sama Tupiego, bo chyba jakiś ostatnio był blackout na serwerze Survive the Wild. Ja o tym nic nie wiem. Ja też w same STW nie gram, więc nie wiem mi na ten moment, kiedy ta gra gdzieś tam wstaje z popiołów, no to, żeby nam się nie nudziło, został wrzucony taki koncepcik minigierek w Pythonie, bo Sam Tupi programował wtedy w Pythonie, no i próbował się zorientować, czy ten Python to jest język ten dla niego gdzieś, czy to jest dostatecznie potężny język, żeby w nim aż tworzyć gry audio, stwierdził ostatecznie, że nie, no ale sam pomysł gry mu się spodobał i jest pomysł, żeby tą grę przepisać od zera, ale na ten moment kilka godzin gry i tak z tego uzyskamy. I no zobaczymy. Aha. Gra, w której tak, nie mamy nigdy bezpośredniego, bezpośredniej kontroli nad tym, w którą stronę porusza się nasz gracz, ale od czasu do czasu możemy albo zmienić kierunek, albo prędkość, z jaką idzie, i w tym klimacie mamy przeróżne minigry. No, jakiś taki, może nie Endless Runner, ale jakiś taki Constant właśnie Motion, cały czas się ruszamy. No i mamy nowy mod grę typu właśnie tekstowych przygodówek online, czyli Forgotten Kingdoms. Jest to gra osadzona w uniwersum kampanii Forgotten Realms i mamy tutaj, oczywiście będzie link podany w komentarzach, mamy dane do połączenia się z modem i mamy tutaj grę, świat pełen magii i walki na miecze. Musimy się wczuć w postać, więc cały czas gramy tą postacią, nie ma tam przedstawiania się prawdziwym imieniem, tylko jak na Arkadii wymyśliłeś sobie postać, która się jakoś nazywa, to cały czas przedstawiasz się jako ta postać i mówisz w stylu tej postaci. Rzeczywiście są jakieś konwencje a propos tego, jak powinniśmy swoją postać nazwać, trzeba się z tym zapoznać. Jest trochę klas postaci do odblokowania, mamy cztery klasy na początek. Możemy budować gildię i mamy punkty kismet, które zbieramy, żeby odblokowywać różne zaawansowane rasy i inne elementy gry. No więc, jeżeli kręci was takie uniwersum, no to jest nowy mod, w którego można pograć. Mamy też kilka aktualizacji gier, które już wcześniej się pojawiły, czyli na przykład dowiedzieliśmy się, że już można w przedsprzedaży kupić The Last of Us 1, ten remake na peceta. I gra ma się ukazać 28 marca już tym razem, tam przypomnijmy, że premiera była przekładana, no więc jest szansa, że ten tytuł otworzy się do wielu nowych graczy, którzy z uwagi na brak konsoli nie mogli sobie wcześniej pozwolić na grę w The Last of Us. Jest nowa wersja Slay the Spire, czyli moda udostępniającego Slay the Spire, grę karcianą, znaną, która była też już w Tyflo przeglądzie przedstawiana. No i od teraz mamy API dla deweloperów modów, żeby oni mogli też swoje mody udostępnić przez ten mod. Czyli żeby teraz mody do Slay the Spire stały się dostępne dla, do Slay, tak, dostępne

0: mniejszy przez większe skompresowanie plików dźwiękowych. Też była aktualizacja Hearthstone'a, a w niej nowy mini set kart, powrót do Nahthramas i też wprowadzono nowy patch, który miał nowego bohatera w ustawce, w trybie ustawki. Jest trochę zmian, które trochę wyrównują balans między poszczególnymi postaciami. No i na przykład jest nowe menu dźwięku, które pozwala dostosować w trochę bardziej granularny sposób różne poziomy głośności. No i zaktualizowano też mod Hearthstone Access, dzięki któremu nowa wersja gry jest wspierana i też te nowe opcje dźwięku możemy je teraz też samodzielnie modyfikować. Tymczasem w modzie Alterion mamy dużo mniejszych poprawek w różnych dziedzinach, od tworzenia przedmiotów przez umiejętności bitewne, podglądanie inwentarza i tak dalej. Kolejna aktualizacja gry Text Spaced, kilka wizualnych poprawek, ale też nowy 10 rozdział historii. No i jest też skonfigurowalny teraz dźwięk pingnięcia, ping takiego, no, ping, kiedy w nasze pole wykrywania, w nasze pole radaru wpływają statki wroga. I powstał też nowy stworzony przez, nowa stworzona przez użytkowników mapa do Adventure at Sea, która nazywa się Windows Attack. I też nowa wersja 2.0 z przebudowanym kompletnie interfejsem gry Lost Vault. I właśnie przez cały czas w lutym były wypuszczane kolejne aktualizacje, które miały dostępność tego interfejsu usprawniać. No i pomniejsze poprawki. I to tyle, jeśli chodzi o gry, ale ja jeszcze mam nowość, jeśli chodzi o gry. O Wisielcu już mówiłem. Wisielca bardzo lubię, odkąd Piotr Witek na swojej szufladzie o nim napisał. Dość często w niego gram, no, czyli gra Hangman, klasyczna gra, w której musimy odgadnąć słowo, tylko że każda próba nietrafiona w literkę danego słowa powoduje, no, powieszenie kolejnej części ciała ludzika na szubienicy, tak naprawdę, no, wirtualnej. Więc chodzi po prostu o odgadywanie słów. Gra jest bardzo dostępna, bo możemy zawsze podejrzeć, ile i w których miejscach liter odkryliśmy. Też zawsze, kiedy podkładamy literę, to jest całe słowo odtwarzane w taki sposób, że na każde miejsce na literę jest odtwarzany dźwięk i tam, gdzie pada, gdzie mamy już odkryte litery, tam jest jeden typ dźwięku, tam gdzie jeszcze nie mamy odkrytych jest inny typ dźwięku. Gra co prawda nierozwijana od dłuższego czasu i kosztuje chyba 5 czy 6 zł, ale myślę, że warto ją pobrać, bo dalej działa sprawnie i nawet można grać przez Game Center z drugą osobą przez internet i jej wymyślać jakieś słowa, więc no, gra taka wkręcająca na dość długi czas. A jeszcze a propos gier, no to też pod moje palce wpadła gra na iOS-a Grid Games, czyli taki zestaw gier bazujących na idei planszy, czyli takich jakby puzli. Mamy tam na przykład Sudoku, mamy tam na przykład Pairs, czyli dopasowywanie kart, ale co ciekawe, gra jest dostępna o tyle, że autor postanowił stworzyć tą grę właśnie jako taką trochę koncepcyjną, żeby udowodnić, że no, można zrobić dostępne gry właśnie takie puzzlowe na iPhone'a, używając funkcji dostępnościowych VoiceOvera, więc tu mamy na przykład dopasowywanie obrazków, przy czym te obrazki są bardzo fajnie i bardzo dokładnie opisane opisem alternatywnym, tak przykładowo. No, działa super nawigacja w pionie, możemy chodzić w pionie po takiej planszy. No i co ciekawe, jedną z ciekawszych gier tego zestawu jest gra Where WCAG, czyli gra, w której dopasowujemy losowo wybrane nam przez system kryterium dostępności do jego liczby porządkowej, tak? W całej tabeli wytycznych WCAG, czyli na przykład, nie wiem, strona powinna być nawigowalna, które to kryterium, i tam możemy sobie wybrać z listy i, no i wybieramy, aż trafimy. Więc jeżeli ktoś ćwiczy na jakiś certyfikat, na przykład IAAP, Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspertów Dostępności, albo na jakąś inną certyfikację, to myślę, że gra bardzo, bardzo pouczająca, edukacyjna i przydatna.
1: No, można się sprawdzić.
0: Tak, więc to wszystko, jeśli chodzi o gry. Przekazuję z powrotem do studia głos.
1: No i spokojnie, Pawle.
0: Odpocznę.
1: To, no, trochę

0: Trochę odpoczniesz, aczkolwiek ten pierwszy news w technikaliach jest podpisany jako twój, aczkolwiek jest tu coś mój... czuję, że Tomek też będzie miał co nieco do powiedzenia, bo tak. właśnie otwieramy tak kącik technikaliów i na dobry początek tak. będzie o tym, że teraz to gdzie się nie rozejrzeć, gdzie nie spojrzeć, to ktoś chce bardzo klonować nasz głos. No, żeby nam było fajniej i milej. W praktyce to do pytania, co tam potem z tego będzie. Natomiast fakty są takie, że rzeczywiście to klonowanie głosu to jest technika, która obecnie bardzo, bardzo się rozwija.
1: Tak. I no nie wiem, Tomku, to może cię poproszę na początek, skoro mówimy o klonowaniu głosu, to się pochwalimy tym, co razem osiągnęliśmy w tej dziedzinie, czyli przetestowaliśmy technikę True Voice, tak. czy Clear Voice, jak to się nazywa, w Skype'ie, tak?
2: True Voice chyba.
1: True Voice, czyli tłumaczenie rozmów na Skype'ie w czasie rzeczywistym przy zachowaniu, przynajmniej względnym, tak jest to no, przynajmniej w teorii, naszego własnego głosu.
2: Tak. No i... Przy czym to jest w ogóle taka metoda, bo to im jest napisane i to już kilka jakby firmy teoretycznie oferuje albo zaoferuje za chwilę, że wystarczy kilka sekund, żeby zaoferować tłumaczenie, znaczy zaoferować syntezator mowy mówiący naszym głosem. Ja o tym sobie troszeczkę, może nie to, że jakoś poczytałem, bo to chyba za duże słowo. W każdym razie to nie działa tak jak na przykład w RKWS-ie, że jest trenowany model, tyle że nie wiem, z użyciem kilku sekund tego, co mówimy, co mówię ja. Działa to tak, że Microsoft, oprócz tego, że ma te syntezatory, które wszyscy, albo przynajmniej część z nas zna, i to są syntezatory ich oficjalne, one mają swoje jakieś tam imiona, nazwy, można sobie coś tam nimi powiedzieć, to jeszcze ma bardzo dużo, podejrzewam przynajmniej, że ma bardzo dużo takich syntetycznych głosów, które nie są dostępne nigdzie i one służą głównie właśnie do klonowania osób. I działa to mniej więcej w ten sposób, że taki syntezator słucha sobie, co ja mówię, wybiera sobie model taki, który według niego najbliższy będzie temu mojemu głosowi, zmienia w nim jeszcze kilka rzeczy, pewnie jakąś wysokość, pewnie intonację, wymawianie pewnie jakichś niektórych głosek, no to co może jakby zmienić w tym modelu, to tak jakby wziąć, nie wiem, jakiś syntezator mowy i w nim pozmieniać wysokość, pozmieniać prędkość, pozmieniać coś jeszcze, w taki sposób, żeby mówił teoretycznie jak tam ktoś inny.
0: Czyli krótko mówiąc, on udaje nasz głos.
2: On udaje
0: to
2: nasz głos.
0: Jest tak, no, jak, to niektórzy mają, jest udawanie, jak niektórzy to mają taki dar i takie predyspozycje, że są w stanie naśladować czyjeś głosy.
2: Tak, to trochę głosu, tak, to się tak, chyba tak działa. Nie wiem, czy kiedyś, czy nadal się to nazywa i próbuje udawać głos. To jest dokładnie, to jest rzeczywiście coś takiego. No i w Skype'ie jakoś to działa, zresztą w Eleven Labs to, co kiedyś pokazywaliśmy, znaczy niedawno w sumie pokazywaliśmy, to też była ta sama technologia, tylko że w Eleven Labs to chyba działa lepiej niż w Skype'ie, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, bo tutaj w Skype'ie ewidentnie słychać, że, że to nie jest mój głos, tylko to jest głos Microsoftu naśladujący mój głos. To tak. Myślę, że jak pokażemy nagranie, to się to okaże dość ewidentne, ale to słychać. To rzeczywiście można nagiąć, on czasami się nie wyrabia, nie potrafi dobrze odczytać tej próbki głosu.
2: Tak.
1: To naśladownictwo nie jest tak fajnie odwzorowane. No, przeciekawe rzeczy się działy z tym mechanizmem.
2: Tylko tak jeszcze słowem wstępu, my nie robiliśmy specjalnej, nie wiem, prezentacji do Twój podcastu, więc tu się, zwłaszcza u mnie, dzieje dużo, dzieci słychać.
1: No tak, to
2: bardzo.
1: Prawda, ale słychać też nasze
2: choć
1: głosy.
2: To też powoduje, że wychodzą różne problemy z tym tłumaczeniem.
1: Tak.
2: Ale może przejdźmy do samego tłumaczenia, a potem sobie jeszcze chwilkę pewnie o tym porozmawiamy. No to Skype i True Voice. Paweł mówi po angielsku, ja mówię po polsku. Tak. Trzeba oczywiście ustawić odpowiedni język Skype'a, żeby to działało, więc Paweł musiał samego Skype'a ustawić, zdaje się, na angielski.
1: Na angielski, ale z iPhone'a to działa, więc bez problemu.
2: No właśnie. No i
3: niezbyt fajne jest to, że jak ty gadasz i gada syntezator, to syntezator nie ścisza ciebie i to się troszkę zlewa. Bo ten syntezator oryginalny ma inną barwę i to dużo lepiej wtedy słychać. No jakieś to jest. It's tylko muszą that troszkę dopracować. I Eleven Labs to robi lepiej. Ale no, mamy nagranie i zobaczymy. Mam nadzieję, na tylko przeglądzie będzie się dało to zrobić, jakie to będzie.
4: Well, how else is it? Just need to refine a little and levels, what does it do better? In any case, this voice is definitely more similar. An example not as a rule, but we have a recording and we'll see. I hope at this review it will be possible to do what? It will be.
5: I quickly need to see where the treasure is recording.
6: So I'm trying to record this now with the screen recording and I hope you can
7: Więc
6: hear me
7: to teraz
6: still,
7: nagrać z nagrywaniem ekranu.
3: Dobra.
7: Mam nadzieję, że nadal mnie słyszycie i mam nadzieję, że to, co powinien uchwycić.
3: Zobaczymy, jak mnie tutaj...
2: I tak to wygląda. Niestety...
1: Tak. No jak słychać...
2: Po pierwsze...
0: Za długie zdania panowie budowaliście.
2: Wiesz, to jest jakby jedno. Natomiast ja myślałem, że to będzie tak, że jak mówi syntezator, to oryginał się troszkę wyciszy.
1: Ale właśnie.
2: Po drugie, w nagraniu słychać mój oryginalny głos, moje tłumaczenie, Paweł oryginalny głos i Paweł tłumaczenie.
0: No to prawda, tak. to się wszystko ze sobą miesza i jest niezła kakofonia.
2: Ja jak to słyszałem, to słyszałem tylko Paweł głos i Paweł tłumaczenie, więc było trochę no tutaj lepiej pod tym względem. Niemniej i no właśnie ja już chyba wolę w Skype'ie, żeby to był syntezator taki standardowy, dlatego że jeżeli ktoś mówi sobie jakimś głosem i syntezator mówi głosem niższym, bo to tak przynajmniej u Pawła jest, to dzięki temu, że te właśnie głosy są inne, to dużo lepiej się rozróżnia to, co mówi syntezator, od tego, co mówi człowiek, zwłaszcza, że nie jest ta mowa ściszana. Bo pewnie gdyby to było ściszane, to by też było trochę inaczej. Natomiast on nie zachowuje intonacji mówiącego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ja tam coś powiem, zobaczę, czy to się nagrywa. I od tego momentu ten syntezator z mojego głosu przeszedł na jakiś taki bardzo niski głos.
1: Tak, że... no to prawda. Tak,
2: i
1: to...
2: potem musiało trochę czasu upłynąć, żeby on z powrotem wrócił do tego poprzedniego głosu. W każdym razie te głosy czasami się potrafią zmienić.
0: Czyli wniosek sobie... z tego taki, że ta analiza jest przeprowadzana na bieżąco, że to nie jest tak, że on na początku sobie coś zdefiniuje, aha, dobra, ty masz człowieku taki głos, to ja już teraz będę tym głosem generował tę mowę. No bo w sumie poniekąd i racja, mogłoby się okazać na przykład, że z jednej strony tego Skype'a czy innego komunikatora mamy kilka osób, na przykład w przypadku jakiejś konferencji, że ktoś mówi coś, inna osoba w danym pomieszczeniu mówi też swoje i Microsoft chciał to rozróżnić, natomiast no, w takiej sytuacji dzieją się ciekawe rzeczy.
2: Natomiast to też nie działa od początku, to czasem zadziała od razu, czasami zadziała z jakimś opóźnieniem, natomiast i akurat tu trzeba pochwalić Skype'a, mimo że u mnie działo się kocioł niesamowity. Jeszcze był program, który powtarza to, co się mówi w pokoju. Dzieci śpiewały, jakieś piosenki grały, coś tam dzwoniło. To program mnie tłumaczył w miarę, dzieci nie tłumaczył w ogóle, piosenek też chyba nie tłumaczył, może coś czasem, ale to było rzadko, więc w takim środowisku, w którym no, dzieje się dużo, no, program jest w stanie jakoś działać i jakoś to nawet tłumaczył nawet nieźle. No, w każdym razie efekt jest taki, że no, można rzeczywiście zaczynać rozmawiać z osobami, których języka się nie zna.
1: Tak, tylko trzeba naprawdę bardzo uważać, jakby umówić się na to i w jakichś idealnych warunkach, bo no, ta jakość tłumaczenia pozostawia wiele do życzenia. Jakby wcześniej to już działało, bo sama funkcja tłumaczenia też nie jest specjalnie nowa, tylko używała po prostu głosów Microsoftu do tego, żeby odtwarzać te partie.
2: Tak, oficjalnych głosów tam jest jeden żeński, jeden męski.
1: Tak.
2: Chyba tam można wybrać, zdaje się, którego chce się używać do tłumaczenia. Nie pamiętam, w każdym razie... Mhm. No,
1: ale to klonowanie głosu chyba było tą ciekawszą częścią. I
2: tak, i to klonowanie to tak szczerze mówiąc, no gdyby to właśnie wyciszało rozmówcę w momencie, gdy samo tłumaczy, to by jeszcze nie było tak źle. Natomiast gdy podobną barwą mówi syntezator, podobną mówię ja, no to wtedy robi się...
0: To się zlewa.
2: Tak, i to naprawdę trzeba się skupić nieźle, żeby gdzieś tam.
1: Ale też sama jakość tego, tej podróbki, ona tak, no niby powierzchownie robi wrażenie, ale potem jak się wsłuchać, to słychać te formanty tych syntez takich właśnie neuronowych.
2: Tu mam jeszcze jakiś taki kawałek, gdzie ty mówisz i potem syntezator mówi właśnie.
1: Okej, okay, no to spróbuj.
6: You can hear it some kind of speech synthesizer. It's making the voice sound very like perfect.
7: It is a bit like słyszę, it. Że słychać jakiś syntezator mowy.
2: A weź...
7: To sprawia, że głos brzmi bardzo idealnie.
2: No właśnie.
1: Na przykład, nie?
2: No i to jest ewidentnie głos Pawła.
1: To jest ewidentnie microsoftowski głos podkręcony na wyższą wysokość. Tak to brzmi.
2: No, także tak to mniej więcej wygląda. Mhm. No już, no.
1: No tak.
2: Także
1: no.
2: Generalnie klonowanie głosu jest w stanie działać. W ogóle jeszcze bawiłem się tym Eleven Labs i tam niektóre głosy naprawdę bardzo dobrze wyszło ich klonowanie. Natomiast to chyba wszystko zależy od tego, jakim bankiem głosów dysponuje ten, kto te głosy klonuje. Innymi słowy, może być tak, że u różnych firm to klonowanie głosu różnie wychodzi i niektóre osoby mogą być bardzo dobrze sklonowane, inne osoby w tym samym, jakby przy użyciu tego samego algorytmu mogą być sklonowane dużo gorzej, bo akurat nie znaleziono na przykład podobnego algorytmu.
1: No tak, no ale to Microsoft to nie jest jedyna firma, która ma chrapkę na to, żeby nasz głos klonować. No bo w podobnym czasie ukazały się dwa artykuły. Ja tutaj przeczytam z tabletowo.pl, że iPhone przeczyta wiadomość głosem naszego znajomego, czy naszego kolegi. No i co tutaj jest napisane? Otóż mamy do czynienia z patentem złożonym przez Apple, a nie faktyczną zapowiedzią nowej funkcji, ale jest ona na tyle interesująca, że warto o niej wspomnieć. Użytkownicy iPhone'ów mogą bowiem zyskać nowy, wyjątkowy sposób odczytywania wiadomości w iMessage. Wiadomość przeczytana głosem znajomego. Komunikator iMessage nie zdobył zbyt dużej popularności w Polsce. Jak najbardziej, można go nazwać niszowym. Nie można jednak tego samego powiedzieć o innych rynkach, na przykład USA. Wynika to z prostego faktu. iMessage dostępny jest tylko na urządzeniach Apple, a te u nas sprzedają się przeciętnie. Oczywiście niskie zainteresowanie komunikatorem Apple w Polsce zdecydowanie nie oznacza, że mamy do czynienia ze słabą aplikacją. Śmiem twierdzić, że to naprawdę dobre narzędzie do komunikacji ze znajomymi, aczkolwiek ograniczone przez brak wsparcia konkurencyjnych platform. Jak wynika z odkrytego patentu, Apple rozważa wprowadzenie funkcji odczytywania głosowego otrzymanych wiadomości. Nie będzie to jednak takie zwykłe czytanie tekstu, bowiem nie byłoby to nic naprawdę ciekawego, a poza tym można już poprosić Siri o przeczytanie wiadomości. Okazuje się, że firma Tima Cooka chce zapewnić odczytywanie wiadomości głosem osoby, która wysyła nam wiadomość. Oczywiście taki głos nie mógłby zostać wygenerowany z powietrza. Konieczne byłoby wcześniejsze udostępnienie próbek naszego głosu, aby i iPhone mógł go naśladować. Trudno obecnie stwierdzić, jak wiele próbek byłoby potrzebne, ale Apple w złożonym patencie wspomina o modelu tworzonym na podstawie wielu próbek. Użytkownik podczas wysyłania wiadomości miałby otrzymać możliwość dołączenia pliku audio do wiadomości. Miałoby się to sprowadzać wyłącznie do wybrania odpowiedniej opcji, a następnie generowaniem nagrania audio zajmowałaby się już sztuczna inteligencja i Siri. Brzmi ciekawie, ale... Owszem, nowa funkcja w iMessage mogłaby spotkać się z większym zainteresowaniem wśród użytkowników iPhone'ów, ale obawiam się, że byłoby to tylko chwilowe zaciekawienie. W końcu wysyłając wiadomość tekstową, raczej chcemy komunikować się w ten sposób, a nie przez wiadomości głosowe. No to już zależy. Myślę, że są różne potrzeby i ktoś może chcieć po prostu właśnie w jakiś sposób komuś uatrakcyjnić może taką wiadomość.
2: To jest jedno, poza tym też możliwe, że Apple tutaj jakiś taki próbny balon tutaj gdzieś
1: też
2: wysyła na
1: też
2: zasadzie,
1: prawda.
2: Sprawdźmy co powiedzą ludzie, jak to w ogóle się przyjmie nawet na takim etapie.
1: No oczywiście tu jest też przypomnienie, że Apple tych patentów to składa tysiące, a wiele nawet nie dociera do końca. No zobaczymy, bo to może potrwać rok, dwa albo pięć, ale coś się może w końcu stać. Ważne, że patent mają, natomiast Samsung się posuwa o krok dalej i to już wychodzi ta funkcja powoli. Ona już jest chyba dostępna po angielsku i chyba po koreańsku, czyli text call. w Bixby. Chodzi o to, że możemy właśnie również stworzyć próbkę naszego głosu na naszym Samsungu i odbierać tym połączenia i rozmawiać jakby tym naszym wygenerowanym głosem sklonowanym przez telefon. No i też podobna zasada działania, tak? Czyli generujemy sobie wcześniej głos i potem ktoś do nas dzwoni, my odbieramy, piszemy tekst, który ma zostać wypowiedziany i wypowiada go nasz syntezowany głos. Więc, no, jak widać, wszyscy chcą klonować nasze głosy. No, oby się to nie wymknęło spod kontroli.
2: To się w pewnym sensie już wymknęło spod kontroli.
1: No, to wiem, tak, ale to tak, no.
2: To znaczy, chodzi o to, jest coś, co nazywa się i teraz no, nie zjedzcie mnie w każdym razie. Mhm. Tortoise? TTS? Mhm. To jest taki system syntezymowy, otwarcośródłowy, żeby nie było, który można pobrać sobie z GitHuba. W tej chwili, o ile mi wiadomo, nie ma modelu polskiego oficjalnie. Niektórzy robią sobie takie modele gdzieś tam na własny użytek. To trochę trwa. No, czas, zdaje się, to trzeba liczyć w tygodnie, tak mi się wydaje. Dość dużo tych próbek tam jest potrzebne. Parę godzin, jeśli nie kilkanaście. No i mając taki model, można potem sobie dogenerowywać kolejne głosy na podobnej zasadzie i im więcej się ma tych głosów, tym, znaczy może inaczej, Tortoise właśnie pozwala na klonowanie taką samą metodą głosu, też z kilku sekund próbki. W związku z powyższym, takie coś otwartośródłowe już jest, no tylko teraz trzeba pozbierać na przykład ileś głosów dobrej, najlepiej jakości, porobić te wszystkie głosy, co trochę czasu zajmie, no chyba, że ma się masę sprzętu, no i wtedy rzeczywiście można puścić również gdzieś tam klonowanie głosu i jakby w ten sposób też można to robić. W związku z powyższym, no, taki syndrom obecnych czasów, można wiele, tylko trzeba mieć sprzęt, dużo sprzętu, naprawdę dużo.
1: Mm-hmm. No, ciekawe jak
2: kartami graficznymi to takimi, no, dość...
1: Ciekawe jak to działa, jakby wyniki takiej, chciałbym chętnie posłuchać takiej syntezy.
2: Ja troszkę słyszałem, no to brzmi jak te wszystkie, no, nie wiem czy kojarzysz, nieraz na YouTubach są tam jakiś celebryta, czyta, nie wiem, księgę rodzaju.
1: No, ale to jest takotron, tak? To jest jak takotron, czy...
2: Trochę tak, tylko że no ma wyższą częstotliwość próbkowania, to trochę brzmi jak to było odszumiane audio, przynajmniej to, co ja widziałem, że tak jak wiesz, są te odszumiacze, które powodują, że to audio się tak jakby gotuje, tak jakby tam był szum i on został zabrany. Natomiast mam mniejsze problemy z niskimi częstotliwościami. Tak, kontron tak dziwnie charczał na takich niższych częstotliwościach. On zdaje się nie charczeć. No i oczywiście są kilometrowe dyskusje na temat, czy intonuje, czy lepiej intonuje od tego trona, czy gorzej, czy jak.
1: No tak, no tak.
2: I tak dalej, i tak dalej. Sporo osób mówi, że to jest bardzo dobry system, tylko jest strasznie wolny. Mhm. To znaczy bardzo długo, dużo czasu zajmuje mu wygenerowanie wypowiedzi. Zresztą nauka też. Także, no właśnie, to już jest.
0: Pytanie... Ale to się już dzieje, to już jest dostępne i podejrzewam, że za jakiś czas to wystarczy tak naprawdę z GitHuba czy z jakiegoś innego tego typu repozytorium pobrać paczkę z polskimi modelami, bo ktoś to prędzej czy później wrzuci.
2: Prędzej czy później, tak. No, pytanie kiedy?
0: No właśnie.
2: Wielu ludzi się nie śpieszy, zwłaszcza tych, którzy robią to prywatnie, no bo co? On się tu napracował, zrobił.
0: A teraz każdy będzie miał.
2: I teraz ma to każdy pobierać, no to tak, tego.
0: No ale myślę, że prędzej czy później to nastąpi, a potem tworzenie takich głosów na podstawie tego, no to już będzie tak, naprawdę chwilka.
2: To będzie już mniejszy problem. Także no myślę, że to, no tak jak mówisz, prędzej czy później to wyjdzie.
0: Także tak to wygląda, spodziewajcie się, że jak udostępniacie swoje gdzieś tam głosy do internetu, jak nagrywaliście cokolwiek kiedyś na przykład na YouTube'a albo w jakieś inne miejsca publicznie, no to za jakiś czas się może okazać, że ktoś wam po prostu ten głos sklonuje. Oczywiście on będzie się różnił od waszego oryginalnego głosu, będzie taki brzmiący mniej więcej, albo lepiej, albo gorzej, ale trzeba się po prostu z tym już tam gdzieś liczyć, z takimi konsekwencjami tego, co się pojawia. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do GPT i do Binga, którego to mieliście okazję testować. Ja zresztą też, to się też podzielę jakimiś swoimi refleksjami, ale jeszcze a propos w ogóle GPT i tego, co oferuje OpenAI, to nie wiem, czy słyszeliście o tym, to tak z branży, która jest mi bardzo bliska, aczkolwiek bardzo, tak z drugiej strony to się bardzo cieszę, że ja już nie działam w takim typowym radiu komercyjnym i że po prostu ewentualnie takimi rzeczami zajmuję się bardzo, bardzo hobbystycznie, żeby sobie tam od czasu do czasu jakąś audycję poprowadzić. Bo te czasy, kiedy radio potrzebowało prezentera, no to już powoli naprawdę zaczynają się kończyć, a przynajmniej w takich stacjach typowo komercyjnych, gdzie te wszystkie elementy programu radiowego są bardzo precyzyjnie wyliczone, wejścia nie muszą być, a nawet nie powinny być na zbyt długie, jest dużo muzyki, dużo reklam, dużo tego typu elementów, a ten prezenter to ma odezwać się co jakiś czas. Jedna z firm amerykańskich, nie pomnę teraz ich nazwy, stworzyła mechanizm, dzięki któremu można sobie w zasadzie cały program radiowy stworzyć za pomocą sztucznej inteligencji, wspomagać się GPT i do tego stopnia, że jest w stanie ten mechanizm przeszukiwać, na przykład załóżmy, że mamy, że tworzymy sobie radio w Krakowie. I teraz ten serwis będzie w stanie przeszukiwać na przykład portale miejskie Krakowa i okolic, szukać jakichś informacji dotyczących tegoż miasta i jego okolic i tworzyć na ten temat samodzielnie albo półsamodzielnie jakieś wejścia prezenterskie, mówić o tym i po prostu tworzyć program, w zasadzie prawie że bezzałogowo program radiowy.
2: No, jak się jeszcze dogadają z Eleven Labs, żeby to stworzył tam ich mniejszy TTS lub jakaś podobna technologia, no to...
0: No i prawdopodobnie...
2: To może zadziałać.
0: Prawdopodobnie się dogadują, bo ja słyszałem na razie amerykańskie takie radio demonstracyjne. No powiem szczerze, robi to wrażenie. To jest naprawdę już dość mocno zbliżone do tego, czego da się słuchać. Są te głosy oczywiście nie tak bardzo dynamiczne, jeszcze szczególnie, kiedy zwrócimy uwagę na to, że w radiu, współczesnym komercyjnym radiu, to się tak mówi dynamicznie i tak z taką emfazą i gdzieś tam...
2: Ale... Ktoś, jak został do Eleven Labs zrobiony głos tego... Boże, tego podcastera, bo tam dwóch.
1: Joe Rogan. Joe Rogan.
2: Polski.
0: A. Pamiętam, tego no. Lektora, tak?
2: Znaczy, był Krzysztof Banaszek, to był jeden, i drugi, o Jezu, jak on się nazywał? Nie pamiętam. W każdym razie zostało to zrobione na taki sposób newsowy. Myślę, że bardzo można by dobrze zrobić taki głos, który byłby typowo pod newsy, pod jakieś takie historie. Zresztą Eleven Labs już ma plan Enterprise, w którym można, to trzeba mieć firmę, ale myślę, że ten, kto stworzy takie radio, to na pewno ma firmę. To jest tam od $500 miesięcznie. Myślę, że to też dla jakiejś większej firmy nie będzie żadnym problemem.
0: To nie są wielkie pieniądze dla takich biznesów.
2: Znaczy od 500, tak powiedzmy. No w każdym razie tak czy inaczej, myślę, że stworzenie jakiegoś głosu, zdaje się, że nie trzeba w ogóle dużo tych próbek, to tam chyba do pół godziny.
0: Tak, bo w ofercie, Radio GPT jest też opcja sklonuj głosy twoich prezenterów. Więc to jest już w ogóle ciekawa historia.
2: To tak. Kolejna firma, która klonuje głosy.
0: Tak, to już jest w ogóle taka ciekawa historia. Teoretycznie niby na dobry początek można zawsze powiedzieć, wiesz co, nie będziesz się męczył. Będziesz mógł prowadzić sobie poranek na żywo, a powiedzmy na nockę cię też obsadzimy, tylko że z syntezy. Dobra, parę miesięcy później. Wiesz co, w sumie sorry, ale poranek też nam zrobi synteza.
1: Tak,
0: dzięki.
1: Tak.
0: No, także...
1: No, to nie jest jedyny projekt tego typu, bo też widziałem już, że ktoś stworzył na bazie Hacker Newsa, jakby rzeczy wrzucanych na Hacker Newsa i też któregoś tam chyba GPT i któregoś klonowania głosu, podcast. Ktoś po prostu robi podcasty z tego. A jeszcze jedna rzecz, i to już jest całkiem takie, no, bardziej w naszym zasięgu niż jakiekolwiek, myślę, tutaj poczynania, które no, pewnie kiedyś zostaną użyte przez kogoś. Spotify aktualnie już testuje na wybranych użytkownikach gdzieś w Stanach i w Kanadzie anglojęzycznej DJ-a twojego osobistego, czyli proponują ci playlistę i tą playlistę zapowiada ci jakiś syntezator bardzo inteligentny plus algorytmy, które budują mu te wejścia, jak on, co on to ma mówić. I...
0: To znaczy, słuchajcie, no tak sobie różni radiowcy wyobrażają właśnie przyszłość radia, która to medium trochę zabije i właśnie Spotify jest tu upatrywany jako jeden z takich być może największych killerów. Ze względu na to, że Spotify ma to, czego nie mają inni, dysponujący nawet taką technologią, prawa do olbrzymiej biblioteki muzycznej. I teraz i do podcastów też zresztą. I taka przyszłość radia, którą radiowcy generalnie rysują, no to jest po prostu to, że masz stworzoną playlistę pod swoje gusta, ustalasz sobie jakimś suwaczkiem częstość wejść prezentera, drugim suwaczkiem ustawiasz sobie, jaki ten prezenter ma być, czy bardzo jakiś, nie wiem, dowcipny, czy mniej dowcipny i na jakie tematy na przykład ma ci przekazywać informacje, czy cię interesuje technologia, polityka, lifestyle, czy wszystko naraz. Klikasz gotowe i masz wygenerowaną pod siebie stację radiową, która gra muzykę, która do ciebie mówi. No i ewentualnie jeszcze też od czasu do czasu w modelu darmowym serwuje ci reklamy, a w płatnym to już nawet nie. No. Mm-hmm.
2: No, zobaczymy.
0: Powiem szczerze, cieszę się, że działamy w niszy.
1: Prawda.
2: To się zgadza. Tylko ja się tak zastanawiam też, czy to na przykład, jeżeli będzie to jakiś głos wygenerowany syntetycznie, znaczy ja trochę czekam w pewnym sensie na taki czas, kiedy te firmy będą proponowali na przykład lektorom taką formę syntezatora, który jest opłacany subskrypcyjnie, także lektor nagrywa swoje i potem dostaje tam jakieś grosze oczywiście za każdą wypowiedzianą frazę, w związku z powyższym, jeżeli no ktoś z tego potem korzysta, to lektor nagra się raz, a potem gdzieś tam ileś wchodzi tak po prostu.
0: Takie tantiemy, tak jak, jak artyści żyją za X-ów, jak stworzą jakiegoś tak. hita, tak jeżeli lektor na przykład ma bardzo chwytliwy głos, z którego chcą wszyscy korzystać,
2: znany na przykład, no, to mógłby też, podejrzewam, z czegoś takiego.
0: Oczywiście, że tak.
2: Czekam na taki model właśnie syntezy, w którym i rzeczywiście podejrzewam, że wtedy lektorzy mogą zacząć rzeczywiście nagrywać swoje głosy i taki syntezator może kiedyś niezłą tutaj też furorę w związku z tym zrobić. No, ale
0: to się też zgadza, tylko Tomku, tu jeszcze mamy kwestie prawne i to cały czas nie jest jeszcze w żaden sposób, mam wrażenie, uregulowane, bo to jest zupełna nowość. I teraz jak w ogóle podchodzić do tematyki i do tematu chronienia prawem czegoś takiego jak głos? Mamy ochronę wizerunku, tak? No to już wiemy. To, do tego się wszyscy przyzwyczailiśmy, no bo zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt się nigdy nie zajmował ochroną głosu, chyba że podciągnąć to pod jakieś dane biometryczne na przykład, co myślę, że miałoby sens. Ale prawo jak zawsze nie nadąża po prostu za technologią, takie odnoszę wrażenie.
2: Zgadza. No, zobaczymy. No dobrze, to co?
0: To co z tym Bingiem?
2: No tak, Microsoft wdrożył swój model, znaczy nie swój, OpenAI model GPT-3 czy 3.5, już nie pamiętam, w każdym razie chyba 3.5, do przeglądarki Bing. Niestety nie dla każdego, tam trzeba się zapisać. Ja to zrobiłem, chyba w takim razie wy też, tak mi się wydaje. Tam trzeba wejść na stronę odpowiednią, zapisać się, podać, nie wiem czy tylko, na pewno konto Microsoftowe. Ja miałem, więc podałem. No i po jakichś 2 tygodniach dostałem e-maila, że brawo, już jesteś, możesz korzystać i będzie super. Tylko na Edge'u. Teoretycznie, bo już powstają podobno dodatki do Chroma, żeby z tego korzystać. Nie wiem, nie używałem na razie, korzystam z Edge'a, bo w sumie przy okazji sobie testuję tę przeglądarkę.
0: Mi jakoś na Edge'u to nie chciało działać, ale może mam po prostu za stary system akurat na komputerze, z którego w tym momencie korzystam, ale działało mi to na aplikacji Bing na iOS.
2: Ha. No w każdym razie wchodzimy sobie na normalnie na stronę Binga, czyli bing.com i tam chyba na drugi link od góry to jest czat. Wchodzę na ten link czat, no i nie wiem, może pokażę tę stronę, bo strona jest ciekawa. Jest napisane na samej górze, może troszkę zwolnię syntezator. 55. Mam nadzieję, że dobrze słychać.
8: Witamy w nowej usłudze.
0: Słychać.
8: Poznaj możliwości obsługiwanej przez sztuczną inteligencję funkcji Copilot w internecie.
2: A to przy
8: przycisk
2: okazji.
8: Twarz z monoklem zadawaj złożone pytania. Przycisk jakie posiłki mogę przygotować dla mojego wybrednego malucha, który je tylko jedzenie w kolorze. Przycisk pomarańczowym.
2: To są takie przykładowe pytania.
8: Przycisk wzniesione ręce uzyskaj lepsze odpowiedzi. Przycisk jakie są zalety i wady 3 najczęściej kupowanych odkurzaczy dla zwierząt domowych.
2: Trzecie będzie najciekawsze.
8: Przycisk paleta malarska zdobądź twórcze inspiracje. Przycisk napisz wiersz haiku o krokodylach w kosmosie, w którym narratorem jest pirat.
2: Tak. Dobra, no potem jest jakiś tam...
8: Nauczmy się razem. Usuń niespodzianki i błędy. Pamiętaj o sprawdzeniu. Nauczmy się razem.
2: Czy jest bardzo ważny, czy jest bardzo ważny komunikat?
8: Nauczmy się razem. Usługa Bing jest obsługiwana przez sztuczną inteligencję, więc są możliwe. Niespodzianki i błędy. Pamiętaj o sprawdzeniu faktów i... Link przekaż opinię, abyśmy mogli się uczyć i ulepszać.
2: I niespodzianki istotnie są.
8: Link warunki użytkowania. Link oświadczeń. Wybierz styl konwersacji. Wersja zapoznawcza. Przycisk przełączania nie wciśnięty. Więcej moc kreatywności. Przycisk przełączania wciśnięty więcej zrównoważone. Przycisk przełączania nie wciśnięty więcej precyzyjne.
2: Czyli na ile ma sobie pozwolić na różnego rodzaju jakieś swoje konfabulacje, a na ile ma się trzymać faktów.
8: No zacznijmy od nowa, undefined. Odebrano wiadomość. W porządku, zresetowano mój mózg do nowej konwersacji. O czym chcesz teraz? Porozmawiać?
2: To jest w ogóle kilka komunikatów, które się nam powtarzają, więc to chyba nie jest w ogóle generowane. No i tu mamy kilka jakichś tam pytań.
8: Przycisk co to jest? Przycisk jak upiec ciasto, przycisk rozśmiesz mnie, przycisk jaka jest pogoda, przycisk niedostępne przestań odpowiadać, przycisk nowy temat, zapytaj usługę Bing pole edycji z autouzupełnianiem.
2: No i to można, jest tutaj pole edycji, w którym można wpisać zdaje się 2000 znaków, więc wpiszmy tu sobie co. Może inaczej, może powiem co wpisywałem i co się działo, chociaż dobra, może na początku rzeczywiście wpiszę sobie coś, po, o Jezu, tylko że muszę... Na przykład, jaki jest najnowszy odcinek Tyflo Podcastu. I teraz chwilkę zajmie generowanie tej odpowiedzi, więc tak w sumie to szybciej byłoby wejść na stronę i to zobaczyć.
0: I to okay. Sprawdzić, to prawda.
8: Wyszukiwanie, przycisk z
2: teraz tak.
8: Wyślij wiadomość, jaki jest najnowszy odcinek Tyflo Podcastu.
2: Ja przeszedłem kilka linijek w górę, tu niestety nie ma żadnych nagłówków.
8: Wyszukiwanie dla Tyflo Podcast. Odebrano wiadomość. Wyszukiwanie dla Tyflo Podcast. Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie.
2: To wyszukiwanie dla Tyflo Podcast no jest coś w rodzaju takiego prompta, który on sobie wpisuje w jakąś taką wewnętrzną wyszukiwarkę, czyli tu warto sprawdzić, na ile to nasze zapytanie przełożyło się na to, co on będzie mniej więcej wyszukiwał.
8: Trwa generowanie odpowiedzi dla ciebie. Witaj, to jest Bing. Tyflo Podcast to zbiór instrukcji oraz poradników dla niewidomych lub słabowidzących użytkowników komputerów o zróżnicowanej wiedzy technicznej. Odwiedzony link Tyflo Podcast, audycje dla niewidomych i niedowidzących.
2: Co sobie zdaje się link do strony Tyflo Podcastu?
8: Najnowszy odcinek Tyflo Podcastu został opublikowany 28 lutego 2023 roku i dotyczył aplikacji w WhatsApp.
2: No, to już jest troszeczkę zdezaktualizowane.
8: Najnowszy odcinek Tyflo Podcastu został opublikowany 28 lutego 2023 roku i w chat odwiedzony link Tyflo Podcasta odcinku, czy posłuchać innego? Odebrano wiadomość niewidomych ludzi.
0: Ale najnowszy... w ogóle nie było aplikacji WhatsApp w ostatnim czasie.
2: Też mnie to zastanawia. No to są właśnie te jego błędy, które naprawdę potrafi generować. No na przykład wpiszę mu podaj tytuł tego odcinka.
8: Odcinka. Koń przypusta 1z6. Wyślij.
2: A, tu jest takie coś 1z6, bo Bing w ostatnim czasie, ten czat bingowy, dostał takie ograniczenie ilości takich zadawanych kolejnych pytań w jednej dyskusji, bo tam podobno zaczęły się dziać rzeczy dziwne i niemiłe. W związku z tym, że włącznie z tym, że podobno ten czat komuś groził, nie wiem na ile.
8: Wyślij wiadomość, podaj tytuł, tak, wyszukiwanie ciekawe. Dla tyflo.
0: Od razu powiem, że ostatni odcinek opublikowany w Tyflo Podcaście nie był 28 lutego, tylko 27 lutego i dotyczył Advanced Braille Keyboard. Także w ogóle się pomylił kompletnie.
8: Uwaga, generowanie, uwaga, tytuł tego odcinka to w WhatsApp Web.
0: Aha!
2: To jest jakieś straszne.
0: To jest...
8: WhatsApp Web Tyflo Podcast jest to poradnik, jak korzystać z WhatsApp na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. Czy chcesz posłuchać tego odcinka,
0: to jest
8: czy wybrać
0: strasznie dawno.
2: To jest bardzo stare, więc ja nie wiem w ogóle...
8: Link w WhatsApp. Ładowanie ładowanie zakończone. W WhatsApp Web Tyflo Podcast jeszcze jeden strona osób odwiedzą. W WhatsApp Web słuchaj online nagłówek, pliki do pobrania. Komentarze nagłówek
2: Kieruję rzeczywiście do podcast web, natomiast...
0: Ale to nie jest najnowszy powodu, odcinek.
2: Tak, to nie jest najnowszy odcinek, więc... Gdzie to jest? Jeszcze pod tymi wszystkimi są pytania takie szybkie,
8: przycisk,
2: które on sobie...
8: Przycisk przełączania, nie przycisk zwinięte SMORE OPTIONS. Przycisk co to jest? Przycisk tak, chcę posłuchać tego odcinka. Przycisk nie, chcę wybrać inny odcinek. Przycisk nie, dziękuję za informację. Przycisk niedostępne, przestań odpowiadać.
2: No bo to odpowiadanie, ten proces odpowiadania chwilę trwa. Można tu go przerwać.
8: Przycisk nowy temat.
2: Nowy temat,
8: przycisk. Zapytaj usługę Bing pole edycji z auto uzupełnianiem wielowierszowe, zadaj...
2: Teraz jeszcze go zapytam o jedną rzecz, bo tu nieraz wykazuje się rzeczywiście ciekawymi informacjami. Znaczy nieraz prawdziwymi, żeby nie było. I w tym przypadku staje się, że też będzie w miarę dobrze.
8: Kim
2: jest Paweł Masarczyk.
8: Masarczyk. Pytajni. Koniec, przypust, odebrano wiadomość, przyjemna. Przejdźmy do nowego tematu. O czym?
2: No dobra, to jest takie coś, co on co tam zawsze tworzy. I...
8: Przycisk przełączania nie wciśnięty, lubię to. Odebrano wiadomo, przyjem, wyślij wiadomość, wyszukiwanie dla Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk jest osobą niewidomą od urodzenia, absolwentem filologii angielskiej i pasjonatem od komputerów i języków obcych. Link, staż w Luksemburgu. Pracuje w Europejskim Związku Niewidomych jako członek zespołu podcastu EBUACCESCAST. Link, Paweł Masarczyk, member of the EBUAC z tematyką technologii dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest także autorem artykułu o Schine Plus alternatywie dla Talkbacka. Link, Schine Plus alterna urządzeń z Androidem przez osoby niewidome i słabowidzące. Odebrano wiadomość, angielskie i pasjonatem jako...
2: To jest, nie wiem czemu, powtórzone dwa razy to
1: już
2: samo.
1: Wiem, z czego on wziął informację o mnie, z LinkedIna.
2: Poniżej są teoretycznie źródła.
8: Dla Talk Słab dowiedzą.
1: Tak, ale...
8: Pl. 2 pl linkedin.com. 3 tyflosfiat.pl. 1z6.
1: Tak. No.
8: Przycisk co to jest? Przycisk co to jest?
1: No i co jest budował? Wiem, że na LinkedIn...
8: Jak Paweł Masarczyk znalazł pracę w Luksemburgu?
2: Wcześniej inne pytanie.
8: Przycisk, czym się różni z Chine Plus od Talkbacka? Niedostępne, przestań odpowiadać.
2: Tak, nieraz takie pytania.
1: To są ciekawe tematy.
2: No i... Okej, to tak chodziło mi o to, żeby mniej więcej pokazać, jak wygląda interfejs tego Binga. Natomiast ja się tym oczywiście bawiłem, może nie jakoś bardzo długo, ale troszkę mu próbowałem zadawać różnych pytań. I tak, ten czat jest leniwy. Jak skłamie, to w sumie niewiele go to interesuje. Nie lubi przyznawać się do błędów. Natomiast z drugiej strony potrafi robić rzeczy, które ludziom zajmują bardzo dużo czasu. On to zrobi w moment, tylko nie wiadomo, czy powie prawdę. I tak, po pierwsze trzeba wiedzieć, o co go pytać, a o co go pytać nie bardzo ma sens. No jak widać, jaki jest najnowszy odcinek tego podcastu, no to różnie mu to wyszło.
0: Natomiast on, od razu powiem, że Tyflo Podcast jak najbardziej kojarzy, bo jak go zapytałem, jakie znasz audycje dla niewidomych, to jedną z pierwszych, o ile nie w ogóle na pierwszym miejscu, wymienił Tyflo Podcast. Także jesteśmy w bazie.
2: Nie, słuchaj, przecież czytał przed chwilą, czym jest Tyflo Podcast i ten. Zresztą do Tyflo Podcastu to ja jeszcze wrócę. Bo o co mi chodzi z tym odpowiednim pytaniem? Wpisałem mu jakiś czas temu, zresztą kilka razy potem to powtórzyłem, z różnym skutkiem, Mniej więcej coś takiego, że na stronie tyflopodcast.net znajduje się m.in. audycję Tyflo Przegląd. Pod każdą z tych audycji jest znajduje się komentarze i w nich m.in. są podane tematy audycji. Znajdź audycję, w której mowa jest o atrakcjach turystycznych dla niewidomych. I rzeczywiście znalazł kilka audycji. Tu jakieś Kielce, Kraków, coś tam. To się jakoś tam w miarę zgadzało. Natomiast on przeszukuje tylko pierwszych kilkanaście audycji z reguły, bo na przykład jak mu wpisałem, żeby znalazł audycje, w których mowa jest Allegro, to znalazł chyba tam 159 audycję i tam rzeczywiście była mowa Allegro, Smart. I nie było to napisane w opisie, tylko rzeczywiście w komentarzach do audycji. I tam jeszcze którąś, jak mu kazałem znaleźć więcej, to mówię, nie, już nie ma więcej. No przecież mówiliśmy dużo razy na temat Allegro w tyfloprzeglądach różnych.
0: No to prawda.
2: Jakoś tak nie kwapi się, żeby szukać głębiej. Natomiast jak próbowałem mu szukać o samochodach elektrycznych, to w ogóle znalazł, że tyfloprzegląd z 28 listopada 2021 roku. Nie podał numeru tego tyfloprzeglądu, rzeczywiście był to chyba 109 audycja i tam nawet, i to nawet nie znalazł w tym komentarzu pierwszym, tylko w czasówkach było tam coś a propos autonomii, samochodów, coś tam gdzieś dalej. Rzeczywiście coś było, więc widocznie jakiś temat wyszedł w trakcie. Natomiast znalazł jeszcze teoretycznie drugą audycję z 30 listopada, takiej w ogóle nie było, więc on no tak lubi sobie pozmyślać ten czacik. Teoretycznie zapytałem go, żeby znalazł na stronie gdzieś statystyki dotyczące uczniów, ja to kiedyś sprawdzałem, statystyki dotyczące uczniów z tą potrzebą kształcenia, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i sprawdził, czy się zmienia tam ilość osób niewidomych na przestrzeni lat. Przy czym to nie jest o tyle zadanie trudne, łatwe, że każda taka statystyka dotyczy jednego, tam jest po prostu plik do pobrania, plik CSV. W każdym takim pliku jest statystyka roczna, rozbita na województwa, rozbita na osoby niewidome, tam zdaje się w ogóle nie ma takiego podsumowania, o ile pamiętam przynajmniej nie ma takiego podsumowania, że ilość osób niewidomych w sumie tylko w różnych szkołach, w różnych tam województwach, to trzeba podsumować każdy z tych arkuszy i trzeba porównać ileś tych arkuszy, czyli jakby trzeba je pobrać, podsumować każdy z nich i potem jeszcze sprawdzić jak to się ma. I on mi powiedział, że tam w roku 2000, że znalazł na razie od 2018 do 2022 i tam podał jakieś liczby, że wtedy to było tyle, potem to było tyle, co się tak nie bardzo zgadza z rzeczywistością. Z drugiej strony on mógł też wziąć pod uwagę osoby słowidzące, bo tam był taki podział, że są osoby niewidome i osoby słowidzące. Być może on sobie wziął dwie, bo to ta liczba z tego, co pamiętam, to taka podobna była do tej liczby właśnie słowidzących również i niewidomych. Więc wydaje mi się, że to jest troszkę tak jak z tłumaczem Google w roku 2008. Nie wiem, czy pamiętasz, Michale, jak sobie kiedyś na TikToku, na pierwszych tygodniach TikToka, braliśmy jakiś twój tekst z bloga i przeczołgiwaliśmy go przez różne języki, na końcu z powrotem wracając do polskiego i wyszedł jakiś rebus.
0: To prawda, pamiętam.
2: Nie szło zrozumieć. Teraz, gdy coś takiego się robi, no, są jakieś zmiany, ale to są zmiany stosunkowo nieduże.
0: Da się zrozumieć.
2: Na pewno da się zrozumieć. Zresztą mało tego, kiedyś sprawdziłem, że tłumacz potrafi poprawić sam siebie. Kiedyś w jednej z książek Artura Andrusa było, on tam opisywał jakieś menu, które znalazł w jakiejś węgierskiej restauracji, które ktoś przetłumaczył właśnie takim tłumaczem. I tam były jakieś palone kłykcie, jakieś w ogóle dziwne rzeczy, jakieś palone coś tam z przemieszanym garnirunkiem, już w ogóle jakaś abstrakcja tam była. Ja to wpisałem w Google, kazałem mu przetłumaczyć to na węgierski, potem sprawdzić na polski i te niektóre rzeczy stały się nagle daniami. Więc z nim jakiś gulasz, jakieś coś tam się zaczęło pojawiać i Google poprawił sam siebie w pewnym sensie, o ile to było Google oczywiście, to ja tego nie wiem. W każdym razie potencjał tego jest ogromny. Jeżeli to mogłoby właśnie przeszukiwać różne zbiory danych i na podstawie zapytania użytkownika, no ja się nie znam na, nie wiem, jakimś porównywaniu plików CSV, no mogę zrobić tyle, co można zrobić w Excelu, spoglądając na pasek statusu i, nie wiem, menu kontekstowe, powiedzmy, tak, i tyle, więc jeżeli on by przestał zmyślać, no to jest to narzędzie przepotężne do robienia najróżniejszych rzeczy w internecie, przeszukiwania masy wiedzy i w moment stworzenia różnego rodzaju raportów. No tylko, że z jakiegoś powodu po pierwsze jest leniwy, znaczy podejrzewam, że albo ma za dużo tekstu do sprawdzania, chociaż nie wiem. No i po drugie, na jego zmyślanie jest zbyt duże. Kazałem mu na przykład na podstawie, też wyszukałem sobie w internecie plik z instrukcją do Complete Control w PDF-ie, kazałem mu znaleźć informację, jak włączyć dostępność. Znalazł i normalnie to jest tak, że trzeba przycisnąć naraz Shift i przycisk Settings, zdaje się. To jest tak, jak ma być. On napisał, że też trzeba znaleźć dwa przyciski i je nacisnąć naraz, Shift i jakiś inny. Czyli wiedział coś, ale nie znalazł tam jakiś bug. I ja go proszę, przytocz mi w oryginale fragment
0: z tej instrukcji,
2: co jest napisane, i podaj link do PDF-a. Przytoczył po angielsku i tam było napisane, że niby bug, czyli ten nieprawidłowy, a w linku podał linka do jakiegoś starego PDF-a, w którym było napisane, że ta funkcja jeszcze nie jest zaimplementowana, ale już niedługo będzie. Także...
0: Czyli no, to jest ciekawe, po prostu taki kreatywny uczeń na egzaminie, który nie bardzo wie, ale za wszelką cenę próbuje się jakoś wykaraskać z tego, a nóż nie zauważą.
2: Tu coś podmieni, tu coś mu się tam zagubi, tu coś zmyśli.
0: To znaczy ja mam wrażenie, że to właśnie wynika z tego, jak działają te modele, tak. I jak to wszystko wygląda, że to jest tak naprawdę jedna wielka probabilistyka i tak. To wszystko się opiera na tym. Tak samo i to właśnie dlatego niekiedy Whisper ma różnego rodzaju halucynacje, gdzie rozpoznaje głosy, tekst, którego absolutnie w danym miejscu nie ma w nagraniu dźwiękowym i jest w stanie po prostu coś zmyślać. I teraz tak naprawdę, no, kolejnym krokiem podejrzewam, że będzie opracowanie jakiejś metody, dzięki której uda się to wyeliminować. To na pewno nie będzie prostym zadaniem, ale podejrzewam, że prędzej czy później no uda się tego dokonać. Być może poprzez karmienie tych wielkich modeli jeszcze większą paczką danych, a może trzeba coś zmienić w działaniu samego algorytmu, który generuje te odpowiedzi. No tu już ciężko stwierdzić, nie znam się na tym, no tak, ale myślę, że prace trwają.
2: Tak, na kanale w ogóle Nauka to Lubi ostatnio pojawił się wywiad, znaczy rozmowa w zasadzie właśnie Tomasza Rożka i Mateusza Chroboka, którzy rozmawiają o sztucznej inteligencji. To trwa półtorej godziny. No i polecam, bo tam rzeczywiście jest trochę tłumaczonych różnych rzeczy, które się z tym wiążą. Właśnie o halucynowaniu jest tam mowa między innymi. Jeszcze kilku innych zjawiskach, które wiążą się z tym czatem. No, taka ciekawa to rozmowa rzeczywiście i no, polecam no, posłuchanie tego. Natomiast to mówię, w tej chwili trudno to traktować jak coś takiego, co rzeczywiście otworzy, nie wiem, świat komuś. Natomiast jeżeli mam przeszukać jakiś zbiór informacji pod kątem znalezienia czegoś, co da się szybko zweryfikować, tak? Czyli na przykład, tak jak poszukiwałem te audycje Tyfloprzeglądu na temat samochodów elektrycznych i jakiś znalazł, tak? Znalezienie tego ręcznie przez przeszukiwanie kolejnych stron i znajdowanie komentarzy, no zajmowałoby masę czasu. Jeszcze zrobiłem jedną rzecz. Podałem którąś z tekstowych wersji, chyba Time for Bus, jak rozmawialiście z Romkiem. I po pierwsze, na podstawie tej... Jeśli go powiesz, zapytałem, najpierw, znaczy poprosiłem go najpierw o streszczenie tego czegoś i no powiedział, że no jest to audycja, trwa około 40 minut, z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ona trwała 40 minut, nie mam pojęcia.
0: No nie, zdecydowanie więcej.
2: Okej. Okay. I to za każdym razem mówił, że to trwa 40 minut. I teraz tak, że prowadzącym jest Michał Nowak, i rozmawia z Romanem Kowalskim.
0: Super!
2: Imiona się zgadzały, nazwiska nie. W audycji dotyczącej tam, jak to było? Coś ze sztuką. Też tam jakiś czas temu robiłeś z...
0: Z Anią Knapek.
2: Tak. Imię i nazwisko Anny Knapek się nie zmieniło, ale rozmawiała z nią Magdalena Kozłowska.
0: To ciekawe.
2: Nie wiem, skąd on to wszystko wziął, bo jeżeli chodzi o Time for Bus, to nawet tam się część informacji zgadzała, tak? Że najpierw porozmawiali się o tej aplikacji, że tam coś, były jakieś telefony od słuchaczy, no rzeczywiście był jeden. Natomiast jak mu kazałem, bo tam na końcu powiedział, że były jeszcze jakieś plany na przyszłość. Się go zapytałem, jakie te plany? No między innymi udostępnienie kodu źródłowego tej aplikacji, o czym w
1: ogóle... No pewnie. To pewnie sam autor nawet nie wiedział. Chyba, że Bing GPT ma plan udostępnić kod źródłowy. To wiecie.
2: Może.
1: Rozebrać na części pierwszej. No.
2: No. To mi się nie wydaje takie nieprawdopodobne. No i w każdym razie, no tam jeszcze kilku rzeczy się go pytałem, niektóre rzeczy odpowiadał naprawdę dobrze, inne nie. W każdym razie, no trochę trzeba się nauczyć tego, o co go pytać, o co go warto pytać, o co go nie warto pytać, póki co przynajmniej. Więc mówię, dla mnie to jest trochę taki status tłumacza Google z 2008 roku, który w pewnych bardzo określonych sytuacjach mógł się sprawdzić. Natomiast jeżeli ktoś znał język, no to zdecydowanie ten tłumacz Google to raczej nie. Chyba, że rzeczywiście do jakichś pojedynczych słów, żeby się tam czymś wspierać. Natomiast no, w tym momencie to już jest zupełnie inna jakość tego tłumaczenia niż na początku.
0: I zapewne z tym będzie tak samo.
2: Tak, no taką trochę mam nadzieję, że z tym będzie tak samo. Ale no póki co jest jak jest. Ciekawe, czy wy macie podobne spostrzeżenia.
0: Ja się z tym za mało bawiłem, powiem szczerze, ale to, co mnie rzeczywiście irytuje i co trochę zniechęca do korzystania z tego w porównaniu do oryginalnego czatu GPT, to jest tempo, w jakim on odpowiada. No tam odpowiedź była niemalże natychmiastowa. Enter. Od razu. Tutaj była. Trzeba się naprawdę naczekać.
2: Tutaj była. Teraz nie, wiesz. No, sorry, jesteśmy zajęci. Poczekaj, aż będzie wolne. Potem rzeczywiście linijka po linijce, to się generuje. Pamiętaj, że wiesz, to bardzo szybko zdobyło miliony użytkowników i teraz
0: to prawda.
2: Są zatkane pod korek. I bywa nieraz, że nasz odgeneruje się odpowiedź na czacie GPT i nagle serwer error i w ogóle wyczyszczone jest wszystko i zacznijmy od nowa.
0: W ogóle zaobserwowałem, że ten oryginalny chat GPT zaczął zapamiętywać prompty, kiedy się tam zalogujemy.
2: Tak.
0: Tego wcześniej nie było.
2: Tak, znaczy to już jest tam, nie pamiętam, miesiąca czy jakoś, że da się wybrać sobie konwersację, którą się robiło, żeby ją jakby
0: zgadza
2: kontynuować.
0: Się.
2: I one są nawet tytułowane w jakiś taki sensowny sposób, że tam konwersacja na temat, nie wiem, wytłumaczenia czegoś tam. I to ma jakieś takie tytuły, tak? Że instrukcje warunkowe, nie wiem, w Linuxie, a potem opowiadanie na temat gniazdek elektrycznych na drzewach. Jakieś, no. Jakieś takie rzeczy. No już.
0: No okej, to jeszcze wracając do czatu GPT i Binga i sztucznej inteligencji, to skoro już jesteśmy w tym wątku, to w Windowsie ma też się to pojawić, prawda?
2: Tak, no właśnie miałem o tym też tak wspomnieć, bo w sumie nie wiem, po co dałem to jako dwa newsy. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie działało, natomiast rzeczywiście ta wyszukiwarka Windowsowa, czyli to, co wciskamy,

0: a nigdzie to zapisane, tylko wiem, że było coś takiego gdzieś.
1: No też w Skype'ie. W Skype'ie też wchodzi ChatGPT Bing. Już dostałem update'a i tam ponoć niby jest, tak, w liście
0: ale
1: zmian.
0: Ale co, że można wiadomości
1: pisać z nim? Znaczy na pewno można z nim pisać przez Skype'a, a czy jakąś interakcję z nim prowadzić, można go chyba do czatów grupowych dodać. I nie wiem co więcej, szczerze mówiąc, trzeba by przetestować.
2: No, to trzeba się będzie rzeczywiście pobawić, bo to też może mieć całkiem spory sens, żeby sobie otwierać takie okienko czatu z takim botem i gdzieś tam sobie z nim gadać.
0: No i też taka informacja z ostatniej niemal chwili, znaczy z wczoraj chyba, czy jakoś, że OpenAI zdaje się otworzyło API tego GPT-3.5 i ludzie zaczęli masowo pisać jakieś programiki w oparciu o to GPT-3.5.
1: To i Whispera też API.
0: Tak, Whispera, tego chyba ich Whispera. Znaczy, nie, że ty sobie pobierasz Whispera na swój serwer, tylko korzystasz jakby z Whispera, który jest na ich serwerze, to jest jakoś tam płatne i że można sobie no, co prawda nie za darmo, ale tłumaczyć różne rzeczy jakby na ich serwerach przez jakieś tam API.
2: No to rzeczywiście dzieje się. Dzieje się i na pewno do tego wątku będziemy jeszcze wracać, bo podejrzewam, że co rusz to się będą pojawiały różne takie rzeczy, o których warto będzie mówić. A tymczasem, skoro jesteśmy w kręgach Microsoftu, no to Pawle, ty masz dla nas ciekawą informację, bo już niedługo z Windowsa 11 będziemy sobie mogli wysłać iMessage.
1: To prawda i nie tylko, bo też zadzwonić, czy po FaceTime'ie, to nie wiem, napisane Basic Call Support, czyli podstawowe wsparcie rozmów, więc domyślam się, że na ten moment może chodzić o rozmowy telefoniczne. No ale tak, insiderzy już mają, powoli zaczynają mieć, może tak to ujmę, dostęp do takiej poglądowej wersji tej aplikacji Łącze z telefonem. Tak chyba się teraz nazywa. Ja się jeszcze zatrzymałem na etapie Twój telefon, kiedy miałem Androida. Łączę z telefonem, i która daje dostęp do iPhone'a. No i na ten moment nie wszyscy jeszcze to mają. Niektórym wyskoczy informacja, że coming soon, jak się wybierze iPhone'a z tej aplikacji. No ale niektórym już pozwoli system na sparowanie telefonu, przyznanie uprawnień Bluetooth, zeskanowanie kodu QR łączącego i tak dalej. No i pojawi się podstawowe wsparcie. Na ten moment jest podstawowe wsparcie właśnie wiadomości, połączeń i kontaktów. O tyle wsparcie wiadomości jest podstawowe, że nie można jeszcze na przykład odpowiadać na konwersacje grupowe i nie można do wiadomości dołączać multimediów. Ale to wszystko się rozbudowuje, to wszystko się przeobraża. Myślę, że to wszystko się jeszcze pojawi. No ale wygląda na to, że po raz pierwszy będzie można iPhone'em sterować, czy w jakiś sposób z niego wysyłać treści i tam się łączyć za pomocą Windowsa, i to jest też super wiadomość.
2: No po raz pierwszy to chyba nie, bo to już Dell miał coś takiego w swojej Dell ofercie, Connect. Ale z jakiegoś powodu oni zakończyli wsparcie tej aplikacji.
1: Tak, to się zgadza. No natomiast jest to ciekawe, zwłaszcza, że androidowa wersja się też dalej rozbudowuje i też dla insiderów parę nowych rzeczy dla Androida wpadło, na przykład wymiana plikami między komputerem a telefonem i wymiana sesjami przeglądarki. Czyli mogę sobie moją sesję przeglądarkową, nie wiem, z Chroma na Androidzie przerzucić tak jak mam na Windowsa, na komputer. To jest też fajne.
2: Pewnie. Tak.
1: Nowe narzędzie też dochodzi do rejestrowania ekranu, bo wcześniej dało się nagrywać ekran z tej pozycji paska gier, tak? Paska gracza, game bar, ale coś tam było też nie do końca chyba tak, chociaż mi to zawsze odpowiadało, zawsze mogłem nagrywać. Nie wiem, czy tam to nowe narzędzie przycięcia, ten Snap Tool, ten Windows S, narzędzie przycinania, ono ma jakieś teraz nowe funkcje nagrywania ekranu, ale już to ktoś zgłosił, że bez dźwięku na ten moment. No i nowy panel głośności, który ponoć legendy głoszą, że został podprowadzony z aplikacji Ear Trumpet. W ogóle mówiliśmy o tej aplikacji kiedyś. Aplikacja, która taki ma fajny design, że strzałkami góra-dół chodzimy po aplikacjach, a lewo-prawo regulujemy głośność na tym, tego, na czym stoimy. I tam jakieś parę takich też patentów było. Aplikacja stworzona przez byłych pracowników Microsoftu w ogóle, żeby było śmiesznie. No a teraz też nowy panel głośności idzie do

0: natywnie do 11, więc dzieje się oj dzieje w tym Windowsie.
1: No to teraz jeszcze a propos tego, co się dzieje, to ty, Pawle, masz dla nas na koniec tych dzisiejszych newsów informację o ciekawym narzędziu, za pomocą którego możemy sobie rozpoznawać mowę i przekształcać ją na tekst. Co prawda nie za pomocą jakiegoś nie wiadomo jak super silnika, ale zawsze, tak. Bo to jest ten silnik od Google'a.
0: To jest silnik od Google'a, ten, który jest wykorzystywany do tworzenia na przykład napisów automatycznych w YouTubie. I to działa, testowałem. Prosty programik w Pythonie, otwieramy go, ładujemy do niego plik, wybieramy język i dokonujemy transkrypcji i za jakiś czas, po kilku minutach, oczywiście dużo szybciej niż z Whisperem, pojawia nam się plik w tym samym katalogu tekstowy oraz plik SRT z napisami. No już testowałem i są typowe przypadłości Google'a, czyli urywanie wypowiedzi z nie wiadomo jakiego powodu, no właśnie jakieś niedokładne transkrypcje, no oczywiście wszystko w jednej linii gdzieś tam, jakieś po prostu wymieszane jedno z drugim, ale no można coś sobie rozpoznać, jeżeli nie mamy dostępu do niczego innego, to można rozpoznać tym. Jest strona PyTranscriber, tak się nazywa narzędzie, pytranscriber.github.io i tam można ten program pobrać. Jest on też dostępny w Wingecie, więc można zrobić Winget install PyTranscriber.
1: Swoją drogą zastanawiam się, jakie są limity tego API od Google'a, bo pewnie jakieś są i kiedy przy tłumaczeniu w ten sposób, przy rozpoznawaniu w ten sposób dłuższych nagrań, to nam się na przykład wywali.
0: To prawda. Nie próbowałem jeszcze jakoś bardzo czegoś długiego, ale...
1: Tylko przegląd można spróbować.
0: Można spróbować.
1: Ciekawe, co z tego wyjdzie, a trzeba się będzie pobawić.
0: No tak.
1: Tym bardziej, że chwilowo niestety Whisper w moim przypadku no niestety nie wchodzi w grę, bo komputer jeszcze cały czas tutaj walczę z jego naprawą, więc jeszcze chwilę to potrwa. No tak. To taka informacja dla tych wszystkich, którzy będą się dopominać przekładów audycji na formę tekstową, no troszeczkę będziecie musieli jeszcze poczekać, aż ja się uporam z materią nieożywioną, która teraz jest jeszcze bardziej martwa niż zwykle. No cóż, jeżeli chodzi o nasze notatki, to jest tyle, ale tradycyjne pytanie na zakończenie programu, czy ktoś coś jeszcze ma i chciałby się podzielić?
0: Ja może powiem, że jedna rzecz, której nie uściśliłem, a teraz mi to uświadomiono w międzyczasie, jak tu jeszcze podglądam, bo też na pewne tematy, mimo że to jest audycja offline, to rozmawiam też z innymi osobami, że ten kwestionariusz konsultacji społecznych a propos karty europejskiej osoby niepełnosprawnej jest również dostępny w innych językach i zdaje się, że też po polsku, co też... bardzo chętnie sprawdzę. Już tu otwieram znowu stronę Komisji Europejskiej jest. Language jest. Tak, ja już tu przełączam na polski.
1: Super.
0: Polski. Niestety nie da się podać bezpośredniego linku do tego. Trzeba kliknąć w link rozwijany language i wybrać polski. I rzeczywiście jest tutaj formularz. Pytanie, czy możemy podzielić się twoimi odpowiedziami z innymi osobami? Jest cały formularz po polsku, więc nie musicie się męczyć z angielskim. Wystarczy przełączyć język i wszystko zrozumiecie.
1: No to fantastyczna wiadomość. Myślę, że nie jednej osobie to ułatwi wypełnienie tego formularza, no i że jeszcze więcej informacji dzięki temu zostanie zebranych.
0: Tak.
1: No dobrze. To w takim razie chyba rzeczywiście już wszystko, jeżeli chodzi o 173. Prawie. Wydanie Tyflo-przeglądu. Prawie? To coś prawie. Jeszcze?
2: Tak. Króciuteńka informacja. Na YouTubie jest takie coś jak podcast stage pod Zastagę i mówiliśmy, nie pamiętam czy dwa tyfloprzeglądy temu, czy ileś o słuchawkach audiotechniki, które mają wbudowany mikrofon.
1: A faktycznie.
2: Zresztą ten, znaczy przynajmniej kapsułę, tę samą, z której ty w tej chwili tutaj przemawiasz.
1: Zgadza się, AT2020.
2: I ten mikrofon został wytestowany przez człowieka, który się zajmuje tym podcastem, znaczy no, który prowadzi ten podcast. Dość fajnie go prowadzi. Pokazuje ten mikrofon. On się ma różne mikrofony, w tym coś, co nazywa się Neumann 87. Kosztuje, zdaje się, jakieś 12 tysięcy złotych w tej chwili. Jest mikrofonem moim od dawna znanym i lubianym. I jeszcze ileś innych. No w każdym razie można sobie posłuchać. No to są dość fajne słuchawki z mikrofonem, choć oczywiście wiadomo, że nie każdemu się coś takiego przyda. Niemniej, no niemniej myślę, że może to się przydać w niektórych sytuacjach, właśnie zwłaszcza w takich, gdy albo gdzieś tam często jesteśmy w rozjazdach i chciałbym mieć dobry dźwięk z mikrofonu ze słuchawek i jestem w stanie wydać na to 1000 zł, albo ewentualnie, gdy mam, nie wiem, mikroskopijne biurko, jest tylko miejsce na laptopa, na nic więcej, też chcę mieć z jakiegoś powodu dobry dźwięk w tym wszystkim i jest wtedy szansa, że taki mikrofon rzeczywiście troszkę pomoże.
1: No mi to się wydaje naprawdę całkiem niezłym uzupełnieniem tego Vocastera, którego teraz testuję. Nie wiem, czy będę aż tak w to inwestował. To oczywiście jest kwestia gdzieś tam do rozważenia. Natomiast na co trzeba zwrócić uwagę i o czym mówi autor wspomnianego przez ciebie materiału, że te kapsuły, mimo że no istotnie według producenta są takie same, to one jednak brzmią inaczej. To znaczy ta audiotechnika, którą ja mam przed sobą, ona ma więcej wysokich częstotliwości, jak dobrze pamiętam. To mnie, Tomku, możesz
2: albo
1: skorygować.
2: Chyba.
1: Chyba wysokich też. Tam chyba o górę coś, chodziło, wiesz?
2: Być może. No coś z tym basem i chyba górą tam coś było.
1: Co prawda akurat dla mnie to nie jest problem, bo ja tych wysokich częstotliwości w głosie to raczej troszkę poza mam. Tym,
2: to też nie było tak, że to były jakieś ogromne różnice.
1: Tak, tak, tak, no tak,
2: to,
1: tak.
2: To wiecie, no to też testuje człowiek, który no, lub, no który ma o tym duże pojęcie i wymagania też raczej niemałe.
1: Oczywiście.
2: Więc to tak, żeby nie było. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mi troszkę się nie podoba w tych słuchawkach. Możliwe, że to jest kwestia konstrukcji. Tam nie ma odłączonego kabla. Ja bym bardzo chciał mieć takie słuchawki, których mogę sobie wymienić kabel. I raz jest to kabel z jackiem i XLR-em, żeby sobie podłączyć do miksera. Albo jak właśnie gdzieś wyjeżdżam i mam za sobą tylko laptopa, to podłączam te słuchawki pod USB i wtedy one mi robią za kartę dźwiękową.
1: To prawda, bo te słuchawki występują w dwóch odmianach, niestety nie w jednej. A mogłyby.
2: O, tak mi się wydaje przynajmniej, że mogłyby.
1: No, bo tak naprawdę no to kwestia po prostu tego przewodu. Ja podejrzewam, że to
2: ciekaw jestem, czy smartfon uciągnie te słuchawki, bo no, jakby uciągnął, to by było naprawdę bardzo ciekawie.
1: Tak.
2: Wiesz, prowadzisz, nie wiem, na Zooma przecież można wejść ze smartfona.
1: Oczywiście.
2: Ja nieraz mam coś takiego, tak, że gdzieś tam albo wyjadę, pewnie teraz tych wyjazdów będzie więcej. Ja nie wiem, czy nie zainwestuję sobie w takie słuchawki, no bo rzeczywiście posiadanie takich słuchawek wyjazdowych o naprawdę niezłych parametrach, które mógłbym, tylko muszę sprawdzić, czy mógłbym podłączyć do smartfona i w zasadzie wyjeżdżam gdziekolwiek, mam smartfona, podłączam do niego te słuchawki i mam naprawdę całkiem przyzwoitą jakość dźwięku.
1: To się zgadza.
2: Mogę robić podcasty, mogę uczestniczyć w tych przeglądach bez noszenia mikrofonu, statywu, czegoś, oprócz laptopa, tylko po prostu ma słuchawki i na nich ma wszystko.
1: No kwestia jest też tylko po prostu właśnie tego wyboru, odpowiedniego przewodu, bo i odpowiedniej wersji tych słuchawek, no bo tak.
2: To raczej na USB, no bo jak wyjeżdżam, no to zakładam, że jednak tak to będzie wyglądało, no w domu
1: no,
2: mam.
1: Zgadza się.
2: No, mam już mikrofon.
1: No ja właśnie mam, ja miałbym tu większy zgryz, ja raczej właśnie skłaniałbym się ku tej wersji XLR plus jack, żeby sobie to spiąć właśnie z tym sprzętem i wtedy mieć to tak rozwiązane. Z drugiej jednak strony, jakby była właśnie taka sytuacja, kiedy bym chciał wpiąć sobie to do smartfona, no to już nie mogę tego zrobić. No i to jest to właśnie, o czym ty mówisz i to jest wielka szkoda, że nie ma tu wymiennego przewodu.
2: Tak, bo tam wygląda to w ten sposób, że jak jest przewód USB, to akurat jest przejściówka też na USB-C. Więc jest albo zwykłe USB-A, albo USB-C.
1: Tak, no, a niestety nie ma możliwości wtedy wpięcia się z jackami, z XLR-em. No cóż, albo po prostu może warto poczekać, bo może za jakiś czas pojawi się jeszcze jakieś takie rozwiązanie, które i ten problem nam zniweluje. I oby tak
2: było.
1: A
2: to jest całkiem możliwe. Widziałeś, nie wiem, informacje o tym Rode nowym NT1A 5, 5 generacji?
1: I jeszcze nie.
2: No mikrofon jak mikrofon, zdawałoby się. I ma XLR-a, no i zazwyczaj XLR z combo jest z jackiem.
1: No tak.
2: A tu jest combo z USB-C.
1: O, i to mi się podoba. Chociaż powiem szczerze, ja akurat z USB-C miałem niewiele do czynienia i na przykład jak przyszedł do mnie ten Vocaster, to się trochę tak zniechęciłem do tego USB-C, bo ono jest, przynajmniej w przypadku tej karty, nie wiem na ile wy mieliście do czynienia z USB-C i ile tam tego podpinaliście.
2: No troszkę.
1: To nie jest...
2: smartfony.
1: No to nie jest wcale takie jakieś, mam wrażenie, stabilne i pewne to gniazdo.
2: To znaczy, no zależy do czego porównując. Do micro USB, zwłaszcza 2.0, co było totalną porażką, to jest dużo, bo kable micro USB u mnie wytrzymują średnio 3 miesiące, po czym te sprężynki metalowe, które tam są i które mają to klinować, to przestają być sprężynkami.
1: Aha, to nie, to ja nie miałem w ogóle takich problemów, a tu wyobraź sobie, jak podpiąłem tę kartę, to na początku to się zmartwiłem, bo wpinam do tego gniazdka, wpinam do portu, no i no coś tam zaszumiało, coś, ale system nie widzi urządzenia. Okazało się, że wystarczyło wypiąć i wpiąć jeszcze raz tam z tyłu, bo coś jakby nie łączyło, potem już tego problemu nie było.
2: Ewentualnie spróbuj może kupić jakiś inny kabel USB-C.
1: Całkiem możliwe, że ten jest taki, ale tak jakoś... Ja akurat u siebie po prostu jeszcze niespecjalnie mam cokolwiek na USB-C, no bo jak nie jakieś starsze technologie, to bardziej Lightning ze względu na iPhone'a. No i tak jakoś to ten jeden z pierwszych kontaktów z USB-C nie był najbardziej pozytywny.
2: Znaczy wiadomo, że no XLR jest łączem znacznie bardziej stabilnym.
1: No.
2: Zresztą, bo taki miał być, tak? XLR to jest łącze, które ma być naprawdę solidne, więc tam ludzie się przewracali o statywy z mikrofonami. Oczywiście to tak nie powinno być, że szarpią za wtyczkę, ale generalnie ta wtyczka powinna wytrzymywać różne rzeczy i wytrzymuje, jeżeli
1: to
2: jest
1: rozumiona. To prawda. No i słuchajcie, tak oto mamy minutę po północy.
2: Tak,
1: my witamy już sobotę, ale z wami to się będziemy żegnać w 173. wydaniu Tyflo Przeglądu, co prawda takiego offline, ale jesteśmy tak, jakbyśmy byli tutaj na żywo, no tylko bez waszego udziału, ale spokojnie już w kolejną środę będziemy czekać na wasze telefony. A na dziś z naszej strony to tyle. Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki współprowadzili dziś tę audycję. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Do usłyszenia.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W naszych Tyflo Podcastach mieliśmy już wielokrotnie różnego rodzaju audycje poświęcone urządzeniom mobilnym firmy Apple. Często też mówiliśmy, że każda osoba niewidoma jest w stanie zupełnie samodzielnie uruchomić i skonfigurować takie urządzenie. Niestety dotychczas tego nie zaprezentowaliśmy i właśnie w tej audycji chciałbym tego dokonać. To znaczy chciałbym zaprezentować wam uruchamianie i konfigurację nowego urządzenia bez pomocy wzroku. Zanim jednak zaczniemy, kilka słów o czym warto wiedzieć na samym początku. Na samym początku musimy wiedzieć, skąd nasze urządzenie pochodzi. Ponieważ jeśli pochodzi od operatorów, szczególnie jakichś tam komórkowych, to urządzenie może mieć na wstępie zmienione ustawienia. Jeśli mamy urządzenie, które kupiliśmy bezpośrednio od firmy Apple, wtedy nie ma najmniejszego problemu i tak jak to dzisiaj będę pokazywał, będziemy mogli samodzielnie uruchomić sobie takie urządzenie. Jeśli jednak urządzenie pochodzi od operatora, wtedy albo musimy kogoś poprosić, aby już po konfiguracji sprzętu włączył nam opcję dostępności w ustawienia ogólne dostępności voice over lub zoom, albo możemy to zrobić również samodzielnie za pomocą aplikacji iTunes z poziomu komputera. Ale to jest już zupełnie inny sposób. Dzisiaj będę Wam demonstrował aktywację urządzenia z poziomu samego urządzenia. Kolejna sprawa to karta SIM i slot na kartę SIM. Ja dzisiaj będę Wam demonstrował aktywację urządzenia na przykładzie iPada Air, który nie jest wyposażony w kartę SIM do transferu komórkowego. Jednak jeśli macie takie właśnie urządzenie, które dysponuje kartą SIM, slotem na kartę SIM, to może być zarówno iPad z modemem, ale to też jest oczywiście telefon iPhone, wtedy tego typu urządzenie wymaga do aktywacji obecności karty SIM. Szczególnie tutaj mowa o iPhone'ach. Jeśli nie ma karty SIM, po prostu nie będziemy w stanie skonfigurować sobie naszego urządzenia. Jeśli obawiamy się, na przykład mamy inny telefon w tym momencie, z niego korzystamy i obawiamy się, czy od razu tak hop-siup uda nam się przestawić na urządzenie z ekranem dotykowym, wtedy warto jest kupić sobie jakiś taki starter za 5 zł bez kodu PIN. Wtedy po prostu na czas aktywacji urządzenia sobie wsadzamy taką kartę. W najnowszych modelach jest to karta Nano SIM, w starszych modelach jest to karta Micro SIM, czyli te małe karty, i dopiero wtedy możemy konfigurować urządzenie. Pomimo tego, że nie mam tutaj slotu na kartę SIM, informacja jak znaleźć ten slot, on zwykle znajduje się na prawej krawędzi urządzenia, czyli na tej krawędzi, na której znajdują się przyciski głośności, ciszej, głośniej, w przypadku iPada, i dokładnie po drugiej stronie w przypadku iPhone'a. Jest ten slot, znajduje się na dole urządzenia. To akurat jeszcze muszę wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ iPad ma po przeciwnej stronie przyciski głośności w porównaniu do iPhone'a. Tak więc zawsze slot na kartę SIM znajduje się po prawej stronie. Jeśli trzymamy urządzenie pionowo, w taki sposób, że przycisk, ten okrągły na ekranie, przycisk Home, znajduje się u dołu ekranu. Wtedy slot na kartę SIM będzie znajdował się po prawej stronie. Jak tą kartę włożyć? Tam jest taka malutka, wyczuwalna pod palcami dziurka, w którą należy wsunąć specjalny taki bolec, który dostarczany jest wraz z urządzeniem. W takiej tekturowej teczuszce znajdziecie coś, co przypomina bardzo spinacz taki do papieru, z długą końcówką metalową, taką igłą, i tą igłę właśnie należy wsunąć w dziurkę po to, aby wysunąć szufladkę metalową, na którą wkładziemy naszą kartę SIM. To tyle jeśli chodzi o karty SIM, ale tutaj z kartami SIM wiąże nam się kolejny temat, o którym powinniśmy wiedzieć na starcie, to znaczy musimy mieć przygotowany dostęp do internetu. I jeśli nie dysponujemy w domu siecią bezprzewodową, a na przykład konfigurujemy urządzenie z dostępem do internetu przez kartę SIM, to najwygodniej jest skorzystać właśnie z tego internetu, czyli jeśli konfigurujemy iPhone'a, najwygodniej jest nam skorzystać z połączenia GPRS, aby nasz iPhone mógł się aktywować w internecie. Jeśli nie, Tak jak w przypadku iPada, którego będziemy dzisiaj wykorzystywać, musimy sobie przygotować hasło do sieci bezprzewodowej. I teraz ostatnia z takich najistotniejszych rzeczy, o których musimy wiedzieć i które musimy mieć przygotowane, zanim zabierzemy się za aktywację naszego urządzenia. Znaczy akurat nie musimy, ale najlepiej jest, gdybyśmy mieli to od razu przygotowane, to znaczy Apple ID i hasło. Apple ID jest to specjalny identyfikator nadawany przez firmę Apple. Możemy sobie go założyć, korzystając albo z kreatora przy konfigurowaniu nowego urządzenia, albo za pośrednictwem strony internetowej, i tutaj odsyłam do strony tyfloświat.pl. Tam znajdziecie artykuł Mikołaja Rotnickiego na ten temat. W tym momencie, jeśli konfigurujemy sobie Apple ID, bez problemu możemy to zrobić w języku polskim. Ja ze swej strony zwrócę Waszą uwagę na dwie kwestie, nawet trzy. Pierwsza to taka, na co wiele osób nie zwraca uwagi. Hasło musi mieć minimum 8 znaków, przy czym w skład tego hasła musi wchodzić zarówno jedna duża litera, jak i jedna cyfra. Najczęściej ludzie o tym zapominają, nie wiem dlaczego, tam taka informacja się wyświetla. Druga sprawa, jeśli w naszym imieniu lub nazwisku lub w adresie występują polskie diakrytyki, polskie ogonki, my ich nie wpisujemy. Wpisujemy po prostu bez kropek, bez ogonków, tak jakbyśmy mieli do dyspozycji tylko angielską klawiaturę. I po trzecie, możemy od razu do naszego konta Apple ID przypisać sobie kartę kredytową, kartę płatniczą, która umożliwia transakcje w internecie, ale możemy także wybrać sobie opcję bez karty i wtedy zakładamy takie konto Apple ID bez podawania numeru karty i danych karty kredytowej. Więcej w artykule, do lektury którego zachęcam, a my przejdźmy sobie do naszego urządzenia. Ja biorę je sobie do ręki, przed chwilą wyjąłem je z pudełka, jest jeszcze lodowate, nie wiem skąd to się bierze, że zawsze jak przychodzi jakiś sprzęt Apple, on jest po prostu mega lodowaty. I w tym momencie włączam sobie urządzenie. Aby włączyć urządzenie z iOS-em, te wszystkie urządzenia mobilne zawsze na górnej krawędzi, jeśli trzymamy urządzenie pionowo, posiadają podłużny przycisk po prawej stronie u góry. Jego się naciska, on jest na górnej krawędzi nieco z tyłu. Naciskam i przytrzymuję przez 5 sekund. Urządzenie w tym momencie powinno się włączać. Gdybym miał w ręku w tym momencie iPhone'a, mógłbym skorzystać ze znajdującego się po lewej stronie, na lewej krawędzi urządzenia, takiego przesuwanego przełącznika i przesunąć go sobie albo przesuwać co jakiś czas. I w momencie, gdy urządzenie byłoby aktywne, mój iPhone zawibrowałby. iPad w tym momencie nie dysponuje taką funkcją. Ma tu przełącznik przesuwany, ale on w tym momencie odpowiada za orientację i wyciszenie, ale nie mamy wibracji. Więc ja sprawdzam, czy urządzenie się uruchomiło i naciskam trzykrotnie klawisz Home, czyli ten okrągły u dołu ekranu. Trzykrotnie szybko. Słyszymy ciszę, więc naciskam jeszcze raz klawisz Home i ponownie raz, dwa, trzy. Voice over on. Dlaczego nacisnąłem raz najpierw, a potem trzy razy? Dlatego, że nam się w międzyczasie zablokował ekran. Jakoś tak postaram sobie ustawić urządzenie, żeby nie stukać w mikrofon i żeby wszystko było słyszalne. Już było screen lock, czyli ekran nam się zablokował. Jeszcze raz naciskam Home. I teraz on tutaj mówi naciśnij, aby skonfigurować, i mówi to w kilku językach, slide to setup, przesuń, aby skonfigurować. Najwygodniej w tym momencie jest trzema palcami dotknąć ekranu i przesunąć w prawo. I mamy język polski na pierwszym miejscu, jeszcze... Polski. Sprawdzam sobie, przesuwając palcem w lewo lub w prawo po ekranie, taki gest muśnięcia. Tak jakbym strzepywał coś z ekranu w prawo, teraz w lewo. Polski. Jestem na języku polskim. Tapię dwukrotnie palcem w ekran. W tym momencie język systemu przestawia mi się na język polski.
5: Dwukrotnie, aby otworzyć.
4: I mam nadzieję, że teraz już będzie mi mówił tylko i wyłącznie po
5: Angole.
4: Po polsku.
5: Andorra,
4: czy coś jeszcze Albiera, wybieramy?
5: Albania,
4: zobaczymy.
5: Więcej krajów i regionów.
4: Więcej krajów nie potrzebujemy.
5: Polska. Wybierz kraj lub region. Wróć. Wybierz Polsk, więc Albania.
4: Zobaczymy, czy jeszcze mamy coś więcej do dyspozycji.
5: Belgia.
4: Krajów mamy mnóstwo. Możemy sobie skoczyć na sam dół listy, naciskając czterema palcami u dołu ekranu i przez chwilkę przytrzymując po prostu.
5: Grenlandia, Guam.
4: Przynajmniej w teorii, bo nie chce mi przeskoczyć na koniec.
5: No nie wierszy chcę. Od 60 do 77
4: zgry. To po prostu przesuwam trzema palcami po ekranie.
5: Zjednoczone Emiraty.
4: I zaraz się okaże, że przycisk jest u góry ekranu.
5: Polska.
4: Polska. Tapię jeszcze raz Polskę.
5: Więcej krajów i regionów. Polska.
4: Okej. Okay. Tapię Polska. I mam nadzieję, o tak.
5: Przycisk
4: to
5: wróć.
4: Wystarczy.
5: Nagłówek. Wróć. Wybierz sieć Wi-Fi. Nagłówek.
4: Teraz to, o czym wspomniałem, musimy wybrać sobie sieć Wi-Fi.
5: Belkin podkreślenie, moje podkreślenie Neostrada. Bezpieczne.
4: No, ja mam moją Neostradę. No to wybieram sobie moją Neostradę.
5: Aby hasło.
4: I teraz muszę wprowadzić sobie hasło. W tym celu muszę sobie otworzyć plik z hasłem, którego mam. Hasło mam strasznie długie i po prostu w życiu bym go nie zapamiętał. Już sobie otwieram na komputerze moje hasło. I teraz jak wpisujemy? Jeśli mamy pierwszy raz urządzenie w ręku, możemy skorzystać z tak zwanego bezwzrokowego trybu pisania lub trybu tak zwanego standardowego. Dla osób, które mają urządzenia z iOS-em, ale pierwszy raz będą konfigurować, to nie jest nic nowego, że tak powiem. Bo to są dwa odmienne sposoby wprowadzania tekstu. Ten bezwzrokowy polega na tym, że wystarczy dotknąć jakiegoś znaku i gdy oderwiemy palec, znak jest wstawiany. Sposób standardowy polega na tym, że dotykamy jakiegoś znaku, na przykład A, po czym odrywamy palec i następnie dwukrotnie tapiemy w ekran. W tym momencie na ekranie wyświetliła nam się klawiatura kuwerty. Jest to klawiatura ekranowa, dotykowa. Ona znajduje się w dolnej części ekranu, tak jak teraz urządzenie trzymam w sposób pionowy. I ponieważ moje hasło składa się z cyfr i znaków, liter, muszę sobie w lewym dolnym rogu przełączyć na cyfry i zmienię sobie w sposób wprowadzania
5: wyrazy.
4: Znaków.
5: Szybkość mowy.
4: Kontenery. Na pokrętle.
5: Nagłówki. Edycja. Tryb wpisywania.
4: Tryb wpisywania.
5: Wpisywanie bezwzrokowe.
4: Bezwzrokowe. Co ja w tym momencie zrobiłem? Informacja dla osób, które nie znają iOS-a. Dotknąłem dwoma palcami ekranu i wykonując gest takiego obrócenia, tak jakbym między palcami trzymał gałkę, na przykład radioodbiornika.
5: Znaki.
4: Przekręcam
5: znaki.
4: Po ekranie dwoma palcami, znaki. Przekręcając tak zwane wirtualne pokrętło. Na tym pokrętle
5: tryb wpisywania.
4: Wybieram sobie tryb wpisywania i palcem, też tak jakbym strzepywał coś z ekranu, przesuwam z góry w dół lub z dołu do góry.
5: Wpisywanie standardowe, wpisywanie bezwzrokowe.
4: Zmieniając
5: znaki.
4: Wartość. I w tym momencie mogę sobie wybrać na klawiaturze. Nie wiem czemu.
5: Cyfry.
4: O, dobrze mi się przestawiła.
5: 7. 6.
4: 6.
5: Więcej. Liter A.
4: A.
5: Q. A. Więcej. Cyfry. 1. 8. 7.
4: I tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tutaj wpiszę to hasło, a dla Was wskazówka jest taka, że jeśli sami sobie konfigurujecie, najwygodniej jest na tę jedną chwilę wyłączyć po prostu pytanie o hasło w Waszym routerze. Wtedy nie będziecie mieli takiego problemu, jak ja mam teraz. W tym momencie wpisałem hasło i naciskam przycisk
5: Shift. Połącz.
4: Połącz znajdujący się w prawym dolnym rogu klawiatury.
5: Połącz. Wygaszony. W toku.
4: No i w tym momencie się łączymy.
5: Przycisk dalej aktywny. Wróć.
4: Przycisk dalej aktywny.
5: Usługi lokalizacji.
4: Usługi lokalizacji.
5: Włącz usługi lokalizacji. Wyłącz usługi lokalizacji. Włącz usługi lokalizacji.
4: My sobie włączymy, czyli wróć. Na tym przycisku tapię dwukrotnie palcem. Cały czas wykonuję gesty, tak jak gdybym strzepywał coś z ekranu w prawo albo w lewo. Konfiguruj iPad.
5: Nowy iPad.
4: Nowy.
5: Odtwórz z archiwum iCloud.
4: Lub odtwórz z archiwum. My sobie skonfigurujemy nowy, w końcu mamy nowe urządzenie.
5: Nowy iPad.
4: Nowy iPad.
5: Zaloguj, wróć. Przycisk wróć. Apple ID. Na górę. Zaloguj się, podając Apple ID.
4: Apple ID.
5: Utwórz bezpłatny Apple ID.
4: I tak jak wspominałem, możemy sobie w tym miejscu utworzyć nasz Apple ID.
5: Pomiń ten krok. Przycisk, utwórz bez... Zaloguj się, podając Apple ID. Czym jest Apple ID? Apple ID to twój bezpieczny... Pobierać najlepsze... Kupować muzykę... Korzystać
4: tu mamy
5: z muzyki,
4: wyjaśnienie.
5: Z... Grać w grę wielu... Kupować...
4: Co to jest? Grę, ale my tutaj pobierać, skorzystamy...
5: Jest, pomiń ten krok. Utwórz bezpłatny Apple... Zaloguj się,
4: zaloguj podając się. Apple ID. Ponieważ Apple ID, my już mamy Apple ID,
5: edycja,
4: to my wprowadzimy. Ja może wprowadzę Apple ID od mojej żony.
5: S. A. K, małpa, M, J, K, L, I, V, B, N, B, V, C, C, J, J, W, E, W, A,

0: Wpisałem hasło i teraz na zakończenie
1: return.
0: Daję przycisk return. Po wpisaniu Apple ID, który jest adresem e-mail, który podawaliśmy przy tworzeniu konta Apple ID, nacisnąłem klawisz return na klawiaturze, prawy dolny róg i automatycznie zostałem przeniesiony do kolejnego pola edycyjnego i teraz na zakończenie po wpisaniu hasła do mojego konta Apple ID jeszcze raz tapię przycisk return w prawym dolnym rogu.
1: Apple ID. Wróć.
0: Okej, okay, hasło zostało przyjęte.
1: Warunki użytkowania.
0: Musimy akceptować teraz różnego rodzaju warunki i to też przeglądamy, smyrając tak palcem.
1: Wyślij przez e-mail.
0: Po Uważaj. Ekranie.
1: Przed użyciem urządzenia.
0: Aż do.
1: Należy przeczytać poniższe
0: akceptuj.
1: Warunki. A. Warunki. B. Warunki. C. Warunki. D. Poli. E. Gwa. Prze. Je. Nie. Akcept. Nie. Akcept. Akceptuję. Przycisk.
0: Akceptuję u dołu ekranu. Doszedłem, jak słyszeliście, gestami, tapię dwukrotnie.
1: Warunki użytkowania.
0: Muszę jeszcze raz potwierdzić.
1: Akceptuj, anuluj. Akceptuję. Przycisk.
0: Akceptuję. Aktywowane jest urządzenie.
1: W toku. Konfiguruj iCloud. Nagłówek. Używaj iCloud.
0: Używaj iCloud.
1: Nie używaj iCloud.
0: Na razie damy sobie nie używaj.
1: Czym jest iCloud?
0: Albo
1: używaj iCloud.
0: Kliknijmy używaj. Mam tylko nadzieję, że nie
1: używaj,
0: będzie nam się
1: wróć.
0: Synchronizował. iCloud jest to chmura od Apple. Chmura, czyli miejsce, gdzie możemy jak gdyby zdalnie archiwizować ustawienia naszego urządzenia, a także bardzo dużo danych z tego urządzenia.
1: Znajdź mój iPad. Nagłówek.
0: Znajdź mój iPad.
1: Używaj znajdź mój iPad.
0: To jest opcja, która umożliwia nam później zlokalizowanie naszego urządzenia w przypadku zagubienia lub jego kradzieży.
1: Nie używaj znajdź, używaj znajdź mój iPad.
0: Używaj, oczywiście.
1: Przycisk dalej. iMessage i FaceTime. Twój numer ukośnik adres kontaktowy. Nagłówek. Zaznaczone. Plus. 4. Zaznaczone. Luftilla. Ma. Zaznaczone.
0: Numer telefonu przypisany do telefonu mojej żony. Adresy mailowe, na które osoby mogą się z nią kontaktować za pośrednictwem FaceTime lub pisać wiadomości iMessage. Czyli wiadomości tekstowe.
1: Dalej. W toku.
0: Co jeszcze? Już nie pamiętam. Utwórz kod. To jest taki kod zabezpieczający, który będziemy musieli wpisać po odblokowaniu urządzenia. Oczywiście tylko wtedy, jeśli ten kod sobie ustalimy.
1: Podaj 4 cyfry, nie dodawaj kodu.
0: A możemy sobie kliknąć nie dodawaj kodu.
1: Nie dodawać kodu? Kod chroni twojego iPada i jest wymagany do korzystania z pęku kluczy iCloud.
0: No okej, my na razie nie korzystamy.
1: Przycisk dalej. Przycisk.
0: Więc dajemy dalej.
1: Wysyłaj automatycznie. Nie wysyłaj. Diagnostyka.
0: Diagnostyka. Apple nas prosi, abyśmy wysyłali mu informacje na temat tego, w jaki sposób korzystamy z naszego urządzenia. W sposób to się odbywa zupełnie poza naszą wiedzą. No i w momencie, gdy wystąpi jakiś błąd z jakąś aplikacją, wtedy możemy kliknąć, aby informacja ta została wysłana do Apple.
1: Wysyłaj automatycznie. Nie wysyłaj.
0: A my damy wysyłaj automatycznie.
1: Rejestracja. Wróć.
0: Przycisk i rejestracja.
1: Wrót. Rejestracja. Dalej. Rejestracja w Apple. Przełącznik. Włączone. Zarejestruj to urządzenie, podając Apple ID, aby otrzymywać najświeższe informacje o nim i szybciej uzyskiwać wsparcie techniczne. Nagłówek.
0: No.
1: Rejestruj. Dalej.
0: To
1: przycisk.
0: My chcemy, oczywiście. Zaznaczone to było, więc dajemy tylko dalej.
1: iPad Vita.
0: iPad Vita.
1: Zaczynamy. Przycisk.
0: Zaczynamy. Klikamy ten przycisk. I w tym momencie nasze urządzenie jest
1: kalendarz,
0: skonfigurowane.
1: Zdjęcia,
0: możemy
1: aparat,
0: je sobie przeglądać,
1: kontakty, zegar,
0: jak mapy, wygląda, jakie
1: wideo,
0: opcje mamy
1: notatki,
0: do dyspozycji, z czego możemy
1: dwukrotnie,
0: korzystać.
1: Aby otworzyć.
0: Jak widzicie, nie było to specjalnie skomplikowane. W przypadku iPhone'a ustawienie
1: ekran
0: jest
1: zablokowany,
0: niemal identyczne. To, co przede wszystkim musimy wiedzieć, to to, że potrzebujemy Apple ID. W przypadku iPhone'a potrzebujemy karty SIM w slocie. Już wiecie, jak otwierać sloty na karty SIM. Przypominam, że w nowszych iPhone'ach od wersji 5 jest to karta nano SIM, w starszych modelach 4, 4S jest to karta micro SIM. Dostęp do internetu jest nam potrzebny. W przypadku iPhone'a, jeśli mamy dostęp do internetu, taką możliwość, aby korzystać z internetu na naszym numerze telefonu, to najwygodniej jest z tego skorzystać. Ewentualnie, jeśli mamy Wi-Fi w domu, aby nie borykać się tak jak ja tutaj z wpisywaniem długiego hasła, możecie po prostu na tą chwilę wyłączyć prośbę o hasło do sieci Wi-Fi po to, aby wasze urządzenie mogło się połączyć z internetem, aby się mogło zaktywować. To chyba tyle, jeśli chodzi o samodzielne konfigurowanie urządzeń z systemem operacyjnym iOS. Mam nadzieję, iż po wysłuchaniu tej audycji każdy z was będzie w stanie samodzielnie skonfigurować swoje nowe urządzenie mobilne od Apple. Na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu i komentowania poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.mojaszuflada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: I'm Tommy McNeil, VOA News.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
5: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
6: Ja powiem szczerze, my straszne gromy tu rzucamy na tę telewizję, przynajmniej jak gramy o niej piosenki. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale co kiedy nie usłyszymy jakiejś piosenki o telewizji, to ta telewizja jest postrzegana jako takie zło, a radio to jednak radio, to takie fajne, jak to dobrze, że radio mam, a w telewizji to... No nie słyszałem dawno jakiejś takiej pozytywnej piosenki o telewizji.
7: Masz rację, coś ewidentnie jest na rzeczy. Natomiast piosenka muzycznie bardzo przyjemna. Przyznam, że podrygiwałam sobie tutaj trochę. Na szczęście jesteśmy w radiu, więc Państwo tego nie zobaczyli.
6: Nie jesteśmy w telewizji, ale o telewizji będzie za moment pierwsza informacja. Natomiast na dobry początek przywitamy się z Wami po długiej nieobecności.
7: No... Już może zapomnieliście, kto my w ogóle, co to jest za program.
6: No, być może i tak właśnie się stało, więc jeżeli ktoś by o nas zapomniał, to my już się szybciutko przedstawiamy i witamy z Wami. Milena Wiśniewska
7: i Michał Dziwisz, to jest wydanie audycji RTV numer 31.
6: Numer 31, nie jesteśmy dziś na żywo, to już od razu może uchylmy rąbka tajemnicy. Gdybyście do nas pisali, no to nie uwzględnimy tego, co do nas będziecie pisać w audycji, bo nagrywamy ją nieco wcześniej. No tak to jest, słuchajcie, wakacyjne wojaże, my jesteśmy tam, jesteśmy tu i jakimś cudem dorwaliśmy się do mikrofonów, żeby dla Was tę audycję zrobić. Od września to już pewnie wszystko wróci do normy, ale myślę, że jeszcze raz z naszymi słuchaczami w sierpniu się spotkamy, prawda? Bo jest o czym mówić.
7: Tak, myślę, że tak, ale o tym, kiedy planujemy się spotkać, to myślę, że wspomnimy pod koniec audycji.
6: Dokładnie. A zatem zapraszamy Was na dwie godziny, mniej więcej dwie godziny informacji dotyczących radia i telewizji w programie RTV w radiu...
8: DHT.
6: Tego mi brakowało.
7: Tego ci brakowało przez ten miesiąc z hakiem.
6: Żebyś wiedziała, to tak fajnie. Tak, to taki fajny efekt antenowy zawsze można stworzyć, kiedy się naciśnie przycisk odpowiedni w odpowiednim momencie. A teraz przechodzimy do programu, który już od pewnego czasu widnieje w ramówce telewizyjnej. Natomiast no, nie było jak opowiedzieć o nim wcześniej, a jeżeli opowiedzielibyśmy o nim w trakcie naszej ostatniej audycji, o numerku 30, no to powiedzielibyśmy o nim zbyt wcześnie i moglibyście zapomnieć. No to najwyżej przegapicie kilka odcinków, a być może one gdzieś tam z VOD, tak, będą do odtworzenia. Ten program, o którym będę teraz mówił w ramówce TVN Fabuła, pojawia się już od 20 lipca. Emisja tego programu odbywa się w piątki o godzinie 23:20. Więc no, program jak najbardziej późną porą i myślę, że słusznie, bo temat, jaki jest poruszany w tym programie, no to raczej tak 18+, powiedziałbym, że to dla widzów pełnoletnich. Program nazywa się Momenty Były, a prowadzi go pani Dorota Wellman. W tym właśnie programie skupia się na scenach miłosnych, łóżkowych i erotycznych w polskiej i światowej kinematografii. Z pomocą specjalistów i terapeutów przybliży widzom fragmenty filmów, które wywołują rumieniec wstydu na twarzy, ale przyciągają przed telewizory. W każdym odcinku prowadząca wraz z gościem omawia inne zagadnienie związane z życiem seksualnym. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. fobie, seks gadżety, gra wstępna i fetysze. Dziennikarka zaprasza do programu seksuologów Andrzeja Depko. Myślę, że słuchacze chociażby radia Tok FM czy później RDC znają tego pana z audycji z Ewą Wanat, Izabelę Jonderek oraz Andrzeja Komorowskiego. Ta audycja na antenie TVN Fabuła po godzinie 23:20 w piątki się pojawia. No myślę, że takie programy to jednak warto, żeby funkcjonowały w ramówkach, bo temat seksualności jest tematem ważnym. Tak? Bywa tematem kontrowersyjnym. Niektóre środowiska chciałyby ten temat bardzo przemilczeć, ale to jest po prostu życie, tak? A w życiu to wiadomo, nic co ludzkie nie jest nam obce.
7: No dokładnie, właśnie chodzi o to, aby ten temat nie był przemilczany, aby społeczeństwo gdzieś tam powoli się otwierało na mówienie o tych zagadnieniach głośno.
6: Tym bardziej, że tyle seksu, ile mamy w reklamach czy na różnego rodzaju billboardach, to myślę, że i tak nikogo już w tym momencie nie jest w stanie zgorszyć program, w którym rzetelnie i ciekawie tego typu tematy są omawiane. Zatem, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę, dowiedzieć się czegoś nowego na temat seksu, no to TVN Fabuła 23:20 w piątki. A my teraz sobie zagramy piosenkę, no, jak najbardziej o seksie. Salt and Pepper już teraz przed wami. A momenty były? Oj, były. I pewnie w teledysku do tej piosenki, która za nami, też jakieś momenty się pokazały. Ale szczerze mówiąc, nie dam sobie za to niczego obciąć. Może wy pamiętacie, jaki był teledysk do nagrania Let's Talk About Sex, Salt and Pepper. Jeżeli tak, to możecie nam o tym napisać i nas oświecić. facebook.com/radio-dht. A teraz no, już mniej pikanterii.
7: Więcej informacji.
6: Kultury. Aj, kultury. No właśnie, przechodzimy do tematu Polskiego Radia 24.
7: Dokładnie tak będzie i Polskie Radio 24, tak jak już wam sygnalizowaliśmy jakiś czas temu, rozpoczyna swoją ekspansję, tak aby było je słychać w jak największej części naszego kraju. I tak oto od początku lipca możemy słuchać Polskiego Radia 24 w takich miastach jak Piła, Stargard, Ostrowiec Świętokrzyski, Zakopane i Mielec, ale to nie jest wszystko, ponieważ planuje się jeszcze uruchomienie kolejnych częstotliwości, mianowicie w Płocku, Tczewie, Włocławku, Tarnobrzegu, Skarżysku Kamiennej, Puławach, Gnieźnie, Mławie i Nysie.
6: No ja myślę, że to nie będzie ostatnie słowo w kwestii Polskiego Radia 24, bo stacja rzeczywiście ekspanduje nieźle i rozszerza swoją działalność, a nawet rozszerza swój zasięg, tak bardziej mogę powiedzieć.
7: Ale tu się nasuwa jedno pytanie, mi przynajmniej się nasuwa. No. Skoro w tym momencie znalazło się tyle częstotliwości dla Polskiego Radia 24, to dlaczego nie można było ich znaleźć wcześniej, kiedy jeszcze czwórka nadawała analogowo? Dlaczego to jej zasięgu nie poszerzono, a nagle się znajdują jakieś częstotliwości? Jak widać, wystarczyło dobrze poszukać.
6: Móc na pewno można było znaleźć, tylko podejrzewam, że zarząd Polskiego Radia zastanawiał się, po co to robić, skoro wiesz, program czwarty Polskiego Radia, kiedyś będący polskim radiem BIS, no to była stacja adresowana do młodego słuchacza, a stacji do młodych słuchaczy adresowanych, ja wiem, że teraz wiadomo, inaczej te stacje zupełnie brzmiały, no to mimo wszystko kilka już mamy na skali, więc po co mnożyć byty? Dobra, zróbmy jakąś stację, żeby ona była dla młodych, ale tam może no, nie przesadzajmy z tą ekspansją nadmierną. Młodzi, jak będą chcieli, to sobie i tak odpalą w internecie. Ja tak się wcielam w rolę takiego zgreda trochę i tak sobie o tym myślę. Być może nawet i słusznie, ale nie wiem. Nie byłem w zarządzie Polskiego Radia, nie jestem.
7: Chciałbyś?
6: No. Słuchaj, jak mnie tam ktoś kiedyś zatrudni, to czemu by nie? Chociaż różnie ludzie z zarządu Polskiego Radia kończą, ale o tym
7: później.
6: O tym będzie później. A teraz jeszcze pozostając w temacie Polskiego Radia 24, no to mamy dla Was kilka informacji na temat audycji, które już są emitowane na antenie tej stacji, ale są emitowane stosunkowo od niedawna, więc czemu by o nich nie powiedzieć? Otóż w czerwcu Polskie Radio 24 zaczęło emitować cotygodniową audycję publicystyczną Przekładaniec Jachowicza. W każdym odcinku tego programu gospodarz rozmawia z gośćmi, politykami i ekspertami o bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i gospodarczych. Audycja jest emitowana w niedzielę o godzinie 17:06. Ciekawa.
7: Nie 5, godzina, nie 8. Tak.
6: Nie 7.
7: Ale oni tak zawsze podają w tym Polskim Radiu. W jedynce też przecież mamy, że coś się zaczyna o 23:07, bo tak są dokładnie wyliczone aktualności.
6: No właśnie, więc tak też jest i tak, z tą audycją.
7: Ale przynajmniej wiecie, o której włączyć, żeby się nie spóźnić.
6: Oczywiście.
7: Nie ma potem problemu.
6: Oczywiście. O ile to wszystko się zgadza.
7: No
6: trzeba by kiedyś z zegarkiem w ręku sprawdzić, czy rzeczywiście 6 minut po godzinie 17 rozpoczyna się Przekładaniec Jachowicza. No ale właśnie, kto to właściwie jest ten Jachowicz? Otóż jest to Jerzy Jachowicz. Ten człowiek współpracuje z Polskim Radiem 24 od września 2016 roku, kiedy stacja rozpoczęła nadawanie analogowe. No i z tym nadawaniem analogowym idzie w Polskę coraz śmielej. Jest komentatorem w różnych audycjach, a wiosną ubiegłego roku prowadził z Agatonem Kozińskim program Dwóch na Jednego. W styczniu ubiegłego roku dołączył do grona gospodarzy debaty w radiowej Jedynce. Jachowicz od ponad 5 lat jest publicystą tygodnika Sieci, wcześniej funkcjonującego jako W Sieci. Wcześniej pracował między innymi w dzienniku Newsweek Polska, a w latach 1989-2005 był związany, i tu uwaga, ciekawostka, z Gazetą Wyborczą. Jak to się ludziom optyka zmienia?
7: No właśnie. Zaskakujące to tak. Bywa. Losy bywają zaskakujące, ale to nie jedyna nowość. Teraz przechodzimy do nowości nieco świeższej, a jest to cotygodniowa audycja Sztuka Słuchania. Prowadzi ją pani Małgorzata Raczyńska, która jest między innymi doradczynią zarządu Telewizji Polskiej. No proszę.
6: Nobliwe stanowisko.
7: Pierwsze wydanie tej audycji Sztuka Słuchania zostało wyemitowane 2 tygodnie temu o godzinie 11:05, a więc nie przejść.
6: Nie przejść.
7: Czyli jak widać o tej porze serwis informacyjny jest nieco krótszy. Małgorzata Raczyńska rozmawiała w tym właśnie wydaniu o znaczeniu Powstania Warszawskiego, a jej gośćmi byli parlamentarzyści, między innymi historyk i socjolog również w tej rozmowie uczestniczył. Warto jeszcze zaznaczyć, bo może to dla kogoś jest ważna informacja, że poprzednio w tym paśmie nadawane było jedno z wydań debaty w PER24, natomiast Sztuka Słuchania jest kolejną audycją Małgorzaty Raczyńskiej w Polskim Radiu, ponieważ publicystka ta od lipca ubiegłego roku prowadziła, a właściwie prowadzi w Jedynce cotygodniowy program Nieznani Znani.
6: No właśnie, więc tyle na temat tej pani w Polskim Radiu, jak i zresztą widać, że nie tylko w Polskim Radiu, bo również i w Telewizji Polskiej działa aktywnie, ale to nie koniec informacji odnośnie nowych propozycji Polskiego Radia 24, bo Polskie Radio 24 kulturą stoi, no i także stoi teatrem. W Polskim Radiu 24 zaczęto bowiem emitować cykl Domagała się teatru, którego gospodarzem jest krytyk teatralny Tomasz Domagała. Audycja ta zaczęła być emitowana, jeżeli dobrze kojarzę, w lipcu. Programu tego można słuchać w soboty o godzinie 22.06. No i znowu ta szóstka. Więc tu widać, że wiadomości trwają nieco dłużej, chyba tak późniejszą porą po prostu. W tej audycji, czyli Domagała się teatru, Tomasz Domagała będzie rozmawiał z osobami z polskiego środowiska teatralnego, aktorami, reżyserami i innymi twórcami teatralnymi, a także rektorami, a także dyrektorami, nie rektorami, tylko dyrektorami instytucji. Tematami audycji są bieżące premiery i festiwale, a także najciekawsze zjawiska, nurty i narracje. Tomasz Domagała to krytyk teatralny i filmowy, a także tłumacz i scenarzysta. Od 2 lat pracuje jako redaktor w magazynie filmowym Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jako krytyk współpracował m.in. z Rzeczpospolitą, Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Gazetą Prawną, Tygodnikiem Powszechnym i mediumpubliczne.pl. Natomiast od 4 lat w ramach swojej własnej działalności publicystycznej prowadzi bloga Domagała się kultury.pl. W 2016 roku był stałym gościem audycji Na tropie kultury w Polskim Radiu RDC. Więc człowiek, trzeba przyznać, ze wszech miar stworzony do takiej audycji, bo będzie opowiadał o tym, na czym bardzo dobrze się zna. A my wybraliśmy piosenkę, tak przy okazji, teatru, o teatrze, prawda?
7: Dokładnie, utwór o tym, że teatr uczy nas żyć, a zaśpiewa go Zbigniew Wodecki.
8: Słuchacie Radia DHT.
6: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No jesteśmy z wami, jesteśmy. Dawno nas nie było, ale jesteśmy tym razem taką wakacyjną, letnią porą. Można by powiedzieć, uf, jak gorąco. No chyba, że pogoda szyki nam pokrzyżuje i nagle się zmieni, bo przypominam, że na żywo nas nie ma. Ale w tym momencie, kiedy to nagrywamy, to jeszcze męczymy się z upałami i bardzo się cieszymy, że mamy w studiu klimatyzację.
7: Otóż to, od czego się ma klimatyzację? Dokładnie. Natomiast teraz będzie o wrażeniach muzycznych, myślę, również gorących, które nas czekają. Mianowicie opowiem o pewnym muzycznym festiwalu, który niedługo będziemy mieli możliwość śledzić. No tak chyba wiadomo, że jak o muzycznym festiwalu, to ja będę o tym mówiła.
6: A ja się nie wtrącam.
7: Więc się zamienisz w słuch albo ewentualnie również coś od siebie dorzucisz. Być może pamiętacie, bo ja pamiętam, gdyż przypadło to na moje dzieciństwo i młodość wczesną, że kilkanaście lat temu festiwal w Sopocie, oczywiście impreza o historii jakże bogatej, ale właśnie te kilkanaście lat temu była organizowana przez telewizję TVN. Było to spore medialne wydarzenie, przy którym Radio Z również współpracowało, ale potem ten festiwal organizowany przez TVN przestał się w Sopocie odbywać. Skończyła się bodajże umowa z miastem. Potem imprezę pod marką Top of the Top przejęła telewizja Polsat.

0: Natomiast przechodząc do tego, co będzie można zobaczyć na tym festiwalu, otóż na scenie Opery Leśnej wystąpi ponad 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych gwiazd. Aż, bo właśnie ta impreza Sopot Top of the Top i w ogóle festiwal w Sopocie chyba od lat jest znany z tego, że wiele zagranicznych gwiazd na nim występuje. No i po kolei. Pierwszy dzień, wtorek, 14 sierpnia. Cóż będzie można zobaczyć, a właściwie czego posłuchać? Festiwal otworzy koncert Forever Young, będący hołdem złożonym muzyce lat 80. i 90. Na sopockiej scenie będzie można usłyszeć m.in. Ten Sharp w utworze You, London Beat w utworze I've Been Thinking About You, Fun Factory w utworze Celebration, czy Beverly Craven w utworze Promise Me. Noż takie przeboje, że...
1: A Alphaville nie będzie.
0: No przynajmniej nic o tym nie jest powiedziane. Może organizatorzy jakąś niespodziankę szykują. Ponadto swoje utwory przypomną również polscy artyści, tacy jak Ira, Wilki, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Elektryczne Gitary i Felicjan Andrzejczak. Ukoronowaniem muzycznych wspomnień będzie jubileusz 35-lecia pierwszej płyty zespołu Lady Punk, który wraz z gośćmi zaprezentuje największe przeboje ze swojego debiutanckiego albumu. Dla tych, którzy nie wiedzą, wyszła ostatnio taka płyta, gdzie utwory z pierwszego albumu Lady Punk śpiewają właśnie goście, a teoretycznie według zamierzeń została ta płyta tak nagrana pod właśnie względem instrumentalnym, że ma przypominać do złudzenia to, w jaki sposób wykonywano te utwory na pierwszej płycie Lady Punk, na pierwowzorze.
1: Ja czy mogę tak powiedzieć, że teoretycznie to się zgadza, ale praktycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o instrumenty perkusyjne, no to,
0: to nie zawsze, nie w każdym utworze. Ale będziecie mogli ocenić, bo już chyba mogę zdradzić, że taką maleńką próbkę będziemy dla was mieć. Usłyszymy takie utwory jak Mniej niż Zero, Kryzysowa narzeczona, Zamki na piasku, czy Tańcz głupia tańcz, i to właśnie ten utwór usłyszycie, ale to za czas jakiś. W jubileuszowym koncercie wystąpią Kasia Kowalska, Tomasz Organek i Maciej Maleńczuk. Na płycie tych gości jest znacznie więcej. Chyba możemy powiedzieć, że Piotr Rogucki całkiem nieźle sobie poradził w repertuarze zespołu Lady Punk, ale my wam zagramy utwór inny właśnie z udziałem Macieja Maleńczuka, który w Sopocie wystąpi. Kolejny punkt wtorkowego programu to koncert I Love. W ogóle strasznie dużo tych koncertów jednego dnia. Albo to będzie wszystko jakoś tak bardzo skondensowane, albo się skończy strasznie późno. Dodam tylko tyle, że pomysł na ten tytuł jest zaczerpnięty z ubiegłego roku. Też był właśnie koncert pod tytułem I Love. I właśnie w tym koncercie polscy artyści zaśpiewają o miłości w różnych odcieniach muzycznych. Wystąpią Margaret, Grzegorz Chyży, Michał Szpak i Sarsa. Gościem specjalnym wieczoru będzie brytyjska gwiazda James Arthur. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień pierwszy. Przyznasz, że rzeczywiście wrażeń sporo.
1: Sporo, naprawdę sporo wrażeń. Zastanawiam się, jak wiele osób wytrzyma te wszystkie koncerty, bo to jest jednak natężenie dźwięku. No i też, powiem szczerze, rozrzut muzyczny całkiem niemały. Chociaż to wszystko raczej w kręgu takiej muzyki popularnej, no to jednak jak się będą bawić fani na przykład, no nie wiem, grupy chociażby Lady Punk przy jakichś takich rzeczach pokroju London Beat, to...
0: No, no Lady Punk jeszcze mimo wszystko zalicza się gdzieś tam do tego nurtu muzyki popularnej i myślę, że można to połączyć. Na rozrzut to przyjdzie nam poczekać do trzeciego dnia, ale nie uprzedzajmy faktów.
1: Okay.
0: Bo na razie jesteśmy przy dniu drugim. I środowy wieczór otworzy koncert I Dance. To również tytuł zaczerpnięty z ubiegłej edycji. Taneczne utwory zaśpiewają m.in. Edyta Górniak, Kaja, Natalia Schroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa i Pektus. W tanecznym klimacie będziemy również świętować jubileusz zespołu Blue Cafe.
1: To jest w ogóle ciekawe, co zaśpiewa Edyta Górniak z tanecznych klimatów, bo ja przypomnę, że pani Edyta to kilka takich tanecznych utworów
0: oczywiście
1: na swoim koncie miała. Między innymi piosenkę, którą chyba już tylko możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, Love is on the Line. Nikt tego nie gra, wszyscy o tym zapomnieli, my pamiętamy.
0: I w ogóle te wszystkie utwory jej taneczne chyba tak zostały zapomniane. Jednak jest znana z ballad w większości.
1: No wiesz, no One and One to...
0: A no tak, owszem, rzeczywiście, to jeszcze czasem...
1: Gdzie do dziś nie wiadomo, kto to wykonał jako pierwszy.
0: No tak, rzeczywiście. Międzynarodowa odsłona wieczoru to koncert Top of the Top, w którym zobaczymy zagraniczne gwiazdy. Wystąpią Aleksandra Stan, Nico Santos czy Sunrise Avenue. To tylko niektórzy z wykonawców, no chyba najbardziej kojarzę tych ostatnich, jeżeli mam być szczera.

0: W czasie koncertu widzowie będą mogli wybrać swoją ulubioną piosenkę za pośrednictwem głosowania SMS-owego. Gościem specjalnym będzie amerykańska wokalistka Anastasia. No to jest coś. To chyba tej pani nikomu przedstawiać nie trzeba, bo myślę, że jej największe przeboje to wszyscy kojarzą. I to by było tyle, jeżeli chodzi o dzień drugi. I przechodzimy do dnia ostatniego, czwartku, 16 dnia sierpnia. Ostatni dzień imprezy to ukłon w stronę historii sopockich festiwali. To mnie ciekawi, nie ukrywam. Chyba będę oglądać. Wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza przypomnieni zostaną artyści, którzy debiutowali na scenie Opery Leśnej, zdobywali na niej nagrody i których występy pozostały w pamięci widzów. W koncercie The Best of Sopot zabrzmią utwory największych światowych gwiazd, które gościły w Sopocie, na przykład Whitney Houston czy Eltona Johna. Wystąpią m.in. Edyta Górniak, Kasia Wilk, Vox, Warius Manx, Kasiu Stankiewicz, Phil, Natalia Schroeder, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski i Michał Kwiatkowski. Ponadto w czwartkowy wieczór nie zabraknie występów zagranicznych gości specjalnych. Dla sopockiej publiczności zagrają amerykańska formacja Wesley Arms. Pamiętam, że graliśmy ten zespół przy okazji muzycznego podsumowania roku w stacjach radiowych, jeżeli chodzi o rok ubiegły, oraz Aloe Black. Czwartek w Operze Leśnej to również dwa jubileusze. Po pierwsze 40-lecie zespołu Baim oraz jubileusz zespołu Big Cyc. 30 lat z wariatami. No i tutaj właśnie przechodzę do tej różnorodności stylistycznej i muzycznej, bo otóż Krzysztof Skiba wraz z zespołem zaprosili do opery gości. Na scenie pojawią się m.in. Demono, to wszystko jeszcze jest w porządku, Grzegorz Skawiński, Kobra Nocka, Doktor Misio, Nocny Kochanek, no ja to chcę zobaczyć, i Poparzeni Kawą 3. Także gdyby istotnie zespół Nocny Kochanek pokazał swoje prawdziwe muzyczne oblicze, to myślę, że dla wielu widzów to mogłoby być przeżycie trochę niespodziewane.
1: Ja jako widz domagam się utworu Andrzeju, jak ci na imię.
0: Tak, ja tak samo, ale przypuszczam, że jednak wystąpią w jakimś utworze zespołu Big Cyc, no bo pewnie te koncerty nie będą jakieś bardzo długie, bo gdyby miały takie być, to ta impreza rzeczywiście zajęłaby sporo miejsca na antenie, a gdyby jeszcze ci wszyscy goście mieli śpiewać swoje solowe piosenki, to istotnie koncert trwałby kilka godzin. No i to by, myślę, było na tyle. Jak twoja opinia? Czy jesteś przekonany, aby jakiś tam koncert obejrzeć? Czy sądzisz, że to nie dla ciebie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tu większość z widzów i słuchaczy z tak zwanego mainstreamu, a ja no nie ukrywam, zaliczam się do odbiorców raczej mainstreamu, chociaż może niekoniecznie utworów z pierwszych stron singli, to znajdzie coś dla siebie. Tu są zespoły, które kojarzę, tu są piosenki, a właściwie tu prawdopodobnie pojawią się piosenki, które znam, więc myślę, że będzie co oglądać, będzie czego posłuchać. I tak też wychodząc z takiego założenia, że może przypomnijmy sobie te utwory, których tak może niezbyt często już, które niezbyt często gra się obecnie w stacjach radiowych, to wybraliśmy dla was dwie piosenki, z czego jedna, ta pierwsza, to będzie taki troszeczkę zapomniany utwór, ale jak go usłyszycie, to sobie przypomnijcie.
0: Myślę, że nadal się pojawia. Myślę, że nadal to jest wielki, pamiętany przebój, czyli ten Sharp i utwór You. A potem to już zapowiedziałam, Lady Punk wraz z Maciejem Maleńczukiem i utwór Tańcz głupia tańcz.
1: I sobie posłuchajcie tego utworu odgrzanego przez Lady Punk i
0: napiszcie,
1: dajcie nam znać.
0: Nam właśnie, tak. Co sądzicie, czy rzeczywiście jest to wierne odwzorowanie pierwowzoru tego, co można było słyszeć na pierwszej płycie zespołu Lady Punk.
1: facebook.com/radio-dht. Czekamy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i jak też wam się podobała ta wersja utworu Tańcz głupia tańcz, wykonana tym razem przez Macieja Maleńczuka. facebook.com/radio-dht. Co prawda nie uwzględnimy waszych wypowiedzi w audycji, bo przypominam, tym razem nie jesteśmy na żywo, ale na pewno się z nimi zapoznamy. A teraz przechodzimy do nowości radiowych. Tak można by było powiedzieć. Konkretnie przechodzimy do informacji o tym, co nowego niebawem może pojawić się na skali, a właściwie nawet nie tyle co, bo o tym co to za moment, a teraz słów kilka gdzie, bo otóż właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała ogłoszenia o nowych częstotliwościach i tak oto nowych stacji mogą się spodziewać mieszkańcy następujących miejscowości: Iłża, Skarżysko-Kamienna, Wolsztyn, Opoczno, Kozienice, Kraków i Warszawa, Głuchołazy. Takie właśnie miejscowości prawdopodobnie już niebawem zostaną dokarmione nowymi sygnałami radiowymi. Większość to tak, żeby od razu nie było nieporozumień, to prawdopodobnie nie będą jakieś nowe projekty, bo część z tych częstotliwości jest z góry przeznaczona na to, żeby rozszerzyć dotychczasowe emisje, ale może coś i nowego się pojawi.
0: No i przypuszczamy, co się pojawi w Krakowie i Warszawie. To jest łączone dla tych dwóch miast. O tym już mówiliśmy niejednokrotnie, więc...
1: Tylko hasłowo Radio Wnet.
0: Tak, i pan Skowroński.
1: Dokładnie. Pozdrawiamy Roberta Łabęckiego, naszego redakcyjnego kolegę. Natomiast jeżeli chodzi o nowości na skali, to są już oficjalnie potwierdzone też informacje. Otóż w Zabrzu będzie można sobie posłuchać na nowej częstotliwości Radia Z. Natomiast w Bytowie uruchomiony zostanie nadajnik Radia Kaszebę. W Poznaniu z kolei częstotliwość otrzymało radio RMF FM. Prawdopodobnie po prostu w ramach polepszenia zasięgu tej stacji, no bo w Poznaniu to raczej RMF FM słyszalny już był. Ale no jeszcze, żeby był słyszalny lepiej, to czemu by nie? Natomiast na Mazurach 5 częstotliwości zgarnęło Radio Plus Olsztyn.
0: To zaskoczenia nie ma.
1: No właśnie.
0: Bo treść ogłoszenia sama to narzucała, że w zasadzie to nikogo innego się można było spodziewać.
1: Tak, w Bolesławcu mamy Radio Maryja, natomiast w Kielcach i Czarncy Radio M.
0: To także też raczej było oczywiste.
1: Dokładnie. A teraz o nowości radiowej. I to takiej no, dosyć fajnej nowości, bo to kolejna lokalna stacja nam powstaje na radiowej mapie Polski.
0: Dokładnie. My zawsze bardzo się cieszymy i bardzo doceniamy.
1: I kibicujemy.
0: Tak, kiedy jakiś lokalny podmiot pojawi się w eterze, a nie koniecznie kolejna stacja przynależna do jakiejś sieci. Ale w tym przypadku podmiot nie jest taki całkiem nowy, ponieważ nadawca radia Q z Kutna, o tej stacji właśnie będziemy mówić, jest odpowiedzialny za radio Sochaczew, a więc już pewne doświadczenie ma. Stacja wystartowała przynajmniej testowo w czwartek, 2 sierpnia, na częstotliwości 107. O możliwości nadawania w Kutnie poinformowano w kwietniu 2016 roku, jednak koncesja została wydana 2 lata później dopiero. Powodem tak długiego oczekiwania były nieprawidłowości prawne, których Krajowa Rada dopatrzyła się już po przyznaniu koncesji spółce z Sochaczewa. Oprócz właśnie państwa z Sochaczewa, któż chciał się jeszcze ubiegać o częstotliwość w Kutnie? Radio Eska, Radio Wawa, RMF Max, Złote Przeboje, Radio Fama, Z-Gold jeszcze wtedy, RPL FM, Nasze Radio Nostalgicznie, Radio ABC, Radio Centrum. Planowano również utworzyć Radio Kutno, zaś wniosek Radia Parada z Łodzi nie został rozpatrzony. Myślę, że tym bardziej należy pogratulować nadawcom Radia Q, że łącznie zwycięzca konkursu pokonał aż 14 chętnych. No, pozostaje pytanie dlaczego, co zadecydowało, że spośród tak dużego grona to właśnie ten nadawca został wygrany. Otóż Krajowa Rada motywuje to doświadczeniem, jakie ten nadawca posiada, jeżeli chodzi o nadawanie na lokalnym rynku i o tworzenie stacji radiowej w okolicy Kutna.
1: Więc gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na jakiś przekaz internetowy, bo na forum Radio Polski człowiek, który prawdopodobnie jest nawet odpowiedzialny za postawienie tej całej emisji i zresztą w niejednej stacji konfigurował to wszystko, czyli Grzegorz Mochtak, wspominał o tym, że będzie strumień internetowy niebawem, tak, ale potem się okazało, że jednak trzeba będzie jeszcze poczekać troszkę.
0: No chyba, że już w momencie, w którym nasz program jest emitowany, ten strumień jest. Tak, więc możecie to na Facebooku w komentarzach sprostować, tak aby inni słuchacze też wiedzieli, jeżeli już istotnie można tego radia przez internet słuchać, a my jak się tylko o tym dowiemy, to na pewno pewno posłuchamy i też sobie opinię wyrobimy.
1: Oczywiście, bo no, to jest kolejna stacja lokalna, radiowa, w której naprawdę może dziać się coś interesującego. Zastanawia mnie tylko, czy z racji tego, że no są powiązani z Radiem Sochaczew, to będzie tam miała miejsce jakaś wspólna produkcja programów i na przykład, czy nie będzie tak, że jakieś tam pasmo jednak albo audycje poszczególne będą emitowane na obu antenach. No ale ileś tam procent na pewno będą musieli robić sami.
0: To prawda, o tym jeszcze nie mamy dokładnych informacji. Natomiast jeżeli chodzi o zawartość muzyczną, no to z tego, co gdzieś tam dotarło do naszych uszu, to istotnie jest ona podobna do tego, co można w Radiu Słuchaczew usłyszeć, czyli no, muzyka środka, jakby to nazwać najbardziej oględnie, czyli dla każdego coś miłego się powinno znaleźć. I chyba właśnie o to chodzi w lokalnej radiowej stacji.
1: Oczywiście. A my teraz też zagramy miłą piosenkę. Bardzo. I to w dodatku o kutnie.
0: Ale właśnie jest z jednej strony miłą, ale tam będzie o tym, że to smutne, bo miłość wysiadła za Kutnem, a o tym zaśpiewa Grzegorz Turnał.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Piosenka niby to o Kutnie, ale też przy okazji zostały tu wymienione dwa inne miasta, mianowicie Grudziądz i Kraków. I ja mam tylko taką nadzieję, że to nie jest jakaś piosenka prorocza, bo wtedy rzeczywiście byłoby to smutne, no bo stacje lokalne w Grudziądzu, jedno tam radio było, mianowicie Radio Grudziądz. W Krakowie tych stacji lokalnych było nieco więcej, no i nadal jeszcze Polskie Radio Kraków się trzyma, ale to oni jedyni tak naprawdę się trzymają.
0: No to się trzymać będą, ale choćby tak. KRK FM
1: Przez
0: sieć.
1: No niestety.
0: SK Grudziądz wchłonęła Radio Grudziądz. Tak. Aby Radia z Kutna
1: nic nie wchłonęło. Tak.
0: Żadna sieć potworna.
1: Oczywiście. Tego wam życzymy, drodzy radiowcy z Kutna. Powodzenia i działajcie. I niech was tam nic nie wchłonie, żebyśmy się wszyscy mogli weselić i was słuchać.
0: Ależ piękne przejście, nie pozostaje mi teraz nic innego, jak rozpocząć kolejny temat dotyczący drugiej już edycji festiwalu weselnych. Wiosną też się weselić można, ale teraz mowa o weselnych przebojach. Pamiętam, oglądałam rok temu tenże festiwal, akurat pokrył się on w czasie z Sopotem i pamiętam, że wybraliśmy właśnie festiwal przebojów weselnych. Oglądałeś go ze mną, tak było. Czy powtórzymy to w tym roku, zobaczymy. Tym bardziej o tyle jest sprawa łatwiejsza, że te imprezy się w tym roku nie pokrywają. Otóż tegoroczna edycja festiwalu weselnych przebojów będzie miała rozszerzoną formułę. Widowisko będzie trwać 2 dni od 17 do 18 sierpnia, jest to piątek i sobota, czyli już bardziej typowo niż festiwal sopocki, a nie jak rok temu tylko 1 dzień. Festiwalowym państwem młodym będą Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. Wydaje mi się, że oni byli też rok temu. Pamiętasz może?
1: Nie pamiętam.
0: Ale tak mi się coś kołacze, jeśli mówię nieprawdę. Wiecie, gdzie to pisać, facebook.com/radio-dht. Świadkami będą natomiast Lena Klimentowa i Maciej Dowbor, a wodzirejem Michał Koterski.
1: Tak, poza anteną mówiłaś mi, że to jest twoje marzenie, żeby na weselu naszym pojawił się Michał Koterski.
0: Ale
1: jako wodzirej.
0: Ale fajnie by było. To musi być niesamowitym wodzirejem, nietypowym dość.
1: Może być interesująco rzeczywiście. Ciekawe tylko, ile bierze.
0: No właśnie, to może przemilczmy i przejdźmy dalej. Motywem przewodnim pierwszego dnia ma być wesele, a drugiego, jak się domyślić nie trudno, poprawiny. Rozpoczniemy oczywiście od wesela, jak to zwykle w tradycji bywa. W piątek na scenie Mrągowskiego Amfiteatru, tu właśnie już wiemy, gdzie impreza się odbędzie, więc jak ktoś chce, to może się wybrać, no chyba, że jest biletowane się bilety, jak świeże bułeczki rozeszły. Wystąpią m.in. Urszula, Wojciech Gąsowski, Klasik, Vox, Mik czy Masters. Artyści oprócz przebojów ze swojego repertuaru wykonają również klasyczne hity, których nie może zabraknąć na polskim weselu. Usłyszymy m.in. Hej Wesele, które również my zagramy wam za chwilę, Hachary, A wszystko te czarne oczy, czy Cudownych rodziców mam. No taka będzie impreza. Boże. Jestem już zaintrygowana. Drugi dzień to już, jak wspomniałam, poprawiny. Podczas drugiego dnia festiwalu weselnych przebojów zaśpiewają m.in. Sławomir, Czadoman, Majka Jeżowska, nie wiem co, no Boże, zaśpiewać, jest to dla mnie również intrygujące.
1: Fanatik. Najpiękniejszą w klasie ewentualnie, no bo reszta to piosenki dla dzieci, no, tudzież albo, jakieś od rana mam dobry humor.
0: Albo nie kochał nas, jest zbyt smutny.
1: Ale wiesz co, tak wydaje mi się, że na poprawiny to jest dobra piosenka, od rana mam dobry humor.
0: No, tak, konia z rzędem k temu, kto istotnie ma, a nie myśli, Boże. Dziś znów taką porcję alkoholu trzeba w siebie wchłonąć. Fanatik i Bratanki również zaśpiewają. Podczas poprawinowego koncertu poznamy również weselne zwyczaje i tradycje innych krajów. Także jak widać, takie festiwale bawią, uczą, wychowują. Transmisja wydarzenia na żywo do śledzenia w oba dni rozpocznie się o godzinie 25. Relacje będzie można oglądać w Polsacie i Disco Polo Music. Natomiast przypomnijmy, że rok temu Festiwal Weselnych Przebojów odbywał się tylko jednego dnia, jak już wspomniałam, i był transmitowany jedynie w Polsacie, tak więc taka rozszerzona formuła i rozszerzona formuła transmisji.
1: My za to zagramy wam tylko jedną piosenkę w takim weselnym klimacie. Nie będziemy tego repertuaru rozszerzać.
0: Jest za wcześnie, dokładnie.
1: Może gdzieś w jakiejś późniejszej audycji, w końcu to sobota, kiedy będziecie słuchać tego programu, ktoś z naszych prezenterów zagra wam nieco więcej weselnych rytmów.
0: Mówcie ich, żeby zagrali chachary.
1: Ojej, dobra, może być. My za to nie zagramy wam chacharów, tylko zagramy piosenkę, o której już wspomniałem. Miałaś przed momentem, czyli będzie Hej Wesele.
0: Tak, dokładnie będzie, a Love System ten utwór wykona dla was teraz.
2: Radio DHT.
1: Ależ impreza. Hej Wesele za nami, a przed nami teraz no zdecydowanie mniej imprezowy temat, bo tu ciekawe rzeczy dzieją się w stacji TVN 24 Biznes i Świat, w skrócie BIS. Otóż Łukasz Kijek rozstaje się z tą właśnie stacją. W ostatnim czasie prowadził na jej antenie program Dzień na Świecie. Był też gospodarzem świata technologii i serwisów informacyjnych. Wcześniej w TVN CNBC prowadził pasmo Dzień na Rynkach. Natomiast sam dziennikarz nie chce mówić o okolicznościach odejścia ze stacji. Przed pracą w grupie TVN był związany z Radiem dla Ciebie. Natomiast co ciekawe, to no zwykle jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo jeden prezenter odchodzi, no to szykuje się na jego miejsce jakiegoś innego. No, w myśl prostej zasady nie ma ludzi niezastąpionych, a tu się dziwne rzeczy dzieją, bo od początku ubiegłego tygodnia na antenie TVN24 Biznes i Świat nie są już emitowane programy Otwarcie Dnia i Dzień na Świecie. W konsekwencji tego posunięcia pasmo na żywo zaczyna się o godzinie 15, czyli co, zmiany jakieś będą?
0: Jakoś tak przychodzi na myśl to, co się ostatnio działo z telewizją Polsat News 2, czyli jakoby tutaj może również są jakieś plany redukcji, zmiany. No nie chcemy plotkować, bo też nie mamy wielu więcej informacji, ale jakieś takie skojarzenie się nasuwa może. Jednak grupa TVN ma jakieś inne plany wobec tego kanału i chce jakoś go gruntownie przekształcić.
1: No, wiesz, w końcu zmienił się właściciel nie tak dawno.
0: No właśnie.
1: To może...
0: Jego prawo do zmian.
1: Oczywiście. Chociaż zasadniczo, no... Zmian jako takich miało nie być, ale to jest co innego, co mówi się w komunikatach, tak? W komunikatach prasowych mówi się co innego, a zupełnie co innego później okazuje się w rzeczywistości. No to my teraz zagramy sobie taką biznesową piosenkę. Co ty na to?
0: No czemu nie?
1: Baman Turner Overdrive. Tak tam teraz zagrają i zaśpiewają o tym, że swoim biznesem to się trzeba zajmować. I to trzeba się zajmować cały czas.
2: Radio DHT.
1: Ta piosenka, która na naszej antenie pojawiła się przed momentem, tak bardzo kojarzy mi się z wszelkiego rodzaju amerykańskimi stacjami radiowymi grającymi muzykę dla ludzi, no tak powiedzmy 30+, a ewentualnie nawet 40+. Bardzo, bardzo często słyszałem ten utwór jeszcze kilka lat temu tam. A wy macie okazję usłyszeć go teraz u nas na antenie radia DHT. Muzyka za nami, przed nami kolejne informacje. Tym razem będziemy mówić, kto gdzie zagrzał sobie miejsce, albo niebawem to uczyni, albo wręcz odwrotnie.
0: Dokładnie, już trochę rozpoczęliśmy ten wątek w kontekście pana Łukasza kilka, tak? A teraz będzie radiowo, bo otóż pan Tomasz Florkiewicz od lipca dołączył do zespołu Radia Złote Przeboje. Prowadzi i będzie prowadził pasmo popołudniowe. O tym poinformowała portal wirtualnemedia.pl Agata Staniszewska, rzecznik prasowa Agory. Przypomnijmy, że Tomasz Florkiewicz był związany z Radiem Z przez 12 lat i z tym oczywiście głównie go chyba kojarzymy. Tak, dlatego takie informacje są tu bardziej zadziwiające, bo wydaje się, że pewne głosy w pewnych miejscach zawsze będą obecne.
1: A tu
0: niespodzianka. I to nie jest do zmiany, a tutaj jednak niespodzianka. Natomiast wcześniej, czego już nie dane mi pamiętać, był prezenterem radiostacji.
1: No, ja szczerze mówiąc też jakoś pana Florkiewicza nie pamiętam z radiostacji, nie wiem z którego to okresu było, natomiast ciekawe, czy już za Eurozetu i tam uczył się, czy jednak troszeczkę później.
0: Może go pamiętacie stamtąd, jeśli tak, to napiszcie nam jakieś szczegóły. facebook.com/radio-dht
1: Z radia skaczemy do telewizji, bo oto Joanna Racewicz będzie jedną z nowych twarzy Polsat News. Do zespołu dołączy prawdopodobnie jesienią. Oprócz niej pojawi się także Bogdan Rymanowski. Według ustaleń portalu wirtualnemedia.pl dziennikarka może zostać prowadzącą wieczornego wydania wydarzeń o godzinie 22. Ostatnio Joanna Racewicz pracowała w Telewizji Polskiej, z którą była związana przez dwie dekady z przerwą w latach 2007-2010, kiedy pracowała w TVN. Od września 2016 roku prowadziła Pytanie na śniadanie. Wcześniej przez 5 lat była gospodynią Panoramy, prowadziła też magazyn Reporter Polski. No a jak zapewne pamiętacie, pani Joanna rozstała się z Telewizją Polską w związku z tym, że doszło do pewnych zgrzytów na linii tego, jak może wykorzystywać studio programu Pytanie na śniadanie i co może na swoim Instagramie w ramach zdjęć z tego studia produkować i upubliczniać.
0: Jeszcze tak tylko skomentuję, bo mamy tutaj te informacje, że prawdopodobnie będzie prowadziła wydarzenia o 22 w Polsat News, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu informowano, że te właśnie wydarzenia to będzie taki autorski dziennik pana Gugały, więc to tak jakby jego obecność tam ograniczano. Także też się ciekawie zapowiada.
1: Właśnie. Ciekawe, co z panem Jarosławem będzie.
0: No być może się jakoś podzielą.
1: No, może.
0: Tym właśnie programem, a może zobaczymy jakiś duet, kto wie, pozostaje czekać, a tym razem znów w radiu jesteśmy, bo o to dowiedzieliśmy się już kilka tygodni temu, że Jacek Wakar potwierdził press-serwisowi, że odchodzi z radiowej dwójki. Być może część z was dwójki radiowej nie słucha, ja słucham, dlatego też pana tego kojarzę, choć może akurat niekoniecznie jego audycje są mi najbliższe. W każdym razie do końca 2016 roku pan Jacek był kierownikiem redakcji publicystyki kulturalnej. Ostatnio prowadził audycję O wszystkim z kulturą. Do programu drugiego trafił w marcu 2012 roku. Wcześniej kierował działem Kultura w Przekroju, dodatkiem Kultura do dziennika Gazety Prawnej i miesięcznikiem Fuaje.
1: I nadal pozostajemy w kręgu Polskiego Radia, ale tym razem nie jakiejś pojedynczej anteny, tylko Polskiego Radia jako całości, bo słuchajcie, dzieje się. Według informacji portalu wirtualnemedia.pl Rada Nadzorcza Polskiego Radia spotkała się w poniedziałek na zaplanowanym wcześniej posiedzeniu. Trwało ono kilkanaście godzin, a w części obrad uczestniczył zarząd. I tam właśnie podjęto decyzję o zawieszeniu Jacka Sobali w charakterze prezesa Polskiego Radia. Te decyzje podjęto późnym wieczorem, a na razie spółka nie podaje powodów zawieszenia. To znaczy, gdzieś tam mówi się o tym, że są to jakieś kwestie personalne i niesnaski wewnątrz struktur Polskiego Radia, więc taki to trochę dziwny powód, że nie mogą się tam ludzie ze sobą w zarządzie czy gdzie indziej dogadać. W każdym razie jeszcze taka jedna informacja, że czasowo wykonującym obowiązki jest pan Andrzej Rogojski. Został on delegowany przez Radę Nadzorczą Polskiego Radia do czasowego wykonywania obowiązków prezesa zarządu. Dalsze decyzje dotyczące władz Polskiego Radia leżą w kompetencjach Rady Mediów Narodowych, poinformowało Polskie Radio w oświadczeniu przesłanym do portalu wirtualnemedia.pl. I teraz jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo w praktyce oznacza to tyle, że pan Jacek Sobala nadal pozostaje prezesem Polskiego Radia, ale bez prawa do wykonywania obowiązków prezesa. Rozumiesz coś z tego?
0: Trochę to dziwne.
1: No właśnie. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych, tylko ten organ jest w mocy odwołać Sobalę ze stanowiska, co wiąże się z rozpisaniem konkursu na następcę lub przywrócić go do pełnienia obowiązków. No to zobaczymy, jak to będzie dalej, co się stanie z panem Jackiem Sobalą. Ukazał się dziś taki artykuł też na wirtualnych mediach, w którym różni ludzie z kręgów, powiedzmy zbliżonych do Jacka Sobali, mówią, że najłatwiejszym we współpracy to on nie jest. Zresztą to nie jest żadna nowość, bo przecież Jacek Sobala to już szefował różnym stacjom Polskiego Radia.
0: No to jest znana persona.
1: Tak, tak.
0: Wielu za skórę zdąży znaleźć. Także legendy krążą. Myślę, że wielu fanów poszczególnych stacji Polskiego Radia pamięta, jak to było, kiedy nimi kierował. Także zobaczymy, jak to będzie i tutaj. No, pamiętam, że fani właśnie Polskiego Radia się nie ucieszyli, kiedy się okazało, że to właśnie pan Jacek będzie kierował Polskim Radiem. Ale czy będzie nim kierował nadal, pozostaje nam
1: czas pokaże.
0: Czekać.
1: A ja Jacka Sobalę pamiętam ze starego, dobrego Radia Tok FM. I naprawdę wtedy przyjemnie się go słuchało. Ale to było dawno, dawno, dawno temu. Więc wspomnienia pozostają. A taka moja refleksja, że tu Jacek Wakar odchodzi, Jacka Sobalę zawieszają, tak bez Jacka, jednego i drugiego. Jacków nam ubywa. Jeszcze jeden Jacek się natomiast mocno trzyma i tu nie wygląda,
0: że... chyba nic.
1: No, nie wygląda, że się miał
0: grozi.
1: Co zmienić.
0: Szczęśliwy również w życiu osobistym, wziął przecież ślub, także...
1: Więc jest
0: tylko okay. Pogratulować, no właśnie, a skoro tych Jacków nam ubywa, no to nie pozostaje nam nic innego, jak właśnie zagrać teraz utwór zespołu bez Jacka. A jak się w ogóle okazało, że ten zespół ma w swoim repertuarze utwór pod tytułem Na dzień odejścia, no to już chyba przyznacie, że nie mieliśmy innego wyboru.
1: A zatem posłuchajcie, przed wami zespół bez Jacka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak, i te brawa znowu nie były dla nas.
0: Niestety. Liczyłeś, że coś się zmieni.
1: No tak, ja zawsze mam taką nadzieję. Nadzieję trzeba mieć, bo nadzieja, jak wiadomo, umiera ostatnia. I teraz a propos ostatnich, to mamy ostatnią informację dla was. Stop Klatka TV to kanał, który naprawdę coraz to ciekawsze rzeczy ma w swojej ofercie, bo przecież jakiś czas temu mówiliśmy o serialu Sherlock, który na antenie tej stacji jest emitowany. Natomiast teraz kolejna kultowa produkcja, bardzo znana i wysoko ceniona, pojawi się na antenie Stop Klatki TV. Mianowicie mowa tu o serialu Wikingowie. Pierwszy odcinek tej superprodukcji pojawi się na antenie Stop Klatki już 15 sierpnia o godzinie 20. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę. Przygodowy serial Wikingowie koncentruje się na znanym z nordyckich legend wojowniku Ragnarze Lodbroku, który prawdopodobnie w 793 roku odkrył drogę do Anglii i zapoczątkował ekspansję Wikingów na zachód. Serialowego Ragnara poznajemy, kiedy marzy o pierwszej wyprawie do Anglii, gdzie spodziewa się znaleźć ogromne bogactwa i nieprzyzwyczajone do wojen ludy. Jego żona Lagertha, również wojowniczka, na co dzień opiekuje się dwójką dzieci, ale podziela ciekawość świata męża. Mamy tu także Rola, brata Ragnara, który zachowuje większą rezerwę, ale jest jest wobec swojego brata lojalny. By wyruszyć na wyprawę i zrealizować swoje plany, bracia będą musieli jednak sprzeciwić się woli wodza Jarla Haraldssona. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam te wszystkie imiona i nazwiska, bo muszę przyznać, że nie są one mi jakoś bardzo bliskie. Ten to wódz nie pozwoli, by ktokolwiek podważał jego autorytet. Losy tych postaci i intryg, które prowadzą twórcy serialu, przekuli w angażującą, pełną krwi, emocji i polityki historię, w której to nie brakuje również wątków miłosnych. Stopklatka TV jak na razie zaprezentuje pierwszy sezon Wikingów. W środę ta produkcja będzie się pojawiała na antenie tej stacji telewizyjnej. Przypomnę, że pierwszy odcinek już 15 sierpnia, właśnie w środę o godzinie 20. Zatem jeżeli ktoś ma ochotę śledzić losy Wikingów, no to zapraszamy bardzo serdecznie do Stopklatki. Zainteresował cię ten opis?
0: No może coś w tym jest. Właściwie trzeba by nie obejrzeć chociażby jednego odcinka. Dokładnie. Zawsze może mnie to przyciągnie.
1: Oczywiście, więc jeżeli was również to przyciągnęło, przynajmniej jakoś tak z opisu, no to polecamy Stopklatkę. Na dziś my już dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie RTV w sierpniu. Jeszcze chyba w sierpniu.
0: Za tydzień nas nie będzie, nie mamy takiej możliwości, ale możemy chyba tak was uczulić, abyście w tym jeszcze kolejnym tygodniu sprawdzali naszego Facebooka, bo być może nie pojawimy się o stałej porze. Są jakieś takie wstępne plany, że może gdzieś w środku tygodnia będziecie mogli nas usłyszeć, ale to wszystko jeszcze nie jest pewne, ale oczywiście najbardziej aktualne informacje na ten temat na naszym Facebooku, czyli powiem to jeszcze raz dziś, facebook.com/radiodht.
1: I wydawałoby się, że to już koniec dzisiejszego programu, ale nie, no gdzie tam. Jeszcze będzie piosenka o Wikingach. Yngwie Malmsteen zaśpiewa i zagra, a potem jeszcze jeden, no skłamałbym mówiąc, że stały punkt programu, bo on się tak różnie pojawia, ale dziś się pojawi. Radiowy Departament Spraw Zagranicznych, pokrótce DXR-em zwany, i Patryk Waliszewski za chwilę zagości na naszej antenie. A od nas to już dziś tyle, dziękujemy wam za uwagę, mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście czas z programem RTV i Radiem DHT. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Radio DHT.
3: Witajcie w zagranicznej, nieco przyspieszonej edycji przeglądu wydarzeń z zagranicznego nieba. Patryk Waliszewski, witajcie, hej. W 2022 roku miała zakończyć się dystrybucja darmowa kanałów niemieckiej grupy medialnej ProSiebenSat.1. Tak się jednak najprawdopodobniej nie stanie. Nadawcy wyrazili bowiem chęć dalszego kontynuowania emisji darmowej w niskiej rozdzielczości, pomimo doskonałego, jak to określono, rozwoju oferty HD. Przenosimy się za naszą południową granicę, mianowicie do Czech, chociaż tak po prawdzie sprawa ma również i polski wątek. Na przełomie lipca i sierpnia wystartował Power TV. Kanał skądinąd może wam znany, jeżeli nie, za Power TV odpowiada spółka Winnicki Media Entertainment. To są takie twory jak Nuta TV chociażby. No i właśnie rzeczony Power TV, który dostał licencję czeskiego regulatora rynku, a zatem może działać w Czechach i istotnie na satelicie Astra 23,5 stopnia wschód działa Power TV. Dwa dni zajęło polskim technikom wprowadzenie EPG, to jest elektronicznego przewodnika po programach, i wszystko ładnie, elegancko gra muzyka, i to dosłownie, bo kanał w istocie jest muzyczny. Na antenie, najprościej mówiąc, miks muzyki. Trzecia informacja, również transgraniczna, niemiecko-rosyjsko-luksemburska, mianowicie z Astry 19,2, czyli z tej Astry, którą z reguły podróżujemy do Niemiec, tym razem podróżujemy na wschód, do Rosji. Paczka kilku ciekawych kanałów z Rosji, takich ogólnodostępnych tak naprawdę, w sensie takich, jakie Rosjanie najczęściej oglądają w wersjach international, w wersjach eksportowych, międzynarodowych, pojawiła się właśnie na 19,2. Co najlepsze, paczka jest oczywiście FTA, czyli darmowa. Wśród kanałów m.in. piaty kanał domaszniczy, dość ciekawy i lekko niegrzecznawy kanał Pierec, czyli nie mniej, nie więcej, tylko papryka i to taka, no, pikantna. Cała zabawa odbywa się z transpondera o numerze bodajże 27, to jest częstotliwości 11,612 GHz w polaryzacji poziomej. A na koniec szybciutki news dla posiadaczy czułych odbiorników. Pamiętajcie, to mniej więcej dziś roje Perseidów, inne takie, dużo ciekawych sygnałów słyszanych dosłownie przez parę sekund. Krótko mówiąc, dzisiejszej nocy nie śpijcie, nasłuchujcie. Pozdrawiam, Patryk Waliszewski. Do usłyszenia następnym razem.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witajcie serdecznie, tu kolejny odcinek Tyflo Podcastu przed nami. Dzisiaj będzie tak trochę meta, że się tak wyrażę, bo się łączymy w ramach łączenia, bo będziemy przedstawiać Wam pewną sieć społecznościową, sieć, która dla wielu już nowością na pewno nie jest, natomiast ona nawet już nie jest najbardziej jakoś tam popularna, bo no niedługo będzie prawdopodobnie rocznica tego, jak ona gdzieś zaczęła być używana przez no, kogoś więcej niż dziennikarzy technologicznych, ciekawych, nowych rozwiązań i rządnych przygód.
5: Ja swoją rocznicę pobytu na Clubhouse miałem chyba za dwa ponad, jeżeli nie trzy tygodnie temu, więc to już mam wrażenie, to już.
4: Ale ty pewnie byłeś jedną z tych osób, które miały zaproszenia jakoś pewnie dużo wcześniej.
5: Wiesz co, ja byłem jedną z pierwszych osób, to fakt, ale jakby jak ja już to zaproszenie dostałem, to już ta mania się zaczynała. Gdzieś tam w Ameryce, gdzieś tam za granicą, ona do Polski to jeszcze wtedy nie dochodziła, ale to już był początek.
4: Jasne. No jak słyszycie, temat to będzie Clubhouse, a moim gościem w naszym studiu jest dziś Mikołaj Hołysz, przy mikrofonie Paweł Masarczyk. No i będziemy mówić o Clubhouse'ie. Zaraz wyjaśnimy, czym Clubhouse jest. No w dużym skrócie jest to sieć społecznościowa, która polega na zakładaniu pokojów, w których rozmawiamy. I to głosowo. Nie wideo, nie tekstowo, a głosowo. Możecie nam zadawać pytania i nie musicie przez Clubhouse'a, a nawet byłoby wskazane, żeby robić to przez Zooma, którego no nie porzucamy, dalej jesteśmy pod nim osiągalni. tyflopodcast.net/zoom, a także tekstowo pod naszą transmisją na Facebooku oraz na naszym panelu kontaktowym kontakt.tyflopodcast.net. Michał Dziwisz, który operuje wszystkim technicznie, będzie dla nas te wiadomości tekstowe czytał. No więc dobrze, Mikołaju, to może opowiedz krótko, czym Clubhouse jest, oprócz tego, że no, są tam jakieś kluby, jak sama nazwa wskazuje, i ja już wspomniałem, że to jest audio. No to tak dłużej i więcej, co możesz o tym powiedzieć?
5: No tak, Clubhouse jest w gruncie rzeczy siecią społecznościową. Siecią społecznościową, jak słusznie wspomniałeś, skupioną na audio, na dźwięku, na rozmowach i wszystkim, co z no, typowo właśnie rozmową dźwiękową związaną. No, niektórzy nazywają Clubhouse'a takim trochę podcastem na żywo, bo bardzo często w taki sposób jest też Clubhouse wykorzystywany. Ale no, jaka jest główna idea? Tworzymy sobie pokój. Ten pokój może być pokojem publicznym, może być pokojem w części lub całkowicie prywatnym, ograniczonym do jakiegoś konkretnego grona osób. Jakie tam mamy opcje dokładnie, to o tym też dzisiaj powiemy. I do tego pokoju mogą dołączać różne osoby. Osoby mogą dołączać albo jako słuchacze, albo za zgodą moderatora, jako też mówcy, trafiać na tak zwaną scenę. I no, wykorzystać to możemy w sposób najróżniejszy. Od zrobienia sobie spotkania kilku znajomych, tak jak ja najczęściej, szczerze mówiąc, wykorzystuję Clubhouse'a, czyli ktoś założy pokój, inni, którzy no, mają do niego dostęp, Jeżeli Clubhouse uzna to stosowne, dostają powiadomienia. Możemy kogoś do pokoju też spingować, czyli no, on dostanie powiadomienie, że my jakby no, polecamy mu ten konkretny pokój. Inne osoby do tego pokoju wchodzą. Raczej większość osób, która tam wejdzie, jest wpuszczana na scenę i sobie wszyscy ze sobą rozmawiają. Możemy wykorzystać Clubhouse'a jako no, zwykły, typowy podcast, koncert, wydarzenie, cokolwiek. Czyli mamy kilka wcześniej wyznaczonych osób, które mogą przemawiać i dowolną ilość osób, ile tylko chce, do chyba tam 8 tysięcy, które się mogą podłączyć jako słuchacze i sobie słuchać tego, co się w pokoju dzieje. Możemy stworzyć taki a la panel Q&A, czyli mamy kilka osób, które rozmawiają i każdy, kto uważa, że na przykład ma jakieś pytanie do zadania tym osobom lub ma coś do dodania do dyskusji, może podnieść rękę, jest wpuszczany na chwilę, mówi co ma do powiedzenia, wyrzuca się go ze sceny i na przykład odpowiada się, odnosi się do tego, co ma do powiedzenia. Czy jakiegoś wszelkiego rodzaju na przykład webinaria, no jeżeli chcemy to robić tylko i wyłącznie w formie audio, można w ten sposób przeprowadzać. Prezentacje jakieś no właśnie w formie audio można w ten sposób przeprowadzać. Mamy teraz do dyspozycji od kilku miesięcy Music Mode, czyli tryb audio wysokiej jakości. Co jeżeli mamy jakiś sprzęt lepszy do, no, do audio i pracy z nim, pozwala nam na transmisję w stereo, w jakości najlepszej jakiej się da, włącznie z jakichś profesjonalnych mikserów, z jakiejś wysokiej jakości mikrofonów, więc jeżeli chcemy transmitować koncert lub nie wiem, coś związane na przykład z muzyką, z instrumentami muzycznymi, a takie wydarzenia również się na Clubhouse czasami odbywają, to daje nam to, daje nam ten tryb taką możliwość robienia tego w jakości, no takiej, w jakiej byśmy chcieli transmitować rzeczy związane z muzyką i rzeczy związane z audio, bez żadnych efektów, które mogą nam to audio zepsuć. Mamy możliwość, jeżeli oczywiście chcemy, włączyć sobie taką funkcję jak Replays. Replays, czyli no, możliwość odtworzenia ponownego, poniekąd powtórki, myślę, że to jest dobre tłumaczenie tej funkcji, pozwala nam no, poniekąd nagrać dany pokój. Oczywiście osoby w nim się znajdujące są informowane o tym, że dany pokój ma replays włączone i że są nagrywani. I potem każdy, kto tylko chce, może sobie do danego pokoju wejść i posłuchać, co się w danym pokoju w danym momencie działo. Ale to nie jest takie zwykłe odtwarzanie, bo poza tym, że widzi, że przepraszam, że słyszy, co się w danym momencie działo, to widzi również no, taką zawartość pokoju, jakby w danym momencie tam był. Czyli osoby pokazują się, lista osób pokazuje się dokładnie taka, jaka była obecna w danym momencie pokoju. Jeżeli w 58 minucie, 13 sekundzie pokoju ktoś wejdzie, to tak samo dla słuchacza w 58 minucie, 13 sekundzie w pokoju na liście pojawi się nowa osoba. Czyli jeżeli na przykład ktoś mówi, a my jesteśmy informowani o tym, kto w danej chwili mówi, to też jako słuchacz, słuchając tego w Clubhouse'ie, jesteśmy sobie w stanie na daną osobę kliknąć i na przykład ją zaobserwować, jeżeli uznamy, że to, co ta osoba mówi, jest wartościowe, o tak to ujmiemy i chcemy tę osobę zaobserwować. No, przez to, że jest nagrywane Clubhouse'em i Clubhouse wie bardzo dobrze o tym, kto kiedy mówił, kto kiedy się wyciszył, kto kiedy był głośno, kto kiedy nie, to odtwarzając sobie taki replay, mamy na przykład przycisk poprzedni mówca i następny mówca. Czyli nie musimy już przewijać po powiedzmy 30 sekund, tak jak to ma miejsce w zwykłych odtwarzaczach do podcastów, tylko jeżeli to, co dana osoba w danej chwili mówi, nas nie interesuje, to sobie od razu możemy kliknąć następny mówca i powiedzmy, no jeżeli nagrywamy jakiś wywiad, to dane pytanie, daną kwestię kompletnie pomijamy i no, wracamy na przykład do momentu, gdzie osoba, ten wywiad przeprowadzająca zadaje następne pytanie, które już może nas bardziej interesować. Oczywiście twórca pokoju może taki replay wyciągnąć jako plik MP3 i wrzucić gdziekolwiek, gdzie tylko Można umieszczać podcasty. Mamy też do dyspozycji back channel, czyli takie czaty. Jeżeli no, chcielibyśmy z kimś coś bardziej prywatnie przedyskutować, to możemy mu napisać coś w zależności od tego, co tam chcemy. Mamy klipy, czyli jeżeli oczywiście twórca pokoju się na to zgadza i no, użytkownicy, którzy w tym pokoju są, są też o tym informowani. Możemy wyciąć ostatni bodajże 30 sekund, jeżeli zdarzyło się coś, nie wiem, śmiesznego, ciekawego, ktoś podał jakiegoś fajnego linka, fajną nazwę, którą chcielibyśmy sobie na później gdzieś tam zachować, to odpowiednim przyciskiem robimy sobie klip, wyciągamy sobie bodajże tam te ostatnie chyba 30 sekund, które potem możemy sobie przesłać, czy to gdzieś tam w mediach społecznościowych, czy gdzieś zapisać u siebie, to już tam nasz wybór, nasza wola. Mamy oczywiście kluby. Kluby to są no, takie społeczności zorientowane wokół jakichś tematów. W tym momencie chyba każdy nawet może te kluby tworzyć. Możemy tworzyć pokoje w tych klubach tylko i wyłącznie dla członków klubów. Możemy tworzyć kluby, do których każdy może dołączyć. Możemy tworzyć kluby, do których musimy być gdzieś tam zaproszeni lub zaakceptowani. Możemy tworzyć pokoje publiczne w ramach jakiegoś klubu, czyli no będzie pokazane, że one są jakby sygnowane danym klubem, ale będą one dostępne dla wszystkich. Możemy tworzyć pokoje wewnętrzne. Czyli klubem, no klubem może być wszystko. Klubem mogą być niewidomi, klubem mogą być posiadacze psoprzewodników, ale klubem może być też klasa w szkole. No i to byłby w tym momencie klub na zaproszenie. No i powiedzmy tylko i wyłącznie jakby jakieś tam wewnętrzne sprawy można wtedy omawiać z osobami wewnątrz tego klubu, nie bojąc się, że ktoś tam niepożądany gdzieś z zewnątrz wejdzie. Co jeszcze? No, myślę, że z takich głównych funkcji to tyle. A, o zaproszeniach można jeszcze powiedzieć. Teraz Clubhouse ma otwartą rejestrację. Teraz każdy, kto tylko chce, pobierając sobie aplikację Clubhouse, czy to ze sklepu App Store, czy to ze sklepu Google Play, może sobie założyć konto, wejść na Clubhouse'a. To nie było tak zawsze. Na początku istnienia tej aplikacji i przez długie, długie miesiące, jak ta aplikacja istniała i jak no, osiągała ten swój szczyt popularności, trzeba było otrzymać zaproszenie, żeby się do tego Clubhouse'a dostać. Zaproszenie mógł nam wysłać każdy obecny użytkownik. Dostawaliśmy tych zaproszeń chyba 3 na początek i przy jakiejś aktywności, im bardziej byliśmy aktywni, tym więcej tych zaproszeń mogliśmy dostać. Limit chyba to było 7. No i była to poniekąd przyczyna, jedna z przyczyn popularności tak wielkiej tej aplikacji, no bo było to coś elitarnego, coś na to każdy chciał się dostać, a żeby się dostać, no to trzeba było znać ludzi. Ja akurat no, miałem to szczęście, że ja znałem kogoś, kto znał kogoś, i mi się udało bardzo wcześnie na tę aplikację dostać, zanim ona jeszcze dostała jakąś taką sensowną dostępność, ona była wtedy bardzo ciężko z voiceoverem dostępna, ale później oczywiście, no wiadomo, jeżeli jedna osoba mogła zaprosić od 3 do 7, to ta ilość ludzi się też potem zwiększała i ta dostępność też się potem poprawiała. No i koło gdzieś tam marca, kwietnia to już praktycznie każdy, kto miał z kim na tym Clubhouse'ie porozmawiać, to miał, myślę, kogoś, kto mógł to zaproszenie wysłać. No teraz już się możemy rejestrować bez żadnych zaproszeń, za darmo, bo też oczywiście zaproszenia po wszelkiego rodzaju serwisach aukcyjnych to swego czasu chodziły na eBayu, kiedyś widziałem nawet za $30 można było sobie takie kupić, no na szczycie takim tego szału Clubhouse'a, to wiele ludzi byli gotowi zrobić, żeby takie zaproszenie otrzymać.
4: No właśnie, taką miał Clubhouse długą historię. No aktualnie już nie jest to aż tak często używana platforma, niestety, bo potencjał jest wielki. Trochę to wyparły twitterowe pokoje, Twitter Spaces, natomiast trochę też chyba zniknęło zapotrzebowanie. To była taka troszkę moda krótkotrwała, wywołana przez wtedy jeszcze obostrzenia pandemiczne i lockdown, i więcej osób, nawet niekoniecznie niewidomych, ale było skorych do tego, żeby w takich pokojach audio się łączyć i no, można było naprawdę ciekawe osoby tam wtedy spotkać. Teraz jest już tych osób trochę mniej, natomiast to nie jest tak, że używanie tej sieci jest kompletnie bezużyteczne, bo zostało tam jeszcze sporo osób właśnie niewidomych z całego świata tak naprawdę. No a i wśród widzących, nawet w Polsce, znajdziemy jeszcze takie, powiedzmy, stałe kluby, gdzie trochę osób się będzie pojawiać. Nawet ja widziałem ostatnio, że znowu taka regularna sesja Q&A na temat całego Clubhouse'a była zorganizowana. One były dość popularne na początku, kiedy Clubhouse się dopiero rozwijał, tam dochodziły kolejne funkcje i tak naprawdę społeczność jeszcze rozpracowywała, jak to wszystko działa. No wtedy były popularne właśnie tłumaczenia na polski tego, co było mówione w tak zwanym town hall, czyli spotkaniu na ratuszu, czyli po prostu w takiej sesji informacyjnej twórców Clubhouse'a. Natomiast na ten moment już jest tego troszkę mniej. Szkoda, bo właśnie teraz, kiedy już ta popularność spada, no to zaczęły przychodzić bardzo przydatne funkcje, takie jak wyszukiwanie na przykład pokoi według słów kluczowych, co moim zdaniem powinno tam być od początku, czy już wspomniany dźwięk w trybie Music Mode, który oferuje zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i stereo, więc ja już próbowałem nawet robić transmisje binauralne na Clubhouse'ie przez moje mikrofony Sennheisera Ambeo Smart Headset na iPhone'ie i to działało, więc no szkoda, że to się tak dzieje, ale może dzięki wam znowu Clubhouse odzyska drugie życie. Ja Clubhouse'a używam z dwóch powodów nadal. Po pierwsze, to mimo wszystko pozostała fajna platforma do takich rozmów typu, gdzie można poznać znajomych, moich znajomych, moich znajomych. No bo w Clubhouse'ie działa to tak, że jeżeli ktoś założy pokój, zwłaszcza otwarty lub w tym tak zwanym trybie social mode, czyli jest to tryb, w którym jedynie znajomi moderatorów danego pokoju mogą się dołączać, no to wtedy już zaczynają się robić takie całe pociągi osób śledzących, bo ja wejdę do pokoju czyjegoś, potem to zobaczy ktoś z moich znajomych i dołączy. Jeżeli pokój jest otwarty, to ktoś z tych znajomych zobaczy, że ta osoba dołączyła i dołączy i w tym momencie nagle się okazuje, że mamy, no tak jakbyśmy mieli bar czy imprezę, na którą po prostu każdy zaprosił kogoś. Różne to ma oczywiście efekty, ale bardzo często są fajne dyskusje i poznałem dzięki temu no, wiele wartościowych osób. Natomiast drugie to są pewne kluby, które warto śledzić, bo no właśnie, podają ciekawe treści albo robią coś na wzór tyflo podcastu i coś takiego robi czeska społeczność niewidomych, która mam wrażenie, że wcześniej miała jakiś problem, żeby się zebrać i zrobić coś na kształt właśnie takiego podcastu. Teraz to się powoli udaje. Powstał tam klub Podmiechuć, który jest pod egidą Czeskiego Związku Niewidomych oraz Politechniki Czeskiej w Pradze i Uniwersytetu Masaryka w Brnie. I oni spotykają się raz na miesiąc z takim, no czymś jak powiedzmy tyflo przegląd. Na zasadzie jest jakiś temat, który gdzieś tam jest palący dla osób niewidomych, przy okazji parę jakichś nowości. Też jakiś konkurs się pojawia, więc bardzo fajnie jest to zorganizowane. Potem można takie spotkania albo w formie właśnie replays na Clubhouse odsłuchiwać, albo po prostu poczekać, aż administratorzy na stronie umieszczą MP3 z zapisem tego, co tam się działo. No i wtedy takiego spotkania można sobie posłuchać. No może dzięki wam ten Clubhouse odżyje, może jakieś ciekawe kluby powstaną, może jakieś ciekawe spotkania będą zorganizowane, a może już macie jakieś doświadczenia z Clubhouse'em i chcielibyście się nimi podzielić. tyflopodcast.net/zoom, jeżeli chcecie to zrobić głosowo. kontakt.tyflopodcast.net oraz nasza transmisja na Facebooku, jeżeli chcecie to zrobić tekstowo. Clubhouse, o ile się dobrze orientuję, jest dostępny na iOS-a i Androida, prawda Mikołaju?
5: Tak, Clubhouse jest dostępny oficjalnie na iOS-a i Androida. Jest jednak aplikacja nieoficjalna, na którą mam wrażenie, że Clubhouse bardzo przymyka oko, bo no, ułatwia ono życie moderatorom i ułatwia ono życie, jeżeli chodzi o zarządzanie większą ilością pokoi, przepraszam, większymi pokojami przez większą ilością osób. Nazywa się ona Clubdesk, clubdesk.io bodajże, jeżeli w Google wpiszemy też clubhouse, clubdesk, to powinniśmy ją ładnie znaleźć. Dostępna jest ona na Windowsa, dostępna jest ona na Maca i chyba na Linuxa. Będziemy ją też pokazywać, najprawdopodobniej będę ją pokazywał ja, będę ją pokazywał na Macu, ale z racji, że jest to aplikacja tworzona za pomocą technologii Electron, to wygląda ona bardzo podobnie na Windowsie jak i na Macu, więc no to samo, co ja tutaj pokażę, to tak samo będzie to działać mniej więcej na Windowsie, jeżeli ktoś Windowsa używa. No i ta aplikacja daje nam troszkę więcej możliwości niż zwykły Clubhouse. Daje nam chociażby zwykłe, najzwyklejsze nagrywanie do pliku MP3. Daje nam efekty głosowo-dźwiękowe i no, wbudowane efekty dźwiękowe typu na przykład klaskanie, typu na przykład ding, taki dzwoneczek głośny zwracający uwagę, ale też możliwość odtworzenia dowolnego pliku lub dowolnego materiału z YouTube'a, czyli jeżeli no, tworzymy jakiś raczej większy pokój i chcemy coś zaprezentować, zademonstrować, odtworzyć na przykład

0: Możemy nagrywać, możemy efekty. A, jeszcze jedną rzecz możemy, i to jest no, powód, dla którego wielu używa Clubhouse'a. Transmitujemy, mam Clubdecka, przepraszam, transmitujemy, mam wrażenie, domyślnie w lepszej jakości niż ma to miejsce na telefonie. Jeżeli mamy jakiś profesjonalny mikrofon, to nawet bez włączania tego Music Mode lepiej nas słychać niż słychać nas z iPhone'a. Nie ma tych wszystkich efektów, które aplikacja, no, czy to na iPhone'a, czy to na Androida, nam gdzieś tam wprowadza. Z kolei możemy również w łatwiejszy sposób odtwarzać dźwięk z jakichś zewnętrznych programów. Czyli jeżeli chcemy na przykład wpuścić gościa ze Skype'a, z telefonu, z Zooma, to przy użyciu jakiegoś, no, fakt faktem, czy to miksera audio, czy to oprogramowania zewnętrznego typu Virtual Audio Cable, typu Loopback, możemy, no, przez to, że jest to aplikacja na Windowsa, spiąć to w ten czy inny sposób, no, czy to właśnie z jakimś komunikatorem internetowym, czy to z jakimś programem DAW, czyli takim edytorem profesjonalniejszym audio, i coś na przykład z tego gdzieś tam puszczać. No to już wymaga, no, trochę większej wiedzy o dźwięku i trochę większych zasobów, czy to programowych, czy to sprzętowych, ale jeżeli mamy cokolwiek do czynienia jakby z audio i chcielibyśmy takie rzeczy robić, no to tam, gdzie w przypadku aplikacji Clubhouse zwykłej musielibyśmy w ten czy inny sposób podłączać naszego iPhone'a do na przykład do miksera czy do komputera, co wymaga jakichś specjalistycznych interfejsów, które, no, nie są tanie. Tak, w przypadku Clubdecka możemy sobie zainstalować na przykład Virtual Audio Cable, który ma zresztą nawet jakąś wersję darmową. I za jego pomocą, no, przesłać na przykład dźwięk z, nie wiem, nawet naszego screenreadera chociażby, jeżeli chcemy zaprezentować coś, jak, no, zrobić coś naszym czytnikiem ekranu, czy to z jakiejkolwiek innej aplikacji, nie wiem, serwisu streamingowego, choć tutaj oczywiście wiadomo, musimy pamiętać o kwestii praw autorskich. No, pamiętajmy też o tym, że wiele serwisów, które nie pozwala nam na streamowanie jakiejkolwiek z powodu, no, ochrony przed prawami autorskimi, blokuje tylko i wyłącznie wideo, nie blokuje audio. I ja już widziałem na przykład transmisję filmów z audiodeskrypcją z Netflixa, które ktoś sobie tam. No, oczywiście nie za bardzo zgodnie z prawem, ale jakby takie wydarzenie na Clubhouse'ie też się odbywały. Watch party wspólne filmów z audiodeskrypcją, na które, co ciekawe, nawet i widzący potrafili dołączać, bo właśnie dzięki Clubdeckowi, no, takie rzeczy można robić. I jakby technicznie wszystko jest do zrobienia, nawet jeżeli oczywiście robić tego nie powinniśmy.
1: Dobrze, no to w takim razie może zaczniemy prezentację. No nie, Mikołaju, czy ty chcesz iść pierwszy z iPhone'em, czy ja z Androidem, czy.
0: Myślę, że chyba możemy zacząć od tego iOS-a, bo, no, pierwsza chyba aplikacja.
1: Zgadzam się.
0: Tak, pierwsza aplikacja, no, pojawiła się na iOS-a. Na Androida długo aplikacji nie było. Były
1: Względnie
0: aplikacje
1: były nieoficjalne,
0: nieoficjalne.
1: tak.
0: I aplikacje na Androida do dziś jest trochę aplikacją gorszego sortu. To są użytkownicy kategorii B, jakby to nie zabrzmiało, i większość nowości, zwłaszcza które są gdzieś tam testowanych, wchodzi na początek na iOS-a. Twórcy chcą zobaczyć, jak to się przyjmie, pozbyć się ewentualnych błędów, a potem trafia to do użytkowników Androida. A więc, przystępując do dzieła, rozpocznę tutaj udostępnienie audio.
2: In system dialog, audio submenu. Zoomus, has new, system dialog.
0: I
2: 29 PM dialog, content is embedded. Zoomus, has new,
0: w tym
2: July, February
0: momencie
2: 17. Focus mode, do not, press home to unlock, przycisk.
0: powinniśmy słyszeć naszego
2: Telegram,
0: iPhone'a.
2: Messenger,
1: Tak,
2: 101 napis,
1: ja go
2: orientacja
1: słyszę.
2: zablokowana, orientacja pozioma, przycisk, dot posi, C, contacts, clubhouse, suspend,
0: I
2: opening clubhouse.
0: przystąpmy do pokazania aplikacji.
2: Login. Przycisk.